0: Nocne powtórki w net.
1: Teraz czas na sondaże i czas na poważną analizę tego, co się w Polsce dzieje. Naszym gościem Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, znowu chciałem pochwalić muzykę w radiu.
1: No i my wiemy, co puszczać dla każdego gościa. Jak zaraz będzie ktoś inny, to będzie leciał Zenek Martyniuk.
2: Nie, czyli taka stara muzyka dla mnie.
1: Dzięki. Tak, nie, żartowałem. No, nie wiem, czy Zenek Martyniuk jest taki młody znowuż, nie. My akurat mamy pewien kanon, którego się trzymamy i cieszę się, że komuś się podoba. Tak samo jak nie wiem, czy cieszy się rząd, że się podoba, czy się nie podoba. Po godzinie 10 mówiliśmy o sytuacji w Niemczech, tam ocenę pozytywną rządu wyraża 11% respondentów. W Polsce nie jest aż tak, ale z najnowszego sondażu OGB wynika, że i nad Wisłą premier powinien się co nieco martwić. 29,6% respondentów mówi tak, popieram ten rząd. Połowa mówi nie popieram. Pozostałe mniej niż 20% mówi ani tak, ani nie. To jest alarmujący sondaż, bo to jest kolejny sondaż, gdzie jest spadek akceptacji rządów Donalda Tuska.
2: Znaczy, ja bym się skupił właśnie na tej zmianie, bo to, że 30% popiera, a 50% nie popiera, mniej więcej w tych okolicach gdzieś tam się kręcimy od ponad roku. Sytuacja faktycznie od 2 miesięcy wygląda, przynajmniej w naszych badaniach, nieco gorzej dla rządu. Szczególnie w konkretnych grupach, na przykład wśród kobiet, tych ocen negatywnych tam wzrosło już tak ponad przeciętnie, ponad taki błąd statystyczny. Więc na pewno coś tam niepokojącego się dzieje. Naszym zdaniem dzieje się ze względów finansowych, to znaczy ta wojna na Bliskim Wschodzie spowodowała, że ten niepokój dotyczący spraw finansowych, gospodarczych jest w Polsce większy. Na pewno jest to duży problem dla rządu, z tego względu, że jeżeli ta sytuacja zewnętrzna wpłynie na ten nasz polski optymizm lub brak optymizmu ekonomicznego, no to się zawsze przekładało w Polsce na wybory.
1: Tu nawet możemy obejrzeć, jak ten sondaż wygląda dokładnie. O, 29,4 się pomyliłem, 51,1 źle i o 19, trochę ponad 19, ani tak, ale jak wejdzie się w głębiej, bo to jest ciekawe w tych badaniach Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, że tam przynajmniej wy takie dane publikujecie potem, robiąc te badania, że można wejść troszkę głębiej, tam pokazujecie przesunięcia jeszcze większe w konkretnych grupach, na przykład kobiety. Kobiety do tej pory statystycznie lepiej oceniały rząd Donalda Tuska. Dalej tak jest, ale tam jest wyraźne tąpnięcie, bo już o 7 punktów procentowych, o ile dobrze pamiętam.
2: Tak, przez ostatnie dwa miesiące to jest zmiana. No to już jest zauważalna zmiana taka, która mocno wpływa na ocenę. Tam zmianę widać na przykład też wśród osób, które deklarują zarobki do 4000 zł. My tak dzielimy tą grupę do 4 i powyżej 4000. To jest mniej więcej 35% populacji, która deklaruje, że ma zarobki poniżej 4000 zł. I tam też te notowania są jakby najgorsze od mniej więcej roku. Więc dla nas to jest sygnał, że właśnie ta kwestia sytuacji gospodarczej, rynku pracy, kwestii służby zdrowia. To są takie sygnały dla rządu, które moim zdaniem rząd nie powinien ignorować. O tyle jest to dla nas ciekawe, bo CBOS pokazuje odwrotną.
1: Tak, to co chciałem powiedzieć. Właśnie, tak.
2: I zastanawiam się, z czego się to bierze, ale no jakby ja mogę się opierać na naszych badaniach. Zazwyczaj zawsze te badania mieliśmy lepsze niż CBOS, więc wydaje mi się, że coś tam z tym CBOS-em się niedobrego dzieje, bo nam to się składa też z tym wszystkim, co się dzieje w polskiej polityce. CBOS na przykład pokazywał ostatnio, że Prawo i Sprawiedliwość ma 18%. To jest w ogóle niemożliwe, jakby matematycznie czysto, więc skupiłbym się to jednak na naszych badaniach niż na CBOS-ie.
1: To jeszcze, skoro jesteśmy w tych badaniach, czy to jest prawda? Mam nadzieję, że to nie był zamach. Nadzieję, że to...
2: Nie, to kot.
1: Ach, wiedziałem, że to czułem, że to jest koci ruch. No dobrze, wracając do rozmowy, że jeżeli to może będzie seksistowskie trochę, nawet nie popadę politycznie, ale jeżeli spada akceptacja wśród kobiet dla rządu, to jest właśnie wynikiem bardziej tych trudności realnych, służba zdrowia, codzienne zakupy, a mężczyźni częściej decydują o jakimiś sprawami bardziej abstrakcyjnymi, to można tak analizować, jeżeli chodzi o płeć?
2: A to jeśli chodzi o płeć, zdecydowanie tak, my zauważyliśmy i to we wcześniejszych badaniach i poprzednich latach, że te kwestie dotyczące budżetu domowego, rodzinnego, na to reagują bardziej kobiety. To też jest związane też z tym, że te negatywne oceny rządu wśród mężczyzn, one już i tak są wysokie. Mężczyźni mają poglądy prawicowe, bardziej konserwatywne, więc jakby to głosują bardziej na partie prawicowe. Więc to zaufanie dla rządu już do tej pory było dosyć niskie. A kobiety faktycznie jakby jako pierwsze reagują na te sprawy związane właśnie z finansami. Więc tak nam się wydaje, że to powodem jest właśnie to, ten mniejszy optymizm dotyczący tego, że sytuacja ta gospodarcza, finansowa nie jest do końca pewna. Widzimy to też w pytaniach dotyczące stricte spraw finansowych, gdy pytamy. Tam też zauważyliśmy w lutym już taki ruch w momencie, kiedy wybuchła ta wojna. Więc ta sytuacja zewnętrzna naszym zdaniem wpływa na ocenę rządu. Nie jest to jakaś niezwykła sytuacja. Dokładnie tak samo było z rządem Prawa i Sprawiedliwości. Ta sprawa związana z inflacją, ona bardzo wpłynęła na to, jak oceniany był ten rząd i dlaczego PiS oddał władzę. Więc idealną sytuację też widzieliśmy na Węgrzech, gdzie ta zmiana władzy na Węgrzech, ona była bardziej związana ze sprawami finansowymi, a nie ze sprawami dotyczące tego, jak oceniany był sam Grzegorz Orban.
1: Viktor
2: Orban i polityka na Węgrzech. Więc jakby głosujemy portfelem, my to powtarzamy, ja wiem, że to jest takie wyświechtane, ale to jest jednak najważniejsza rzecz, najważniejsze zadanie zawsze dla polityków.
1: Czyli jak na razie się okazuje, że Donald Tusk powinien się zacząć bardziej martwić służbą zdrowia i bardziej martwić cenami na stacjach i dalej w sklepach niż na przykład kryptowalutami.
2: No moim zdaniem tak, ale ja rozumiem zachowanie Donalda Tuska, bo on się zawsze świetnie odnajdywał w polityce kryptowaluty, a to, że trzeci raz zostanie zgłoszona ustawa, którą i żeby prezydent się zastanawiał, czy to zawetować, czy nie, z punktu widzenia polityki jest fantastycznym ruchem. Znaczy on zmienia, będziemy o tym rozmawiać, prezydent będzie musiał się zastanowić, jak się zachować w tej sytuacji. Ale Donald Tusk zawsze tak miał. Donald Tusk kocha politykę, mniej rządzenie i ta polityka mu zdecydowanie lepiej wychodzi niż kwestie rządzenia, bo każdy rząd się zużywa, każda odpowiedzialność zawsze spada na rząd. Zwyżki cen czy trudniejsza sytuacja na rynku pracy, zawsze za to odpowiedzialny jest rząd. I to widzimy na przykład w Niemczech. Więc
1: ale przerzucenie na prezydenta, taka narracja, to prezydent jest winny. My byśmy wszystko zrobili, ale jest prezydent i on nam nie blokuje. To jest narracja, która no chyba przynosiła profity Donaldowi Tuskowi z lat 2007-2010.
2: Absolutnie teraz tak. Nie. Jakby tutaj moim zdaniem dzisiaj też ta narracja będzie działać. Zresztą przypomnę, była ta sytuacja związana z zamkniętym posiedzeniem Sejmu na temat kryptowalut. I pamiętam komentarze wtedy, że coś tam musi być więcej, skoro taki ruch wykonał Donald Tusk, musi coś więcej wiedzieć, z tego względu, że to posiedzenie było trochę takim strzeleniem wtedy do wróbla z armaty. A dzisiaj już wiemy dlaczego. Znaczy dzisiaj to się jakby jest spójna historia, gdzie ta sytuacja dla prawicy, dla prezydenta może być jak sytuacja z Amber Gold, więc jakby to nie jest niepoważny temat. Z punktu widzenia polityki, obciążenia prawicy czy prezydenta odpowiedzialnością wśród tych osób, które straciły te pieniądze z Zanta Krypto, uważam, że to jest bardzo skuteczna polityka.
1: Panie prezesie, naszym gościem Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Kiedy patrzymy na te sondaże niepokojące dla rządu i to można z całą odpowiedzialnością powiedzieć wśród kobiet może nawet bardziej niż niepokojące, bo 7 punktów procentowych spadku akceptacji dla polityki rządu wśród pań w państwa sondażu, w waszym sondażu, to jakoś mi się zbiegło z tą dyskusją o dwóch wetach i o tym, że nie tylko opozycja bardzo mocno atakowała, nie tylko prawicowa, ale też partia Razem była w tym temacie bardzo aktywna w Sejmie i nie tylko w Sejmie, ale także Szymon Hołownia, także PSL. Tu może być pokłosie tego, że jednak samą debata jak debata, głosowanie rząd wygrał, ale wszystko co było wcześniej, ta dyskusja dobrze, niedobrze, zdrowie, klimat, czyli trochę ceny energii, że to summa summarum były dobrze przez opozycję wybrane tematy, gdzie rząd broniąc ministrów no, musiał podkreślać, że akceptuje to, co teraz się dzieje i w służbie zdrowia, i w polityce klimatyczno-energetycznej?
2: No, po to się zgłasza wotum nieufności wobec ministrów. Nie żeby ministra odwołać, bo to się nigdy nie udaje, bo jakby koalicja rządząca jest od tego, żeby bronić ministrów, ale po to, żeby wywołać temat. No akurat te dwa tematy, czyli służba zdrowia, gdzie zawsze jest źle i we wszystkich badaniach, jak zapytamy Polaków, co jest dla nich najważniejsze, najważniejsze do naprawy, zawsze tam jest służba zdrowia, plus ten temat związany z ochroną środowiska, kwestią opłat za prąd, kwestią kaucji za opakowania. To są takie tematy, które są niewygodne dla rządu, żeby o nich mówić. Zresztą rząd zawsze, który musi się tłumaczyć ze swoich decyzji, zawsze będzie tracić. Dlatego wrócę do tego tematu Donalda Tuska. Znaczy, to jest, jak kiedyś mówiłem, że Donald Tusk jest trochę jak taki magik, który ma atrakcyjną asystentkę. Tą asystentką jest właśnie polityka, żeby odwrócić uwagę. Dużo lepiej i wygodniej dla Donalda Tuska, żebyśmy rozmawiali o kwestii Zenda Krypto i kryptowalutach, niż o tym, żebyśmy rozmawiali, czy służba zdrowia dobrze, czy źle działa, bo wszyscy wiedzą, że źle działa. Ktokolwiek będzie w Polsce rządzić, ktokolwiek będzie ministrem zdrowia, ta sytuacja się nie zmienia, ale ta odpowiedzialność spada dzisiaj na Donalda Tuska.
1: To już nieraz o służbie zdrowia rozmawialiśmy, że jednak, i to też potwierdził dzisiaj w poranku wnet Janusz Cieszyński, poseł PiSu, były wiceminister zdrowia, który mówił, że jego zdaniem teraz rząd trochę przeoszczędzi, ale potem przed wyborami dosypie i nie pozwoli na zapaść służby zdrowia. Taki plan może być skuteczny, że teraz Polacy zobaczą, ci, którzy się niestety muszą leczyć, zobaczą, że są przekładane terminy, ale potem się dosypie, zapaści nie będzie i to przejdzie bezboleśnie. Czy to się jednak odkłada? Jest tak, że tego typu kryzysy gdzieś tam zostają? Jeżeli ktoś dzisiaj idzie do lekarza i okazuje się, ma tomograf z tego roku na przyszły przełożony, a się martwi o własne zdrowie, to sobie to zapamięta rządowi za 18 miesięcy?
2: Znaczy, ja się absolutnie zgadzam z ministrem Cieszyńskim, że rząd musi znaleźć na to pieniądze i znajdzie i dosypie przed wyborami. Jakby taka jest logika polityczna i żaden rząd nie może pozwolić na to, żeby dopuścić do zapaści służby zdrowia przed wyborami. Wszyscy wiedzą, że ta służba zdrowia nie działa, ona zawsze nie działała dobrze, więc z tego względu to zapamiętywanie, znaczy ta służba zdrowia jakby cały czas nie działa jakoś super sprawnie. Więc jakby my też robiliśmy kiedyś badanie, Polacy nie wierzą, że ktokolwiek tą służbę zdrowia może uratować. To znaczy nie wierzą ani jednej, ani drugiej strony.
1: A czy opozycja też nie ma co się wysilać? Nie powinno, czy to Konfederacja, czy PiS, tam zacisnąć muskuły i wyjść w wielkiej konferencji, plansze, PowerPoint i inne cuda?
2: Każdy jest w swoich rolach. To ja jestem typowym symetrystą. Jakbyśmy odwrócili rolę i popatrzyli, jak była oceniana służba zdrowia, jaka była mowa o służbie zdrowia, to wystarczy zamienić te dwie strony i dokładnie są te same argumenty, czyli rząd mówi, no tutaj robimy wszystko, a opozycja mówi, no fatalnie działa i tak dalej. Więc, ale tak, jakby ja jestem o tym absolutnie przekonany, że pieniądze na służbę zdrowia się znajdą, bo nie mogą się nie znaleźć. Znaczy żaden rząd nie może pozwolić, żeby była zapaść w służbie zdrowia. Podobnie jak się znalazły pieniądze na cenę paliw na stacjach, prawda, rząd doszedł do wniosku, że ta sytuacja jednak będzie trwała dłużej, więc musi tam około 1,5 miliarda złotych miesięcznie do tego dosypywać i też nie może sobie pozwolić na to, żeby Polacy płacili bardzo dużo za paliwo, bo to zawsze jakby ani PiSowi nie udała się narracja o Putin inflacji, tak samo tutaj nie uda się narracja o tym, że to jest Trump inflacja, że to winny jest Donald Trump. Winny zawsze jest rząd, taka jest rola rządu, jakby ma się te limuzyny i się ma władzę, ale się ma też odpowiedzialność.
1: Naszym gościem Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. To teraz pytanie, które ja lubię zadawać, czy kategoria pytań, które ja lubię zadawać, a pan prezes nie zawsze lubi odpowiadać, czyli bieżące wydarzenia, nie ma sondaży, trzeba się zdać na własną wiedzę i doświadczenie z rynku politycznego. Wczorajsza wypowiedź Sławomira Mencena, która robi karierę i starcie, czy krytyka bardzo ostra szefa sztabu generalnego dzisiaj rano, no nie wprost, ale skrytykował tą wypowiedź Karol Nawrocki, nie mówiąc już o politykach PSL-u, politykach PiS-u. Jakiś lapsus? Czy to jest może jakaś strategia na takie dystansowanie się od wojska, trochę też od państwa tym samym i granie takim resentymencie, że wszystko jest źle, że armia też jest zła i że to wszystko jest do chrzanu, mówiąc kolokwialnie, jak pan rozpatruje tą wypowiedź wczorajszą Sławomira Mencena?
2: po pierwsze nie przeceniałbym roli, to znaczy to nie jest tak, że 40 milionów Polaków dowiedziało się, co powiedział Mentzen i co miał na myśli. To jest dużo bardziej skomplikowane, więc ja bym tego nie przeceniał. Z punktu widzenia strategii uważam, że ona nie jest zbyt skuteczna, to znaczy wystarczy, że coś się wydarzy wokół wojska, to znaczy znowu wlecą jakieś drony i tak dalej, znowu będziemy się gromadzić wokół flagi, to znaczy jakby zaufanie do wojska, do armii, ono jest bardzo mocno powiązane też jakby z przywiązaniem do państwa. Jakby bycie po drugiej stronie moim zdaniem się nie opłaca. Więc ja uważam, że to jest akurat błędna strategia. To znaczy akurat co jak co, ale krytykowanie polskiego wojska i ustawianie się w takiej roli krytykowania, to trochę jak krytykujemy polskich sportowców, którzy jedą na olimpiadę. Mimo wszystko wiemy, że ci sportowcy tych medali za dużo nie zdobędą, ale nie lubimy takich, którzy narzekają i mówią, że nie, źle, bardzo źle, znowu przegrali, jak to możliwe i tak dalej. Jest taka, lubimy się jednak utożsamiać z naszymi. No, wojsko jest nasze, wojsko jest od tego, żeby nas bronić. To nie oznacza, że nie powinno być dyskusji, jak to wojsko powinno lepiej funkcjonować. Ale wydaje mi się, że w tej dyskusji na straconej pozycji jest Mentzen.
1: Znaczy to też być może chodzi o słownictwo, ten człowiek jest nienormalny, nie powinien być kapralem i tak dalej, tam dużo było ozdobników w tej wypowiedzi, ale zadałem to pytanie też nie całkiem w oderwaniu od sondaży, bo też opowiadają się badania o tym, kim są wyborcy Konfederacji, jakie mają poglądy. No bo pierwsza moja myśl była taka, jeżeli sobie Mentzen tak mówi, to znaczy, że ma jakieś przeświadczenie, przeczucie albo badania, które pokazują, że być może coś można zagospodarować tego typu wypowiedzią albo umocnić swój własny elektorat, który nie chce iść na przykład do wojska, bo są młodymi mężczyznami i się boją, więc jak ich lider mówi, to wojsko jest do chrzanu, beznadziejny generał, to nie jest nawet kapral i tak dalej, to ich to przyciąga. Albo druga moja myśl była taka, no milczy ostatnio Grzegorz Braun, jest nieobecny, to są spekulacje, dlaczego był w Wilnie, ale to się nic specjalnie przebiło, w Augustowie również jakieś wystąpienie, ale też nie trafił tym razem Grzegorz Braun na pierwsze strony portali internetowych i tym bardziej gazety. No i że może skoro jest ta próżnia, która się pojawiła przy tej bierności Brauna, no to w tą próżnię tego typu wypowiedziami można wejść. Tak starałem się racjonalizować tą wypowiedź. Nie wiem, czy to z sondaży, z badań, kim są wyborcy Konfederacji, można byłoby tego typu racjonalizację tych słów przeprowadzić.
2: Ja z doświadczenia bym nie przeceniał roli sondaży w podejmowaniu decyzji przez polityków. Aż to tak profesjonalnie nie wygląda. Może czasem w kampanii, ale w takiej bieżącej polityce nie jestem przekonany, że Konfederacja robi jakieś bardzo pogłębione badania i to jest strategia wynikająca z badań. Tak jak mówiłem, moim zdaniem ta strategia jest zła, bo co innego mówić o tym, że powszechny pobór do wojska, który jest w Polsce bardzo niepopularny, ich temu krytykować, bo żadna partia, ani Koalicja Obywatelska, ani PiS takiej propozycji nie przedstawia, bo wie, że 70-80% Polaków jest przeciwko, więc to jest zupełnie co innego. A co innego krytykowanie wojska, generałów jako instytucji. W szczególności, że jeżeli Sławomir Mentzen chciałby trochę tego prawicowego elektoratu zagospodarować, no to do zagospodarowania jest elektorat starszy, który głosuje na Prawo i Sprawiedliwość. A tutaj młodszy ktoś, kto w tym wojsku nie był, krytykujący generała, który odpowiada za nasze bezpieczeństwo, nie sądzę, że to jest droga do przekonania wyborców 60+, do tego, że Konfederacja tu jest gotowa i żeby zastąpić Prawo i Sprawiedliwość i reprezentowanie tej prawicy. Więc jakby tego tu nie widzę. Jeśli chodzi o Grzegorza Brauna, być może, no to jakby to jest trochę ściganie się na taką, na takie radykalizmy i tylko, że uważam, że tego elektoratu aż tak dużo nie ma i że tu można więcej stracić niż zyskać.
1: A sama bierność Brauna, nie wiem, czy to dobrze opisuje, no ale częstotliwość wystąpień jest jaka jest, tutaj nie ma co się spierać. Grzegorz Braun albo celowo, albo musiał cofnąć się i trochę schować się w cień. To może mieć konsekwencje. To jest tak, że jak nie ma Grzegorza Brauna obecnego z kolejną wypowiedzią, która trafia do szerokich mas, to nie ma też jego partii.
2: Znaczy, ja bym się tutaj z tym nie zgodził. Znaczy, z tego, co my wiemy i wiemy też z rozmów z różnymi politykami, Grzegorz Braun regularnie spotyka się w terenie i te spotkania cieszą się dużą popularnością. To, że Grzegorza Brauna nie ma w mediach, to jest jakby naturalne, jakby to nie jest kandydat, który zdobywa popularność poprzez duże media. Co nie znaczy, że to się nie zmieni, jak będzie kampania wyborcza, no bo jeżeli partia Brauna zbierze podpisy, będzie musiała być zapraszana do debat, zresztą te debaty w wyborach prezydenckich bardzo dużo Brownowi pomogły. W naszych sondażach to poparcie dla partii Browna cały czas jest w okolicach 8-10%, tu się nic nie zmienia, więc wydaje mi się, że po prostu ten sposób robienia polityki przez Browna, ono jest bardziej właśnie w terenie, w internecie, prawda, do konkretnych grup, trochę z boku, mainstreamu, zresztą trochę w kontrze też do mainstreamu, w kontrze do głównych mediów. To jest też jednak zaleta Browna, że on się właśnie pokazuje w kontrze, jakby nie jest w głównym nurcie i dzięki temu dla dużej części wyborców jest autentyczny i wiarygodny, więc wydaje mi się, że to jest po prostu taka strategia. A jak przyjdzie do wyborów i partia Browna nie zostanie, nie wiem, zdelegalizowana, zbierze podpisy, a tutaj się nic nie zapowiada, że miałoby być inaczej, no to będzie w tym głównym nurcie także, no bo nie będziemy mogli tego ignorować, dlatego uważam, że dalej ten wynik partii Browna w wyborach w 27 roku szacowałbym go na 10-15%.
1: O czym mówił Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Miłego dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj audycja specjalna. Pewnie Państwo słyszą te rozmowy, ten hałas. Jesteśmy na Stadionie Narodowym. Od dziś rozpoczęły się tutaj wielkie targi, wielka konferencja, 8. edycja Defense 24. W studio pan podpułkownik Maciej Faliński, były oficer Agencji Wywiadu. Dzień dobry, panie pułkowniku.
2: Dzień dobry.
1: No więc który raz pan tutaj jest i jak się zmienił to wydarzenie?
2: No jestem bodajże trzeci raz, ale tak jak pan redaktor wcześniej mówił, bardzo dobre wystąpienie premiera Kosiniaka-Kamysza, ale bym też zwrócił uwagę na wystąpienie prezesa pana Piotra Małeckiego. Ono jest inne niż wcześniejsze. Ono bardziej uwzględnia sytuację, w jakiej teraz znajduje się nasz kraj. Czyli mamy wojnę za wschodnią granicą, a wojna hybrydowa, czy wojna o polskie serca i umysły już trwa.
1: Trwa. Dlaczego to przemówienie pana Piotra Małeckiego, przypomnijmy, który jest organizatorem w ogóle tego wydarzenia, jest prezesem i portalu, i tej całej inicjatywy Defense 24, było takie ważne?
2: Ja trochę też tak emocjonalnie zauważyłem, że ono było inne, takie bardziej, można powiedzieć, naprawdę od serca, z taką troską o to, co się dzieje, jak mało mamy czasu. Nie będę tutaj powtarzał słów pana prezesa, ale generalnie tak, widać taką troskę, taką, nie takie, nie, że nie jest to zwykła konferencja, zwykłe spotkanie, zwykłe panele, pokaz, ekspozycja, tylko że za tym wszystkim coś jest. To nie jest sztuka dla sztuki, tylko to jest coś, co będzie nas bronić również w tej wojnie tajnej, nie tylko tej kinetycznej ewentualnej, do której, żeby oby nie doszło.
1: Mało czasu na, mało czasu bo?
2: Mało czasu na przygotowanie, bo przeciwnik coraz, mówię o Rosjanach czy Białorusinach, coraz bardziej agresywnie działa w zakresie właśnie tej wojny hybrydowej, poniżej progu konfliktu, ale widzimy, co się dzieje. Służby specjalne rosyjskie coraz bardziej są aktywne. Kwestie wtargnięcia w naszą przestrzeń powietrzną, dronów, czy zakłócania sygnałów GPS nad Bałtykiem, to już takie przykłady, do których się trochę przyzwyczajamy, ale my musimy dać odpór. No i więcej musimy wykazać odwagi, bo zawsze powtarzam, najlepszą obroną jest atak.
1: I tutaj uważa pan, że to jest to miejsce, gdzie rozstrzygają się ważne dla naszej obronności, dla naszego bezpieczeństwa sprawy, że to jest jeden z elementów budowania tej obronności tu?
2: Tak, chociażby dlatego, że tak wielu jest decydentów obecnych, ale też zwracam uwagę, że pojawił się pan premier Mateusz Morawiecki z ministrem Dworczykiem, jeśli mówimy o tej stronie opozycyjnej. I bardzo dobrze, ponieważ sprawy bezpieczeństwa, obrony naszego kraju są poza i nie wiemy, jakie będą efekty wyborów Polaków. Mówię o wyborach politycznych. Dlatego dobrze jest, żeby jednak przeciwnicy, oponenci polityczni też uczestniczyli i widzieli, w którą to stronę zmierza, żeby nie było sytuacji, że nagle przychodzą i próbują coś robić od nowa, bo są sprawy, które trzeba kontynuować, rozwijać. I to jest, to zauważyłem, jest ciekawą sprawą dla mnie było. A taką drugą, o której pan redaktor mówił, o programie SAFE, to mam jedno ale w tym wszystkim. Tu trzeba bardzo dokładnej kontroli antykorupcyjnej i kontrwywiadowczej, czyli to jest działka ABW, SKW, jeśli chodzi o kontrakty, o przyznawanie ich, w ogóle o sprawy również nie tylko takie kontrwywiadowcze, ale i właśnie finansowe. Tu musi być bardzo, bardzo szczelny parasol.
1: Czyli tutaj Centralne Biuro Antykorupcyjne, to jak najbardziej ten urząd, to miejsce?
2: Tak, oczywiście ze służbami wojskowymi czy ze SKW, ale również ABW tu pewnie...
1: Wszystkie siły na pokład.
2: Wszystkie siły na pewno, też Krajowa Administracja Skarbowa. Tu musi być naprawdę, tu nie może być żadnych niedomówień, żadnych podejrzeń, bo już widzimy, co w Rumunii, jakie były tak medialne doniesienia, że Niemcy podwyższyli chociażby ceny na sprzęt. Nie wiem, na ile to prawda.
1: Nie, no prawda, tam było około 30% zawyżona. To jest duża różnica, prawda?
2: Tak, a jeszcze, tak, i trzeba o to uważać. I też trzeba pamiętać, żeby traktować równo wszystkie podmioty. Tak jak traktujemy wszystkich obywateli równo. Nie tylko państwowe, ale i prywatne firmy.
1: To oczywiście nawiązanie do tego, co mówił wicepremier, pan Kosiniak-Kamysz. Zachęcał, zapraszał firmy, żeby ustawiały się w kolejce, bo te pieniądze trzeba wydać szybko i trzeba je wydać skutecznie. Jak pan w ogóle ocenia dzisiejsze wystąpienie i tę strategię bezpieczeństwa dla Europy, o której mówi, wspomina właśnie pan wicepremier?
2: Oceniam bardzo dobrze, bo tradycyjnie podszedł do tego filaru i unijnego, i natowskiego, jak i współpracy regionalnej. I myślę, że to jest dobry kierunek, również kierunek technologii, co jest w tej chwili nas najbardziej zagraża, to mówił wcześniej pan redaktor. I myślę, że to jest dobry akcent, aczkolwiek trzeba pamiętać, że świat się rozwija, że rozwija się technologia. I żeby nie skupiać się tylko nad tym, co w tej chwili się dzieje, chociażby widzimy na Ukrainie, ale żeby myśleć, jakie technologie, jakie nowe rodzaje broni, jaka nowa metodyka działań naszych przeciwników może wejść za 2, 3, 4, 5 lat. I tu trzeba by jeszcze bardziej nad tym popracować, żeby wyjść do przodu. Może to być futurystycznie brzmi, no ale przygotowujmy się do wojny, która nadejdzie, nie do tej, która była. No to jest taki wyświechtany trochę banał, ale to jest prawda.
1: Jak ta europejska strategia obrony powinna wyglądać? Na co powinniśmy najbardziej kłaść nacisk?
2: Myślę, że Amerykanie nam kiedyś zwracali uwagę, jeśli chodzi o Unię Europejską, to już było kilka lat temu, że Unia Europejska powinna bardziej dbać w tym zakresie bezpieczeństwa, obrony, właśnie o rozbudowę infrastruktury, czyli mówimy gazociągi, ropociągi, porty, komunikacja, koleje, żeby na tym się skupić, a tę militarną część pozostawić NATO i wprowadzić taką koegzystencję. Myślę, że to jest też dobry kierunek. I żebyśmy nie dublowali struktur stricte wojskowych. Oczywiście dużo się mówi w tej chwili w kontekście polityki amerykańskiej, ale mimo wszystko musimy walczyć o to, jak o niepodległość.
1: To jeszcze na koniec polityka amerykańska i to, co zapowiada przynajmniej administracja Donalda Trumpa, czyli wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec. Premier Donald Tusk mówi o tym, żeby nie podbierać żołnierzy od sąsiadów. Jak pan patrzy na tę sytuację?
2: 5000 to jest naprawdę, to jest tak pół dywizji wojska. To nie są duże ilości. Amerykanie nigdy nie sądzę, żeby odpuścili takie bazy jak Rammstein. No, przecież to jest olbrzymie możliwości wpływania. Tutaj polityka amerykańska w przyszłym tygodniu się może zmienić, za miesiąc to jest... No...
1: Traktuje pan poważnie tych zapowiedzi?
2: Nie to, że poważnie, ale zawsze uważam, że przy decyzjach prezydenta Trumpa trzeba zachować pewien dystans i chłodną ocenę i nie podejmować pochopnie jakichkolwiek kroków, nawet na poziomie medialnym.
1: A panie pułkowniku, czy widzi pan za mną tego psa?
2: Tak, poznaję go, choćby z mojej powieści najnowszej.
1: Jest w pana powieści, ja jej nie czytałam.
2: Bo będzie dopiero w maju premiera, ale mniej więcej taki sam dozorowy produkt, więc miło mi go zobaczyć tutaj.
1: A wie pan, jak ten pies się wabi?
2: Nie wiem. Powiem szczerze, w ogóle mnie to nie interesuje, jak się bawi, ale ważne są funkcje jego generalnie.
1: No i myśli pan, że to są takie funkcje ważne?
2: Myślę, że nie tylko w zakresie bezpieczeństwa, ale chociażby porządku publicznego albo zwykłego porządku na ulicy.
1: Kiedy zobaczymy te psy w Polsce, jak pan myśli?
2: Rok, dwa. To chyba maksymalnie, jeśli wejdą do użytku takiego.
1: Mówię... Powinny wejść?
2: Tak, bo jest wiele działań, które mogą pomagać. No ja już nie będę tak o tym mówił, ale chociażby w naszej powieści odpowiedź odpowiadają takie urządzenia za porządki na trawnikach, jednym słowem.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę i życzę miłego zwiedzania, tak? I miłych targów.
2: Dziękuję bardzo.
1: Pan podpułkownik Maciej Faliński, były pracownik Agencji Wywiadu, to ja od razu szybko przeniosę się do tego psa, bo ten pies z jednej strony wiemy, że ma zapewniać porządek, ale trochę budzi mój niepokój, muszę przyznać szczerze, bo w ogóle nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich obrazków, przynajmniej w Polsce. Dowiemy się nieco więcej o tym psie, a pies, jak wiemy, wabi się czarek, to już się dowiedziałam, a z nami w studio pan Marcin Wróblewski, Boston Dynamics, ale dzisiaj przede wszystkim Hema DS. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
1: Proszę nam powiedzieć o tym zwierzęciu, które stoi koło nas i świeci się to na zielono, a jeszcze jakie kolory? Na niebiesko?
3: Zdecydowanie na niebiesko, również może się świecić. Są też przypadki, kiedy może się świecić na czerwono, aczkolwiek on ma tylko i wyłącznie kolorami informować o swoich zamiarach. Mamy tutaj robota amerykańskiego marki Boston Dynamics. Jest to zdecydowanie lider światowy, jeżeli chodzi o roboty kroczące, bo taki robot jest tutaj przy nas. I wykorzystanie takiego robota może być przeróżne. Od inspekcji przemysłowych poprzez wspomaganie służb mundurowych w zakresie rozpoznania. Czyli wysyłamy robota w takie miejsca, w które nie chcielibyśmy wysyłać człowieka ze względu na niebezpieczeństwo.
1: Powiedział pan o tych kolorach. No to zacznijmy. Od zielonego i później kolejnych.
3: Tak, więc kolory mogą sygnalizować tutaj u niego, kolor zielony oznacza, że wszystko jest w porządku, natomiast ostrzegawczo kolor czerwony i pomarańczowy jest na przykład, kiedy schodzi po schodach, ponieważ nie ma z tym żadnego problemu, żeby taki robot poruszał się po schodach. On ma pełnić funkcję tylko i wyłącznie ostrzegawczą, ten kolor.
1: Funkcja ostrzegawcza. Czy dzisiaj, jeżeli tak, to gdzie w użyciu są tego typu roboty? Bo opiszmy jeszcze, ten robot ma wysokość, ile, jakie są jego parametry, ile waży, opowiedzmy, zanim opowiemy o jego stricte użyteczności na świecie.
3: Więc wymiary robota można bardzo tak obrazowo przyrównać do owczarka niemieckiego. Co prawda ten robot jest wyposażony w ramię, które jest w stanie sięgać do wysokości prawie 2 metrów. Rozmiarowo przypomina owczarka niemieckiego, ponieważ z założenia to miał być robot, który będzie pracował przy człowieku. I w przypadku, kiedy nie daj Boże spadnie ze schodów, to nie spada na nas maszyna 200-kilogramowa, tylko raczej robot taki 30-kilogramowy pokroju owczarka niemieckiego, że nie powinien wyrządzić człowiekowi żadnego uszczerbku na zdrowie.
1: Maksymalna wysokość, on może stanąć na tylnych łapach?
3: Jest taka możliwość, aczkolwiek w takim realnym użyciu nie jest to do niczego potrzebne. On raczej ma chodzić w terenach trudno dostępnych.
1: Maksymalna wysokość, jak wyciągnie szyję, możemy teraz, no ja stanę, drodzy Państwo, i praktycznie, no jest mojego wzrostu, tak? Jest mojego wzrostu, czyli 1,72 m.
3: Tak, to będą te wymiary. Ja przyznam się, wyciągnięty do tablicy, co do centymetra nie będę w stanie powiedzieć, jaka jest ta specyfikacja, ponieważ nigdy aż tak nie myślałem o tym, żeby zapamiętywać do końca.
1: To już wiemy. Dowiedzieliśmy się teraz tutaj na targach, bo po to tutaj jesteśmy, żeby się dowiadywać nowych rzeczy. No więc teraz pytanie, gdzie są w użyciu i no jak pan patrzy na przyszłość, ale przede wszystkim gdzie na początek na świecie?
3: Głównie gro tych robotów pracuje w Stanach Zjednoczonych, począwszy od służb mundurowych takich jak SWAT czy służby specjalne. Zadanie pierwotne tego robota to jest funkcja inspekcyjna, czyli we wszystkich miejscach, gdzie jest niebezpieczeństwo. No w Stanach Zjednoczonych zdecydowanie większość obywateli ma dostęp do broni i taki robot pełni funkcję mediatora, czyli wysyłamy robota zamiast psa z komunikacją dwukierunkową i żeby załagodzić ta mediacja jest robiona poprzez robota, a nie poprzez człowieka.
1: A jak ta mediacja wygląda? Bo pies mówi?
3: Tak, zdecydowanie. Pies mówi, ma zamontowany mikrofon oraz głośnik, także możemy prowadzić tą mediację z osobą niebezpieczną.
1: Czyli my

0: i wręcz się poddała. Więc skuteczność jest dość duża. Te roboty są też wykorzystywane w sytuacjach niebezpiecznych. Na przykład zawalił się w Stanach Zjednoczonych wielopoziomowy parking, dalej było ryzyko niebezpieczeństwa i w takie gruzowisko został wysłany robot w poszukiwaniu potencjalnych osób, które przeżyły.
1: Rozumiem, że firma Boston Dynamics jest firmą amerykańską i współpracuje z administracją amerykańską.
0: Tak, zdecydowanie tak. No, roboty Boston Dynamics służą w Białym Domu. Służą jako roboty patrolujące. Także zdecydowanie Amerykanie wykorzystują je w swoich działaniach.
1: Czyli taki pies Czarek, który może się nazywać Charlie w Stanach, może spotkać Donalda Trumpa. Pałacu Prezydenckim.
0: Zdecydowanie tak. Widzę to w swojej głowie, że pan prezydent Donald Trump może nawet codziennie głaszcze te psy.
1: I państwo, mówimy o HEMADS, są tutaj w Polsce dystrybutorem tych psów. I jak to wygląda na polskim rynku? Jest zainteresowanie, jest chęć? No i czy te psy będą towarzyszyć nam na ulicach?
0: Zdecydowanie jest taka chęć nasza. Głównie skupiamy się tutaj na służbach mundurowych i nasza armia przechodzi w tym momencie taką transformację, gdzie zdecydowanie kierujemy się ku robotyzacji, co jest bardzo dobrym krokiem naszym zdaniem. I takie roboty mogą być jak najbardziej wykorzystywane przez wojsko. W tym momencie jesteśmy w trakcie rozmów.
1: No więc nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć owocnych rozmów.
0: Dziękuję ślicznie.
1: Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan Marcin Wróblewski, HEMADS, który jest przedstawicielem też pośrednio Boston Dynamics. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również.
1: Pozdrawiamy cię, Czarku. Czy on do nas może teraz coś powiedzieć? Nie. Teraz nie. No i oddaję głos Krzysztofowi Skowrońskiemu, a zaraz jeszcze wykonam zdjęcie psu, żeby państwo mogli zobaczyć, nie tylko o nim usłyszeć.
2: Dziękuję, Magda. Rzeczywiście pies jest imponujący, ale właścicielem Boston Group jest grupa Hyundai, czyli południowo-koreańska grupa, która rzeczywiście kupiła od Amerykanów całą firmę, która produkuje te roboty. A w naszym studio gość, który przyleciał do Polski z Londynu, Andrzej Marszewski. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry.
2: Wicepremier Kosiniak-Kamysz stwierdził, że Polska wybuduje najmocniejszą lądową armię w Europie do 2030 roku. A jaka jest sytuacja sił zbrojnych angielskich?
3: Proszę pana, sytuacja jest taka, że przez wiele lat niestety, jak upadł komunizm i panował pokój na wschodnią Europę, była taka myśl, że pokój nareszcie przyszedł. I niestety to włożyło przez wiele lat taka mentalność, że już nie trzeba się martwić, co się stanie na wschodzie. Niestety to się zauważyło, że był wielki spadek ilości inwestycji w obronności i szczególnie, że wojsko było zredukowane z czasu, bo ja jestem byłym żołnierzem Wielkiej Brytanii. Jestem Polakiem urodzony w Anglii, ale jestem też byłym żołnierzem Wielkiej Brytanii. Za mojego czasu, jak ja służyłem w rezerwie aktywnej, to byliśmy wojsko 120 tysięcy regularnych i 40 tysięcy rezerwistów, a teraz ta liczba spadła na około 65-70 tysięcy. I niestety to też robi, że Wielka Brytania ma teraz problemy, że znalazła się w sytuacji jak z Ukrainą i nagle pomimo dobrej chęci jeszcze nie jesteśmy na poziomie, gdzie możemy odbudować w Wielkiej Brytanii ten sam poziom, co kiedyś mieliśmy. Ale jest teraz inwestycja, żeby była i rząd, i ostatni rząd konserwatywny, i aktualny rząd z Partii Pracy próbują teraz to nadrobić. Mają plany, tylko jak zawsze jest jedna kwestia, pieniądze. Bo właśnie problem jest inwestycją, jest plan na rozwój, ale na razie ten plan miał być już wypublikowany w ostatnim

0: roku, żeby dać kierunek, ale ten plan jeszcze nie jest do tej pory wydrukowany czy wyjaśniony i wiele firm teraz cierpią, nie wiedząc, co mają robić. I to w obronności ma wpływ, bo te mniejsze firmy, które też pomagają bardzo w sytuacji obronnościowej, nie mają wiedzy, gdzie mają inwestować. Ale ogólnie biorąc, jest chęć, żeby na plan strategiczny do 2035 roku wzrosła też do 3,5% inwestycja narodowa w obronności. Ale na dzień dzisiejszy aktualny jest, pomimo dobrej intencji, jest niestety wiele do poprawy.
1: No, i czy prawdziwa jest opowieść o takiej dekapitalizacji sprzętu wojskowego, że tak na dobrą sprawę Wielka Brytania już pan powiedział, że nie ma wystarczającej siły obronnej ani siły takiej ofensywnej do tego, żeby uczestniczyć w rozmaitych zbrojnych aktach?
0: Ja bym tak wykreślił, że przez wiele lat był kierunek na zewnętrzne działania, tak jak Afganistan i Irak. Jak to się skończyło, teraz zauważyli, że muszą teraz przejść na nową rzeczywistość, jak Ukraina i wschodnia flank NATO już pokazała, ale do końca jest teraz kierunek na jak zwany High North, wyższa północ, Arktyk, że z Norwegią jest współpraca, żeby zapewnić bezpieczeństwo w tej strefy. Będzie tam lotniskowiec wysłany, żeby to też strategicznie zapewnić. To do końca nie, ja bym się nie zgodził kompletnie z tym. Fakt rzeczy jest, że jest chęć odbudowy, są plany odbudowy, tylko że teraz jest kwestia podejmowania decyzji, żeby to zrealizować.
1: Tutaj do Warszawy przylecieli też brytyjscy czy angielscy generałowie.
0: To jest jeden generał, który jest do niedawna był dowódcą korpusu szybkiego reagowania w NATO, Lieutenant General Sir Ralph Woodis. Jest też poseł Will Stone z Partii Pracy, z rządu, który się specjalizuje w dronach. To rząd i wojsko ma tutaj reprezentowane i już są inni też reprezentanci z Wielkiej Brytanii, ale chcę zapewnić to, że Wielka Brytania uważa Polskę za bardzo wielki priorytet strategiczny, bo Polska robi tu twarz, jeśli można powiedzieć, agresji rosyjskiej, szczególnie w pomocy dla Ukrainy i też przyszłej sytuacji strategicznej, co można wybuchnąć. To Wielka Brytania pomaga szczególnie w strefie współpracy przemysłowej i mają też, mają być projekty, jeszcze nie są znane detale i jeszcze detale nie były dane przez rząd, ale mają być teraz inwestycje z Polską, żeby też współpracować, żeby skonkretyzować tą relację.
1: Bo Polska jest atrakcyjnym partnerem, bo ma pieniądze.
0: Jest przede wszystkim, Polska ma chęć i Polska ma motywację i to też Wielka Brytania chce współpracować, bo widzi, że to może być efekt w samej Wielkiej Brytanii, żeby napędzić ten sam duch Wielkiej Brytanii, żeby było to samo zaangażowanie w kwestii obronnościowej.
1: Ucieszył się pan ze zwycięstwa Arsenalu?
0: Ja niestety, proszę pana, mój klub to jest południowy Londyn. Ja jestem kibicem AFC Wimbledon. My jesteśmy niestety w trzeciej lidze. Ale są koledzy w pracy, którzy się bardzo cieszą z Arsenałem. I są inni, którzy są raczej za Tottenham, to raczej nie.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Andrzej Marszewski był gościem specjalnego programu nadawanego skąd, Magdo?
2: Ze Stadionu Narodowego, drodzy Państwo, PGE Narodowy, jesteśmy na miejscu, trwają 8 targi zbrojeniowe. Tutaj są konferencje, spotkania, naprawdę można się zapoznać z najnowocześniejszymi rozwiązaniami. Rewolucja technologiczna, naprawdę bardzo dużo tematów.
3: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: I my, drodzy Państwo, jesteśmy teraz na schodach. Zjeżdżamy z panem redaktorem Krzysztofem Skowrońskim w dół. I jak?
2: No, gwar. I dużo ludzi. Jedziemy teraz porozmawiać o dronach i innych instrumentach. Podejdziemy do stoiska WB Electronics.
1: I będziemy oczywiście rozmawiać. Po mojej lewej stronie Rocket Lab. Tutaj odbywają się pewnie spotkania związane z myślą technologiczną. Dużo osób, większość w garniturach i damskich, i męskich. Przedstawiciele firm z Korei, przedstawiciele firm amerykańskich, przedstawiciele firm niemieckich. To wszystko tutaj na miejscu. Hanwha System, chyba to się tak czyta, prawda?
2: Prawdopodobnie tak. Radiotechnika, marketing, zasilamy obronność, ale my wchodzimy do grupy WB Electronics i mamy gościa. Kogo?
1: Pan Remigiusz Wilk, który uśmiechnięty, zadowolony. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa. Czym mogę pomóc?
2: W opowieści o tym, na przykład, co to jest?
3: To jest ciekawostka. To jest stworzone przez grupę WB wielowiernikowiec. Pierwszy system tego rodzaju, czyli składany wielowiernikowiec, który trafi do Wojska Polskiego w 100% od polskiego podmiotu, oparty całkowicie na naszych rozwiązaniach. Tutaj nie ma elementów z Dalekiego Wschodu, nie ma jakichś elementów, które mogłyby być zakłócone w łańcuchu dostaw. To jest system, na którego zresztą już podpisano umowę. Jest to element w ramach wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, żeby je chronić, co nie jest proste, bo to są jednak duże pojazdy. Mamy coś takiego, co się nazywa Force Protection, czyli zespoły ochrony. I tego rodzaju bezzałogowce zostały zamówione jako element takiego systemu. Co więcej, ten załogowiec może latać samodzielnie, ale też na takim specjalnym przewodzie, dzięki któremu jest dłużej zasilany, może się unosić nad naszymi, tu jest dobrze pokazane, nad naszymi wojskami, jako taki latający maszt obserwacyjny i sprawdzać te elementy dookoła. Oczywiście możemy też użyć różnego innego rozwiązania, różnych opcji. To zależy od klienta, czego sobie zażyczy. Czy to będzie efektor jednorazowy, czy to będzie wielorazowego użytku.
2: Czyli może być to broń ofensywna.
3: W zasadzie wszystko może się stać bronią ofensywną, jak ją dobrze wykorzystamy, każdy przedmiot, więc tak, może być tak.
2: Dobrze, a to idziemy dalej, ale ile kosztuje produkcja jednego takiego egzemplarza?
3: To trudno powiedzieć, bo to zależy od zamówienia. W zależności od zamówienia to są łańcuchy dostaw, czyli jeżeli na przykład ktoś, oczywiście mniejsza będzie cena i bardziej to będzie optymalne, jeżeli ktoś zamówi na przykład 100 tysięcy, niż zamówi 3, to jest naturalne, bo koszt sprowadzenia pewnych elementów w jedno miejsce, złożenia ich. Te systemy jeszcze dodatkowo są zrobione w ten sposób, żeby była możliwa produkcja rozproszona, to znaczy na przykład korzystając z drukarek 3D. Żeby w razie czego przy na przykład uszkodzeniu dużych zakładów, które mogłyby to produkować na większych liniach produkcyjnych, była możliwość produkcji nawet w jakichś mniejszych zakładzikach, czy po przesunięciu ich we właściwe miejsce. Natomiast wracając do tego, żeby produkować dużą partię, trzeba w jednym miejscu zgromadzić te wszystkie części, je zrobić. Miejsce kosztuje, kosztują pracownicy, to trzeba amortyzować, więc to mówię, zależy od zamówienia. Ale generalnie jest to produkt konkurencyjny. Oczywiście nie jest to produkt z rynku komercyjnego, nie jest to tak zwany, jak tutaj nazywa to czasem, komunijny dron. To jest system wojskowy, to jest system, w którym znajduje się wojskowa łączność. Zresztą można powiedzieć, że akurat sam koszt rozwiązania nie jest za duży. 70% stanowi głowica obserwacyjna.
1: Nie jest ciężki, prawda? Jest lekki.
3: Prawdopodobnie dlatego, że tam nie ma baterii. Bateria jest wsadzona od tyłu przez specjalne gniazdo. Tutaj mamy, wiadomo, to są targi, to jest pewnego rodzaju konferencja. Nie pokazujemy tutaj rozwiązań rzeczywistych, tylko powiedzmy sobie pewnego rodzaju makiety nieszkodliwe. Dlatego on jest, może być trochę lżejszy niż rzeczywisty.
2: No dobrze, ale to jest taki dron, jaki produkują Ukraińcy, że to jest te kilka tysięcy dolarów i dron leci i może służyć?
3: To jest innego rodzaju. To jest te bezzałogowce, których Ukraińcy nie produkują, tylko pozyskują na przykład z Tajwanu czy z Chin, bo to jest system, którego pierwotną funkcją jest rozpoznanie, czyli znalezienie celu. Te, których pan wspomniał, to jest najprostsze rozwiązanie, tylko to jest czysty efektor, czyli taki bezzałogowiec, z którym podwieszany jest jakiś ładunek, też improwizowany, i on leci. Tyle tylko, że powiedzmy sobie, szansa powodzenia, skutecznego wykonania misji w przypadku takiego urządzenia jest jakieś 5-6%. Czyli jeżeli nawiązuje do naszej amunicji krążącej, czyli spełniającej podobne funkcje, jest ponad 70%, 74% ze statystyk. To ma pan porównanie. Oczywiście wyśle pan tam ileś, one będą wydawały się tańsze, bo sumarycznie koszt jednego będzie, ale wojsko nie patrzy na koszt jednego, tylko na wypełnienie misji. Czy misja zostanie wykonana z powodzeniem, czy zostanie zrealizowane zadanie, bo to najczęściej się projektuje w ten sposób, że taki efektor nie leci sam. On się porusza w jakiejś większej przestrzeni, to jest element systemowy, czyli on łączy się z rozpoznaniem, z atakiem, w ten
2: no
3: wyłom.
2: Tak, ale jak, mam, jak taki dron rozpoznaje całą sytuację, czyli wie, co się dzieje, to muszą być takie małe drony, które potrafią zareagować.
3: I jesteśmy w stanie też takie produkować. Tutaj w zależności od tego, jaki klient sobie zażyczy udział części obcych, możemy produkować ich od mniej więcej od 300 tysięcy rocznie. Doliczyliśmy to 1 200 000.
2: No dobrze, ale ta obserwacja jest w promieniu ilu kilometrów?
3: A to zależy, jakie są rozmieszczone posterunki obserwacyjne. To nie jest tylko pojedyncze, to wszystko jest elementem systemowym. Wszystko, co my robimy, łączy się z innymi rozwiązaniami, czy to jest element systemu. Czyli na przykład ten bezzałogowiec przekazuje do centrum dowodzenia, które łączy takich kilka obrazów. No, obszar operacji, powiedzmy sobie, dywizjonu, baterii, artylerii, to będzie tam gdzieś kilkadziesiąt kilometrów. I to ma być osłona tego terenu. Przed na przykład grupami dywersyjnymi. Proszę pamiętać, że to nie jest tak, jak pokazują nam czasami filmiki, czyli cała wojna jest toczona tylko przez małe, tanie, latające roboty. Tam są też na ziemi ludzie, wojska specjalne, dywersja, artyleria czasami. I to jest jako element, który ma być uniwersalny. Wszystkie produkty sensu stricte wojskowego mają być jak najbardziej uniwersalne, bo my nie wiemy, jaki będzie najbliższy konflikt zbrojny. Musimy mieć jak najbardziej uniwersalne narzędzia, jak scyzoryk ten wielofunkcyjny, a nie tylko jednorazowe. Bo może się to skończyć tak, jak na przykład podczas I wojny światowej, kiedy tworzono wspaniałe i zaawansowane katapulty okopowe, które do niczego się nigdzie później nie przydały. To był wyspecjalizowany środek.
2: Amerykanie mają teraz możliwość oglądania właściwie na żywo tego wszystkiego, co się dzieje w Iranie. A my jak daleko od tego jesteśmy?
3: Generalnie Amerykanie używają od lat rozwiązań satelitarnych. To jest bardzo istotne. Oni mogą obserwować z nad ziemi, z wysokości wielu setek kilometrów, jeżeli to jest na orbicie geostacjonarnej. Takie możliwości Polska dopiero uzyskuje i my jako grupa WB też jesteśmy w takiej możliwości zaangażowani. Jest mowa o satelitach na razie komunikacyjnych, obserwacyjnych. Część jest na orbitach geostacjonarnych, to największe i najtrudniejsze do wykonania. Część jest na orbitach niższych, czy takie tworzenie konstelacji, żebyśmy mogli sprawdzać. Tylko proszę pamiętać, że nie wszystkie tak widzą, jak widzimy na filmach, ponieważ często są chmury, często jest obszar zadymiony. My musimy patrzeć przez nie i tak naprawdę patrzymy w widmie radarowym. To są najczęściej radary działające w takim paśmie, żeby widziały przez na przykład drzewa, przez roślinność. Podawały nam położenie obiektów, które nas interesują, czyli mogą nas zagrozić, czołgów, transporterów, pojazdów. Także jakby trzeba się przenieść z tego widma widzialnego, w którym żyjemy, w którym jesteśmy, do widma też niewidzialnego. To nie jest takie łatwe dla człowieka taka obserwacja, ale to, co znowu nas wyróżnia, to jest tak zwana fuzja sensoryczna, czyli na przykład mamy obrazy z podczerwieni, z pasma widzialnego, z pasmem radarowym i jednocześnie możemy to połączyć na przykład z pasmem emisji radiowych. To wszystko się łączy w jedną całość i dzięki tej fuzji, użyciu sztucznej inteligencji też, którą też również grupa WB rozwija, możemy stworzyć taki ogólny obraz, który da nam położenie na przykład, skąd przyjedzie zagrożenie. Nawet jeżeli zagrożenie będzie niewidoczne pod żadnym innym względem, widzimy emisję radiową. Ktoś nie zakamuflował swoich masztów radiowych i my widzimy, gdzie promieniuje ich najwięcej. Trzy takie silne promieniowania, powiedzmy sobie, to jest dowództwo przeciwnika i tam w pierwszej kolejności uderzamy. Niszczymy.
2: To jest najnowszy model WBK?
3: Wszystko, co my oferujemy, zawsze jest pokazywane najnowszym modelem, ale tak, tu jest premiera tego systemu, można powiedzieć. To się nazywa X-Fronter w wersji H, czyli Horizontal. I no, można powiedzieć, na polskim rynku na pewno jest to jeden z czołowych, o ile oczywiście mówię, skupiamy się na czymś, co jest mocno związane z suwerennością technologiczną i suwerennością ekonomiczną. To jest system robiony w Polsce, korzystając z maksimum dostępności elementów krajowych i z ewentualnie najbliższego nas otoczenia.
2: Powiedział pan, że już jest zamówienie polskiego wojska z tak. Programu SAFE czy z budżetu?
3: No, nie chciałbym wchodzić w szczegóły, jak program SAFE może traktować podpisane wcześniej umowy, natomiast już wcześniej zostało to zamówienie złożone w poprzednim roku na systemy Force Protection chroniące zaawansowane wyrzutnie rakietowe, które używamy w Wojsku Polskim.
2: No to jeszcze powiedzmy o ZMU-05N.
3: Zdalny moduł uzbrojenia, jak to nazywamy, to jest taka po prostu mała bezzałogowa wieżyczka. To jest element całej dużej rodziny bezzałogowych wież z uzbrojeniem, które rozwijamy. Zaczęliśmy od bardzo dużych, czyli powiedzmy sobie potrafiących nosić na swoim pokładzie armatę 30 mm z dużym opancerzeniem. Takie trafiły na pojazdy Rosomak i na pojazdy Borsuk. Natomiast te małe mogą być używane. Ta po prawej stronie, zielona w kolorze, którą widać, to jest system lądowy. Natomiast mamy oprócz systemu lądowego też system morski, który pozwala nam na wyposażenie platform pływających. To jest też istotne, gdyż mamy dużo elementów infrastruktury krytycznej do ochrony. Mamy możliwość misji patrolowych. My też rozwijamy nasze własne platformy robotyczne pływające. Pokazywaliśmy to w poprzednim roku. Tak. One mogą, wystarczają nam do opłynięcia w zasadzie Bałtyku, czyli bez najmniejszego problemu osiągniemy wybrzeże na przykład Szwecji, ale też gdzieś inne. One mają nie tylko tego rodzaju moduły na pokładzie, ale też naszą amunicję krążącą albo obserwacyjną. Wszystko, co jest widoczne w grupie WP, to są elementy łączące się ze sobą, jak klocki mniej więcej, które możemy składać sobie dowolnie, szyć na miarę rozwiązania, których potrzebujemy.
2: A jeszcze do tych wszystkich rzeczy potrzebna jest amunicja, między innymi 155, grupa WB będzie ją produkować, czy nie?
3: Grupa WB rozwija amunicję 155, tak jak wszystko u nas robione na zasadzie autorskich rozwiązań. Czyli staramy się mieć pełne prawa, że mamy pełne prawa do wszystkiego, co tworzymy. Jeżeli tworzymy to razem, a nie jesteśmy, powiedzmy sobie, członkiem jakiegoś większego konsorcjum, do któremu dostarczamy nasze rozwiązania. Dzięki autorskim rozwiązaniom możemy to dosłownie dowolnie produkować, zmieniać, modyfikować i też eksportować. I w związku, wracając do pytania o amunicję, tak samo tworzymy, mieliśmy już próbne strzelania, będzie ta amunicja testowana i ma być produkowana w kraju.
2: Nie, ale z programu SAFE, z tego co słyszałem, wyleciała.
3: Znaczy nie wyleciała z żadnego programu SAFE, nic na ten temat mi nie wiadomo. To już musiałby pan się zapytać Agencji Uzbrojenia, bo negocjacje toczą się w trybie niejawnym.
2: Mam wrażenie, że o tym powiedział premier Donald Tusk.
3: Jakby to powiedzieć, my mamy związane ręce umowami, więc odpowiedzi na pewne pytania można uzyskać tylko od potencjalnego klienta, czyli przedwojska. Natomiast owszem, ta amunicja jest cały czas przez nas rozwijana.
2: I tak tajemniczo zakończymy naszą rozmowę, za którą bardzo serdecznie dziękuję. Remigiusz Wilk, WB, grupa WB Electronics, grupa WB. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Jesteśmy na targach Defense 24. Tutaj dzieje się bardzo dużo. Rozmowy, panele, spotkania, ale przede wszystkim firmy. Firmy, które przyjechały zaprezentować swoje produkty, porozmawiać. I my jesteśmy na stanowisku jednej z takich firm, polskiej firmy Creotech. A z nami w studio, naszym wyjazdowym studio, pan Jacek Mandas, wiceprezes tejże spółki. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: A proszę powiedzieć, jak nastrój, jak tutaj emocje podczas tego spotkania i ważnego wydarzenia?
2: Myślę, że nastrój bardzo dobry. Jest bardzo wielu odwiedzających. Jest przede wszystkim wielu, nazwijmy to, decydentów, czyli widzimy tu naprawdę dużo mundurów, które przechadzają się w to i z powrotem. A dla spółki typowo kosmicznej jest to super ważne z tego względu, że tak zwany space, jak my to nazywamy, jest tym takim nowym elementem układanki militarnej i chcieliśmy się tu z jak najlepszej strony zaprezentować, więc ja uważam, że to jest fajne wydarzenie.
1: No proszę nam opowiedzieć o historii spółki, o tym, czym się Państwo zajmują. Powiedział Pan o kosmosie, ale to na razie bardzo tajemniczo brzmi.
2: Tak, brzmi to tajemniczo, natomiast jest to po prostu biznes i przemysł, który dostarcza satelity, które są produktem pozwalającym na obrazowanie Ziemi, na komunikację, w tym przypadku w kontekście militarnym dla jednostek wojskowych, dla rozwiązań militarnych, w przypadku komercyjnym czy tak zwanym dual use do obrazowania Ziemi, zdjęć, jak my to pieszczotliwie nazywamy. Natomiast żeby to wszystko się wydarzyło, potrzebne są satelity. Te satelity muszą zostać zbudowane, wyniesione w kosmos, muszą zadziałać, muszą być odpowiednio ustawione i tym wszystkim my się zajmujemy. I robimy to w Polsce, w Piasecznie, pod Warszawą. Spółka mieści się w Warszawie i w Piasecznie i te satelity, które tutaj w radiu tego Państwo nie zobaczą, ale które możemy tutaj zobaczyć, są polskimi satelitami, które dostarczamy już teraz, między innymi dla Polskiego Ministerstwa Obrony, dla Ministerstwa Rozwoju Przedsiębiorczości, dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Więc tutaj dzieje się sporo.
1: Czyli to połączenie sektora publicznego i prywatnego w Państwa przypadku się udaje, ale opowiedzmy od samego początku. Myśl technologiczna, samobudowanie satelit, wszystko odbywa się, rozumiem, tutaj w Polsce, bo przed wejściem na antenę powiedział Pan, że zespół to jest 350 osób. No i teraz jakbyśmy mieli to podzielić i opowiedzieć trochę, jak to powstaje tutaj na miejscu.
2: Oczywiście. Od ogółu do szczegółu. Czyli tak jak Pani wspomniała, tak jak ja wspominałem przed chwilą, to jest 350 osób dzisiaj pracujących w Polsce nad tymi satelitami. Natomiast początki były bardzo ciekawe, ponieważ trzech założycieli spółki pracowało w CERN, Laboratorium Fizyki. Wpadli na pomysł, żeby dostarczać elektronikę wysokiej jakości, wysokiej precyzji, synchronizacji czasu. Zbudowali taką elektronikę i sprzedajemy ją dziś również w spółce do wszelkich laboratoriów fizyki na całym świecie. Natomiast to wymusiło na nas budowę wysokiej jakości, projektowanie i budowę wysokiej jakości elektroniki w warunkach też wymagających, tak zwanych clean roomach. I od tego momentu do space'u już nie jest tak daleko, bo tu też mamy wysoką jakość. Też mamy małe serie i dużo takiego designu i myślenia fizyków, elektroników, programistów. W okolicach 2015-2017 roku już dostarczaliśmy mnóstwo elektroniki dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Wtedy Polska jeszcze w tak zwanym space'ie raczkowała. Ten space rósł powolutku, natomiast doznał bardzo dużego przyspieszenia około 3 lat temu, gdy Polska jako kraj zaczęła inwestować też poprzez Europejską Agencję Kosmiczną już poważne środki, które w postaci projektów, o które można było się bić na arenie europejskiej w postaci projektów. I my o nie się biliśmy i z sukcesem w wielu przypadkach dostarczaliśmy właśnie w różnych bardzo takich nobliwych projektach Europejskiej Agencji Kosmicznej tąże elektronikę. Teraz od tego czasu upłynęło lat pewnie 7. Mamy już na orbicie swoje satelity.
1: Ile jest tych satelit?
2: W tym momencie mamy 3 na orbicie. Budujemy też w tym momencie 4 dla, mówiąc kolokwialnie, wojska i 4 dla ESY, dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Więc za rok, dwa będzie tych satelitów 2, 4, 6, 8 co najmniej.
1: Czy to jest dużo. Czy to jest duża skala?
2: To jest duża skala, szczególnie jak dla przedsiębiorstwa i sektora, który w zasadzie urodził się w Polsce w 2010 roku, gdy przystąpiliśmy do ESY, do Europejskiej Agencji Kosmicznej, więc to jest małe naście lat i jako Polska potrafiliśmy przeskoczyć wiele etapów, które trwały dużo dłużej w innych krajach. Więc my na dzień dzisiejszy jako Krotech Instruments, mówiąc tak czysto biznesowo, walczymy ze spółkami, które są od 30 lat na rynku europejskimi, francuskimi i innymi, które i wygrywamy w pewnych obszarach. Pewnych oczywiście nadal przegrywamy z uwagi na to, że te środki w Polsce są już znaczne, mogą być jeszcze bardziej znaczne.
1: Tak, zazwyczaj wszystko rozchodzi się o finanse i o fundusze. Podejdźmy w takim razie tutaj na Państwa stanowisku. Co to jest? Proszę wytłumaczyć naszym słuchaczom i zadziałać przede wszystkim na ich wyobraźnię.
2: Tak, tak, to spróbuję Państwu przedstawić to, co widzimy i przy czym stoimy. Stoimy przy modelu satelity pierwszym, jaki wynieśliśmy w kosmos, satelity Eagle Eye. To był satelita, który ważył około 60 kg, dokładnie 58 kg. To możemy sobie wyobrazić taką skrzynkę wielkości, powiedzmy, do pasa przeciętnego człowieka, która ma rozkładane panele słoneczne. Panele słoneczne już, myślę, łatwiej sobie wyobrazić. Wygląda ona jak, nie wiem, gdybyśmy rozłożyli jakiś element elektroniczny na części, trochę sterczy śrubek, parę elementów, natomiast one wszystkie są tam, gdzie być powinny i wszystkie są po coś. Ten satelita, o którym mówimy, jest satelitem obrazującym, czyli satelitą, który w paśmie optycznym wykonuje po prostu zdjęcia. My to na Ziemi nazywamy zdjęciami, ale tak naprawdę to są dane przesyłane na Ziemię różnymi sposobami. Na koniec dnia użytkownik widzi po prostu obraz, który jest też do tego metryczny, czyli można go pomierzyć. Z punktu widzenia wojskowych zastosowań czy cywilnych można obserwować zmiany terenu, zmiany tego, co na danym terenie się dzieje.
1: A tutaj są takie połączenia, one trochę wyglądają jak połączenia takie neuronowe. Ja tak przynajmniej, moje pierwsze skojarzenie było takie.
2: Bardzo ważnym elementem na orbicie jest energia i ta energia jest potrzebna do tego, żeby takie w przypadku zdjęcia wykonać to zdjęcie, żeby je też wysłać na Ziemię. Co więcej, duża część napędów, czyli silników takich satelitów, to silniki jonowe, które też po prostu wymagają prądu. Wygenerowanie plazmy wymaga dużej ilości prądu.
1: No i właśnie przede wszystkim, skąd ta energia jest czerpana?
2: Ta energia jest czerpana głównie z paneli solarnych, paneli słonecznych. I te kabelki, które tu Pani widzi, które są przymocowane do panela, to są właśnie kabelki, które ten prąd odprowadzają. Jednocześnie tego tu nie widzimy, jest dość bardzo dobrze przemyślany system chłodzenia takiego satelity, bo na orbicie nie mamy chłodzenia takiego, które znamy na Ziemi, więc musimy to bardzo dobrze policzyć, żeby te siły i energię się rozłożyły.
1: A ile osób pracowało przy wybudowaniu tego satelity? Możemy tak to określić? Czy to jest trudne do oszacowania?
2: Jest to bardzo multidyscyplinarny zespół. Mówimy o zespole elektroników, fizyków, mechaników, optyków i wiele, wiele więcej. Przy tym konkretnym satelicie było to około 100-150 osób. Czas tworzenia takiego satelity to jest czas od roku do dwóch lat. I w trakcie jego tworzenia powstają też pośrednie modele, które sprawdzamy na różne okoliczności. To jest też ciekawy aspekt Space'u, że trzeba takiego satelitę przed startem dobrze wytrząść, żeby sprawdzić, czy on się nie rozpadnie w trakcie startu na rakiecie, co jest bardzo kosztowną zabawą. Trzeba sprawdzić, czy różnego rodzaju ciężkie promieniowanie nie jest w stanie uszkodzić elektroniki, więc też takie testy się odbywają. Z tego względu ten czas tyle trwa.
1: Widzę, że zbliżył się do nas redaktor Krzysztof Skowroński, na pewno z jakimś bardzo ciekawym pytaniem.
3: Ze stwierdzeniem, bo nie wiem, czy pan prezes wie, kurs akcji to teraz jest, wzrosło do około 678 zł, wzrost o 3,5%. Kapitalizacja spółki to miliard. Jaka jest kapitalizacja spółki?
2: Myślę, że blisko 2 miliardów.
3: 1,8 miliardów. To dobre wyniki?
2: Myślę, że to są bardzo dobre wyniki, szczególnie jak dla spółki, która się zajmuje wyłącznie kosmosem. Natomiast te wyniki wynikają z wielu aspektów. Jesteśmy już na etapie takiego rozwoju, że dostarczamy produkty między innymi Ministerstwu Obrony, a między innymi dzisiaj było wiele wystąpień, które mówiły o tym, że space jest istotny.
1: Czy firma Kreotech będzie jakoś partycypowała, brała udział w programie SAFE?
2: W samym programie SAFE bezpośrednio nie.
3: Bo wicepremier Kosiniak-Kamysz powiedział o tym, jak ważny jest system satelitarny, jak ważna jest obserwacja i wiedza o tym, co się dzieje na polu walki albo co się dzieje u przeciwnika.
2: Dokładnie tak. I to są te rozwiązania, które dostarczamy. My oczywiście proponujemy też swoje rozwiązania do programu SAFE. Czy one tam się znajdą, tego jeszcze nie wiemy po prostu. Natomiast kurs akcji między innymi, myślę, może być związany z tym i wzrost w ogóle znaczenia sektora kosmicznego, ponieważ został on teraz już pojmowany jako militarna część technologii. Czyli to, czy dane jednostki są w stanie rozpoznać obiekt na Ziemi, to, czy są w stanie się skomunikować, zależy od tego, czy mamy infrastrukturę kosmiczną.
3: Ponieważ zajmuje się pan finansami, to może pan nam wytłumaczy, jak państwo, które jest tak zadłużone jak Polska, chce wydać w ciągu najbliższych lat 1 000 miliardów złotych na zbrojenia i 1 000 miliardów złotych na transformację energetyczną.
2: Myślę, że to jest na pewno wyzwanie. Z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia spółki kosmicznej, istotne jest to, żeby te środki również znalazły swoje ujście w kosmicznych projektach. Tak? Dlatego, że my tutaj, jeżeli chodzi o kosmos, jesteśmy o tyle specyficzni, że inwestycja w rozwiązania kosmiczne przynosi dużo, dużo większe, myślę, dużo wyższy zwrot, mówi się 4 do 1 co najmniej, zainwestowana złotówka do zwrotu z inwestycji.
3: A to nie jestem pewny, bo to są rozwiązania na wypadek wojny. Na wojnie się traci, a nie zyskuje, poza oczywiście niektórymi firmami, ale generalnie ludzie na wojnie tracą.
2: Rozwiązania kosmiczne to są z reguły rozwiązania dual use. To jest takie słowo, klucz, które jest coraz częściej odmieniane przez różne przypadki, czyli one mają zastosowanie w czasie pokoju. Wyobraźmy sobie na przykład monitoring agriculture, czyli rolniczych zasiewów. To są dokładnie te same sensory, ta sama optyka, z której korzystamy do śledzenia na przykład pojazdów kołowych. Tak? Komunikacja w czasie pokoju również jest potrzebna. Badania na przykład osiadania gruntu u nas na terenach górniczych można wykonywać poprzez zastosowanie satelitów radarowych, które jednocześnie służą do rozpoznania na polu walki. Więc to jest dual use i tutaj myślę, że akurat space jest doskonałym przykładem, że to tak właśnie działa, no bo czołg jest pewnie trudniej wykorzystać w czasie pokoju, natomiast satelitę jak najbardziej.
1: Rozumiem, że tutaj w firmie mają też państwo zatrudnionych pracowników, którzy zajmują się stricte odczytywaniem tych zdjęć danych, bo to jest bardzo poważna funkcja.
2: Tak, sama misja kosmiczna to nie jest tylko zbudowanie takiego satelity, który tu za nami stoi. To jest zaprojektowanie, zbudowanie, potem zorganizowanie wyniesienia i wyniesienie, tak zwany launch. Potem na orbicie, gdy one się odłączą, satelity, bo z reguły jest ich kilka, od launchera, czyli od rakiety, trzeba je ustawić za pomocą elementów mechanicznych bądź elementów magnetycznych na orbicie, tam gdzie one powinny być. Taki proces może trwać od miesiąca do kilku i dopiero po tym okresie dane, dajmy na to obrazek, może spłynąć na Ziemię. I ten obrazek dopiero wtedy będzie przetwarzany. I to przetworzenie, o którym pani mówi, jest bardzo ważne, bo ten tak zwany, jak my to mówimy, end user, jemu nie zależy, ile tych satelitów jest na górze i co one tam robią, jak zostały zbudowane. Jemu zależy na tym, żeby podjąć decyzję i mieć do tego odpowiednie materiały. I to jest to przetworzenie, które jest istotne i to jest bardzo ważna część spółki.
1: Mówił pan o akcjach, rozmawiali panowie na temat kursów, a teraz pytanie, ile mniej więcej kosztuje wyprodukowanie takiego satelity? Bo mówimy o milionach złotych?
2: Mówimy o milionach złotych. My operujemy głównie w euro, ponieważ duża część kontraktów to są kontrakty w euro, więc taki satelita, który jest w stanie dostarczyć zobrazowanie rzędu 0,5 metra, 0,7 metra, to są pieniądze rzędu na 100 milionów euro. Łącznie z wyniesieniem, które też kosztuje milion plus, łącznie z tak zwanym segmentem naziemnym, bo gdzieś ten satelita musi dane przesłać, więc trzeba wynająć segment naziemny bądź go zbudować. i z tak zwanym commissioningiem, czyli ustawieniem tych satelitów na orbicie.
3: Ale ja nie zrozumiałem. Zobrazowanie 0 m² Ziemi?
2: Może użyłem skrótu. To mówię, nazwijmy to pikselem. To nazywamy GSD, czyli to jest bok piksela na Ziemi, który odpowiada... Bok piksela na obrazku, który odpowiada temu, co jest na Ziemi.
3: Czyli?
2: Czyli jeżeli to jest piksel obrazowo w okolicy pół metra, czyli GSD pół metra, to jest takie, jakie Państwo znacie z popularnych map internetowych, której nazwy nie wymienię. I możecie Państwo zbliżyć dość dokładnie i widzieć, że tam jest samochód.
1: I obserwować budynki.
2: Obserwować budynki, obserwować zmiany, obserwować ruch.
1: A jakie ma Pan takie marzenie związane z kosmosem?
2: Marzenie mam takie, bardzo pragmatyczne, żeby Polska miała duży udział w tych satelitach, które właśnie teraz się buduje, między innymi dla Europy. Znaczy dla Europy głównie, tak?
1: A podróż w kosmos?
2: Mieliśmy kosmonautę, mamy kosmonautę, który szczęśliwie poleciał i wrócił, wykonał szereg eksperymentów. Ja myślę, że teraz w najbliższych latach trzeba to zmonetyzować w sensie takim, żeby firmy, przemysł pokazały ten potencjał i to jest bardzo dobry moment. Kiedy poleci, a jestem pewien, że na pewno następny raz, tego nie wiem, bo to zależy oczywiście też od funduszy. Ja chyba z racji już swojego PESEL-u nie polecę w kosmos. Natomiast jestem pewien, że za lat naście będzie to po prostu usługa, którą można kupić.
1: No to wtedy polecimy wszyscy. Tak? Poleci pan, panie Krzysztofie?
3: Już się wybieram.
1: Wybieramy się. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy. Pan Jacek Mandas, wiceprezes spółki Kreotek. Dziękujemy.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Defense 24, tutaj cała masa ludzi i pan z Uniwersytetu Warszawskiego, Bartosz Gładzik, moim gościem. Dzień dobry, jak wrażenia?
2: Dzień dobry, bardzo mi miło i dziękuję za podejście do mnie. Tak naprawdę dopiero tutaj przyszedłem, ale tak się składa też, że byłem w zeszłym roku tutaj, więc spodziewam się przynajmniej podobnego poziomu, jak obserwowaliśmy w 25. Przede wszystkim widać po prostu całą skalę wydarzenia. Widać, że jest bardzo dużo wystawców, zarówno tutaj krajowych, jak i z regionu, jak i na przykład ze Stanów Zjednoczonych. I przede wszystkim bardzo mnie cieszy w porównaniu do zeszłego roku to, że widzę, że dużo osób z Uniwersytetu Warszawskiego, może to jest kwestia tego, że jestem już na ostatnim roku, po prostu coraz więcej studentów tutaj też przychodzi. Jest to między innymi okazja, żebyśmy mogli liznąć trochę tego faktycznego świata. Jestem studentem stosunków międzynarodowych, więc to się bardzo łączy z naszym branżą.
1: No właśnie, to było to pytanie, jakiego kierunku, ale szedł pan tu z jaką myślą, że co pan chce odkryć, może podpytać, przy którym stoisku najchętniej zatrzymać?
2: Osobiście może się okazać, że jestem dość specyficznym przykładem osoby, którą można o to spytać, dlatego że w zeszłym roku tutaj byłem jako współorganizator, po prostu jako pracownik Defense 24, który organizuje całe to wydarzenie, więc wiedziałem, czego się spodziewać, ale to, co przede wszystkim mógłbym polecić na przykład dla osoby, która była tutaj pierwszy raz, to przede wszystkim zastanowić się w tej naszej bardzo szerokiej branży, jaką jest politologia, nauki o bezpieczeństwie, stosunki narodowe, zastanowić się, co tak naprawdę nas interesuje, czy jest to kosmos, czy są to służby specjalne, czy może tak typowo przemysł zbrojeniowy i na pewno znajdzie coś dla siebie tutaj.
1: A pana co interesuje?
2: Osobiście ja zajmuję się politologią w zakresie przestrzeni kosmicznej. W zeszłym roku pamiętam, że mieliśmy cały segment poświęcony kosmosowi w agendzie, ale jestem przekonany, że są tutaj między innymi firmy, które rozwijają się w tym kierunku, więc bardzo chętnie pewnie podejdę do ich stanowisk i porozmawiam na ten temat.
1: Dlaczego to jest takie ciekawe?
2: Osobiście uważam, że bańka na kosmosie strasznie rośnie, zarówno pod względem finansowym, ale przede wszystkim takim, że coraz więcej osób się tym interesuje i w Polsce mam wrażenie, że nie do końca jeszcze zauważamy w przestrzeni publicznej, jak wiele znaczymy w tej branży, ale też jak wiele znaczyć możemy w przyszłości. Po prostu przemysł się bardzo rozwija i rozwijać się powinien, bo po prostu mamy możliwości do tego coraz większe. I zawsze interesowało mnie odsłanianie kamienia i spoglądanie pod niego tam, gdzie nikt nie patrzy i mam wrażenie, że nie dość, że jest to temat bardzo interesujący, to jeszcze dość mało przebadany.
1: Ile jest osób z panem na kierunku ostatni rok stosunków międzynarodowych i czy są kobiety?
2: Zaczynaliśmy mając, jeśli dobrze kojarzę, około 150 osób i wtedy to było w większości kobiety, jeśli przynajmniej tak po prostu szacując wzrokowo po sali, tak mogłem stwierdzić. Teraz trudno mi już powiedzieć z tego względu, że się rozeszliśmy na specjalizację po prostu, więc nie widzę, ile osób jest na całym roku, ale w mojej grupie, to jest specjalizacja bezpieczeństwo i studia strategiczne, jest to grupa ćwiczeniowa, powiedzmy 30-40 osobowa i mam wrażenie, że jest lekka przewaga mężczyzn, ale jeśli jakaś, to ona się waha w widełkach 50-60%.
1: Chyba się zgodzimy co do jednego, że w bardzo ciekawych czasach żyjemy, chociaż pewnie w jakimś sensie każde czasy można pod te określenie podpiąć, ale jak pan sobie myśli i właśnie z perspektywy studenta stosunków międzynarodowych, ale Polaka, obywatela, człowieka, którego interesuje politologia, co się dzieje na świecie i z perspektywy Polaka, to jakie uczucie pana przepełnia?
2: To powiedzenie, że żyjemy w ciekawych czasach, jeszcze nie aż tak dawno mogłoby być odebrane jako komplement. W sumie jako młody człowiek mogłoby się powiedzieć, że chciałbym żyć w ciekawych czasach.

0: dzisiaj już coraz częściej ludzie postrzegają to stwierdzenie jako obelga albo życzenie czegoś złego i z tego co wiem, intencja taka była w tych słowach, bo wywodzi się z jakiegoś chińskiego powiedzenia, które właśnie to miało oznaczać. Przechodząc do drugiego pytania, co się dzieje na świecie? Przede wszystkim widzimy dość duże wahnięcie w takim cyklu koniunkturalnym, który widzieliśmy od bardzo dawna. Ja jako osoba urodzona w roku 2002 tak naprawdę przyszedłem na ten świat w szczycie takiej jednobiegunowej chwili, w którym wydawać się mogło, że rzeczywistość jest bardzo przewidywalna. Mamy hegemonię Stanów Zjednoczonych, która przynajmniej w naszym okręgu cywilizacyjnym zapewnia nam bezpieczeństwo i właśnie taką przewidywalność w polityce, ale jednocześnie to spowodowało, że zarówno w Stanach Zjednoczonych, ale i na przykład w Europie, czy to zachodniej, czy wschodniej, czy patrząc na to ogółem, no przestaliśmy zajmować się kwestiami fundamentalnymi. Jeśli zastanowimy się na przykład, po co jest państwo, co ono powinno nam dawać, no to pierwsze rzeczy, o których byśmy powiedzieli w takiej rozmowie teoretycznej, o czym też rozmawiamy na studiach, no to jest to, że państwo powinno między innymi zapewnić swoim obywatelom bezpieczeństwo. Jest to taką podstawą takiej umowy społecznej pomiędzy obywatelami a rządem. Przez te lata mojego dzieciństwa, w których się wychowywałem, mam wrażenie, że politycy mogli odbierać takie wrażenie, że ten podstawowy balast z ich pleców został zrzucony, że mogłem zająć się tymi może przyjemniejszymi elementami polityki, jak po prostu ścianki prasowe, rozmawianie o tematach ważkich i mniej ważkich. No ale ewidentnie widzimy obecnie, że wracają problemy, których nie spodziewaliśmy się, że będziemy musieli się w ogóle nimi zajmować za naszego życia. Pojawia się próżnia bezpieczeństwa. Co w momencie, gdy też jako młody człowiek poszedłem na studia, albo zacząłem się po prostu interesować tym tematem, okazuje się w pewnym momencie, że jest rzeczą naturalną. Jakby to, że mieliśmy te, jak to mówił Francis Fukuyama, mam ten koniec historii, że to nie jest stan naturalny dla świata. Jest to po prostu przejaw czasów, w których się urodziłem, przyszło żyć większości ludzi obecnie żyjących. Ale teraz widzimy, że może się to diametralnie zmienić.
1: Ale musimy się do kogoś jako państwo przytulić chyba, żeby to bezpieczeństwo było silniejsze i w ogóle żeby było. Przytulić mam na myśli inne państwa.
0: Tak. Nie wiem, czy bym użył stwierdzenia przytulić z tego względu, że ono może nieść ze sobą takie konotacje, może się kojarzyć z na przykład dzieckiem przytulającym się do matki w celu tego, że mamy znaleźć jakiegoś protektora, który nam będzie zapewniał bezpieczeństwo. Myślę, że moglibyśmy, nie wiem, użyć na przykład stwierdzenia, że powinniśmy się złapać za ręce z kimś, żeby podkreślić jakoś, że to nie ma być relacja
1: z kim?
0: Poddańcza. Przede wszystkim myślę, że szukałbym tutaj nie państw, które mają być typowo naszym jakimś takim protektorem, kimś, kto zapewnia nam bezpieczeństwo z samego faktu, że jest, ale bardziej powinniśmy po prostu szukać innych krajów, które mają podobne interesy do nas. One nigdy nie będą identyczne, ale powinny być przynajmniej zbieżne. To mogą być na przykład państwa, które mają podobne zagrożenia jak my. Czyli na przykład państwa na wschodniej flance NATO. Mamy też to
1: wspólnego wroga.
0: Myślę, że można tak powiedzieć, przynajmniej w związku z tym, co obserwujemy od ostatnich kilku lat, a tak naprawdę w szerszym rozumieniu obserwujemy to jeszcze dłużej, ale przede wszystkim my mamy tę jakby dobrą sytuację dla nas, że tuż obok nas my mamy państwa, z którymi możemy nie tylko współpracować dlatego, że mają podobne zagrożenia, ale jednocześnie możemy się od nich dużo nauczyć. Mówię tutaj na przykład o państwach skandynawskich. Mówię o Turcji na południu, o Rumunii, która bardzo się prężnie rozwija razem z nami i widać, że bardzo poważnie podchodzi do kwestii swojego bezpieczeństwa. To są państwa, z którymi jak najbardziej możemy rozwijać współpracę. Oczywiście to nie są jedyne państwa, z którymi powinniśmy rozwijać współpracę, ale musimy o tym wiecznie pamiętać. I dlatego na samym początku wspomniałem o tym motywie relacji i protektor i osoba, której daje się bezpieczeństwo, że nigdy nie możemy zakładać, że włodarze innego państwa będą realizować nasz polski interes kosztem własnego interesu narodowego albo nawet partykularnego interesu egoistycznego.
1: Muszę tutaj postawić kropkę, bo wybiła godzina 14. Bardzo dziękuję, chociaż jeszcze długo na pewno moglibyśmy porozmawiać. Pan Bartosz Gładzik, Uniwersytet Warszawski, student ostatniego roku stosunków międzynarodowych.
2: Nocne powtórki w net.

0: Rozpoczynam nową podróż, tak jak Marty McFly. Chciałbym wrócić do początku, gdzie mój DeLorean.
1: Znam złote czasy tych znajomych.

0: Nocne powtórki w net.
1: Audycja Radioaktywni może się odbyć dzięki patronowi Dymitrowi Książkowi. Audycja Radioaktywni może się odbyć dzięki patronowi Dymitrowi Książkowi.
2: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Jest środa, 6 maja. Wybiła godzina 14:10, a to oznacza, że czas na najbardziej pozytywną godzinę w Radiu Wnet. Zaczynamy audycję Radioaktywni, a przy mikrofonach ekipa w składzie, która gwarantuje najlepszą energię, jest z nami redaktor Andrzej Tylatycki.
3: Hej, dzień dobry słuchaczom.
2: Andrzej, gotowy na dzisiejsze wyzwania?
3: Tak, gotowy.
2: Gotowy i zwarty, o tak.
3: No, zwarty jest... i naładowany.
2: O, to najważniejsze. Jest z nami po dłuższej nieobecności Ola Siennicka. Cześć.
4: Cześć, kochani.
2: Jak nastroje, moi drodzy?
4: Pozytywne.
2: Pozytywne. Ja nazywam się Radek Luciński i powiem wam, że dzisiejszy program jest dla nas wyjątkowy z wielu powodów. Po pierwsze, wczoraj, 5 maja, obchodziliśmy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. To jest nasze wspólne święto, dzień dumy i pokazania wszystkim, że no każdy z nas ma swoje pasje, talenty i przede wszystkim prawo do szacunku. Andrzej, Ola, życzę wam i sobie, żebyśmy tę naszą radiową godność, no i siłę pokazywali w każdym słowie, które dzisiaj wypowiemy.
3: Oj, sorry, że jeszcze przerwę, nie jesteśmy gorsi od pełnosprawnych. Tak samo mamy zdolności jak pełnosprawny i niepełnosprawny. Jesteśmy na równi siebie.
2: Nic dodać, nic ująć, moi drodzy. A po drugie, mamy dziś Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Więc zanim wrzucimy wyższy bieg, przypominamy wszystkim, noga z gazu, patrzymy w lusterka i dbamy o siebie nawzajem na pasach. No i oczywiście, jeżeli macie włączone radioodbiorniki, słuchajcie Radioaktywnych.
3: A piesy, uwaga, prawo w lewo i patrzycie, jak samochody jedzą i na czerwonym się nie przechodzi.
2: Pięknie, pięknie powiedziane. Słuchajcie, dzisiaj w Radioaktywni będziemy głównie tańczyć, bo dzisiejsza audycja to wielka rozgrzewka i przedsmak tego, co wydarzy się za tydzień, no bo odwiedzi nas wtedy gość specjalny, ale o tym później. Skoro mamy Dzień Bezpieczeństwa na drodze, a my chcemy dziś tańczyć, no to jak myślicie? Czy można przejść przez pasy tanecznym krokiem, żeby kierowcy od razu mieli lepszy humor? Jak myślicie, czy lepiej jednak zostać przy tradycyjnym maszerowaniu?
4: Tradycyjnym. Będzie bezpieczniej.
2: Będzie bezpieczniej, ale Andrzej coś czuje, to on by tam jakieś bajlando zrobił na tych pasach.
3: Nie, nie. Zgodzę się z Olą Siennicką tak samo, bo po tańcówka to możesz nie zauważyć, samochód się rozpędzi i taniec, ale wyląduje się na płasko.
2: Tak, i to może być twój ostatni taniec, prawda, w życiu?
3: Albo można wylądować w karetce, albo w worku ciemnym, no.
2: Oj, no, tak, także ku przestrodze, moi drodzy, nie tańczymy na pasach. Ja kiedyś, słuchajcie, mam takiego zresztą kolegę cały czas, który przeszedł po pasach na rękach, ale tego nie robimy, moi drodzy. Bezpieczeństwo przede wszystkim, ale rytm w sercu musi być.
3: Ale to musiał być odważny.
2: No, albo jak to mówią, głupi, tak? Dzisiaj przygotowujemy się do spotkania z pewnym gościem za tydzień. Ola, gdybyś miała wybrać jeden styl tańca, który najlepiej opisuje twoją energię dzisiaj, co to by było? Czy może szalony rock and roll? Jakiś elegancki walc? A może nowoczesny hip-hop? A może zupełnie coś innego?
4: Ja sama wymyśliłam nowy taniec, który nazywa się walc romantyczny.
2: Walc romantyczny, dawaj, opisuj, jak to wygląda?
4: Jak To jest walc podobny do tego, co się tańczy w karnawale w Austrii.
2: Aha, czyli...
4: Tylko szybszy.
2: Szybciej, dobra. No tak, bo ten walc to tak się może wydać trochę nudny, nie?
4: Tak.
2: Tak wszystko na te... Na ile tam kroków się tańczy walc, pamiętasz? Raz, dwa, trzy, tak? Dobrze pamiętam?
4: Na trzy.
2: Mm-hmm. No i mamy to, zobaczcie. Energia Oli. Ogrodniczy spokój Andrzeja.
3: A ja bym wymyślił... No. Taniec poloneza tańczyli.
2: No. No ale polonez już został wymyślony. Ty powinieneś, co się będę dzisiaj uderzał tego ogrodu, bo ty jesteś, pamiętaj, mistrzem we flancowaniu, pamiętasz?
3: Tak, i bym przy tańcu flancował, no.
2: No właśnie, no może byśmy wymyślili coś takiego jak flancing na przykład, nie? Tańce, flancujemy tańcząc, o.
3: No, albo flancuś tańczący, o.
2: Flancuś tańcuś, o, dobrze, dobre, no. Dobre. Także słuchacze, zapnijcie pasy, dbamy o bezpieczeństwo, świętujemy naszą godność i ruszamy na parkiet wyobraźni. A zaczynamy od piosenki, która no nie pozwoli wam siedzieć w miejscu. Cofamy się na chwilę do roku 1999. My tutaj doskonale w studiu pamiętamy ten rok. Zespół nazywa się Bumfunk MCs, a utwór to legendarny Freestyler. Na słowo freestyle, moi drodzy, oznacza wolność. To taki taniec, w którym nie ma żadnych sztywnych reguł i każdy tańczy dokładnie tak, jak podpowiada mu serce i muzyka. Zatem Andrzej, Olu, zróbcie trochę miejsca przy mikrofonach, bo przy tym basie ciężko ustać w miejscu. Odpalamy freestylera, a wy w domach podkręćcie głośniki. Gramy.

0: Makafon Freestyle. Mam nadzieję, że nasi słuchacze trochę się rozruszali w domach. Słuchajcie, to jest niesamowity utwór. Muzyka to w ogóle taka prawdziwa mieszanka wybuchowa. Dzisiaj dużo o tańcu porozmawiamy. Tego typu taniec nazwalibyśmy po prostu hip-hop freestyle albo breakdance czy street dance, czyli taki taniec uliczny. I mam do was w związku z tym dwa bardzo konkretne pytania. Breakdance na pewno znacie, prawda? Widzieliście. No to jest taki taniec, w którym tancerze, pamiętacie co robią? W breakdance'ie? No takie niesamowite rzeczy trochę tam wyprawiają.
1: Tańcą?
0: Takie akrobacje, słuchajcie, a czasem nawet kręcą się na własnej głowie na podłodze. I wyobraź sobie, Andrzeju, że dostajesz zaproszenie na taki turniej breakdance'a, czyli wiesz, kręcisz tak zwaną banię, pamiętam mój kolega powiedział, no kręcę bańkę teraz na podłodze, nie? Jesteś na takim imprezie, zdecydowałbyś się spróbować się zakręcić na tej głowie, czy raczej powiedziałbyś, o nie, panowie, ja wolę zostać na nogach. Bezpieczeństwo przede wszystkim.
1: No jakbym miał, to może bym się zakręcił.
0: To może warto spróbować, może byśmy dzisiaj w drodze powrotnej, może nie w drodze powrotnej, ale jak już będziemy gdzieś tam w jakimś bezpiecznym miejscu, to tą przysłowiową bańkę sobie zakręcimy, drogi Andrzeju. Co ty na to?
1: Tylko oni coś podkładają, żeby mieli miękko, a nie twardo.
0: No, najlepiej w czapce to robić, no, ale można zrobić i po prostu na łepetynie, jak to mówią, tak?
1: Na włosistej łepetynie.
0: Najlepiej, tak. Zobacz, my włosy mamy, także Bozia nas obdarzyła, mamy jak kręcić. Wspomniałem, że freestyle, już chyba mówiłem o tym, oznacza taki pełny luz, prawda, i wymyślanie kroków na bieżąco. Jak myślisz, Olka, co daje tancerzowi więcej radości? Kiedy musi się wykuć na blachę ten trudny układ taneczny z instruktorem gdzieś tam na sali, czy kiedy po prostu włącza sobie ulubioną muzykę gdzieś w domu i tańczy przed lustrem dokładnie tak, jak ma na to ochotę. Jak myślisz? Tobie co by sprawiło większą radość? Praca z instruktorem, czy jednak improwizacja przed lustrem?
2: Improwizacja, na pewno.
0: Zdarza ci się?
2: Zdarza.
0: I to wtedy ten walc romantyczny?
2: Tak. Ja to łączę się z tym nowym juchem, który nazwałam wyskok z rakiety.
0: Wyskok z rakiety. Szkoda, że nie możemy tego pokazać, ale możesz go opisać, jak wygląda ten wyskok
1: albo
0: z rakiety.
1: Albo wyskok na bańkę też mam na tańcu.
0: Na bańkę, no to my to później zrobimy, Andrzej, już jak obiecaliśmy.
2: Wyskok z rakiety to po prostu bieg przez cały pokój i zakręcenie w powietrzu.
0: A, takim piruetem.
2: Tak.
0: Tak jak robią to w łyżwiarstwie figurowym, tak?
2: Tak.
0: I jak udaje ci się?
2: Udaje mi się, ale wczoraj próbowałam tańczyć hip-hop z breakdance'em i niestety wywróciłam się.
0: Ale obrót był?
2: Był.
0: No, tylko pamiętajcie, słuchajcie, przy takich akrobacjach zamykamy okna. Zwłaszcza, gdy mieszkamy na jakimś wysokim piętrze. Zresztą i z parteru można sobie zrobić niezłą krzywdę przy takim upadku. Ale tak, jak tańczymy i uprawiamy taki freestyle, to róbmy to bezpiecznie. Słuchajcie, ja po tym freestyle leżę, nabrałem ochotę, żeby sprawdzić, od czego to się wszystko w ogóle zaczęło. Bo taniec, moi drodzy, jest stary jak sama ludzkość. Zanim w ogóle wymyślono radia, samochody, a nawet zanim nauczyliśmy się pisać, ludzie już tańczyli. Zresztą malowali to nawet na ścianach w jaskiniach, pewnie gdzieś tam widzieliście, pewnie mieliście gdzieś, liznęliście tej historii sztuki trochę. Taniec służył, słuchajcie, do wszystkiego, żeby sprowadzić deszcz, żeby, nie wiem, podziękować za udane polowanie, albo żeby...
1: O, ja na przykład, Radek, no? Sorry, że się wtrącę, miałem z nauczycielem naukę tańca i nawet mnie nauczył, no.
0: No i teraz, i co uprawiasz, jaki taniec?
1: No różne tańce, no.
0: Freestyle.
1: No
0: tak
1: różne.
0: Tak jak serce podpowiada.
1: Bardzo no właśnie,
0: dobrze.
1: No.
0: No to słuchajcie, ja mam do was, jako do moich współprowadzących, dwa historyczno-rozrywkowe pytania. Panie redaktorze Andrzeju, pytanie do pana. Wyobraźmy sobie, że przenosimy się w czasie o 1000 lat wstecz. Cofamy się. Jest pan wodzem, nie wiem, wielkiego jakiegoś plemienia. I skoro tak bardzo lubisz, słuchaj, ogrodnictwo, to jak myślisz? Jaki taniec byłby najbardziej skuteczny, żeby obudzić ziemię i zachęcić ją do rodzenia pięknych roślin? Jak myślisz?
1: No,
0: gdyby taniec miał wywołać, wiesz, ten ruch w ziemi, że te rośliny zaczną lepiej rosnąć, to co to by było?
1: To bym zaprosił gitarzystów, żeby na gitarze zagrali i pobudzili ziemię. No bo kiedyś odbiorników nie było.
0: Tak, ale już instrumenty były, co prawda nie elektryczne, nie?
1: Słuchaj. No ale perkusja była.
0: Albo można byłoby, słuchaj, tupać nogami w ziemię, co? To też może by tam trochę ją wzruszyło, nie?
1: Tak.
0: Ale generalnie, czyli co? Jednak ta bardziej głośna muzyka niż cicha, tak?
1: Tak. Tutaj,
0: żeby, no, rzeczywiście dobry pomysł. Mocne tupanie, podoba mi się ta technika. To by była taka tupana ekologia. Ja jestem pewien, że po takim tańcu plony byłyby rekordowe. A pani redaktorko Olu, teraz pytanie do pani. Przeskakujemy teraz kilka wieków do przodu, do czasu, znaczy od tego okresu, w którym był Andrzej. Czyli w sumie cofamy się do czasów królów i królowych. Wiem, że ty lubisz ten okres. Wtedy tańczyło się w wielkich takich perukach, pewnie pamiętasz, i ogromnych sukniach na takich stelażach, które były szerokie jak nasze radiowe studio niemalże. Olu, i ty jako fanka mangi, kina akcji, jak myślisz, czy w takiej ciężkiej sukni, no i z tą wieżą z włosów na głowie, dałoby się w ogóle funkcjonować w dzisiejszych czasach? Nie wiem, na przykład jadąc z komunikacją miejską do radia.
2: Ja bym spróbowała, ale bym bardziej biała się schludnie. A kiedy chodzi o suknię, to nie może być szeroka jak stół. To po prostu musi być idealnie proporcjonalna, bo tam też piękna tylko mody i wiem, co to znaczy.
0: Mhm, czyli musi być dobrze dobrana. Czyli co, chciałaś tutaj jakby skrytykować projektantów mody z czasów królestw?
2: Tak.
0: Że te suknie były zbyt szerokie, takie na przykład infantki na dworze królewskim, nie? One były takie szerokie.
1: A i białe jest.
0: I ciężkie. No ale właśnie, słuchajcie, jak w takiej sukni wejść do autobusu, nie?
2: Ciężko.
0: No, chyba jakoś bokiem. Ja widziałem gdzieś tam na filmikach, że to się chyba ruszało, no, skoro to było to, na stelażu. To...
1: No ale kiedyś to mieli zamki, to na zamku to musiały większe mieć, bo mieli zamki duże.
0: No tak, skoro duża chałupa, no to dlaczego mam nie mieć dużej sukienki, nie?
1: Dokładnie.
2: Ja zbudowałam zamek, ale jest gigantyczny.
0: Mhm. No zobaczcie, widać więc, że taniec zawsze się zmieniał. Zresztą tak jak zmienia się świat, od bębnów w jaskiniach, przez te sztywne układy na dworach, aż po dzisiejszą całkowitą wolność. I wiecie, co jest w tym najpiękniejsze? Że niezależnie od tego, czy ktoś ma 40 lat, czy 100, czy tańczy na nogach, czy na głowie, w tańcu każdy z nas ma tę samą godność i tę samą radość. Zgodzisz się, Ola?
2: No, radość przede wszystkim.
0: Radość przede wszystkim, prawda? No tak, bo z tą godnością to różnie bywa, nie?
2: Ja mam różną.
0: Podczas tańca możemy się niekiedy zapomnieć, nie? Taniec potrafi działać jak narkotyk niemalże.
2: Tak, ja się wywracam.
0: A czasami możemy się wywrócić i dać taką plamę i myśleć, o nie, wszyscy nas widzieli.
2: Ciężka suknia, się wywracam.
0: Tak, ale możesz zawsze zwalić na buty. Dobra, słuchajcie, to wszystko, o czym mówimy, to ta historia, te style, ta energia, to jest tylko wielka rozgrzewka przed tym, co wydarzy się u nas za tydzień, bo nasz gość, który nas odwiedzi, wie o tańcu i o ruchu, no naprawdę sporo, ale to będzie taka trochę nietypowa, może nawet bym powiedział, wiedza. Ale teraz, żebyśmy nie wyszli z wprawy, zapraszam was na kolejny utwór i żeby za bardzo nie odbiegać od tańca współczesnego po te pierwotne, czy z czasów królów, proponuję coś adekwatnego do pogody za oknem. Zagramy teraz, słuchajcie, absolutnego klasyka. Artysta nazywa się Sergio Mendes, a utwór to już legendarne Maskenada. I co ciekawe, słuchajcie, ten tytuł w języku portugalskim oznacza mniej więcej tyle, co no weź, przestań, albo daj spokój, nie przejmuj się, po prostu ciesz się chwilą. I to jest dokładnie to, co chcemy wam dzisiaj przekazać z okazji Dnia Godności, który opowiedzieliśmy wczoraj. Słuchacze, zróbcie zatem trochę miejsca w salonie, ale pamiętajcie o bezpieczeństwie. Omijajcie kanty stołów, tak jest. Poczujcie
1: no
0: to.
1: No i nie obijajcie się o stoły przy tańcu.
0: No nie, a jak już, to tylko o siebie. Poczujcie to brazylijskie słońce. Przed wami Maskenada.

0: To był legendarny Sergio Mendes. Od razu zrobiło się u nas studio gorąco i słonecznie. Zgadza się?
1: Tak.
0: Andrzej aż przysnął, słuchajcie. Dobrze, że nie ma wizji, bo by było. O, redaktor nam tu przysnął. Oj, oj, oj.
2: No bo było w dzień słońca trochę.
0: Tak jest, tak jest. Słuchajcie, z jakiej muzyki tańczy się w Brazylii? Przede wszystkim, jak myślicie, jaki taniec?
1: Samba.
0: Samba, bardzo dobrze. Olka, ty pewnie wiesz sporo. Powiedz mi coś więcej na temat tego tańca, bo na pewno wiesz.
1: Samba pod gorącym tańcem, który porusza nie tylko serca, ale też i nogi do tańca.
0: No, przede wszystkim tam pośladki, wszystko tam wchodzi, całe ciało po prostu się zwije, kręci, prawda? Ojej, to jest taki taniec, który wymaga naprawdę niesamowitej kondycji, bo tam trzeba bardzo, ale to bardzo szybko przebierać tymi nogami.
1: Aż nogi bolą.
0: Dokładnie. A samba to taki taniec przede wszystkim radości, nie Olka?
1: Tak.
0: Radość tutaj przede wszystkim. Kojarzy się z wielkim takim kolorowym karnawałem w Rio de Janeiro, nie? Kto był w Rio?
1: Ja jeszcze nie byłam, ale marzę, aby tam być.
0: Mm-hmm.
2: Ja też marzę.
0: I tam tancerze, słuchajcie, mają na sobie podczas takiego karnawału ogromne stroje z takimi błyszczącymi piórami, nie? Rozmawialiśmy, słuchajcie, nieraz na antenie o tym, że capoeira, którą tańczy nasza redakcyjna koleżanka Natalia, nieobecna
1: ja
0: dzisiaj.
1: Ja też kiedyś.
0: O, właśnie. To, słuchajcie, to jest też taki taniec, taka sztuka walki połączona z tańcem, która pochodzi też z Brazylii. Ale samba to już, Olka, nie, to zupełnie inna bajka. Wyobraźcie sobie, że dostajecie zaproszenie na ten wielki brazylijski karnawał, że w końcu jedziemy do tego Rio. A co? Macie jakieś pomysły, jak dobrze i oryginalnie zarazem wyglądać tego dnia?
1: Chcemy użyć sobie suknię i pojechać tam, wziąć udział w karnawale.
0: No, uszyć sobie suknię, ale tam, słuchajcie, te stroje są niekiedy bardzo takie kontrowersyjne, bo tam niemalże wręcz są rozebrani ci ludzie, nie?
1: Ja bym pokazała swoje ciałko chłopakom.
0: No, to by było, słuchajcie. Olka na karnawale w Rio. Czyli byś się ubrała raczej tak skąpo, tak? Tak jak te brazylijskie tańcerki, tak?
1: Tak.
0: Mhm. No, okej.
1: Okay. Na czarno.
0: Na czarno?
1: Tak.
0: Na czarno. Andrzeju, a ty? Jak byś się ubrał na taki karnawał?
2: Ja bym też podobnie się ubrał jak Ola, też ciałko pokazał.
0: No właśnie, słuchaj, rzeczywiście ten karnawał mi się kojarzy głównie z tym, że ja kojarzę, pamiętam. Teraz w pamięci, jak tak sięgam, to głównie tańczące kobiety, ale przecież faceci też tańczą. Ja pewnie bym się ubrał też na kolorowo. Być może bym coś sobie przybrał na głowę. Wspomniałem, że w sambie tancerze robią mnóstwo tych bardzo takich szybkich kroków na małej przestrzeni. Po prostu taki istny młynek nogami. Andrzeju, ty jako ekspert od ogrodnictwa, od tego flancowania, powiedz mi szczerze, gdybyś wpadł w taki szał tej samby i zaczął tak szybko tańczyć między swoimi młodymi roślinkami na grządkach, to byłoby to dla nich bezpieczne?
2: No nie, bo bym ich pogniotł.
0: No, byś je zdeptał, nie?
2: Poniszczyłbym.
0: Ale słuchaj, wiesz co, ale to miałoby sens, gdybyś tańczył wśród pomidorów. Wiesz dlaczego?
2: A, bo bym je ożywił i razem ze mną wytańczył.
0: To jedno, kto wie, ale no tak, bo byłoby ci może je trudniej zdeptać, ale gdybyś już na nie nadepnął, to byś od razu sobie zrobił sos pomidorowy, czyli ketchup zarazem, zobacz. Taniec i ketchup w jednym. No, a gdyby winogrona...
2: Tylko, ketchup by był brudny, bo by na ziemi było deptane.
0: No tak, tak, ale można byłoby, słuchaj, w jakiejś takiej kadzi, czy nie wiem, czym oni to robią, deptać winogrono i byś miał niemalże już gotowe wino. Także...
2: O, to kiedyś mam na przykładzie sąsiada ze gołą nóżką deptał kapustę, no.
0: O, też, dokładnie. No także zobaczcie, można tańczyć na kapuście.
2: No.
0: Poleca Andrzej.
2: Tylko ze pierw nóżki wyparza, nie?
0: I och, tak, tak, no bo kto by później taką kapustę zjadł, nie?
2: No.
0: Słuchajcie, ale tak, rzeczywiście w tym ogrodzie trzeba stawiać kroki bardzo ostrożnie i z szacunkiem do ziemi, więc sambę zdecydowanie zostawiamy na taki wybetonowany parkiet albo na trawnik, gdzie...
2: No i całować ziemię i dziękować, że plony oddała.
0: Tak, to wtedy jak się przewracamy, tak jak Oli się zgadza przy tych piruetach się przewrócić, to wtedy można tak podziękować. O, dzięki ci ziemia. I widzicie, zobaczcie, każdy styl tańca ma swoje miejsce i swój czas. Hip-hop daje nam luz i w ten freestyle. Waltz daje taką elegancję. Samba to ta czysta eksplozja radości. A dlaczego tak dzisiaj o tym dużo mówimy? No bo za tydzień, przypominam, w naszym studio pojawi się ktoś, kto te wszystkie tanecze sekrety ma w małym palcu. Ja udowodnię wam teraz, że taniec ma mnóstwo twarzy. Mam dla was taką totalną muzyczną niespodziankę. Zmienimy klimat o 180 stopni. Zdejmujemy pióropusza z głowy i zakładamy, uwaga, skórzane kurtki. Najlepiej z takimi ćwiekami. Wyobraź sobie Ola, czarodziejkę z Księżyca. mangę, którą wiem, że lubisz. Czarodziejka leci ratować świat. Czy w tle leci delikatny walc, czy jakaś potężna, głośna muzyka?
1: No, w moim przypadku to taki delikatny jak walc, ale jak na wietrze.
0: No co to za ratowanie świata, słuchaj, do walca?
1: Ale dynamiczna.
0: Dynamiczna może, co? Bo ja mam taką propozycję, bo może się sprawdzi.
2: A nie,
0: posłuchasz i mi powiesz, czy rzeczywiście wyobrażałaś sobie w trakcie emisji tego utworu czarodziejkę z Księżyca ratującą świat. Słucham cię, Andrzeju.
2: A nie, taka ostra jak żyletka do golenia.
0: O, właśnie. I to no troszeczkę jak żyletka, rzeczywiście. No właśnie. Teraz ktoś mógłby zapytać, Radko, ale czy do takiej głośnej, rockowej muzyki da się w ogóle tańczyć? Co wy na to? Da się?
1: Da się.
0: Można muzykę rockową tańczyć?
2: Tak. No, jak się u mnie, to się tańczy.
1: Jak się nauczy, to się da.
0: No ale właśnie, słuchajcie, no jaki to jest ten taniec rockowy? Chyba niezbyt skomplikowany, nie?
1: Tak.
2: No nie.
0: W tym tańcu, słuchajcie, robimy coś, często ja to nazywam, przyznaję się na antenie, kurczę, coming out, robimy tak zwany air guitar, czyli taka powietrzna gitara. Po prostu wyobrażamy sobie, że trzymamy w rękach wielką elektryczną gitarę i gramy na niej z całych sił, robimy solówki, ale też możemy tupiąc, słuchajcie, tupiąc przy tym głośno nogą i kiwając głową,
2: albo
0: machając tak w rytm muzyki.
2: Albo sobie oczy i wyobrażać sobie, że gramy na gitarze.
0: Tak, a można też pogować. Pogowanie to takie podskakiwanie, słuchajcie, i obijanie się jedno od drugiego. Także to jest taki prawdziwy bunt i prawdziwa wolność, a o wolności przecież dzisiaj no, dużo rozmawiamy po wczorajszym Dniu Godności. Andrzeju, zabezpiecz proszę szybko swoje radiowe roślinki, żeby no, z tego rokowego parapetu nam tutaj hałasu nie pospadały z parapetów, tak, roślinki. Przed wami potężny ładunek energii, zespół, który ma w sobie tyle prądu, no żeby mógłby chyba, słuchajcie, tak oświetlić całe miasto. Zagramy AC/DC i ich legendarny utwór Thunderstruck.
2: No i popazy.
0: Jedziemy. Cię.

0: aktywnych.
1: Cóż to była za moc, słuchajcie, no uderzył w nas prawdziwy piorun, Andrzeju, nie? No, no widziałem, jak grałeś na tej powietrznej gitarze. Właściwie ty grałeś na tej powietrznej perkusji. Ja grałem na gitarze, a Olga nam się tutaj z zaskoczenia i ze zdziwieniem przyglądała. Myślałem, że swoje zaraz nam szyby w studiu polecą.
2: No. Ale na szczęście nie poleciały.
1: No, także dobra, teraz złapmy głęboki oddech. Ten wyrzut energii z AC/DC to idealny moment, żebyśmy na chwilę zrobili się trochę poważniejsi, ale w bardzo pozytywnym sensie. Dzisiaj rozmawiamy o tańcu, a wczoraj świętowaliśmy Dzień Godności i te dwie rzeczy są ze sobą niesamowicie połączone. Taniec, ruch, a nawet takie rockowe szaleństwo z niewidzialną gitarą, to nie jest tylko zabawa. To jest jedna z najlepszych.
2: A ja bym nazwał taniec godny tańczenia.
1: Tak, a ja chciałem właśnie dodać, Andrzeju, że to jest taka jedna chyba z najpiękniejszych form rehabilitacji i terapii na świecie. Jak myślicie, co się dzieje z naszym mózgiem, kiedy tańczymy?
3: Szaleje?
1: Wszystkie szufladki nam się otwierają wtedy? Chyba zależy od rodzaju muzyki, nie? A tobie co się wydarzyło teraz, powiedz, w twojej głowie, Olu, jak posłuchałaś tego, co wybrzmiało przed chwilą?
3: Że mnie trafił piorun.
1: Że cię trafił piorun. Słuchaj, nie widać, dobrze się trzymasz. Nie widać, żeby cię trafił piorun, ale jesteś niezwykle uśmiechnięta.
3: Umysłowy taki, nerwowy.
1: Czyli nie tak dosłownie, tak?
3: Tak.
1: Że tam wewnątrz cię poruszyło.
3: Rzesz tak energia, by szaleć.
1: No tak, no zobaczcie, także jest to dobry moment, żeby poszaleć właśnie.
2: A mnie poruszyło, jakbym sztucznie grał rękoma na perkusji.
1: No, powiem ci szczerze, że idealnie tam trafiałeś tutaj, no, idąc za perkusistą. Ja próbowałem udawać się Angusa Younga na tej gitarce.
2: No, a ty dobrze radę gitarą oferowałeś.
1: Na solówce popełniłem błąd. Gdzieś tam te palce mi uciekły, tak.
2: A ja na szczęście nie początek.
1: Słuchajcie, kiedy tańczymy, nasz mózg rzeczywiście pracuje na tych najwyższych obrotach. Nasze mięśnie też stają się takie, no stają się silniejsze, prawda? No, poprawia się nasza koordynacja, ale przede wszystkim...
3: Mięśnie.
1: Dokładnie. Przede wszystkim, słuchajcie, taniec pozwala nam wyrzucić z siebie pewne emocje, prawda? Tutaj Natalia by nam pewnie świetnie o tym opowiedziała.
2: No to ja, sorry Radek, ze przerwę, mój brat cioteczny u mnie Metalikę bez muzyki wygrać całą.
1: No i zobacz, chłopak pewnie w ogóle się nie stresuje i w ogóle się nie smuci.
2: No
1: tak, rzeczywiście pozwala nam to, słuchajcie, bez słów powiedzieć światu, hej, tu jestem, to moje ciało i czuję się w nim świetnie. Ola, powiedz mi, co tobie daje taniec, skoro tyle tańczysz, robisz to z jakiegoś powodu?
3: No po prostu lubię sprawiać innym radość, aby mogli poczuć to, co bije w moim sercu.
1: Lubisz dawać radość innym poprzez to, że oni obserwują ciebie, jak ty tańczysz. Ale dlaczego dla ciebie osobiście jest tak ważne?
3: Dla mnie taniec jest jak mój żywioł, bo ja od dziecka tańczyłam, ale moja mama nie jest przekonana do tego. Ja nie lubię występować.
1: To może byśmy mamę wciągnęli, słuchaj, w ten taniec bardziej. Chociaż z tego, co wiem, twoja mama też chyba lubi tańczyć, nie?
3: Lubi, ale...
1: Kiedyś mi opowiadałaś.
3: Na moich urodzinach szaleje, kiedy włączam muzę.
1: No to pięknie, to pięknie. Słuchajcie, to jest taka super moc ukryta w ruchu. I godność to też takie poczucie, że jesteśmy silni i sprawczy. Taniec nam to daje, tak jak kapitanowi Ameryce tarcza. O, też daje taką pewność.
3: A mi wiedzę
1: jeszcze.
2: A kapitanowi stery, o.
1: Tak. Andrzeju, ty jesteś człowiekiem czynu. W swoim ogrodzie cały czas pracujesz fizycznie. Przesadzasz te roślinki, schylasz się, robisz, z tego co wiem, też rzeczy z recyklingu. Przynajmniej bawisz się tym recyklingiem. I tak, po tak długim dniu na pewno czasem bolą cię plecy. I powiedz mi, czy kiedy włączasz w domu na przykład muzykę i po prostu luźno się poruszasz, pobujasz w rytm, to czujesz, jak z twojego ciała schodzi to całe zmęczenie i napięcie?
2: No ja lubię coś sprzątać, jak muzyka włączona i sobie co dośpiewuję.
1: Ale pomaga ci to odpocząć?
2: Tak.
1: Muzyka pomaga nam rzeczywiście.
2: Dokładnie, i dośpiewuję jeszcze sobie.
1: Czyli możemy powiedzieć, że taniec jest takim naturalnym lekarstwem. Leczy
2: tak, nasze... i mnie szybciej robota schodzi, jak muzykę włączę.
1: Tak. No, rzeczywiście. Leczy nasze plecy, leczy nasze nerwy, leczy duszę. I nikt nam nie powie, że musimy...
2: Ciało i umysł leczy.
1: Tak jest.
3: Yin i yang.
1: Tak, i wcale nie musimy tańczyć jak zawodowcy w telewizji, prawda? Liczy się to, że po prostu, żeby po prostu wprawić to nasze ciało w ruch i poczuć się...
2: Nie, tańczymy jak umiemy,
1: dobrze.
2: O.
1: Tak jest. To jest nasze prawo i to jest nasza wielka siła. O, niech tak będzie.
3: I wielka moc.
1: I wielka moc. I właśnie o tej sile, o przełamywaniu barier przez taniec i o tym, jak ruch potrafi, słuchajcie, odmienić życie każdego człowieka, będziemy rozmawiać dokładnie za tydzień, bo za tydzień w naszym studiu usiądzie gość, a właściwie niezła gościuwa, o tak bym, ja już ją poznałem, tak rzeczywiście niezła z niej gościuwa. I skoro przed chwilą ustaliliśmy, że taniec daje nam taką niesamowitą siłę i pewność siebie, to czas to udowodnić w praktyce. Zdejmujemy rokowe kurtki i wracamy na ulicę Wielkiego Miasta. Teraz puścimy, słuchajcie, piosenkę, do której stworzono choreografię w stylu, uwaga, to się nazywa urban dance, czyli miejski taniec z elementami hip-hopu. I tutaj nie musimy szybko przebierać nogami jak w sambie, bo tu liczy się, słuchajcie, taki powolny, płynny ruch i ogromna pewność siebie, tak jakbyśmy szli teraz we troje, słuchajcie, przez miasto w ciemnych okularach. I wszyscy dookoła by widzieli, o, zobaczcie, jakie luzaki. Oni się czują pewnie, nie? Dlatego teraz rzucamy wszelką pracę, stajemy prosto, podnosimy głowy do góry, zatrzymujemy auta, wychodzimy... No, nie, tego nie mogę mówić, dobra. Pokazujemy, słuchajcie, jak wygląda taneczna godność na 100%. Zabiera nas to miejsce człowiek, który ma chyba jeden z takich najbardziej charakterystycznych głosów w historii muzyki. Słuchacze, zatem bujamy się w miejskim rytmie, przed wami Shaggy i utwór, który mówi sam za siebie. Bombastic.

0: Słuchajcie, radioaktywny, radioaktywny.
1: No nie potrafię go udawać, zobacz, ale fajny głos, nie? To był Szlagi ze swoim absolutnym hitem Bombastic i powiem wam, że po tej piosence wszyscy tu w studio mamy ochotę założyć ciemne okulary i spacerować właśnie w takim maksymalnym tanecznym luzem, ale słuchajcie, ten pełen luz i brak zasad możemy mieć na parkiecie w naszym domu albo na bezpiecznym trawniku, bo dzisiaj, przypominamy, obchodzimy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a na drodze słuchacze, tak chciałem powiedzieć. O, nie ma miejsca na żaden freestyle, o czym już mówił dzisiaj Andrzej Teletycki. Andrzeju, zapytam cię jako pieszego, który na pewno dużo spaceruje w drodze do swojego domu. Wyobraź sobie, że stoisz przed przejściem dla pieszych i nagle widzisz, że ktoś wchodzi na pasy dokładnie tak, jak śpiewał Szagi. Powolutku, z głową w chmurach, w ciemnych okularach i do tego jeszcze patrzy w telefon komórkowy. Co byś takiej osobie doradził?
2: Żeby nie patrzył w telefon, bo śmierć na miejscu murowana.
1: No i krótko i na temat, nie? Dokładnie tak, telefon ląduje w kieszeni.
2: Albo chcesz jeszcze pożyć, albo za bramę pójść.
1: Tak. I przypomnijmy, że jak zbliżamy się do pasów, to najpierw co robimy?
3: I rozglądamy się.
1: Najpierw w lewo, potem w prawo i jeszcze raz w lewo. I na pasach musimy być czujni na 100%, żadnego
2: obojania
1: pobocza.
2: Albo jak u mnie nie ma światła, to podnoszę rękę i...
1: Tak. Także słuchacze, bawmy się, tańczmy, czujmy swoją godność i siłę, o której dzisiaj tak pięknie mówimy, ale na drodze włączcie super ostrożność i szacunek.
2: Włączcie myślenie.
1: Tak jest. Obiecujecie? Nie słyszałem, ale być może nasi słuchacze, któryś z nich tam powiedział, obiecują. Także redakcja Radioaktywnych trzyma was za słowo. Słuchajcie, zazwyczaj zespoły wydają miliony na teledyski, zatrudniają setki tancerzy, wynajmują drogie samochody, robią wybuchy, a taki pewien amerykański zespół The Black Keys zrobił coś zupełnie innego. Wyobraźcie sobie, że postawili kamerę przed wejściem do motelu, a przed kamerą stanął zwykły pan ochroniarz w koszuli z krótkim rękawem i krawacie. I kiedy włączyli muzykę, ten po prostu zaczął tańczyć. Ale jak on, słuchajcie, zaczął tańczyć? Wyrzucał, nie wiem, ręce w powietrze, kręcił biodrami, robił piruety i śpiewał do kamery z takim uśmiechem, słuchajcie.
2: A na bańce nie tańczył?
1: To mu się akurat nie zdarzyło, ale słuchajcie, muzycy z zespołu stwierdzili, okej, zwalniamy resztę ekipy, ten facet jest tak genialny, że to on będzie całym naszym teledyskiem. No i chciałbym, żebyśmy, słuchajcie, Olu, jeszcze do ciebie pytanie, ten niepozorny pan ochroniarz, który nagle staje się tym królem parkietu, to jest dokładnie tak jak te postacie z japońskich bajek. Na co dzień zwykły chłopak, a kiedy tylko usłyszy muzykę, coś w niego wstępuje, nie?

0: The Black Keys, ich porywający uśmiechem Lonely Boy. Nogi same rwały się do tańca, ale powiem wam, że ten tytuł dał mi mocno do myślenia, bo Lonely Boy, no po polsku oznacza samotny chłopak. I zatrzymajmy się przy tym na chwilę, bo to idealnie łączy się z naszym wczorajszym świętem, Dniem Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wiecie, co jest fundamentem tej godności? Co jest najważniejsze? Co powinno być najważniejsze, jak myślicie, Olka? Jeśli chodzi o godność.
1: No, najwyższy autorytet.
0: Najwyższy autorytet, dobra. A ty, Andrzeju, co jest najważniejsze w godności? Co jest fundamentem tej, na czym tą godność możemy zbudować, jak myślisz?

0: No, że jestem godnym być niepełnosprawnym Polakiem. No.
1: No, trochę tak chciałem, żebyśmy nawiązali do tej piosenki, którą przed chwilą posłuchaliśmy, ale tak. Słuchajcie, na pewno właśnie to, żeby nikt w naszym społeczeństwie, absolutnie nikt nie czuł się samotny. Prawda?
0: Tylko zaakceptowany porówno.
1: Tak, żeby nikt nie był zepchnięty gdzieś do kąta, tylko żeby mógł śmiało wyjść na środek parkietu i być częścią naszej wspólnej zabawy.
0: Tak, i pokazać, że pełnosprawny umie tańczyć, to i niepełnosprawny też z pełnosprawnym może pokazać.
1: Dokładnie. Zobaczcie, Olka, pomyślmy o twojej ulubionej czarodziejce z Księżyca albo o trenerach z Pokemonów. O. Tam główni bohaterowie nigdy nie ratują świata w pojedynkę, jeśli chodzi o Pokemony. Zawsze mają wokół siebie wierną drużynę przyjaciół, prawda?
2: Tak, to jest prawda.
1: To jest chyba ważne, co?
2: Najważniejsze, bo drużyna to jest siła i moc.
1: No, zobaczcie, tak jest. Kiedy jesteśmy razem, jesteśmy niepokonani.
2: Niezniszczalni.
1: Tak jest i żaden smutek nie ma z nami szans.
2: Ani żadne zło.
1: Ani żadne zło. A ty, Andrzeju, w twoim ogrodzie przecież jest dokładnie tak samo. Kiedy posadzisz jedną małą roślinkę zupełnie samą na środku wielkiego pustego pola, będzie jej bardzo trudno. A kiedy już flancujesz wokół niej inne kwiaty, no to co się wówczas dzieje?
0: Że roślina na roślinie przekazuje radość.
1: Zobacz, tak. I te one rosną razem. Jedna chroni drugą przed wiatrem. Wszystkie razem tworzą...
0: Przed zimnem.
1: Tak jest.
0: Zobacz. No jedna druga się wspiera.
1: Tak jest. I w naszej radiowej ekipie nikt nie jest Lonely Boy ani Lonely Girl. Jesteśmy zgraną paczką, a nasi słuchacze to nasza wielka radiowa rodzina. Dzięki, że jesteście z nami. Jako ta wspaniała radiowa drużyna dobrnęliśmy do końca naszej dzisiejszej tanecznej rozgrzewki. Obiecałem wam, że przed samym końcem zdradzę, co będzie się działo w Radioaktywnych za tydzień. Ale słuchajcie uważnie, nie powiem wam dzisiaj, kto usiądzie z nami przy tym stole, a niech to będzie niespodzianka, ale powiem wam, o czym będziemy rozmawiać i co będziemy tańczyć. Całą audycję mówiliśmy o tym, że w tańcu nie trzeba znać kroków, że to daje wolność, że uwalnia stres i za tydzień opowiemy wam o praktyce, która dokładnie na tym polega. Nazywa się to 5 rytmów. Ale słuchajcie, to o tym już za tydzień. Na dziś to już wszystko. Pamiętajcie, noście odblaski, zapinajcie pasy, trzymajcie się razem i nigdy nie wstydźcie się tańczyć tak, jak podpowiada wam serce.
0: Dziękuję.
1: Tak jest. Dziękuję mojej cudownej redakcji w osobach Oli i Andrzeja. No i ja, Radek Kruciński i Szymon, który nas realizował. Słyszymy się za tydzień w środę o godzinie 14 na falach Radia Wnet, a w tle oczywiście słyszycie Mazur, słynny polski taniec Mazur. I tutaj Stanisław Moniuszko nam się kłania. Zatem dużo godności dla was wszystkich. To była audycja...
0: Roztańczone radioaktywni!

0: Audycja Radioaktywni może się odbyć dzięki patronowi Dymitrowi Książkowi.
1: Nocne powtórki w net.
0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
2: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet. Dzisiaj wydanie specjalne naszego programu, ponieważ łączymy się ze Stadionu Narodowego w Warszawie. Dzisiaj rozpoczęły się tutaj Defense 24 Days, konferencja, która poświęcona jest przemysłowi zbrojeniowemu i którego partnerem medialnym jest Radio Wnet. Ale dzisiaj jest środa, więc będziemy rozmawiali przede wszystkim o Afryce. Zoom na Afrykę zajmie większą część dzisiejszej audycji, ale wcześniej, zanim przejdziemy do spraw afrykańskich, zaczniemy tradycyjnie od wojny amerykańsko-irańskiej, wokół której od dwóch dni nasila się chaos informacyjny. Przypomnijmy, że w poniedziałek Donald Trump ogłosił projekt Wolność, którego celem było przywrócenie swobodnej żeglugi przez cieśninę Ormuz pod osłoną amerykańskiej marynarki wojennej. Wczoraj o tej nowej inicjatywie szeroko wypowiadał się sekretarz wojny i szef Pentagonu Pete Hegseth, który mówił m.in., że jest to dar Stanów Zjednoczonych dla reszty świata. Posłuchajmy. Dwa amerykańskie statki handlowe wraz z amerykańskimi niszczycielami bezpiecznie przepłynęły już przez cieśninę, co pokazuje, że szlak jest wolny. Jako bezpośredni dar Stanów Zjednoczonych dla świata utworzyliśmy nad cieśniną kopułę w kolorze czerwonym, białym i niebieskim, powiedział Pete Hegseth, ale ta hojność Donalda Trumpa długo nie potrwała, ponieważ dzisiejszej nocy prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił zawieszenie projektu Wolność, argumentując, że Iran i USA są blisko dojścia do porozumienia. Serwis informacyjny Axios podaje z kolei, że obydwie strony konfliktu prowadzą końcowe już rozmowy w sprawie jednostronicowego memorandum ustanawiającego ramy do dalszych negocjacji dotyczących irańskiego programu nuklearnego. Jak na razie, według serwisu Axios, strona irańska powinna odpowiedzieć na te propozycje amerykańskie w ciągu najbliższych 48 godzin. Z drugiej strony, godzina temu na platformie Truth Social Donald Trump zagroził, że w przypadku braku porozumienia Stany Zjednoczone gotowe są do wznowienia bardziej jeszcze intensywnych bombardowań na cele w Iranie. Tak jak mówiłem, mamy zatem do czynienia z chaosem informacyjnym i trudno stwierdzić, czym tak w zasadzie miał być ten cały projekt Wolność. Czy formą dodatkowej presji wywieranej na Iran, czy też sposobem, aby w jakiś sposób uspokoić rynki. Wczoraj z kolei sekretarz stanu Marco Rubio ogłosił, że cała operacja Epic Fury, która rozpoczęła się 28 lutego, została tak naprawdę zakończona. Posłuchajmy. Operacja Epic Fury została zakończona. Osiągnęliśmy jej cel. Nie cieszylibyśmy się z kolejnej eskalacji. Wolelibyśmy drogę pokojową. Prezydent wolałby porozumienie. Wolałby usiąść i wypracować memorandum o porozumieniu na potrzeby przyszłych negocjacji, które obejmie wszystkie kluczowe kwestie do omówienia, pełne otwarcie cieśnin, aby świat mógł wrócić do normalności. I wolałby, aby negocjacje odbyły się drogą, którą wypracowali Stevie Jarrett, którą wszyscy popieramy, powiedział Marco Rubio. A tymczasem we wspomnianym poście na platformie Truth Social Donald Trump napisał, że operacja Epicka Furia zakończy się dopiero wtedy, gdy Iran zgodzi się na porozumienie. Sytuacja zatem się w zasadzie nie zmieniła, a około 1000 statków jest nadal zablokowanych w Zatoce Perskiej. Dzisiaj rano armator Sema Sejem poinformował o ataku na należącego do niego kontenerowiec San Antonio. W wyniku tego ataku mieli zostać ranni członkowie załogi tego statku. A teraz już czas na Zoom na Afrykę.
1: Zoom na Afrykę.
2: I od jakiegoś czasu mówimy o sytuacji w Mali. To jest nawet informacja, która przebiła się do wielu mediów, w tym do mediów polskich, ponieważ wydawało się przynajmniej jeszcze 10 dni temu, że już za chwilę władze w Bamako przejmą bojówki islamistyczne, że Mali zostanie podzielone, a północna część ogłosi wkrótce swoją niepodległość i dostanie się pod rządy Tuaregów. Ale no właśnie, Jest to sytuacja bardzo dynamiczna. Wiemy, że Mali od 2020 roku jest dowodzone, jest prowadzone, jest zarządzane przez juntę wojskową pod przewodnictwem prezydenta Assima Goity. Ale jaka jest ta sytuacja i dlaczego powinniśmy się martwić o to, co dzieje się w tym kraju, który znajduje się w centrum tego zachodniego Sahelu? Jest już z nami na łączach nasz pierwszy gość, dr Jędrzej Czerep, ekspert do spraw Afryki Subsaharyjskiej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry.
2: No to w takim razie powiedzmy, co się wydarzyło, ponieważ już od kilku miesięcy, od września co najmniej 2025 roku mówimy o tym, że te bojówki islamistyczne działające pod szyldem Żnimu blokują różne większe miasta w Mali poprzez niedopuszczanie do nich transportów ropy, ale mamy wrażenie, że w ciągu ostatnich kilku tygodni ta sytuacja wyraźnie się pogorszyła.
3: Mieliśmy tak naprawdę próbę, i to spektakularną próbę, skoordynowanego ataku na bardzo wielu frontach, bardzo wielu miejscach w całym kraju, której celem było ewidentnie obalenie rządzącej hunty, przyjęcie władzy w kraju. Była to pierwsza tak naprawdę otwarty przykład współpracy islamistów powiązanych z Al-Kaidą, czyli tej koalicji Jinim, oraz grupy koalicji Tuaregów myślących o oderwaniu północnej części Mali, utworzenia tam własnego państwa Azawad. Te dwie grupy mają sprzeczne z sobą aspiracje czy cele. Islamistom zależy na wprowadzeniu rządów islamskich, szariackich w całym kraju. Tuaregom zależy na oderwaniu części terytorium i utworzeniu tam własnego państewka, ale mają wspólnych wrogów, czyli juntę w Bamako oraz Rosjan, rosyjski korpus afrykański, czyli dawną grupę Wagnera, której około 3000 żołnierzy znajduje się w Mali. No i zawarli taki taktyczny sojusz, który gdzieś tam się ucierał w ciągu ostatniego roku, no a teraz ta wspólna akcja była jego takim spektakularnym przykładem już jego realizacji. No te ciosy były dotkliwe, ale o ile na północy kraju zmusiły Rosjan i siły malijskie do opuszczenia szeregu garnizonów miast, tak naprawdę oddania pola w tym takim heartlandzie, tym takim centrum, gdzie terytorium Tuaregów, to już na południu w Bamako i w innych miejscach ten cios był dotkliwy, ale nie zatrząsł aż taki spektakularny sposób władzą malijską. Malijczycy i Rosjanie, którzy im pomagają, obecnie próbują się przegrupowywać, kontratakować. Rosjanie z powietrza atakują pozycje tutaj atakujących bojówek. Z drugiej strony próbują zabezpieczać konwoje z benzyną docierające do Bamako. Jeden taki pokazują nawet filmy takich spektakularnych, wielkich konwojów, kilkudziesięciu czy nawet kilkuset ciężarówek chronionych przez siły rosyjskie z powietrza. Z drugiej strony dzisiaj z kolei były doniesienia o spaleniu kilku ciężarówek z benzyną, które jechały do miasta, więc to jest sytuacja dalej bardzo niejasna i bardzo płynna. Z trzeciej strony warto pamiętać, że ci dżihadyści, o których mówimy, powiązani z Al-Kaidą, będący częścią Al-Kaidy, patrzą dosyć uważnie na przykład syryjski, tego w jaki sposób dawni Al-Kaidowcy byli w stanie przejść do cywilnej, normalnej, państwowej polityki, odciąć się od ekstremum i wejść do mainstreamu. Podobny proces gdzieś tam się dojrzewa w samym Mali. Oni nie mają takiej agendy ogólnoświatowej, kalifatu, prawda, bombardowania wszystkich dookoła. Mówią bardziej językiem narodowego pojednania, narodowej zgody. Mówią o tranzycji, która będzie dostępna dla wszystkich, o tym, że są Malijczykami i zależy im na państwu malijskim. I to jakoś tam rezonuje z niektórymi nawet ruchami świeckimi partiami opozycyjnymi malijskimi, które z nimi rozmawiają o jakimś wspólnym porozumieniu. Więc na końcu tej drogi wcale nie musi być terroru pod czarną flagą.
2: Powiedział pan o przykładzie syryjskim, na którą patrzą właśnie ci dżihadyści, te bojówki islamistyczne działające w Mali, ale inne takie analogia to no, chociażby kwestia roli Rosjan, ponieważ Mali było takim, można powiedzieć, bastionem obecności rosyjskiej w tym regionie i no właśnie tutaj pytanie, czy z punktu widzenia hunty w Bamako Rosjanie nie stracili przypadkiem części no, swojej takiej legitymacji?
3: No z pewnością stracili swój mit założycielski, bo pierwszym sukcesem, i to spektakularnym sukcesem Rosjan w Mali, było odbicie miasta Kidal, czyli centrum rebelii Tuaregów na północy kraju. Krótko po przyjeździe, do przybyciu do Mali, Rosjanie byli w stanie wejść do tego miasta i przywrócić je pod władzę państwa malijskiego. Obecnie, w tym ostatnim tygodniu, pierwsze co się stało, to Rosjanie zostali wyrzuceni z tego Szkidalu, z tego samego, który objęli rebelianci. Zresztą taki marionetkowy wtedy gubernator Kidalu musiał uciekać. Jego biuro, jego mundur były tutaj, rebelianci się przebierali w jego mundur, pozowali w jego biurze, więc Rosjanie zostali wyparci z kilku miast, już z kilku takich garnizonów na północy kraju. Natomiast no, ich głównym celem z punktu widzenia władzy rządu malijskiego jest ochrona bezpieczeństwa samej hunty. I w tym zakresie jak na razie są jeszcze cały czas na posterunku i można na nich liczyć. Oni chronią centrum kraju, tutaj zabezpieczają rząd Asimiego Gojty, próbują kontratakować, więc nie jest to z punktu widzenia samego przywódcy do końca sprawa tak bardzo odmienna, czy tak bardzo spalona. Natomiast niewątpliwie Rosjanie stracili bardzo dużo takiej aury, którą wokół siebie roztaczali, tego, że przynoszą jakąś alternatywę wobec tego złego Zachodu, wobec tej złej Francji, to, że są tak użyteczni i chętni do tego, żeby walczyć z rebeliantami i przywracać bezpieczeństwo w kraju, to im się nie udało. Bezpieczeństwo tylko podczas ich kilku lat ich obecności w Mali się pogorszyło, a skutkiem tego finalnym jest to, co widzimy dzisiaj, czyli utrata kontroli państwa malijskiego nad znaczną częścią terytorium. Jest to porażka Rosjan, bo przecież chodziło im coś dokładnie odwrotnego w tym wymiarze propagandowym. Natomiast tak ściśle, konkretnie tego, na czym cały czas zależy Asimi Gojcie i przywódcy huncie malijskiej, no to jest po prostu ich własne bezpieczeństwo, zabezpieczenie ich rządu. Na razie to nie wydaje się zagrożone. Chyba że rzeczywiście ten proces polityczny tutaj się rozkręci, rozmowy różnych frakcji, ale też autorytetów religijnych, autorytetów publicznych wspólnie z tą koalicją rebeliancką. Jeśli one przybiorą taki charakter ogólnonarodowego, nowego projektu, to wtedy dni hunty będą oczywiście policzone.
2: Znaczy nie ma takiej możliwości, że hunta wobec tego, co się dzieje aktualnie w Mali, wobec tej, no powiedzmy, porażki sił rosyjskich, że być może w jakiś sposób ponownie zacznie patrzeć na Zachód? A drugi człon mojego pytania to właśnie w jaki sposób Zachód, a w szczególności Francja, to co dzieje się.
3: No, oczywiście Rosjanie weszli na miejsce opróżnione przez siły najpierw francuskie, potem siły ONZ-owskie. Ostatecznie zostało około 2-3 tysięcy żołnierzy rosyjskich sprzymierzonych z rządem malijskim, a naprzeciw nim stanęło jakieś 20 tysięcy rebeliantów. Więc sama ta kalkulacja pokazuje, że nie opłacało się wypraszać ze swojego kraju partnerów zachodnich i zapraszać Rosjan, którzy właściwie nie byli żadną pewną kartą. No tym niemniej to nie jest tak prosto przeprosić się z Zachodem i zaprosić ich do współpracy ponownie. No przede wszystkim sami Francuzi tak naprawdę byli gotowi wyjść z Mali jeszcze zanim pojawili się Rosjanie, stawiając czerwoną linię w miejscu, w którym są rozmowy z dżihadystami. Oni byli temu skrajnie przeciwni, nie chcieli jakiegokolwiek porozumienia z dżihadystami, które już wtedy tak naprawdę było możliwe. uznając, że z terrorystami rozmawiać nie można, trzeba z nimi tylko walczyć. Dzisiaj no, trudno by było im popierać koalicję, której trzonem jest grupa powiązana z Al-Kaidą i która, no, która chce rozmawiać o rządach w Mali. Z trzeciej strony, no tutaj możemy się tylko domyślać, co dzieje się gdzieś tam zakulisowo. Władza hunty malijskiej, prorosyjskiej i pozycja Rosji w Mali i krajach sąsiednich była dla Francuzów i dla innych państw zachodnich solą w oku, była takim czymś, co bardzo by chcieli, żeby ono znikło. Więc można sobie wyobrazić, że te ruchy rebelianckie, jak pod jakąkolwiek flagą by one nie występowały, no, na pewno ktoś się cieszy, na pewno nikt nie płacze na Zachodzie z powodu problemów Rosjan i z powodu problemów hunty malijskiej, tak może ostrożnie bym powiedział. Rosjanie próbują oczywiście propagandowo pokazać, że jakoś się wytłumaczyć z tych problemów, w których są, mówiąc o tym, że to jest wielki spisek zachodni, że ci rebelianci są szkoleni przez Francuzów i przez Ukraińców. Nawet pokazywali ostatnio na filmiku takiego jednego pojmanego dżihadystę, który przed kamerą tutaj no, wyrecytował podstawioną mu formułkę o tym, że był szkolony przez Francuzów i przez Ukraińców. No ale to jest, nie ma na to żadnych dowodów, poza tutaj też taką ogólną wspólnotą krytycyzmu czy niechęci wobec hunt i wobec Rosjan w tej części Afryki.
2: To powiedział doktor Jen do spraw Afryki Subsaharyjskiej, Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję również.
2: I tak minęła godzina 15:47. Już za chwilę powinniśmy się połączyć z naszym kolejnym gościem. Będziemy teraz, dostaję właśnie kontakt, że już z nami kolejny gość jest, ale pozostajemy w Afryce, ponieważ jest już z nami pan Maciej Pawłowski, Instytut Nowej Europy, ekspert do spraw afrykańskich, szczególnie Magrebu. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: I z tego co wiem, przebywał pan, nie wiem czy nadal pan przebywa, w Angolii.
4: Jestem w tym momencie właśnie na konferencji w Luandzie, w stolicy Angolii. Konferencji unijnej dotyczącej budowy korytarzu Lobito. To jest duża inwestycja kolejowa, budowa torów kolejowych przez całą Angolę do Demokratycznej Republiki Konga, Zambii i Zimbabwe po to, żeby stamtąd minerały ziem rzadkich mogły być transportowane do portu w Lobito i z tego portu do Europy.
2: A kto ma finansować tę budowę?
4: Unia Europejska i rząd włoski. Natomiast tutaj są też również firmy z Polski, tak? I bo obok tych projektów kolejowych, to tak jak w XIX wieku w sytuacji kolei, że tak powiem, towarowej powstawały nowe osady, no to tutaj też są różne poboczne inwestycje związane z przemysłem i w dużej mierze z rolnictwem. No my jako Polska jesteśmy znanym producentem maszyn rolniczych i to jest oraz nawozów i to jest myślę coś, co może tutaj być tą wartością dodaną dla naszego kraju przy tym projekcie.
2: Mamy, zapytałem, ponieważ to w sumie troszkę łączy się z tym całym wyścigiem o różne złoża i dobra afrykańskie i dzisiaj porozmawiamy o tych wpływach chińskich, ponieważ na początku miesiąca Chiny zlikwidowały cła, które były nałożone na handel z różnymi państwami afrykańskimi i to w sumie jakoś symbolizuje te ambicje chińskie na kontynencie afrykańskim. Co możemy powiedzieć właśnie o tym chyba dużym kroku w kierunku ekspansji chińskiej na kontynencie?
4: Znaczy to jest taki krok z oczekiwaniem na wzajemność, tak? To znaczy Chińczycy znoszą cła na produkty z Afryki, które i tak w większości są surowcami, więc to nie są te towary, na których naraz zarabia się najwięcej. I na które rzeczywiście to są towary, na które nie warto w ogóle ustanawiać cła, no bo inaczej to powoduje wzrost cen na własnym rynku, tak, i również dla własnego przemysłu. Natomiast liczą na wzajemność ze strony państw afrykańskich, W niektórych sytuacjach z pewnością do tego dojdzie, w innych nie, bo jest wiele krajów, gdzie podatki, gdzie cła są jedynymi tak naprawdę ściągalnymi podatkami, więc a te rządy muszą z czegoś budować szkoły, szpitale, drogi i tak dalej. Natomiast ja jestem teraz właśnie w dość specyficznym pod tym kątem państwie, no bo Angola jest jednym z pierwszych krajów, które są Chinami rozczarowane. Ponieważ tutaj w ciągu ostatnich kilkunastu lat było dość dużo chińskich inwestycji na kredyt i to doprowadziło do tego, że kraj w pewnym momencie miał ponad 100% PKB długu, a w momencie, gdy ten dług został spłacony, no to te inwestycje w dużej mierze zaczęły być już w kiepskim stanie. I tutaj dostrzeżono wyraźnie, że jednak państwa europejskie są partnerem bardziej wiarygodnym, że nawet jeśli te inwestycje nie są na kredytach o takich warunkach bardzo korzystnych jak z Chin, to jednak gdy raz są zbudowane, to są stosunkowo trwałe. Oraz pracują na nich lokalni robotnicy. W przypadku chińskich inwestycji często ściągani są Chińczycy do pracy.
2: Czyli rozumiemy, że Angolii udało się mimo wszystko nie wpaść zupełnie w tę pułapkę chińską, ponieważ no, często mówimy o tym, że kraje, które w jakiś sposób no, poszły na taką współpracę szeroko zakrojoną z Chinami, później nie są w stanie się od tej współpracy uwolnić, no właśnie przez chociażby ogromne zadłużenie.
4: No tu ten kraj w dużej mierze dzięki swojej sprawczości i sile wewnętrznej sobie z tym poradził. Wprowadzono wiele regulacji, żeby ściągać podatki i opłaty na poziomie wewnętrznym, żeby można było ten dług spłacić. On w tym momencie wynosi około 60% PKB, czyli to jest bezpieczny pułap. No i w pewnym momencie też, że tak powiem, zaczęto kolejne przetargi, zaczęły wygrywać przedsiębiorstwa z innych państw niż Chiny. Oczywiście Chińczycy dalej tu w jakiś sposób funkcjonują, ale to już nie jest taki dominator. A poza tym tam, gdzie te chińskie interesy zahaczały jakąś nielegalność, czy były na pograniczu prawa, no to doszło do zamknięć i również pokazowych aresztowań Chińczyków.
2: Z drugiej strony są takie kraje jak na przykład Mozambik. Bodajże 2 tygodnie temu prezydent Mozambiku odwiedził Pekin, tam spotkał się z Xi Jinpingiem. Mowa była o właśnie tej szerokiej współpracy. Wiele krajów afrykańskich nadal jest no, mocno kuszonych przez państwo środka.
4: Oczywiście. I to, co robią Chińczycy, to jest bardzo podobne do tego, co w XIX wieku robiły potęgi europejskie, zachodnioeuropejskie. To znaczy, to jest zachęcanie przywódców lokalnych państw do tego, żeby w sposób rozbuchany zamawiać kolejne inwestycje infrastrukturalne zazwyczaj. Ale nie tylko, no bo to też są jakieś stadiony, to też są jakieś, znaczy nie zawsze, czasem są to inwestycje sensowne, czasem nie. Natomiast Chińczycy udzielają nisko oprocentowanych kredytów w zamian za to, że te inwestycje będą robić firmy chińskie. To akurat też nie jest nic złego. Natomiast potem, w momencie, gdy przychodzi do spłacania, to zamiast, te państwa często nie są w stanie tych kredytów spłacać, więc muszą Chińczykom dawać szereg różnych koncesji. Na przykład na wydobycie minerałów, których w Afryce jest mnóstwo i Chińczycy wydobywają je w sposób barbarzyński, bym powiedział, ponieważ to nie jest tak, że na miejscu wiercą i szukają tych minerałów, tylko ściągają do kontenerów całe tony ziemi i dopiero w Chinach robią przesiew, więc to też jest ogromne niszczenie środowiska naturalnego i wiele państw znalazło się w pułapce właśnie tego chińskiego zadłużenia, no bo troszeczkę podchodzili naiwnie do tego, że te wszystkie pożyczki i tak dalej, że to jest dobroć ze strony Chińczyków, którzy kiedyś też byli skolonizowani i tak dalej. Natomiast no, teraz, jak to się u nas brzydko mówi, budzą się pomału z ręką w nocniku.
2: Mówimy o Chińczykach, ale w ostatnich latach mówimy także o kolejnych graczach, którzy się pojawiają na kontynencie afrykańskim. Od czasu objęcia władzy przez Donalda Trumpa Amerykanie również próbują jakoś do tej gry, do tego wyścigu o surowce się przyłączyć, ale rozumiem, że dzisiaj, że ta konferencja, która odbywa się teraz w Luandzie, konferencja unijna, pokazuje również, że także państwa europejskie próbują się do tego wyścigu, nie wiem, czy tutaj ten termin jest dobry, ale jakoś przyłączyć.
4: Tak, oczywiście. I te państwa w Afryce, które są najbardziej rozsądne, one starają się grać ze wszystkimi dużymi graczami, zakładając, że wtedy mają lepszą pozycję przetargową. Te kraje, które którym tego rozsądku brakuje, znajdą sobie jednego partnera, od którego się uzależniają. I tutaj akurat na tej konferencji, no to jest konferencja, że tak powiem, finansowana z Unii Europejskiej, natomiast Stany Zjednoczone, czy również te Chiny, które ich wpływy zostały zmniejszone, ale w jakiś sposób też tutaj funkcjonują, tak? I w momencie, gdy taki kraj ma kilku partnerów, wtedy jest w stanie uzyskać w miarę korzystne, a przynajmniej korzystniejsze warunki, niż gdyby ten partner był jeden.
5: To mówimy oczywiście głównie o tych złożach, o różnych bogactwach naturalnych, ale wspomniał pan o rolnictwie. Czy ten wyścig również dotyczy tego sektora gospodarczego?
4: Znaczy, to jest akurat rolnictwo, to jest coś, taka potrzeba jakby państw afrykańskich, którą trzeba zaspokoić, żeby wejść w te większe tematy. Bo tak naprawdę to dużym producentom żywności na świecie zależałoby na tym, żeby jednak sprzedawać tą żywność do Afryki, tak jak to się dzieje dziś, że większość państw nie ma samowystarczalności żywnościowej, tak? I w zasadzie nawet i dla Polski byłoby to korzystne, bo jesteśmy dużym producentem żywności. Natomiast jakby państwa afrykańskie zdają sobie sprawę, że to jest droga donikąd i że trzeba tą żywność zacząć produkować coraz bardziej u siebie. Więc w tym momencie, jeżeli chce się wydobywać różne minerały afrykańskie, które są niezbędne czy do tankowania samochodów, czy do produkcji współczesnej elektroniki, to trzeba też spełnić pewne potrzeby lokalne. No i to właśnie te inwestycje w rozwój produkcji rolnej, to jest to, co może być jakby z korzyścią, wiadomo, dla tych lokalnych społeczeństw, ale jeśli do tego się odpowiednio usiądzie, no to również jest to z korzyścią dla państw produkujących sprzęt rolniczy, nawozy, a potem zresztą tą żywność w niektórych przypadkach też można importować.
5: Skoro wspomniał pan o tych polskich przedstawicielach polskich biznesów w Angolii, to no właśnie, jak ten nasz kraj również włącza się w ten, no nie podbój, bo to złe słowo, ale w tę ekspansję na państwa afrykańskie, czy Polska tutaj staje się jakimś bardziej chociaż znaczącym graczem?
4: Znaczy, Polska na pewno nie jest tak wielkim graczem jak Stany Zjednoczone, Chiny, Francja, Włochy, czy chociażby Niemcy. To trzeba sobie jakby jasno powiedzieć. Ale jest tak, że jesteśmy tutaj obecni. Nawet w takiej Angolii jest około 5 polskich firm z różnych branż. Tak? Jedna buduje budynki, infrastrukturę wojskową, jest firma deweloperska, jest firma sprzedająca nawozy, wchodzi firma, która produkuje gaz, systemy na LPG, tak? Czyli gaz samochodowy. I to jest dość dużo, tak jak naprawdę, jak na taki kraj. Natomiast no jest, Afryka jest kontynentem bardzo zróżnicowanym. Tak naprawdę jest około 10 państw, które generują 2/3 PKB dla tego kontynentu i to są państwa, które się mocno rozwijają, ale jest też dużo państw, które pozostają w stagnacji. Tak? Natomiast no, polski biznes w tych państwach, które się rozwijają w Afryce, jest obecny i to już jest dużo.
5: I to jest już dużo. Pytanie, czy jest jakaś też strategia, ponieważ Włochy mają swoją strategię rozwijaną przez Giorgio Meloni, Hiszpania również ma swoją strategię. Czy pan może wie, czy i my mamy taką strategię rozwoju działalności właśnie na kontynencie afrykańskim?
4: Z tego, co wiem, to jest ona w trakcie tworzenia.
5: Aby była stworzona jak najszybciej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Maciej Pawłowski, ekspert do spraw Afryki, Instytut Nowej Europy. Dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję również. Wszystkiego dobrego, miłego dnia życzę.
5: I my również życzymy miłego dnia. Zbliża się godzina 16. Już za chwilę serwis informacyjny, a potem popołudnie wnet ze stadionu PGE Narodowy w Warszawie. Będziemy relacjonowali to, co dzieje się tutaj na Defense 24 Days oraz będziemy rozmawiali na temat oczywiście bezpieczeństwa, obronności i sektora zbrojeniowego. Mikołaj Murkociński przygotował dzisiejszy serwis międzynarodowy i Zoom na Afrykę. Do usłyszenia po godzinie 16.
1: Serwis międzynarodowy Radia Wnet. Nocne powtórki Wnet.
6: Digi, Biały Stok 103,9 FM.

Every step, snow drives by the foot that's slow.

jej, ona mnie kupiła, oswoiła. Dała za to przyzwoitą cenę, życie. Kiedy piszę te słowa, ona jest tutaj gdzieś, dobrotliwie spogląda.

się nie spieszę, zdaje się mówić, ja poczekam. Nie uciekniesz przecież nigdzie, zamknięty w pułapce świata. W dni słoneczne jest wiatrakiem cienia okrążającego mnie. Niby wskazówka zegara, w dni pochmurne jest ukojenie.

wszak zapłaciła uczciwie. Niedosłyszalna czasami, jak szelest mojego oddechu. Innym razem głośna, pośpieszny łomot spłoszonego serca w studni nocy.

ostatnia moja pociecha. Zaspokojona ciekawość, na którą choruję od urodzenia. Mówię to wam, ja poeta, wczoraj zwierzę, dzisiaj półbóg, oswojony przez śmierć, oswojony przez śmierć.

0: Autopromocja.
1: Każda sobota jest złota, zwłaszcza w Eterze. I to już od 8 rano, kiedy rusza tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Prowadzę ja, Konrad Mędrzecki. Zapraszam serdecznie.
2: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
0: Fundacja Salvatti.pl wspiera media. To była autopromocja.
3: Kraków 95,2 FM.

0: Dzień dobry, minęła siódma. W tym wydaniu wiadomości: drony uderzyły w skład paliw na Łotwie. Donald Trump przewiduje szybkie zakończenie wojny oraz Izrael bombarduje Bejrut. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Dwa drony uderzyły w magazyn paliwa na Łotwie, jak podał publiczny nadawca LSM, powołując się na policję. Jeden z dronów spadł na teren magazynu ropy w Rzeżycy, około 40 km od granicy z Rosją. Łotewskie władze wydały mieszkańcom terenów przy granicy z Rosją alerty dotyczące dronów o godzinie 4:09 czasu lokalnego, wzywając ich do pozostania w domach. Władze miasta poinformowały, że dziś wszystkie szkoły w mieście pozostaną zamknięte. Pod koniec marca kilka ukraińskich dronów, które zboczyły z kursu, spadło na terytorium Łotwy oraz inne państwa NATO, Estonia i Litwa. Jeden z nich uderzył w komin lokalnej elektrowni, a inny rozbił się na zamarzniętym jeziorze i eksplodował. Uważa się, że ukraińskie drony zostały wystrzelone w celu ataku na cele wojskowe w Rosji. Donald Trump przewiduje szybkie zakończenie wojny z Iranem, podczas gdy Teheran analizuje amerykańską propozycję pokojową, która według źródeł miałaby formalnie zakończyć konflikt, pozostawiając jednak nierozwiązane kluczowe żądania USA dotyczące wstrzymania irańskiego programu nuklearnego i ponownego otwarcia cieśniny Ormus, pisze Reuters. Rzecznik irańskiego MSZ, cytowany przez agencję ISNA, powiedział, że Teheran przekaże swoją odpowiedź. Z kolei irański parlamentarzysta Ibrahim Rezaei, rzecznik wpływowej komisji parlamentu do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego, określił propozycję jako bardziej amerykańską listę życzeń niż rzeczywistość. Źródło z Pakistanu oraz inne źródło zaznajomione z przebiegiem mediacji poinformowały, że bliskie jest osiągnięcie porozumienia w sprawie jednostronicowego memorandum, które formalnie zakończyłoby konflikt. Izrael przeprowadził atak na Bejrut po raz pierwszy od zawarcia w ubiegłym miesiącu zawieszenia broni z Hezbollahem. Władze Izraela poinformowały, że celem był dowódca elitarnej formacji Radwan działającej w ramach Hezbollahu w południowych przedmieściach miasta. Premier Izraela Benjamin Netanyahu oraz minister obrony Izrael Katz ogłosili przeprowadzenie operacji we wspólnym oświadczeniu. Izraelskie media podały, że dowódca Radwanu został uśmiercony, jednak ani izraelska armia, ani Hezbollah nie potwierdziły tej informacji oficjalnie. Liczba zakażeń hantawirusem rośnie w Argentynie. Jak pisze Associated Press, argentyńscy urzędnicy i eksperci próbują ustalić, czy to właśnie ich kraj jest źródłem śmiertelnego ogniska wirusa, który sparaliżował rejs statku wycieczkowego na Atlantyku. Kryzys zdrowotny na pokładzie jednostki zacumowanej po drugiej stronie oceanu zbiegł się ze wzrostem liczby przypadków hantawirusa w Argentynie. Argentyna, z której wypłynął statek zmierzający na Antarktydę, jest regularnie wskazywana przez Światową Organizację Zdrowia jako kraj o najwyższej liczbie zachorowań na tę rzadką chorobę przenoszoną przez gryzonie w Ameryce Łacińskiej. Eksperci podkreślają, że wyższe temperatury rozszerzają zasięg wirusa, ponieważ coraz wyższe temperatury w ekosystemach sprzyjają rozprzestrzenianiu się gryzoni przenoszących hantawirusa. Ludzie najczęściej zakażają się poprzez kontakt z odchodami, moczem lub śliną zakażonych zwierząt. Węgry zwróciły gotówkę i złoto należące do ukraińskiego Oshadbanku, które zostały zajęte w marcu przez węgierskie służby bezpieczeństwa, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Kijów uznał ten krok za sygnał normalizacji napiętych relacji. Za rządów premiera Viktora Orbana, który przegrał wybory z Peterem Madziarem, władze Węgier zatrzymały 7 Ukraińców przewożących około 82 milionów dolarów w gotówce i złocie pod zarzutem prania pieniędzy. Ukraina określiła zajęcie majątku jako działanie o charakterze wymuszenia. A jeżeli chodzi o pogodę, to dziś zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia, a na południowym wschodzie również rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu, a po południu w południowych rejonach również burze, punktowo z gradem. Temperatura maksymalna od 9-12 stopni na północnym zachodzie i na północy około 17 w centrum do 26 stopni na południowym wschodzie.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Oblicze perfekcji. Muszę się do czegoś przyznać. Moją naturalną skłonnością jest perfekcjonizm. W pewnym sensie perfekcjonizm to miecz obosieczny. Wspaniale jest wyznaczać wysokie standardy i dążyć do osiągnięcia różnych celów. To dobra strona. Ale perfekcjoniści mogą być prawdziwym wrzodem na szyi, ponieważ narzucają wszystkim innym swoje wyobrażenie perfekcji. Stają się jak egzekutorzy. I takim właśnie było moje naturalne usposobienie. To coś, od czego Chrystus mnie uwalnia. Zanim zostałem chrześcijaninem, moje ulubione powiedzenie brzmiało: ciężko jest szybować jak orzeł, gdy jesteś otoczony indykami. Z takim nastawieniem nie sposób budować relacji, nie mówiąc o zespołach. Nie da się czerpać z kreatywności i geniuszu innych. A prawda jest taka, że jesteśmy skłonni samym sobie trochę odpuszczać, a jednocześnie pozostajemy surowi wobec innych ludzi. Czy to brzmi nieco znajomo? Perfekcjonizm. On nie działa. I tylko miłość Chrystusa może cię uwolnić.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
3: Reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
9: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
3: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
12: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
13: Sofa Surfing. To była autopromocja.

0: Okno otwarte, gazety na stole. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek wnet. Już za chwilę rozmowa z panem Piotrem Bednarskim z Politechniki Warszawskiej, absolwent Politechniki Warszawskiej, Centrum Innowacji. To wszystko i ta rozmowa może być przeprowadzona, bo spotkaliśmy się wczoraj, a właściwie zaczynamy od razu rozmowę. Spotkaliśmy się wczoraj na Stadionie Narodowym, bo tam jest wielka konferencja dotycząca, zorganizowana przez Defense 24, oczywiście dotycząca w ogóle całego sprzętu wojskowego, sytuacji Polski, geopolityki i wszystkiego innego. A pan Piotr Bednarski ze spokojem stał sobie na tarasie i tam żeśmy rozmawiali na temat tego, co dzieje się na Politechnice Warszawskiej i jakie studenci wprowadzają innowacje, jakie mają patenty i co robią z tymi patentami i czy państwo interesuje się tymi patentami. To są wszystko pytania, które właśnie w tej chwili panu zadałem.
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Tak jak pan redaktor wspomniał, pracuję w Centrum Innowacji Politechniki Warszawskiej, czyli takiej jednostce dosyć unikalnej na Politechnice, ponieważ jej celem jest nie przepalanie pieniędzy na badania, ale na komercjalizację tych badań, czyli sprzedaż, wdrażania w rynek. I tak wczorajsze i dzisiejsze, bo zaraz po tej audycji jadę znowu na targi. Targi obronnościowe są dla nas ważne. Politechnika bardzo mocno stawia na bezpieczeństwo i obronność państwową i takie technologie powstają, ale Politechnika również w wielu innych dziedzinach działa. Ja się śmieję, że Politechnika ma wynalazki z każdej dziedziny naukowo-technicznej, może prócz górnictwa, bo taka specyfika uczelni. A mamy bardzo dużo do pochwalenia się i często wydaje mi się, że ludzie po prostu nie wiedzą, jakie rzeczy kryją się w zakamarkach Politechniki Warszawskiej, właśnie, a my je wydobywamy.
0: I właśnie to jest powód zaproszenia pana do studia, żeby pan pochwalił, jakie są wynalazki na Politechnice Warszawskiej.
1: To może tak słowem wstępu, ilościowo jest ich mnóstwo, bo takie portfolio naszych patentów przekroczyło ostatnio 400 sztuk. Poza tym ta procedura, jako że ona jest dosyć długa, ona trwa w takich rzeczy, w przygotowaniu, tak zwanych zgłoszeń patentowych, które jeszcze nie uzyskały patentu, mamy ich kolejne kilkaset. Więc jest z czego wybierać. Ja tak przygotowałem taką króciutką listę rzeczy, o których warto byłoby wspomnieć. Pan wspomniał o tym, że studenci wytwarzają innowacje i to jest oczywiście prawda. Na przykład nasi studenci od pokoleń studentów, tak, czyli mniej więcej od dekady, czy może więcej, rozwijają satelity. Rozwijają satelity, które nawet zostały wysłane w kosmos. Jest to zespół PWSAT. Zupełna innowacja, bo pierwsze rzeczy, które Polacy wysłali w kosmos, to była studencka satelita. Z innych bardzo ciekawych przedmiotów był to zespół doktorancko-studencki. Tworzą protezy dla dzieci, które straciły kończynę górną. No i oczywiście mają problem z przystosowaniem się do życia bez kończyny. Chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego. Tworzą świetną, innowacyjną protezę dla dzieci, która rośnie wraz z wiekiem. To znaczy rodzic nie musi kupować co 3-4 lata nowej protezy, a to są potężne pieniądze, tylko wymienia komponenty tej protezy, przedłuża palce, przedłuża paliczki, dzięki czemu tak naprawdę jedna proteza, zamieniając tylko kilka części, ona może rosnąć wraz z dzieckiem, wraz z wiekiem. Studenci mają bardzo wiele osiągnięć na Politechnice, takich związanych z wynalazkami, ale Politechnika to jednak nauka i poważniejsza nauka, która dzieje się na wydziałach, przez naukowców uprawiana, to jest ten core naszych technologii. I tutaj chciałem wymienić, na przykład z obronności są dwie spółki nasze politechniczne. Jedna już całkiem nieźle znana na rynku, X-Way Sensing, która robi radary do użytku wojskowego.
0: Ale te radary są innowacyjne, czy to są po prostu radary?
1: To są radary na tyle innowacyjne, że pozwalają na obrazowanie terenu, tak, na przykład pola walki, w niesprzyjających warunkach. Czy to mgła, czy bardzo duży deszcz. Z kamery, gdybyśmy chcieli przelecieć jakimś dronem czy samolotem, nie uchwycimy tych detali, nie uchwycimy tego, na co wojsku zależy. Detali.
0: Ale i to są radary, które już zamówiło Wojsko Polskie, czy jest patent, prototyp, ale nie ma zamówień?
1: Tam są i patenty. Ta firma sprzedaje od lat swoje rozwiązania do wojska. te radary pozwalają na to, aby przelatując na przykład nad jakimś terenem, móc zobrazować do naprawdę bardzo małej rozdzielczości teren w niesprzyjających warunkach i przy na przykład drugim przelocie możemy zauważyć różnicę w terenie, tak? No bo jeżeli gdzieś stał głaz, no to tam dalej będzie stał głaz. A co jeżeli w krzakach stał pojazd wroga? Przelecimy drugi raz, zobaczymy, że tego pojazdu nagle nie ma, bo radar to wykrył. Porównując te dwa obrazy, możemy stwierdzić, że tutaj stał jakiś czołg, a teraz go tam nie ma, a stoi na przykład kilka metrów dalej i artyleria może go namierzyć.
0: No dobrze, czyli wszystko jest w porządku. Są patenty, jest produkcja. Taka jest zasada w państwie polskim, tak?
1: Taka powinna być zasada w państwie polskim i byłbym niezwykle uradowany, gdyby każdy patent był wdrażany w państwie polskim, czy przez siły zbrojne, czy przez przemysł oczywiście. Natomiast tak się często nie dzieje, ponieważ patenty muszą być sprzedane. Tak? Muszą być sprzedane, to znaczy musimy znaleźć klienta i trochę to też jest, na tym polega moja wizyta dzisiaj w radiu, aby słuchaczom przybliżyć, że na Politechnice jest bardzo dużo tego typu rzeczy, które są sprzedawalne, które możemy dofinansować, aby rozwiązywały konkretne problemy konkretnego przedsiębiorcy, tak? Czyli dostosować technologię do rynku, bo te technologie działają i są dosyć zaawansowane.
0: Ale dajmy przykład.
1: Dajmy przykład. Jest świetny zespół, który za niedługo będzie dosyć głośno o nim na rynku. Nazywa się MicroGrow. Jest to zespół stworzony przez trzy wspaniałe panie z naszych wydziałów. Robią one takie płytki laboratoryjne. Oczywiście teraz spłycę, bardzo przepraszam dziewczyny za spłycenie tematu, ale robią płytki laboratoryjne nowej generacji, które zrewolucjonizują to, jak badamy komórki, tak? Jeżeli badamy jakiś nowy lek, jakąś nową substancję, musimy zbadać, jak ona wpływa na przykład na organizm ludzki, na organy konkretne. Te laboratorium na chipie, jak to się nazywa, pozwoli na to, aby takie organy wzrastać na płytce, a następnie testować różnymi środkami chemicznymi, aby sprawdzić, jak one się zachowują. No jest to taki wynalazek, który powstał w laboratorium i będzie służył innym laboratoriom, tak? Natomiast skróci wielokrotnie i spowoduje, że cały proces badań leków będzie tańszy.
0: No dobrze, i tu już jest zainteresowanie, powiedział pan, że będzie o tym głośno, czyli ktoś się już tym interesuje. Tak. I jest gotów to kupić patent.
1: Tak jest.
0: No dobrze, to inne przykłady.
1: Inne przykłady. Co by tutaj panu podrzucić? Zespół...
0: Bo jest 400 patentów, tak?
1: Tak, wszystkich nie wymienię oczywiście, ale kolejny jakiś fajny przykład to na przykład...
0: Ale taki patent, który może coś zrewolucjonizować, taki patent, którego rzeczywiście odkrycie spowoduje pewien ruch na świecie. Jest taki patent?
1: Ruch na świecie. Niech pan doprecyzuje, o co chodzi.
0: No, na przykład telefon komórkowy zrobił taki ruch na świecie. Jak ktoś wynalazł, powiedział, będzie taki iPhone, no to wtedy stała się rewolucja, tak? Ktoś to wymyślił, ktoś to zaprojektował, ktoś to dał i dzięki temu technologiczny świat jest i my jesteśmy w zupełnie innym miejscu.
1: To ja z takiego mojego punktu widzenia zawodowego, dla mnie telefon to nie jest wynalazek. Dla mnie telefon to jest zbiór setek wynalazków, setek patentów, bo to de facto jest to. Nie ma patentu na telefon, na smartfon. To jest zbiór setek wynalazków, które ze sobą razem współpracują w jednym urządzeniu. Patent na wyświetlacz OLED,
0: no dobrze,
1: patent na głośnik.
0: No to proszę bardzo, to ten, który wynalazł telefon. Był taki człowiek.
1: No był.
0: Właśnie, to tego typu.
1: Tego typu wynalazki. No to zespół, który zajmuje się głównie AI-em, stwierdził, że diagnozowanie pacjentów, którzy chorują na płuca, tak, trwa długo. Potrzeba tutaj specjalistycznej wiedzy lekarza, aby ocenić, czy jakieś zmiany widoczne na prześwietleniu są problematyczne i trzeba się nimi zająć, czy nie są, tak? I nie wnioskują one o jakiejś poważniejszej chorobie. Stworzyli do tego system analizy AI, analizy klasyfikacji, który wspomaga lekarza. Lekarz dalej podejmuje w 100% decyzję, ale przyspiesza podejmowanie przez niego decyzji, bo pokazuje mu ten system, na co zwracać uwagę i zachodzi wstępna klasyfikacja zmiany chorobowej.
0: No dobrze, ale to nie uznaje tego za rewolucję światową.
1: Nie, ja bym bardzo chciał nie czekać miesiąc na to, czy mam jakąś zmianę w płucu. Wolałbym poczekać 10 minut.
0: Lepiej poczekać 10 minut i oczywiście sztuczna inteligencja może w tym pomóc, ale nie jest to rewolucja, bo sztuczna inteligencja pomaga w bardziej skomplikowanych operacjach, na przykład w wojnie z Iranem, czy w wojnie na Ukrainie i tak dalej. No, sztuczna inteligencja ma miliardy zastosowań.
1: Dokładnie tak. To jest jedno z ważniejszych, aniżeli generowanie zdjęć, czy wybieranie celu.
0: No dobrze, jest 400 patentów, rozumiem, nie wszystkie rzeczy, które są wynalezione na Politechnice. Ile jest takich zespołów, które pracują na Politechnice, które chcą coś wynaleźć i coś wprowadzić nowego?
1: Oj, setki. Pracowników zajmujących się stricte nauką mamy około 2500. Zespołów około 700-800. I tutaj wszędzie gdzieś w laboratorium powstają rozwiązania, które mogą znaleźć swoje ujście na rynku. Czy to w takiej bardzo prostej drodze obrazowej, tak, że przychodzi zespół, robi sobie patent, a następnie go sprzedaje do firmy albo zakłada swoją firmę. Jest kilka ścieżek. Ale istnieją też takie rozwiązania, które są wdrożone na rynku i Polacy je znają i to od dziesięcioleci. Na Politechnice takie rozwiązania powstawały, a na przykład są przenoszone na Skarb Państwa. Tak więc nie dostajemy za to dodatkowych pieniędzy za sprzedaż, ale państwo może tym dysponować i może to wdrożyć w każdej chwili.
0: No dobrze, ale na Stadionie Narodowym nie ma takiego miejsca, gdzie by stała tak Politechnika Warszawska czy inne, bo może być zbiór, rozmaite są Politechniki, mówi to, proszę bardzo, drogi Przemyśle Zbrojeniowy, mamy tyle i tyle patentów, możecie z tego skorzystać. Nie ma takiego miejsca.
1: Nie ma, bo na Stadionie Narodowym teraz jest taka bardziej konferencja i Politechnika zdecydowała się nie wystawiać stanowiska. Jeżeli chce pan zobaczyć nasze technologie, na przykład wojskowe, to zapraszam we wrześniu do Kielc na MSPO. Tam mamy duże stanowisko, kilkanaście technologii, które pokazujemy. Również te, o których wspominałem. Ponadto mogę jeszcze do poprzedniego pańskiego pytania się odnieść, jakieś rzeczy, które mogą zmienić świat. No to Politechnika jest bardzo zaawansowana, mamy świetne zespoły badawcze od komputerów kwantowych. Tworzą podzespoły.
0: I to jest to.
1: To jest to. Do tego pan dążył. Tak, zespoły politechniczne, które zajmują się technologiami kwantowymi, dokładają do takiego ludzkiego zbioru wiedzy, tak, to co wszyscy ludzie wiedzą na świecie, potężne swoje know-how do tego, jak sterować komputerem kwantowym, a tak tego typu technologie no, zmienią nasz świat. Czy to na dobre, czy na gorsze, po prostu będziemy musieli do nich zaadaptować.
0: Nie tylko komputery kwantowe, ale coś, co może przeciwdziałać komputerom kwantowym. To też jest wynalazek.
1: Dokładnie tak. No, komputer kwantowy może się przyczynić do tego, że wszelaka kryptografia, której używamy teraz na przykład w bankowości,
0: gdziekolwiek,
1: tak, może zostać bardzo szybko złamana.
0: Wszystkie szyfry, którymi posługują się wojska, też będą złamane.
1: To znaczy, że trzeba będzie się zawczasu przestawić na kryptografię kwantową.
0: Co jest dosyć skomplikowane.
1: To jest arcyskomplikowane.
0: I nad tym też na Politechnice są prace.
1: Od lat.
0: Bo komputer kwantowy i kwantowa technologia to jest technologia przyszłości i tej nie ma i w tym możemy być jako Polska innowacyjni.
1: Bardzo chciałbym, żeby Polska stała tutaj bardzo mocno na świecie, jeżeli chodzi o technologię kwantową.
0: No dobrze, ale może pan nie znać odpowiedzi na to pytanie, ale czy rząd polski jest tym zainteresowany? Czy są duże pieniądze, które są dedykowane tej kwantowym wynalazkom?
1: Gdybym to wiedział, na pewno
0: bym odpowiedział.
1: Na pewno bym odpowiedział i łatwiej by mi się pracowało.
0: Gdyby tak było.
1: Mam nadzieję, że decydenci mają na uwadze, że takie technologie powstają i one powstaną. Mam nadzieję, że dążą do tego, żeby one powstały najpierw w Polsce i żebyśmy mogli je sprzedawać na świecie.
0: No dobrze. A ocenia pan tą współpracę między Politechniką a przemysłem na jaką ocenę? Jaka jest ocena? Jak na przykład przemysł polski się interesuje tym, co się dzieje na Politechnice? Czy ma pan 10 telefonów dziennie, czy jeden na 2 tygodnie?
1: To może dam 2 oceny. To, jak przemysł współpracuje w ogóle z uczelniami, jest... no nie chcę tutaj nikogo krytykować, ale tego może być wielokrotnie więcej. Natomiast Politechnika się tutaj na tle innych uczelni polskich wyróżnia z racji tego, że jesteśmy uczelnią techniczną. Jesteśmy dużo bardziej zaawansowani, jeżeli chodzi o rozwój technologii. Nie badamy tylko nauki podstawowej, ale również aplikujemy te podstawowe teorie do tego, żeby one działały. Tworzymy maszyny, narzędzia, urządzenia, aplikacje. I tutaj przemysł, szczególnie w ostatnich 3 latach, widzimy, się pobudza do współpracy z Politechniką.
0: A jak często pan z kolegami i koleżankami rozmawia o polityce?
1: Staramy się bardzo rzadko. Raczej jeżeli rozmawiamy o polityce, to na przykład o polityce państwa rozwojowej, o tym, ile pieniędzy idzie na budżet państwa.
0: O tym, tak? O pieniądzach.
1: O pieniądzach, które trafią później do edukacji czy do badań i rozwoju, bo to leży nam blisko.
0: A czy jest spór polityczny? PiS, PO obecny?
1: Nie rozmawiamy na takie tematy.
0: W ogóle?
1: W ogóle. Lubimy się przyjaźnić w zespole.
0: Powiedział Piotr Bednarski. Politechnika Warszawska, Centrum Innowacji. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu i do zobaczenia na Stadionie Narodowym.
1: Dziękuję, do zobaczenia. Pozdrawiam cały zespół Innowacji.
0: I cały zespół Radia Wnet oczywiście. Też pan pozdrawia, czy nie?
1: Jak najbardziej przemili ludzie.
0: 7:25. No to wędrujemy.
2: Wojna na Ukrainie.
0: I przy telefonie Dmytro Antoniuk. Tam współpraca między inżynierami a państwem na Ukrainie przebiega w sposób doskonały, bo wszystkie wynalazki dronowe i rakietowe są natychmiast wdrażane w życie. Dzień dobry, Dmytro.
3: Dzień dobry, Krzysztofie. Witam państwa serdecznie.
0: I za sprawą tych dronów i rakiet coraz więcej szkód ukraińskie wojsko wyrządza Rosji.
3: Tak jest. Dzisiaj Ministerstwo Obrony Rosji powiedziało o tym, że w tej nocy podobno zestrzeliło 317 dronów, które lecieli z Ukrainy. Szczególnie trzeba zauważyć, że niektóre z tych dronów lecieli w Czuwaszyję, czyli za około 2000 kilometrów od granicy z Rosją. Tam już przylatywali do tych Czeboksar, do tego miasta w tej republice tak zwanej rosyjskiej. No i tak my jesteśmy zmuszeni, skoro Rosja nie przyjęła propozycji o rozejm, o którym mówił Władimir Zelenski, bo wczoraj odnotowano, że co najmniej 5 osób zginęło w atakach rosyjskich tylko w obwodzie sumskim. Kilkadziesiąt są rannych. W ataki na linii frontu nie ustają. Za minęłą dobę zniszczyliśmy ponad 890 żołnierzy i oficerów wojska rosyjskiego. I też odnotowano, że w tej nocy akurat zaatakowano Ukrainę, zaatakowali Ukrainę 92 drony rosyjskie. W tym też w moją dzielnicę w Kijowie słyszałem działania przeciwdronowe w ciągu nocy. Także nie ma rozejmu. Ukraina jest zmuszona zawdawać odpowiednich uderzeń w Rosję. No i my oczywiście wszyscy czekamy 9 maja. I co, jaka będzie decyzja Kijowa? Czy zaatakować Moskwę i ten nieszczęsny parad Putina? Pamiętając o tym, że wokół Moskwy jest teraz skoncentrowana chyba największa ilość przeciwrakietowych, przeciwdronowego sprzętu na świecie w ogóle, lub kontynuować takie bardzo dotkliwe uderzenie w Czuwaszy, być może znów w porty rosyjskie, skoro tam tej obrony przeciwrakietowej, przeciwdronowej już prawie nie będzie. Zobaczymy.
0: co się wydarzy, ale jest niepokojąca informacja, mianowicie władze rosyjskie, chyba sam Władimir Putin zaapelował do dyplomatów, żeby opuścili Kijów, co oznacza, że być może to Rosja szykuje się do jakiegoś frontalnego uderzenia na stolicę Ukrainy.
3: My żartujemy, a co, Rosja być może ogłosi wojnę Ukrainy, być może, nie? No, także to, że grozi Kreml i Putin nam tym, że uderzy z niesamowitą siłą w Kijów lub jeszcze gdzieś, no to to jest śmiesznie po prostu. My mamy takie uderzenie co nocy, prawie co nocy, i my żyjemy w tym już ponad 4 lata. Także to, co oni tam grożą nam, że oni nas zaatakują, no cóż, no mogą zapuścić oręcznik swój, zobaczymy. Pozostało w Rosji tylko uderzenie bronią atomową, bo wszystko, co oni mają, już my wielokrotnie doznaliśmy na sobie, wiemy, o co chodzi, i jesteśmy do tego gotowi. Także my na to patrzymy, no, z wielką ironią i sarkazmem.
0: Jeszcze jedna informacja, mianowicie po wyborach z Węgier ten internowany transport gotówki i złota, rozumiem, dotarł do Kijowa albo do jakiegoś banku na Ukrainie, ale to, co mnie zdziwiło, dlaczego nie było takich elektronicznego przekazania tych pieniędzy? Rozumiem, że złoto trzeba transportować, ale dlaczego ktoś w Brukseli nie kliknął i po prostu nie znalazły się te pieniądze od razu na koncie w banku ukraińskim? To mnie właściwie zastanowiło.
3: Potwierdzam, że wczoraj to, co zostało zainternowane na Węgrzech podczas jeszcze rządów Viktora Orbana, jest już na Ukrainie. O tym jest informacja wszędzie. A co do tych transakcji elektronicznych lub nie, ja to przepraszam, nie jestem od sprawy bankowej, także niestety nie mogę dać kompetentnej odpowiedzi.
0: A nawet się nie spodziewałem takiej odpowiedzi, Dmytro, od ciebie, tylko też zdziwienia, no bo w końcu to nie jest nic takiego nadzwyczajnego, przelanie pieniędzy, dużych pieniędzy. Na przykład jak będą pieniądze z safe dla Polski, o czym wczoraj mówił na konferencji Defense 24, czy wicepremier Kosiniak-Kamysz, czy wicepremier Sikorski, powiedział, dostaniemy te pieniądze w ciągu kilku dni. W piątek jest podpisanie tego dokumentu. To rozumiem, że nie będą w walizkach przywozić tych pieniędzy, tylko to będzie operacja bankowa, a w tym wypadku nie.
3: Ciężko powiedzieć. Być może przyjadą jakieś pojazdy z złotem do Warszawy. Trzeba zobaczyć.
0: I co napisać wtedy na tych transparentach, które będą je witały? Zależy, kto będzie witał. Dmytro, życzę ci miłego dnia. Usłyszymy się jutro. Więcej komentarzy na temat tego, co dzieje się i na Ukrainie, i w polityce ukraińskiej, i wokół Ukrainy. Wszystkiego dobrego. Miłego dnia.
3: Dziękuję. Wzajemnie.
0: A w Polsce kolejny dzień matur, więc zdajemy matury, a wszyscy maturzyści pewno w tej chwili podążają do szkoły. To jeden maturzysta, wiem, jak ma na imię Staś, i jemu dedykujemy piosenkę. I wszystkim maturzystom oczywiście chcemy być sobą.

0: Studio Szanghaj.
1: I oczywiście chcemy być sobą i dlatego łączymy się z Andrzejem Zawadzkim Liangiem, Studio Szanghaj. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: A w Pekinie teraz trzepanie czerwonych dywanów, bo wszyscy się spodziewają wizyty prezydenta Trumpa i spotkania na szczycie. Dojdzie do tej wizyty i co będzie tematem?
2: Niewątpliwie już wszystko wskazuje na to, że dojdzie, szczególnie tuż przed majówką, 30 kwietnia, minister spraw zagranicznych Wang Yi rozmawiał telefonicznie z sekretarzem stanu panem Marco Rubio, gdzie wyraźnie zostały określone właśnie tematy, które będą poruszane. Niemniej jednak również i wicepremier He Li Feng, który jest właśnie do spraw tych ekonomicznych i stosunków chińsko-amerykańskich, nomen omen, taki dziwny zbieg był okoliczności, że również 30 kwietnia, również wieczorem rozmawiał z sekretarzem skarbu, panem właśnie Bencentem i z przedstawicielem do spraw handlu, Greerem. Więc tutaj widać, że intensywne te przygotowania postępują. Nie mówiąc już o tym, że na chińskich mediach społecznościowych pojawił się taki króciutki filmik w Douyin, czyli tym macierzystym TikToka, gdzie w Beijing, w Pekinie obserwują ludzie, jak ląduje amerykański samolot wojskowy, transportowy, C-17 ląduje. Więc to było takie wydarzenie, które już wszyscy tutaj w mediach mówią, że na pewno wizyta będzie. No, chociaż różne są komentarze na temat tej wizyty, łącznie z tym, że nie tyle czerwony dywan, co jak to niektórzy złośliwie mówią, czerwona wycieraczka będzie przygotowana, czyli że rozmowy mogą być trudne. Właśnie, a mówimy o tematach. Na pewno jest kilka tematów, bo tuż właśnie w tych dniach, raz, że Trump nie rezygnuje z sankcji na chińskie firmy. To jest rzecz duża, szczególnie, że Chińczycy teraz nałożyli już sankcje za kupno ropy irańskiej na 5 firm rafinerii, zresztą nie za dużych, no ale rafinerii, żeby było śmiesznie, to są prywatne rafinerie, które rząd wziął w opiekę i powiedział na podstawie nowego prawa na początku kwietnia uchwalonego, które broni przed sankcjami zagranicznymi firmy chińskie, iż te firmy, 5 rafinerii, mają się nie stosować do amerykańskich sankcji. To jest też taki przykład może ciężki dla stosunków chińsko-amerykańskich, szczególnie do przełknięcia Amerykanów, bo jak wiemy, ropa wprawdzie może nie w takiej ilości jak zakontraktowana, ale ropa irańska czy Zatoki Perskiej płynie do Chin. Tutaj Amerykanie nie zatrzymują chińskich statków pod chińską banderą. Jakoś to do tej pory nie zdarzył się taki przypadek. No i tu mamy kolejny przypadek i po raz pierwszy w ogóle w historii, gdzie oficjalnie rząd chiński stawia sprawę, iż nie dopuszczą, nie mają się stosować do amerykańskich sankcji. Także sankcje. I to będą dużym tematem. Ograniczenia technologiczne oczywiście też, bo Chińczycy chcą kupować najnowszą technologię od Stanów Zjednoczonych. I tak niby chociażby te układy scalone dla AI na widy najnowsze, raz sprzedają, raz nie sprzedają. No, w każdym bądź razie tu jest też dużo zamieszania i przede wszystkim Amerykanie postanowili, że oni będą wybierać firmy, którym sprzedadzą. Więc to też jest takie restrykcyjne. Do tego dochodzi oczywiście sprawa ta, że toczą się przecież analizy, Amerykanie nie ukrywają, bo przecież Trump wcześniej już jako zanim rozpoczął sprawę z Iranem, z wojnę całą, to była sprawa taka, iż nałoży na Chiny sankcje handlowe, kolejne, znaczy wraca do swojej koncepcji nakładania ceł. Więc te tematy na pewno będą gospodarczo-handlowe mocno poruszane. Do tego jest jeden temat, który jest niesłychanie ważny i to nawet sekretarz Rubio potwierdził oficjalnie wprost na swojej niedawnej konferencji w tym tygodniu, że tematem taką zasadniczym będzie Tajwan. Czerwona linia ze strony chińskiej, to jest Tajwan. I Chiny z pewnością będą domagały się, jak zresztą oficjalnie zapowiadają, do tego, aby Trump wręcz potwierdził, że podtrzymuje, że są jedne Chiny, że nie będzie wspierał dążeń Tajwanu do niepodległości, że nie będzie też wspierał militarnie. Oczywiście toczy się na Tajwanie nadal duża dyskusja o pakiet, budżet wojskowy, który 11 miliardów to jest ten w pierwszym etapie, gdzie właśnie Amerykanie mają sprzedać broń rakietową różnego rodzaju. W sumie pakiet, który ma wartość do 40 miliardów dolarów. Więc Amerykanie, część senatorów właśnie naciska na parlament, który jest w rękach opozycji, żeby jednak zatwierdzili ten pakiet. Na razie nic na to nie wskazuje, a jeśli Trump rzeczywiście w czasie tej swojego pobytu 14 i 15 maja stwierdzi, że oczywiście, że jest jeden Tajwan i Amerykanie no bądź wstrzymają, bądź rozmowy na temat sprzedaży tej broni, bądź w ogóle zaprzeczy, to jest oczywiście jeden z bardzo ważnych tematów. No, Chińczycy na pewno pójdą na pewne ustępstwa, to już się też tak różni eksperci wypowiadają tutaj, że oczywiście, bo Trump lubi takie big deale, dobre, słodkie deale, jak to on mówi, a mianowicie zakup, być może zakup nawet Boeingów, które od 2013 roku Chińczycy nie kupili ani jednego, czy 17, przepraszam, więc tylko Airbusy, więc tutaj może być duże ustępstwo. Oczywiście zależy, jak Trump ustąpi, coś za coś. No i oczywiście rolnictwo, to Chiny mogą kupić soję, bo to zawsze kupowali i tutaj.
1: Ale to są takie interesy amerykańsko-chińskie. Oczywiście wiemy, jak skomplikowana jest relacja, ale wiemy też, że są wojny rozmaite na świecie. O dwóch być może będzie rozmowa, wojna na Bliskim Wschodzie, czyli z Iranem, i wojna na Ukrainie. Klucze do rozwiązania problemów są i w Waszyngtonie, i w Pekinie. Tak na dobrą sprawę, gdyby powiedzieli sobie dwaj panowie, kończymy te dwie wojny, to te dwie wojny by się natychmiast skończyły, bo Chińczycy mają w rękach, można tak powiedzieć, serce i mózg Władimira Putina, z kolei Amerykanie mają swoją armię.
2: Tak, to nie tylko to, że Chińczycy mają serce Władimira Putina, mają bardzo duże, że tak powiem, ekonomiczne tutaj przewagę w rękach. Mało tego, wizyta Putina ma być zaraz po wizycie Trumpa. Już, że będzie wizyta Putina w Chinach, już jest to w zasadzie pewne, jeszcze potwierdzone i oficjalnie potwierdzone. Nie ma jeszcze czy konkretnej daty, ale to nie sugeruje niezmiennie, że to będzie na pewno maj, że to będzie na pewno końcówka maja. Więc tutaj też nie ulega wątpliwości, że Chiny bardzo mocno teraz właśnie stawiają na kwestię Iranu, bo przecież właśnie zakończył wizytę wczoraj rozmawiał, dzisiaj zakończył minister spraw zagranicznych Iranu. Jest to jego kolejna wizyta, bo był w kwietniu, 23 kwietnia był. Poza tym od tego czasu 3 razy rozmawiał telefonicznie z Chinami, więc nie ulega wątpliwości, że tutaj też Chiny przyjmują kartę. On stwierdził, wręcz poinformował oczywiście o swojej sytuacji, jaka jest na sytuacji Iranu w tych rokowaniach z Amerykanami, negocjacjach. Natomiast podkreślają obie strony, że tego kryzysu nie da się rozwiązać środkami militarnymi. No, Chiny wyraźnie naciskają Iran na to, że właśnie tylko negocjacje są drogą i że jest to krytyczny moment, w którym cały region może przejść od właśnie wojny do pokoju. Ma szansę przejścia takiego do pokoju. I Chiny oczywiście naciskają na zaprzestanie działań wojennych i wznowienie konfliktu jest jak najbardziej niepożądane, jak to oficjalnie w komunikacie zostało dzisiaj określone. Natomiast interesujące jest to, że Chiny oczywiście wspierają Iran w ochronie swojej suwerenności i bezpieczeństwa narodowego, doceniają oczywiście gotowość Iranu do poszukiwania rozwiązań politycznego kanałami dyplomatycznymi. Natomiast jeśli chodzi o kwestię broni jądrowej, to tu jest też ciekawe stanowisko Chin, bo w kwestii nuklearnej Chiny doceniają zobowiązanie Iranu do nierozwijania broni jądrowej, czy niedążenia do posiadania broni jądrowej. Jednocześnie podkreślają, że Iran ma prawo do pokojowego wykorzystywania energii jądrowej. I tutaj też jest dość stwierdzenie, dość zasadnicze. Natomiast jeszcze jedna rzecz, która jest do podkreślenia, to jest to, że Chiny po prostu twierdzą, że kraje Zatoki Perskiej i Bliskiego Wschodu powinny same wziąć swój los we własne ręce i zachęcają do dialogu z Iranem i innymi państwami Zatoki Perskiej, aby właśnie one same wypracowały tą formułę bezpieczeństwa bez ingerencji zewnętrznej.

0: Izrael, kwestia Izraela, że było podpisane porozumienie w palestyńskie, 14 frakcji palestyńskich o pokojowym współdziałaniu na rzecz utworzenia jednego państwa palestyńskiego. Tu też wojna Izraela zupełnie przekreśliła wysiłki chińskie. To mówię, to trudno, żeby że Chiny były zadowolone z takiego przebiegu sprawy. Niemniej jednak w tej chwili, to też trzeba podkreślić, sprawa Ukrainy jakby jest na jakimś takim bocznym zupełnie torze. Zupełnie mało. No są informacje oczywiście o wzajemnych atakach, czy rosyjskich, czy ukraińskich, ale kwestia Ukrainy, no Chiny podkreślają, że jest to, że obie strony powinny właśnie dążyć do i ukraińska, i rosyjska, do jak najmniejszego zaostrzania tego konfliktu, bo on tylko powoduje właśnie różne perturbacje i im dalej będzie trwał, tym trudniej go będzie rozwiązać.
1: Ciekawe zdarzenia czekają nas w Pekinie, ciekawe spotkanie na prawdziwym szczycie, a teraz już pytanie nie dotyczy polityki, krótka odpowiedź. Jakie rybki pływają w akwarium?
0: Złote.
1: Same?
0: Złoto. To w Chinach są złote rybki. Niestety urosły mi w ciągu ostatnich kilku, no już lat. I niektóre to właśnie małżonka, że czas, żeby niektóre wybrać i zjeść. No na to nie mogę pozwolić.
1: Zjeść złotą rybkę zamiast z nią porozmawiać.
0: No, rozmawiać mogę, to one ze mną zawsze chcą jeść, to tam właśnie pluskają sobie, ale to jest, no, mają apetyty duże, no, ale nic nie chcą z powrotem właśnie jakiegoś tutaj zrobić, zaczarowania, czy żeby się spełniło jakieś właśnie marzenie, życzenie.
1: A może warto zapytać, ale o odpowiedź poprosimy w następnej korespondencji, bo patrzę na zegarek, jest godzina 7:52 i z Szanghaju, gdzie jest Andrzej Zawadzki-Liang, przeniesiemy się do Paryża. Wszystkiego dobrego.
0: Również najlepszego.

0: Kronika paryska.
1: A w Paryżu jest Piotr Witt. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Witam pana, panie prezesie, witam państwa. Dzisiaj kroniki paryskiej nie będzie. Robimy remanent. Punkt pierwszy. Jutro i pojutrze będziemy świętować rocznicę zwycięstwa nad Niemcami. I oto proszę, po 79 latach od zakończenia II wojny prasa doniosła znowu o ukrywaniu ludzi. Na lotnisku Charles de Gaulle funkcjonariusze, którzy prowadzą kontrolę bagaży i pasażerów, nie należą do jednostki państwowej. Służba ochrony lotniska stanowi rzeczywiście oddział armii francuskiej, ale kontrolerzy są pracownikami prywatnego przedsiębiorstwa Watchover. Ten podwykonawca aeroportu paryskiego zatrudnia 2700 ludzi do kontroli na 10 lotniskach, między innymi na lotnisku de Gaulle i na Orly. Kiedy oczekiwano na ekipę telewizyjną stacji TFN, która miała realizować reportaż na terminalu S3, wśród kontrolerów zapanowało poruszenie. Dyrekcja Watchover od świtu dokonywała roszady. W punktach, gdzie kamery miały się pojawić, pracownicy zostali odesłani na tyły, żeby nie rzucali się w oczy, i zastąpieni przez innych. Selekcji dokonano według koloru skóry. Ukryci zostali pracownicy czarni, zastąpieni przez białych. Wystarcza, że telewizja jest kolorowa, nie potrzeba, żeby osoby były również. Jak silna jest troska wizerunkowa, pokazuje fakt, że dyrekcja spółki Watchover zaryzykowała kryminalny zarzut dyskryminacji zagrożony karą 3,5 roku więzienia i grzywną 45 tysięcy euro. Dochodzenia i kontrole w sprawie obrażonych kontrolerów trwają. Złośliwe języki twierdzą, że bez względu na to, jak wielka byłaby jej zbrodnia, spółka Watchover, starając się poprawić obraz Francji w oczach telewidzów, nie robi nic innego jak państwo i kolejne rządy, które ukrywają fakty, zamiast odważnie

0: spojrzeć prawdzie w oczy. Punkt drugi. Blokada cieśniny Ormus daje się we znaki mieszkańcom 15 dzielnicy Paryża i innych dzielnic oraz nie. Ceny rosną. Sklep papierniczy podwyższył ceny niektórych towarów o 50% ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie. A żywność? Bagietka wciąż nie kosztuje więcej jak 1,30 euro. Cena jest kontrolowana. Są dwa rodzaje bagietek. Zwyczajna, produkowana metodą przemysłową, która jest niejadalna, oraz bagietka zwana tradition, którą trzeba skonsumować na świeżo w ciągu 3 godzin po kupnie. Piekarze republikańscy proponują chleby fasonowe w cenach nieregulowanych. Chleb z ziarnami, chleb z orzechami, ze śliwkami. Bóg wie z czym jeszcze. Ceny wahają się od 10 do 20 euro za kilogram i więcej. Nie chcemy chleba z dodatkami, chcemy chleb dobry, pszenny, żytni, razowy, o który jest najtrudniej. Na przyjęciach w ambasadach i pałacach podaje się chleb tylko od Pualana albo od Kaisera. Żona pierwszego piekarza była Polką i nauczyła go piec, drugi jest także pochodzenia polskiego. Do dzisiaj w niektórych regionach Francji przetrwała nazwa pain polka, chleb Polka. I podczas gdy we Francji wątła, bo wątła, ale tradycja dobrego polskiego chleba przetrwała. W Polsce, od kiedy na miejscu piekarni pojawiły się galerie wypieków i inne salony pieczywa, o dobry chleb coraz trudniej. Przyjęły się zachodnie technologie przemysłowe, które ułatwiają życie piekarzom, a nam nie. Pieczeniem nie kieruje jeszcze sztuczna inteligencja, ale uwaga, postęp idzie szybko. Punkt trzeci. Zdrożała nafta w ślad za nią benzyna. U nas w Paryżu jest metro, które lepiej czy gorzej, ale jednak funkcjonuje. Autobusy zdecydowanie gorzej, lecz także jeżdżą, ale na prowincji, która rozciąga się we wszystkich kierunkach poza Paryżem, koniecznie trzeba mieć samochód. Kierowcy manifestują. Aby poprawić humor niezadowolonym, rząd opublikował fenomenalne wyniki francuskiego przedsiębiorstwa. W ciągu pierwszych 3 tygodni blokady francuski gigant naftowy Total Energy zarobił 6 miliardów euro, ponieważ przezornie przed amerykańsko-izraelskim uderzeniem na Iran zakupił zapasy ropy naftowej. Total w paryskiej dzielnicy finansów Défense posiada najwyższy wieżowiec, a nawet 3, zatrudnia ponad 100 tysięcy pracowników na świecie, ma ponad 900 filii. Potęga. Naród odetchnął z ulgą. Dla dobra francuskiej ojczyzny warto podjąć wyrzeczenia. Radość trwała, dopóki jakaś świnia, dziennikarz naturalnie, nie wyjaśniła, że nie ma co się cieszyć, a w każdym razie nie mają się z czego cieszyć Francuzi. Francuski Total należy do Amerykanów. Od czasu prywatyzacji połączonej z mondializacją Total stał się wielonarodową spółką akcyjną, w której inwestorzy amerykańscy reprezentują 50% inwestorów instytucjonalnych, francuscy 15%. Total jest takim gigantem, że państwa posiadające jak Luksemburg zaledwie 0,1% kapitału liczą się jako poważni udziałowcy. Bilans księgowy przedsiębiorstwa wyniósł w ubiegłym roku 285 miliardów euro. Podatki nawet od 15% całości musiałyby być więc ogromne, gdyby Total płacił podatki we Francji. Jednak przedsiębiorstwo działające na całym świecie we Francji ma tylko rafinerię, która jest deficytowa. Dlatego Total płaci we Francji 0 podatków. Kto by uznał to za nadużycie, może wnieść skargę. Ale tylko do Sądu Europejskiego, ponieważ w 2020 roku Total uzyskał status prawny przedsiębiorstwa europejskiego i podlega tylko jurysdykcji europejskiej. Punkt czwarty. W stronicy z ubiegłego tygodnia wspomniałem wybitnego polskiego malarza z Paryża. W transkrypcji przeczytałem jego nazwisko Tadeusz Michałowski. Błąd. Malarz nazywał się Tadeusz Michaluk. Do Paryża przyjechał w początku lat 80. na zaproszenie znanego marszanda paryskiego, pana Morantin Nouvion. Dwukrotnie złoty medal na salonie artystów francuskich, co najmniej 30 innych nagród, drugie w historii akademickie wydanie Don Kichota, opublikowane przez Akademię Królewską Hiszpanii, zaprojektowaną przez niego okładką. Pierwsze wyszło w końcu XVIII wieku. Okładkę Michaluka obejrzeli Hiszpanie oraz klienci 22 akademii stowarzyszonych, Ameryka Południowa i tak dalej, 500 000 000 ludzi na świecie. W Polsce, kto chciał zapoznać się z nazwiskiem Tadeusza Michaluka, musiał zaopatrzyć się w silną lupę. Artysta projektował znaczki dla Poczty Polskiej. Znane serie kwiatów, miniatur to on, ponad 200 znaczków podpisanych tonparelem albo nawet diamentem, czcionką milimetrową. Punkt piąty. W piątek 1 maja manifestowali piekarze i kwiaciarze. Protestowali przeciwko prawu do manifestacji. Przedstawiciele obu tych zawodów pragną w tym dniu pracować, piec chleb i sprzedawać konwalie bez podatków. Tymczasem prawo zabrania im pracy 1 maja. Radio France ogłosiło, że konwalie są silnie trujące i nie należy ich trzymać w domu. Koniec remanentu. Do usłyszenia.
1: Dzień dobry, 8.1 w tym wydaniu wiadomości. Co z zawieszeniem broni na Ukrainie? Drony uderzyły w skład paliw na Łotwie oraz Donald Trump przewiduje szybkie zakończenie wojny z Iranem. Jakub Duszak, zapraszam.
2: Wiadomości wnet.
1: Rosja wciąż atakuje Ukrainę pomimo zapowiedzianego przez Wołodymyra Zełenskiego rozejmu. Czekamy, jaka będzie decyzja Kijowa w związku z obchodami Dnia Zwycięstwa w Moskwie, powiedział korespondent Radia Wnet w Kijowie Dmytro Antoniuk.
3: Czy zaatakować Moskwę i ten nieszczęsny parad Putina. Wokół Moskwy jest teraz skoncentrowana chyba największa ilość przeciwdronowego sprzętu na świecie. Lub kontynuować takie bardzo dotkliwe uderzenie w porty rosyjskie, skoro tam tej obrony przeciwrakietowej, przeciwdronowej już prawie nie będzie. Zobaczymy.
1: Z punktu widzenia Ukraińców nowe rosyjskie groźby co do uderzenia na Kijów są śmieszne.
3: Rosja być może ogłosi wojnę Ukrainy, być może, nie? To, że grozi Kreml i Putin nam tym, że uderzy z niesamowitą siłą w Kijów lub jeszcze gdzieś, to jest śmiesznie po prostu. My mamy takie uderzenie co nocy. My żyjemy w tym już ponad 4 lata. Pozostało Rosji tylko uderzenie bronią atomową.
1: Mówił korespondent Radia Wnet w Kijowie Dmytro Antoniuk. Węgry zwróciły gotówkę i złoto należące do ukraińskiego Oszadbanku, które zostały zajęte w marcu przez węgierskie służby bezpieczeństwa, poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Kijów uznał ten krok za sygnał normalizacji napiętych relacji. Za rządów premiera Viktora Orbana, który przegrał wybory z Peterem Madziarem, władze Węgier zatrzymały 7 Ukraińców przewożących około 82 milionów dolarów w gotówce i złocie pod zarzutem prania pieniędzy. Ukraina określiła zajęcie majątku jako wymuszenie. Dwa drony uderzyły w magazyn paliwa na Łotwie, jak poinformował publiczny nadawca LSM, powołując się na policję. Jeden z bezzałogowców spadł na teren składu ropy w Rzeżycy, około 40 km od granicy z Rosją. Łotewskie służby wydały mieszkańcom terenów przygranicznych alerty o godzinie 4.09 czasu lokalnego, wzywając do pozostania w domach. Władze Rzeżycy poinformowały również, że dziś wszystkie szkoły w mieście pozostaną zamknięte. To kolejny podobny incydent w krajach bałtyckich. Pod koniec marca kilka ukraińskich dronów, które zboczyły z kursu, spadło na terytorium Łotwy, Estonii i Litwy. Jeden z nich uderzył w komin lokalnej elektrowni, a inny eksplodował po rozbiciu się na zamarzniętym jeziorze. Donald Trump przewiduje szybkie zakończenie wojny z Iranem, podczas gdy Teheran analizuje amerykańską propozycję pokojową, która według źródeł miałaby formalnie zakończyć konflikt, pozostawiając jednak nierozwiązane kluczowe żądania USA dotyczące wstrzymania irańskiego programu nuklearnego oraz ponownego otwarcia cieśniny Ormus, podaje Reuters. Rzecznik irańskiego MSZ, cytowany przez agencję ISNA, zapowiedział, że Teheran przedstawi swoją odpowiedź na amerykańską propozycję. Z kolei irański parlamentarzysta Ebrahim Rezaei, rzecznik Komisji do Spraw Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Narodowego, określił dokument jako amerykańską listę życzeń. Źródło z Pakistanu oraz inne osoby zaznajomione z przebiegiem mediacji przekazały, że bliskie jest osiągnięcie porozumienia w sprawie jednostronnicowego memorandum, które formalnie zakończyłoby konflikt. Izrael po raz pierwszy od zawartego w ubiegłym miesiącu zawieszenia broni z Hezbollahem przeprowadził atak na Bejrut. Władze w Jerozolimie poinformowały, że celem operacji był dowódca elitarnej formacji Radwan działającej w ramach Hezbollahu na południowych przedmieściach miasta. Premier Izraela Benjamin Netanyahu oraz minister obrony Izrael Katz ogłosili przeprowadzenie operacji we wspólnym oświadczeniu. Izraelskie media podały, że dowódca Radwanu zginął w ataku, jednak dotąd nie zostało to oficjalnie potwierdzone ani przez izraelską armię, ani przez Hezbollah.
4: Prognoza pogody.
1: Dziś zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia, a na południowym wschodzie również rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu, a po południu w południowych rejonach również burze, punktowo z gradem, na termometrach od 9-12 stopni na północnym zachodzie i na północy około 17 w centrum do 26 stopni na południowym wschodzie.
2: Wiadomości sportowe.
5: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Paris Saint-Germain awansował do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wczoraj w rewanżowym meczu na Allianz Arenie w Monachium Paris Saint-Germain zremisowali z Bayernem w rewanżu 1-1, ponieważ w pierwszym meczu w Paryżu obrońca tytułu wygrał 5-4, a więc ta jedna bramka zdecydowała o tym, że w finale 30 maja na stadionie w Budapeszcie rywalem Arsenalu, który awansował dzień wcześniej, będzie właśnie Paris Saint-Germain. Nic dwa razy się nie zdarza. Mecz, który był pierwszym, a więc ten w Paryżu, był piękny, porywający, kosmiczny, sięgnął gwiazd. 5-4, kapitalna akcja. Natomiast ten wczorajszy to już taka piłkarska taktyka, szachy, no i przede wszystkim kontrowersje związane z decyzjami sędziego. A więc 29 minuta, zagranie piłki ręką przez Nuno Mendesa, który miał żółtą kartkę na koncie. Sędzia nie pokazuje drugiej żółtej kartki, mimo iż ta akcja przerwała akcję Bayernu. Chwilę później, bo 31 minuta, jeszcze trudniejsza sytuacja. Niemcy grzmią, cała prasa niemiecka, o tym, że Vitinha wybił piłkę ręką z własnego pola karnego, wybijał piłkę ręką zawodnik Paris Saint-Germain, a ta trafiła w jego kolegę Nuno João Nevesa i sędzia João Pinheiro, Portugalczyk, nie przerwał gry, nie podyktował rzutu karnego, nawet nie spojrzał na VAR. No właśnie, Paris Saint-Germain już na początku, bo w trzeciej minucie strzelili bramkę Ousmane Dembele i w zasadzie bronili wyniku, mieli czego bronić. Jedyny gol, ten remisowy dla Bayernu, 94 minuta, chyba nawet nie na otarcie łez, bo co tu ocierać, Harry Kane. No ale oczywiście Niemcy wracają do tej sytuacji, do tych dwóch w zasadzie sytuacji. Mówią o tym, iż mistrzowie Niemiec za szybko stracili prowadzenie, a później zostali okradzeni, na przykład między innymi takie tytuły: skandal, koniec marzeń, piłkarska Liga Mistrzów nie dla Bayernu. Ale bardzo ciekawie wypowiedział się właśnie na temat w ogóle tego dwumeczu trener Bayernu Monachium, Vincent Kompany. Posłuchajmy.
6: My job is to analyze what Bayern Munich can do better, but...
5: Moja praca polega na tym, żeby robić dobrą grę i sukcesy dla Bayernu Monachium, ale jeśli piłka uderza w rękę zawodnika z Paryża, który jest w polu karnym, a ta ręka była bardzo wysoko, gdzieś nad głowami, no to powinien być rzut karny. No i druga żółta kartka wcześniej. Oczywiście przegraliśmy dwumecz z bardzo dobrą drużyną. Gratuluję Paryżowi, ale rzeczywiście można to było wszystko rozegrać inaczej. Powinniśmy być bardziej zdecydowani w całym dwumeczu. Będzie jednak jeszcze kolej na rewanż w kolejnym sezonie piłkarskiej Ligi Mistrzów. Nic się teraz nie kończy. I to tak z klasą, bo rzeczywiście podkreślają to niektóre media, że trener Bayernu Monachium nie utyskiwał tylko i wyłącznie na sytuacje związane właśnie z decyzjami sędziego, ale także na to, że Bayern w dwóch meczu był po prostu jedną bramkę słabszy. I tak trzeba to przyjąć. Paris Saint-Germain awansował do finału, bo po prostu w dwóch meczu strzelił o jednego gola więcej. I myślę, że to będzie wielki, piękny finał piłkarskiej Ligi Mistrzów, zwieńczenie tego sezonu. Arsenal głodny sukcesu po 20 latach, który trafił do finału. No i Paris Saint-Germain, który będzie bronił tego wielkiego, pięknego, srebrnego pucharu z dużymi uszami. Natomiast jeśli chodzi o tenis, to my nie mamy się za bardzo czym pochwalić, jeśli chodzi o turniej w Rzymie, który się właśnie rozpoczął, bowiem troje naszych zawodników już w nim nie gra. Magda Linette została zmieciona niemal z kortu przez 38-letnią Niemkę Tatianę Marię 0-6-3-6 w dwóch setach. Magdalena Fręch z kolei nie poradziła sobie z 20-letnią bardzo utalentowaną zawodniczką z Filipin, Alessandrą Elają, przegrywając 0-6, 6-3 i 4-6. No i Hubert Hurkacz, który został pokonany przez Niemca Hanfmana, dwa razy był tiebreak 6-7 i 7-6. No i decydujący set Niemiec wytrzymał go lepiej i wygrał 6-2. A jutro o godzinie 10:00, miejmy nadzieję, że pomści wszystkich Iga Świątek, bo wyjdzie na kort i zagra w ramach drugiej rundy pierwsza wolny los właśnie turnieju, który bardzo kocha WTA w Rzymie, a jej rywalką będzie Amerykanka McNally. Teraz to wszystko, sport także po godzinie 9:00. Do usłyszenia.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
8: Reklama.
9: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
9: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: 3,17,41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie.
16: Autopromocja.
17: Dzień dobry. Mówi Milo Kurtis. Sekcja lewacka Radia Wnet. W każdy czwartek o godzinie 18:00. Zapraszam.
18: Dzień dobry. Zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14:05. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Joanna Rawik.

Jest godzina 8.12, drugi odcinek, druga część Poranka Wnet. Zapraszam na nią serdecznie. Za chwilę gościem poranka będzie Kasper Płażyński, polityk Prawa i Sprawiedliwości z nadmorza, czyli z Gdańska. Ale zanim zaczniemy rozmowę, posłuchamy Sanach.

0: Wywiad Wnet.
1: Gościem poranka Wnet jest pan Kacper Płażyński, polityk Prawa i Sprawiedliwości, szef Komisji Morskiej i członek Komisji Unii Europejskiej w parlamencie przy ulicy Wiejskiej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
1: I polityk gdański, co jest bardzo, bardzo istotne i będzie istotne.
2: Z ziemi gdańskiej. Tam jest jeszcze 6 powiatów innych w moim okręgu wyborczym. Tam też staram się zachować aktywność i pomagać ludziom.
1: Chce pan kogoś pozdrowić?
2: Wszystkich alergików. Łączę się z nimi w bólu przez te najbliższe miesiąc, dwa.
1: A też w bólu jeszcze z kimś pan się łączy, czy tylko z alergikami?
2: Wystarczy z alergikami.
1: Dobrze. Tytuł w dzisiejszej Gazecie Polskiej Codziennie, nie będę cytował tytułu, bo on sugeruje odpowiedź. Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że należy dopuścić sędziów, którzy zostali wybrani przez Sejm do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym. Wywołało to pewną reakcję ze strony Donalda Tuska, pana Siemoniaka. Właściwie Donald Tusk i Siemoniak stwierdzili, że muszą teraz wykonać decyzję Trybunału Praw Człowieka, czyli co powinni i co myśli pan, że zrobią, jaki będzie efekt tego orzeczenia i co pan o samym orzeczeniu sądzi?
2: No, ja patrzę na to na zimno, jako też adwokat, i nie mam żadnych wątpliwości, że Trybunał nie ma uprawnień do decydowania o kształcie Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, organów konstytucyjnych, bo to już podlega bezpośrednio suwerenowi, narodowi polskiemu i jego reprezentantom w parlamencie. Taki jest ukształtowany nasz ustrój. A wchodząc do Unii Europejskiej i również podpisując kolejne traktaty, nigdzie nie przekazaliśmy Trybunałowi w Strasburgu kompetencji do tego, żeby takie uprawnienia sobie rościł. Ale rzeczywiście już od czasów moich studiów prawniczych, to już było trochę lat temu, pamiętam, że dyskutowaliśmy szeroko to, że Trybunał z każdym kolejnym rokiem próbuje jednak zawłaszczyć sobie coraz więcej władzy. To jest w pewien sposób normalne, bo nikt nie chce się władzy pozbywać, tylko zawsze chce ją zyskiwać. Szczególnie też takie twory dość mocno polityczne i pozbawione demokratycznej kontroli, jakim jest Trybunał. No bo przecież tam trafiają ludzie z nominacji politycznej. Zresztą podobnie jak do Trybunału Konstytucyjnego, tutaj też wybiera Sejm. No i się rozpychają. I rozpychają się w taki sposób, w jaki uważają i jakie mają polecenia z góry, czyli od szefów państw, którzy ich tam wybrali, tak w uproszczeniu. Dlatego, że w Polsce rząd Donalda Tuska nie położył jeszcze w pełni łapy na Trybunale Konstytucyjnym, no to sprzyjający Tuskowi Trybunał Europejski takie wyroki wydaje, ale nie mają one nic wspólnego z przestrzeganiem polskiego prawa konstytucyjnego, czyli naszego ustroju, więc powinniśmy jako rację stanu traktować tak, żeby takie wyroki traktować jako nieodnoszące skutków prawnych dla Polski, no bo inaczej ciężko mówić o tym, że jeszcze jesteśmy suwerennym państwem, jeżeli w takich sprawach, no to już jest naprawdę przekroczenie bardzo cienkiej czerwonej linii, miałyby decydować instytucje zewnętrzne.
1: To powiedział mecenas, prawnik, ale też polityk opozycji, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Inaczej zareagował premier Donald Tusk, inaczej zareagowali rządzący. Oni powiedzieli, to jest zielone światło na to, żebyśmy przeszli od słów do czynów.
2: No tak.
1: No i
2: cóż
1: co
2: z tego? Donald Tusk niedawno mówił, że za kilka miesięcy będzie wojna z Rosją i nikt nie traktował tego poważnie, a dzisiaj mamy traktować jego poważnie słowa odnośnie tego, że ten wyrok jest prawnie wiążący. Rzeczywistość jest taka, że przecież wiemy, jak Tusk i jego ekipa traktują wyroki. Jak jest wyrok wydany w składzie z sędziami, którzy są sędziami już po nowelizacji KRS-u, ale jest dla nich przychylny, no to oni ogłaszają triumfy. Ale jeżeli są wyroki też właśnie w Sądzie Najwyższym, w sądach powszechnych, gdzie są tacy sami sędziowie w składach orzekających, ale wyroki dla nich są w jakiś sposób nieprzychylny, niepoprawne politycznie dla nich, no to wtedy mówią, że te wyroki są niebyłe, bo tam zasiadają tak zwani neosędziowie, jak oni ich nazywają. No oni traktują wymiar sprawiedliwości bardzo wybiórczo, tak jak im po prostu pasuje, i to jest przykry obraz tego, jak dzisiaj elita polityczna traktuje wymiar sprawiedliwości.
1: No dobrze, powiedział pan zacytował pan Donalda Tuska, jego wypowiedź na temat wojny, no to zacytuję fakt: przejęcie mediów publicznych, siłowe przejęcie mediów publicznych, czyli pewne decyzje premier Donald Tusk potrafi podjąć.
2: potrafi i oczywiście powinien za nie odpowiadać również wymiarze karnym.
1: A w przypadku Trybunału Konstytucyjnego, jak, nie wiem, czy pan czytał, czy miał pan czas na czytanie tweetów Donalda Tuska, czy pana Siemoniaka, no wyraźnie wskazuje na to, że znajdzie takie rozwiązanie, które wprowadzi tych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego.
2: No ja już pamiętam z kampanii popisy premiera Tuska, który mówił, że jak będą rządzić, to jak to było, znajdą takich silnych, którzy wyprowadzą czy wprowadzą do różnych urzędów tych właściwych ludzi, a niewłaściwych stamtąd usuną.
1: I znajdują.
2: No tak, po części rzeczywiście realizuje, więc nie bagatelizowałbym jego słów, ale też bym szczególnie się do nich nie przywiązywał, bo Donald Tusk nie jest politykiem, który jest szczególnie prawdomówny i nie jest politykiem, któremu należy zanadto ufać. Po prostu nie wiem, co zrobi Donald Tusk. Nie wiem, na ile się odważy, nie wiem, czy będzie przekraczał kolejne czerwone linie. Jednak zaufanie do rządu w Polsce jest dość niskie, bo jest w okolicach 40%. To myślę, że mu się jednak jakaś tam czerwona lampka zapala. Nie wiem, czy traktuje swoje premierostwo takie, że będzie chciał po nim zostać w kraju, czy w trakcie będzie uciekał z kraju, jak kiedyś do Brukseli. Nie wiem po prostu, co jest w jego głowie.
1: Ale jest politykiem skutecznym.
2: Zależy w jakim wymiarze, panie redaktorze.
1: W tym.
2: Jeżeli chodzi o pogłębianie dziury budżetowej w Polsce, to jest bardzo skuteczny. Nie mieliśmy takiego polityka od czasów Edwarda Gierka. Chociaż tutaj Edwardowi Gierkowi trzeba oddać, że mimo olbrzymiego zadłużenia, jakie po sobie zostawił, to zbudował też olbrzymie inwestycje, takie, z których do dzisiaj korzystamy i które były na tamte czasy najnowocześniejsze w Europie.
1: Albo my korzystamy.
2: Jak Port Północny, jak Rafineria Gdańska i zrobił to w raptem kilka lat. Tutaj szapoba dla jego wizji. Trzeba to przyznać, też wizji.
1: To jest tak, że była cywilizacja przemysłowa, ale jeśli chodzi o korzystanie, no to z Huty Katowice korzystają Hindusi, z tego co wiem, czy co pamiętam. Huta Sędzimira, w ogóle nie wiem, czy funkcjonuje, jak funkcjonuje, to na takich niskich obrotach, tak to się wydarzyło
2: no to
1: w Polsce.
2: Szczerze mówiąc, ale, w dużej mierze
1: ale dobrze,
2: i na Unii Europejskiej, no ale Donald Tusk jest w tym chórze. Bo jeżeli jest tak, że produkcja huty w Polsce z uwagi na podatkowe kwestie ETS-owe i inne klimatyczne kosztuje prawie dwa razy więcej niż poza strefą Unii Europejskiej, no to jak ta stal ma być konkurencyjna ze stalą z zewnątrz? My nawet stal, panie rektorze, sprowadzamy do Polski z Japonii, z Korei Południowej i im się to opłaca. Im się opłaca tam to wyprodukować i przywieźć do Polski czy do Unii Europejskiej.
1: A ślad węglowy?
2: Wyobraża pan sobie?
1: Ślad węglowy jest
2: no bo tam
1: dużo,
2: dlaczego dużo tak jest? Większy. Bo tam nie ma podatków klimatycznych.
1: Wiemy o cenach energii, bardzo dużo rozmawiamy w radiu, w Netto, ETS-ie, o zielonej strategii Unii Europejskiej, o tym, co robi z przemysłem europejskim i z przemysłem polskim. Wielokrotnie w studio mówiliśmy safe. Wczoraj taka odczuwalna radość, byliśmy razem na i jesteśmy Defense 24 dni, czy to są targi, czy to są konferencje, targi i konferencje jednocześnie. Radość odczuwalna. Będzie 44 miliardy euro przypłyną w net do Polski. Pan się z tego cieszy?
2: Nie, ja się nie cieszę z wielu względów. Mało się podnosi ten powód, który dla mnie od początku też był oczywisty. Zakreślono bardzo rygorystyczne ramy, kiedy te pieniądze należy wydać, to znaczy zawrzeć kontrakty, które potem będą powodować wydawanie tych pieniędzy. To jest raptem kilka miesięcy, czyli w ciągu kilku miesięcy mamy zakontraktować zamówienia na 40 kilka miliardów euro. No to jest pewne szaleństwo. To jest oczywiste, że w takim trybie pracy nie da się negocjować dobrych umów. Wiadomo, że branża zbrojeniowa się bardzo cieszy, no bo to jest dla nich deszcz tanich pieniędzy. Wszyscy walczą o te zamówienia w jednym czasie. Mogą podnosić swoje marże bardzo radykalnie, no ale dla jakiejś takiej ekonomiki wojny i zdrowego rozsądku, to nie ma nic wspólnego. No niestety, ale obawiam się, że będzie miało to więcej wspólnego z tym, z czym dzisiaj słyszymy, że ma problem Platforma Obywatelska, czyli aferą korupcyjną na Śląsku, gdzie podobnież jeden z posłów Platformy miał brać w łapę za ustawianie przetargów na zakup taboru tramwajowego czy autobusowego. prostu to będzie bardzo mętna sprawa, tego się obawiam. Już Rumuni powoli przekonują się, że SAFE może dla nich nie przynieść takich korzyści, jak się spodziewali. Myślę, że w Polsce będzie podobnie.
1: Te 44...
2: Abstrahując od kwestii konstytucyjnych, tego, że tak jak profesor Piotrowski na przykład, tak, który przecież nie jest jakimś zwolennikiem PiS-u, nie wiadomo jakie ma poglądy i to super właśnie. Tego chciałbym, żeby było więcej w Polsce profesorów, prawników szczególnie, którzy nie wiadomo jakie mają poglądy polityczne. No jednoznacznie mówi, że to jest po prostu łamanie konstytucji, bo uzależnianie finansowania polskiej armii od widzimisię urzędników w Brukseli, w Komisji Europejskiej jest po prostu niezgodne z polską konstytucją, gdzie jednoznacznie wskazane jest, że tylko Polacy stanowią nadzór i decydują o tym, jak ta armia ma wyglądać. No, kropka.
1: Bilion złotych do 2030 roku wydamy na zbrojenia, bo 200 miliardów z pieniędzy własnych plus 44 miliardy euro z Unii Europejskiej. To da mniej więcej bilion złotych. Bilion złotych na transformację energetyczną. Jesteśmy krajem, którego deficyt budżetowy jest coraz większy. Jak my sobie z tym wszystkim poradzimy?
2: Nie wiem. Nie wiem, ale na pewno nie poradzimy sobie z tym, im dłużej będzie rząd Donalda Tuska rządził.
1: Ale to czy to jest zależne od Donalda Tuska? Ta dziura budżetowa jest.
2: W jakimś zakresie na pewno jest, bo mniejsze wpływy z podatków na grube kilkadziesiąt miliardów każdego roku, no to jest faktem. Po prostu nie są spełniane prognozy, które sam rząd Donalda Tuska, jeżeli chodzi o kwestie budżetowe, każdego roku ustala. Jest mniej pieniędzy z podatków, niż sami ustalali, a zakładam, że oni nie należą do najbardziej ambitnych.
1: Nawet jeśli byłoby trochę więcej
2: rządów.
1: Pieniędzy z podatków, to i tak na te wszystkie wydatki nie starczyłoby, no, bo jak mamy wydać bilion złotych, czyli 1000 miliardów na transformację energetyczną, a jednocześnie na armię, a jednocześnie wiemy, służba zdrowia nie funkcjonuje, to nie funkcjonuje, tam to nie funkcjonuje.
2: Tutaj pełna zgoda, dlatego panie redaktorze, no, nie jestem ekspertem od finansów, ale zdroworozsądkowo myślę. Za naszych rządów rozwijaliśmy armię, też były potężne transfery finansowe, żeby tą armię rozwijać. Za naszych rządów służba publiczna, przepraszam, medyczna też, no, zyskiwała na znaczeniu, była jednak coraz lepsza. Oczywiście kolejki były, ale ona się znacząco poprawiała. Zatrzymaliśmy eksodus pielęgniarek, lekarzy. Jakoś to działało, a w tej chwili dochodzi do po prostu prywatyzacji też służby zdrowia z uwagi na to, że brakuje tak dużo pieniędzy. I na przykład dzisiaj czytałem na koncie jednego z lekarzy na Twitterze, że jeżeli chodzi na przykład o kolonoskopię, to jest tak, że spowodowały cięcia taką teraz sytuację, że no jak już jest wyczerpana limitowa ilość badań tych profilaktycznych, niezwykle istotnych, żeby po prostu potem nie trzeba było płacić za te ciężkie choroby, które są, jak nie ma tej profilaktyki i u ludzi się rozwijają. Po prostu jak się kończy ten limit, to co wtedy szpital robi? Wtedy zaczyna przyjmować po prostu na ten sam aparaturę ci sami lekarze, ale już prywatnie. No przecież jeżeli to nie jest prywatyzacja służby zdrowia, no to co jest prywatyzacją służby zdrowia?
1: Bardzo takie.
2: No w każdym razie na nic nie ma pieniędzy, a rocznie zadłużamy się o 300 miliardów złotych. A na nic nie ma pieniędzy w taki sposób, żeby było coś robione po prostu dobrze. I wczoraj też na jednym z paneli usłyszałem z wielką troską panel, który poprzedzał mój dotyczący bezpieczeństwa Bałtyku, było o marynarce wojennej. I tam się dowiedziałem, że rząd teraz pracuje nad tym, żeby już nie iść w dalszą produkcję mieczników, czyli fregat, które wspólnie z Brytyjczykami w Polskiej Stoczni Wojennej produkujemy. Poczyniliśmy olbrzymie nakłady finansowe na przygotowanie tej stoczni, żeby budować najnowocześniejsze, największe jednostki w historii polskiego w ogóle szkutnictwa. A teraz oni mówią, że no z uwagi na to, że fregaty są droższe w utrzymaniu, to oni już nie będą chcieli więcej budować fregat, co jest dla mnie absurdem, bo skoro budujemy 3, mnóstwo inwestycji, know-how, ludzie wyszkoleni, no to budujemy więcej, bo mamy potencjał na to, żeby też chyba swoją flotę zacząć w końcu rozwijać. No, porty pięknie rosną, następnym krokiem w rozwoju gospodarki morskiej powinna być nasza flota, co też jest związane i z bezpieczeństwem, i z zarabianiem pieniędzy. A oni mówią, że nie, no, że z uwagi na to, że one są droższe, to my teraz będziemy o klasę niższą okręty budować, które będą mogły operować już tylko i wyłącznie na Bałtyku, no bo korwety raczej na otwarte morze po prostu nie wypłyną. No dla mnie jakiś totalny absurd i nonsens. Tyle też się mówi o tym, że polska armia w końcu powinna zarabiać na swoich jednostkach eksportowo. No mamy świetne okręty budowane teraz, w najnowocześniejszej, czy jednej z nowocześniejszych teraz stoczni, bo to jest prawda, wojennych w Unii Europejskiej. I oni chcą zarzucić ten projekt, wykonają 3, czyli tak jak zwykle. O, zrobiliśmy 3, koniec projektu, teraz zaczynamy nowy projekt. Zamiast, nie wiem, zacząć walczyć o rynki, gdzieś ten towar, kurczę, dobry towar, zacząć sprzedawać. Ja tego po prostu nie jestem w stanie zrozumieć. Jak nie dla nas, to dla innych. A teraz nowa linia produkcyjna, wszystko od nowa, nowi eksperci, przekształcenia linii produkcyjnej. Moim zdaniem to absurd.
1: Do rozmowy o Bałtyku na pewno kiedyś wrócimy. Teraz jest 8:32 na zegarze. Pan ma o 9:00 swój panel. To tylko powiedzmy, jaki tytuł jest tego panelu?
2: Ojej, żebym to ja pamiętał do końca. W każdym razie chodzi o portach Pomorza Gdańskiego i portach Wybrzeża Morza Czarnego rumuńskich, czyli od Gdańska do Konstancy. O tych portach i wszystko pomiędzy nimi w zakresie wykorzystania cywilno-wojskowego, infrastruktury drogowej, kolejowej i portowej. Jak czyli to wpływa Trójmorze. Tak naprawdę na wschodnią flankę NATO w kontekście takiego Trójmorza, tak. No, oczywiście będziemy też rozmawiać o porcie Haller w tym kontekście. Czyli bo Rumunii to są obok Turcji najważniejszym partnerem linii, czy takiej trasy Intermarium.
1: Ale to jest serio? Projekt Haller serio jest przez PiS przedstawiony?
2: No, przecież przedstawiał go prezes Kaczyński, Mariusz Błaszczak i ja na początku stycznia. No, wczoraj podczas mojego panelu jeden z admirałów aktualnie służący w polskiej flocie też bardzo chwalił ten projekt publicznie, w związku z czym jakby nie wiem, skąd się bierze pana pytanie. Ekspertyzy do nas spływają. Ostatnio komandora Jacucha. Mam nadzieję, że będę miał możliwość w najbliższym czasie przedstawić się jej wynik w zakresie właśnie dual use wykorzystania. Komandor Jacuch to był komandor, który wiele lat był zastępcą szefa NATO w Brukseli do spraw logistyki cywilnej. Chyba nie mamy lepszego eksperta w tej dziedzinie, wykładowca Wojskowej Akademii Technicznej, który no, bardzo pozytywnie ocenił tą koncepcję.
1: To o tym też porozmawiamy i może wtedy powiem, jakie są źródła mojego niepokoju.
2: Ja się domyślam, no niestety, ale nie mogę o nich mówić, bo mógłbym być oskarżany o rozbijanie prawicy, ale są takie...
1: To nie, to pudło.
2: No to widzi pan, różni są, różne głosy, ale wiele bardzo dobrych, pozytywnych środków.
1: Źródła dziennikarskie, to tyle mogę powiedzieć. Jest godzina 8:34. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
2: Dziękuję bardzo.
1: I za chwilę kolejna rozmowa, może taki krótki przerywnik.
0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
3: Bo co jest ważne, proszę państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem już wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak państwo.
1: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy. Radio.

0: A gościem Poranka Wnet jest pani Urszula Dubejko. To jest jedna z zatrzymanych w 2024 roku urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: W jakiej pani jest formie?
1: Różnej. Różnej, na pewno innej, o tak bym to ujęła, niż było wcześniej, przed tym całym zatrzymaniem. Wiele bardzo się zmieniło. I można powiedzieć, że z jednej strony czuję się taka trochę mądrzejsza o pewne rzeczy, ale też duży jest taki bagaż cierpienia i takiego przytłoczenia tą całą sytuacją, niepewności, strachu trochę, trochę smutku. Także mieszają się te emocje.
0: Czyli nie jest tak, że te całe 7 miesięcy spędzonych w areszcie poszło w zapomnienie?
1: O, absolutnie nie. Ciągle mi się śni więzienie, ciągle mi się śni jakby ta sytuacja, kiedy ABW mnie zatrzymywało. Bardzo nie lubię godziny 6 rano, właściwie tak parę minut przed 6 wyglądam, czasami po prostu budzę się, ciągle nie mogę przestać się budzić przed 6 i sprawdzać,
0: czyli to jest trauma, która pozostawia taki wyraźny ślad w życiu człowieka.
1: No, absolutnie. W bardzo wielu płaszczyznach. Znaczy, zaczynając od tej takiej zdrowotnej, gdzie rzeczywiście, jak się okazało zupełnie po jakimś sporym czasie, gdzieś pod koniec zeszłego roku, już najbliżsi mówią, idź już do lekarza, zobacz, co się dzieje, bo tak nie można żyć. I rzeczywiście poszłam, okazało się, że mam zespół stresu pourazowego, bo już czułam się taka dzielna i wydawało mi się, że poradzę sobie z tym wszystkim, to jednak już tutaj trzeba było rzeczywiście też takiej profesjonalnej pomocy medycznej, żeby to ogarnąć. Po taki wymiar też ludzki. Z jednej strony myślę, to doświadczenie naprawdę bardzo wiele mnie nauczyło i cieszę się, że opatrzność też pozwoliła mi jakby odkryć ten taki wymiar naprawdę duchowy cierpienia i jakoś to przejść przez to. Myślę, że naprawdę tutaj Boża opieka sprawiła, że jakoś to się udało przetrwać integralnie, duchowo.
0: Po wyjściu z aresztu o tym pani mówiła, o modlitwie, o tym wszystkim, co i jak, w jaki sposób można przetrwać każdą godzinę, będąc w celi zamkniętym.
1: Tak, i to samemu, prawda? Kiedy rzeczywiście 24/7 człowiek jest sam. I były takie dni, że w ogóle nawet się z nikim nie spotykałam tak za bardzo, poza funkcjonariuszami, czy tam tymi osobami, które gdzieś tam wydawały posiłki. No i wtedy rzeczywiście ta obecność Bożej Opatrzności, obecność Matki Przenajświętszej, to była ta osoba, która była ze mną, do której mogłam się zwrócić.
0: Tak. Ze strony Straży Więziennej i tych, którzy przygotowali jedzenie, czy odczuwała pani współczucie? Czy ktoś myślał o tym, że oto osoba, która nie powinna być w tym miejscu, w którym jest, jest zamknięta?
1: To znaczy, powiem, że reakcje były bardzo różne, takie z całego spektrum. Szczególnie na początku, jak jeszcze część osób nie wiedziała w ogóle, kim jestem, jakby jaka jest moja historia. Ponieważ trafiłam do pojedynczej celi, takiej dla osób pod szczególnym nadzorem, część osób uważała mnie, nie wiem, za mordercę, czy za jakąś taką osobę. I rzeczywiście czułam taką presję, czułam taką niechęć. Czasami naprawdę to było bardzo przytłaczające. Czułam się po prostu przestępcą. Potem jakby ta historia się trochę zaczęła już, wiadomo, rozchodzić po areszcie i to też zmieniła się też podejście, percepcja, też jakby w takich relacjach międzyludzkich naprawdę były takie panie oddziałowe, które tam gdzieś z boku mi szepnęły, a my się też modlimy za panią, albo też jakby jesteśmy z wami. I też rzeczywiście nie miałam za dużo do czynienia z osadzonymi, no bo jakby cały czas byłam izolowana i to tak naprawdę radykalnie. Natomiast było kilka takich osób, które też w ramach, jak rozumiem, pracy dla więźnia, po prostu one właśnie rozdawały posiłki, czy tam były w świetlicy, kiedy tam mogłam przyjść i od nich też dostałam bardzo dużo takiej pozytywnej, powiedziałabym, energii.
0: Inwigilacja i to trwała przez 24 godziny. W takiej celi są kamery ukryte?
1: Wszędzie, to znaczy łącznie z tym, że w toalecie są kamery. Najpierw miałam z tym straszliwy problem, jak skorzystać z toalety, wiedząc, że na górze jest kamera, która mnie obserwuje cały czas. Także potem już przestałam o tym myśleć. Ale rzeczywiście ta inwigilacja była cały czas i też jakby dojmujące było to rzeczywiście ta izolacja, żebym przeszła z celi na spacerniak, nie wiem, jakieś 150 metrów, tak cały korytarz musiał być wyczyszczony ze wszystkich. Jak żebym poszła do kaplicy, to cały obszar aresztu musiał być wyczyszczony jakby z osadzonych, z niepotrzebnych osób, więc naprawdę powiem panu redaktorowi, jak się jest w takim klimacie, to w pewnym momencie człowiek zaczyna się czuć tak jako jakiś groźny przestępca, niebezpieczny, nie? Skoro wszyscy cię tak traktują, tak się czujesz.
0: A książki, dostęp do mediów?
1: No, na początku było ciężko, na początku było bardzo ciężko. Potem pierwszy takie okno na świat to było spotkanie z księdzem kapelanem, gdzie rzeczywiście w kaplicy też byłam sama, poszłam normalnie do kaplicy skuta kajdankami, w ogóle nikt mnie nie rozkuł, całą mszę, całą spowiedź byłam skuta tymi kajdankami. To było przytłaczające takie, ale rzeczywiście on, no właśnie i tam przy kaplicy była taka biblioteczka różna, naprawdę spektrum tych zagadnień było różnych, ale brałam co było, żeby skorzystać i też takie naprawdę jego wielkie duchowe wsparcie. Także muszę powiedzieć, że naprawdę tutaj te pierwsze tygodnie, kiedy nie miałam jeszcze dostępu do adwokata, kiedy jakby w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje, zupełne oszołomienie, to właśnie to wsparcie pojawił się we właściwym momencie.
0: A kiedy pani dowiedziała się, dlaczego pani trafiła do aresztu?
1: No, teoretycznie dowiedziałam się od razu, w momencie, w którym przyszła ABW i pokazało mi to pismo jakby ówczesnej pani prokurator Kowalskiej, no, że rzekomo właśnie z powodu właśnie Fundacji Profeto. To, no, początkowo to był w ogóle jeden zarzut i tak prawnie napisany, że właściwie został zgruzowany już w sierpniu 24 roku, właściwie w lipcu przez sąd apelacyjny, to znaczy w ogóle się nie utrzymał nawet ten przepis, bo to była tam wielka szkoda w działalności gospodarczej, gdzie w ogóle. Natomiast to jakby nie przeszkodziło trzymać mnie jeszcze potem do października w areszcie. I to był ten jeden zarzut najpierw, ale mówię, nawet nie miałam dostępu do akt, miałam bardzo ograniczony dostęp, kontakt z adwokatami, adwokaci też nie mieli dostępu do akt, więc nawet na tym posiedzeniu aresztowym nie byłam w stanie się bronić, nie byłam w stanie jakby odpowiedzieć, skąd im się w ogóle wzięły te pomysły w tym akcie oskarżenia, że rzekomo właśnie, na początkowo było tak, że jakby clue tego, nie akcie oskarżenia, tylko tej decyzji o zatrzymaniu. I potem decyzji aresztowej. Klub było takie, że dopuściłam do tego, żeby Fundacja Profeto otrzymała ze środków funduszu dotacje i że rzekomo nie spełniała wymogów formalnych, więc nie powinna. A po drugie, że rzekomo namówiłam Tomasza Mraza, żeby zmienił punktację i żeby dostali więcej i z tego powodu Profeto dostało. Jakby to się w ogóle nie utrzymało, panie redaktorze. Ja to już, jakby, ponieważ już jakby też ten proces jest jawny i też media to transmitują i ja to też w ciągu tych 5 rozpraw, które były, to 3, że tak powiem, były poświęcone moim wyjaśnieniom. Teraz już je skończyłam i od razu to wyjaśniłam i udowodniłam. Ale ja to już udowadniałam prokuraturze dziś w okolicach czerwca, kiedy pierwszy raz w ogóle mnie przesłuchano, że Profeto spełnia jak najbardziej warunki formalne. To w ogóle nie jest ten case. Gdzieś prokuratura usłyszała, jakby coś powiedział Tomasz Mraz, ktoś jakby tak zasugerował, natomiast tam nie ma w ogóle tych formalnych wymogów niespełnionych. I zauważyłam, że tak jak wcześniej to było strasznie nagłośnione, nie spełniają formalnych wymogów, nie spełniają. Teraz już ucichło, nie? Jakby ci, którzy mieli usłyszeć, usłyszeli, chociaż oczywiście nie przyznają mi racji otwarcie, nie? Ale jakby to, co pokazałam, te wyliczenia, jakby w ogóle się nie potwierdza, nie? Nic się, czyli, ja bym to pokazała od razu, ale nikt nie chciał
0: czyli
1: słuchać.
0: Czyli po prostu ten wniosek, który ksiądz złożył, był takim wnioskiem po prostu normalnym trybie rozpatrywanym.
1: Jak najbardziej normalnym i moim zdaniem, cały czas mam głębokie przekonanie, to był najlepszy z tych wszystkich wniosków. On był rzeczywiście taki bardzo uniwersalny i jak się potem okazało, jak czas potem pokazał, no naprawdę był z wielkim rozmachem, przecież ten ośrodek stoi. On
0: niszczeje.
1: No niszczeje i to jest najsmutniejsze. Ja
0: 65 milionów złotych zostało wydane, no, z tego co wiem.
1: Tak. No moim zdaniem ta inwestycja już jest kilkukrotnie więcej warta i ona jest prawie na wykończeniu. Ja w styczniu gdzieś plus minus, może w lutym 24 roku byłam tam, żeby właśnie też zobaczyć, bo mówię, bo wtedy był straszliwy atak medialny. Ja też chciałam wspomóc trochę profetę jakby też w obronie takiej właśnie tych ataków medialnych na księdza, tych nieprawdziwych opowieści. I co zobaczyłam? Piękny budynek, już naprawdę na takim etapie wykończenia, że podłogi, były okna. Jakby brakowało tych już takiego wykończenia, powiedzmy, białego montażu, jak to się mówi, nie? Te wszystkie pomieszczenia dla osób, które, dla tych matek z dziećmi, które miały się chronić przed przemocą, dla całych rodzin, które miały też zacząć normalnie funkcjonować, to było gotowe. To było naprawdę już gotowe.
0: Bo to był wniosek, może nie wszyscy wiedzą, co ksiądz napisał we wniosku.
1: Chodziło o to, żeby stworzyć taki ośrodek, który ma wspierać osoby pokrzywdzone przemocą, w szczególności też przemocą seksualną, w szczególności też jakby przemocą seksualną w kościele, jakby te wszystkie obszary, ale też cały obszar był też dla młodzieży. I profeto zarówno przewidywało tam takie mieszkania interwencyjne, tam rocznie miało znaleźć schronienie około 200-300 osób, więc to naprawdę jest bardzo duża skala. Poza tym też przewidywało jakby taką działalność terapeutyczną, że tam była grupa dla młodzieży, grupa dla rodzin, grupa dla kobiet, grupa dla mężczyzn, plus takie szkolenia, które miały też młodzieży właśnie, szczególnie tej z tych trudnych obszarów, z tych trudnych warunków, narażonych na przestępstwo, dać szansę jakby na przykład wyszkolić się w czymś, co daj im na przykład zawód, nie? Teraz co jest zawodem dla młodzieży? Co robi młodzież? Działa medialnie. Nakręca rolki, wiadomo, są z tym świetni, nie? Jakby działa w social mediach. I profeto też trochę oferowało jakby ten obszar. No, oni się na tym znają, robili radio. Więc też oferowali, że te szkolenia właśnie takie, że dzieciaki, młodzież będą się mogli uczyć profesjonalnie robić radio, profesjonalnie robić nagrania. I potem zarzucono, że to ma być w ogóle nowe radio. Nie, to ma być taka działalność, która będzie ciekawa. Przecież teraz już no, z całym szacunkiem jakby dla osób, które wykonują te zawody, ale powiedzmy danie maszyn do szycia i uczenie szycia ludzi, no to nie jest to, co należałoby robić, żeby dać młodzieży, żeby dać młodym ludziom zawód przyszłości, prawda? Tak, taki przykład.
0: Czyli to było, bo rozumiem, zarzut jest taki, że ksiądz no, miał chody, krótko mówiąc, w Ministerstwie Sprawiedliwości i wychodził sobie te pieniądze.
1: Nie wiem, to też jest takie trochę śmieszne, dlatego że jakby jak ktoś zna ten rytm działania funduszu, to wie, że te konkursy są ogłaszane cyklicznie, że one są ogłaszane na podstawie programu, więc to nie jest tak, że to była jakaś tajemnica, że będzie konkurs czy coś. Bo od 2018 roku, kiedy ogłoszono program, było wiadomo, że będzie taki konkurs na taki ośrodek. Rok wcześniej był...
0: Że będzie konkurs na ośrodek.
1: Tak. Rok wcześniej był analogiczny konkurs na ośrodek, który wygrała Fundacja AKOGO, pani Ewy Błaszczyk. I więc było też do przewidzenia, że to będzie po prostu analogiczny, skoro miał być ogłoszony w przyszłym roku następny konkurs, bo to wynikało też ze wskaźników. Więc nie tylko ksiądz, ale wiele osób dzwoniło, pytało, no to kiedy konkurs, no to o czym będzie? I zawsze odpowiedź była taka sama. Spójrzcie do tych poprzednich konkursów, spójrzcie do programu, przyszykujcie się.
0: No dobrze, czyli te trzy rozprawy to były pani zeznania i pani wyjaśnienia. Czy prokurator zadawał pytania, czy nie zadawał?
1: Nie, to jakby nie był też etap jeszcze, kiedy
0: to
1: prokurator
0: są same
1: może...
0: wolne
1: tak,
0: wypowiedź.
1: To jest wolna wypowiedź. Ja po prostu tak starałam się z całej siły, żeby to było bardzo metodyczne i takie rzetelne i wyłącznie w odniesieniu do faktów, jakby też pomijając cały ten aspekt emocjonalny i taki trudny. I po kolei wykazywałam, jak bardzo niespójny jest ten akt oskarżenia.
0: Bo to jest... Przepraszam, że...

0: czego ich nie ma też na tej ławie. Jakby to już jest pierwszy błąd taki merytoryczny prokuratury, że coś rozdziela, że żeby już coś wrzucić, żeby coś się działo. Nie wiem, kto był. I tam, szczerze powiedziawszy, w akcie oskarżenia nie ma nic, nie ma żadnych takich merytorycznych dowodów na tą grupę przestępczą, już nawet nie ma się do czego odnieść. Rozumie pan redaktor? Ja szukałam czegoś, czego mogę się uchwycić, żeby coś podważyć, z czymś dyskutować, ale tam nie ma. Jakby jeśli chodzi o grupę przestępczą, to tam są takie wywody na poziomie, powiedzmy, słabej pracy licencjackiej, czym jest grupa przestępcza, a czym nie jest, nie?
1: Bo to wystarczy, żeby trzy osoby ze sobą rozmawiały na jakiś temat i to już może być zorganizowane.
0: Nie wiem, nie wiem. Naprawdę ciężko nawet się odnosić, bo nie ma tak, nikt nie pokazał niczego, co by dowodziło, że jest jakaś grupa przestępcza.
1: No dobrze, to jeszcze, to jeszcze jakie są, jeszcze jakie zarzuty pani usłyszała? No bo już wiemy, Profeto, to jest jeden.
0: Tak.
1: Zorganizowana grupa przestępcza, to jest drugie. Rozumiem, że tam są jakieś zeznania, czy wywiad przeprowadzony ze świadkiem koronnym, pan Mraz, tak się nazywa, prawda?
0: Tak, no jeszcze nie jest świadkiem koronnym, ale jak rozumiem, aspiruje do tego małego świadka koronnego. Także.
1: Że on ponagrywał jakieś rozmowy, coś tam ma, coś tam nie ma, ktoś mu coś powiedział.
0: No tak, no więc to jest jakby wiele historii. Z jednej strony mówię, co było śmieszne, te nagrania to są już jakby z okresu, kiedy już w ogóle nie ma zarzutu grupy przestępczej, bo grupa przestępcza rzekomo miała funkcjonować do grudnia 23, a Tomasz Mraz nagrywał coś w 24. Do tego jeszcze się nie będę odnosić, bo jakby o tym jeszcze merytorycznie nie rozmawialiśmy w sądzie. Natomiast o to, o czym nawet ostatnio mówiłam już na tej ostatniej rozprawie, to pokazałam to, że te nagrania były inspirowane przez prokuraturę. To znaczy jest, i to jest normalnie w aktach, normalnie w tych zeznaniach Tomasza Mraza, to początkowo w ogóle nie było dla nas dostępne, było takie wyblurowane, czy jak to się mówi, zaciemnione, nie? I w ogóle nie mogliśmy się z tym zapoznać, no ale już jak szło to do sądu, to jakby z wszystkim się już zapoznaliśmy. I tam jest taka rozmowa gdzieś z lutego między nim a prokuratorem, że to pan prokurator tak pytał, czy jakieś spotkania, to ja tak zasugerowałem, że może się spotkamy, wrzuciłem jakiś taki artykuł z Onetu krytyczny i jeszcze do tego tak zasugerowałem, że może jeszcze minister Woś by na to spotkanie przyszedł. Więc widać kuchnię tego, jak to powstawało. I ja się pytam, i to było takie pytanie retoryczne, które zadałam. Mówię, czy to już taki jest outsourcing prokuratury, że po prostu robi jakieś prowokacje, zleca to temu w cudzysłowie świadkowi koronnemu jeszcze w ogóle bez jakiejś zgody sądu, bez jakiejś procedury, bez niczego. No jakby w jakim trybie to się odbywa i jak to się odbywa. No widać, że ten chłopak po prostu z prokuratorem uzgadnia, że on tam coś ponagrywa i jeszcze weźmie, zawoła Wosia, żeby jeszcze były lepsze materiały, jak rozumiem.
1: I to mi się, nie udało. A czy od strony oskarżycieli ta sama pani prokurator prowadzi?
0: Nie, jej już dawno nie ma. Już dawno się wycofała z tego.
1: Czyli ta, która doprowadziła do aresztowania i napisała ten nakaz aresztowania, już nie uczestniczy w całym?
0: Nie. Ona już chyba przeszła na emeryturę i to gdzieś po tej akcji z ministrem Romanowskim nieudanej, kiedy tam rzeczywiście był błąd, prawda, prokuratury taki radykalny, no to wtedy ona się wycofała. Zresztą część prokuratorów już się też powycofywała. Jakby im bardziej się wchodzi w głąb, im bardziej widać, jak to jest mierne, jak to jest mizerne, tym część takich rozsądnych, czy bardziej myślących osób, czy takich, które po prostu się boją o własną skórę, się wycofują z tego. No.
1: To jest tak, że nawet sam początek procesu była sprawa ławników, czy może się rozpocząć, czy nie może się rozpocząć. No. Pani sędzia zdecydowała się, że może się rozpocząć, mimo pewnych wad proceduralnych.
0: Znaczy te wady podproceduralne zaczęły się już od samego losowania pani sędzi, jakby z całym szacunkiem też dla sądu, ale to było tak, że ona po prostu jednego dnia trafiła jakby z delegacji do sądu, następnego dnia została wylosowana. Wiadomo, że algorytm, który sprawdza, jakie jest obciążenie sędziów, zobaczył, że to obciążenie było zerowe, więc została wylosowana. I jakby tutaj też nasi adwokaci podnosili, prawda, że był ten konflikt między panią sędzią a panem ministrem Ziobrą, taki osobisty, prawda, gdzie też ona pozwała pana ministra za jakieś słowa. Jakby więc i ona sama w pewnym momencie też złożyła taki wniosek o wyłączenie, ale jakby potem inny sąd jej nie wyłączył. Nie wiem, czy to była taka pokazówka trochę, czy to było ze szczerego serca. No ale skoro ona sama już już pokazuje, że nie czuje, że będzie obiektywna.

0: no to o czym my w ogóle mówimy. No i potem ta sytuacja z ławnikami, no to było naprawdę takie bardzo dołujące tak po ludzku, że byli wyznaczeni rok wcześniej, mieli czas zapoznać się z aktami. Potem na tydzień, a właściwie na dzień przed, bo formalnie to zostało zatwierdzone na dzień przed rozpoczęciem procesu, ławnicy zostali wymienieni. Nie?
1: Jakby czyli na ci, którzy osoby. Się... Bo to rzeczywiście o tym mówiliśmy w poranku wnet z panem mecenasem, mm-hmm. ale to było tak, że byli ławnicy wyznaczeni, którzy zapoznawali się z aktami?
0: Tak, no byli wcześniej ławnicy, rok wcześniej wyznaczeni razem w tym samym momencie, co pani sędzia.
1: I oni dostali akta, tak żeby mogli sobie poczytać.
0: Tak, no wiadomo, musieli się z tym zapoznać.
1: I teraz są ci, którzy po prostu słuchają.
0: No, jeśli są. Z całym szacunkiem dla tych osób, które tam są, no ale w ciągu nocy nie były w stanie się te osoby zapoznać z wszystkimi aktami, których też, to też jest przereklamowane, że tam jest nie wiadomo ile akt, nie? Z tego, co wiem, z tego, co tam gdzieś w tych pismach było, to jest 38 akurat w tej naszej sprawie tomów. I z tego, co ja dosyć dokładnie się z tym zapoznawałam, z tym materiałem dowodowym ostatnio, jakby no to też wiele rzeczy jest po prostu tam bez sensu. Są rzeczy z 2017 roku, z 2018, jakieś wydruki zupełnie niepotrzebne, więc to też jest trochę tak, powiedziałabym, nabite te akta są. Trochę spamem, mówiąc młodzieżowo czy kolokwialnie. Nie?
1: No ale to wcale nie jest bradosne, bo rozumiem, ten proces się toczy. On nie ma takiego rytmu, że codziennie rozprawa, tylko są przerwy dwumiesięczne między jednym a drugim. Teraz też jest ten czas zawieszenia, bo do któregoś maja.
0: Teraz do 27 maja jest
1: I tego 27 maja, bo pani już skończyła zeznawanie?
0: Skończyłam przedstawiać wyjaśnienia, teraz jeszcze będą odczytane moje zeznania, które składałam wcześniej w prokuraturze i będą pytania i odpowiedzi.
1: Czyli będzie pytał prokurator teraz?
0: Zastanawiam się, bo jako oskarżona mogę nie chcieć odpowiadać na pytania prokuratora. Na pewno będę odpowiadała na pytania sądu, na pytania adwokatów. Natomiast co do prokuratury, to zastanawiam się jeszcze, jak to rozwiążemy.
1: Bo prokurator też miał jeden dzień na przygotowanie i przeczytanie akt, czy miał więcej czasu, żeby się przygotować?
0: No nie wiem, no siedzą tam chyba już od dwóch lat, ponad dwóch lat i pracują nad tym, jak mówię, po akcie oskarżenia tego nie widać. No dochodzi do takich absurdalnych sytuacji, że ja w tym akcie oskarżenia czytam, prokurator myli pomoc dla pokrzywdzonych z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości. I to, żeby pomylił raz, to bym powiedziała, dobra, pomyłka pisarska, nie? Cały wątek jest pomylony, nie? Są takie sprawy, już abstrahuję, też o tym już mówiłam na wyjaśnieniach, od takiego outsourcingu merytorycznego. To znaczy, tam są przepisane kawałki z jakichś innych dokumentów. W ogóle czasami prawie, że toczka w toczkę, nie? Całe to samo znaczenie. Także widać, że tam nie ma refleksji prokuratora, tylko wziął sobie jakiś materiał, który przepisał po prostu i przepisał go z błędami, przepisał go z nieprawdami, nie? Jakieś też rzeczy są pomanipulowane, daty są przesuwane. No, coś jest takiego na przykład napisane, że 26 marca, właśnie 24 roku, coś tam przedstawiam jakieś zeznania, czy coś. 26 marca 2024 roku ja nie powiedziałam ani słowa. Powiedziałam, nie ma adwokata, ja z panami nie rozmawiam, nie? Więc no, tego typu są rzeczy w tym akcie oskarżenia.
1: Ten proces może trwać długo.
0: Długo. I to jest chyba takie najbardziej przytłaczające psychicznie i obciążające, bo ciągle się żyje w niepewności, nie? Ciągle się żyje z takim poczuciem, nie mogę opuścić kraju, muszę się meldować na policji.
1: Bo takie ma pani raz w tygodniu, czy?
0: Nie, na szczęście raz w miesiącu już teraz. Wcześniej to było dwa razy w tygodniu, teraz to na szczęście jest już rzadziej. Ale jakby ciągle żyję jakby... Nie ma takiej sytuacji, o której marzyłabym, żeby ktoś powiedział, dobrze, to już odejdź w pokoju, nie? Jakby stało się, pewne rzeczy się wydarzyły. Nie, ciągle to jest w głowie, nie?
1: I cały czas trzeba o tym myśleć.
0: Trzeba o tym myśleć, trzeba to przeżywać. Mówię, no ten moment procesu też psychicznie taki był dla mnie drenujący, naprawdę. I mimo iż też staram się... jakby patrzeć na to głębiej, nie? Widzieć ten sens cierpienia z perspektywy też jakby, można powiedzieć, wieczności, nie? I przeżywać to też w takiej głębszej religijności, która myślę, że jest łaską na czas tego procesu, na czas tego siedzenia. To tak po ludzku są takie trudne momenty, naprawdę takie bardzo trudne. I to one przede wszystkim nawet nie dotyczą mnie samej, tylko moich najbliższych, którzy przecież są zupełnie niewinni, zupełnie nic nie mają z tym wspólnego. Jakby, a ich to najbardziej dotyka, no bo oni po pierwsze widzą moje cierpienie, po drugie też jakby sami też są w jakiś sposób dotknięci, no zaczynając od mojego męża, który przeze mnie stracił pracę, tylko dlatego, że jego firma bała się, że straci wizerunkowo, bo jest moim mężem, nie? No.
1: I ma pracę, czy nie ma?
0: No teraz znalazł inną na szczęście, nie? Ale no... Więc proszę sobie zobaczyć, człowiek, który naprawdę no, jest winien tego, że ma żonę. No. No, więc...
1: Która wpadła w tryby politycznej machiny.
0: Tak. Tak, no więc to jest wielka niesprawiedliwość, ale z drugiej strony mówię, też poznałam bardzo wiele ludzi takich dobrej woli, których bym nie poznała w ten sposób. Te wszystkie osoby, które przychodziły pod areszt, teraz przychodzą na proces, słuchają, no bo jakby to jest otwarte też dla publiczności, więc modlą się, wspierają, jest bardzo dużo, także tutaj mówię, z tego miejsca też wielkie podziękowania właśnie dla tej grupy, nie jesteś sama. To jest taka grupa dla rycerzy Jana Pawła, gdzie mój właśnie obrońca, pan mecenas Wąsowski, jest generałem, prawda, bratem, więc nagle mam wielu braci, wiele bratowych i to są bardzo dobrzy ludzie, którzy mnie wspierają i wszyscy tacy ludzie dobrej woli, którzy po prostu mówią, no nie możemy być, ale się modlimy, albo pamiętamy, nie? I takie sygnały naprawdę nie tylko z Polski, z całego świata do mnie docierają i to jest bardzo budujące.
1: Ale pani nie pracuje, czy pani pracuje?
0: Pracuję, ale nie w zawodzie, to znaczy nie jestem już urzędniczką, no trzeba było podjąć jakąś pracę też ze względów ekonomicznych, no wiadomo, obrona kosztuje, jakby życie kosztuje, po prostu trzeba coś robić, więc pracuję trochę, mówię, takich rzeczy robię gdzieś tam, no mówię, to co umiem, nie? Z jednej strony jest to wielka trudność, bo byłam urzędnikiem mianowanym, jakby przeszłam wszystkie szczeble kariery od referenta do dyrektora departamentu i jakby zrobiłam to, nie byłam nigdy z żadną partią związana, nie? Zresztą nawet nie mogłam potem już jako mianowany urzędnik i starałam się naprawdę rzetelnie wykonywać moją pracę. I powiem panu redaktorowi, też jest mi bardzo ciężko, że nikt nie stanął w obronie takiej właśnie, nie tylko mnie, ale tych wszystkich innych osób, tych wszystkich innych urzędników, którzy siedzą na ławie oskarżenia. Gdzie jest szefowa służby cywilnej? Zresztą notabene moja była podwładna. Nie usłyszałam od niej ani słowa, nie? A naprawdę ja czy Karolina, no to byłyśmy na kierowniczych stanowiskach, ale potem z nami na ławie oskarżonych siedzą szeregowi urzędnicy, którzy po prostu mieli pecha, że dostali do oceny niewłaściwe oferty. Że jakby... I też no, ich mi najbardziej szkoda. Młody chłopak, bardzo zdolny, mała córeczka, nie? I nagle wszystko mu się wali, bo po prostu dostaje zarzut takie naprawdę z kosmosu, nie? Gdzie już udowodniłam, że nawet nie popełnił żadnego błędu, nie? I zabezpieczenie finansowe jakieś 300 tysięcy. No, dla młodego urzędnika wpłacić kaucję 300 tysięcy, wyobraża sobie pan redaktor, gdzie jest córeczka mała, żona, no drugi chłopak to samo. Potem dziewczyna, która była urzędnikiem mianowanym, ona była też moją zastępczynią, ale jakby do wszystkiego doszła sama, naprawdę super mądra, super inteligentna dziewczyna. Teraz musiała zmienić pracę, gdzieś pracuje w zupełnie innej branży, nie? I też jakby... I tych urzędników zastraszonych jest mnóstwo. I to potem widać. Widać to w funduszu, który przecież na 3 miesiące teraz zamarł, prawda? Gdzie kilkaset tysięcy osób zostało bez pomocy, osoby pokrzywdzone, prawda? Które prowadzą terapię, którym nie można przerwać tej terapii. Nagle przez 3 miesiące słyszą, że nie ma pieniędzy, że skończyło się. I tak było na początku tego roku. I ja to rozumiem trochę tych urzędników, że oni się bali podjąć jakąkolwiek decyzję. Ale z drugiej strony my mamy zarzuty o jakieś niedopełnienie obowiązków. A co się działo w tym okresie teraz? Od stycznia do marca, kiedy żaden ośrodek nie funkcjonował. Tak jakby to właśnie byłaby taka, gdyby ośrodek Profeto funkcjonował, to byłby jeden funkcjonujący ośrodek, który mógłby pomagać. Ale że go nie było, no to nic nie funkcjonowało. Teraz dopiero to zaczyna ruszać i rusza z wielkim bólem też. Ja mam takie sygnały też od organizacji, że po prostu urzędnicy wymagają takich dokumentów, które znowu traumatyzują te ofiary, że muszą się tłumaczyć z każdego wydatku, jakby... jakieś kupują sobie jakieś środki higieny osobistej, muszą rachunki przynosić za to. No to czy tak powinni dostać jakby tą możliwość, te bony, żeby sobie kupić, żeby coś, żeby, a nie tłumaczyć się potem z tego. Oni są ofiarami czy przestępcami? Ukradną te pieniądze? Czy kupią sobie, nie wiem, coś, środki do prania, czy nie wiem, coś do jedzenia?
1: To z tymi pytaniami słuchaczy Poranka Wnet zostawimy. Bardzo dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Urszula Dubejko była jego gościem. Na zegarze godzina 9:05 w blokach startowych. Jakub Duszak i za chwilę wiadomości.
0: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dziękuję bardzo.

0: Wiadomości wnet.
1: Cały obszar pożaru puszczy w powiecie biłgorańskim jest aktualnie pod kontrolą, choć w środku wciąż są miejsca, które wymagają stałej interwencji strażaków. Natomiast obszar geograficzny jest opanowany, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wczorajsze ustawienie linii obrony przez strażaków i służby lasów państwowych okazało się skuteczne. Wydaje się, że dziś to zagrożenie jest na minimalnym poziomie, choć cały czas podkreślam, że sytuacja może być dynamiczna, zastrzegł Kierwiński. Z kolei, jak poinformował na briefingu komendant główny PSP nadbrygadier Wojciech Kruczek, przez dwa dni wykonano około 500 zrzutów ponad 600 ton wody. W akcji uczestniczy ponad 460 strażaków z kilku województw. Rosja wciąż atakuje Ukrainę. Pomimo zapowiedzianego przez Wołodymyra Zełenskiego rozejmu, czekamy, jaka będzie decyzja Kijowa w związku z obchodami Dnia Zwycięstwa w Moskwie, powiedział w poranku wnet korespondent w Kijowie Dmytro Antoniuk.
2: Czy zaatakować Moskwę i ten nieszczęsny parad Putina. Wokół Moskwy jest teraz skoncentrowana chyba największa ilość przeciwdronowego sprzętu na świecie. Lub kontynuować takie bardzo dotkliwe uderzenie w porty rosyjskie, skoro tam tej obrony przeciwrakietowej, przeciwdronowej już prawie nie będzie. Zobaczymy.
1: Z punktu widzenia Ukraińców nowe rosyjskie groźby co do uderzenia na Kijów są śmieszne.
2: Rosja być może ogłosi wojnę Ukrainy, być może, nie? To, że grozi Kreml i Putin nam tym, że uderzy z niesamowitą siłą w Kijów lub jeszcze gdzieś, to jest śmiesznie po prostu. My mamy takie uderzenie co nocy. My żyjemy w tym już ponad 4 lata. Pozostało Rosji tylko uderzenie bronią atomową.
1: Mówił korespondent Radia Wnet w Kijowie Dmytro Antoniuk.
3: Wiadomości sportowe.
4: Dzień dobry. Paris Saint-Germain awansował do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. We wczorajszym meczu rewanżowym Bayern Monachium zremisował z PSG 1-1, ale wobec tego, że w pierwszym meczu w Paryżu gospodarze wygrali 5-4, to właśnie obrońcy mistrzowskiego tytułu zagrają 30 maja w finale z Arsenalem w Budapeszcie. Wczoraj bardzo dużo zamieszania wokół dwóch kontrowersyjnych sytuacji. Zagranie piłki ręką przez Nuno Mendesa. Sędzia nie pokazuje drugiej żółtej kartki zawodnikowi Paryża. No i Vitinha, który wybija piłkę z własnego pola karnego, ta trafia w rękę jego kolegę João Nevesa. No i tutaj sędzia João Pinheiro, Portugalczyk, nie pokazał rzutu karnego, ale tutaj w tym przypadku mógł tak uczynić, gdyż ręka w polu karnym też zależy od interpretacji sędziego. On miał po prostu taką możliwość, iż tego karnego nie podyktował, chociaż mógł skorzystać z wozu VAR, z czego nie skorzystał i oto Niemcy mają największe pretensje. No a więc wielki finał Arsenal Paris Saint-Germain, ale my posłuchajmy jeszcze trenera Bayernu, bo Vincent Kompany tak dosyć też pokornie podszedł do tego, że to właśnie Paryżanie zagrają w finale. Posłuchajmy.
5: My job is to analyze what Bayern Munich can do better, but
4: moja praca polega na robieniu dobrej gry dla Bayernu Monachium i sukcesów tego klubu, ale jeśli piłka uderza zawodnika w rękę, piłkarz z Paryża w polu karnym rękę uniósł bardzo wysoko, gdzieś nad głowami, to chyba powinien być rzut karny, no i ta druga żółta kartka. Oczywiście wiem, że przegraliśmy dwumecz z bardzo dobrym klubem z Paryża i skoncentrujmy się na tym, że po prostu byliśmy nieco słabsi w tym dwumeczu. Będzie z czego wyciągać wnioski. Będziemy myśleli o tym, by zagrać lepiej już w przyszłym sezonie. No chociaż tutaj pewne sprawy odegrały znaczącą rolę i to powiedział trener Bayernu bardzo pokornie rzeczywiście. Natomiast właśnie, no niemiecka prasa oczywiście mówi o tym, że Bayern został skrzywdzony, ale przypomnijmy, że już w trzeciej minucie Paryżanie prowadzili na Allianz Arenie po bramce Osmane Dembele, a więc to już też ustawiło jednak przebieg gry i taktykę. Bayern bił głową w mur i tak naprawdę dopiero strzelił honorową bramkę w 94 minucie Harry Kane. A więc wielki finał Arsenal, Londyn, Paris, Saint-Germain piłkarskiej Ligi Mistrzów. Natomiast wciąż nie znamy mistrza Polski w siatkówce. Będzie piąty decydujący mecz, który wyłoni mistrza plus ligi. Obrońcy mistrzowskiego tytułu Bogdanka Luk Lublin toczą zacięty bój z Aluronem Wartą Zawierciem. Zawiercie. Po czterech meczach jest remis 2-2. Wczoraj ekipa z Zawiercia wygrała 3-1 i to na parkiecie w Lublinie. MVP tego meczu Bartłomiej Bołądź, a mistrza Polski poznamy w niedzielę. Teraz to wszystko, dziękuję. Do usłyszenia.
0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama.
7: Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
8: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
15: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
13: To była autopromocja.
16: Żebyś wiedział.
17: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Adam Czerpak. Zaczynamy audycję Żebyś Wiedział. Dziś 7 maja, godzina 9.12, temperatura 10 stopni niższa niż wczoraj. Wczoraj 27 stopni, w Warszawie dzisiaj będzie to już 17 stopni, więc taka mała amplituda temperatur. Proszę wziąć to pod uwagę wychodząc z domu. A zaczniemy od Chrisa de Burgh, którego Państwo na pewno znają jako wykonawcę utworu Lady in Red, ale cały czas staramy się razem z Państwem odkrywać, a dla mnie to są odkrycia, bo to 41 lat temu w sprzedaży pojawił się 7 studyjny album właśnie Chrisa de Burgh zatytułowany Man on the Line. To był rok 1984 i na tym albumie pojawił się utwór High on Emotion.

0: Chris de Berg, dziś matura z języka angielskiego, ale na poziomie rozszerzonym, więc trzymamy kciuki, a po południu o historii, z historii muzyki pisana będzie matura, a dziś w audycji, żebyś wiedział też o muzyce i to historycznie będzie, więc proszę zostać z Radiem Wnet, ale teraz przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych, gdzie sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio zastąpił na najbliższy czas Caroline Leavitt, która udała się na urlop macierzyński w roli rzecznika prasowego Białego Domu, a wyglądało to tak.
1: All right, right there in the pink. No, no, no, you right there. That, no, that lady, no, the one right next to you in the pink. No, no, no, no, no, the pink. I'm sorry, but I pointed at her. I need to get a laser pointer. I'm just going. Now you in the pink jacket, the lady right there. Thank you.
0: I tak wyglądało to prowadzenie właśnie konferencji prasowej. Okazało się, że to wcale nie jest łatwe zadanie. Marco Rubio stwierdził, że potrzebuje sobie kupić wskaźnik laserowy, żeby móc dokładnie powiedzieć, na kogo wskazuje, bo między innymi mówił tam, że wskazuje na panią w różowym. Tamta mówiła, że ona jest w różowym, ta obok, że nie, to ona jest w różowym, a mężczyźni często też z kolorami mają problem, więc wcale nie było to takie łatwe wskazywanie na tego, kto ma zadawać pytania. Natomiast to już Państwo słyszeli, ale przypomnijmy tę wypowiedź dwa dni temu właśnie Marco Rubio na temat operacji Epic Fury powiedział tak. Operacja dobiegła końca. Prezydent poinformował Kongres o zakończeniu operacji Epic Fury. Ten etap mamy już za sobą. Teraz skupimy się na projekcie na rzecz wolności. Jeśli chodzi o negocjacje, to moim zdaniem prezydent jasno dał do zrozumienia, że część procesu negocjacyjnego musi dotyczyć nie tylko wzbogacania uranu, ale także tego, co stanie się z materiałem, który jest głęboko zakopany w jakimś miejscu, do którego nadal mają dostęp, gdyby kiedykolwiek zechcieli go wydobyć. Kwestia ta musi zostać poruszona i jest poruszana w trakcie negocjacji. Nie zamierzam wchodzić w szczegóły dotyczące postępów w tej sprawie, ponieważ nie chcę narażać negocjacji na niebezpieczeństwo, ale wystarczy powiedzieć, że prezydent i cały zespół są świadomi kluczowego znaczenia tej kwestii i że będzie ona musiała zostać rozwiązana w taki czy inny sposób, powiedział Marco Rubio, natomiast krąży teraz jego wypowiedź właśnie z jednej z tych konferencji prasowych, które odbywały się w ostatnich dniach, kiedy został zapytany, czym jest dla niego Ameryka, i tak ze stania odpowiedział tak.
1: Back row, yellow tie.
2: Back row, yes, yeah. CBN News, you've had a deep faith for God and country. At the end of the day, with all that you've been involved in,
1: keep going.
2: You've been extremely busy.
1: Go ahead, I'm sorry.
2: As we all know, I got to ask you, what is your hope for America at a time such as this?
0: Jaka jest pana nadzieja dla Ameryki w takich czasach, w jakich jesteśmy? I na to Marco Rubio odpowiada. Moja nadzieja dla Ameryki pozostaje taka sama jak zawsze. Chcemy, by nadal była to kraina, w której każdy, niezależnie od pochodzenia, może osiągnąć wszystko. Miejsce, w którym nie ograniczają nas okoliczności urodzenia, kolor skóry, ani pochodzenie etniczne. Ale szczerze mówiąc, jest to miejsce, w którym można pokonywać trudności i w pełni realizować swój potencjał. Nasza historia nie jest idealna, ale wciąż jest lepsza niż historia jakiegokolwiek innego narodu. Nasza historia to opowieść o nieustannym doskonaleniu. Każde pokolenie pozostawiło następnemu pokoleniu Amerykanów większą wolność, większy dobrobyt i większe bezpieczeństwo. W obliczu zbliżającej się 250. rocznicy uważam, że mamy wiele do nauczenia się i wiele powodów do dumy w naszej historii. Jest to historia nieustannego i ciągłego doskonalenia, w której każde pokolenie wniosło swój wkład, aby przybliżyć nas do realizacji wizji, jaką mieli założyciele tego kraju w momencie jego powstania. I właśnie ta odpowiedź, którą tak szybko i spontanicznie wypowiedział sekretarz stanu Marco Rubio, jest cytowana przez wiele mediów i podawana dalej jako takie wystąpienie naprawdę podziwiane przez Amerykanów. Natomiast Marco Rubio dziś ma się spotkać z papieżem Leonem XIV po godzinie 11:00 w Pałacu Apostolskim, a zaledwie kilka godzin temu Donald Trump, zapytany o papieża Leona XIV, powiedział tak.
3: Well, I can tell you this, that as far as the Pope is concerned, it's very simple.
0: To bardzo proste. Niezależnie od tego, czy sprawiam mu radość, czy nie, Iran nie może posiadać broni jądrowej. Wydawało się, że sugeruje, iż właśnie może, a ja twierdzę, że nie może posiadać Iran broni jądrowej, ponieważ gdyby tak się stało, cały świat stałby się zakładnikiem. Nie pozwolimy na to, to moje jedyne przesłanie. Tak odpowiedział Donald Trump, zapytany o papieża Leona XIV. Natomiast dziś też, w czwartek, właśnie 7 maja, ma się spotkać z papieżem premier Polski Donald Tusk po tym spotkaniu Leona XIV z Marco Rubio. To jeszcze teraz posłuchamy. Papież zwrócił się wczoraj w trakcie audiencji do Polaków, co powiedział.
4: Saluto cordialmente i Polaków.
5: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W pierwszych dniach maja powierzcie się szczególnej opiece Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski oraz świętego Stanisława, biskupa i męczennika, nazywanego patronem ładu moralnego waszej ojczyzny. Przez ich orędownictwo błagajcie o dar jedności i o poszanowanie wartości chrześcijańskich w waszym narodzie. Wszystkich was błogosławię.
0: Powiedział papież Leon XIV, zwracając się do Polaków. Natomiast wczoraj odbyła się uroczystość zaprzysiężenia nowych rekrutów papieskiej gwardii szwajcarskiej w obecności papieża Leona XIV. Jak brzmi taka przysięga, którą taki gwardzista składa, to teraz posłuchamy.
6: Moi, Alban de Kondratski, je jure d'observer loyalement et de bonne foi tout ce qui vient de m'être lu, aussi vrai que Dieu et le saint patron m'assiste.
0: I tak 28 nowych rekrutów dołączyło do papieskiej gwardii wczoraj, a orkiestra gwardii szwajcarskiej zaskoczyła wszystkich pod koniec ceremonii zaprzysiężenia, wykonując znaną amerykańską piosenkę Sweet Caroline na cześć właśnie papieża Leona XIV, jako że jest to pierwszy papież pochodzenia amerykańskiego, to teraz fragmentu Sweet Caroline posłuchamy w wykonaniu gwardii, orkiestry gwardii szwajcarskiej, a później już prawdziwego nagrania Nila Diamonda.

0: żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział.
4: I prawie jest godzina 9:30, a my mamy połączenie z naszym pierwszym gościem na łączach, pan Tomasz Łysiak, reżyser serialu Instytutu Pamięci Narodowej Szlak Nadziei, Bitwa o Monte Cassino. Dzień dobry panu.
5: Dzień dobry pani, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
4: To może pierwsze pytanie, o czym jest serial, o tym oczywiście już z tytułu wynika, natomiast jaka jest geneza, czemu ten serial powstał teraz?
5: No, pierwsza sprawa jest taka, że serial powstawał na 80. rocznicę bitwy o Monte Cassino. Natomiast praca była tak trudna, że co najmniej o rok nam się to wszystko przesunęło, a to z racji między innymi niezmiernie trudnych zadań związanych choćby ze zdobywaniem materiału archiwalnego i to na całym świecie, tak, bo serial ma pewien wymiar międzynarodowy i to jest, myślę, jakiś taki ważny wyróżnik czy ważna sprawa, o której w tym serialu mówimy i opowiadamy. To znaczy on oczywiście jest z ducha Polski i przede wszystkim Polski i opowiada w dużej mierze i w przeważającej mierze o losach żołnierzy drugiego korpusu, a nawet nie tylko żołnierzy, bo również i cywili, dzieci ratowanych przez armię Andersa z nieludzkiej ziemi, ze Związku Sowieckiego. I ta perspektywa jest oczywiście, ta perspektywa polska jest tutaj najsilniejsza i najmocniejsza. No to jest polski serial opowiadający o polskim zwycięstwie pod Monte Cassino. Ale tutaj dodam, no właśnie, o polskim, czy też w ogóle alianckim, w którym to Polacy po prostu odegrali niezmiernie ważną rolę. To myślę, że to ważne stwierdzenie. A myśmy postanowili, robiąc ten serial, opowiedzieć go i sobie, i światu w takich perspektywach również międzynarodowych. Bo trzeba pamiętać, że bitwa o Monte Cassino, pomimo tego, że no właśnie mamy maj, nasza uwaga się koncentruje w maju na bitwie o Monte Cassino, nasza wyobraźnia nawet sobie tę bitwę lokuje w takich ciepłych już miesiącach włoskich, że to słońce właśnie i wtedy w tych ciepłych okolicznościach, gorących chwilami odbywała się bitwa. A to nie do końca jest prawdziwy obraz tej bitwy, bo bitwa zaczęła się w styczniu 1944 roku. W pierwszej tak zwanej pierwszej bitwie o Monte Cassino brały udział dywizje amerykańskie i brytyjskie. Atakowała wówczas 5. Armia Amerykańska pod dowództwem generała Marka Clarka. A trzeba pamiętać, że w tych pierwszych styczniowych walkach również brali udział Polacy z pierwszej, z takiej samodzielnej kompanii komandosów, Six Troops, 10. Międzynarodowego Komando, czyli takiego oddziału komandosów przy armii brytyjskiej nad rzeką Galliano. No znakomite zresztą czyny bojowe i rzeczywiście te patrole komandosów w styczniu właśnie w takich warunkach zimowych, gdzie to śnieg w górach, a w dolinach błoto i deszcze, przez które ciężko się było przedzierać. Bitwa to była największa, najkrwawsza, najdłuższa bitwa frontu zachodniego. Trwała 4 miesiące. Brały w niej udział różne narodowości. Generał Harold Alexander, czyli dowódca sił sojuszniczych we Włoszech, wyliczył, że pod jego dowództwem walczyło przeciwko Niemcom około ponad 20 nacji. Wśród nich Polacy oczywiście. No ale właśnie to byli Nowozelandczycy, Hindusi, Maorysi, Górkowie, Marokańczycy, Tunezyjczycy, Algierczycy, Francuzi, Kanadyjczycy, cały świat właściwie można powiedzieć. Coś niesamowitego, ten tygiel kultur i języków tam się spotyka. Wszyscy w imię tych samych wartości, walki o wolność. I wśród nich Polacy i Polacy zapisują tam przepiękną, niesamowitą kartę w tych kluczowych zmaganiach majowych. Więc opowiadamy tym serialem o historii drugiego korpusu, o ślaku żołnierzy drugiego korpusu, którzy wychodzą z nieludzkiej ziemi, cytując słynną książkę Józefa Czapskiego i wiersz Balińskiego, z którego ten tytuł jest wzięty, ale też opowiadamy szerzej. No i przykładem struktury, czy spójrzmy na strukturę, tak, tego serialu. No choćby trzeci odcinek, który zresztą będziemy pokazywać premierowo, to już mogę tutaj na antenie radia zapowiedzieć, jeśli można.
4: Można.
5: Premierowo będziemy pokazywać w kasino 17 maja. O godzinie 17:30 w Teatro Manzoni, więc również wszystkich Polaków serdecznie zapraszam, z tych z Państwa, którzy się znajdą, którzy jadą tam na, wybierają się, niektórzy już są wręcz we Włoszech, bo to przecież te obchody rocznicy Monte Cassino 18 maja zawsze dla nas są niezmiernie ważne. No i 17 maja w centrum kasino, miasta kasino, w Teatro Manzoni o 17:30 odbędzie się premiera włoskiej wersji serialu. To będzie trzeci odcinek Bitwa Narodów, czyli opowieść właśnie o tych trzech bitwach pierwszych, można tak powiedzieć.
4: To ja, tak, a ja tylko jeszcze powiem tak słuchaczom, żeby wiedzieli, to jest 5 odcinków serialu, obejrzałam go w ciągu ostatnich 2 dni, to każdy odcinek trwa godzinę i faktycznie ta narracja zaczyna się od roku 1939, więc to jest cała opowieść o szlaku właśnie generała Andersa, o tym, co się działo przed jej finiszem tak naprawdę, czy finałem tego serialu jest bitwa o Monte Cassino, naprawdę tam jest wiele informacji, nie tylko historycznych, ale właśnie relacji jeszcze żyjących weteranów, świadków tamtych wydarzeń. Natomiast coś, co jest zachwycające i o czym chciałam, żeby pan opowiedział, to jest pokazanie w ogóle kasino, ale okolic Monte Cassino, te nagrania z dronów, tej niesamowitej topografii miejsca, w której ta bitwa miała miejsce, te bitwy miały tak naprawdę miejsce, bo już pan o tym wspomniał, to nie jest tak, że była jedna bitwa o Monte Cassino. Jak to dla pana było być w ogóle w tych miejscach, zobaczyć to z takiej perspektywy, no bo to jest perspektywa, każdy ma jakieś wyobrażenie. Jak słyszy Monte Cassino, ma wyobrażenie, jest góra, jest klasztor, ale to nie jest mała góra, to jest gigantyczna góra i wiele, wiele gór dookoła i ten klasztor niesamowite robi wrażenie, przynajmniej z tych nagrań, jak to jest, bo pan jest narratorem, nie tyle reżyserem, co też narratorem tego serialu. Pan w te miejsca, gdzie te walki się toczyły, był, przeszedł je pieszo. Jak to było być w tych miejscach? Jakie to robi wrażenie? Jakie to wrażenie na panu zrobiło?
5: Ma pani rację. Ten serial to forma reportażu historyczno-wojennego, robionego tak po latach, rzeczywiście po 80 latach staramy się zrobić reportaż, pokazać jak najwięcej się da reportaż, czyli rozmawiamy z ostatnimi żyjącymi weteranami. Zresztą te nagrania zbierałem od lat i muszę powiedzieć, ze wzruszeniem o tym wspominam i z taką wdzięcznością wobec tych weteranów, że oni jeszcze znajdowali siłę. Mówię już znajdowali, bo niestety większość z nich już odeszła. To już naprawdę na palcach praktycznie jednej ręki można policzyć tylko już ostatnich z ostatnich, którzy jeszcze żyją. Znajdowaliśmy na takie długie rozmowy, żeby opowiedzieć czasem o różnych wręcz szczegółach dotyczących pola walki, trudności na polu walki i tak dalej. To niezmiernie ważna rzecz i oni są tutaj, można powiedzieć, głównymi bohaterami tego filmu, ci żołnierze właśnie. Zresztą wśród nich nie tylko Polacy, ale też choćby sierżant Don Halverson z 34. Dywizji Red Bull, Amerykanin, dowódca plutonu, który z walk, mając pod sobą 40 żołnierzy w plutonie, wrócił z 7, tak? Trudne to były walki. No ale oni są tymi bohaterami oczywiście. Natomiast w jakiejś mierze bohaterem jest teren. Znakomicie to pani dostrzegła, to znaczy, że wejście w teren, czy opowieść o terenie jest ważna i bez próby wniknięcia w teren, zrozumienia terenu, nie tylko nie da się poprowadzić bitwy, o czym zresztą przekonywali się dowódcy alianccy, nie tylko pod Monte Cassino, ale też w Normandii na przykład, bijąc się, nie do końca rozumiejąc teren, w którego się wysyła żołnierzy, bo zdjęcia lotnicze wcale nam wszystkiego nie opowiedzą. Teren ma swoje zagadki, teren ma swoje trudności. I powiem pani, że jak pierwszy raz poszedłem na taką pogłębioną podróż po terenach bitwy, razem z moim obecnie przyjacielem Pino Valente, takim przewodnikiem, to było to dla mnie po prostu bardzo poruszające, wręcz użyję słów, przemieniające życie doświadczenie. Ujście terenem, którym odbywały się te walki, mając z tyłu głowy te wszystkie opowieści Wańkowicza, te fragmenty reportaży, te opowieści żołnierzy, które gdzieś fruwają w takiej wyobraźni człowieka, kiedy się terenu nie widzi. Trudno to sobie jakoś wręcz umiejscowić. Zobaczyć, wyobrazić sobie trudności. Dopiero pójście same. Ja myślę, że nawet serial, nawet drony, nawet technika nie jest w stanie tego oddać. Dopiero pójście samemu, zmęczenie się, poczucie jakby przemierzenie jakiejś odległości daje nam poczucie w nogach, nawet jak się pójdzie w górach. O rany człowiek myśli, idę sobie sam, idę sobie tak na wycieczkę, można powiedzieć, a już jestem zmęczony, a co dopiero, kiedy miałbym mieć na sobie tyle sprzętu, iść pod ostrzałem, a potem wejść w taki teren, on zresztą wyglądał inaczej niż w tej chwili. W tej chwili te zdjęcia dronowe nie są nawet w stanie pokazać terenu bitwy, bo to jest wszystko na zielono. Góry są zarośnięte, a tam przecież ten teren był kamienisty, skalisty, to po prostu był chwilami księżycowy, trudny teren, w którym każdy pocisk, jeśli strzelał w taki kamień, to wyrzucał dziesiątki odłamków kamiennych, więc była masa zranień takich. Oni byli aż czerwoni na twarzach i rękach od tych kamyków, które latały od wybuchów. Masę było okulistycznych obrażeń. To widać zresztą na archiwalnych zdjęciach, wyprowadzani z tych samochodów, czy prowadzeni pod rękę żołnierze z opaskami na oczach, bo te kamienie wszędzie po prostu fruwały. To jest dotknięcie, zobaczenie tego terenu, wejście w niego bardzo otwiera wyobraźnię i stanowi to jakiś rodzaj silnego przeżycia. Ja zresztą myślę, że tam po prostu trzeba jeździć pod Monte Cassino, że tam trzeba być, że pięknie by było, gdybyśmy tam uruchomili, już jeździ młodzież przecież coraz częściej, coraz więcej grup młodzieży tam jeździ pod Monte Cassino, ale że to trzeba pójść jeszcze dalej i z Cassino, z Monte Cassino uczynić takie ważne centrum, europejskie centrum opowiadania o polskiej historii poprzez bitwę o Monte Cassino, poprzez historię drugiego korpusu, właśnie dlatego, żebyśmy się bili razem z innymi narodami wówczas. Stąd na przykład inicjatywa powstała w tej chwili, Fundacja Monte Cassino 1944. Pierwszą grupę młodzieży wyślemy we wrześniu. Ale jest przecież tyle fantastycznych inicjatyw. Sam Instytut Pamięci Narodowej ile świetnych rzeczy robi. Konkurs wokół filmu, również wyjazd młodzieży, która wygrała ten konkurs i ta młodzież jedzie, no właśnie teraz będzie na 18 maja, więc to są w ogóle jakieś takie efekty tego serialu, który uważam za najważniejsze, to znaczy uruchomienie pewnej wyobraźni czy chęci wręcz dowiedzenia się czegoś więcej. Jeszcze jedno myślę, co jest chyba bardzo ważne, że przede wszystkim powiem o tych weteranach, tak, że rozmowy z tymi weteranami, czy próba ich nagrań i pokazania tych weteranów widzowi, przede wszystkim młodemu, tworzy jakąś więź, mam wrażenie, że budowa tej więzi pomiędzy tym pokoleniem, którego już praktycznie nie ma, które odchodzi, da się go jeszcze zarejestrować właśnie za pomocą kamery i trzeba to robić, póki jest czas, energia, siły i ktokolwiek umożliwi takie nagranie, to róbmy to wszystko, nagrywajmy, bo po prostu za chwilę tych bohaterów przeszłości, tamtej przeszłości już z nami, taka jest brutalna prawda czasu, już z nami nie będzie. A film jednak daje taką szansę spotkania, tak, i jednak przeżycia tego spotkania z takim weteranem. Ja muszę pani powiedzieć, że dla mnie i dla ekipy, która pracowała przy zbieraniu wieloletnim, bo to jeszcze wcześniej przy innych projektach filmowych, Przecież trzeba pamiętać, że tak naprawdę no, powstawały takie kolejne filmy. Miejski ukłon też do pana jeszcze ministra Urzędu do Spraw Kombatantów Jana Kasprzyka, który pomógł mi zrealizować te pierwsze filmy, Ostatni rozdział, Najmłodszy żołnierz generała Andersa, Pancerny kapitan o kapitanie Dąbrowskim. Że te wszystkie nagrania weteranów nas jako ekipę, to jest bardzo ciekawe, po prostu powodowały takie przeżycie, coś tak niezwykłego, że po takim nagraniu człowiek wznosił oczy do góry i mówił: Panie Boże, dziękuję Ci, że dane mi było spotkać kogoś takiego, posłuchać. Ponieważ te słowa, które ten weteran opowiada, one gdzieś w człowieka wchodzą, przenikają i przemieniają.
4: Właśnie, powiedział pan już wcześniej, że cały ten proces, też chodzenie śladami między innymi właśnie drugiego korpusu, czy to w okolicach kasino, ale nie tylko pana przemieniło, czy przemieniło w jakiś sposób pana pojmowanie, myślenie o bitwie o Monte Cassino, co dziś pan ma, co pan myśli, jak pan słyszy słowa Monte Cassino, to co? Bo to nie jest tak, że to jest łatwa historia, prosta, jednoznaczna, bo ona też ma jakiś swój bardzo tragiczny wymiar i też tragiczny finał dla tych żołnierzy. To znaczy, to nie jest żadne zdradzanie niczego, czego nie wiemy, prawda? Nie zaproszono ich już nawet na tą po prostu defiladę w Wielkiej Brytanii. No to po prostu jest coś, co...
5: Tak. Wie pani co, myślę, że ta defilada to jest oczywiście... To jest mocne, ale to jest jakiś symbol jedynie, ta defilada, że oni wtedy rzeczywiście stali na chodnikach, patrząc, jak wszystkie inne narody świętują zwycięstwo w 1946 roku. Ale że trzeba pamiętać, że najgorszym dla nich doświadczeniem było jednak po prostu to, co się stało z Polską w ogóle. To, że w większości nie mogli wrócić. Część wróciła do Polski, ale ta część, co wróciła, to i tak przechodziła różne niewesołe koleje losu, tak powiem, wprost, a to jedynie niewielka część drugiego korpusu wróciła, większość gdzieś na emigracji została, że dochodzą do tego to odbieranie obywatelstwa, choćby generałowi Andersowi i innym oficerom. No, już samo to po prostu no ręce opadają. Jak sobie człowiek o tym pomyśli, że jeszcze po tym wszystkim się odbiera obywatelstwo, tak? To jest coś potwornego, więc oni to wszystko bardzo przeżywali. Ciągle mieli nadzieję na piękną, wolną Polskę. Walczyli pod Monte Cassino, po Teheranie. Już te plotki, już te informacje o tym, że coś się dzieje nie tak, że tutaj te losy Polski mogą być niepewne, były, ale oni ciągle wierzyli w to, że to się jeszcze ta karta odwróci, ten wysiłek czemuś rzeczywiście się przysłuży. Trzeba pamiętać, że później po Monte Cassino jeszcze San Cona, przepiękne zwycięstwo lipcowe z 1944 roku drugiego korpusu, właściwie samego. No właśnie tu jest znowuż fantastyczne. Jest praktycznie po prostu polska bitwa wygrana przez generała Andersa i jego żołnierzy. I z punktu widzenia dowodzenia znakomita, ale też poświęcenia żołnierzy. I później jest kwiecień 1945 roku, sam koniec wojny. To jest po Jałcie, kiedy nasi żołnierze wyzwalają Bolonię. Powiem pani, w serialu tego nie ma, bo ja ostatnio nagrałem pułkownika, nie ustaję się, tak powiem, w tych działaniach. Myślę, że to nie można kończyć roboty, to się jakby, zresztą mówię, jak ktoś wszedł na drogę polskich saperów tam w kasino, to już będzie szedł cały czas. No w każdym razie nagrywałem ostatnio pułkownika Lipińskiego, który mieszka w Waszyngtonie. Pułkownik Lipiński, 101 lat, on jako 18-latek był w obsłudze moździerza w 12 pułku Łanów Podolskich. To jest ten pułk, który pierwszy patrol Gurbiela wchodził pierwszy do klasztoru 18 maja rano, jak wycofali się z niego Niemcy. Ten patrol zawiesił proporczyk Ułanów Podolskich, który zresztą ten oryginalny jest w Londynie, w Muzeum Sikorskiego. No i on był jako 18-latek tam. Patrzył na to wszystko z tego stanowiska moździerza, miał takie pozycje, że widział klasztor i patrzył na to wszystko pułkownik Lipiński. No i muszę pani powiedzieć, że on mi opowiedział taką historię z małego miasteczka bardzo mnie to wzruszyło. Już po Monte Cassino, po Anconie, poszli na patrol we trzech. On i dwóch jeszcze z tymi Thompsonami. Chyba Certaldo się nazywało to miasteczko. Mogę mylić nazwę, to zastrzegam. Niewielkie miasteczko włoskie. Weszli we trzech z tymi Thompsonami, trzech Polaków. Puste miasteczko. Rozglądali się z tymi Niemcami. I Włosi zaczęli gdzieś ukryci, bo wiadomo, wojna, zobaczyli, że idą z naszywkami Poland, Polacy. Zaczęli wychodzić ci Włosi i zrobili im fetę w tym miasteczku. Oklaski, okrzyki, brawi Polaki, viva la Polonia, kwiaty, wino, dziewczyny. I oni byli tacy szczęśliwi. On powiedział, i wie pan, my we trzech mieliśmy swoją paradę zwycięstwa. Wtedy w tym

0: pani tak, że im dłużej siedzę w tym temacie, a w tej chwili pracuję jeszcze nad książką w związku o Monte Cassino, nie tylko, ale też o froncie włoskim 43-45. Im dłużej nad tym pracuję, tym więcej, i wiem, że jak to zabrzmi w ogóle, ale tym mocniej, bo zabrzmi tak trochę pacyfistycznie, ale tym mocniej i ciągle mocniej dociera do człowieka, który w tym wszystkim siedzi, okrucieństwo wojny. Po prostu wojny jako takiej, w której żeby coś osiągnąć, trzeba bronić siebie, poświęcić swoje życie i zdrowie w najtrudniejszych, w najokropniejszych do wyobrażenia warunkach i jeszcze zabijać. I że to jest tak silne obciążenie dla żołnierzy, niewyobrażalne dla nas, że chyba te elementy i również część tego w tym filmie, w tym serialu jest ta opowieść o tym, co oni przeżywali po. Zresztą taki syn amerykańskiego żołnierza, to mu, no, nie chcę zdradzać finału, ale mówi bardzo ważne rzeczy właśnie o tym, co ci wszyscy żołnierze przeżywali już po bitwie, czasami dekady całe, budząc się po nocach i przypominając sobie te koszmary. W filmie widziała pani kapitana Schwendera, który dostał 3 odłamki w szyję między innymi, atakując Masalmanetę, został wyniesiony przez sanitariusza Antoniego Łapińskiego z pola bitwy. Później się spotkali pod Monte Cassino. Proszę sobie wyobrazić, bo niestety kapitan Schwender odszedł, nie ma go już z nami. Natomiast od rodziny dowiedziałem się rzeczy wstrząsającej całkowicie. Mianowicie jak umierał, był w szpitalu, już był w takim stanie maligny, jakiejś właśnie gorączki, w półśnie takim przed śmiercią, wydawało mu się temu 100-latkowi, że jest z powrotem na polu bitwy. I mówił i wykrzykiwał rzeczy jak do kolegów, jak rozkazy, jak jakieś rzeczy, które się działy tam i działy się w tym momencie w jego głowie. Po tych 80 latach na łożu śmierci. Więc tam stajemy wobec, opowiadając o bitwie, staje się oko w oko z najtrudniejszymi z możliwych pytań, z najtrudniejszymi sytuacjami. A to powoduje, że tym większy szacunek ma się wobec tych wszystkich, którzy pomimo zwykłych ludzkich odruchów ratowania własnego życia, lęku o siebie, przełamywali to wszystko i szli bić się z Niemcami o wolność dla siebie. I teraz uwaga, bardzo ważne dla innych, co bardzo czują Włosi, i oni czują olbrzymią wdzięczność do Polaków, że to jest, była walka nie tylko o Polskę, właśnie o to chodzi, ale między innymi o wolność świata w ogóle. Że Niemców trzeba pobić i trzeba pomścić to wszystko, co oni zrobili Polsce i Polakom. I to też był sens tej bitwy dla Polaków. Zemsta za to wszystko złe, co wyście Niemcy nam zrobili. Więc tym większy szacunek za to i można powiedzieć jakaś głęboka wdzięczność, którą czuję, że dobry Bóg tak pokierował życiem i różnymi sprawami, które się dzieją dookoła, że dalej mi było się tym tematem zajmować.
1: Gdzie obejrzeć serial? Czy on jest gdzieś dostępny? Kiedy będzie? To już wiemy, 17 maja, będąc w Casino. 3 odcinek, zresztą Radio Wnet będzie w Casino cały przyszły tydzień, aż do 18 maja, więc o tym wszystkim będziemy Państwu na miejscu opowiadać i tych śladów polskich tam szukać, bo jest ich niemało. Natomiast dla słuchaczy, którzy by chcieli cały serial obejrzeć, bo ja Państwu polecam, bo to jest trochę inna perspektywa, opowieść od 1939 roku z perspektywy właśnie tych żołnierzy, którzy aż na Monte Cassino trafili. Pokazana to pytanie właśnie jest takie, gdzie i kiedy?
0: To pytanie trzeba kierować do Instytutu Pamięci Narodowej, a Państwu polecam obserwowanie informacji, które Instytut Pamięci Narodowej

0: narodowej zamieszcza, choćby w mediach społecznościowych, o różnych pokazach, które w tej chwili Instytut robi w różnych miejscach w Polsce, oddziały robią takie pokazy. Widziałem, od Białegostoku do Przemyśla się pojawiają, a pewnie będą kolejne, więc najlepiej jest po prostu kontaktować się z Instytutem Pamięci Narodowej. A gdzie i kiedy będzie serial pokazany szerszej publiczności, czyli tu mowa o jakichś telewizjach czy platformach jakichś, na których ten serial, mam nadzieję, się pojawi, no to trzeba po prostu jeszcze chwilę zapewne poczekać. Wiem, że jakieś działania tutaj w tej mierze idą, ale to już Instytut Pamięci Narodowej będzie na pewno wszystkich Państwa o tym informował, o takiej premierze medialnej szerokiej.
1: Rozumiem, że Pan 18 maja w tym roku na Monte Cassino będzie, czy nie?
0: Oczywiście, że tak, będę. Mam nadzieję, że z Państwem, którzy się tam wybiorą, gdzieś zobaczymy, spotkamy. Zapraszam serdecznie, jeszcze raz powiem, 17 maja o godzinie 17:30 w Teatru Manzoni, trzeci odcinek. To będzie wersja z lektorem włoskim, ale z polskimi napisami, więc jak najbardziej dla Polaków do obejrzenia i dla Włochów, bo mam nadzieję, że tam sporo włoskiej widowni też się pojawi.
1: Pan Tomasz Łysiak był naszym gościem i opowiadał o serialu Szlak Nadziei, Bitwa o Monte Cassino. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: Godzina 9:57 i tak jak powiedziałam, ja Państwa zapraszam od przyszłego tygodnia, czyli od 11 maja będziemy w kasino, będziemy opowiadać też o weteranach, którzy walczyli pod Monte Cassino, w rozmowach z ich już krewnymi. Natomiast ja Państwu polecam, jeśli kiedy tylko ten serial się pojawi, to Państwa o tym poinformuję, bo naprawdę warto go obejrzeć. To jest duża lekcja historii dla tych młodszych i myślę, że dla tych starszych też na pewno wiele nowych wątków tam jest ukazanych, a poza tym ukazana jest ta przestrzeń, która gdzieś w wyobrażeniach moich przynajmniej była zupełnie inna, a dziś technika na to pozwala, że można w taki sposób właśnie na przykład nagrywać te miejsca z dronów i zupełnie inaczej ten krajobraz wtedy w oczach, inny krajobraz w oczach się ma. Godzina 9:58 to na koniec, żeby może tak trochę rozluźnić się przed odyseją wyborczą. Dziś jest rocznica urodzin Ireneusza Dudka. To posłuchamy A.U. Szalalala, a ja Państwu mówię do usłyszenia, do zobaczenia. Hania Tracz, Adam Czerpak.

0: tylko żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział.
4: Dziesiąta dwie w tym wydaniu wiadomości na tropie hantawirusa, pożar Puszczy Solskiej, nowe informacje oraz co z zawieszeniem broni na Ukrainie. Jakub Duszak, zapraszam.
5: Wiadomości wnet.
4: Państwa na całym świecie próbują ustalić, dokąd udali się pasażerowie statku wycieczkowego objętego ogniskiem hantawirusa, zanim jednostka została odizolowana u wybrzeży Republiki Zielonego Przylądka. Działania mają zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby. W wyniku zakażenia na pokładzie statku MV Hondius zmarły 3 osoby, holenderskie małżeństwo oraz obywatel Niemiec. Według WHO zakażenie wirusem podejrzewa się u 8 osób, w tym obywatela Szwajcarii. Liczba zakażeń rośnie z kolei w Argentynie, jak pisze Associated Press. Tamtejsi urzędnicy i eksperci próbują ustalić, czy to właśnie ten kraj jest źródłem śmiertelnego ogniska wirusa, które sparaliżowało rejs statku. Ludzie najczęściej zakażają się tym wirusem poprzez kontakt z odchodami, moczem lub śliną zakażonych zwierząt. Cały obszar pożaru puszczy w powiecie biłgorajskim jest aktualnie pod kontrolą, choć w środku wciąż są miejsca, które wymagają stałej interwencji strażaków. Natomiast obszar geograficzny jest opanowany, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wczorajsze ustawienie linii obrony przez strażaków i służby lasów państwowych okazało się skuteczne. Wydaje się, że dziś to zagrożenie jest na minimalnym poziomie, choć cały czas podkreślam, że sytuacja może być dynamiczna, zastrzegł Kierwiński. Z kolei, jak poinformował na briefingu komendant główny PSP nadbrygadier Wojciech Kruczek, przez 2 dni wykonano około 500 zrzutów, ponad 600 ton wody. W akcji uczestniczy ponad 460 strażaków z kilku województw. Sekretarz stanu USA Marco Rubio, który jest praktykującym katolikiem, udaje się do Watykanu i Włoch z wizytą mającą poprawić relacje po krytycznych wypowiedziach Donalda Trumpa pod adresem papieża Leona XIV. Sprawę dodatkowo komplikują ostatnie komentarze Trumpa pod adresem papieża, który odpowiedział na zarzuty oskarżając amerykańskiego prezydenta o przeinaczanie jego stanowiska wobec Iranu i broni nuklearnej oraz podkreślając, że głosi jedynie biblijne przesłanie pokoju. Rubio zapewnia, że wizyta była planowana od dłuższego czasu. Rosja wciąż atakuje Ukrainę pomimo zapowiedzianego przez Wołodymyra Zełenskiego rozejmu. Czekamy, jaka będzie decyzja Kijowa w związku z obchodami Dnia Zwycięstwa w Moskwie, mówił korespondent Radia Wnet w Kijowie Dmytro Antoniuk.
6: Czy zaatakować Moskwę i ten nieszczęsny parad Putina. Wokół Moskwy jest teraz skoncentrowana chyba największa ilość przeciwdronowego sprzętu na świecie. Lub kontynuować takie bardzo dotkliwe uderzenie w porty rosyjskie, skoro tam tej obrony przeciwrakietowej, przeciwdronowej już prawie nie będzie. Zobaczymy.
4: Z punktu widzenia Ukraińców nowe rosyjskie groźby co do uderzenia na Kijów są po prostu śmieszne.
6: Rosja być może ogłosi wojnę Ukrainy, być może, nie? To, że grozi Kreml i Putin nam tym, że uderzy z niesamowitą siłą w Kijów lub jeszcze gdzieś, to jest śmiesznie po prostu. My mamy takie uderzenie co nocy. My żyjemy w tym już ponad 4 lata. Pozostało Rosji tylko uderzenie bronią atomową.
4: Mówił korespondent Radia Wnet w Kijowie Dmytro Antoniuk. Więcej na portalu Wnet.fm. Tajwan przeprowadził pierwszy test odpalania torpedy z pokładu swojego pierwszego okrętu podwodnego opracowanego w kraju, poinformowała spółka odpowiedzialna za budowę docelowo 8 okrętów podwodnych. To ważny etap programu, którego celem jest wzmocnienie zdolności odstraszania wobec chińskiej marynarki wojennej oraz ochrona kluczowych szlaków morskich w razie konfliktu. Jak pisze Reuters, program budowy okrętów podwodnych na Tajwanie korzysta z wiedzy i technologii pochodzących z kilku państw, w tym ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Według komunikatu test potwierdził zdolności bojowe systemu obejmujące wykrywanie i śledzenie celów, kierowanie ogniem, odpalanie torped oraz ich naprowadzanie.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama.
8: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
0: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 16 i 17 maja. Kolejne już w czerwcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
8: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
0: Zaprasza Fundacja Art Bene.
1: 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis. Sekcja lewacka Radia Wnet. W każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
12: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
10: To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: I ruszamy z Odyseją Wyborczą. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie na naszej antenie. Godzina 10.11, jak Państwo słyszeli, hatowirus krąży. Pytanie, czy będzie powtórka? Raczej nie, bo inaczej teraz społeczeństwo patrzy na pandemię, ale niemniej rynki to obserwują. Do tego jeszcze wojna na Ukrainie. Mamy 7 maja, za chwilę będzie 9. I pytanie, co się wydarzy, jeżeli na Placu Czerwonym zameldują się ukraińskie drony i rakiety i nagle nie będzie defilady po raz pierwszy od wielu, wielu lat. Ta duża defilada to oczywiście po tej tuż po zwycięstwie to raczej już nawet nie czasy Chruszczowa, ale Breżniewa, więc tradycja może nie jakaś bardzo długa, ale jednak jest, jak jej zabraknie, to co to będzie oznaczać dla Rosji? Są tacy, którzy Rosję pewnie nawet w Polsce bardzo lubią, bardzo szanują i myślą o Rosji jako wielkim, niezwyciężonym mocarstwie. A tu się okazało, że taki kraj nieduży w sumie jak Ukraina robi takie kłopoty w 5. roku wojny. Też ciekawe, kto by to przewidział, prawda? No ale zaczniemy od dużej polityki. Na naszej antenie teraz Maciej Kożuszek, dziennikarz, publicysta, na YouTubie kanał Kożuszek zza szafy, ale też Telewizja Republika. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Trochę porozmawiamy sobie o polskiej prawicy, również stąd ten mój złośliwy początek, trochę kąśliwy pewnie wobec niektórych, ale i są i psy. No i bez to
2: tak,
1: jest
2: komplet. Witają psy Państwa serdecznie, skutecznie sabotujące od wielu lat moją karierę w mediach.
1: Gdyby i tylko nie te, tak, gdyby tylko nie te psy. No dobrze, zacznijmy może od tematów poważnych, zanim będzie polska prawica. Donald Trump mówi o porozumieniu z Iranem, że już jest tuż, nie po raz pierwszy tak mówi, ale chyba po raz pierwszy Marco Rubio powiedział, że pewien etap, a może w ogóle cała operacja Epicka Furia dobiegła końca. Jak wygląda aktualnie polityka administracji Białego Domu wokół Zatoki Perskiej? Czy faktycznie widać jakąś wizję zakończenia, a może wycofania się rakiem Ameryki z tej operacji?
2: Nie, myślę, że wycofywania się rakiem nie będziemy mieli. W ogóle problem z interpretacją takich podstawowych faktów jest też polega na tym, że co zarzuca się słusznie Donaldowi Trumpowi, że komunikacja wojenna, która powinna się jednak różnić od komunikacji takiej bieżącej, gdy się, że tak powiem, pod pojedynczymi wpisami zaoruje, czy orze jakiegoś lewaka, prawda, i powinna wyglądać trochę inaczej, także chyba komunikacja z sojusznikami, więc mieliśmy już wiele sytuacji, w których ogłaszano zwycięstwo w tej wojnie, takie jednoznaczne, albo ogłaszano, że bardzo blisko jest porozumienie i że Iran już nie ma żadnych argumentów i tak dalej. Teraz wydaje się, że słychać to też po stronie irańskiej, że tych argumentów chyba po stronie irańskiej wcale nie ma tak dużo. Przede wszystkim tą taką pytaniem, które jest bardzo ważne w tym kontekście, jest to, na ile Iran jest w stanie wytrzymać, na ile długo jest w stanie wytrzymać blokadę amerykańską, tą blokadę cieśniny Ormuz, bo to jest kwestia wytrzymałości tego systemu, który odwierty, wiadomo, ropy, ja nie jestem specjalistą od tego, ale to nie są rzeczy, które można zakręcić jak krany i ona sobie tam będzie czekać, one dalej trwają. No i jest pytanie, na ile Iran, ten system cały wydobycia ropy przede wszystkim, będzie w stanie wytrzymać tę blokadę, bo po prostu te magazyny się przepełniają i tak dalej. No. Natomiast wydaje mi się, że ciekawa też jest bardzo wypowiedź Donalda. Moim zdaniem ta wypowiedź Rubio została trochę przekręcona. On powiedział, że
1: pewien... W Polsce zaczęto mówić, że Stany zakończyły epicką furię i wchodzą w nową, już nieagresywną fazę tej kampanii, gdzie tam pokój jest w nazwie. No dobrze, ale to jak rozumiem, myśmy źle sobie przetłumaczyli Marka Rubio, co właśnie powiedział
2: sekretarz stanu? To jest wszystko kwestia tego, na ile dużą miarę przywiązujemy do słów, bo są pewne napięcia strukturalne, które są moim zdaniem nieprzekraczalne w tej wojnie i administracja czasem ma takie wrażenie, że za pomocą odpowiednich słów jest w stanie te napięcia przekroczyć, tak? To jest taka kwadratura koła. Jest na przykład, jest zablokowana cieśnina Ormuz, No i mówi się, że USA musiałyby albo dokonać inwazji lądowej, żeby zabezpieczyć te miejsca, z których może jeszcze Iran razić statki przepływające przez cieśninę, albo dokonać takiej bardzo zaawansowanej operacji konwojowej, która wiadomo wiąże się z wieloma ryzykami. No to Donald Trump wymyślił operację Freedom, czy Donald Trump, czy ludzie z jego administracji, czyli że Stany Zjednoczone nie będą konwojować tych statków, ale będą w jakiś sposób je prowadzić, prawda, za pomocą danych satelitarnych, za pomocą zabezpieczenia powietrznego, znaczy takiego przed atakami z powietrza. No i to jakby to do końca nie zadziałało. No jakby równanie się od tego, że wymyślono nowy sposób, żeby to nie była, żeby to nie był konwój, a jednocześnie, żeby to był trochę konwój, no same słowa tutaj nie ten. Tak samo jest z tym być może życzeniem, że zakończyliśmy pewien etap. To życzenie było też widoczne w tym, jak po tym właśnie, jak zaczęła się ta operacja Freedom, czy jako tak ona się nazywała, tego właśnie nie konwojowania, ale przeprowadzania głównie tych statków, które utkwiły po stronie tej irańskiej, czy po stronie tej od strony Zatoki, w Zatoce Perskiej, o tak, utknęły, prawda, czyli wyprowadzić je stamtąd, bo to też jest następny problem, tych statków jest sporo. I po tym, jak były te ataki i na tankowce, i próby ataków na okręty wojenne amerykańskie, Biały Dom stwierdził, że to nie zmienia, czy to nie przekracza progu tego, żeby to było naruszenie zawieszenia broni. O tak. Więc widać było, że Białemu Domowi zależy na tym, żeby dalej prowadzić te rozmowy. Dzisiaj pojawiają, czy wczoraj już od wieczora, pojawiają się takie informacje, że Biały Dom jest przekonany, że jest coraz bliżej do wznowienia tych rozmów, prawda? Natomiast no znowu, pewne napięcia strukturalne są w pewnym sensie nieprzekraczalne. To jest kwestia oceny tego, na ile, jak daleko posunięta jest ta presja, na ile reżim odczuwa tę presję. No ale pamiętajmy, że tutaj jest jeszcze dodatkowy problem, który polega na tym, z kim Amerykanie rozmawiają. No już podczas tych negocjacji w Islamabadzie to było widoczne, że niekoniecznie ci, którzy są tam wysłani, mają pełne prerogatywy do tego, żeby zobowiązać całość tego, wydaje się w tej chwili, dosyć sfragmentaryzowanego systemu władzy w Teheranie i generalnie w Iranie, żeby przymusić do jakichś ustępstw, prawda? Także sprawa się toczy, ale kończąc to na nieco takiej bardziej optymistycznie, bo moim zdaniem z polskiej perspektywy tak, my trochę przeżywamy też na zasadach takich, na takich fazowych histerii w związku z tą wojną. No, udziela się nawet to tym, którzy w jakiś sposób kibicują Ameryce w tej wojnie, bo ja do tej grupy się sam zaliczam, bo uważam, że niezależnie od tego...
1: Ale czy trudno nie jest tak, patrząc na działanie Stanów dookoła cieśniny Ormuz, że jednak nie była to odpowiednio rozplanowana i przemyślana inwazja, że ta ekipa okazała się nieprzewidująca w skutkach swoich działań?
2: Także to jest bardzo pytanie takie nakierowujące, bym powiedział, tak? No bo to jest pytanie...
1: To jest nawet pytanie z tezą, można powiedzieć, ale...
2: Jaka ekipa byłaby w stanie się przygotować na wojnę tej skali? Myślę, że zasadne jest mówienie, że w pewnym sensie przeceniono to, co się nazywa dekapitacją, prawda? Czyli usunięcie Ajatollaha Chomejniego i że to sprawi jakieś napięcia wewnętrzne, wywoła protesty. Donald Trump mówił zresztą o tych protestach w tym swoim pierwszej przemowie. Natomiast dla mnie jest ważniejsze niż to, czy przewidziano wszystko, bo wydaje mi się, że oczywiste jest to, że Ormus może wejść do gry i to jest ten jeden, ta jeden get out of jail free card, prawda? Czy ta karta przetargowa Iranu i na pewno brano w ogóle Ormus w takiej szerszej geostrategicznej kalkulacji tej wojny. To znaczy, że wydaje mi się, że oprócz tej broni nuklearnej, którą oczywiście, o której Amerykanie myślą, niedopuszczalne jest w długofalowej, według z amerykańskiej perspektywy, w długofalowej perspektywie, żeby przy na przykład rosnących napięciach z Chinami, to jakiś tam pośredni, ale jednak sojusznik Chin miał do dyspozycji takie narzędzie, to znaczy możliwość blokady tej cieśniny. I ostateczną kryterium oceny tej wojny, moim zdaniem, będzie to, czy Ameryka wyjdzie z niej z lepszymi narzędziami do zarządzania takim ewentualnym kryzysem. Może nie zmianą reżimu w Iranie, ale sytuacją, w której tak jednostronne zamknięcie tej cieśniny Ormus będzie niemożliwe, bo na przykład państwa regionu dojdą do wniosku, że należy uzależnienie od Cieśniny Ormus i Zatoki Perskiej w kontekście transportu węglowodorów w jakiś sposób zdywersyfikować. I takie dyskusje już się w tej chwili pojawiają. Prawda? No więc, to moim zdaniem obraz jest dosyć złożony, gdyż wojna jest złożona. Prawda? Ja wiem, że takie te twierdzenia, że tam Izrael namówił Trumpa, a Trump w ogóle nie... Trump zresztą sam mówił wielokrotnie o tym, że z Iranem trzeba coś zrobić, zanim jeszcze w ogóle był prezydentem, więc to jest takie jego w pewnym sensie oczko w głowie, nieprzypadkowo zawieszenie czy odejście od JCPOA, czyli tej umowy wynegocjowanej za czasów Obamy, też było jednym z rzeczy, którą takich no, osiągnięć czy decyzji dotyczących polityki zagranicznej, która była najbardziej Trumpowa w tej pierwszej kadencji Donalda Trumpa, tak? Więc no, ja mam pewną, ja jakby taki pogląd jestem w stanie przedstawić, że wydaje mi się, niezależnie od tego, czy uważamy, że tej wojny można było uniknąć, i wydaje mi się, że tutaj argumenty są przekonujące, to znaczy niektórzy uważają, że Iran wcale nie dążyłby, ludzie, których ja szanuję, tak twierdzą, na przykład Kacper Gita, z którym prowadzę wspólny podcast, że Iran nie byłby to siłą destabilizującą w kluczowym punkcie naszego globu i po prostu prowadziłby może tam te działania proxy, ale je dałoby się jakoś opanować, a ta wojna jest zbyt kosztowna i przynosi zbyt mało zysków. Niezależnie jak w tej wyjściowej, prawda, bo to jest też trochę taka historia alternatywna, której już nigdy nie poznamy. Natomiast jasne jest to, że z polskiego punktu widzenia bardzo ważne jest to, żeby Ameryka poradziła sobie jak najlepiej w tej wojnie. To znaczy, żeby ją, tak już mówiąc brutalnie, żeby ją dokończyła do jakiegoś stanu akceptowalnego.
1: Bo a tak dokończy, zwane... jak pan redaktor śledzi na bieżąco wypowiedzi tej administracji samego Trumpa, ale też Marco Rubio, innych wysokich urzędników, analityków, to co właściwie teraz oznacza zakończenie tej wojny dla Stanów? Czy nie jest tak, że Donald Trump, jego administracja weszła na ten Bliski Wschód, weszła do Zatoki Perskiej, zrobiła kipisz i wycofuje się, zostając większy bałagan niż tam był przed tą operacją?
2: Nie, no to też są takie, no, czy, co znaczy większy bałagan, no w pewnym sensie to dobrze, to wydaje mi się, że moglibyśmy o tym mówić.
1: Skłóceni takie... sojusznicy, skłócone państwa Zatoki, obniżona wiarygodność dla Stanów Zjednoczonych i tak dalej.
2: Na jakiej podstawie my mówimy, czy z państwa Zatoki, można ktoś realistycznie powiedzieć, są bliżej teraz Stanów Zjednoczonych? Czy są bliżej jakiegoś układu balansowania pomiędzy Chinami, Iranem w jakimś sensie i Waszyngtonem? No, wydaje mi się, że zdecydowanie, że ten pierwszy scenariusz tutaj prawdopodobny, prawda?
1: Czyli?
2: No, że Stany, że państwa Zatoki są zdecydowanie, widzą, że model, w którym powstrzymywania Iranu, takiego w jakiś sposób takiej zimnej kohabitacji, jest dla nich bardzo niebezpieczny. I zresztą co te żądania czy prośby o to, żeby wojnę dokończyć, żeby nie wyjść w takiej fazie przejściowej, płyną właśnie też z państw Zatoki do Stanów Zjednoczonych. Tak? No zdecydowanie, no to są moim zdaniem te przekłamania, które są obecne w polskiej debacie.
1: Dobrze, rozpocząłem trochę kpiącym komentarzem z Rosji, z Władimira Putina, który wtopił w Ukrainę w roku 14, a jeszcze bardziej w 22, trzydniową operacją specjalną, jak to Skabiejewa razem z resztą propagandystów zachwalały Sołowiowem również 3 dni i Ukraina jest posprzątana. Trwa to dłużej niż wielka wojna ojczyźniana i końca nie widać, a raczej w tej chwili wydaje się, że to Rosja jest stroną, która się musi bronić niż atakować. Zatoka Perska, Iran nie jest, no, może nie tej skali oczywiście, ale czymś na kształt trzydniowej operacji specjalnej Putina dla Donalda Trumpa, dla tej administracji.
2: Którego dnia rozpoczęła się operacja Epic Fury?
1: Oczywiście, panie doktorze, możemy sobie liczyć, tak, dni, że w tej chwili mamy dzień, bo no nie, ale, 65, ale... 70, jasne, skala jest inna, ale też Stany to nie Rosja. Rosja to upadające mocarstwo, pełne korupcji, oligarchii, biedy, tą korupcję nawet w wojsku widzieliśmy, jak Ukraińcy zajmowali te eszelony rosyjskie, gdzie są były rozkradzione radiostacje nawet z BWP-ów czy z czołgów, bo dowódcy je sprzedawali na lewo, a Stany miały być czymś innym, więc chyba też nie chce pan redaktor porównywać Rosji Putina do aktualnej sytuacji Stanów Zjednoczonych.
2: No nie, ale pan zaczął mnie pytać o to porównanie. Więc porównywanie 5-letniej wojny, w której Rosja stosowała, że teraz chyba już nawet nie ma sił na to, te mięsne szturmy, nie licząc się ze stratami w ludziach, w których, no według przynajmniej tych opartych na ukraińskich danych, które być może są nieco podkoloryzowane, ale nawet miesięcznie ponad 30 tysięcy strat ponosi Rosja, z sytuacją, w której w dziesiątkach rannych liczymy amerykańskich w tej operacji, nie ma operacji lądowej, mamy ile 2 miesiące z hakiem trwania tej operacji, wyeliminowano wierchuszkę reżimu, wyeliminowano zdolności produkcyjne do rażenia długofalowego, nie wszystkie oczywiście, natomiast ja mam wrażenie, że to w ogóle to jest taka gra, że Iran wygrywa, gdyż na 200 tam dronów i rakiet balistycznych, które wyślą na przykład ten, 3 się przedostaną. No tak, no to jest rzeczywiście możliwe. Tę zdolność rażenia Iran zachował. Natomiast jak ja czytam w polskim internecie, że Iran kontroluje cieśninę Ormus. No nie, Iran kontroluje na takiej samej zasadzie, jak terrorysta, który wejdzie z pistoletem do banku, terroryzuje bank. Natomiast to nie znaczy, że on kontroluje ją w sensie strategicznym. To znaczy nie może komuś pozwolić przepłynąć, gdyż Stany Zjednoczone w tym samym sensie tak samo ją kontrolują. No więc ten jakby... To jest problem z Ameryką, prawda? Generalnie. To znaczy, że my uważamy z jednej, i to często jest grzech tych, którzy są oficjalnie amerykosceptyczni, czy sceptyczni relacji transatlantyckich. To znaczy, że Ameryka, jeżeli nie jest idealna, jeżeli wszystko jej nie wychodzi od razu, to znaczy, że można dokonywać ekwiwalencji z reżimem, który jest naprawdę niekompetentny i któremu się nie udaje osiągnąć takiego celu, jaki chciał osiągnąć. No, To jakby, przepraszam, ale taka jest prawda, ta operacja, oczywiście można, teraz tak, bo jasność, można krytykować Trumpa za zlekceważenie skali wyzwań, jakie będą czekały na Amerykę w Iranie. Jednocześnie, gdyby z Iranem nic nie zrobiono, być może, to jest jedna z tych historii alternatywnych, których nigdy nie poznamy, za 10 lat mądrzy by krytykowali i nie mówiliby, że teraz Trump jest jak Putin, bo chciał przeprowadzić specjalną operację militarną, ale że Trump jest jak Chamberlain, bo po prostu myślał, że Iran można obłaskawić, a to był ten kluczowy element, czy jeden z kluczowych elementów, który w długofalowej rywalizacji z Chinami okazał się, że pozbawił po prostu Stany Zjednoczone kluczowego miejsca. Prawda?
1: A to zanim, bo chciałbym jeszcze mieć chwilę, żeby o wewnętrznej polityce amerykańskiej i też tych polskich wątkach i odpryskach porozmawiać, to chciałem skonkludować tą część militarno-polityczną w Zatoce Perskiej. Co pana zdaniem oznaczają te wszystkie zapowiedzi końca etapu, zmiany tej sytuacji, porozumienia z Iranem? Faktycznie jest tak, że ta administracja wysyła takie najpoważniejsze od tych 60 kilku, chyba 7 już w tej chwili nie liczę, dni od początku tej operacji Epicka Furia, tej uderzenia na Iran po raz pierwszy daje sygnały tak silne, że to się zakończy jakimś kompromisem i że będzie można uznać, że Donald Trump zakończył tą operację jakimś sukcesem.
2: No znowu nie zgodzę się z tezą postawioną w pytaniu, czy to są najsilniejsze sygnały. Pamiętajmy, że jak wyszła ta irańska propozycja z Islamabadu, ona została ujawniona w mediach i tam były zapisy, które były no wręcz można powiedzieć upokarzające. Natomiast słyszeliśmy ze strony administracji Trumpa, że to jest jakaś tam podstawa do dalszych rozmów. To znaczy, więc wydaje mi się, że to był podobnej rangi sygnał do tego, że Stany... Ja myślę, że to w ogóle jest cecha Trumpa, tak, która jest dosyć oczywista, ale jakoś tak umyka. To znaczy, może umyka dlatego, że w tych takich bieżących interpretacjach, niezależnie czy ktoś jest zwolennikiem Ameryki w tej rozgrywce, czy chce właśnie pokazać, że Ameryka się kończy, jak śpiewał Kazik Staszewski w 97 roku, też się sypie, a Bill Clinton palił trawę, to że te pojedyncze wypowiedzi... To te pojedyncze wypowiedzi doskonale mogą posłużyć do tego, żeby zbudować jakąś szerszą interpretację. Tak? A tak naprawdę to, co widać, no pamiętajmy, Madman Theory, którą stosował szczególnie wobec negocjacji wyjścia z Iranu Nixona, opierała się na tym, że Nixon chciał, żeby Wietnamczycy mieli przekonanie, że on jest gotowy z nimi podpisać umowę, ale jednocześnie jest szalonym antykomunistą, który jest gotowy zbombardować ich i właściwie to było tak zwane wycofanie poprzez eskalację, prawda? Które zresztą też jest w rosyjskiej doktrynie wojennej. Prawda? Trump, ciekawa wypowiedź, na którą nikt nie zwrócił uwagi, Trump też powiedział, że on jest gotowy prowadzić dalej te działania, nawet jeżeli ropa sięgnie $200. Umówmy się, teraz codziennie mamy doniesienia, czy lekko jest ponad $100, czasem więcej niż lekko ponad $100, czy czasem w momentach, kiedy jest odprężenie i ludzie są przekonani, że sprawę uda się jakoś załatwić, czy rynki są przekonane, ta ropa spada poniżej tych $100 za baryłki. Czyli innymi słowy, on też chce sygnalizować, żeby Irańczykom się nie wydawało, że my jesteśmy na ostatnich nogach, bo wybory śródterminowe, bo nasza gospodarka i wy jesteście w stanie więcej wytrzymać niż my jesteśmy w stanie wytrzymać. Tak? No i pytanie, czy ten komunikat świadczy o tym, że ta wojna będzie jeszcze trwała długo, czy ta blokada będzie trwała jeszcze długo, czy świadczy, czy to jest element komunikacji strategicznej także z rywalem. Tak więc ja bym tak bardzo do pojedynczych wypowiedzi nie przywiązywał uwagi i nie wykluczał też tego, że może nastąpić jakaś eskalacja w pewnym momencie, o czym mówią nawet sami Irańczycy, tak? To znaczy, że ciągle jest jedna karta, powiedzmy, przetargowa. Ona oczywiście, jak na wojnie, przepraszam, eskalacja zawsze wiąże się z pewnymi konsekwencjami, tak? Ale uderzenie w system wydobywczy czy w system energetyczny Iranu, o czym była mowa, ciągle wydaje mi się jest, ja mówiąc, że jest to na stole, to moim zdaniem Irańczycy sobie zdają z tego sprawę i Amerykanie sobie z tego zdają sprawę. No mamy teraz grę na wyczekiwanie i znowu, no moim zdaniem znowu to, w jaki sposób zrobiono z tej wypowiedzi o zakończeniu pewnego etapu. A kto nam mówi, że następny etap musi oznaczać mniejszą na przykład eskalację, czy nie? Ja nawet nie mówię, że ja jestem zwolennikiem eskalacji. Ja tylko mówię o strukturze interpretacyjnej w dzisiejszym świecie, która tej komunikacji strategicznej, ponieważ wszyscy są tak bardzo zaangażowani, żeby mieć rację i to nie rację za 10 dni, ale mieć rację pomiędzy 13.13 a 14.15, to te po prostu i do tego oczywiście dochodzi, to Trump jest w pewnym sensie za to odpowiedzialny, bo no te jego komunikaty też nie są zbyt przemyślane czasem, tak? No, chociażby jak sobie warto sobie przypomnieć ten 5- czy 7-minutowe to jego wystąpienie na początku tej wojny. No nie było jakimś majstersztykiem, tak? Zresztą było też taką obietnicą, że to będzie, jak to mówił w rodzinie Soprano, prawda? Ci włoscy gangsterzy mówili badabim, badabum i prawda, 1, 2, 3 i wszystko będzie załatwione. Zresztą to jest krytyka, która najbardziej do mnie trafia, to znaczy, że Donald Trump po prostu na tak zaawansowaną, czy tak pełną wyzwań wojnę nie zabrał ze sobą amerykańskiego narodu w żaden sposób, prawda? Nie było żadnego przygotowania. Pytanie, czy to było możliwe? To jest kolejne pytanie.
1: To więc teraz tak to od tej odpowiedzi przejdźmy na chwilę do tematu związanego z amerykańską i polską prawicą. Donald Trump dalej jest sexy, czy przestaje być sexy? W poniedziałek informacja, że Wojciech Cejrowski, który był rzeczywiście zagorzałym trumpistą, fanem, może nawet więcej niż fanem Donalda Trumpa, także w studio Dziki Zachód na antenie Radia Wnet, zawsze go bronił, zawsze go chwalił, zawsze mówił, że jest w zasadzie takim politycznym niemalże mesjaszem. Pamiętam dyskusje, kiedy były, to toczył się dookoła wyborów w roku 2020. Pan redaktor twierdził, że one nie były sfałszowane. Wtedy wiele osób zarzucało panu, że pan się nie zna, nie wie, że na pewno establishment ukradł Trumpowi wybory, żeby wsadzić Bidena. Taką tezę też przedstawiał Wojciech Cejrowski. Teraz uważa, że to był błąd i że jako handlarz się pomylił i że już nie będzie sprzedawał Polakom Donalda Trumpa. To jest jakiś jednostkowy przypadek, czy jednak seria, że część prawicy i w Ameryce, ale też w Europie uznała, że Trump zawiódł ich nadzieję?
2: Nie, no to nie jest jednostkowy przypadek, absolutnie. Żyjemy w atmosferze, w której to jest dosyć zabawne, że podobna, i to mówimy o presji z prawej strony, bo mówmy się, każdy z nas, kto jest trochę po prawej stronie sceny komentatorskiej, tam jak ktoś tam napisze, o Boże, jesteś faszystą, mówiąc szczerze, już żyjemy w takich bańkach, że to, że ktoś tam by mi zarzucił, że ja nie mam odpowiedniej tolerancji do związków jednopłciowych, to po pierwsze zdarza się rzadko, po drugie to wręcz bym był zadowolony, prawda, z tego. Natomiast to, co wywołuje presję psychiczną, to zresztą widać było ewidentnie w tym filmiku Wojciecha Cejrowskiego, który mówił o tym, że ja dostaję bęcki w komentarzach pod swoimi własnymi filmami, co normalnie nie powinno się zdarzać, tak? Ja mam oczywiście takie dosyć, można to różnie wyjaśniać, prawda? Wydaje mi się, że Wojtek, przepraszam, nie jestem, nigdy nie byłem z Wojciechem Cejrowskim to moja pomyłka, pan Wojciech Sejrowski mówił o tym no, w sposób tak jednoznaczny i wyraźny, bo mówił o tym, że ja wam to sprzedawałem i teraz do mnie macie pretensje. Narzekał na to, że Tucker Carlson, który też się odwrócił od Donalda Trumpa i też sprzedawał, do niego mają mniej ludzie pretensje. No i generalnie chodzi o to chyba, żeby ludzie nie mieli pretensji do nas. No, ja nie wiem, no, taka była motywacja. To w całym tym filmie, który można obejrzeć z Pawłem Lisickim na kanale Wojciecha Cejrowskiego, dużo było mowy o tym, że ludzie mają teraz inne emocje niż mieli wcześniej i na przykład jak był zamach w Butler w Pensylwanii, to oni byli za Trumpem, a jak teraz był próba zamachu, no zupełnie innej skali mimo wszystko, dużo dalej od jednak jakiegoś potencjalnego, tam to był rzeczywiście kilka centymetrów od śmierci Trump, ten zamach podczas kolacji korespondentów zagranicznych, próba zamachu, to teraz już ludzie nie mają tych emocji. No tylko jakby pytanie jest takie, czy naszym celem jest, jako komentatorów, jest robienie tak, żeby to zarządzać emocjami na poziomie zbiorowym, tak żeby ludzie byli zadowoleni, czy no, starać się opisywać rzeczywistość tak, żeby też ze swojej oczywiście jakiejś tam prawicowej czy konserwatywnej perspektywy, bo tego nikt nie uniknie. No tutaj ten wątek sprzedażowy, o tak bym powiedział, to znaczy wiarygodności. To,
1: ale co jest też ciekawe, rzeczywiście jest tak, że to w Polsce lewica bardzo przeklasnęła tej deklaracji Wojciecha Cejrowskiego, uznając, no w końcu jest też po naszej stronie i że ta strona jest szeroka, że to jest w tej chwili, jak się popatrzy chociażby na platformę X, gdzie część z nas dużo czasu spędza, no to tam rzeczywiście wiele było takiego Schadenfreude właśnie po stronie lewicowo-liberalnej z hasłami witamy u nas.
2: No, ja od dłuższego czasu mówię, to jest rzecz, która nie jest oczywiście dlatego, że ja nie jestem sławny i nie wszyscy uznają mnie za najmądrzejszego, ale że od, nie wiem, od wielu miesięcy tak naprawdę, że powoli buduje się coś takiego jak sojusz liberalno-realistyczny, o tak bym powiedział. To znaczy ci tu po stronie realistycznej wrzucam tę alt-prawicę, która jakby albo jest realistyczna w takim sensie polityki międzynarodowej, bo się inspiruje Johnem Mersheimerem, albo jest realistyczna w takim bardziej popkulturowym sensie, prawda? Że mówi, ja wam mówię jak jest naprawdę, odsłaniam przed wami ten zepsuty świat i powiem wam, jakie są prawdziwe struktury na podstawie jakichś tajnych powiązań. I ta teoria podkowy też jakby w pewnym sensie tutaj działa. Zresztą osoba, która przez wiele lat była uznawana za największą wariatkę w obozie MAGA. Zresztą ja to na to mówiłem, ja na to też zwracam uwagę w pewnym sensie słusznie, czyli Marjorie Taylor Greene, po tym jak weszła w konflikt z Donaldem Trumpem, stała się też na krótko takim no, złotym dzieckiem liberalnych mediów do tego stopnia, że została zaproszona do The View, czyli takiego, no nie wiem do jakiego programu w Polsce można to, do jakiejś loży prasowej w TVN-ie, ale jeszcze bardziej w takim celebryckim, tam Whoopi Goldberg, te panie występują i tam opowiadała o swoich przeżyciach, prawda? No, więc no, to jest proces, który się odbywa. Zresztą, no to jest
1: ale z winy ciekawe, czy bez winy Trumpa, bo wczoraj rozmawiałem o tym z Pawłem Lisickim i w tej rozmowie no, padł taki argument, że oczywiście w polityce wewnętrznej Donald Trump wiele swoich zapowiedzi zrealizował, aborcja, migracja i można by dalej to wymieniać, ale co było kluczowe, czy jak rozumiem jest kluczowe dla redaktora Pawła Lisickiego, no nie zrealizował tego postulatu zagranicznego, że Stany nie będą żandarmem świata i że będą się z wojen i ze świata wycofywać, no i to spowodowało najpierw odwrócenie się Pawła Lisickiego od Donalda Trumpa, bo właśnie nie zwinął zabawek i nie poszedł za ocean, a teraz także Wojciecha Cejrowskiego. Może no, ale Donald Trump nie dowiózł tego, co obiecywał i tutaj trudno się dziwić.
2: No ale, ale przepraszam, no bo to jest cały problem. Pan przed chwilą mówił, że Wojciech Cejrowski zawsze bronił i tam chwalił Donalda Trumpa. No moja odpowiedź jest taka, może trzeba nie było być trumpistą, no bo to jest problem w ogóle spojrzenia na politykę, że polityka ma nam wszystko dowieść, że to staje się jakby taka wiara parareligijna w pewnym sensie. I teraz no, okazał się fałszywym mesjaszem, tak? Ja rozumiem, bo nie odnowił struktury bytowej, prawda, świata, nie dokonał zaczęła się jakaś radykalna rewolucja. I to zresztą jak spojrzeć we wszystkich ruchach rewolucyjnych, prawda, którą jakby, które estetykę ruchów rewolucyjnych w pewnym sensie ta altprawica przejmuje, prawda? To znaczy zawsze się okazuje, że po przewrocie, prawda, rewolucji, świat jednak nie ma Królestwa Bożego na ziemi, bo to zawsze jest fałszywa obietnica. Prawda? Natomiast jeszcze jedna rzecz tutaj trzeba powiedzieć, tak? No, nie dowiózł obietnic, no ale jakich obietnic? Bo ja Donalda Trumpa zawsze traktowałem jako wehikuł pewnych zmian, które z punktu widzenia polskiej suwerenności mogą być dla nas korzystne lub mogą być dla nas niekorzystne. Ale jeżeli ktoś uważa, jakby w pewnym sensie internalizuje pewną wizję wpływowych w internecie, ale też nie odpowiadających za sporą część elektoratu, umówmy się, podcasterów, influencerów, takich jak Tucker Carlson, prawda, czy Alex Jones, czy ktokolwiek. I on internalizuje tą wizję z polskiego punktu widzenia, że to są cele prezydentury Donalda Trumpa, to ja trochę nie rozumiem tej perspektywy. Chyba że to wynika z takiej perspektywy, że na przykład Paweł Lisicki uważa, że to byłoby bardzo dobrze dla świata, gdyby Ameryka się z tego świata wycofała. Bo wtedy, że tak powiem, rozkwitłoby tysiąc kwiatów i rozumiem, zapanowałby pokój na ziemi. Prawda? To jest ta klasyczna, radykalnej lewicy narracja o tym, że w co Ameryka się nie miesza, to wywołuje tylko wojny, a jakby Ameryki tam nie było, to by wojen nie było. Prawda? W Niemczech lewica podczas zimnej wojny też sobie opowiadała, że Związek Sowiecki by nas, od nas nic nie chciał, gdyby nie było tutaj baz amerykańskich, prawda? No jakby trudno nawet dyskutować z takimi tezami, ale jak usłyszałem, że Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski w tym swoim filmie mówią, że ze wszystkich osób, które są w administracji Trumpa, to jedyny to się broni Robert Kennedy Jr., no to tak troszeczkę nie wiedziałem, co mam z tym zrobić, no bo tak już nawet abstrahując od tych jego wszystkich teorii, niektóre są takie zdroworozsądkowe i powiedzmy tam piramida żywności, nie miałem do niej żadnych zastrzeżeń, też się świetnie na tym nie znam, ale niektóre, ale abstrahując od tych, jego poglądy w polityce zagranicznej, to są poglądy radykalnej lewicy z lat 70. i tak dalej, trochę dostosowane do dzisiejszych realiów. To antyimperialistyczne w istocie, tylko wewnątrz amerykańskie. Zresztą przecież Kennedy był politykiem partii demokratycznej, prawda? Podobnie jak Tulsi Gabbard, podobnie jak wielu, tak Carson pracował w CNN, więc to są takie przeflancowane w pewnym sensie elementy na prawicy. Jeżeli ktoś uważa, że jak oni są, ja generalnie...
1: To jest puenta, bo rozmawiamy dość długo, kolejny gości czeka. Puenta jest taka, że co, że ta frakcja, ta teraz odchodzi, czy jest na prawo Trumpa, to tak naprawdę są byli marksiści dawni, jak chociażby właśnie
2: oj, to za dużo powiedziane, że to są byli. Marksizm, jak wiadomo, krąży w algorytmowym nurcie na wielu poziomach, prawda? Erik Voglin powiedziałby, że to jest jeszcze coś głębszego, że to jest gnoza, jakaś struktura ukryta, że rzeczywistości. Zresztą no, lewica chwali Donalda Trumpa, ale tam lewica chwali Wojciecha Cejrowskiego, ale przecież tam była mowa, Paweł Lisicki o wyborach mówił, no, że one być może ciągle zostały skradzione. No dlaczego? Dlatego, że to jest ta teoria spiskowa, która się jakby sprawdziła, bo nie została zweryfikowana przez rzeczywistość. No. Więc to nie chodzi o to, czy ktoś jest marksistą, czy nie, czy ktoś miał, czy Wojciech Cejrowski prowadził w mediach publicznych, prawda, swoje audycje. Ja bym takich daleko idących tutaj wniosków z tego nie wyciągał. To jest po prostu pewna wspólnota interesu, ale też wskazuje na to, że pewna wspólnota myślenia. To, dlaczego ja zawsze kibicowałem bardziej republikanom niż demokratom w amerykańskiej polityce wewnętrznej, to właśnie dlatego, że oni uważali, że Ameryka ma pewną istotną rolę do spełnienia na świecie, że musi powstrzymywać Związek Sowiecki i tak dalej. Prawda? I jeżeli ktoś wybiera w obozie MAGA tę część obozu, która mówi bądźmy izolacjonistami i Ukraina to jest korupcja i laboratoria, bla, bla, bla, bla, bla, to moim zdaniem może tak wybrać, bo to są jego preferencje, ale to nie jest zgodne z interesem daleko widzianym polskiej racji stanu.
1: To
2: tak?
1: Pytanie, no, jak się tą rację stanu rozumie?
2: No pytanie,
1: wczoraj,
2: jak się ją definiuje.
1: Długa, to... Tak jest, każdy ją definiuje pewnie troszkę inaczej. Wczoraj długa rozmowa z Pawłem Lisickim, dzisiaj za nami długa rozmowa z Maciejem Kożuszkiem. Może kiedyś się uda w nieodległej przyszłości zrobić taką wspólną rozmowę o tym, jak polska prawica patrzy na Trumpa, jak wygląda ten rozjazd polskiej prawicy, bo ja z kolei od siebie dodam, że moim zdaniem to jest jeden z istotnych kamieni milowych tego rozjazdu na dwie różne prawice w Polsce. W Polsce tą tradycyjną część Konfederacji PiS i tą nową, inna część Konfederacji i część Grzegorza i Grzegorz Braun. To jest bardzo ciekawy proces. Była taka chwila, kiedy był LPR, potem to znikło, teraz tworzy się na nowo w trochę innych warunkach. Bardzo dla mnie politycznie i społecznie ciekawy proces, jako dla tego, który ogląda tą scenę od najmłodszych lat, jako dziecko jeszcze, oglądając posiedzenia pierwszego Sejmu III Rzeczpospolitej w telewizji. Wtedy to jeszcze w dwójce leciało, ale dobrze pamiętam, albo w jedynce. No dobrze, Maciej Kuszek był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia.
2: Dziękuję.
1: A my mamy płynnie telefon do kolejnego gościa, którym jest Tomasz Grodecki, dziennikarz Portal Niezależna. Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry.
1: I bardzo przepraszam i dziękuję za cierpliwość. Trochęśmy się zagadali z Maciejem Kożuszkiem, ale temat...
0: Ciekawa rozmowa.
1: Tak, dla mnie też ciekawa, bo sam proces jest niezwykle intrygujący, który się na prawicy odbywa, ale my teraz do rządu przejdźmy. Na początek news. Wczoraj rozmawialiśmy, nie wiem, czy to zostało, ale chyba zostało opublikowane, że przy okazji gaszenia pożaru Puszczy Solskiej pan redaktor zauważył, że w tragicznym locie, w którym zginął pilot jednej z maszyn gaśniczych, nie wszystko zdaje się było zgodnie z procedurami, że tam działania, które bezpośrednio nadzoruje na miejscu pan minister Kierwiński i pani minister Henik-Kloska, chyba się wkrada jakiś chaos. Jak to wygląda z pana perspektywy?
0: No nawet na pewno. Dromader i pilot znajdował się nad miejscem pożaru o godzinie 20:41. Wtedy stracono łącznie z samolotem, wtedy samolot spadł. To było 40 minut po zachodzie słońca, to też było już po zmierzchu, tak, zachód słońca 19:56, zmierzch około 40 minut później, a ten samolot jeszcze był nad miejscem pożaru i jeszcze nie kierował się na lotnisko docelowe, żeby wrócić do bazy. Samoloty typu dromader mają zakaz latania po zmierzchu, także po zachodzie słońca muszą szybko wracać do bazy. No i tutaj rozmawiałem z wieloma osobami, w tym z dyrektorem generalnym firmy, od której Polskie Lasy, a więc pośrednio Ministerstwo Henik-Kloski, podnajmują te samoloty. No i on przyznał wprost, no, procedury zostały złamane. Byliśmy 10-15 minut za późno nad terenem gaśniczym. No więc są tego typu rzeczy, że wskazuje na to, że no, niepotrzebnie doświadczony pilot poniósł śmierć.
1: Ale kto odpowiada za to? Bo mówimy o tragedii, o śmierci człowieka, doświadczonego pilota, który co był zmuszony, żeby łamać procedurę, a jeśli tak, to kto takie decyzje podejmuje?
0: Czy był zmuszony, to tego nie wiemy, tak? No to bada to Państwa Komisja Wypadków Lotniczych, no ale no ktoś podejmuje decyzję, że samolot po pierwsze startuje, bo to był samolot, który leciał aż z Warszawy nad teren pożaru. Jednostki gaśnicze i samoloty gaśnicze typu dromader, a także inne są rozsiane po całym kraju. Z moich informacji, też opisuję w artykule na niezależna.pl, wynika, że z innych jednostek, na przykład w Białymstoku, ale także jeszcze paru innych, odmówiły te jednostki lotu tak późno, no ze względu właśnie na niebezpieczeństwo, jakby to stwarzało dla pilotów. No tymczasem z Warszawy ruszył samolot o 19:00, no i jakoś przed 20:00 poczuł gaszenie, no ale no, nie zdążył zmierzchem i spadł już po zmierzchu na terenie. Za całość akcji gaśniczej, więc za samoloty, odpowiada sztab, tak? Przy każdego typu dużej akcji jest powołany sztab. Jeżeli chodzi o pożary, no to na czele tego sztabu stoi Państwowa Straż Pożarna, na czele której, która odpowiada przed ministrem Kierwińskim. No więc oczywiście teraz czekam na odpowiedzi na liczne pytania, które mam, kto konkretnie podjął decyzję, ale musiał tutaj ingerować sztab w decyzję, dlaczego tak późno został wysłany ten samolot, dlaczego nie wrócił o odpowiedniej porze.
1: Można mówić o odpowiedzialności politycznej. Jak powiedziałem, na miejscu akcję koordynuje dwóch ministrów, w tym chyba bezpośrednio za straż odpowiedzialny minister Kierwiński, minister spraw wewnętrznych administracji.
0: A za samoloty gaśnicze odpowiadał Lasy Państwowe. Lasy Państwowe podlegają minister bardzo znamienitej pani Henik-Kloste.
1: to jest sprawa techniczna, ktoś zaniedbał, czy to jest sprawa polityczna, minister jest na miejscu, minister wiedziała, nie wiedziała, jakie mogą być przypuszczenia, że łamane są procedury.
0: To jest o tyle poważna sprawa, że nie chcę tutaj gdybać, żeby

0: widać już gołym okiem, że te procedury no, na wprost zostały złamane. Mówią o tym także eksperci, że tak nie powinno być. Oczywiście tam była, oprócz tego, że ten nieszczęsny samolot był już po zmierzchu, no to tam były też inne niekorzystne warunki, typu dość silny wiatr, no i sam pożar, to też są prądy. Jeżeli pali się aż tak duża przestrzeń, to są też takie, czasami się wytwarzają prądy powietrzne, też niekorzystne, no ale no, to ktoś powinien też dbać o bezpieczeństwo ludzi i ratowników, jeżeli chodzi o ten pożar. Tu ewidentnie no, rodzą się bardzo przykre pytania, na które no, niestety trzeba do spodu wyjaśnić no, z prostej przyczyny, żeby tego typu sytuacje się nie pojawiały w przyszłości, no bo szafowanie życiem ludzkim, no to nie jest metoda na nic.
1: Była konferencja, były o to pytania. Minister Hennig-Kloska mówi, że nie ma wiedzy na ten temat, jeśli chodzi o uprawnienia latania dromaderem po zmierzchu.
0: No, wiedza w ministrze Hennig-Kloskiej w ogóle, jakby ją zapytać o cokolwiek, no to ja tutaj się nie oczekiwałbym cudów. Ale tam była bardzo nerwowa reakcja na pytanie dziennikarza Republiki, który był na tej konferencji ministra Kierwińskiego, no zaatakował agresją, zareagował na to, no. Rola dziennikarza jest zadawać pytania, nawet niewygodne, ale przede wszystkim niewygodne, bo po to to jest. Na tym polega też ten zawód. A odpowiedzialny minister, odpowiedzialny polityk no, w kulturalny sposób, przystępny, stara się przekazywać, szczególnie w tak ważnych rzeczach, jak tutaj śmierć, taki wielki pożar, odpowiadać. No, zamiast tego wybrał agresję, czyli no, uciekanie od argumentów. No, to jest stara metoda, no, to jest stosowane powszechnie przez ministra, rzecznika, nie do rzecznika, Szłapkę na przykład, który zamiast pytań odpowiadać na niewygodne pytanie, no to wybiera jakieś przepychanki słowne, no uciekając od merytorycznej odpowiedzi. No to jest przykre, ale to stosowane już od dłuższego czasu. No, jak brakuje argumentów, no to używa się argumentu siły.
1: Jak się patrzy na tą akcję gaśniczą, też o to, na te uwagi samych strażaków, no to wygląda, że to od tego zaczęliśmy. Ja powiedziałem, że to jest pewien chaos, czy doza chaosu. Pan redaktor powiedział, że absolutnie to jest coś więcej. To jak możemy opisać tą akcję, także z tych informacji, które spływają co do katastrofy chociażby?
0: To znaczy tak, no powiedzę, że mówię o bohaterstwie tych ludzi, pilotów, strażaków, którzy byli na miejscu i prowadzili z narażeniem życia. No, niektórzy niestety poświęcili życie w walce z żywiołem, który się w końcu udało opanować. No, rząd to już sprawdził się w wielu żywiołach, tak? Pamiętamy działania rządu, jeżeli chodzi o powódź w Kłodzku, znaczy w Kłodzku, no, na Dolnym Śląsku, ale w Kłodzku też. No i tam ewidentnie doszło do rażących błędów wielopoziomowych, jeżeli chodzi o zarządzanie gospodarką wodną, tamami, przepływem wody i tak dalej, ostrzeganiem o powodzi. No jeżeli chodzi o ten pożar, no to sprawa jest świeża, ale no już widać, że pojawiają się niestety jakieś wątpliwości. I w takich sprawach, no to nie tylko chodzi o to, żeby komuś dopiec, tak, że zły Kierwiński, tylko że no, chodzi o to, żeby to, tak jak już mówiłem, nie powtarzało się na przyszłość, dlatego takie błędy powinny być weryfikowane, powinny być wytykane i powinny być wyjaśniane do spodu, żeby na przyszłość to się nie pojawiło. I to nie jest jakiś atak polityczny na ministra jednego, drugiego. To nie jest atak na kogokolwiek, tylko to jest, no, mówienie sprawdzam procedurą i dlaczego te procedury zawodzą, żeby na przyszłość nie dochodziło do tego typu tragedii.
1: Jeszcze zmieńmy na koniec naszej rozmowy temat na drugą część. W piątek ma być podpisany program SAFE, to też w zakresie bezpieczeństwa, a z tego, co pan publikuje na stronie niezależna.pl, no ten potrzeba szybkiego wydania środków będzie powodować, że polskie firmy zbrojeniowe walczące od miesięcy o zagraniczne kontrakty są bliskie ich utraty. Na czym polega ten mechanizm?
0: No, rząd, a konkretnie szef MON i pełnomocnik do spraw SEF, czyli pani Sobkowiak, jeżdżą po całej po Europie, już byli w kilku krajach. Grecja, Norwegia, Rumunia i jeszcze w paru. No i proponują w ramach tak zwanej wspólnych zakupów, tak, polskie produkty.

0: za granicą. Bardzo to świetne i szlachetne i dobre, żeby polskie firmy zbrojeniowe już nawet w ramach tak źle wprowadzonego nielegalnie SAFE z ominięciem prezydenta sprzedawały swoje produkty. Tylko jest mały problem. W ogóle nie ma analizy rynku. Są firmy, i mam trzy przykłady, specjalnie ich nie wymieniam w tekście, no bo nie chcę ich narażać na jakieś straty, ale no sami się odezwali dyrektorzy z kilku firm, którzy mi zaczęli mówić o przerażających rzeczach, że oni walczą o kontrakty na dostawę sprzętu, no nazwijmy to no nie wiem, no X, żeby też nie zdradzać, już są dogadani z MON-em danego kraju, a tymczasem przyjeżdża minister Siemoniak i minister Sobkowiak z inną firmą konkurencyjną i rozwalają ten kontrakt, który zainwestowali miliony, jeżeli chodzi o sprawę lobbingu, dotarcia do danego rządu i mają zapowiedź, jedna z tych firm, że także w kolejnym kraju pojawi się ta delegacja Sobkowiak, czyli oni powoli mogą pakować manatki, no bo po prostu stracą wszystkie zagraniczne kontrakty, bo rząd, pan minister Kosiniak-Kamysz i pani Sobkowiak jeżdżą tylko z wybraną jedną firmą do wszystkich tych krajów. Więc to jest zagrożenie dla firmy i mam też informacje nie o jednej firmie, tylko o paru firmach, które są w podobnej sytuacji no i są przerażone swoją perspektywą. Czyli popatrzmy na to, że będzie jedna firma świetnie prosperująca, która będzie sprzedawać sprzęt dzięki SAFE, a 3/4 innych firm, które nie wystąpiły za szczytu z różnych względów, to też ciekawe, jakie były, ale to jest ukrywane, jakie były realia, jak bardzo transparentne było wyłanianie tych firm, wybrańców, tylko one będą promowane, a reszta będzie skazana na zakłady. To jest bardzo niebezpieczne, no bo przemysł zbrojeniowy powinien się rozwijać równomiernie, czyli no, rząd ma tu rozwiązanie. W jednym kraju mógłby preferować jedną firmę produkującą dany sprzęt, w drugim kolejną, tak żeby pozwolić równomiernie na rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego, a nie wszędzie promować tą samą jedną firmę, która produkuje dokładnie taki sam sprzęt o świetnych parametrach, no ale no, zarabia tylko jedna firma.
1: Zarabia tylko firma konkretna. No to pierwsze pytanie, która się rzuca, to jest, na jakich kryteriach wybrano tą jedną firmę? Jak
0: no właśnie, ale wszystko ukryte i tajemnicze. Dlaczego tylko
1: jedna? Ale to jest w ogóle jakiś zakrawa na taki, nawet powiedziałbym, że bezczelny skandal, no bo jeżeli rząd wspiera jedną konkretną firmę, która, jak rozumiem, nie jest firmą państwową, ale jakby była firmą państwową i wyklucza całą
0: nie
1: inną konkurencję.
0: Nie, akurat w tym wypadku, o którym piszę, no znaczy no, tutaj i z tego co wiem, w drugim wypadku to także
1: pytania o korupcję narzucają się same niemalże.
0: No narzucają się same, tylko że rząd zasłania się cały czas, że SAFE jest tajemnicą, że nie możemy podać pełnej tej listy firm, tylko przeciwne, co rząd podał, to jakiś taki w ogóle niepełny, że tak powiem, spis priorytetów. Te firmy już jeżdżą z przedstawicielami rządu, czyli rząd bezpośrednio się angażuje w promocję tylko jednej danej firmy z branży. Reszta na to patrzy i płacze i zaciska zęby i widzi, że do kolejnego kraju znowu idzie ta firma i oni tracą kontrakt po kontrakcie zagranicznym. To doprowadzi do upadku, jeżeli tak dalej będzie rząd działał, a wszystko to wskazuje, bo tak jest zrobiony ten mechanizm SAFE, że tylko się promuje te wybrane firmy, że duża część po prostu polskich firm, naprawdę świetnych, które już dostarczają i są chwalone za swój sprzęt do polskiego wojska, stracić całe zagraniczne kontrakty. No to jest sytuacja straszna, dlatego też postanowiłem się na tym pochylić. Będę jeszcze drążył oczywiście ten temat, no bo to jest niedopuszczalne, bo na razie przedstawia się nam SAFE w jakichś takich samych superlatywach, a tutaj są gigantyczne zagrożenia płynące dla całej branży. No już nie będę mówił o tych wszystkich argumentach, które już padały, czyli o tym, że to jest godzi w suwerenność obronnościową Polski i tak dalej, to jak to jest wprowadzane, no ale to te argumenty już padały, a teraz mówimy o argumencie świeżym, czyli o tym, jakie to jest jednak zagrożenie dla części polskiego sektora zbrojeniowego. I oczywiście część polskiego sektora zbrojeniowego jest bardzo zadowolona, ta wybrana, ale to jest naprawdę ułamek. No, ja nie chcę zdradzać tej branży, o której mówię i którym się posługuję w artykule, no ale to są ultra nowoczesne technologie i firma jest bardzo uznana, jedna, druga, trzecia i każda mogłaby to produkować, a po prostu one teraz staną, no zderzą się z widmem poważnych strat, jeżeli nie bankructwa.
1: I to jest też kulisy systemu SAFE. Czy my kiedyś poznamy ten mechanizm SAFE, wszystkie szczegóły finansowe, czy to będzie trwale utajnione? Bo w niektórych państwach, na przykład Rumunia, chyba wiemy co nieco więcej niż wiemy w Polsce.
0: No właśnie,
1: czy to się po piątku to zmieni, kiedyś będzie podpisana ta umowa?
0: Może nie wszyscy państwo słyszeli, no nie wiem, no już piątek jutro, a ostatni wywiad wczoraj, czy sprzedwczoraj Sobkowiak, minister Sobkowiak Czarnecki, no to jest jakieś kuriozum. Ona nie przedstawia żadnych liczb, mówi, że to będą mini teraz jakieś kontrakty, że każdy kontrakt będzie z innym oprocentowaniem w innym czasie. Nie potrafi odpowiedzieć na podstawowe pytanie. To nawet no nie jest, nie można tego nazwać w ogóle źródłem informacji. No to jest po prostu jakaś programowa mgła, wojna, mgła dezinformacyjna. No po prostu społeczeństwo nie wie o tym nic, ale jeszcze gorzej. O tym nie wie sama branża. Tak jak powiedziałem, branża nie wie o tych wyjazdach. Branża nie wie, że za chwilę straci kontrakt, bo nie jest informowana. Uwaga, ja rozmawiałem z wieloma przedstawicielami firm zbrojeniowych, którzy od miesięcy próbują się dobić do ministerstwa albo do minister Sobkowiak z prośbą o wytłumaczenie, no, dlaczego, czy są w ogóle w programie SAFE, dlaczego nie są, co mogliby zrobić, co mogliby poprawić, żeby się znaleźć, i odbijają się od ściany.
1: No i zobaczymy, czy tak będzie dalej. W ogóle jest taka taktyka odbijać się od ściany. Senator Lenz wczoraj dla telewizji w Polsce 24 mówił, że jego zdaniem to kłopot ma szpital, że NFZ za jego, za zabieg jego syna musi zapłacić 134 tysiące kary, i mówi to z uśmiechem na ustach, pełen pewności o swojej bezkarności.
0: No buta straszliwa, no ale ta buta niestety obecnym przedstawicielom rządu no, towarzyszy w wielu sprawach, nie tylko w tej.
1: Ty czują się bezkarni? Platforma na wielu rynkach czuje się po prostu całkowicie bezkarna, że może sprywatyzować sobie de facto szpital na jakiś czas, zrobić sobie prywatny zabieg kosztem pacjentów, ściągając lekarzy z dyżurów, bo ma wrastający paznokieć jego syn. I szpital dostaje za to karę, bo to już piszą nie tylko dziennikarze telewizji w Polsce, 24 w Polityce, ale także Wirtualna Polska, że dokładnie za to szpital ma te ponad 100 tysięcy kary, ponad 130 tysięcy kary. I pan senator mówi...
0: Senator Lenz dalej powinien być senatorem, gdyż za swoje wcześniejsze sprawki już były zapowiedzi, że nie znajdzie się na żadnych listach wyborczych Koalicji Obywatelskiej. No a jednak znalazł się i nawet został wybrany na senatora. To raz, no czyli to już jest bezkarność. Dwa, no taka nieukarana bezkarność, no kończy się zuchwalstwem. No i teraz senator Lenz staje się bardzo zuchwały i uważa, że wszystko może. No a to jest sprawa wyjątkowo ohydna, bo te ciężkie sytuacje służby zdrowia, takie działania pod jedną osobę, na których traci szpital, no, no i on jest z tego zadowolony, no po prostu no bezczelność. Ja jestem ciekaw, czy po pierwsze, czy senator Lenz jeszcze raz, już wkrótce, przecież no tam za dwa lata znajdzie się na tych listach, a pewnie się znajdzie. I ciekawe, czy mądrzy wyborcy też będą chcieli poprzeć taką wspaniałą kandydaturę. Ja wiem, że pamięć jest krótka, ale no naprawdę, no, wybierajmy rozsądnie, nie wiem, czytając o jakimś osobnikiem.
1: A ja się obawiam, patrząc na część polskich wyborców, że nawet gdyby senator Lenz popełnił znacznie gorsze wykroczenie, to i tak by został wybrany, jeśli tylko wystartowałby z list Platformy Obywatelskiej.
0: Senator Grodzki cieszy się bardzo, bardzo silnym mandatem społecznym.
1: Więc... Senatorem został pan senator Gawłowski, który ma wyrok w pierwszej instancji za korupcję, i tak wybrany został. 11:05 kończymy tą rozmowę. Tomasz Grodzki był naszym gościem. Dziękujemy bardzo za
0: tę
1: opowieść i jeszcze do się usłyszymy w przyszłym tygodniu. A teraz czas na serwis informacyjny.
2: Wiadomości wnet. Cały obszar pożaru puszczy w powiecie biłgorajskim jest aktualnie pod kontrolą, choć w środku wciąż są miejsca, które wymagają stałej interwencji strażaków. Natomiast obszar geograficzny jest opanowany, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wczorajsze ustawienie linii obrony przez strażaków i służby lasów państwowych okazało się skuteczne. Wydaje się, że dziś to zagrożenie jest na minimalnym poziomie, choć cały czas... Podkreślam, że sytuacja może być dynamiczna, zastrzegł Kierwiński. Z kolei, jak poinformował na briefingu komendant główny PSP nadbrygadier Wojciech Kruczek, przez dwa dni wykonano około 500 zrzutów, ponad 600 ton wody. W akcji uczestniczy ponad 460 strażaków z kilku województw. Dwa drony uderzyły w magazyn paliwa na Łotwie, jak poinformował publiczny nadawca LSM. Powołując się na policję, jeden z bezzałogowców spadł na teren składu ropy w Rzeżycy, około 40 km od granicy z Rosją. Łotewskie służby wydały mieszkańcom terenów przygranicznych alerty o godzinie 4:09 czasu lokalnego, wzywając do pozostania w domach. Władze miasta poinformowały, że dziś wszystkie szkoły w mieście pozostaną zamknięte. To kolejny podobny incydent w krajach bałtyckich. Pod koniec marca kilka ukraińskich dronów, które zboczyły z kursu, spadło na terytorium Łotwy, Estonii i Litwy. Jeden z nich uderzył w komin lokalnej elektrowni, inny eksplodował po rozbiciu się na zamarzniętym jeziorze. Państwa na całym świecie próbują ustalić, dokąd udali się pasażerowie statku wycieczkowego objętego ogniskiem hantawirusa, zanim jednostka została odizolowana u wybrzeży Republiki Zielonego Przylądka. Działania mają zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby. W wyniku zakażenia na pokładzie statku MV Hondius zmarły 3 osoby, holenderskie małżeństwo oraz obywatel Niemiec. Według WHO zakażenie wirusem podejrzewa się u 8 osób, w tym obywatela Szwajcarii. Liczba zakażeń rośnie w Argentynie, jak pisze Associated Press. Tamtejsi urzędnicy i eksperci próbują ustalić, czy to właśnie ten kraj jest źródłem śmiertelnego ogniska hantawirusa. Sekretarz stanu USA Marco Rubio, który jest praktykującym katolikiem, udaje się do Watykanu i Włoch z wizytą mającą poprawić relacje po krytycznych wypowiedziach Donalda Trumpa pod adresem papieża Leona XIV. Sprawę dodatkowo komplikują ostatnie komentarze Trumpa pod adresem papieża, który odpowiedział na zarzuty oskarżając amerykańskiego prezydenta o przeinaczenie jego stanowiska wobec Iranu i broni nuklearnej oraz podkreślając, że głosi jedynie biblijne przesłanie pokoju. Rubio zapewnia, że wizyta była planowana od dłuższego czasu. Tajwan przeprowadził pierwszy test odpalenia torpedy z pokładu swojego pierwszego okrętu podwodnego opracowanego w kraju, poinformowała spółka odpowiedzialna za budowę docelowo 8 okrętów podwodnych. To ważny etap programu, którego celem jest wzmocnienie zdolności odstraszania wobec chińskiej marynarki wojennej oraz ochrona kluczowych szlaków morskich w razie konfliktu. Jak pisze Reuters, program budowy okrętów podwodnych na Tajwanie korzysta z wiedzy i technologii pochodzących z kilku państw, w tym Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Według komunikatu test potwierdził zdolności bojowe systemu obejmujące wykrywanie i śledzenie celów, kierowanie ogniem, odpalanie torped oraz ich naprowadzanie.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
4: Autopromocja.
5: Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14:05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik.

0: piątek o godzinie 19 zapraszam na Muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kluciński.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media. To była autopromocja.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Jestem zakochana w Radio Wnet. Może od niedawna, bo od 24 roku, no po tym zamachu na media publiczne, jestem narczyńcą. No jestem zachwycona właśnie na okrągło i jesteście Państwo w moim domu i w kuchni, i w pokoju, i w dzień, i w nocy. Także rzeczywiście różnorodność audycji jest pożyteczna i świetna. Trzymam kciuki za Waszą obecność. Życzę Wam wszystkiego dobrego, całej załodze. Trzymajcie się.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy. Odyseja wyborcza.
3: I wracamy do Odysei Wyborczej. Teraz naszym gościem będzie Agaton Koziński, dziennikarz, publicysta. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry, jestem.
3: Patrzymy na sytuację dookoła Trybunału Konstytucyjnego. Wraca spór o ten Trybunał. Dekadę już z lekkim okładem, nawet 11 lat już trwa ten spór od czerwca roku 2015. Teraz z kolei będzie miał ten spór swoją odsłonę ślusarską, a może i więcej. Gawkowski, czyli wicepremier, jeden z polityków lewicy, powiedział, że po pierwsze prezes TK może pójść do więzienia za chwilę, a po drugie, że jak będzie trzeba, to wyłamiemy drzwi, żeby Trybunał naprawić. No to cóż się wydarzy? Czeka nas szturm na Trybunał i wyłamywanie drzwi, żeby wprowadzić tam nowych sędziów?
4: Znaczy, sytuacja jest potencjalnie bardzo groźna, ponieważ warto pamiętać, że Trybunał Konstytucyjny jest bardzo silnie zbudowany w polskim systemie prawnym, do tego stopnia, że dysponuje bardzo silną autonomią, którą gwarantuje Straż Trybunalska. Policja nie może wejść na teren Trybunału Konstytucyjnego. Mówimy o tej małej działeczce przy Alei Szucha vis-a-vis Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To jest budynek, jest stosunkowo niewielki, działka jest mikroskopijnie niewielka, ale ma swoją autonomię, której strzeże autonomiczna Straż Trybunalska. Policja nie może tam wchodzić bez pozwolenia tejże straży, na tej samej zasadzie, jak policja nie może wejść na teren żadnego uniwersytetu, które też mają bardzo silnie zbudowaną autonomię. No i teoretycznie możemy sobie wyobrazić, że jeżeli policja będzie robiła, tak jak mówi wicepremier Gawkowski, no to nawet padną strzały na terenie Trybunału Konstytucyjnego, no bo to będą intruzi, a taka na tym polega rola Straży Trybunalskiej, żeby tego bronić. No, wychodzę z założenia, do tego jednak nie dojdzie, a nie dojdzie do tego z dwóch powodów. Po pierwsze, wydaje mi się, że prezes Święczkowski sytuację unormował. Tych czterech sędziów budzących tyle kontrowersji na teren Trybunału już było raz wpuszczonych, dostali jakieś tam miejsce do siedzenia i będą siedzeni. No, tak naprawdę, co za różnica, czy oni mają budować mit swojego bohaterskiego walki o prawo korzystania ze zbiórka w Trybunale Konstytucyjnym, czy po prostu zostaną go wpuszczeni. To jest kwestia wtórna. No, liczy się tak naprawdę sprawy, jakimi będą się zajmować. Czy będą mieli status sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Te decyzje należą bezpośrednio do prezesa Święczkowskiego. Także zakładam, że wpuszczeni zostaną, spraw nie będą dostawać, statusu nie będą otrzymywali. Tak naprawdę jedyna kwestia, która tutaj się pojawia, to kwestia ich pensji. Czy będzie podstawa, żeby im płacić pensję analogiczną do innych sędziów.
3: A jak rozumiem, już będzie z czego, bo do tej pory był kłopot. Rząd nie wypłacał pensji, bo uznawał, że Trybunał jest nieprawny, no ale teraz w wyborze tych sześciu łącznie sędziów zmienił zdanie, już uznaje, że ten Trybunał istnieje, więc już chyba nawet będą pieniądze.
4: No i właśnie to jest druga część mojej odpowiedzi. Mam wrażenie, że dzisiaj już nikt nie wie, co z tym Trybunałem Konstytucyjnym się dzieje. Jak w 2015 roku, 2016, 2017 roku opozycja ówczesna protestowała pod Trybunałem Konstytucyjnym. Tam rzeczywiście kilka tysięcy osób, przynajmniej chyba kilkanaście tysięcy osób przychodziło. Wzbudzało to jakieś emocje mające przełożenie na realną politykę. Tak teraz moim zdaniem psa z kulawą nogą nie interesuje to, co się dzieje z Trybunałem Konstytucyjnym. Na jakim etapie jest kwestia czterech, sześciu, czy tam ilu tamkolwiek by było tych sędziów. Temat stał się już tak skomplikowany, tak zawiły, tak mało istotny, że przyznam się szczerze, dziwię się wicepremierowi Gawkowskiemu, że podkręca wokół tego emocje, bo tak naprawdę te emocje powoli stają się przeciwskuteczne dla większości rządzącej. W tym sensie w czasach opozycji mogli oni walczyć o praworządność, taka pozycja samotnego szeryfa walczącego jako ostatni, pamiętający o tym, że uczciwość zasad i przewidywalność prawa jest najważniejsza i bandytom, barbarzyńcom, którzy wszystkie zasady gwałcą, pozwalać na to nie można. To mogło przynieść efekt. Oddzielna sprawa, że przynosiło bardzo umiarkowany. PiS stracił władzę nie dlatego, że Polacy uznali, że w Polsce się żyje mniej praworządnie niż się żyło za rządów Platformy Obywatelskiej, tylko zupełnie innych powodów, no ale na poziomie retorycznym taka formuła się sprawdzała. No teraz oni muszą dokonywać cały czas, proszę zwrócić uwagę, większość rządząca musi w kolejnych tematach płynąć tym swoim kajakiem pod prąd, który zresztą sami wzbudzili, no bo Trybunał Konstytucyjny miał być najgorszy ze wszystkich, a nagle i do tego stopnia zły, że niepublikowane były jego wyroki, że nie wybierano sędziów Trybunału Konstytucyjnego, że nie płacono im pensji, a nagle Trybunał Konstytucyjny staje się niezły, sędziowie zostali wybrani, teraz walka o ich wprowadzenie. No dlaczego nie walczyli o wprowadzenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego rok temu? Co się zmieniło? Co, ustawa jest inna? Skład jest inny, no co, wszystko jest dokładnie to samo co rok temu, a teraz to jest sprawa najważniejsza ze wszystkich, a rok temu nie była kompletnie żadna, w ogóle nieistotna. No jest to jakaś logiczna sprzeczność, której nikt tak naprawdę nie próbuje nawet specjalnie tego wytłumaczyć. Zamiast tego dostajemy takie akty strzeliste i cytaty, jak ten, który pan przed chwilą przytoczył. Politycznie to moim zdaniem jest kompletnie nieistotne, oprócz tego, że właśnie większość rządząca musi szukać jakichś właśnie pomysłów na to, żeby wytłumaczyć swoim wyborcom, dlaczego pomysły, które kiedyś były złe, teraz są bardzo dobre. Przykład z dzisiaj, fabryka Izera, przecież ile to się nagadała ówczesna opozycja, jaki to jest bezsensowny pomysł, ta Izera, przepalanie pieniędzy, karczowanie lasu, ile lamentów było nad tym lasem, który został ścięty pod budowę tejże fabryki, naśmiewanie się, że miał być milion samochodów elektrycznych, a nie ma ani jednego. No i jak się skończyła kwestia Izery, dzisiejsza informacja, że rząd podpisuje umowę z tajwańską firmą na budowanie samochodów elektrycznych, które właśnie będą dokładnie Izerą, tym projektem, który został rozpoczęty przez rząd Mateusza Morawieckiego. Przykładów związanych na przykład z CPK, czy z wybieraniem sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa według ustawy przyjętej w czasach rządów PiS-u. Nie będę już przytaczał. No, mnóstwo jest tego typu rozwiązań. Tak widać klasyczna definicja tego rządu. Czysta reaktywność, brak kreatywności, brak możliwości, zdolności wrzucania własnych pomysłów do agendy. Tylko i wyłącznie jedyne rzeczy, które są konstruktywne w tej grze, to są albo rzeczy stworzone na poziomie Unii Europejskiej, czytaj KPO, czytaj SEJF, który będzie jutro podpisany, albo rzeczy, które zostały odziedziczone po poprzednikach. Nie powinno to dziwić, no jakaś ciągłość państwa jest.
3: No
4: ciągłość
3: dobrze.
4: Państwa jest ważna.
3: Jest ciągłość państwa jest ważna. Wróćmy trochę do tego strony, wyroku tak. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, czyli instytucji no, takiej rozstrzygającej trybunałowej, no bo to też to myślę, sąd Rady Europy. Prawica mówi, że Europejski Trybunał Praw Człowieka przekroczył swoje kompetencje, że nagle rozstrzyga w sprawach takich, no czy można składać wobec prezydenta, bez prezydenta przysięgę. Znaczy, to jest tylko zabezpieczenie, nie jest to rozstrzygnięcie, ale zabezpieczenie brzmi prawie jak wyrok, czyli że mają natychmiast wejść do pracy. No i jest pytanie o suwerenność, czy znaczy, na ile tego typu instytucje jak Europejski Trybunał Praw Człowieka mogą rozstrzygać kwestie sporne o polskiej konstytucji.
4: Znaczy, no, jak kto rozstrzygnie, kto ma prawo rozstrzygnąć? No, do tego to się sprowadza pytanie, no.
3: Okej, okay. Kiedyś to był Trybunał, teraz Trybunał jest cała historia, tak, jest nieuznawany przez jednych albo przez drugich, chociaż wydaje się, że gdyby ktoś powiedział, że tutaj spina jest porówno rozłożona, to byłoby to nieprawdziwe, bo jednak obecny rząd znacznie bardziej ignoruje Trybunał, niż robiły to rządy Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj jest to podniesione jednak na znacznie wyższy poziom, że ja mam takie przeświadczenie, ale czy my, jako naród, powinniśmy się godzić, żeby kilku sędziów, też politycznie nominowanych, decydowało o istotnych polskich sprawach, że oddajemy już nie do Brukseli, nie do Luksemburga, tylko do Rady Europy de facto istotne nasze kwestie ustrojowe. Czy to na pewno buduje naszą podmiotowość i suwerenność, panie redaktorze?
4: Znaczy, no, pan to pan tutaj użył bardzo wzniosłych słów, szlachetnych i pięknie brzmiących, czy my jako naród powinniśmy się godzić, no i ja powiem, że nie czuję się kompetentny do tego, żeby przesądzać, co myśli naród, no bo nie jestem rzecznikiem narodu. Po drugie, naród
3: nie, ale
4: formalnie
3: nie pytałem o naród, tylko pytałem o to, czy pana zdaniem tego typu sytuacja, kiedy spór
4: tak, no
3: jednak prawno-konstytucyjny rozstrzyga ciało z zewnątrz,
4: Tak, trochę pół żartem, pół serio, ale pan powiedział tak mocne słowa, że uznałem, że chciałem trochę naszą rozmowę jednak ściągnąć na ziemię i mówić bardziej językiem praktyki politycznej, a nie językiem ustawy zasadniczej. A język praktyki politycznej jest taki, że na poziomie praktyki nie mamy jednego narodu, tylko mamy dwa plemiona bardzo silnie ze sobą skonfliktowane i jedna część powtarza za premierem tak, oczywiście ETPC to jest najważniejszy sąd w historii ludzkości i jak powiedział to Strasbourg locuta causa finita, to chyba rzecznik rządu coś takiego z ciebie wyrzucił, tylko po polsku i natychmiast trzeba tego respektować, a druga część, drugie plemię, druga część tego narodu twierdzi, że absolutnie nie, wala wam od naszego Trybunału Konstytucyjnego, bo nasz Trybunał Konstytucyjny jest nasz. W praktyce jeszcze bardziej językiem prawnym mamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, którym jest teraz spór, że w kwestiach konstytucyjnych prawo krajowe, czyli prawo, czyli polska konstytucja jest ponad wszystkimi innymi instytucjami międzynarodowymi. Hierarchia praw została bardzo precyzyjnie ustalona wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem pani Przyłębskiej. No i ten Trybunał Konstytucyjny, który personalnie podziela te interpretacje prawa poprzedniego Trybunału, nie sądzę, żeby chciał to zmienić. W związku z tym nie ma absolutnie żadnej podstawy prawnej do tego, żeby pan premier prezes Święczkowski musiał się wyrokiem ETPC przejmować. No oczywiście pozostaje jeszcze przy tym wszystkim wydźwięk polityczny, no ale wydźwięk polityczny jest taki, że moim zdaniem większość parlamentarna punktów politycznych strzelistymi aktami, jak zacytowany przed chwilą wicepremier Gawkowski, nie ugrywa. Raczej je traci, bo muszą połykać własny język, no bo jeżeli Trybunał Konstytucyjny rok temu był zły, a dzisiaj jest dobry, to właściwie jaki ten Trybunał jest? Bo nie zmieniło się w tym kompletnie nic. Moim zdaniem ciężko jest to wyjaśnić wyborcom, oni mają wrażenie jakiegoś takiego rozdygania, ale tak naprawdę ta kwestia stała się już tak mało istotna politycznie, że większego poza takimi hard userami polityki jak pan czy ja, większość Polaków to kompletnie nie interesuje.
3: No dobrze, ale jeżeli będzie szturm na Trybunał, to jednak coś to oznacza. To jednak
4: jak padną strzały, to tak. To wtedy będziemy rozmawiali o, że padły strzały, to nawet zakładam, że będą jedynki w prasie zagranicznej, że walki o Trybunał Konstytucyjny w Polsce, no bo to będziemy brzmiali jak Republika Bananowa. Ale moja intuicja jest taka, że strzałów jednak nie będzie, wielcenia zamków też nie będzie, bo pan prezes Święczkowski wpuści tych sędziów, tak jak wpuścił ich poprzednio, pozwoli im posiedzieć w bibliotece, a może nawet da im jakiś pokój i będą sobie siedzieli tam, a co tam. Już bo przecież dokładnie to samo mieliśmy, pamiętacie państwo w historii, jak zaczął się spór w 2015 roku, że nagle się okazało, że mamy 18 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I kwestia została wtedy nadmiarowo, miali być wybrani przez większość parlamentarną pisowską, trzej sędziowie, tak interpretował to prezes Rzepliński. Wtedy po raz pierwszy dyskutowano, czy padną strzały, no bo PiS miał kontrolę nad policją i to on chciał wprowadzać legalnie według siebie wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego do Trybunału Konstytucyjnego. Prezes Rzepliński ich wpuścił, nawet przyznał im pokoje, przyznał im pensje, wszystko się kręciło, traktował ich jak sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tylko traktował ich jako takich sędziów, tylko jak piąte koło zapasowe w samochodzie. Są sędziami Trybunału Konstytucyjnego, ale nie mają prawa orzekać, nie mogą być w składach orzekających Trybunału Konstytucyjnego, bo Trybunał Konstytucyjny pracuje 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Sądowego, tak jak jest zapisane w Konstytucji. I tak zostało to rozwiązane i moim zdaniem tutaj jest analogia bardzo duża. Wprawdzie nie mamy nadmiarowych sędziów, tylko jest kwestia trybu wyboru, ale są wątpliwości przy trybie wyboru. W związku z tym zostanie to rozstrzygnięte w ten sposób, że owszem, jak chcecie być w tym Trybunale Konstytucyjnym, żeby sobie tutaj siedzieć, to siedźcie. Tutaj macie komputer, możecie sobie pasjansa poukładać albo węża pograć, ale roboty tutaj nie dostaniecie, no bo są wątpliwości przy waszym wyborze i już.
3: To już na koniec zapytam trochę o prawicę i spór, który toczy się wewnątrz Konfederacji. Do tej pory mówiono, i na to było bardzo wiele dowodów, przesłuchów, wypowiedzi, że de facto Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak no, nie darzą się wielką sympatią, że to jest małżeństwo z rozsądku, ba, że nawet rzadko ze sobą rozmawiają. No a teraz zaczęli rozmawiać i się publicznie kłócą o postać generała Kukuły, czyli szefa sztabu generalnego. Sławomir Mentzen uznał, że to jest dobry moment, żeby zaatakować trochę nistotnie zowąd. Nagle wyskoczył z atakiem PS Konfederacji, wyszedł z atakiem na szefa sztabu generalnego, odciął się od tego i skrytykował ten atak Krzysztof Bosak. Co to mówi o Konfederacji i o jej spoistości?
4: No właśnie, to jest ten, chyba właśnie to sformułowanie, którego pan użył w pytaniu, że ten atak był taki znikąd, jest tutaj najbardziej zaskakujące, no bo tam dwie rzeczy zaskakują. Możemy, wręcz musimy dyskutować o jakości armii, a jakość dowództwa armii jest kluczowym elementem całejże armii, całych sił zbrojnych, no bo jeżeli wojna za kilka miesięcy, żyjemy w okresie przedwojennym, no to armia jest absolutnie, powinna być oczkiem w głowie całej kraju. Natomiast oprócz tego, że powinniśmy dyskutować, bardzo ważne znaczenie ma też styl tejże dyskusji, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Innymi słowy, jeżeli stawiamy tak bardzo na armię, a twierdzimy, że wszystko jest do luftu i beznadziejne, no to co mamy zrobić? Wywalić wszystkich i budować armię od początku? No nierealne. Orać głęboko? Trudne. W ogóle nie dotykać tematu? Bez sensu. No trzeba to jakoś stopniować. Dlatego właśnie w tej dyskusji najbardziej mnie irytowało, nie ukrywam, te bardzo ostre szarpnięcie, takie ni z gruszki, ni z pietruszki i słowami naprawdę zdecydowanie wykraczającymi poza jakiekolwiek standardy dyskusji, zwłaszcza w tak delikatnej kwestii, jaką jest wojskowość. To moim zdaniem jest mimo wszystko, no nie powiem, że to jest dyskwalifikujące, no bo to za dużo było powiedziane w polskiej polityce, generalnie się używa często ostrych słów, no ale nie sądzę, żeby Sławomir Mentzen tutaj coś zbudował konstruktywnego w tym sensie, że on po prostu zaskoczył. Po pierwsze, on nam się w żaden sposób nie kojarzy z tematami wojskowymi. Ja nie przypominam sobie jego wcześniejszych wypowiedzi na ten temat. Generalnie Konfederacja chyba nie za bardzo budowała się jako partia z merytorycznym przekazem na temat wojska. On do mnie w każdym razie nie dotarł i nagle zabierają głos w sposób najbardziej radykalny, jaki można w temacie, który nie mieli wcześniej nic do powiedzenia. To jest moim zdaniem, nie pomaga stworzyć autorytetu przywódcy Konfederacji w tejże kwestii. Natomiast rzeczywiście podważa też przy okazji wiarygodność generała Kukuły, która podważana być nie powinna w sposób tak jednostajny i tak właściwie bez żadnej argumentacji. Jeżeli
3: ale to jest ciekawe, bo to też
4: pokażmy konkretnie na przykładach, a nie rzucajmy.
3: No tu przykład jednak jest wypowiedzi z 10 września, kiedy dokładnie pan generał Kukuła mówił, że przy zestrzeleniu dronów, chociażby ta rakieta miała kosztować 100 milionów, to warto zestrzelić drona, bo my nie patrzymy, mówi nam Kukuła, na wartość tego drona, tylko patrzymy na to, jakie straty może ten dron wywołać i ile kosztuje to, co może ten dron zniszczyć i że nie będziemy kalkulować w sposób taki, że ile kosztuje inceptor i to, co go strzela, czy to, co go niszczy, ale jakie mogą być straty w życiu ludzkim i w infrastrukturze.
4: Znaczy to, że Polska została zaskoczona tamtym atakiem dronowym i zareagowała niewspółmiernie do zagrożenia, w tym sensie, że trochę strzelano, jakbyśmy kupili złotą łapkę na muchy i łapali nią komary, no nikt tego nie robi, bo szkoda pieniędzy, no to w tym sensie ta logika jest spójna. Tylko po pierwsze, sprawa wydarzyła się we wrześniu, a mamy, przypominam, maj, to czemu? I w sumie to była jednostkowa sprawa. Po drugie, tamten komentarz generała Kukuły rozumiem, bo generalnie daliśmy się rzeczywiście zaskoczyć. Wszyscy trochę zgłupieli, nie wiedzieli do końca, jak zareagować. Okazało się, że Polska do tego nie była przygotowana i trzeba było szydełkować, jak się umiało, a generał Kukuła po prostu krył swoich podwładnych, no bo na tym polega rola przywódcy, że popiera dyskusję swoich błędów.
3: A może jest tak, że w czasach pokoju inna odpowiedź paść nie mogła, no bo gdyby ten dron spadł nawet na dom mieszkalny i zabił jakieś dwie osoby, których roczny dochód w życiu nie osiągnie tych, nawet jeżeli to było, bo też nie wiem, ile ta rakieta faktycznie kosztowała, no ale powiedzmy tutaj Kukuła powiedział, że niechby kosztowała nawet i te 100 milionów dolarów, to niechby ten dron zabił całą rodzinę, której dochód przez całe życie nie przekroczy tych 100 milionów dolarów, no to pytanie, jakie byłyby koszty społeczne co do regionu, turystyki, przemysłu i tak dalej.
4: Nawet zgódźmy się, że to jest jednostkowy błąd wtedy popełniony przez polską armię. Ale jednostkowe błędy popełnia każdy. No to jakie jest, na tym polega życie, uczymy się na swoich błędach. Tu nie chodzi o to, czy został, czy nie został popełniony błąd. Chodzi o to, jakie wnioski z tego błędu wyciągamy i jakie są reakcje. Czy dostosowujemy nasze możliwości wojskowe do tego typu zagrożeń i żebyśmy jakby jutro przekroczył ten dron w chwili podpisania umowy SAFE. Polska armia umiałaby zareagować już sprawnie i adekwatnie. O, i o to jest chodzi. Zawsze jak oceniamy jakość dowództwa, powinniśmy rozmawiać o jakości rozwiązań systemowych.
3: A to już na końcu jesteśmy mocno po czasie. Zastanawiam się, jaka tam jest kalkulacja, bo jednak to, co powiedział Sławomir Mentzen, no to się przyjęło. Wiele osób uznało, że słusznie mówi, że dowództwo polskie jest do kitu, że tu, prawda, ta ekonomia wojny jest nie...
4: Tak szczerze?
3: Tak, jest nie...
4: Tutaj mi się, powiem panu szczerze, rymuje mi się to z wypowiedzią wicepremiera Gawkowskiego, który... Politycy co jakiś czas muszą przypomnieć o swoim istnieniu. Nic lepiej o swoim istnieniu nie przypomina jak barwny, soczysty cytat, który wzbudza kontrowersje i bulwersuje i staje się pożywką do takiej dyskusji jak nasza. Wicepremier Gawkowski moim zdaniem to użył tego sformułowania swojego głównie po to, żeby odwrócić uwagę od Trybunału Konstytucyjnego, w tym sensie, żeby przysłonić zmianę podejścia do Trybunału Konstytucyjnego większości rządzącej, która zmiana dokonała się w ciągu roku dokładnie 180 stopni. No i trzeba to jakoś przymaskować, w związku z tym właśnie przykrywają to takimi cytatami. A Sławomir Mentzen, ja przypominam, że od wyborów prezydenckich jego właściwie nie ma w polskim życiu publicznym.
3: A to prawda, on się schował po kampanii wyborczej, po drugiej turze, nie jest obecny, jak rozumiem, teraz ruszył w trasę.
4: No i właśnie to polityk jednak żyje z popularności, w związku z tym co jakiś czas musi o sobie przypominać. I Sławomir Mentzen tak sobie wymyślił, że w ten sposób o sobie przypomni, że zaatakuje człowieka. Formalnie tak, no najłatwiej jest wchodzić w tematy, których nigdy się wcześniej nikt nie dotykał. Był ogólny konsensus, generał Kukuła jest generałem Kukułem, żołnierz numer jeden i o tym nie dyskutujemy, a on uznał, że po tym podyskutuje. No rzeczywiście w kategoriach publicystycznych publicyści bardzo często stosują...
3: Chodziło o rozgłos, żeby się odróżnić od innych i powiedzieć coś tak głośnego, że się będzie cytowany i to się udało.
4: Halo, ja tutaj jestem, nie tylko Konfederacja, to nie tylko Krzysztof Bosak, ale również ja. Krzysztof Bosak jest rzeczywiście aktywny, on cały czas mrówczo, cierpliwie przychodzi i bardzo często jest gościem na państwa antenie, przecież tak jest bardzo często gościem również na innych antenach i on jest cały czas w przestrzeni publicznej. Sławomir Mentzen, tak jak pan powiedział przed chwilą, z czym się oczywiście w pełni zgadzam, po drugiej turze wyborów prezydenckich właściwie zniknął z życia publicznego. No i takim właśnie silnym akordem postanowił pokazać, że Konfederacja oddycha dwoma płucami, a nie jednym. No, moim zdaniem jednak przestrzelił i więcej szkód niż pożytku z tego jest, bo dla niego samego, bo to jest wypowiedź jednak świadcząca o jakimś takim politycznym infantylizmie Sławomira Mentzena, chociaż zdaje się w jego elektoracie to nikomu nie przeszkadza i wręcz on już kilka miał takich wypowiedzi świadczących o jego politycznym infantylizmie i popularność z tego powodu nie spadała, czyli zdaje się, że jego wyborcom bardzo to wszystko odpowiada, ale też w szerszym kontekście jednak podważanie autorytetu sił zbrojnych i dowódcy sił zbrojnych bez precyzyjnej, starannej, merytorycznej argumentacji, to już jest działanie wykraczające, które powinno wykraczać i powinno być silnie napiętnowane, bo to powinno tego typu dyskusje powinny wykraczać poza jakąś taką typową grę partyjną i typową taką codzienną robotę na walkę o rozpoznawalność. Rozpoznawalność można budować, czemu nie, przed tematy, które świetnie się sprawdzają w takich rolach, nie wiem, związki jednopłciowe, o teraz przepisywanie tych dzieci.
3: A teraz przyszło wojsko, to jest ciekawe, o czym mówił Agaton Koziński, dziennikarz publicysta. Dziękuję bardzo za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo również, do widzenia.
3: Do zobaczenia, do usłyszenia, a my kończymy audycję wyborczą. Za chwilę Studio Wilno.
2: Odyseja wyborcza.
5: Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
0: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
6: Wilno. Miasto pamięci, miasto sporów, miasto symboli. Kilka dni temu ulicami przeszła w Wilnie Parada Polskości, święto wspólnoty, ale i wydarzenie, które, jak okazuje się, nie pozostaje wolno od politycznych napięć i kontrowersji. Dziś właśnie dzień przed 8 majem, dniem zakończenia II wojny światowej w Europie i dwa dni przed rosyjskim świętem, Dnia Zwycięstwa 9 maja, który wciąż jest narzędziem imperialnej narracji, zadajemy pytanie, czy naprawdę rozumiemy mechanizmy, które doprowadziły Europę do katastrofy i czy umiemy rozpoznać propagandę, zanim stanie się rzeczywistością. Jak też odpowiemy na pytanie, czy, jak pisał Józef Mackiewicz, naprawdę wierzymy, że tylko prawda jest ciekawa, czy raczej wygodna. Moim gościem jest Eugeniusz Cezary Król, profesor, historyk, politolog, tłumacz niemieckiej literatury historycznej, znawca dziejów III Rzeszy i narodowego socjalizmu, tłumacz i redaktor Mein Kampf edycji krytycznej. Dzień dobry. Panie profesorze.
7: Witam serdecznie.
6: Jak pan profesor odczytał tegoroczną Paradę Polskości w Wilnie, bo był pan obecny? Czy jest to bardziej jako wydarzenie tożsamościowe, czy polityczne z obserwacji pana?
7: Byłem, dziękuję za zaproszenie. Serce mi rosło, bo to jest jednak poruszające wydarzenie. Łzy mi stawały w oczach i traktuję takie wydarzenia jako rzeczywisty element wzmacniania poczucia tożsamości, zarówno narodowościowej, jak i państwowej. Czy polityka może być obecna przy tego rodzaju świętach? Może być, byleby nie przekroczyła pewnych granic, byleby nie wycisnęła jakiegoś nieprzyjemnego piętna na przebiegu, a wydaje mi się, z tego co widziałem, że w tym co się ostatnio stało, czyli 2 maja, wszystko się udało znakomicie. No troszkę się tylko martwiłem, że młodzież, która tam demonstrowała, wyglądała na troszkę zmęczoną, może ta trasa była za długa, no w każdym razie tak jakoś patrzyli na mnie z pewnym smutkiem. Już tam, gdzie ja stałem, nie widać było tej spontaniczności, pewnie dlatego, że stałem bardzo blisko mety.
6: W tym samym miejscu, gdzie celebruje się polskość, pojawiają się również postacie budzące silne emocje polityczne. W wydarzeniu uczestniczył również Grzegorz Braun. Czy obecność wyrazistych takich polityków w przestrzeni patriotycznej to naturalny element demokracji, czy jednak coś, co zmienia charakter takich uroczystości? Czy widział pan Brauna w ogóle?
7: Nie widziałem Brauna, ale słyszałem, że był w obrębie tego wydarzenia. Ponieważ działamy w systemie demokracji i pluralizmu, obecność przedstawiciela legalnej partii jest czymś oczywistym. Jest tylko problem, do jakiego stopnia taki przedstawiciel będzie używał bądź nadużywał swoich poglądów, które uchodzą za skrajne. Niektórzy go nawet nazywają Grzegorz Brunatny, tłumacząc słowo Braun. Jak wiadomo, po niemiecku oznacza to brązowy bądź właśnie brunetny. Ja tak daleko bym się nie posuwał. Szczęśliwie obecność Grzegorza Brauna nie zaciążyła na przebiegu uroczystości i to było bardzo dobrze.
6: Czy z perspektywy historyka widzi pan analogię między zawłaszczaniem symboli narodowych dziś, a tym, jak ruchy totalitarne w XX wieku stopniowo przejmowały język wspólnoty, dumy i tradycji, przekształcając je właśnie w narzędzie ideologiczne?
7: Od czasu, kiedy kategoria państwa stała się bardzo istotna, jeśli chodzi o rozwój społeczeństw, zarówno w skali regionalnej, w skali kontynentalnej i światowej, to tego rodzaju wartości siłą rzeczy były pozyskiwane przez systemy polityczne, przez partie polityczne, no i niestety dość często były nadużywane do celów bardzo, powiedziałbym, egoistycznych. No, to jest duża groźba dla systemu demokratycznego, to wkraczanie w obszar systemu demokratycznego haseł często brzmiących bardzo atrakcyjne, często skandowanych bardzo głośno, ale jednocześnie tworzących pewnego rodzaju podziały. Zamiast tworzyć wspólnotę, one dezintegrują tę wspólnotę. Więc myślę, że groźba, iż dojdzie do takiej sytuacji, w jakiej dochodziło do systemu, do tego, co się działo w systemie totalitarnym. Mam nadzieję, Polsce nie grozi, ale trzeba być ostrożnym i czujnym.
6: A czy pamięć historyczna w Wilnie jest dziś bardziej łącząca czy dzieląca?
7: No to jest pytanie do pani redaktor. Sam chętnie bym się dowiedział. Z mojej perspektywy i z moich kontaktów z Wilnem i z Litwą, jak wiadomo, mam rodzinę w tym państwie i w tym pięknym mieście, wynika, że wszystko się odbywa w zasadzie normalnie. To wszystko wzbogaca rzeczywistość. Nie ma takiej sytuacji, kiedy hasła brzmiące pięknie, ale posiadające podtekst są bardzo niedobrym narzędziem. Tego, wydaje mi się, nie ma.
6: Powiedział pan kiedyś, że Mein Kampf która książka okazała się, nie w wydaniu nie zapaliła żadnych lampek alarmowych wśród elit świata. Dziś mamy do czynienia z nadmiarem informacji, a jednak często nie reagujemy. Czy współczesne społeczeństwo są dziś bardziej odporne na propagandę, wręcz czy przeciwnie, bardziej podatne, tylko w inny sposób? Jak profesor to widzi?
7: No, zajmuję się propagandą od kilkudziesięciu lat i wydaje mi się, że to, co się dzieje, odpowiada właściwie tej tezie, że społeczeństwa są bardziej bezbronne wobec propagandy ze względu na jej sugestywność, intensywność i różnorodność. Jeśli sobie na przykład przypomnimy, jakimi narzędziami propagandy dysponował system radziecki czy system narodowo-socjalistyczny, to można powiedzieć, że to jest niebo i ziemia. Gdyby taki Hitler miał na przykład dostęp do mediów społecznościowych, to prawdopodobnie stopień zniewolenia społeczeństwa niemieckiego byłby jeszcze większy, a i tak już był bardzo rozległy. Więc powiem szczerze, że boję się, że mimo ogromnych możliwości zdobycia informacji, to nie jest pewnego rodzaju antidotum na zniewolenie i że te społeczeństwa nasze są jednak trochę pod wpływem tej propagandy. Jest jeszcze drugie niebezpieczeństwo, mianowicie ponieważ ten potok propagandy jest bardzo rozległy, szeroki, to następuje zmęczenie materiału. Recepcja ludzka no, ma swoje granice, w związku z tym może zaistnieć inne zjawisko. Ludzie zobojętnienią, a nie ma nic gorszego dla systemu demokratycznego jak obojętność obywateli.
6: Jeżeli spojrzymy na dzisiejszą właśnie Rosję i narrację wokół 9 maja, czy widzi bezpośrednie podobieństwa na przykład do strategii Goebbelsa, budowaniu mitu zwycięstwa, ofiary i moralnej wyższości, który ma legitymizować współczesne działania polityczne i militarne?
7: No, można byłoby dyskutować na ten temat i zastanawiać się, dlaczego Stalin upierał się w 1945 roku, żeby powtórzyć akt kapitulacji mniej więcej niecałą dobę po ogłoszeniu kapitulacji 8 maja. Jak wiadomo, Stalin zażądał powtórzenia tego, co się stało w francuskim mieście Rem, gdzie zostały właściwie spełnione wszystkie rygory aktu kapitulacyjnego. No może z jednym, mianowicie ostatni członek koalicji antyhitlerowskiej nie miał jeszcze mandatu, żeby być stroną. Był tylko świadkiem. Myślę tutaj o przedstawicielu Francji. Pozytywem powtórzonego aktu kapitulacji w Berlinie 9 maja, no bardzo wcześnie, bardzo wcześnie Hitler, Stalin zażądał tego powtórzenia, natomiast powtórzenie odbyło się właściwie wieczorem dopiero 9. Pozytywnym elementem było to, że przy akcie kapitulacji był obecny już pełnoprawny członek koalicji antyhitlerowskiej, czyli generał Lattetassini, przedstawiciel Francji. Dla wielu odbiorców taki rozdziew między 8 a 9 może być dziwaczny i tajemniczy, no ale trzeba pamiętać, że to był koniec wojny, było bardzo wiele chaosu i wszyscy walczyli o to, żeby zaakcentować swoją obecność w tym akcie. Największą obecność zaakcentował oczywiście Józef Stalin, bo też on był podstawowym zwycięzcą, co tu dużo mówić, II wojny światowej, zarówno w sensie militarnym, jak i politycznym. Jeśli pamiętamy, jakie są efekty polityczne II wojny światowej, a przede wszystkim postanowienia konferencji jałtańskiej, która spowodowała to, że między innymi Polska znalazła się w strefie wpływu Związku Radzieckiego, a nasi, zdawałoby się, żelaźni sojusznicy nie mogli nic na ten temat zrobić.
6: Ja chciałam się dowiedzieć również, jak w propagandzie III Rzeszy przedstawiono Polaków i czy te właśnie schematy gdzieś dzisiaj jeszcze funkcjonują.
7: No to jest temat na duże opowiadanie, a poświęciłem tej problematyce grubą książkę Polska i Polacy w propagandzie narodowego socjalizmu. Można powiedzieć, że istniał pewien schemat traktowania Polaków w propagandzie, który pojawił się w całej swojej okazałości w październiku 1939 roku po zakończeniu wojny z Polską, kampanii wrześniowej, kiedy w zaleceniach dla prasy

0: w okupowanej Polsce. Polacy mieli tylko wspomagać Niemców w wysiłku wojennym, w sensie pracy na rzecz III Rzeszy. Nawet nie było możliwości, a były takie sygnały, żeby na przykład do wojny ze Związkiem Radzieckim wystąpił jakiś liczący się oddział polskich żołnierzy, ponieważ Hitler uznawał, że do zwycięstwa III Rzeszy w wojnie no, nie mogą przyczyniać się Polacy, ponieważ są podejrzani rasowo, tak jak Żydzi. I w tak zwanej praktyce okupacyjnej te hasła, że Polacy, Żydzi i Cyganie to jedno, trochę zostały złagodzone. Polacy byli traktowani relatywnie lepiej, dużo lepiej niż Żydzi i dużo lepiej niż Cyganie, ale oczywiście nie umniejsza to skali zbrodni, jakie zaistniały w Polsce w wyniku obecności okupanta niemieckiego w latach II wojny światowej.
1: A czy dzisiaj właśnie w różnych przestrzeniach medialnych Europy, świata widzi pan powrót do podobnych uproszczeń, tylko ubranych w bardziej może nowoczesny język?
0: Pani redaktor, propaganda jest z natury rzeczy uproszczeniem. Jeśli odwołać się do takiej najprostszej definicji propagandy, którą podobno wymyślił Napoleon, no nie jest to pewne, ale tak się przyjmuje, że propaganda to ciągłe powtarzanie i upraszczanie. Powtarzanie i upraszczanie. Jeśli patrzymy na propagandę III Rzeszy, to widać wyraźnie, że te zasady są stosowane. W nowoczesnym społeczeństwie, jakie rozwijało się po II wojnie światowej, w związku z ogromnym rozwojem środków masowego przekazu, takie skrajnie prymitywne odnoszenia się do obywateli, do przedstawicieli takiej czy innej rasy, takiej czy innej narodowości, no, są skazane na w zasadzie na niepowodzenie, bo ludzie mają po prostu bardzo duży dostęp do różnego rodzaju informacji. No ale są tacy, którzy nie spoczywają. Oni uważają, że skuteczna propaganda to propaganda oparta właśnie na prymitywnym powtarzaniu upraszczaniu. Więc temu się należy przyglądać, bo jest to rzecz, która ciągle jest w tle tych wydarzeń, które się dzieją.
1: A czy Polacy właśnie dzisiaj skutecznie bronią własnej narracji historycznej?
0: No, pani redaktor wie, że narracja historyczna to jest pojęcie takie względne, to znaczy istnieją różne interpretacje tej narracji historycznej w zależności od punktu widzenia, w zależności od orientacji politycznej, orientacji społecznej i obywatelskiej. Obraz tej rzeczywistości, jeśli chodzi o obraz własnej tożsamości, jest zróżnicowany. W związku z tym i narracje są zróżnicowane. Z tego, co widać na podstawie środków masowego przekazu, istnieją niekiedy pewne zamachy na polskie, jakby to powiedzieć, skarby narracyjne. Są tacy, którzy pewne rzeczy kwestionują, często w sposób drastyczny, ale też istnieje zaraz odpór, zarówno ze strony władz państwowych, jak i ze strony środowisk politycznych. No, Polacy są czujni, jak mi się wydaje, co nie znaczy, że mogą się dać uśpić.
1: Odwiedził pan również, będąc tutaj w Wilnie, dom Józefa Mackiewicza, autora zdania "Tylko prawda jest ciekawa". Czy w świecie, w którym prawda przegrywa z emocją i narracją czasami, to zdanie nie brzmi dziś bardziej jak ostrzeżenie niż motto?
0: No dobrze, że pani dodała słowo "czasami", bo jako historyk

0: uważam za stosowne trzymać się prawdy i staram się nie przegrywać z emocją, z emocjonalną narracją, chociaż wiem, że emocjonalna narracja może być bardziej atrakcyjna dla odbiorcy, jeśli ktoś będzie głośno krzyczał i stosował różnego rodzaju uproszczenia. To dla szerokiej publiczności on jest atrakcyjniejszy niż człowiek, który będzie starał się wyważać, patrzył z jednego, drugiego i trzeciego i tak dalej punktów widzenia.
1: I teraz kolejne moje właśnie takie pytanie. Czy Mackiewicz byłby na przykład dzisiaj słuchany, czy raczej marginalizowany?
0: No, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Ja jestem pod wielkim urokiem twórczości Józefa Mackiewicza. Pamiętamy, że było dwóch braci Mackiewiczów. Jeden to wzięty dziennikarz okresu międzywojennego w latach II wojny światowej, aktywny działacz Polaków na obczyźnie. Po II wojnie światowej jeszcze bardziej aktywny do tego stopnia, że przecież został premierem rządu na obczyźnie, by potem z tego nizowego ogłosić, że wyjeżdża do kraju i przyjechał do PRL. Dopiero po latach okazało się, że Stanisław Cat Mackiewicz, no, uważający się za takiego żubra kresowego, redaktor naczelny wileńskiego pisma Słowo, ten, który doprowadził do kontaktu i niejako sojuszu Józefa Piłsudskiego ze środowiskiem arystokracji. Jego wielkim sukcesem była przecież ta konferencja, właściwie bankiet wydany przez Radziwiłłów na zamku w Nieświeżu w 1926 roku, już po zamachu stanu Józefa Piłsudskiego. Otóż tenże Stanisław Cat Mackiewicz okazało się po latach, kiedy sięgnięto do akt Instytutu Pamięci Narodowej, że był on tajnym współpracownikiem Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa. No, to jest szokujące. I kiedy ja się o tym dowiedziałem, no, zrobiło mi się niesłychanie przykro i smutno, ale jak wiadomo, człowiek zlepiony jest z różnego gatunku gliny. Tak to sobie tłumaczę. I kierują nim różne motywy. Często popędy, często emocje na krótką metę, których potem się nie da usunąć. Więc jeśli pani pyta, czy byłby dziś słuchany i czytany, może jeszcze tak, to ja mogę powiedzieć, że długi czas nie wiedziałem, kto to jest. Józef Mackiewicz, czyli brat Stanisława. Bo Stanisław Cat był znany w PRL-u. Wielka sensacja była, jak przyjechał z emigracji i nagle pojawił się na lotnisku. Natomiast trzeba pamiętać, że jego brat był właściwie w ogóle nieobecny w polskiej pamięci przez bardzo wiele lat. Jego świetne narracyjne książki o sytuacji Europy Środkowo-Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem Litwy i Polski i po części Ukrainy. To są wspaniałe narracyjne cudeńka. To się czyta z płonącymi uszami i widać wyraźnie, że jest to wielki zwolennik Wielkiego Księstwa Litewskiego, które oczywiście już zostało pogrzebane, ale ta tęsknota u Stanisława Cackiewicza istniała i jak się czyta to, to należy rzeczywiście z szacunkiem się odnieść do jego sposobu rozumowania i myślenia na temat dziejów najnowszych Europy Środkowo-Wschodniej. Takich książek nie ma po prostu. Nie było w każdym razie wtedy, kiedy te książki się ukazały z dużym trudem w Polsce, w PRL-u, wydawały te książki oficyny podziemne. Sam pamiętam, że woziłem podstawową książkę Stanisława Józefa Mackiewicza, Nie wolno głośno mówić. Jego zasługi w pilnowania sprawy Katynia, bardzo ważne. A jednocześnie był nielubiany, nieznany w Polsce ludowej, bo władze stosowały przemilczanie i nielubiany przez obczyznę był, uważano go, że był zbyt pojednawczy wobec Litwinów, a on uważał, że on jest obywatelem Wielkiego Księstwa Litewskiego, gdzie Polacy, Litwini, Rusini, Żydzi żyją razem i powinni żyć przyjaźnie.
1: Wróćmy jeszcze do tych dat, 9 i 8 maja. To dziś dwa różne opowiadania o tej samej historii. Zdawałoby się, z jednej strony Europa mówi o końcu wojny i pojednaniu, a z drugiej Rosja właśnie celebruje zwycięstwo w sposób militarny i imperialny. Czy to już nie jest spór o historię, ale o przyszłość? O to, kto ma prawo definiować znaczenie II wojny światowej dla kolejnych pokoleń. Jak to wygląda?
0: Wie pani, no temat jest ogromny i ma tę cechę, że tak do końca nie będziemy wiedzieli, dopóki się coś nie zdarzy. To jest pytanie na przyszłość. Co z tego wyniknie? Widać wyraźnie, że żaden z aktorów sceny publicznej świata nie chce zrezygnować z takiego obszaru jak pamięć, jak narracja i stara się namówić swoich odbiorców, żeby rozumieli, że ich pamięć to nie jest propaganda i że ich narracja to jest prawda. A w życiu, jak pani wie, naprawdę różnie bywa.
1: No właśnie, czy najbardziej powinniśmy się obawiać zapomnienia, obojętności właśnie, o czym profesor mówił, czy fałszowania historii?
0: Wszystkiego należy się obawiać z tego, co pani wymieniła. Zachęcałbym do tego, żeby zwłaszcza młode pokolenie starało się dociekać. Prawdy jest tak ogromna w tej chwili, ogromny obszar źródeł, tak wielkie możliwości dotarcia do różnych aspektów prawdy, że taki trud może się opłacić. Tu jeszcze zwrócę uwagę, że w moim przekonaniu, jak szermujemy słowem prawda, to musimy mieć świadomość, że prawda oglądana z różnych punktów widzenia wygląda nieco inaczej. I może być tak, że ludzie, co do których mamy przeciwne zdanie, mogą mieć jakąś cząstkę prawdy, więc należy ich wysłuchać i spróbować spojrzeć na tę ich prawdę, nie deprecjonując ich, nie odrzucając, bo to prowadzi wtedy do kolizji i nie, nic dobrego nie przyniesie. A więc prawda ma różne oblicza, i należy do niej dążyć. Prawda jest objawiona przez spojrzenie na fakty ludzi z różnych punktów widzenia. I prawdą jest pewien wspólny mianownik, który się da wyciągnąć na podstawie takich operacji intelektualnych. Służy temu również propaganda. Wiadomo, że prawda jest zagrożona przez propagandę, bo propaganda namawia nas do tego, żebyśmy zrozumieli, że jest tylko jedna prawda. A tych prawd jest sporo, naprawdę. I cały sens rozważań na ten temat polega na wejścia w głąb, na szukania związków przyczynowo-skutkowych. I często jest tak, że jak człowiek już wykona te wszystkie czynności, to mówi, no mój Boże, ja nie wiem, czy ja się zbliżyłem do prawdy. Ja bym tym przewrotnym punktem widzenia skończył, panie redaktor.
1: Dziękuję, panie profesorze, za taką obszerną opowieść. No właśnie, Wilno, miasto wielu historii, przypomina nam właśnie dziś, że żadna historia nie jest dana nam raz na zawsze, że prawda ma, jest różna, bogata. No i chciałabym podziękować jeszcze raz panie profesorze.
0: Bardzo dziękuję panie redaktor i cieszę się, że Wilno jest piękne i rozkwita w te majowe dni.
1: Moim gościem był profesor Eugeniusz Cezary Król, historyk, politolog, tłumacz niemieckiej literatury historycznej, znawca dziejów III Rzeszy i narodowego socjalizmu, tłumacz i redaktor Mein Kampf, edycja krytyczna. Z wami również dzisiaj była Agata Antoniewicz, no i życzę miłego dnia.
2: Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
3: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
4: Reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Po reklamie.
10: W samo południe. Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną dzisiaj Adam Czerpak i jesteśmy z Państwem do godziny 14. Po godzinie 13 uruchamiamy telefon, więc będzie można dzwonić. A dzisiejsza audycja, czyli ta pierwsza godzina, no już niecała, będzie poświęcona szczepieniom. Ale przede wszystkim skupimy się na szczepieniach przeciwko HPV. Wirus brodawczaka. O nim się dużo mówi w przestrzeni publicznej, a to także w kontekście tego, że od 1 stycznia 2027 mają albo prawdopodobnie mają być obowiązkowe szczepienia. Jak to wygląda w praktyce? Jakie są za, jakie są przeciw? O tym przez najbliższy czas.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: patronite.pl/radiownet.
2: Jest godzina 12:11, drodzy Państwo, i tak jak mówiłam, będziemy rozmawiać dzisiaj, a tutaj jest radio na żywo i także się zdarzają różnego rodzaju wypadki, ale nikt nie ucierpiał, mam nadzieję. Kuba Węgrzyn odpowiada za social media i teraz po prostu zdarzyło mu się wejść w oświetlenie, ale mam nadzieję, że już będzie spokojnie do godziny 13 w naszym studio po raz pierwszy. Piotr Witczak, doktor nauk prawnych, doktor nauk medycznych, który specjalizuje się w immunologii. I czy bardzo duże moja prośba, czy możemy zamknąć drzwi, bo bardzo zbierają rozmowy. To może ja w ogóle zacznę jeszcze raz. W naszym studio pan dr Piotr Witczak, doktor nauk medycznych, biolog medyczny, specjalizacja immunologia. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktor.
2: Pierwszy raz jest pan u nas w redakcji.
3: Pierwszy raz, tak. Wrażenia debiut. Niesamowite.
2: Debiutuje pan na naszej antenie. Jakiś czas temu dużo w przestrzeni publicznej zaczęło się mówić o szczepieniach przeciwko HPV, a to wszystko w związku z wypowiedzią pani minister zdrowia, która zapowiedziała, że wszystko wskazuje na to, iż od 1 stycznia 2027 te szczepienia będą w Polsce, czyli jedynym kraju w Europie, obowiązkowe. Jak pan przyjął tę informację? W ogóle co pan sądzi o tych szczepieniach przeciwko HPV?
3: Byłem zaskoczony, dlatego że nie spodziewałem się, że odważą się na ten krok, żeby dokładać do programu szczepień ochronnych dodatkową szczepionkę, która jest tak kontrowersyjna. Ona jest kontrowersyjna na wielu polach, o których pewnie za moment porozmawiamy. I wiele osób, wielu ginekologów, których osobiście znam, no, też sceptycznie się odnosi do tego preparatu i nie wierzyło też, czy dawało niskie prawdopodobieństwo na to, że to wejdzie do programu szczepień obowiązkowych w Polsce. Co sądzę o tym preparacie? Przede wszystkim...
2: Bo mamy dwa preparaty, tak, na rynku, które chronią nas przed dwoma typami i dziewięcioma, tak? Dwu- i dziewięciowalentne.
3: Jest preparat Cervarix dwuwalentny, jest szczepionka Gardasil 9 dziewięciowalentna. To są dwa preparaty dostępne, dofinansowane przez budżet państwa. Natomiast co sądzę o tych preparatach? Ja tutaj może zacytuję opinię doktora nauk medycznych, ginekologa Jacka Madeja, czyli ginekologa z 35-letnim stażem, który powiedział wprost, że szczepionki przeciw HPV to jedno z największych przekrętów, określił takie słowo, przekrętów w medycynie XXI wieku. No może ja bym spekulował, czy to jest największy, ale rzeczywiście liczba manipulacji, propagandy na temat tych preparatów ze strony mediów głównego nurtu, ze strony prominentnych ekspertów, czy ze strony przedstawicieli rządu jest po prostu ogromna. A chciałbym, żebyśmy się skupili na konkretnych faktach. Weźmy sobie za przykład Australię, która była pierwszym państwem, często jest podawana jako wzór, które wprowadziło masowe szczepienia przeciw HPV.
2: Ale przypomnijmy, dobrowolne cały czas, prawda?
3: Tak, tak. Polska ma być jedynym krajem w Unii Europejskiej, który prawdopodobnie będzie miał obowiązkowe szczepienia przeciw HPV i jednym z nielicznych na świecie. Tam są może, jest kilka może krajów, które...
2: Nie wiem, czy drugim na świecie, czy trzecim. Jakieś w pierwszej trójce chyba byśmy byli. W ogóle.
3: Tak, tak. Tam chyba kilka stanów tylko w USA i dosłownie kilka krajów na świecie, na palcach jednej ręki, to są kraje nie z świata zachodniego. Więc no, to jest ewenement. Oczywiście wyszczepialność jest wysoka w krajach, które wprowadziły te szczepienia. I wróćmy do tej Australii.
2: Tak, Australia.
3: Australia jest często przytaczana jako przykład.
2: No bo tam jest duża wyszczepialność, 80-90% wśród
3: tak,
2: najmłodszych.
3: 80-85% nastolatek. Natomiast w Australii zaszczepiona ogólna populacja kobiet jest na poziomie 50-70%.
2: To dużo, prawda?
3: Czyli można powiedzieć, że większość kobiet w Australii jest zaszczepiona przeciw HPV co najmniej jedną dawką. No więc spójrzmy sobie na statystyki, bo spodziewalibyśmy się, że po 14, 15 i wyżej latach stosowania programów szczepień przeciw HPV, zapadalność na raka szyjki macicy istotnie się zmniejszy. Będą tam jakieś trendy widoczne. Otóż jak sprawdzimy sobie datę 2007-2006 rok, wejdziemy w oficjalne statystyki rządowe, to zapadalność na raka szyjki macicy w Australii wynosiła 7,4 na 100 tysięcy kobiet. Ostatnie, najnowsze raporty, takie pewne, to za 2021 rok, bo to raportowanie jest opóźnione. Uwaga, wskaźnik zapadalności wynosi 7,3 na 100 tysięcy kobiet. Czyli właściwie nie uległ zmianie.
2: Ale to jak się czyta przynajmniej informacje w przestrzeni publicznej, medialnej, pan pewnie się opiera na wynikach badań, to producenci, ale także przedstawiciele Polskiego Ministerstwa Zdrowia przynajmniej tłumaczą to tak, że no ten rak rozwija się od 20 do 30 lat i że my nie mamy teraz miarodajnych tych wyników, prawda? I że de facto, to też czytałam na stronach Ministerstwa Zdrowia, odporność to jest 20 lat i nie wiemy co dalej. Czyli taka wielka, wielka loteria i ogromny znak zapytania pojawił się tutaj w tych polskich też informacjach, gdzie no, widnieją one na stronach rządowych.
3: No to zasadnicze pytanie jest, w jaki sposób oni udowodnili skuteczność, skoro rak szyjki macicy rozwija się tak długo. Jak mogli udowodnić skuteczność szczepionki przeciw HPV na podstawie kilkuletnich badań klinicznych? No i tu jest właśnie jakby fundament tej, można powiedzieć, to manipulacji, czy też takiej łudnej wręcz skuteczności tego preparatu. Bo opierano się na surogatach, czyli to są takie punkty końcowe badania klinicznych, które nie są rakiem szyjki macicy, tylko są zmianami przedrakowymi. To są dysplazje w stopniu najpierw lekkim, umiarkowanym, później ciężkim. I te zmiany rakowe rzekomo w wynikach badań klinicznych są mniejsze w grupie zaszczepionej versus, czy rzadziej występują niż w grupie niezaszczepionej. Natomiast jest bardzo ważny tutaj element tej całej układanki. Otóż te dysplazje ulegają często samoistnej regresji. Bez udziału szczepienia, bez udziału jakichś innych czynników. No na przykład może być ulec poprawie odporność, czy możemy przerwać palenie papierosów, zmniejszyć czynniki ryzyka i to też ulegnie regresji. Więc oni na podstawie tych surogatów, słabych punktów końcowych wykazali, że jest ta potencjalna skuteczność. Potencjalna, bo to nie jest ten twardy punkt końcowy. Doktor nauk medycznych Jacek Madej w swoich felietonach, artykułach, gdzie odnosi się do tych badań rejestracyjnych klinicznych, sam wskazał, zamanifestował swoje zdziwienie, jak to jest, że te zmiany przedrakowe w stopniu nawet ciężkim, ten CIN-3, uległ, wykazano remisję na podstawie badań, które trwały tylko 4 lata, skoro takie rozwój takich zmian to jest kilkanaście lat.
2: Kilkanaście, nawet więcej, bo zazwyczaj ta zachorowalność jest po 40 roku życia u kobiet.
3: Co tłumaczy teraz właśnie wyniki, czy te oficjalne statystyki australijskie, że jednak, co mamy jeszcze dłużej czekać, mamy im zaufać, przecież cały czas te szczepienia trwają. Narażamy ogromną populację na skutki uboczne. Jest jeszcze jeden bardzo ważny fakt. W 1985 roku Australia wprowadziła narodowe programy profilaktyki, screeningu, głównie oparte na cytologii. I do momentu wprowadzenia szczepień, czyli do roku 2006-2007, zapadalność na raka szyjki macicy zmniejszyła się o 50% bez szczepień, na podstawie samych programów screeningowych. I te programy cały czas działają, one są profesjonalizowane, one ewoluują. W 2017 roku dodatkowo wdrożono na większą skalę w Australii kolposkopię, która zwiększa jeszcze skuteczność zapobiegania rakowi szyjki macicy. I pytanie, czy nawet jeśli mamy jakieś efekty widoczne w trakcie działania programów szczepień ochronnych, czy to są efekty przypisywane szczepieniom, czy może cały czas postępującej poprawie diagnostyki, screeningu.
2: Diagnostyki, profilaktyki życia, też większej higieny życia, tak? Ale to odniosę się, bo sięgnęłam też do takiej strony demagog.org. Oni analizują, czy też starają się analizować to, co znajduje się w przestrzeni publicznej. I jest cytat pani profesor Agnieszki Szuster-Ciesielskiej, pan pewnie zna ten wpis na Facebooku, która mówi o tym, że jest tych przypadków raka szyjki macicy około 1700 w 2020 roku i tak dalej podaje dane, ale w każdym razie taki wniosek główny mówi tak. Sięgnęłam zatem do raportu z 2019 roku, gdzie był podział na te kobiety zaszczepione i niezaszczepione i liczba przypadków raka szyjki macicy na 100 tysięcy wynosiła w pełni zaszczepione, to chyba dwie dawki, tak? 2,5, częściowo zaszczepione 3,8, a niezaszczepione 5,9. Do tego kobiety zaszczepione miały o 57% mniejsze ryzyko zmian wysokiego stopnia niż kobiety niezaszczepione. To jest pani profesor, która też jest chyba immunologiem, prawda? No jak pan się odniesie do tych informacji?
3: Jeszcze raz odwołuję do tych statystyk ogólnych. Rzeczywiście ta zapadalność się nie zmniejszyła ogólna populacji, mimo, powtórzę, większości zaszczepionych przeciw HPV kobiet, populacji kobiet w Australii. Wracając do opinii pani profesor, która wskazała rzeczywiście oficjalne statystyki z podziałem na zaszczepione osoby niezaszczepione. Natomiast jak spojrzymy sobie na te statystyki, to ta zapadalność też nieznacznie, ale zmniejszała się również u osób niezaszczepionych, jak i u zaszczepionych. U zaszczepionych jakby ten efekt był silniejszy. Natomiast to nie są badania randomizowane. To jest podział na zaszczepionych, niezaszczepionych, gdzie są ogromne różnice między populacjami. Jedna z przykładowych różnic, która mogła wpłynąć na fakt, że u zaszczepionych jakby obserwowano większe różnice, większy spadek zapadalności na raka szyjki macicy. Na przykład osoby, które szczepią się regularnie, częściej korzystają z profilaktyki, ze screeningu. No i pytanie, czy to działało szczepienie? Czy działało właśnie to, że te osoby no, są bardziej większą obawę przejawiają i częściej się mają regularne wizyty u ginekologów i ten screening jest praktykowany. Co więcej, mogą być różnice na przykład socjokulturowe. Te osoby mogą pochodzić z bogatszych rodzin, mogą być bardziej zadbane, mogą mieć lepszą higienę niż osoby niezaszczepione, które też wpływa. Mogą na przykład mieć mniejszy
2: wskaźnik
3: palenia papierosów. Mhm. No więc epatowanie takimi statystykami może wprowadzać w błąd. Potrzebujemy randomizowanych badań, podwójnie zaślepionych i takie badania były przeprowadzone właśnie dla tych szczepionek, które są obecne w Polsce, ale uwaga, one opierały się właśnie na tych surogatach, które wspomniałem wcześniej, czyli nie opierały się na zabadalności na twardych końcowach, czyli na twardym punkcie końcowym, czyli raku szyjki macicy, tylko na tych zmianach przedrakowych dysplazji. To jest konkretny zarzut, no i tam był to niesamowite jakby przyspieszenie czasu, tak, że w ciągu 4 lat obserwacji zauważyli redukcję zmian przedrakowych w stopniu ciężkim,
2: nie, to
3: jest niemożliwe fizycznie.
2: To jest okres, tak, niemożliwy fizycznie, ale mamy jedno z pytań, które udało nam się zadać, pani wiceminister zdrowia, pani Katarzynie Kęckiej. Zapytaliśmy właśnie o to, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę. Posłuchajmy w takim razie. Pytanie właśnie związane, dlaczego my jako Polska chcemy zdecydować się na ten ruch i jako pierwsi w Europie jednak wprowadzić obowiązek tych szczepień przeciwko HPV. Posłuchajmy. No więc na początek pytanie, bo od 1 stycznia 2027 w Polsce ma być obowiązek szczepień przeciwko HPV. Proszę powiedzieć nam, skąd taka decyzja, bo na świecie wszędzie jest dobrowolność tych szczepionek, a u nas skąd właśnie ma się pojawić obowiązek?
1: Pani redaktor, w tej chwili w resorcie trwają analizy i ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, ponieważ sprawdzamy dokładnie na jakim etapie i ile dzieci udało nam się zaszczepić w ramach programu w szkołach, który ma coraz lepsze osiągi. I tu jest właśnie ta duża dobrowolność ze strony rodziców i w tym pokładamy duże nadzieje. Sprawdzamy również możliwe źródła finansowania i po przeanalizowaniu podejmiemy ostateczną decyzję.
2: A czyli w każdym razie pani wiceminister zdrowia, pani Katarzyna Kęcka, no może nie do końca rezygnuje, ale trochę jakby Ministerstwo Zdrowia wycofuje się z tej radykalnej decyzji z lutego. No i czy to jest dobry krok? Czy pan uważa, że ta dobrowolność powinna być w ogóle, nie tylko jeżeli chodzi o HPV, tylko w ogóle jeżeli chodzi o system szczepień?
3: Zdecydowanie. To są podstawowe nasze prawa, czyli dobrowolność, decydowanie o naszym organizmie naszego dziecka, zwłaszcza przy pewnych kontrowersjach, zwłaszcza w świecie medycyny, która jest przesiąknięta konfliktami interesów, gdzie są olbrzymie wpływy lobby przemysłu farmaceutycznego, nawet wśród polityków rządzących. I te relacje są też często bardzo podejrzane. Zresztą rząd często powołuje na stanowiska eksperckie profesorów, uczonych, medyków, którzy mają jawne konflikty interesów. Tak było w trakcie
2: pandemii
3: COVID-19, ale tak samo całe polskie, polskie towarzystwa naukowe, ginekologii na przykład, też tam eksperci mają potężne konflikty interesów, więc w takich warunkach należy mieć tą furtkę, należy mieć tą dobrowolność. Natomiast rak szyjki macicy i w ogóle szczepionka przeciw HPV, która potencjalnie może chronić przed rakami HPV zależnymi, no to nie jest przecież choroba, która jest przenoszona drogą kropelkową, to jest droga, która jest przenoszona drogą płciową, więc tym bardziej jest to kontrowersyjne. I tu taka informacja dla Państwa, że tak naprawdę statystycznie 99%, niezależnie od szczepienia, 99% osób, kobiet nigdy nie rozwinie raka szyjki macicy. Statystycznie 99% to. No, a te 1%, które rozwinie, to są głównie osoby, które zaczynają wcześniej inicjację seksualną. Często bez zabezpieczeń. Często podejmują ryzykowne zachowania seksualne. To są czynniki ryzyka, palenie papierosów. Więc ten 1% to są głównie te osoby, o których wspominam, czy z jakąś obniżoną odpornością. I z tego powodu mamy, jak na taśmie w fabryce, szczepić masowo wszystkich nastolatków. Czy to się nie zapala komuś lampka?
2: Tak,
3: tym bardziej, że są powikłania, o których pewnie też zaraz wspomnimy.
2: Ale tym bardziej, że ten wiek został obniżony, bo nawet jak patrzyłam na te szczepienia i tę dobrowolność szczepień w Europie, no to ona występowała u 12-13-latków. Tak? To był ten wiek, gdzie ewentualnie rozpoczyna się ta akcja szczepień. A u nas obniżono to do 9 roku życia. To jest też bardzo niepokojące.
3: No właśnie, tak jakby ktoś z góry nam sugerował, że to zepsucie wśród młodych ludzi, tak to można określić, postępuje, tak? Że coraz wcześniej zaczyna się ta inicjacja seksualna, że te czynniki ryzyka są powszechne. A czy nie powinniśmy odwrócić tutaj priorytetów? Czyli generalnie powinniśmy wychodzić z programami profilaktyki, z edukacją, która ma rzeczywiście nagłaśniać te zagrożenia wśród nastolatków. Czego unikać, żeby zmniejszyć ryzyko zarażenia się HPV i potencjalnie powstania choroby nowotworowej w przyszłości. Natomiast mam wrażenie, że główny nacisk jest właśnie na szczepienia przeciw HPV, a unikanie czynników ryzyka to tak jakby to nie miało
2: jakby to nie istniało.
3: Tak jakby z góry zakładali, że tak będzie i niestety taka jest młodzież i zostawmy to tak, jak jest.
2: Trochę tak jest, bo jak obejrzałam ten najnowszy spot BDOS-a i Fundacji Cancer Fighters, o której na pewno Państwo słyszeli, bo zrobili piękną rzecz, tak? Zebrali ponad 250 milionów złotych właśnie na tę fundację i zaraz kilka dni później pojawia się taki spot. Nie wiem, czy BDOS jako artysta interesował się, ale na pewno Cancer Fighters dostało spore pieniądze, no bo nie ukrywajmy tego. Firma Merck, chyba tak się to czyta, która produkuje szczepionkę Gardasil, jest w tę współpracę zaangażowana i te pieniądze na pewno się pojawiły. Nie wiem jeszcze, jakie osoby tam promują, ale posłuchajmy przez kilka chwil, bo to trwa niedługo, 50 sekund tego spotu, właśnie w którym artysta BDOS razem z Cancer Fighters zachęca do szczepień przeciwko HPV, ale przy tym też, no to zaraz pan doktor nam opowie, co robi.
4: No to słyszałem, że tego wirusa HPV to można dietą wykończyć.
5: Jak dietą wykończyć? Chłopie, nie dość, że jecie jakieś kolorowe świństwo, to jeszcze wszyscy siedzicie w czapkach przy stole i gadasz mi, że dietą można wykończyć? Jaką niby dietą?
6: No normalnie, no będziemy jedli oleje, ryby, H2O, ten.
5: Oleje, ryby, H2O. Ryby całkiem niezły pomysł, ale po pierwsze zdejmijcie czapki przy jedzeniu, a po drugie tego wirusa to nie dietą, tylko...
4: Ła, nie w szczepionkę!
5: No właśnie, na przykład szczepionką, a nie macze, pylatesy, jakieś tam ekscesy różne, nie? Tylko normalnie... Wziąć się za to trzeba. I jedźcie szybciej, bo nam wszystkie ryby wyłowią.
2: To był spot, który właśnie promuje kampanię, żeby zaszczepić się przeciwko HPV. Panie doktorze, jak pan patrzy na tą deprecjację diety, aktywności fizycznej, która tak łatwo w tym spocie przyszła pomysłodawcom?
3: To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że ten spot jest adresowany głównie do chłopców, czyli jakby jest teraz przekonywanie społeczeństwa, że warto szczepić przeciw HPV również chłopców, no, ze względu na te potencjalne nowotwory HPV zależne, które występują również u płci męskiej.
2: Jaki procent jest występowania
3: dużo,
2: w ogóle populacji? Bo kobiet w Polsce średnio 10, tak 11 na 100 tysięcy, a u chłopców, u mężczyzn to jest ile?
3: To jest jeszcze niższe. To jest co najmniej połowa, jeśli nie jeszcze.
2: Jeszcze mniej chyba. No dobrze, więc no,
3: i
2: tym bardziej
3: jest zastanawiające. Dotyczą to też głównie osób, które mają te ryzykowne zachowania seksualne i jeszcze bez zabezpieczeń. To, co powiedziałem przed chwilą, to też ma tutaj znaczenie. I teraz
2: ten spot, skupmy się, bo on dociera do młodych, tak? Ten BDS jest jednak człowiekiem, którego słuchają miliony młodzieży w Polsce.
3: Tak, ja zauważyłem, że na stronie Cancer Fighters są artykuły o szczepionkę przeciw HPV, w ogóle o nowotworach HPV zależnych, i tam jest czysta propaganda. Tam jest tak, jakby przemysł farmaceutyczny zamówił artykuł. Dosłownie.
2: Dlatego, no bo że oni się nie ukrywają z tym sponsoringiem od Merka, tak?
3: No tak, jeszcze nie mam nic przeciwko temu, żeby to był artykuł, który jest zgodny z podaje rzeczywiste dane, a nie jest tylko, powiedzmy, materiał marketingowym. Bo tam pojawiają się takie na przykład cytaty, że szczepionka przeciw HPV, uwaga, jest najskuteczniejszym, podkreślam słowo najskuteczniejszym sposobem przeciwdziałania HPV, mimo że nie ma dowodów, nie ma tak zwanych badań head-to-head, porównujących na przykład skuteczność szczepień przeciw HPV versus na przykład cytologia z kolposkopią. Gdzie cytologia plus kolposkopia...
2: Nie ma takich badań? Nikt
3: nie
2: zrobił?
3: Nie ma takich badań, gdzie cytologia plus kolposkopia zwiększa, zgodnie z wynikami badań, skuteczność profilaktyki zapobiegania przeciw HPV nawet do 97%. No to jest to podejrzane. I wracając do kwestii diety i aktywności fizycznej, no tam wprost w tym spocie pojawia się taka...
2: wyśmianie w ogóle tego.
3: Bagatelizowanie kwestii diety i aktywności fizycznej w kontekście zapobiegania przeciw HPV. Zachęcam Państwa do zgłębienia literatury naukowej. Wystarczy wpisać w bazę medyczną po prostu hasło infekcje HPV, aktywność fizyczna, dieta i wyskoczy nam wiele artykułów, wiele badań obserwacyjnych, epidemiologicznych, które wprost wskazują na istotę, na znaczenie diety i aktywności fizycznej w zapobieganiu HPV.
2: No tak, ten siedzący tryb życia też, prawda, który wpływa
3: negatywnie. To jest wirus, który jest zależny od naszego układu odpornościowego. Paleniem papierosów obniżamy odporność, przez to właśnie może wzrosnąć ryzyko infekcji HPV.
2: A to jeszcze w sumie nie zaczęliśmy od tego, ale na stronie Ministerstwa Zdrowia jest napisane i jest, to mogą Państwo oczywiście wejść i zachęcam, żeby to przeczytać, jest napisane, że obecnie znamy 200 typów wirusa HPV, tak? Jak przy tym wygląda 2 i 9, no bo na tyle się szczepimy, to, o czym pan przed chwilą mówił, najskuteczniejsza metoda. No jeżeli mamy 200 typów wirusów, a one się pewnie będą zwiększać, mutować, tak? Nie chcę tego tak nazwać brzydko, ale no jakby też nastąpi dezaktualizacja, tak? W cudzysłowie. No to gdzie jest racjonalność w tym? Bo nas słuchają rodzice, nas słuchają mamy, ojcowie, którzy na pewno się zastanawiają, czy podjąć taką, czy taką decyzję. Tutaj Łukasz Jankowski też jest rodzicem, ja jestem rodzicem i się nad tym zastanawiamy. To proszę nam powiedzieć, no 200 obecna, 2 i 9. Jakby zaufać? Gdzie znaleźć logikę w tym wszystkim?
3: Podawałem Państwu przed chwilą statystyki z Australii i podobnie jest w innych krajach, które mają wysoki poziom wyszczepienia i to od kilkunastu lat. I właśnie te wskaźniki są właściwie nie zmieniły się wyraźnie, a nawet w niektórych krajach zauważono, w takich krajach jak Szwecja, Finlandia i Norwegia, zauważono nawet wzrost zapadalności na raka szyjki macicy podczas trwania tych programów profilaktycznych, czy programów przeciw HPV poprzez szczepienia. I środowisko naukowe zainteresowało się tym tematem. No ale jak to jest? Przecież w badaniach klinicznych wychodzi taka duża skuteczność na podstawie tych zmian przedrakowych, a tutaj mamy taki problem. No i właśnie nawiązuje do tego, co pani redaktor powiedziała. Jest zjawisko tak zwanej substytucji wirusów, czyli te szczepienia przeciw HPV, które mamy dostępne, dwuwalentne, dziewięciowalentne, zawierają tylko te szczepy najbardziej onkogenne, tak? Czyli najbardziej zjadliwe, które odpowiadają za większość tych przypadków. Natomiast jak my uodporniamy w jakimś tam oczywiście zakresie populację na te typy, to niestety wirusy ewoluują w taką stronę, że te typy nieobjęte szczepionkami, typy mniej onkogenne, zaczynają przyjmować tą niszę i stają się bardziej onkogenne. Czyli jest tak zwana substytucja, zamiana.
2: Cały czas jest rozwój, tak?
3: I to może wyjaśniać to zjawisko, o którym wspominam, że pomimo wyników badań klinicznych, które wskazały skuteczność, to w praktyce wygląda to tak, jak wygląda i trochę gonimy taką marchewkę na kiju, której nigdy nie dogonimy, narażając się na skutki uboczne, bo cały czas te skutki uboczne są, na co pokazują rejestry niepożądanych odczynów poszczepiennych i to nawet bardzo poważne problemy zdrowotne. Więc to jest właśnie to, na co należy zwrócić uwagę i przede wszystkim oszacować korzyść versus ryzyko, bo my mówimy tylko o korzyściach, o skuteczności, a gdzie są jeszcze skutki uboczne?
2: A jak pan się czuje z tym, że w przestrzeni publicznej pojawiają się różne informacje, na przykład wykrywacz kłamstw TVP Info trochę zaatakował pana, tak, za to wystąpienie i mam wrażenie, że w pewien sposób bardzo dosłowny sposób potraktowano pana wypowiedź, tak, dieta i aktywność fizyczna to lepsze rozwiązanie niż szczepienia przeciwko wirusowi HPV, napisał między innymi ten wykrywacz kłamstw. No to jest chyba trochę przekłamanie, jak już mówimy o wykrywaczu kłamstw. Pan tak nie twierdzi, prawda? Mówi pan, że to są powiązane elementy.
3: Szczerze mówiąc, z wysokim prawdopodobieństwem nie zdziwiłbym się, gdybym miał takie dane. Oczywiście bym to potwierdził, natomiast nie mam takich danych, ale to wcale nie jest wykluczone, że dieta i aktywność fizyczna nie są bardziej skuteczne, zwłaszcza w perspektywie tych statystyk, które przedstawiłem, niż na przykład szczepienie przeciw HPV. Natomiast nie mam takich danych, więc czegoś takiego nie napisałem. A wykrywacz kłamstw, czyli propaganda prosto z TVP, jakby przekręciła moją wypowiedź, tak jakbym ja twierdził, że tylko dieta i aktywność fizyczna, szczepienia są nieskuteczne. Każdy może przeczytać mój wpis i stwierdzić, czy rzeczywiście tak napisałem. Oczywiście, że nie. Poza tym, w tym programie pojawia się jakiś tam ekspert, pani ekspert, o której zadano pytanie, czy dieta ma znaczenie w ochronie przed HPV. Nie ma żadnego znaczenia, odpowiada ekspert. To samo padło pytanie, jeśli aktywność fizyczną. Nie ma żadnego znaczenia. Podkreślam słowo żadnego, podczas gdy mamy bardzo dobrze udokumentowany fakt naukowy, że dieta i aktywność fizyczna chroni nas przed infekcjami wirusowymi, w tym również bezpośrednio dowody naukowe wskazują na ochronę przed HPV, konkretnie tym wirusem.
2: Ale na stronie Ministerstwa Zdrowia, ja dalej jednak uparcie opieram się na tych informacjach rządowych, jest wyraźnie napisane i to chyba też powinno bardzo mocno wybrzmieć. Żadna z dostępnych szczepionek nie zapewnia w 100% ochrony przed wszystkimi typami HPV. Może dojść do zakażenia typami, których nie ma w danej szczepionce. I to chyba powinno tak bardzo mocno właśnie wybrzmieć i dla tych osób, które może nie są zdecydowane do końca, żeby miały też tego świadomość, że to nie uchroni, tak? Żeby mieć to z tyłu głowy, że może wpłynąć, może w jakimś zakresie dać ochronę, ale nie ma 100% pewności, żeby państwo to zapamiętali.
3: Oczywiście, że tak. To należy podkreślić, bo jest więc wręcz odwrotny może być skutek. Czyli jeśli ktoś zaszczepi się przeciw HPV, no to ma taką świadomość złudną.
2: Że nie zachoruje w ogóle. Tak, i to czyli młodzi ludzie bardzo często mówią. Ja jestem zaszczepiony, mogę teraz mieć na przykład ryzykowne zachowania, mieć wielu partnerów, bo ja i tak nie zachoruję.
3: No i to jest złudne. I dlatego ta skuteczność może być wręcz odwrotna. I to też nie wykluczam, że jest to jeden z elementów, z powodu którego takie kraje jak Szwecja, Finlandia czy Norwegia zauważyły wręcz wzrost zachorowania na raka szyjki macicy w trakcie trwania programów szczepień ochrony przeciw HPV i to były dane za 2018-2022 rok, więc to są takie bardziej aktualne. Dlatego należy rzeczywiście ludzi uświadamia, że to nie jest do końca tak, jak nam mówią. Natomiast propaganda jest niesamowita, dlatego że przypomnę tutaj wypowiedź pani była już minister zdrowia Izabeli Leszczyny na wydarzeniu Campus Polska, która powiedziała, cytuję, już nigdzie na świecie nie ma raka szyjki macicy, jest tylko w Polsce, bo nie szczepimy się przeciw HPV. No jak może paść tak kłamliwe stwierdzenie ze strony najwyższego urzędnika w kontekście zdrowia publicznego?
2: No, ministrem zdrowia już przestała być.
3: No, ale to jest niedopuszczalne, nie było sprostowania nawet.
2: Może to były naczynia powiązane. Panie doktorze, to teraz posłuchajmy kolejnego fragmentu wywiadu z panią wiceminister zdrowia, panią Katarzyną Kęcką. to proszę nam powiedzieć, bo mówi się o 16 do 20% wyszczepialności. Czy to są te aktualne dane?
1: My w tej chwili mamy wyszczepionych w szkołach dzieci w wieku od 9 do 14 lat. Tutaj mamy ponad 750 tysięcy szczepień wykonanych. To jest bardzo fajny efekt i chcielibyśmy ten efekt, myślę, podbijać w szkołach za zgodą rodziców, bo to naprawdę przynosi bardzo fajne efekty.
2: Tak, ja też uważam, że jednak profilaktyka i zachęcanie mają znacznie lepsze efekty niż przymus. Powiedziała Pani o finansowaniu. Finansowanie, o jakiego rzędu w ogóle kwotach mówimy, jeżeli chodzi o te szczepionki?
1: Jeśli chodzi o szczepienia HPV, to jest finansowanie rzędu 260 milionów w skali roku. Tak jest to szacowane.
2: A proszę powiedzieć, bo mówi Pani o tym, że są różnego rodzaju analizy, że Państwo patrzą na pewnie na badania, też na to, co spływa wśród opinii publicznej. Grzegorz Płaczek to jest poseł, który chyba tak najmocniej zaangażował się w sprawę szczepień, jeżeli chodzi o HPV, i możemy przeczytać między innymi, że pytał Ministerstwo Zdrowia o taką pełną dokumentację badań klinicznych tych szczepionek. Państwo powiedzieli, że tej dokumentacji nie posiadają. Odesłano go do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, a tenże urząd również nie dysponuje pełną dokumentacją i dopiero został odesłany do Europejskiej Agencji Leków. No i moje pytanie, czy my w Polsce i dlaczego nie prowadzimy własnych badań? A może przeprowadziliśmy właśnie, jeżeli chodzi o szczepienia HPV?
1: To znaczy, ja odniosę się bardzo ogólnie do tego, bo żeby zostało dany preparat, żeby został dopuszczony do obrotu na terytorium Polski, musi uzyskać wpis, tak jak pani to słusznie zauważyła, i on musi być przebadany. Natomiast Ministerstwo Zdrowia jako regulator, ja powiem tak, nie bierze udziału w tym procesie. Od tego mamy inne agendy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2: Czyli tutaj odpowiednim organem, rozumiem, jest ta Europejska Agencja Leków i do niej mamy pełne zaufanie jako kraj.
1: Dokładnie tak.
2: A czy nie martwi Pani liczba tych osób, które ukończyły badania, jeżeli chodzi właśnie o szczepienia, bo w przestrzeni publicznej pojawiła się liczba 15 tysięcy badanych, które przystąpiło właśnie, jeżeli chodzi o szczepionki przeciw HPV, ale jak możemy przeczytać w przestrzeni publicznej, ukończyło te badania zaledwie 1700 osób. No i właśnie, czy pani to nie zastanawia i nie martwi, że jednak skala jest bardzo niewielka, patrząc na liczby?
1: Ja powiem tak, my opieramy się, pani redaktor, na tym, co przedstawia nam nasza Rada do Spraw Szczepień przy Ministerstwie Zdrowia. To jest gremium złożone z zespołu ekspertów, począwszy od konsultantów pediatrii, po konsultantów immunologii, więc my opieramy się o medycynę opartą na faktach, evidence-based medicine.
2: Rozumiem, ale mówię o tych liczbach, tak, że 1701 osób ukończyło, to są oficjalne dane z Europejskiej Agencji Leków. Czy to nie jest zbyt mała liczba jednak na taką powszechną akcję, tak?
1: Tak, my jesteśmy, jeśli chodzi o Europejską Agencję, jesteśmy w pełnym zaufaniu do agencji.
2: Czy pani zna jakieś badania naukowe, które mówią o właśnie o tym, że szczepienia są przede wszystkim, żeby to też źle nie zabrzmiało, ale że po prostu są skuteczne te szczepionki?
1: Pani redaktor, jako wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego i osoba, która przez wiele lat pracowała w punkcie szczepień oraz zajmowała się edukacją w zakresie szczepień ochronnych, jeśli chodzi o studentów kierunków medycznych, mamy całe mnóstwo dowodów naukowych na to i rokrocznie prowadzonych jest bardzo dużo badań i kohortowych, i populacyjnych w tym zakresie, które pokazują nam wartość wymierną, jeśli chodzi o szczepienia ochronne.
2: A też pytanie, które pojawia się w przestrzeni publicznej, czy pani jako wiceminister i resort, czy znają państwo publikacje o skutkach ubocznych tych szczepień?
1: Jeśli chodzi o działania niepożądane szczepień, one są również uregulowane w rozporządzeniach Ministerstwa Zdrowia. Zbierane są te dane, analizowane są i te dane dostępne są na stronach PZH.
2: To inne pytanie, bo byłam na Państwa stronie, tam jest dużo pytań i odpowiedzi. Oczywiście zachęcamy do tego, żeby przede wszystkim rodzice weszli i się z tym zapoznali, bo jak wiemy, młodzież pewnie ma inne zadania czy też przyjemności.
1: No tutaj przede wszystkim liczymy właśnie na to wsparcie ze strony rodziców, bo jest to nic innego jak przejaw ogromnej dbałości o zdrowie naszych dzieci.
2: Pani minister, możemy na stronie przeczytać, że około dzisiaj jest znanych 200 typów wirusów HPV. To jest bardzo duża liczba, ona pewnie się mutuje, zmienia. I tak, mamy dwie szczepionki. Z jednej strony Gardasil 9 typów wirusów, z drugiej strony Cervarix, które jest dwuwalentna, czyli znaczy, że chroni przed dwoma typami wirusów. No i tak, z jednej strony 200, a tutaj 9 i 2. No i jak przekonać, czy jak rodzic ma czuć się bezpieczny, że w jednym przypadku jest to zaledwie 1%, w drugim przypadku niewiele więcej i że ta skuteczność będzie, tak?
1: Jeśli chodzi o skuteczność obu preparatów, bo tak jak pani słusznie zauważyła, mamy zarówno Cervarix, jak i Gardasil 9. W przypadku szczepień wykonywanych w ramach naszego programu, to rodzic podejmuje decyzję, co też słusznie pani zauważyła, czy wybierając Gardasil 9 bądź Cervarix. Natomiast jeśli chodzi o same produkty, to w preparatach szczepionkowych dobierane są te najczęściej występujące i te, z którymi najczęściej możemy się stykać. Tutaj też mamy przykład, jeśli chodzi o szczepienia przeciwko na przykład meningokokom, bo też mamy różne typy w zależności od miejsca zamieszkania. Natomiast to nie jest temat dzisiejszy, ale jeśli chodzi o Gardasil 9 czy Cervarix, to faktycznie tutaj umieszczono te typy wirusa, z którymi najczęściej możemy się zetknąć, ale też firmy produkujące oba preparaty muszą je tak bardzo przebadać, że to muszą być preparaty bezpieczne. Dlatego przede wszystkim bezpieczeństwo, jeśli chodzi o dzieci, u których stosowane są te preparaty.
2: Można też przeczytać, że jednak żadna z dostępnych szczepionek nie zapewnia w 100% ochrony przed wszystkimi typami HPV, no bo może dojść do zakażenia tymi typami, których nie ma w danej szczepionce. Myślę, że to zdanie jest kluczowe i że tego się najbardziej obawiają, tak, rodzice czy dzieci.
1: Pani redaktor, jeśli chodzi o szczepienia, to głównym celem szczepień jest nie tyle uchronienie przed zachorowaniem, ale uchronienie przed powikłaniem jako konsekwencją choroby. I myślę, że też musimy spojrzeć przez pryzmat szczepień w ten sposób. Natomiast to, o czym mówimy, to są tutaj wyodrębnione te najczęściej występujące, które zostały przebadane przez firmy produkujące te preparaty, bo to firmy odpowiadają za bezpieczeństwo preparatów.
2: Tak, ja rozumiem, tylko dużo lepiej by to wyglądało i brzmiało, jakby były też jakieś niezależne laboratoria, które same badają, tak, taką szczepionkę, niż firmy, które same je produkują. Nie widzi pani trochę konfliktu interesu tutaj po prostu?
1: Znaczy, pani redaktor, firmy od zawsze muszą dbać o bezpieczeństwo. Od czasu do czasu, i to już abstrahuję od szczepionek X czy Y, ale firmy produkujące leki czy inne produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Polski mają tak mocno wdrożone mechanizmy bezpieczeństwa, że same muszą też raportować w sytuacji, kiedy dojdzie do naruszenia tego poziomu bezpieczeństwa. I tu chociażby mówię o bezpieczeństwie ilościowym, czyli jeżeli na przykład w danej partii produktu leczniczego nie będzie zachowana ilościowa pojemność, to również taka partia jest wycofywana. Więc tutaj jestem bezpieczna, jestem w pełni ufam raportom bezpieczeństwa.
2: To teraz hipoteza. Ktoś się szczepi na Gardasil 9, tam jest 9 typów wirusów, więc teoretycznie powinna ona bardziej chronić. One są wymienione, prawda? Literalnie wiemy dokładnie. I co w momencie, kiedy dzisiaj 13-letnia dziewczynka, za na przykład 15 lat kobieta, zachoruje na dany typ wirusa, dokładnie w tej szczepionce? Co się
1: przede
2: wtedy...
1: wszystkim najpierw trzeba go, pani redaktor, wyodrębnić wirusologicznie.
2: Tak, dobrze, i to już mamy.
1: I wtedy zostanie poddana leczeniu.
2: Chodzi mi bardziej o takie, może roszczenie to jest złe słowo, chociaż z drugiej strony tak. Czy wtedy
1: ale
2: będzie...
1: Ale wiemy dobrze, pani redaktor.
2: Gdzie można się jakby zgłosić, czy w ogóle jest taka droga, jak pani na to patrzy?
1: Bo teraz tak, to co pani słusznie zauważyła, mamy Gardasil 9, który jest przeciwko 9 szczepom. Jeżeli zaistnieje taka niefortunna sytuacja, w której osoba zarazi się innym typem wirusa, to nie jest kwestia zgłoszenia roszczeń, bo tutaj nie można mówić o zgłoszeniu roszczeń, tylko tutaj można już mówić o tym, żeby wirusologicznie sprawdzić, jeżeli jest taka możliwość, a potem podjąć leczenie takiej osoby zgodnie z wszelkimi procedurami.
2: To jeszcze ważna sprawa, myślę, że która może nie dotyczy tak dużej liczby osób, ale mówię o niepożądanych odczynach poszczepiennych. Pojawiły się takie informacje, że osoba, która się szczepi, powinna otrzymać numer serii i datę ważności szczepionki, żeby samodzielnie na przykład dokonać takiego NOP-u. Czy państwo to rozważają w ministerstwie?
1: Ja powiem tak, w tej chwili procedura zgłaszania NOP-ów, bo mamy taką procedurę i jest to uregulowane prawnie, czyli jeżeli dana osoba, dany rodzic czy dana osoba dorosła zgłasza się do lekarza i zostaje to uznane za NOP, w ciągu 24 godzin musi to być zgłoszone do stacji sanitarno-epidemiologicznej, specjalny druk i tam jest wpisane,

0: ta debata cały czas się gdzieś toczy.
1: Znaczy, pani redaktor, bo tutaj chodzi też o to, żeby było to wsparcie specjalisty, jakim jest lekarz, bo to lekarz jest w stanie ocenić stan zdrowia. Dlatego tutaj ufam naszym medykom.
0: Bardzo serdecznie dziękuję pani doktor. Katarzyna Kęcka, wiceminister zdrowia, była naszym gościem, tak dokładnie udało nam się porozmawiać z panią wiceminister, a w naszym studio niezmiennie pan doktor Piotr Witczak, który przysłuchiwał się tej rozmowie. Jakie główne spostrzeżenia, jakie główne analizy właśnie, jeżeli chodzi o stanowisko Ministerstwa Zdrowia?
2: Tak, no przysłuchiwałem się uważnie tej wypowiedzi i rzeczywiście jest tutaj w kilku punktach duża niepewność i takie rzucanie ogólników. No i to jest taka taktyka trochę, żeby nie wchodzić w szczegóły, które mogą być niewygodne. Na przykład tutaj pani wiceminister odniosła się do kwestii tego, że w pełni ufają Europejskiej Agencji Leków, przez które przechodzą obowiązkowo właśnie te preparaty, które są później dystrybuowane i realizowane w całej Unii
0: Bezwarunkowo Europejskiej. Po prostu, tak? Znaczy w Polsce nic nie badamy, tylko tam.
2: Ja pracowałem jako analityk technologii medycznych w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i to była taka, powiedzmy, odpowiednik Europejskiej Agencji Leków w Polsce. I ocenialiśmy między innymi szczepienia, ocenialiśmy leki, które wchodziły do refundacji. Nie wiem, jak ten proces wygląda. Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że Europejska Agencja Leków nie jest niezależna. Większość dochodów, które otrzymuje Europejska Agencja Leków,
0: pływają pewnie od medycznych koncernów, tak?
2: Pływają od przemysłu. To jest fakt. To jest śledztwo dziennikarskie, które przeprowadzono i tam są wadium się wpłaca, przemysł farmaceutyczny wpłaca wadium opłaty za oceny takich leków, więc jest to, można powiedzieć, konflikt interesów.
0: Duży konflikt interesów chyba.
2: Dokładnie. Agencja Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji też takie wadium otrzymywała. Więc to jest pierwsze zastrzeżenie. Drugie zastrzeżenie jest takie, że taki analityk, którym byłem, otrzymuje dane, które dostarcza producent z badań klinicznych. Czyli to są te badania sponsorowane przez producentów. Fazy trzecie, randomizowane, zaślepione, te badania rejestracyjne. Część też danych jest zakreślona, chroniona tajemnicą przedsiębiorstwa. Często nie mogliśmy wchodzić w badania, w dane źródłowe, żeby coś zweryfikować, tylko opieraliśmy się na tym, co nam dostarczono. Więc to jest kolejne zastrzeżenie. Co do...
0: No bo nie poznaliśmy szczegółowych takich wyników badań, tak? Nie
2: cały czas opieramy się na tym. Tu pani minister, wiceminister wspomniała o tym, że te szczepionki są bardzo dobrze przebadane, przeszły przez agencje regulatorowe. No nie zostały dobrze przebadane, dlatego że badania rejestracyjne nie były porównywane z obojętnym placebo, z solą fizjologiczną.
0: A to jest norma, te badania związane z placebo?
2: To jest podstawa. Zgodnie z Evidence-Based Medicine, zgodnie z EBM, szczepionki powinny być tak jak leki, żeby wiarygodnie ocenić profil bezpieczeństwa przede wszystkim, porównane z obojętną solą fizjologiczną, czyli jedna grupa otrzymuje szczepionkę, druga otrzymuje sól fizjologiczną, czyli substancję obojętną i porównujemy różnice między grupami. I uwaga, szczepionka Cervarix była porównywana z inną szczepionką przeciwwirusowemu zapaleniu wątroby typu A, która też powoduje skutki uboczne, czyli mamy w jednej grupie skutki uboczne, w drugiej grupie mamy skutki uboczne, w grupie kontrolnej, porównujemy obie grupy, nie ma różnic, szczepionka jest bezpieczna. Druga szczepionka, Gardasil 9, była porównywana, uwaga, ze szczepionką Gardasil 4, czyli z poprzedniej szczepionką poprzedniej generacji. Mhm. A z czym była porównywana szczepionka Gardasil 4? Nie była porównywana z obojętną substancją, tylko z grupą, która otrzymała adiuwant glinowy, czyli substancję prozapalną, substancję, która pobudza układ odpornościowy, wobec której literatura naukowa wskazuje wiele skutków ubocznych. Właśnie robi się takie zabiegi po to, żeby ukryć skutki uboczne na etapie badań rejestracyjnych. I uwaga, to jest popierane przez WHO, przez Towarzystwa Naukowe jako standard, że nie szczepimy. Jedna grupa musi dostać jakąś inną interwencję, nie może dostać soli fizjologicznej, bo to jest nieetyczne. Nieetyczne jest narażać drugą grupę na fakt nieotrzymania szczepionki, bo to grozi jakimiś powikłaniami.
0: Jak infekcją. Pan patrzy, no bo dużo powiedział pan tych argumentów, dużo powiedział pan o tej niewiedzy de facto, która jest, która funkcjonuje. Dlaczego jest taki nacisk na te szczepienia odnośnie HPV, bo o nich dzisiaj głównie rozmawiamy, ale w ogóle na przymus szczepień. Jak pan to widzi? Jaki jest ten główny cel? Z czego to wynika?
2: Nie wiadomo, o co chodzi. Dochodzi o pieniądze. Wejście do programu szczepień ochronnych, to jest roczny przychód dla Merck lub GSK, to są producenci szczepionki przeciw HPV, na poziomie 160 milionów złotych zysku. Po 10 latach to jest abonament. I to jeszcze marketing przyjmuje państwo. Państwo promuje te szczepionki, influencerzy promują te szczepionki.

0: więc tu jeszcze odchodzą przecież koszty promocji. Co więcej, mamy dowody naukowe z rejestrów, WARS, rejestrów niepożądanych odczynów poszczepiennych, tak zwane raporty nieproporcjonalności, które wskazują sygnały bezpieczeństwa dla tych szczepionek w postaci chorób neurologicznych, chorób autoimmunologicznych, na przykład ostro rozsiane zapalenie kręgu rdzenia. Nawet zgony były raportowane po takich powikłaniach na skutek podania szczepionki. I to są opisy przypadków w literaturze. Nawet przedwczesna menopauza i niepłodność u kobiet. Też takie sygnały bezpieczeństwa się pojawiają w najnowszych publikacjach z 2025-2026 roku. I uwaga, te same firmy produkują również leki na choroby autoimmunologiczne. Czy nie zapala się Państwu lampka, że to jest jednak optymalizacja biznesu? Ja wiem, że to brzmi wręcz kuriozalnie, nieetycznie, abstrakcyjnie dla wielu osób, ale biznes to jest biznes i musimy zawsze mieć to na uwadze. Konflikty interesów plus presja na ten dochód i skutki uboczne szczepionek też są monetyzowane przez przemysł farmaceutyczny.
1: A nie porozmawialiśmy za dużo o NOP-ach, ale jeszcze bym chciała się o to spytać, bo było to pod koniec rozmowy, tak? Jakie są dane, za bardzo ich nie otrzymaliśmy. Właśnie, niepożądane odczyny poszczepienne i HPV. Jaka jest Pana wiedza w tym zakresie?
0: Przede wszystkim nie jesteśmy w stanie oszacować tego na podstawie dostępnych danych. Jeśli ktoś Państwu mówi i pokazuje jakieś metaanalizy, że jest to wszystko przebadane, co ten doktor Witczak opowiada, przecież mamy badania, które wskazują, że nie ma sygnałów alarmujących, że nie ma wzrostu ryzyka chorób autoimmunologicznych. Oczywiście są takie metaanalizy, takie badania. Metaanaliza to jest takie zestawienie wielu innych badań, które rzeczywiście nie wykazały istotności statystycznej, ale tam większość badań włączonych do tych analiz jest z konfliktami interesów albo mają zbyt niską moc statystyczną, żeby takie rzeczy wykazać.
1: Pan się nie boi tego wszystkiego mówić?
0: Niska, niewielka populacja. Czy się boję? Przecież mówię prawdę. No.
1: Bo to jest rzadki głos. Wiemy, co się działo po pandemii z lekarzami, którzy odbiegali od tej głównej narracji, jakie mieli problemy i tak dalej. Pan to czuje? Pan to odczuwa w swoim życiu, w swojej pracy?
0: No, oczywiście, że tak. Przecież w trakcie pandemii, kiedy krytykowałem powszechne stosowanie maseczek, ja dostawałem prywatne pogróżki, że zawiadomią mojego promotora pracy doktorskiej, z którym nie otrzymywałem kontaktu wówczas, ale mniejsza o to, że doniosą na mnie. Przecież pracowałem jeszcze w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, kiedy zauważyłem, że te dane rozjeżdżają się. To znaczy, co innego wskazuje nauka, a co innego robi rząd. Nie było oceny skuteczności masek, lockdownów, a wprowadzali to na masową skalę. I stwierdziłem, że muszę coś z tym zrobić i stworzyłem blog. Zacząłem publikować na ten temat różne informacje i trafiłem na dywanik do dyrektora agencji, w której pracowałem. Zresztą byłem już w okresie wypowiedzenia, wiedziałem, że to prędzej czy później nastąpi. No i od 2021 właściwie jestem już niezależny. No, ale więc to pokazuje, jaka jest ogromna presja, tak? Jak trudno takim osobom jak ja przebić się przez tą
1: propagandę. Czym się pan zajmuje dzisiaj? Oprócz tego bloga i informowania, tak na co dzień też?
0: Jestem konsultantem do spraw zdrowia. Ogólnie prowadzę konsultacje dietetyczne.
1: Panie doktorze, następna nasza rozmowa, umawiamy się, to bardzo ważny temat. Dzisiaj go tylko tak zaalarmujemy Państwu odnośnie tego elektronicznego systemu szczepień, tak, który ma w Polsce obowiązywać, ma być obowiązkowy, bo on istnieje, prawda, ale ma być prowadzony dla wszystkich.
0: No jest dużo kart szczepień tych papierowych, tak? I właśnie chodzi o digitalizację tego, żeby wychwycić wszystkie osoby, które są niepokorne, które omijają szczepienia. I proszę zwrócić uwagę, że jest atak z kilku stron. Pierwszy atak to jest taki, że dr Grzesiowski tutaj pracuje nad tym, żeby nikt się nie ukrywał przed systemem, żeby wyłapać tych, co nie chcą na przykład obowiązkowych szczepień przeciw HPV. Z drugiej strony mamy wprowadzone Lex Charlatan, która jest wprowadzona jest cenzura, czyli każda osoba, która podważa szczepienia przeciw HPV będzie podlegała potencjalnej karze. Trzecie to jest marketing typu BDOS i Cancer Fighters, którzy promują szczepienia przeciw HPV. No i ta cała otoczka propaganda, którą mamy.
1: To nasza następna rozmowa. Bardzo dziękuję za wizytę w studio.
0: Dziękuję również. Bardzo miło.
1: Pan doktor Piotr Witczak, doktor nauk medycznych, immunolog, był naszym gościem. A my, drodzy Państwo, zapraszamy do tego, żeby w tym temacie przede wszystkim dzwonić po godzinie 13. Michała Trześniewskiego przepraszamy za kilka chwil opóźnienia i wracamy niedługo. W samo południe.

0: Witam Państwa, zaczynamy wiadomości, co w tym wydaniu. Prezydent chce referendum, skierował wniosek do Senatu. Premier Tusk w Watykanie. Kto jest sędzią Trybunału? Wielki spór konstytucyjny w Polsce.
1: Wiadomości wnet.
0: Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że złoży wniosek do Senatu o przeprowadzenie referendum. Ma dotyczyć polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
2: Polacy muszą mieć prawo bezpośredniego wyrażenia opinii w sprawie konsekwencji Zielonego Ładu. Pytanie, które należy postawić, jest proste i uczciwe. Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?
0: Zgodnie z konstytucją referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm lub prezydent za zgodą Senatu. Wynik referendum jest wiążący, jeżeli weźmie w nim udział ponad połowa uprawnionych do głosowania. Premier Donald Tusk odwiedził Watykan, gdzie spotkał się z papieżem Leonem XIV. Jestem pod wielkim wrażeniem spotkania z Ojcem Świętym, powiedział Tusk.
3: Ojciec Święty przekazał dla mnie bardzo ważną też myśl i myślę, że dla wszystkich Polaków, dla całej Polski, bo kierował to do wszystkich Polek i Polaków, żeby nie opuszczać głowy, żeby nie tracić nadziei, tylko wręcz przeciwnie, żeby budować siłę na rzecz dobra i żeby jednoczyć się wokół dobrych rzeczy, że to jest ciągle możliwe. Jestem bardzo poruszony, bardzo zbudowany tą wizytą.
0: Premier podarował Ojcu Świętemu pięcioksiąg mojżeszowy w języku kaszubskim, natomiast Leon XIV przekazał Tuskowi album o malarstwie, w którym napisał Peacemakers. Donald Tusk spotka się dzisiaj również z premier Włoch Giorgio Meloni. Cztery osoby wybrane na sędziów Trybunału Konstytucyjnego ponownie stawiły się w Trybunale, ale nie zostały dopuszczone do orzekania. Prawnicy przynieśli ze sobą wczorajszą decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który zwrócił się do wszystkich władz w Polsce o nieutrudnianie im podjęcia obowiązków jako sędziów Trybunału. Prezesa Bogdana Święczkowskiego nie było w pracy. Będzie w poniedziałek. Nowe informacje o wielkim pożarze, który wybuchł dwa dni temu w powiecie biłgorajskim w województwie lubelskim. Sytuacja jest opanowana, mimo że są miejsca, które nadal płoną. W akcji gaszenia brało udział około 600 osób, mówił na porannej konferencji prasowej komendant główny Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek.
4: W nocy wykonaliśmy ogromną pracę, pracowało 440 strażaków, a sumarycznie wszystkich osób zaangażowanych ponad 600, 106 zastępów, sumarycznie około 500 zrzutów, 600 ton ponad wody zostało przetransportowane drogą powietrzną na miejsce pogorzeliska, co pokazuje ogromną dynamikę tych działań.
0: We wtorek pierwszego dnia pożaru w trakcie akcji gaśniczej doszło do katastrofy samolotu Dromader, w wyniku której zginął pilot. Obszar pogorzeliska oceniany jest wstępnie na około 300 hektarów. Spłonął las, w którym miał być utworzony rezerwat. To były wiadomości wnet.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
11: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
12: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 16 i 17 maja. Kolejne już w czerwcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
13: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
12: Zaprasza Fundacja Art Bene.
5: Po reklamie.
14: Autopromocja.
7: co czwartek od godziny 21 do 23, pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
8: Sofa Surfing.
14: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
15: To była autopromocja.

0: I drodzy Państwo, jest godzina 13:14, już prawie 15 minut po. Ja zachęcam Państwa, żeby dzwonić do nas 572-296-545. Ja się nazywam Magdalena Uchaniuk, Adam Czerpak jest przy sterach i mamy pierwszy telefon. Dzień dobry, kto tam jest z drugiej strony?
1: Dzień dobry, Andrzej z Warszawy.
0: Dzień dobry i słuchamy.
1: W temacie aktualnym HPV szczepień. Pani wiceminister Kęcka absolutnie nie potraktowała poważnie tego wykładu. Zastosowała taktykę jakby na młodych studentów, którzy po raz pierwszy słyszą o temacie i całkowicie ślizgała się po zadawanych pytaniach. Nie odpowiedziała na żadne konkretne pytanie. Najważniejsze chyba tu było to, dlaczego Polska jako jedyny kraj w Europie to zrobi obowiązkowo. Musiałem 5 minut się wyłączyć, żeby rodziny zawiadomić, żeby słuchali tego. To może w tym czasie tych 5 minut była ta odpowiedź, ale myślę, że nie.
0: Nie, no nie było tam, nie było tam odpowiedzi. Było to, że się zastanawia resort, że analizują i na razie decyzji nie ma jeszcze ostatecznej.
1: Nie było tej odpowiedzi. To było chyba najważniejsze pytanie i najważniejsza odpowiedź powinna paść. Wszystkie te odpowiedzi to były po prostu ślizganie się po temacie, o którym mniej więcej wszyscy wiedzą, no chyba że studenci pierwszego roku jeszcze nie wiedzą. Także jestem zbulwersowany, bo mam wnuczki w tym wieku, zresztą słyszałem o tych szczepieniach tak dosyć pobieżnie, bo to może pierwsza taka audycja, którą słychać bardziej szczegółowo i pana naukowca, który to oceniał. I trzeba, myślę, wchodzić na portal tego pana i szukać na YouTubie, czy w Google, czy gdzie ten naukowiec się wypowiada.
0: Tak, wypowiada. Pan
1: doktor Witczak to tak zapisał.
0: Tak jest, pan doktor Piotr Witczak, tak.
1: Ale no ja powiedziałem córce, która ma właśnie dzieci w tym wieku, córki, że no przecież rodzice powinni tu się od razu natychmiast bunt jakiś robić i tak dalej. Ale córka mi odpowiedziała, no tato, realia są takie rodziców w szkołach, że rodzice się na wszystko zgodzą i jeszcze wezmą córeczki za rękę i zaprowadzą sami na takie szczepienia. Nie wiem, na ile to jest prawdą. No, wierzę córce, że coś takiego jest w szkołach.
0: Przede wszystkim dobrowolność, tak? To jest to hasło, które powinno przyświecać w sprawach zdrowotnych. To rodzice wiedzą, a opiekunowie, jaki jest stan zdrowia i tak dalej, i tak dalej.
1: No i kończę zdanie. Dlaczego my zawsze musimy wyskakiwać jako Polska przed szereg? Nikt nie wyskakuje, tylko my musimy, jako jedyny kraj w Europie, tak? I jako jeden z trzech na świecie. No to jest bulwersujące. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że trochę rozjaśniliśmy Państwu tę sprawę i taki był zamiar tej audycji. Dziękuję i pozdrawiam Panie Andrzeju.
1: Dziękuję.
0: Pozdrawiamy. No, tak więc przypominam numer telefonu 572-296-545. Można oczywiście do nas zadzwonić z Państwa komentarzem, bo po to jest ta audycja. Ja odbieram kolejny telefon. Czy dobrze się słyszymy i kto jest z drugiej strony?
2: Dzień dobry Pani, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Bardzo dobrze się słyszymy. Telefon jest z Wrocławia, moje imię Jola. Bardzo się cieszę, że poruszyliście Państwo ten temat szczepień. I może powiem coś, co nie wzbudzi szerokiego jakiegoś aplauzu, ale jakiś czas temu wpadłam na trop takiej informacji, że w latach 70. Klub Rzymski wydał raport, jakąś taką podsumowującą swoją działalność, informację.
0: Przepraszam, jeszcze raz, kto wydał?
2: Klub Rzymski. Klub Rzymski. To były lata 70. Szczerze mówiąc, jakoś potem mi to wyleciało z głowy, nie szukałam dalej tych informacji, ale w momencie, kiedy właśnie słucham takich wiadomości jak tu szczepienia, tu jakieś namawianie, zohydzanie młodym ludziom macierzyństwa, doprowadzanie edukacji polskiej do kompletnego upadku, tak żeby młodzi ludzie przypadkiem samodzielnie nie myśleli, nie zadawali pytań, byli posłuszni i robili dokładnie to, co im rządzący nakazują, To zaczyna się to jakoś brzydko układać w jedną całość. Bardzo byłabym rada usłyszeć więcej informacji na temat właśnie tych ustaleń klubu rzymskiego. A co mnie zaintrygowało w tych informacjach, które wtedy znalazłam, tam było takie sformułowanie, które dziś jest bardzo modne, że padło o zrównoważonym rozwoju. I żeby Europa osiągnęła zrównoważony rozwój, to były wytyczone jakieś cele, nie potrafię tu sprecyzować dokładnie tych nazw, ponieważ no, nie chciałabym też przekłamać, ale było powiedziane o tym, że żeby właśnie taki zrównoważony rozwój naszego regionu nastąpił, to Polska powinna liczyć nie więcej niż 15 milionów obywateli. I w tym momencie zadaję sobie pytanie, jak chcą osiągnąć te 15 milionów obywateli? Jaką metodą? I to przypadkiem nie układa się w jakąś logiczną całość. Mam świadomość, że to już tak trochę z pogranicza jakichś teorii spiskowych może brzmi, ale no trudno sobie nie zadawać takich pytań, skoro widzimy, co się dzieje.
0: Tak, także tak jest tak, moje... Taka refleksja, dziękujemy
2: taka
0: bardzo.
2: Taka refleksja, takie skojarzenia i byłabym naprawdę bardzo, bardzo zadowolona, gdyby ten temat jakoś spróbować rozgryźć. Państwo macie możliwości i jakoś może lepsze rozeznanie też w szukaniu tego rodzaju powiązań. Także myślę, że moglibyśmy się tutaj doszperać ciekawych może wiadomości.
0: Będziemy szukać, będziemy szperać. Dziękuję bardzo,
2: bardzo
0: i dobrego
2: dziękuję.
0: Dnia. Pozdrawiamy
2: bardzo
0: serdecznie.
2: Dziękuję, też dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękujemy i oczywiście czekamy na kolejne Państwa telefony z postrzeżenia uwagi 572 296 545. Niezmiennie ten sam numer od długiego czasu i jest kolejny słuchacz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, Włodek z Warszawy. Ja się chcę odnieść odnośnie informacji, które w Państwa radiu usłyszałem wczoraj. Dużo było na temat podpisania umowy tej pożyczkowej z Unii.
0: Safe,
3: tak. I mnie interesuje, czy jest znany tekst tej już umowy, bo ona jest w piątek, ma być podpisana, czy...
0: Nie, wydaje mi się, że nie, że jest tajny.
3: Jest tajny, tak? A czy sądzi pani, że będzie opublikowany po podpisaniu?
0: Nie, wydaje mi się, że nie, ze względów bezpieczeństwa, tak przynajmniej mówi
3: strona rządowa. Rozumiem, a czy
0: rządowa.
3: W takim razie mnie interesuje jeden szczegół. Czy jest, może państwo będziecie w stanie się dowiedzieć, jaka instytucja sądowa będzie rozstrzygała o ewentualnych sporach w trakcie realizacji tego kontraktu? Każdy kontrakt powinien mieć taką klauzulę.
0: Powinien na pewno być kontrolowany przez ICBA i przez służby, tak?
3: Nie. Mnie chodzi o to, że jeżeli dojdzie do konfliktu między pożyczkobiorcą i pożyczkodawcą, to rozstrzyga to jakiś sąd i obie strony w umowie zwykle się zgadzają, wyznaczają kto ma być arbitrem czy sędzią decydującym o rozstrzygnięciu.
0: Chyba tutaj, ja oczywiście nie wiem tego dokładnie, ale tak intuicyjnie to wydaje mi się, że będzie to Europejski Trybunał Sprawiedliwości, który będzie orzekał.
3: No właśnie, ja się niestety... Ale dlaczego my się... czy to nie jest jakiś... ogromne zagrożenie, bo jeżeli nastąpi zmiana rządu i będą jakieś konflikty w interpretacji tego, to znowu Unia będzie nam decydować, kto ma rację. Nie sądzi pani?
0: No, myślę, że taki jest zamysł i taki jest...
3: Ja myślę, że powinniśmy wiedzieć, my obywatele, kto będzie rozstrzygał taki spór między Polską a Unią.
0: Zapytamy o to. Dziękuję
3: dobrze,
0: bardzo.
3: Dobrze, jeszcze jedną sprawę. Mhm. Była też mowa o problemach, jakie ma prezydent z kryptowalutami, że rząd trzeci raz skierował ustawę do prezydenta i były rozważania, że no w zasadzie nie ma dobrego wyjścia, bo jak zawetuje... to znowu powiedzą, przyczepią mu łatkę, że wszystko odrzuca, a jak zgodzi się, no to na razie się na tym. Mam taki pomysł. Może pan prezydent by się zapoznał z regulacjami innych krajów, jak one, na przykład takiego RFN-u, jak one regulują sprawę kryptowalut, żeby to wykazać, że polski rząd no, wyprodukował jakiegoś bubla, w innych krajach tak nie ma. To jest taki mój pomysł dla pana prezydenta, jeżeli ktoś kiedyś mu to doniesie i uzna to za słuszne.
0: Dobrze.
3: Pozdrawiam gorąco
0: I pozdrawiamy serdecznie.
3: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. 13:24 i zapraszamy do tego, żeby dzwonić 572-296-545 i dzisiaj ten telefon jest cały czas aktywny. Dzień dobry. Kto jest
4: Dzień
0: z nami?
4: Dobry. Ja w sprawie tych szczepionek, czy to nie jest taki pomysł, żeby na nas eksperymentować tych wszystkich nachodźców, którzy będą gwałcić dzieci i kobiety, żeby ile tego dziadostwa się wytworzy, tych nowych kierunków, tych wirusów i żeby później inni mogli to weryfikować i szczepionki wprowadzać. To po pierwsze. Druga sprawa. Pan Tusk powiedział, że zlikwidował lekcje religii w szkołach Ojcu Świętemu, że tak entuzjastycznie podchodzi do wypowiedzi takich byle jakich, wątłych i nijakich wypowiedzi, bo to, co powiedział papież Tuskowi, to ja mogę też w ten sposób powiedzieć. I nie trzeba wyjeżdżać do Watykanu po rady i jakieś sugestie. Druga sprawa. Pani Kotula i Lubernauer szczepią się, bo chyba na nich będą ci nachodźcy wypróbować te szczepionki, bo one są takie rewolucyjne w swoich zachowaniach seksualnych. Tyle mam pytań. Dziękuję. Do widzenia.
0: Dziękujemy. Do widzenia. I zachęcamy do tego, żeby Państwo do nas dzwonili. 572-296-545. I odbieram. Halo, halo, dzień dobry, słuchamy.
5: Dzień dobry. Ja również w sprawie szczepień. Czy zakładamy, szczepiąc dzieci w szkole podstawowej, na wirusa brodawczaka przenoszonego drogą płciową, zakładamy, że dzieci w wieku 8-10 lat do 15 podejmują współżycie seksualne? To jest pierwsza sprawa, którą chciałam panią minister zapytać. A druga sprawa, pani minister powiedziała, że jeżeli będą NOPy, czyli niepożądane odczyny poszczepienne, to będziemy je leczyć. Kto będzie leczył za nasze pieniądze, za pieniądze naszych rodziców? Czy może państwo będzie dokładało do tego? Ja na przykład nie zgadzam się na to, żeby z moich podatków szły pieniądze na takie rzeczy. Proszę pójść do szpitala dziecinnego i zobaczyć, ile dzieci choruje. Potem będą nam kazali znowu robić składki, robić zbiórki, tak jak ostatnio były na dzieci onkologiczne, tudzież później na inne schorzenia. Absolutnie naszej zgody chyba tego nie ma. No to nie ma. A po trzecie, chciałabym jeszcze zapytać, czy pani minister ma fundusz odszkodowawczy za wszystkie NOPy dla rodziców, dla tych dzieci, na rehabilitację, na wszelkiego rodzaju pomoc rodzicom, którzy nie będą mogli podjąć pracy, którzy będą musieli się chorymi dziećmi opiekować. Takie mam pytania do pani minister. Rodzice, zastanówcie się.
0: Bardzo dziękuję i pozdrawiamy serdecznie.
5: Wzajemnie pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy. Godzina 13:28 i czekamy na Państwa telefony.

0: zakopany rękoma. I mamy kolejny telefon. Dzień dobry, głos kobiecy. Któż jest z nami?
1: Dzień dobry, głos kobiecy i taki już raczej stały. Ja dzwonię z Łodzi, mam na imię Elżbieta. Witam serdecznie panią, pani Magdaleno. Przepraszam za taki familiarny zwrot, ale
0: nie
1: myślę, że...
0: Nie, pani Elżbieto.
1: No właśnie. Proszę pani, ja jestem mocno zaniepokojona jutrzejszym dniem, czyli podpisaniem przez pana Kosiniaka-Kamysza, tego drugiego pana, co chyba pan Domański, zdaje się.
0: Tak.
1: Tej no, po prostu przerażającej pożyczki. I naprawdę, powiem pani krótko, są dwa rodzaje ludzi takich parszywych. Przepraszam za wyrażenie, ale jestem mocno zbulwersowana. Zdrajca i tchórz. Zdrajcę można rozpoznać bardzo w oczywisty sposób, ponieważ jest to człowiek, który nie kocha własnego narodu, własnej bądź niewłasnej ojczyzny. Natomiast tchórz to jest jeszcze gorsza postać. I takim tchórzem niestety jest pan Kosiniak-Kamysz. To jest coś nieprawdopodobnego. Jak można podpisać coś, co nas zakopie, nas, nasze pokolenia dalsze, na 50 lat. Ludzie, no przecież to jest coś koszmarnego. I wie pani co? Zastanawia mnie jedna rzecz. Znaczy nie, w ogóle szczerze mówiąc to mnie nie zastanawia. Ci wszyscy posłowie są jakieś bardzo dziwne postacie. Zachowują się tak, jakby byli zaprogramowani. Dobrze. Na jeden tekst. Na jeden konkretny tekst. Jak się pyta ktokolwiek, jaki to będzie procent, czy oni mają jakieś w ogóle pojęcie o tym, że będą, powiedzmy, że no przecież to jest obca waluta i tak dalej, że mogą być różne te kursy i nie kursy. Oni odpowiadają jednym zdaniem. Ta pożyczka jest najlepsza. Proszę pani, no przecież to są jacyś ludzie nienormalni, no. Kto wybrał tych ludzi? Ja się pytam. Kto ich wybrał? Przecież wie pani co, jak przyjdzie czas, niestety, bo przyjdzie taki czas rozliczeń, ja nie jestem mściwa, ale powiem szczerze, są takie postacie w naszej polityce, które na pewno odpowiedzą przed stanem, przed Trybunałem Stanu, a resztę to bardzo proszę, niech się albo wyniosą, albo rozpędzić to całe towarzystwo na cztery wiatry, bo to, co oni robią z naszym państwem i z nami wszystkimi, to jest po prostu niewyobrażalna skala upodlenia i takiego samowładztwa. Z nikim się nie liczą. No pan Tusk to już otwarcie wręcz. Już teraz to już się nawet nie kryje z tym, kim jest, mówiąc, że nie powinniśmy podbierać. Co to w ogóle za wyrażenie jest? Podbierać innym krajom, czytaj Niemcom, żołnierzy amerykańskich. Co to ma być w ogóle? To jest polityk? No proszę pani, no przecież to jest skandaliczna postać w ogóle. Ja go pamiętam od dawien dawna, zawsze taki był. Nie wiem, kto go wybiera. To jest katastrofa dla tych ludzi, głównie, którzy go wybrali. Bo ci, którzy go nie wybrali, to z góry wiedzieli, że tak będzie. Także, wie pani, no przykre to jest. No a te szczepienia to już w ogóle lepiej nie mówić. No.
0: Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy panią i męża.
1: Dziękuję, dziękuję. O, właśnie, słyszała pani, bo tak. Mąż do sklepu wyszedł.
0: Słyszałam głos. Do widzenia.
1: Dziękuję
0: i
1: bardzo.
0: Do widzenia.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Godzina 13:33. Tak, temat szczepień i temat jutrzejszego podpisania umowy SAFE to to, co dzisiaj państwa pali. 13:34 i kolejny telefon. Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Witek z Warszawy. Ja oczywiście przysłuchuję się tym wszystkim rzeczom, które są w radiu. Te szczepionki to jest kolejne po prostu testowanie naszej odporności psychicznej, mentalnej i tak dalej. To jest po prostu kolejne zabiegi jakieś takie są propagandowe też. Natomiast ja proponowałbym, żebyśmy zaczęli po prostu zbierać podpisy za odbieraniem obywatelstwa tym ludziom, którzy nami rządzą. Może to by była dobra metoda. I to skierować do prezydenta, im więcej uzbieramy tych podpisów, to będzie wtedy może bardziej skuteczne, bo skoro ci ludzie szkodzą nam, są pasożytami, nierobami, należałoby ich po prostu eliminować z naszego społeczeństwa.
0: No to działa w dwie strony, proszę pamiętać.
2: To znaczy, w jakim sensie, że w dwie strony
0: no, jak inni zbiorą też dużo podpisów, to inni też przestaną mieć to obywatelstwo.
2: No ale to znaczy, w jakim sensie? Nie bardzo rozumiem.
0: No
2: że...
0: bo mówi pan o odbieraniu obywatelstwa. No to każdy będzie mógł odebrać obywatelstwo każdemu, czy jak?
2: Nie. Chodzi o to, że jeżeli my pozbieramy, powiedzmy, 2 miliony podpisów, prawda? I to prezydent musi zacząć już wtedy myśleć pod tym kątem, bo to powinno być w konstytucji, że mamy prawo jako suwereni odbierać obywatelstwo ludziom, którzy nam szkodzą.
0: No ale to myśli no, pan, tak... że na przykład ta strona bardziej liberalna czy konserwatywna zebrałaby parę milionów i na przykład pozbawiliby obywatelstwa Jarosława Kaczyńskiego albo Zbigniewa Ziobry?
2: Dobrze, niech zbierają. Zobaczymy wtedy właśnie, kto będzie silniejszy. Bo to do tego
0: no,
2: się sprowadza,
0: wiem,
2: że,
0: czy to jest dobry
2: nam
0: pomysł.
2: Się po prostu robi się wodę z mózgu cały czas i po prostu się testuje naszą odporność psychiczną i w ogóle no, z całego narodu i się patrzy tylko na ile można nas tłuc po prostu po głowach. Tak nie może być. Bo po prostu dopuściliśmy nieroba i on steruje innymi ludźmi i po prostu on tu miesza cały czas. Teraz poleciał, przecież po to poleciał do papieża, po to, żeby sobie kolejny ołtarzyk postawić. No i żeby później właśnie tych ludzi, którzy niewiele wiedzą, niewiele rozumieją, żeby oni po prostu w głupi sposób znowu na niego głosowali. Bo są tacy ludzie też. Bierzmy pod uwagę, że nie wszyscy są normalni w tym kraju, ale mają prawo wyborcze i po prostu idą i tą kartkę gdzieś tam wrzucają na takie osoby.
0: No tak działa demokracja, jak pan
2: No tak
0: przewie.
2: Działa demokracja, ale musimy mieć jako po prostu obywatele, jako suwereni, powinniśmy mieć możliwość eliminacji takich ludzi, którzy nam szkodzą. No bo tak to dalej to państwo po prostu się rozsypie. Ono już jest, moim zdaniem to już się praktycznie prawie rozsypało. No gdyby nie prezydent, to po prostu my byśmy już w ogóle tutaj byli zaczapkowani. To byśmy mieli wszystkich, Chińczyków, Hindusów, ja nie mówię tam, bo są oni pozytywni ludzie, ale generalnie większość jest takich, którzy nam tu szkodzą. Skoro połowa narodu jest za tym, że właśnie takiego pasożyta się wybiera, to znaczy oni mają te mózgi dobrze wyprane już.
0: O, zdenerwował się pan, dużo epitetów.
2: No ale nie denerwować, bo za każdym razem to są albo tematy zastępcze i po prostu się nas testuje, żeby dalej się wzajemnie okładać, a nie żeby coś zrobić krok do przodu i coś konkretnego wynaleźć. To nie na tym rzecz polega, że będziemy się wzajemnie okładali, bo dzieli rząd, to jest stara metoda rzymska.
0: No ale odbieranie obywatelstwa, kiedy obywatelstwo jest nabyte.
2: No jak można inaczej zrobić? Są kraje, które po prostu się pozbywają takich ludzi.
0: Jest Trybunał Stanu, są sądy.
2: Ale to ten Trybunał Stanu, gdzie był Trybunał Stanu ostatnio?
0: No nie wiem, myślę kilkanaście lat temu pewnie, nie?
2: No więc dlatego on w ogóle nie działa. Ten Trybunał w ogóle nie działa, więc on jest jakoś, to jest jakaś w ogóle, moim zdaniem to jest taka, nie wiem... Coś w chmurze, coś co istnieje, ale w ogóle nie działa.
0: Tutaj stawiamy kropkę, panie Witku, bo dużo osób jeszcze dzwoni do nas. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. Emocji dużo. 13:38, drodzy państwo, i ja grzecznie odbieram kolejny telefon. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Drugi Witek. Ja dla odmiany powiem, że Witold z Warszawy, kapitan radia.
0: Dziękujemy.
3: Ja tak o tych szczepionkach trochę chciałem powiedzieć. Mi się wydaje, że to jest... Założenie pierwsze. Ja jestem za szczepieniami. Mhm. Natomiast teraz ta szczepionka, to, że akurat teraz, tak mi się wydaje, no, taką mam hipotezę, że to, że akurat teraz się będzie przeprowadzać dyskusję o szczepieniu na Brodawczaka, to jest taka trochę ideologiczna wrzuta, która rozpali społeczeństwo tematem, no ważnym, ale jednak zastępczym trochę i takim mocno podideologizowanym, bo to tak naprawdę trzeba szczepić dziewczynki do 13 roku życia, jeśli ma być obowiązkowe, no to kwestia zgody rodziców będzie podnoszona. I no, są oczywiście pewne szczepienia w Polsce obowiązkowe, ale z realizacją też bywa różnie, więc to, bo tak mi się wydaje, że to jest, ja jestem za szczepieniami, ale to rozpali społeczeństwo trochę chyba w złym kierunku. No, no tak,
0: rozpala tak, dlatego, bo jest obowiązek, no. Panie Witku, dlatego.
3: Tak, bo jest,
0: a jeżeli jest, jest, jest obowiązek, to jest opór, tak? Zawsze to wygląda, zawsze jest tak samo.
3: Jest to też, już jedna pani dzwoniła, że to czy to znaczy, że dziewczynki mają podejmować życie płciowe przed 15 rokiem życia. Będzie sporo przeinaczeń, niezrozumień, szum informacyjny. No, można to było, ja jestem za, że to należy było, ale to, no nie wiem, że akurat w tym momencie przed zbliżającymi się wyborami jednak mimo wszystko,
0: no wydaje mi się, że dlatego resort się wycofuje z tego obowiązku właśnie przed wyborami, bo wie, że dużo osób jest za dobrowolnością, żebyśmy sami jednak decydowali o swoim zdrowiu, a nie narzucało nam to państwo. My, rodzice, dzieci, tak? A nie odgórne. To my wiemy, w jakim dziecko jest stanie zdrowia, to my wiemy, jakie ma dolegliwości, jaką ma odporność i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Często te szczepienia po prostu są nieprzeprowadzane w takich warunkach, jakich powinno być. Wie pan, 5-minutowy wywiad z rodzicem i z dzieckiem trochę mało na tego typu zabiegi. No więc...
3: Nie będę dyskutował. Moi synowie już są dorosłymi ludźmi. Pamiętam, że my sami z żoną załatwialiśmy dla nich szczepienia, które były nieobowiązkowe w tamtym czasie. No i wyrośli jakoś. Nic się nie działo. Nie chorowali.
0: Też były inne szczepionki trochę. Tak? Ale to temat też na inny...
3: Tak. Mogę jeszcze... Ja nie jestem antyszczepionkowcem, Boże broń. Mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć?
0: Tak, proszę.
3: Tak zupełnie. Ja jestem słuchaczem Radia Wnet. Wczoraj słuchałem o tego programu, nazwijmy to zdrowotnego, o cyklu Hildegarda z Bingen. I tam było o nalewce piołunu.
0: Tak.
3: To jest absynt. No, absynt był zakazany w niektórych krajach. Nie słyszałem żadnego stwierdzenia, że absynt może być szkodliwy. Jest środkiem psychotropowym. Jest.
0: O, i tutaj rozłączenie nastąpiło samoistne, bez naszej ingerencji, więc nie wiem dlaczego, ale oczywiście czekamy na państwa. Nalewka piołunowa jest nieco inna niż absynt, bo jest robiona na winie przede wszystkim, a to jest kolosalna różnica. Dzień dobry, już jesteśmy na antenie i już słuchamy.
4: Dzień dobry, z tej strony Krzysztof Krasowski z Białegostoku.
0: Tak, słuchamy.
4: Ja tutaj chciałem przypomnieć, że w historii był przypadek, że prezydent Argentyny, generał Perón, miał pierwszą żonę, którą zaraził tym brodowszakiem ludzkim i zmarła na raka szyjki macicy. Później drugi raz się żenił z tego znaną aktorką Ewą Perón.
0: Tak.
4: I też ta pani Ewa Perón zmarła na raka szyjki macicy.
0: To ciekawostka. Także dziękujemy.
4: Ale jeszcze tutaj chciałem przypomnieć, że najlepszym zabezpieczeniem jest przestrzeganie 6. przykazania, które mówi, że nie cudzołóż.
0: A i higiena, jeżeli chodzi o kontakty seksualne, tak? I wstrzemięźliwość.
4: Także najlepiej 6. przykazanie przestrzegać, to najlepszym jest zabezpieczenie.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiamy Białystok.
4: Dziękuję.
0: Dziękuję. O tym mówił pan dr Piotr Witczak, że właśnie to ma gigantyczne znaczenie przy raku szyjki macicy. Ta rozwiązłość seksualna, która niestety dzisiaj bardzo często jest promowana i w mediach społecznościowych, i przez w cudzysłowie dużym autorytety dla młodzieży, na pewno ma negatywny wpływ na tę chorobę. Dzień dobry, kto jest z nami?
5: Dzień dobry, mówi Ela. Ja chcę powiedzieć tak temu panu. W przypadku tych nachodźców, których nam chcą wpuścić do Polski wszystkich, z całej Afryki i Azji, 6. przykazanie nie obowiązuje, bo oni będą chwytać to, co się rusza. Będą zarażać wszystkich dookoła. Obawiam się, że psy i kotki też, że dla tych zielonych i obrońców zwierząt żeby też wzięli to pod uwagę. A te podpisywania tego sejfu, to niech będzie to obligowane tym, że rodziny tych posłów, senatorów, którzy są tacy chętni do tego brania, podpisywania, będą spłacać i następne ich pokolenia, o ile jeszcze będą.
0: Dziękujemy.
5: Po tych wszystkich eksperymentach. Dziękuję.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. I jest godzina 13:45, to trochę muzyki i za chwilę wracamy do Państwa.

0: I kolejny telefon. Już wiem, że jest to pani Małgorzata z Warszawy. Dzień dobry, witamy.
1: Pani redaktor, bardzo dziękuję za ten program. W pierwszych, że tak powiem, zdaniach mej wypowiedzi chciałabym zwrócić się do pana Witka z Warszawy, żeby może sam zastosował to szczepienie, a mówię to nie po prostu, żeby komuś tutaj zwracać uwagę, tylko żeby się zastanowił. Pan Witek, pani dobrze, pani redaktor odpowiedziała, że były kiedyś inne szczepienia, a niech pan Witek się zapozna z różnymi raportami utajnionymi nawet w latach 60., kiedy była afera, lekarz podawał u nas w Polsce szczepionki przeterminowane i to nie jest wyssane z palca, mamy kształcenie medyczne. I szczepienia nie tylko w Polsce, w Stanach, zmuszanie rodziców do szczepień. Dziecko nie pójdzie do szkoły, nie dostanie się do szkoły, bo jest niezaszczepione. Dziecko nie zrobi tego i tamtego. My jako w czasie COVID-u nie mogliśmy pójść tam, nie mogliśmy pójść tu, bo niezaszczepiony trzeba by jedna szczepionka, druga, trzecia, czwarta, może i 10 powinno być. Proszę, jedyny lekarz, który u państwa się, prawda, no akurat wypowiedział, prawda, i jakie ma problemy, z jakimi problemami się spotkał, będąc, wypowiadając się negatywnie, udowadniając różne problemy związane. To, że pana Witka dzieciom się udało przejść po szczepieniach bez żadnych efektów ubocznych, to niech się cieszy, dziękuję Bogu, bo jest wiele przypadków właśnie z powodu między innymi jakie szczepienia, gdzie i jak. Także niech się państwo niektórzy zapoznają, tylko nie z lewicowymi raportami, a przede wszystkim z panią tą minister, która się wypowiada. No to jest po prostu skandal to, co ona wypowiadała tutaj. No, że pani redaktor wytrzymała, że tak. Pozdrawiam panią serdecznie. Kiedyś mam nadzieję, że się spotkamy, bo mam parę rzeczy do przekazania. I dziękuję serdecznie.
0: Spotkamy się na pewno, drodzy państwo, na urodziny Rady, na urodzinach Radia Wnet, bo już niedługo się zbliżają.
1: Dziękuję pani redaktor i pozdrawiam. Bardzo, bardzo serdecznie ściskam.
0: Pozdrawiamy serdecznie. 13 godzina, minut 48. Czekamy oczywiście na państwa telefony nadal. Teraz telefon z Wielkiej Brytanii. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, słuchasz Piotr, ale ma pani dzisiaj rozmówców, sam nie wiem, czy zazdrościć, czy nie zazdrościć. Chciałem tego drugiego pana Witka z Warszawy pozdrowić, który bardzo słusznie zwrócił uwagę, że ten temat szczepionek będzie takim kolejnym tematem troszeczkę zastępczym. Ja się bardzo cieszę, że dzisiaj była u was ta audycja. Ja wiem, że ona nie była prosta. Ten wywiad z lekarzem, który mówił o tej szczepionce, że w zasadzie jej, że ona nie jest jakaś szkodliwa, czy że nie szczepia na autyzmu, czy jakichś innych wzdłuż, tylko powiedział, że generalnie ona nie jest sprawdzona. Bardzo ciężko powiedzieć, czy ona w ogóle przynosi jakikolwiek pozytywny efekt, a w krajach, w których jest prowadzona od wielu, wielu lat, w zasadzie nie widać żadnej poprawy. A musimy zwrócić uwagę, że mówimy o wirusie, no, czy o raku, bo zagroźnej chorobie, ale która występuje bardzo rzadko. Czyli będziemy mieli temat, który będzie dotyczył skrajnie małego odsetka ludności, a będzie bardzo
0: rozdrażone nastroje. Ja będę tutaj troszeczkę miała inne zdanie, bo jeżeli obowiązek wejdzie w życie, będzie dotyczył kilku milionów dzieci. To nie jest mały procent.
2: Znaczy ja mam na myśli, że ta choroba dotyczy bardzo małego odsetka ludzi.
0: Tak, to jest parę tysięcy.
2: Bardzo małe prawdopodobieństwo jest, że można w ogóle na to zachorować i się okazuje, że ta szczepionka w zasadzie nie do końca wiemy, czy ona może w ogóle temu zapobiec w jakikolwiek sposób. Przypomnę, mówimy o trzech, czterech przypadkach na 100 tysięcy.
0: Nie, 11 przypadków na 100 tysięcy w Polsce, to się zmienia, ale łącznie jest to 5-6 tysięcy rocznie, więc to nie jest dużo, jeżeli mówimy o skali zachorowalności, ale jeżeli mówimy już o wyszczepialności czy przymusie szczepień, to będzie dotyczył kilku milionów dzieci, prawda?
2: No właśnie. I widzi pani, i to jest moim zdaniem troszeczkę analogiczny temat do podnoszonego przy różnych zawirowaniach politycznych tematu ruszenia ustawy aborcyjnej. Bo generalnie aborcja ta legalna, czyli w przypadku gwałtu bądź realnego zagrożenia zdrowia matki, ono dotyczy tam kilku przypadków rocznie. To są promile podobne do tutaj tego HPV. Także będzie to kolejny temat, który będzie ruszał ludzi i odciągał prawdopodobnie od innych tematów. No bo tak, bo mają być to dzieci, więc rodzice powiedzą, a może ja chcę, a może ja nie chcę. Jest podnoszony temat tego, że to jest bardzo delikatne, bo dotyczy raka organów kobiecych, prawda, płciowych, więc to znowu jest delikatna sprawa. I to będzie rozgrzewać i będzie nas odciągać od poważnych tematów. Czy warto?
0: Dobrze, dziękuję bardzo i pozdrawiamy serdecznie. 13:51 to chwilka muzyki. Przeniesiemy się do Brazylii na chwilę.

0: muzyka z Brazylii w tle, ale teraz głos prosto z Austrii. Dzień dobry, kto jest z nami?
1: Dzień dobry, mówi Emilia z Wiednia. No słucham dzisiejszej audycji i tematy są po prostu straszne. Gwałty, słyszę, syfilis, szczepienia, przymusy. Także jakiś jest taki...
0: Nie, o syfilisie nie było ani razu mowy. O gwałtach to ta jedna pani...

0: oprócz Boga. Także...
1: Dziękujemy bardzo za to polecenie.
0: Jeszcze jedną książkę mogę również polecić, jeśli mogę. Chciałabym, tak? Jeśli mogę. To jest książka Sergiusza Piaseckiego, Adam i Ewa, która jest totalnym zaskoczeniem no, dla mnie, bo nie spodziewałam się, że Sergiusz Piasecki, który no, troszeczkę inną tematyką się zajmował, mógł napisać tak piękną książkę o miłości. Jedną z najpiękniejszych, które czytałam, także polecam serdecznie wszystkim słuchaczom i państwu. Także
1: dziękujemy bardzo. Dziękuję
0: bardzo. Adam i Ewa Sergiusza Piaseckiego.
1: Tak, zapisujemy.
0: I pokoju w sercu.
1: Dziękujemy bardzo. 13:54, drodzy państwo, więc jeszcze kilka minut zostało nam, żeby porozmawiać o tematach, no, które tak, może nie są za miłe, ale dotyczą wielu milionów, czy mogą dotyczyć najmłodszych, a o nich najbardziej powinniśmy się jednak troszczyć. I dzień dobry, i już włączyłam, i już słuchamy, kto jest z drugiej strony.
2: Dzień dobry, Piotrek z Białegostoku, kłania się nisko państwu i wszystkim radiosłuchaczom.
1: Dzień dobry i słuchamy.
2: Tak, taka refleksja mnie naszła tutaj odnośnie tego programu Safe, tej pożyczki. Nie wiem, może ktoś jakby pod tym kątem na to spojrzał, może nie wiem, bo nie słuchałem od początku. Zasadnicze pytanie chyba brzmi, co w takim razie zawetował prezydent i po co była ta ustawa, tak? No bo skoro ta pożyczka i tak jest brana, no to jakiś był cyrk, jakiś teatr w takim razie, tak?
1: No tak, ustawa wprowadzająca safe, tak?
2: Tak. No nie było weto, tak? Ale czego dotyczyło to weto? Niby kancelaria prezydenta mówi tutaj, że było weto dotyczące ustawy, która mówiła o wzięciu pożyczki w ogóle, a tak naprawdę ta ustawa dotyczyła przesunięcia pewnych środków z programu SAFE, żeby z programu SAFE mogły być, tak powiem, wyrównane wydatki już wcześniej poczynione na służby typu właśnie Straż Graniczna, Policja czy coś innego.
1: Tak.
2: Także tutaj mamy taki trochę chaos informacyjny, bo kancelaria prezydenta mówi, że no było weto, więc nie macie prawa brać. Donald Tusk, premier, mówi, że nas to weto nie interesuje, bo ono nie dotyczy w ogóle pożyczki jako takiej. I to takie jakiś taki bezsens, no krótko mówiąc.
1: No tak, można tak trochę to z boku na to patrzeć.
2: Jedni tak, drudzy tak. Bo sens głównie jest, znaczy jakby opinii publicznej było to podawane w ten sposób, że jest ustawa, która dotyczy wzięcia tej pożyczki i mamy weto prezydenta. No ale jak wczytaliśmy się w szczegóły, no to tak jak mówię właśnie, chodziło o co innego, o przesunięcie środków już wcześniej wydanych, a kancelaria prezydenta mówiła, że to jest ustawa dotycząca pobierania tej pożyczki w ogóle. No, tak. I warto by było to jakoś usystematyzować.
1: Dobrze,
2: antenie,
1: dobrze, dziękujemy.
2: Dziękuję, i
1: postaramy się to wytłumaczyć i oczywiście czekamy na państwa telefony 572-296-545 i długo czekać nie trzeba. Dzień dobry, dzień dobry.
3: Dzień dobry, Łukasz Studziński z Lublina, kłaniam się. No. Mojemu poprzednikowi chyba muszę wyjaśnić, ale też radiosłuchaczom. Pan prezydent ma niewielkie uprawnienia w zakresie władzy wykonawczej i pan prezydent zawetował próbę wzięcia tej pożyczki. Natomiast na to, co rząd dalej robi, nie ma wielkiego wpływu. No, chyba powinien wezwać wojsko do stanięcia na straży konstytucji. Chyba dojrzeliśmy do tego.
1: Chce pan powtórki sprzed 100 lat?
3: Proszę pani, to nie jest powtórka sprzed 100 lat, dlatego że wówczas Józef Piłsudski nie stał na czele ani rządu, ani nie chronił konstytucji, tylko dokonał zamachu stanu. I widzę, że na bardzo wielu polach doświadczamy tego dzisiaj, że następuje jakieś pomieszanie pojęć zupełne.
1: No ale chciałby pan, żeby prezydent wzywał wojsko, które ma...
3: Proszę pani...
1: Co zrobić z legalnie wybranym rządem?

0: ale jest również legalnie wybrany prezydent i co więcej, prezydent dysponuje znacznie większą ilością głosów, która go poparła, niż rząd. I rząd wprost działa wbrew konstytucji, bo nie pamiętam, który artykuł, 190.
1: Ja rozumiem, co pan mówi, ale jakby pan poszedł na konferencję Koalicji Obywatelskiej pana premiera Tuska, to on by mówił, że to prezydent łamie konstytucję.
0: No to cóż mogę mógł na to powiedzieć? Sapienti sat. No. Jednak rząd łamie konstytucję, nie prezydent. W tym zakresie, być może w innym jest inaczej, ale w tym zakresie bardzo zdecydowanie rząd łamie konstytucję w sposób, myślę, że super
1: tak,
0: szczelny.
1: O tym na naszej antenie mówił również pan profesor Piotrowski i wielu innych konstytucjonalistów. Tak
0: no widzi panie, a ja prosty żuczek, bo nawet bez wykształcenia prawniczego też to widzę. No. Może, panie prezydencie, odwagi, tylko jest taki drobny problem. Myślę, że gdyby pan prezydent dzisiaj poprosił wojsko o obronę konstytucji, to sam mógłby się na czele tego pochodu znaleźć.
1: No odważny postulat. Dziękujemy i pozdrawiamy. Do widzenia, chciałam powiedzieć. Do zobaczenia. No do zobaczenia też. Drodzy Państwo, zostało nam 30 sekund. Czy jeszcze ktoś do nas dzisiaj zadzwoni, czy już nie? Czy już się będziemy żegnać? Bo dzisiaj tych telefonów naprawdę było bardzo, bardzo dużo i serdecznie za wszystkie Państwu dziękuję. Za ostatni głos, dosłownie ostatnie kilkanaście sekund. Dzień dobry, witamy.
2: Piotr z Warszawy.
1: Szybciutko, panie Piotrze.
2: Szybciutko. Wie pani, tak jak słyszę tych pseudopolityków Sejmu, Senatu i tak dalej, oni pięknie wszystko mają, w słowach układają. A ja mam takie proste zdanie. 70% Polaków powinno pogonić te pałataństwo całe, tych słupów od koryta. To tyle, no bo będzie niedługo za późno. Miłego dnia życzę.
1: Dziękujemy bardzo i dobrego dnia, drodzy Państwo. Wybiła godzina 14. Michał Trześniewski w studio. Joanna Rawik również już w gotowości. Ja zapraszam na wiadomości. Później audycja o Edith Piaf. A później serwis międzynarodowy 15.30. A od godziny 16 zapraszam w imieniu Krzysztofa Skowrońskiego i Małgosi Kleszcz, bo rozpoczynają się kolejne programy i kolejne konferencje na Defense 24 Days. I tam będziemy mówić na temat obronności, na temat wojska. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja się nazywam Magdalena Uchaniuk, ze mną był Adam Czerpak, ale widzę już Szymona Chrystaniusa, więc drodzy Państwo, do usłyszenia.

0: Witam Państwa, co w wiadomościach? Wyłamiemy drzwi, żeby naprawić Trybunał. Kto jest sędzią? Wielki spór konstytucyjny w Polsce. Prezydent chce referendum, skierował wniosek do Senatu. Premier Tusk w Watykanie.
1: Wiadomości wnet.
0: Cztery osoby wybrane na sędziów Trybunału Konstytucyjnego ponownie stawiły się w Trybunale, ale nie zostały dopuszczone do orzekania. Prawnicy przynieśli ze sobą wczorajszą decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który zwrócił się do wszystkich władz w Polsce o nieutrudnianie im podjęcia obowiązków jako sędziów Trybunału. Prezesa Bogdana Święczkowskiego nie było w pracy, będzie w poniedziałek. Wyłamiemy drzwi, żeby Trybunał naprawić, powiedział wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w telewizji Polsat News.
2: To ja też mogę przyjść do pana i powiedzieć, pan tu nie prowadzi rozmowy, tylko Gawkowski. No i pan mi powie, no nie, no ja to jestem redaktorem, a pan jest politykiem. Ja bym powiedział, nie. Dzisiaj robimy tak, że ja pytam o Opozdę. I co pan na to? Czy chryją jest, że policja o 6 rano uderza do kogoś do domu, dlatego że popełnił przestępstwo tak ciężkie, że na przykład zamordował osobę, a później ukrywał jej zwłoki? Znaczy, jest tam chryja? Jest. Są wyłamane drzwi? Są. Jest atak policji? Jest. Chcieliby zabarykadować się w Trybunale Konstytucyjnym? To my mówimy, to my wyłamiemy te drzwi po to, żeby ten Trybunał naprawić.
0: Przyjeżdżajcie do Warszawy pod Trybunał, nawołuje lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz.
3: Dzisiaj Gawkowski zapowiedział to, że do Trybunału Konstytucyjnego wprowadzi policję i dojdzie do przejmowania Trybunału Konstytucyjnego. Bądźcie gotowi na to, żeby bronić organu konstytucyjnego, żeby bronić polskiej praworządności, żeby po prostu bronić Polski. A polscy patrioci śpią, a polscy patrioci nie stawiają oporu. Wstyd patrzeć tym, którzy byli po prostu przed nami.
0: W marcu Sejm wybrał 6 osób na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent odebrał ślubowanie od 2 z nich. Pozostałych 4 ślubowało w Sejmie i wysłało do Kancelarii Prezydenta poświadczenia notarialne ślubowania. Prezes Trybunału nie dopuścił ich do pracy, ponieważ, jak mówi, nie nawiązali stosunku pracy, bo prezydent ich nie zaprzysiężył. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że złoży wniosek do Senatu o przeprowadzenie referendum. Ma dotyczyć polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
4: Polacy muszą mieć prawo bezpośredniego wyrażenia opinii w sprawie konsekwencji Zielonego Ładu. Pytanie, które należy postawić, jest proste i uczciwe. Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?
0: Zgodnie z konstytucją referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm lub prezydent za zgodą Senatu. Wynik referendum jest wiążący, jeżeli weźmie w nim udział ponad połowa uprawnionych do głosowania. Premier Donald Tusk odwiedził Watykan, gdzie spotkał się z papieżem Leonem XIV. Jestem pod wielkim wrażeniem spotkania z Ojcem Świętym, powiedział Tusk.
5: Ojciec Święty przekazał dla mnie bardzo ważną też myśl i myślę, że dla wszystkich Polaków, dla całej Polski, bo kierował to do wszystkich Polek i Polaków, żeby nie opuszczać głowy, żeby nie tracić nadziei, tylko wręcz przeciwnie, żeby budować siłę na rzecz dobra i żeby jednoczyć się wokół dobrych rzeczy, że to jest ciągle możliwe. Jestem bardzo poruszony, bardzo zbudowany tą wizytą.
0: Premier podarował Ojcu Świętemu 5 ksiąg Mojżeszowy w języku kaszubskim. Natomiast Leon XIV przekazał Tuskowi album o malarstwie, w którym napisał Peacemakers. Donald Tusk spotka się dzisiaj również z premier Włoch Giorgią Meloni. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości, a za chwilę audycja Joanny Rawik.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama.
7: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
8: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
9: Mamy to od Lewiatanie tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
8: Doskonale. Kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
6: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
14: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
15: Każda sobota jest złota, zwłaszcza w eterze. I to już od 8 rano, kiedy rusza tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Prowadzę ja, Konrad Mędrzecki. Zapraszam serdecznie.
16: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
17: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
7: To była autopromocja.

Piaf, czyli Wróbel. Opowieść o piosence nie tylko francuskiej. Joanna Rawik.

Dzień dobry, witam bardzo serdecznie przy konsolecie. Szymon Christianus, wiesz co, tak lubię to twoje nazwisko, mi się tak kojarzy z językami Europy, wiesz, z takim światem. No i Hania Tracz, jak zwykle, jest wydawcą. A ja chcę trochę opowiedzieć o tym, że kilkanaście dni temu brałam udział w pracach jury 33. Festiwalu Piosenki Polskiej lat 60., 70. w Wyszkowie. Od tego roku ten wspaniały festiwal nosi imię Ryszarda Poznakowskiego, o czym opowiedziałam w swojej audycji Sztuka jest magią 25 kwietnia z entuzjazmem i smutkiem, bo znaliśmy się z Ryszardem długo i bywał kilkakrotnie gościem naszej anteny. Kandydatury przesłuchujemy z nagrań. W tym roku wiele było piosenek Czesława Niemena, Anny German i Anny Jantar. Dziwny jest ten świat, zaprezentowało kilka osób szalenie ambitnie, bo rzecz, jak wiemy, łatwa nie jest. Ostatnio omawiałam w tej audycji Piaf, czyli Wróbel, recitale naszej bohaterki w paryskiej Olimpii. Warto wrócić do tej legendarnej sali, w której program Grand Music Hall de Varsovie otwierał Czesław Niemen piosenką o Warszawie, zresztą w wersji polskiej i my też tego słuchamy.

Tak, wspominając mojego wspaniałego kolegę Niemena, nie mogę zapomnieć o jego wizycie na widowni ekskluzywnego kabaretu piosenki Zakr w hotelu Bristol. Był wtedy w towarzystwie Faridy, uwieszonej u jego ramienia i wpatrzona była w Czesława z rzadko spotykanym uwielbieniem. Nie to, że uwielbienie się nie zdarza, bo się zdarza, ale taka otwartość uczuć jest raczej ewenementem. Przypomnę, że Farida wystąpiła pod koniec lat 60. w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie. Oto właśnie nie jestem pewna, czy to jest ta sama piosenka, ale posłuchajmy. Pamiętam, że zrobiła wtedy ogromne wrażenie i robi je nadal Farida.

To była Farida. Farida, tak, wspominam ją i słuchając na nowo, dostrzegam w interpretacjach Niemena i Faridy pewne podobieństwo. Chyba taka moc ekspresji. Oni zresztą pozostali w przyjaźni do końca swoich dni, co nie zdarza się często. Tym bardziej cenna taka przyjaźń. A my wracamy do naszego wróbla. Kolejna trasa razem z Pilsem, z mężem ślubnym w USA i Kanadzie. Tym razem w większej ekipie. Piaf zdecydowanie woli recitale. Tam przychodzi publiczność dla niej samej, ale akurat nie na tym kontynencie. Tutaj można usłyszeć idiotyczne komentarze. To niesłychane. Ona ma na sobie sukienkę z zeszłego roku. Podobno dostaje najwyższe na świecie honoraria i nie stać jej na zakup nowej kiecki. Welbie się tym żabojadom, przewraca. A ktoś mówi, już wolę jej męża, przystojny, jaki elegancki. Co on w niej zobaczył? Chyba tylko pieniądze. No, ludzka głupota jest straszna. A my posłuchajmy Edith Piaf, La Guirlande du Pauvre Jean.

Tak, to była nasza bohaterka, bohaterka mojej audycji, Edith Piaf. No i właśnie jesteśmy w Ameryce, małżeństwo sobie tam kursuje na trasach. Z Toronto Jacques Pils pisze korespondencję do jednej z paryskich gazet. I czytamy tam. Jest już rok 1956. Kilka miesięcy temu wyjechaliśmy z Europy. Jeździmy z Edith po wielkich miastach ogromnego kontynentu. Jestem mistrzem ceremonii wielkiego spektaklu w międzynarodowej obsadzie. Master of Ceremony to ulubiona tradycja tu w Ameryce. Niedościgniony w tym jest utalentowany aktor Bob Hope. On śpiewa mini recital na zakończenie pierwszej części. Edith wypełnia całą drugą część. Przedtem śpiewała w naszym ukochanym Versailles, no tak, to w Nowym Jorku. Potem odniosła ogromny sukces w Carnegie Hall. Pierwszy raz w dziejach artystka Music Hallu wystąpiła w tej świątyni muzyki. Edith zaśpiewała tam 20 piosenek dla wypełnionej po brzegi ogromnej sali. Zgromadziła się tam elita filmu, biznesu, sławni impresariowie, słowem śmietanka Nowego Jorku. No a skoro jesteśmy w Carnegie Hall, to posłuchajmy Leona Bernsteina. To będzie chyba uwertura West Side Story.

tak genialny, ten Leonard Bernstein. On kontynuował po II wojnie to, co rozpoczął w latach 30. George Gershwin, też zresztą rosyjskiego pochodzenia, ale już urodzony również w Ameryce. Gershwin dokonał pomieszania gatunków i właśnie w ten sposób kultury się jakoś przenikają i takie są fenomenalne rezultaty. A my wracamy do Jacques'a Pilsa, który pisze do jakiejś gazety francuskiej. Wracamy z Edith do Paryża w marcu, bo Edith zaśpiewa w Olimpii w maju. Ja muszę jeszcze zostać po tej stronie Wielkiej Wody, co mnie na swój sposób cieszy. No ale nie do końca, bo taka już dola nas artystów, często rozdzielonych przez sprawy zawodowe. Edith wróci do Wersaj w Nowym Jorku we wrześniu. Ja na razie mam dalsze plany teatralne i filmowe. Ja wspominałam niedawno treść programu recitalu Piaf w Olimpii, w którym Bruno Cocatrix, szef i właściciel Olimpii, przypomina, że to ona wprowadziła piosenkę realistyczną na wielkie sceny. Dzięki niej piosenka gatunkowo zostaje doceniona na równi z innymi gatunkami sztuki. Zastanawia rozwój piosenki na przestrzeni ostatnich 100 lat. Dzięki mediom rozpędzonym chwilami do niemożliwości, na co zwracał mi uwagę wspomniany już na początku audycji Ryszard Poznakowski w jednej z naszych audycji tutaj we wnecie, że zdarzają się przeboje, których tekst wynosi dosłownie trzy słowa. Dosłownie słowa, przepraszam, tak mi się powiedziało. Ale wtedy w naszej rozmowie z Ryszardem Poznakowskim dotyczyło to zgłoszenia jednej z wielu piosenek nieznanych autorów. Że tak powiem w nawiasie, śpiewać każdy może, pożal się Boże. A przecież moda ta wkroczyła już do kanonu, rzec można klasyki gatunku pop. I tak na przykład jeden z najwybitniejszych wokalistów przełomu stuleci, Joe Cocker, śpiewa You are so beautiful for me i tak przez blisko 4 minuty. Ale my dzisiaj posłuchamy innego Joe Cockera.

0: Reklama.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
0: Po reklamie.
2: Piaf, czyli wróbel. Opowieść o piosence, nie tylko francuskiej. Tak, słuchaliśmy przed chwilą Joe Cockera. Ja ciągle zauważam coraz bardziej ostrą przepaść, jaka dzieli kulturę, no ja to mówię, naszą europejską, łacińską, germańską i tak dalej, od anglosaskiej. To musi być gdzieś w psychice głęboko, bo jak słucham takiego Joe Cockera, to on mnie zwala z nóg za każdym razem. No ale ogólnie rzecz biorąc, to ja zdecydowanie wolę przeszłość. Bogata jest w treści i formy, bogatsza w każdym razie. Czasami wertuję sobie tomik z tekstami piosenek Piaf, choć i tak nie ma tam wszystkich, ale jest ich kilkaset. Zachwycam się na nowo opowieściami, jakie tworzą kolejne utwory. To istne monologi Hamleta, a nawet jeszcze więcej. W mediach funkcjonują regularnie 2-3 tytuły na krzyż. I dotyczy to również gigantów muzyki naszych czasów. Nie wyliczę tutaj, bo i tak wiemy, dlatego z uporem maniaka powracam do nowo odkrytych pozycji, jak ostatnio Jack Nicholson i jego fenomenalna La Vie en Rose. A teraz posłuchajmy jednego z gigantów amerykańskich, oczywiście Elvis Presley.

Ach, ten Elvis to był istny cud. Teraz jak go słuchałam, to aż się zakrztusiłam z wrażenia. Muszę się napić. Przypomniał mi się ten film dokumentalny, który niedawno oglądałam. Oglądaliśmy z Witusiem. A może się tak tylko wydaje, że przeszłość jest barwniejsza. A pamiętam czasy młodości, kiedy zanurzałam się w odchłaniach romantyzmu i myślałam, jaka szkoda, że nie żyłam w XIX wieku. A teraz widzę, że potrzeba romantyzmu istnieje zawsze. No może nie u wszystkich. Na przykład sportowcy, trochę ich znałam, przyglądałam się i przyglądam nadal. A był taki Władek Komar, olimpijski złoty medalista, który okazał się wspaniałym artystą kabaretu. Po prostu zawodowi kabareciarze przy nim nie istnieli. A teraz zastanawiam się, jak kwalifikować wiekopomny związek Edith Piaf z bokserem Marcelem Cerdain. To wszystko tkwi głęboko w duszach, trzeba jedynie tam dotrzeć. Ciekawe, jednak dawniej miłość nie była tak wstrząsająco ujmowana w piosence. Podobnie zresztą w innych gatunkach sztuki. Może zaczynało się od właśnie literatury, od poezji, stąd klarowna wymowa pieśni, czyli piosenki, która w czasach hipisów będzie motorem, stanie się motorem postępu i wolności. Sprawy nabiorą takiego rozpędu, że za naszych czasów Bob Dylan zostaje laureatem literackiej nagrody Nobla, co bardzo dobrze świadczy o samym komitecie noblowskim. Podąża za postępem, a my posłuchajmy Lucy Prus. Zaraz powiem dlaczego.

Tak, to była Lucja Prus w przepięknej pieśni Nic dwa razy się nie zdarza, którą z muzyką jej męża Zygmunta Mundkowskiego zaprezentowała w Opolu. A Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu wyprzedził Nagrodę Nobla, przyznając tej piosence z wierszem Wisławy Szymborskiej Nagrodę Ministerstwa Kultury i Sztuki już w roku 1965. Ja wchodzę dzisiaj w szerokie pole kultury w ogóle. Nie da się ukryć, że wszystkie gatunki kultury i sztuki przenikają się wzajemnie i nawet ta dziwka polityka, jak nazywa Ernest Hemingway, w komu bije dzwon w kwestii Pilar. Nawet sięgałam ostatnio do tomu publikacji Zygmunta Hübnera Polityka i teatr, bo przyjaźniliśmy się z czasów jego dyrekcji w Starym Teatrze w Krakowie. Od lat Teatr Powszechny w Warszawie nosi jego imię, ale w tomie za dużo było, jak na mój gust, o instytucji cenzury. A my, skoro chwilę się znalazłam w Krakowie, posłuchajmy, jak wyjątkowym zespołem byli krakowscy skaldowie.

piękni, piękni ci skaldowie. No tak, to Kraków. I znowu Kraków. Oglądałam ostatnio w TVP Kultura festiwal Zbyszka Wodeckiego. I jest również tam inna muzyka z tamtej epoki. Duża orkiestra, oprawa, jak trzeba. Jest co podziwiać. Zamiast konferansjerki, wstawki z wypowiedziami Zbyszka. Bardzo zabawne czasem. Na przykład, że jako mały chłopiec był brzydki, chudy i zezowaty i bardzo się chciał podobać. To brzmi mało prawdopodobnie. Wodecki był ulubieńcem, podobał się ogromnie, do końca atrakcyjny, nieco frywolny. No i jest, to jest przed paru laty koncert, pojawia się prowadzenie koncertu jakaś pani oraz Wojciech Malajkat. Czyni to bardzo interesująco, niebanalnie. A potem wcześniejszy koncert prowadzony przez samego Zbyszka Wodeckiego. Na początku lat 90. prowadziłam w TVP Polonia, duże rozmowy z gwiazdami, nie tylko piosenki, ale te były najbardziej interesujące, może dlatego, że nie ustalałam jego programu ze Zbyszkiem też. Ja mówię, to kiedy się przeniesiesz tu do Warszawy, ciągle coś robisz? Nie, nigdy, przenigdy, ja na zawsze pozostanę w moim kochanym Krakowie, a ja teraz dopiero odkryłam wielką pieśń, no, uwiecznioną przez Franka Sinatrę w angloamerykańskojęzycznej wersji. A my posłuchajmy, jak to śpiewa Zbyszek Wodecki ze znakomitym tekstem. Tutaj nie ma My Way'a, jak w tamtej amerykańskiej wersji, tylko po prostu Jan Jakub Należyty napisał bardzo ciekawy przekład.

Przepiękny Zbyszek Wodecki, bardzo osobista interpretacja. No tak, już dochodzi mój czas, ach Boże, Boże, żegnam się, dziękuję Ci, Szymon, do usłyszenia, do zobaczenia, a na koniec posłuchajmy przynajmniej fragmentu pięknego Andrzeja Załuchy, C'est la vie.

0: Witam Państwa, co w wiadomościach. Wyłamiemy drzwi, żeby naprawić Trybunał. Kto jest sędzią? Wielki spór konstytucyjny w Polsce. Prezydent chce referendum, skierował wniosek do Senatu. Premier Tusk w Watykanie.
1: Wiadomości wnet.
0: 4 osoby wybrane na sędziów Trybunału Konstytucyjnego ponownie stawiły się w Trybunale, ale nie zostały dopuszczone do orzekania. Prawnicy przynieśli ze sobą wczorajszą decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który zwrócił się do wszystkich władz w Polsce o nieutrudnianie im podjęcia obowiązków jako sędziów Trybunału. Prezesa Bogdana Święczkowskiego nie było w pracy, będzie w poniedziałek. Wyłamiemy drzwi, żeby Trybunał naprawić, powiedział wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w telewizji Polsat News.
2: To ja też mogę przyjść do pana i powiedzieć, pan tu nie prowadzi rozmowy, tylko Gawkowski. No i pan mu powie, no nie, no ja to jestem redaktorem, a pan jest politykiem. On powiedział, nie. Dzisiaj robimy tak, że ja pytam o Opozdę. I co pan na to? Czy chryją jest, że policja o 6 rano uderza do kogoś do domu, dlatego że popełnił przestępstwo tak ciężkie, że na przykład zamordował osobę, a później ukrywał jej zwłoki? Znaczy, jest tam chryja? Jest. Są wyłamane drzwi? Są. Jest atak policji? Jest. Chcieliby zabarykadować się w Trybunale Konstytucyjnym? To my mówimy, to my wyłamiemy te drzwi po to, żeby ten Trybunał naprawić.
0: Przyjeżdżajcie do Warszawy pod Trybunał, nawołuje lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz.
3: Dzisiaj Gawkowski zapowiedział to, że do Trybunału Konstytucyjnego wprowadzi policję i dojdzie do przejmowania Trybunału Konstytucyjnego. Bądźcie gotowi na to, żeby bronić organu konstytucyjnego, żeby bronić polskiej praworządności, żeby po prostu bronić Polski. A polscy patrioci śpią, a polscy patrioci nie stawiają oporu. Wstyd patrzeć tym, którzy byli po prostu przed nami.
0: Sejm wybrał 6 osób na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent odebrał ślubowanie od dwojga z nich. Pozostałych 4 ślubowało w Sejmie i wysłało do Kancelarii Prezydenta poświadczenia notarialne ślubowania. Prezes Trybunału nie dopuścił ich do pracy, ponieważ, jak mówi, nie nawiązali stosunku pracy, bo prezydent ich nie zaprzysiężył. Jutro o godzinie 13 rząd podpisze umowę pożyczki 200 miliardów złotych na obronność z Komisją Europejską. Robert Bąkiewicz wzywa do udziału w manifestacji przeciwko SAFE, która rozpocznie się o godzinie 17 pod kancelarią premiera.
4: SAFE to zdrada. Pieniądze, ten dług, który mamy zaciągnąć, to pętla na polską szyję. System warunkowości, niestabilne oprocentowanie tego kredytu. No i zakupy, które będą wskazywały na to, że będziemy musieli to kupować u Niemca. Jutro o 17 spotkamy się pod KPRM-em. Przyjdźcie tam na Boga, bo nam Polskę rozkradają, Polskę nam niszczą.
0: Opozycja przekonuje, że rząd nie może zaciągnąć pożyczki w ramach programu SAFE bez ustawy ratyfikacyjnej, a jeżeli to zrobi, złamie prawo, za co osoby w to zaangażowane poniosą odpowiedzialność. Zgodnie z artykułem 89 Konstytucji, ratyfikacja umowy międzynarodowej wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa przewiduje znaczne obciążenie państwa pod względem finansowym. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że złoży wniosek do Senatu o przeprowadzenie referendum. Ma dotyczyć polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
5: Polacy muszą mieć prawo bezpośredniego wyrażenia opinii w sprawie konsekwencji Zielonego Ładu. Pytanie, które należy postawić, jest proste i uczciwe. Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?
0: Zgodnie z konstytucją referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm lub prezydent za zgodą Senatu. Wynik referendum jest wiążący, jeżeli weźmie w nim udział ponad połowa uprawnionych do głosowania. Nie ma ludzi zdrowych, są źle zdiagnozowani, ale jest lepiej niż sądziłem, adoptuje się powoli do wolności, to nie jest wcale takie łatwe, napisał Andrzej Poczobut na stronie X. Co nocy śni mi się więzienie, a przecież tam nocnych koszmarów nie miałem. Teraz demony nagle się we mnie rzuciły, nagle się na mnie rzuciły. Cóż, takie jest życie, dodał działacz Związku Polaków na Białorusi i dziennikarz. To były wiadomości.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
6: Reklama.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
6: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
8: To była autopromocja.

0: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
1: Dzień dobry, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Ja zacznę bardziej niż nietypowo. Co prawda 7 minut po godzinie 15, natomiast teraz cofnę trochę wskazówki zegara, bowiem...

Słuchacie Radio Wnet za 10 minut 13. Czyżby? Trzynasta by biła, wstaje nowy dzień. Żyła kolejka wszystkich. Życie po 13 tu zaczyna

Panie i panowie, dzisiaj 75. urodziny obchodzi wielki Ireneusz Dudek, znany też jako Shakin Dudi. Za 10 minut 13. Irku, Ireneuszu, wszystkiego co najlepsze od całej ekipy Radia Wnet, z ukłonami za to, co robisz i jako twórca tego niezwykłego festiwalu, Rava Blues Festival, na którym byłem nieraz i nie cztery, piątym razem, któż to wie, może wydarzy się. Przy okazji też jako Shakin' Dudi, ta złota płyta jest z nami od połowy lat 80. Panie i panowie, dzisiaj naręcza kwiatów, kartki z życzeniami, SMS-y cyfrowe, emaliowane telegramy w te pędy dla Ireneusza Dudka, który dzisiaj kończy 75 lat. A co on na to?

Z albumu Złota Płyta Shaking Dudy, panie i panowie, Ireneusz Dudek. Dzisiaj obchodzimy 75. urodziny wszystkiego, co najlepsze dla tego niezwykłego twórcy. Natomiast 35 lat temu, panie i panowie, ukazał się 8. krążek formacji Orchestral Manoeuvres in the Dark, gdzie niezmordowanie Andy McCluskey. Tytuł tej płyty Sugar Tax ukazało się dokładnie 35 lat temu. A pierwszy singiel taneczny, dance'owy zdecydowanie, Sailing on the Seven Seas, zwiastował pojawienie się krążka Sugar Tax. 35 lat minęło.

żeglujący przez 7 mórz. Andy McCluskey, formacja AMD, a wtedy wspierali go także Nigel Eppinson i Nick Cashew przy zestawie perkusyjnym Sugar Tax. 35 lat minęło od czasu premiery tej płyty, a w cyklu pieśni majowych z albumu Fears and Phobias Budk i duch naszego wielkiego Bolesława Leśmiana. Tomasz Wranowski, Muzyczne Studio 37.

0: Jaśminem Sen Srebrny Płynie. To był ktoś z albumu Fierce and Follows, a za chwilę nasz Częstograj z albumu Tygodnia. Piękne słuchaczki, zacni słuchacze.
1: Czas na Częstograj.
0: A tam Baggins, Dildo Baggins, album Tygodnia, Pijak i Złodziej. Częstograjowe nagranie Cudak. Trzecia muzyczna twarz, wizerunek tego naszego muzycznego Janusa Bartosza Marmola, Dildo Baggins.

cudach Dildo Baggins z albumu tygodnia Radia Wnet. Polska płyta tygodnia w Radiu Wnet.

tako rzeczy Baggins, Dildo Baggins. Z albumu tygodnia, który już króluje trzeci tydzień, Pijak i Złodziej. Ja jestem Poniedziałek, ale mamy też zagraniczną płytę miesiąca, która czule łechce ucho naszego prezesa Krzysztofa Skowrońskiego. Polska płyta tygodnia w Radiu Wnet. A w niej ukochany Ringo Starr naszego Krzysztofa, prezesa.

Ringo Starr, za chwilę w lipcu 85. rocznica urodzin, no i płyta jak marzenie Long, Long Road. Trzecia płyta country w dorobku wielkiego Beatlesa. Co to śpiewa Yellow Submarine?

0: Nasza obowiązkowa płyta zagraniczna. Long, Long Road to Ringo Starr. Ach, ten Ringo, nagranie Why dzisiaj. No i będzie sporo wspomnień a propos Ringa, jeżeli chodzi o te 17 lat Radia Wnet, panie i panowie. Ale zbliża się godzina 15.29 i za chwilę już ponad oceanami. Ku dobru, pięknu, światłu, miłości, szacunkowi do samych siebie. Tomasz Wybranowski, kłaniam się nisko państwu.
1: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.

0: Słuchacie Radia Wnet.
1: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
2: Jestem paruletnim, wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, że się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet, że takie rzeczy uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne, każde wsparcie, każda złotówka.
3: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
4: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia ponad oceanami.
5: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Kleszcz. Dokładnie tak się zgadza, wszystko się zgadza. Korespondenci po dwóch stronach świata, tutaj w Warszawie, w Polsce, z targów Defense 24, o których za chwilę trochę więcej, a w Chicago Arkadiusz Stachnik, tam godzina 8.31, tutaj godzina 15.31. To jest audycja Ponad Oceanami i o tym oceanie i o tych wodach, ale w kontekście obronności tutaj, gdzie jesteśmy, gdzie Radio Wnet dzisiaj przez całe popołudnie mówi się bardzo wiele. To już drugi dzień targów Defense 24 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Polski przemysł obronny, Europa Środkowa i Wschodnia i wiele, wiele tematów i wiele, wiele paneli. Przeczytam Państwu nazwy tych, które już za chwilę. Agresywna polityka chińska i konsekwencje dla naszej sali bezpieczeństwa, konflikty w Afryce i na Bliskim Wschodzie, wyzwania stojące przed Wojskową Służbą Zdrowia. I to tylko część tych tematów tutaj dzisiaj poruszonych. Cała masa gości, paneli i to będziemy dzisiaj Państwu na pewno też ze Krzysztofem Skowrońskim, który tutaj obecny, przybliżać w popołudniu. I za chwilę powędrujemy do wielu miejsc. Dzisiaj korespondencja z każdego zakamarka świata. To ja się przywitam, bo Arkadiusz Stachnik jest i zapewne się przysłuchuje. Dzień dobry, Arku.
6: Dzień dobry, Małgosiu. Witamy wszystkich oczywiście Państwa po, jak powiedziałaś, dwóch stronach oceanu, w Polsce, ale również w Wielkiej Brytanii. No i w Stanach Zjednoczonych to wyjątkowy program, pewnie jedyny tego swego rodzaju, że łączymy się z wielu zakątków świata. No i cudownie to brzmi w każdego tygodnia. No a w Stanach Zjednoczonych, pewnie jak też w innych państwach, ceny paliwa niesamowicie rosną. Benzyna po prostu osiąga najwyższe poziomy. W Kalifornii podobno już cena za jeden galon $7, to oczywiście przekłada się na ceny również produktów w sklepach, no ale również przekłada się na to, na to, że ceny biletów lotniczych rosną, a nawet linię lotniczą kończą swoją działalność. Tak się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych. Spirit Airlines, jedna z tych tanich linii lotniczych, kończy działalność po nieudanych rozmowach również o federalnym wsparciu. No a tydzień temu u nas w Chicago było bardzo biało-czerwono. Wielka, cudowna parada oczywiście z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja, więc troszkę kurz już opadł, jeśli chodzi o te wydarzenia bardzo patriotyczne. Już za chwilę wracamy z najświeższymi informacjami właśnie ze Stanów Zjednoczonych. Do usłyszenia.
5: Do usłyszenia już za moment, no a my o godzinie 15.33 w Polsce, w Warszawie, przeniesiemy się do Londynu, bo tam już czeka Aleks Sławiński.
4: Ponad oceanami.
0: Witam wszystkich słuchaczy po wszystkich stronach oceanu, jak co czwartek. Czym żyje dzisiaj Wielka Brytania? Ono żyje przede wszystkim wyborami. Wybory w Wielkiej Brytanii, w przeciwieństwie do wielu innych krajów, odbywają się tutaj właśnie w czwartki, więc już dzisiaj od samego rana możemy pójść do lokali wyborczych. Co wybieramy? Wybieramy przede wszystkim radnych. W Wielkiej Brytanii radnych wybiera się w niektórych miejscach co roku, więc wymieniana jest 1/3 składu całej rady. W czwartym roku nie ma wyborów. W innych miejscach bywa tak, że całą radę wymienia się co 4 lata, więc kraj w różnych miejscach ma różne ordynacje, ale również i w Szkocji, i w Walii dzisiaj odbywają się wybory do lokalnych parlamentów. Z tego, co widzę, do wymiany jest bardzo wielu radnych. Około 5000 stołków może zmienić swoich właścicieli w 136 gminach, a także 6 majorów ma pójść do wymiany, a może i nie, a może zostaną. Zobaczymy, dowiemy się tego wszystkiego już jutro, jakie będą wyniki wyborów. Jedynie w północnej Irlandii wyborów nie będzie aż do 2027 roku. Aby głosować w wyborach samorządowych, potrzebny jest nam fotograficzny dokument w Anglii. Tymczasem do wyborów w Szkocji i w Walii, jeżeli głosujemy osobiście, dokumenty nie będą nam potrzebne. Wygląda na to, że w Wielkiej Brytanii może dojść właśnie do wielkiego przetasowania na scenie politycznej. Jak wiemy, liderem jest na razie partia Reform UK Nigela Farage'a. Bardzo silni są również Zieloni, którzy do tej pory nie byli za bardzo zauważalni, ale również i konserwatyści, widać, że już powoli się zbierają. Coraz większe z kolei chmury zbierają się nad głową Keira Starmera, naszego premiera, albowiem lejbiorzyści no nie najlepiej sobie dają radę, mimo że nadal przepowiada się, że przyjdą z lepszym wynikiem niż konserwatyści. No, zobaczymy, jak to będzie. Na pewno więcej o tym będziemy mówili już w niedzielę podczas naszej audycji Studio Londyn w Radiu Wnet, która startuje o godzinie 9:00, jak co tydzień. Tymczasem równie ważnym tematem dla wielu Brytyjczyków jest historia pewnej wycieczki po oceanie. Okazuje się, że 3 osoby zmarły, kontaktując się z hantawirusem, który jest przenoszony przez szczury. 2 Brytyjczyków jest już w Wielkiej Brytanii, są na izolacji w górach. Opuścili prom na Świętej Helenie już pod koniec kwietnia, wracając do Wielkiej Brytanii przez Johannesburg. Żaden z nich nie ma symptomów choroby, jednakże skontaktowali się ze służbą zdrowia i polecono im, aby pozostawali w izolacji pod obserwacją. 56-letni Brytyjczyk jest w stabilnej kondycji, a po tym, jak został ewakuowany ze statku w środę, jego żona Nicola powiedziała Daily Telegraph, że to były bardzo dramatyczne dni, kiedy właśnie nie było tej pewności, co z nami się dalej stanie. O tym również porozmawiamy już w najbliższą niedzielę. Do usłyszenia mówi Wam Aleks Sławiński. Życzę miłego popołudnia i mam nadzieję, że u Was pogoda jest piękniejsza niż tutaj na wyspach, gdzie mamy pochmurnie i trochę nawet próbuje nam pokapywać nieba.
5: Bardzo dziękujemy za korespondencję. Aleks Sławiński, oczywiście zapraszamy do Studia Londyn w Warszawie. Dzisiaj akurat słońce zaszło. Niestety czekamy na powrót właściwie lata, ale już przenosimy się i może też dowiemy się, jaka jest pogoda w Chicago. Tam już czeka Arkadiusz Stachnik. Ponad oceanem.
6: Witam serdecznie, jeżeli chodzi o pogodę, no to jest też bardzo tak wiosennie. Mamy cieplej, chłodniej, troszkę deszczowo, więc nie rozpiesza nas pogoda. Podobnie zresztą jak w Wielkiej Brytanii, ale tragedii nie ma. No a wracając do tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o linie lotnicze. Spirit Airlines, jedna z tanich linii lotniczych w Stanach Zjednoczonych, kończy działalność po nieudanych rozmowach o federalnym wsparciu. Przedstawiciele linii lotniczych podali te informacje w sobotę nad ranem, że kończą działalność po tym, jak budżetowy przewoźnik nie zdołał uzyskać federalnej pomocy w wysokości $500 milionów. Spirit Aviation Holding, spółka matka linii, poinformowała o rozpoczęciu uporządkowanego wygaszania operacji ze skutkiem natychmiastowym. Linia przekazała, że wszystkie loty Spirit zostały odwołane, a pasażerowie nie powinni udawać się na lotniska. Zwroty za bilety kupione bezpośrednio u przewoźnika kartą kredytową lub debetową mają być przetwarzane automatycznie. Sekretarz transportu Shane Duffy poinformował, że Spirit posiada fundusz rezerwowy przeznaczony na zwrot pieniędzy pasażerów pasażerom, których loty zostały anulowane. Osoby, które kupiły bilety przez podmioty trzecie, no, muszą rozmawiać właśnie z tymi podmiotami. Znaczący wzrost cen ropy związany z wojną z Iranem oraz inne presje finansowe istotnie pogorszyły perspektywy spółki i firma podkreśliła, że bez dodatkowego finansowania nie miała wyboru. Administracja Donalda Trumpa rozważała pomoc, która dałaby rządowi Stanów Zjednoczonych 90% udziału w linii. No, według osób znających przebieg, czy znających przebieg rozmów, rezerwy gotówkowe Spirit szybko malały. Negocjacje z rządem zaczęły się zamywać. Ostatecznie nie udało się osiągnąć porozumienia. Zmieniamy temat. Władze Chicago zapadają poważne utrudnienia w ruchu drogowym, a to związane z uroczystościami pogrzebowymi. Policjanta Johna Bartolomeo, funkcjonariusz, zginął w służbie 25 kwietnia. John Bartolomeo, 38-letni funkcjonariusz policji z Evanston, to jest przedmieścia miasta Chicago, północne przedmieścia, zginął podczas wykonywania obowiązków służbowych w momencie, gdy transportował aresztowanego do szpitala. Według ustaleń prokuratury podejrzany przemycił broń do szpitala i otworzył ogień do dwóch funkcjonariuszy. No, następnie niestety zabija policjanta i zbiegł z miejsca zdarzenia. No i ceny paliwa oczywiście rosną na całym świecie, ale też w Stanach Zjednoczonych, w Chicago, w całych Stanach Zjednoczonych również. W niektórych dzielnicach przekroczyły już $6 za galon benzyny regularnej, co jest naprawdę bardzo dużo. W Kalifornii ceny za galon przekroczyły już nawet $7. Według danych Gas Barry ceny w Chicago wzrosły o 62 centy w ciągu zaledwie jednego tygodnia. Natomiast w porównaniu z rokiem poprzednim to wzrost o prawie $2. Krótka informacja, jeżeli chodzi o ICE. ICE, czyli Policja Imigracyjna, wraca do dłuższego szkolenia funkcjonariuszy po wielkiej fali krytyki. Amerykańska agencja Immigration Customs Enforcement przygotowuje się do przywrócenia wydłużonego programu szkoleniowego dla nowych funkcjonariuszy deportacyjnych. Decyzja zapadła po dużej krytyce zresztą, jeżeli chodzi o skrócone szkolenia. No a o powrocie na ulicę ICE, czyli tej Policji Imigracyjnej, jeszcze informacji nie mamy. I na koniec taka bardzo fajna informacja, jedno z najbardziej rozpoznawalnych przedstawień broadwayowskich. Ponownie trafia do Chicago musical Chicago, uznawany za produkcję łączącą wszystko, co najlepsze w teatrze muzycznym, wraca na scenę. Akcja musicalu rozgrywa się w burzliwych czasach epoki jazzu w Chicago, a więc takie naprawdę prawdziwe, stare Chicago. Warto się na pewno wybrać, jeżeli ktoś z was, naszych słuchaczy, miałby możliwość być w Chicago, no to właśnie musical Chicago ponownie na scenach. To broadwayowskie przedstawienie. Dla magazynu Ponad Oceanami Arkadiusz Stachnik, Radio Dawn Chicago.
5: Bardzo dziękuję za tę ciekawą korespondencję. A teraz przemierzamy, właściwie można powiedzieć, że cały świat, bo jesteśmy w Szanghaju, gdzie czeka już Andrzej Zawadzki-Liang. Dzień dobry.
4: Ponad Oceanami.
7: Tuż przed majówką, 30 kwietnia, minister spraw zagranicznych rozmawiał telefonicznie z sekretarzem stanu panem Marco Rubio, gdzie wyraźnie zostały określone właśnie tematy, które będą poruszane. Niemniej jednak również i wicepremier Heli Feng, który jest właśnie do spraw tych ekonomicznych i stosunków chińsko-amerykańskich, nomen omen, taki dziwny zbieg był okoliczności, że również 30 kwietnia, również wieczorem rozmawiał z sekretarzem skarbu, panem właśnie Bensentem i z przedstawicielem do spraw handlu, Greerem. Więc tutaj widać, że intensywne te przygotowania postępują. Nie mówiąc już o tym, że na chińskich mediach społecznościowych pojawił się taki króciutki filmik w Douyin, czyli tym macierzystym TikToka, gdzie w Beijing, w Pekinie obserwują ludzie, jak ląduje amerykański samolot wojskowy, transportowy C-17 ląduje. Więc to było takie wydarzenie, które już wszyscy tutaj w mediach mówią, że na pewno wizyta będzie. No, chociaż różne są komentarze na temat tej wizyty, łącznie z tym, że nie tyle czerwony dywan, co jak to niektórzy złośliwie mówią, czerwona wycieraczka będzie przygotowana, czyli że rozmowy mogą być trudne. Właśnie, a mówimy o tematach. Na pewno ten, jest kilka tematów, bo tuż właśnie no, w tych dniach, dosłownie na tych dniach, raz, że Trump nie rezygnuje z sankcji na chińskie firmy. To jest rzecz duża, szczególnie, że Chińczycy teraz nałożyli już sankcje za kupno ropy irańskiej na 5 firm rafinerii, zresztą nie za dużych, no ale rafinerii, żeby było śmiesznie, to są prywatne rafinerie, które rząd wziął w opiekę i powiedział na podstawie nowego prawa na początku kwietnia uchwalonego, które broni przed sankcjami zagranicznymi firmy chińskie, iż te firmy, 5 rafinerii, mają się nie stosować do amerykańskich sankcji. Wizyta Putina ma być zaraz po wizycie Trumpa. Już, że będzie wizyta Putina w Chinach, już jest to w zasadzie pewne, jeszcze potwierdzone i oficjalnie potwierdzone. Nie ma jeszcze czy konkretnej daty, ale to nie sugeruje niezmiennie, że to będzie na pewno maj, że to będzie na pewno końcówka maja. Więc tutaj też nie ulega wątpliwości, że Chiny bardzo mocno teraz właśnie stawiają na kwestię Iranu, bo przecież właśnie zakończył wizytę wczoraj rozmawiał, dzisiaj zakończył minister spraw zagranicznych Iranu. Jest to jego kolejna wizyta, bo był w kwietniu, 23 kwietnia był. Poza tym od tego czasu 3 razy rozmawiał telefonicznie z Chinami, więc nie ulega wątpliwości, że tutaj też Chiny przyjmują kartę. On stwierdził, wręcz poinformował oczywiście o swojej sytuacji, jaka jest na sytuacji Iranu w tych rokowaniach z Amerykanami, negocjacjach. Natomiast podkreślają obie strony, że tego kryzysu nie da się rozwiązać środkami militarnymi. No, Chiny wyraźnie naciskają Iran na to, że właśnie tylko negocjacje są drogą i że jest to krytyczny moment, w którym cały region może przejść od właśnie wojny do pokoju. Ma szansę przejścia takiego do pokoju.
4: Ponad oceanami.
5: Bardzo dziękuję i ten temat chiński i Chin i zagrożeń płynących stamtąd dzisiaj także obecny na wielkich targach i wydarzeniach Defense 24, gdzie jest Radio Wnet i będzie jeszcze na pewno przez całe popołudnie. A co przed chwilą? Został przedstawiony raport kosztów ekonomicznych wojny dla Polski, prowadzony między innymi, przygotowany został ten raport przez generała Gromadzińskiego oraz profesora Konrada Trzonkowskiego, który jest wykładowcą akademickim, bankierem inwestycyjnym i jutro dwóch panów będzie gościć w Poranku Wnet. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam już na tę rozmowę, a teraz słowo o wydarzeniach. Od wczoraj Defense 24 Days to właściwie największe trwające 2 dni wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej, poświęcone właśnie kwestiom związanym z obronnością i bezpieczeństwem. To takie miejsce, gdzie można wymienić się poglądami dotyczącymi sektora zbrojeniowego oraz branż związanych z ochroną obywateli. Przyszedł akurat redaktor Krzysztof Skowroński. To dosłownie, panie redaktorze, pan umie szybko się wypowiedzieć jako radiowiec. Mamy 1,5 minuty, to jest audycja Ponad Oceanami, więc słowo. Co to za wydarzenie, na którym się spotykamy już drugi dzień?
3: To wydarzenie pokazuje, jaka jest innowacyjność polskiego przemysłu obronnego i nie tylko obronnego. Tutaj można spotkać. Najbardziej mi zaimponowali młodzi ludzie, którzy są przed stadionem, mają mniejsze stoiska. To są ci, którzy produkują drony, którzy produkują rakiety, którzy w innowacyjny sposób próbują wejść do tego wielkiego przemysłu i to jest naprawdę imponujące. A poza tym bardzo ciekawe panele dyskusyjne. To rzeczywiście jest tak, że przed chwilą razem uczestniczyliśmy w panelu Ekonomiczne koszty wojny dla Polski. To jest raport przygotowany między innymi przez generała Gromadzińskiego i pana profesora
5: Konrada Trzonkowskiego. Będą jutro gośćmi, tak, to powiedziałam.
3: I to pokazuje, w którym miejscu jest teraz Polska i co Polska powinna zrobić, żeby obronić swoje własne osiągnięcia ostatnich 30, a może nawet więcej niż 30 lat. Także to jest tutaj, wchodziłem jako pesymista, bo nie lubię takich miejsc, ale po wielu rozmowach myślę sobie, że rzeczywiście ta polska myśl technologiczna jest na bardzo wysokim poziomie i to cieszy.
5: Zapraszamy Państwa na popołudnie, także stąd prowadzone po godzinie 16. Ja bardzo dziękuję, a my już teraz przenosimy się do Paryża.
4: ponad oceanami.
8: Blokada cieśniny Ormus daje się we znaki mieszkańcom 15 dzielnicy Paryża i innych dzielnic oraz nie. Ceny rosną. Sklep papierniczy podwyższył ceny niektórych towarów o 50% ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie. A żywność? Pakietka wciąż nie kosztuje więcej jak 1,30 euro. Cena jest kontrolowana. Są dwa rodzaje bagietek. Zwyczajna, produkowana metodą przemysłową, która jest niejadalna, oraz bagietka zwana tradition, którą trzeba skonsumować na świeżo w ciągu 3 godzin po kupnie. Piekarze republikańscy proponują chleby fasonowe w cenach nieregulowanych. Chleb z ziarnami, chleb z orzechami, ze śliwkami. Mógł z czym jeszcze. Ceny wahają się od 10 do 20 euro za kilogram i więcej. Nie chcemy chleba z dodatkami, chcemy chleb dobry, pszenny, żytni, razowy, który jest najtrudniej. Na przyjęciach w ambasadach i pałacach podaje się chleb tylko od Pualana albo od Kaisera. Żona pierwszego piekarza była Polką i nauczyła go piec. Drugi jest także pochodzenia polskiego. Do dzisiaj w niektórych regionach Francji przetrwała nazwa pain polka, chleb polka. I podczas gdy we Francji wątła, bo wątła, ale tradycja dobrego polskiego chleba trwała. W Polsce, od kiedy na miejscu piekarni pojawiły się galerie wypieków i inne salony pieczywa, o dobry chleb coraz trudniej. Przyjęły się zachodnie technologie przemysłowe, które ułatwiają życie piekarzom, a nam nie. Pieczeniem nie kieruje jeszcze sztuczna inteligencja, ale uwaga, postęp idzie szybko. Punkt trzeci. Zdrożała nafta, w świat za nią benzyna. U nas w Paryżu jest metro, które lepiej czy gorzej, ale jednak funkcjonuje. Autobusy zdecydowanie gorzej, lecz także jeżdżą, ale na prowincji, która rozciąga się we wszystkich kierunkach poza Paryżem, koniecznie trzeba mieć samochód. Kierowcy manifestują. Aby poprawić humor niezadowolonym, rząd opublikował fenomenalne wyniki francuskiego przedsiębiorstwa. W ciągu pierwszych 3 tygodni blokady francuski gigant naftowy Total Energy zarobił 6 miliardów euro, ponieważ przezornie przed amerykańsko-izraelskim uderzeniem na Iran zakupił zapasy ropy naftowej. Total w paryskiej dzielnicy finansów Défense posiada najwyższy wieżowiec, a nawet 3, zatrudnia ponad 100 tysięcy pracowników na świecie, ma ponad 900 filii. Potęga. Naród odetchnął z ulgą. Dla dobra francuskiej ojczyzny warto podjąć wyrzeczenia.
5: Piotr Wit i cała kronika paryska oczywiście dostępna na portalu wnet.fm. Dziękujemy bardzo, a już teraz przenosimy się do Wilna, gdzie czeka Olga Siemaszko.
4: Ponad oceanami.
9: Dzień dobry, Małgosiu. Najbardziej komentowanym wydarzeniem w naszym regionie jest parada z okazji Dnia Zwycięstwa w Moskwie i wszystko, co się wokół niej dzieje. Jak dotąd nikt nie odwołał parady, trwają nawet próby, jednak dokładny format wydarzenia nadal pozostaje nieznany. Przypomnę, że w tym roku zdecydowano się zrezygnować z pokazu sprzętu wojskowego, choć planowany jest przelot samolotów nad Moskwą. Putin próbował wynegocjować tymczasowe zawieszenie broni na czas parady, prosząc o pomoc Donalda Trumpa. Ukraina postawiła własny ultimatum zawieszenia broni Rosji od 6 maja. Rosja tymczasem kontynuuje ostrzał Ukrainy i grozi drastycznym odwiedem, jeśli Kijów zakłóci parady. Wczoraj wieczorem rzeczniczka rosyjskiego MSZ zaapelowała do władz zagranicznych o zapewnienie terminowej ewakuacji swoich dyplomatów z Kijowa. Dziś ogłoszono także, że w paradzie weźmą udział gości zagraniczni. Według doniesień do Moskwy przyjedzie delegacja z Боснії і Герцеговини. Лукашенко теж отримав запрошення і, подобно, планує удатися до Москви. Прем'єр Словації Роберт Фіце również заміжав відвідати Москву, однак згодився єдине на розмови з Путіним і відмовив удялу в самій параді. Це правда, в Москві твердим, що спеціально не запрошено заграничних гостей.

0: Uszkodzone zostały 4 zbiorniki z ropą, które jednak były puste. Miejsce katastrofy drugiego drona dotąd nie odnaleziono. Nadal nie wiadomo, do którego państwa należały te drony. Rosja twierdzi, że były to ukraińskie drony i to była taka próba ataku na cywilne obiekty infrastrukturalne w Sankt-Petersburgu. Ministerstwo obrony Rosji wykryło grupę 6 dronów w lotewskiej przestrzeni powietrznej i powiedziano również o myśliwcach. Litwa zareagowała na ten incydent. Minister obrony poinformował, że nie odnotowano żadnych naruszeń litewskiej przestrzeni powietrznej. Jednak po otrzymaniu informacji z Łotwy podrywano myśliwcy misji NATO z bazy lotniczej w Szablach. Для магазину «Понад оцінами» Ольга Сімашка з Вільна.
1: Dziękuję za tę korespondencję i teraz prężnie przenosimy się ponownie do Chicago, gdzie czeka już ojciec Paweł Kosiński. Ponad oceanami.
2: Witam, witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy, gdziekolwiek teraz nas słuchają. Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych przyjęła 30 kwietnia swoją wersję ustawy rolnej stosunkiem głosów 224-200. Dokument może znacząco przekształcić sposób, w jaki USA prowadzą międzynarodową pomoc żywnościową. Teraz projekt trafi do Senatu, gdzie będzie dalej analizowany i potencjalnie modyfikowany. Centralnym elementem proponowanych zmian jest program Food for Peace, kluczowy instrument amerykańskiej pomocy dla krajów dotkniętych konfliktami, klęskami żywiołowymi czy kryzysami gospodarczymi. Zgodnie z nowymi przepisami program miałby zostać na stałe przeniesiony z Agencji do Spraw Rozwoju Międzynarodowego do Departamentu Rolnictwa. To rozwiązanie od dawna było przedmiotem debat wśród decydentów. Ustawa zakłada również, że co najmniej połowa środków programu będzie przeznaczona na zakup i transport produktów rolnych pochodzących ze Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo przewidziano $200 milionów na specjalistyczną żywność terapeutyczną stosowaną w leczeniu ciężkiego niedożywienia u dzieci. Zwolennicy reformy argumentują, że nowe przepisy wzmocnią powiązania między amerykańskim rolnictwem a pomocą międzynarodową, wspierając jednocześnie krajowych producentów. Organizacje humanitarne zwracają jednak uwagę, że takie podejście może ograniczyć elastyczność reagowania w sytuacjach kryzysowych, gdzie liczy się szybkość i dostępność lokalnych zasobów. Catholic Relief Services podkreśliła, że cieszy się z ochrony kluczowych programów żywnościowych, ale zaznaczyła, że proces legislacyjny wciąż trwa. Organizacja zapowiedziała dalszą współpracę z politykami obu partii, aby wzmocnić skuteczność działań pomocowych. Ważnym elementem ustawy jest także ponowne upoważnienie programu McGovern-Dole Food for Education, który wspiera walkę z głodem i poprawę edukacji w krajach rozwijających się. Inicjatywa ta spotkała się z pozytywnym odbiorem organizacji społecznych. Debata nad ustawą wykraczała poza kwestie międzynarodowe. W kongresie dyskutowano również o krajowych programach żywnościowych, w tym o zasadach funkcjonowania SNAP oraz regulacjach dotyczących produktów spożywczych. Łącznie rozpatrzono ponad 300 poprawek, z których kilkadziesiąt włączono do ostatecznej wersji dokumentu. Dla wielu organizacji pomocowych kluczowe pozostaje pytanie, czy nowe regulacje pozwolą zachować skuteczność i szybkość reagowania na globalne kryzysy żywnościowe, które coraz częściej mają charakter nagły i złożony. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
1: Bardzo dziękuję, szczęść Boże, za tę ostatnią korespondencję w audycji Ponad Oceanami. Jest godzina 15.58 w Polsce, więc ja już teraz Państwa zapraszam na Popołudnie Wnet, prowadzone przez redaktora Krzysztofa Skowrońskiego ze Stadionu Narodowego w Warszawie, z targów Defense 24, ale jeszcze wcześniej oczywiście serwis informacyjny. Ja się nazywam Małgorzata Kleszcz. Do usłyszenia wnet. Ponad Oceanami.
3: Magazyn publicystyczno-informacyjny na

antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia ponad oceanami.

0: Wybiła godzina 16. Zaczynamy wiadomości, co w tym wydaniu. Uroczyste otwarcie największego cmentarza żołnierzy wyklętych w Polsce. Wyłamiemy drzwi, żeby naprawić trybunał. Kto jest sędzią? Wielki spór konstytucyjny. Jutro rząd podpisze umowę pożyczki 200 miliardów złotych z Unią Europejską. Robert Bąkiewicz mówi o zdradzie stanu i wzywa na manifestację.
1: Wiadomości wnet.
0: Szczątki blisko 60 żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych ze zgrupowania kapitana Henryka Flamego Bartka zostały uroczyście złożone w nowo otwartym cmentarzu wojennym w Kamysznicy. Zgrupowanie Flamego było największym oddziałem antykomunistycznym w Beskidach. W uroczystości pochówku wziął udział prezydent Karol Nawrocki.
2: Jest to powrót prawdy, powrót bohaterów. Pod swoją baranią górę, na swoją żywiecczyznę, na swoje Podbeskidzie. Tych bohaterów, których komuniści nie tylko zabili, a chcieli także wykreślić, ewaporować. Dzisiaj stoję tutaj przed Państwem jako prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, który ma wielką dumę uczestniczyć w otwarciu największej kwartery żołnierzy niezłomnych w całej Polsce.
0: Od maja 1945 roku do września roku następnego zgrupowanie kapitana Flamego Bartka liczyło ponad 340 partyzantów. Żołnierze tego oddziału zostali zabici przez komunistów w akcji o kryptonimie Lawina. Nie ma ludzi zdrowych, są źle zdiagnozowani, ale jest lepiej niż sądziłem, adoptuje się powoli do wolności. To nie jest wcale takie łatwe, napisał Andrzej Poczobut na stronie X. Co nocy śni mi się więzienia, przecież tam nocnych koszmarów nie miałem. Teraz demony nagle się na mnie rzuciły, cóż, takie jest życie, dodał działacz Związku Polaków na Białorusi i dziennikarz. Mamy już prawie 600 ton złota, wartych ponad 320 miliardów złotych, poinformował na konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.
3: Według stanu na koniec kwietnia 2026 roku posiadamy obecnie około 600 ton złota, dokładnie 595 ton złota, a dążymy, jak Państwo wiedzą, do osiągnięcia poziomu 700 ton, zgodnie z decyzją, z uchwałą zarządu. My cały czas to złoto kupujemy.
0: Jutro o godzinie 13 rząd podpisze umowę pożyczki 200 miliardów złotych na obronność z Komisją Europejską. Robert Bąkiewicz wzywa do udziału w manifestacji przeciwko SEJF, która rozpocznie się o godzinie 17 pod kancelarią premiera.
4: Tafę to zdrada, pieniądze. Ten dług, który mamy zaciągnąć, to pętla na polską szyję. System warunkowości, niestabilne oprocentowanie tego kredytu. No i zakupy, które będą wskazywały na to, że będziemy musieli to kupować u Niemca. Jutro o 17 spotkamy się pod KPRM-em. Przyjdźcie tam na Boga, bo nam Polskę rozkradają, Polskę nam niszczą.
0: Opozycja przekonuje, że rząd nie może zaciągnąć pożyczki w ramach programu SEJF bez ustawy ratyfikacyjnej, a jeżeli to zrobi, złamie prawo, za co osoby w to zaangażowane poniosą odpowiedzialność. Zgodnie z artykułem 89 Konstytucji, ratyfikacja umowy międzynarodowej wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa przewiduje znaczne obciążenie państwa pod względem finansowym. Wyłamiemy drzwi, żeby trybunał naprawić, powiedział wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w telewizji Polsat News.
5: To ja też mogę przyjść do pana i powiedzieć, pan tu nie prowadzi rozmowy, tylko Gawkowski. No i pan mu powie, no ja to jestem redaktorem, ma pan jest politykiem. On powiedział, nie. Dzisiaj robimy tak, że ja pytam o Opozdę. I co pan na to? Czy chryją jest, że policja o 6 rano uderza do kogoś do domu, dlatego że popełnił przestępstwo tak ciężkie, że na przykład zamordował osobę, a później ukrywał jej zwłoki? Znaczy, jest tam chryja? Jest. Są wyłamane drzwi? Są. Jest atak policji? Jest. Chcieliby zabarykadować się w Trybunale Konstytucyjnym? To my mówimy, to my wyłamiemy te drzwi po to, żeby ten Trybunał naprawić.
0: Przyjeżdżajcie do Warszawy pod Trybunał, nawołuje lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz.
6: Dzisiaj Gawkowski zapowiedział to, że
1: do Trybunału Konstytucyjnego wprowadzi policję i dojdzie do przejmowania Trybunału Konstytucyjnego. Bądźcie gotowi na to, żeby bronić organu konstytucyjnego, żeby bronić polskiej praworządności, żeby po prostu bronić Polski. A polscy patrioci śpią, a polscy patrioci nie stawiają oporu. Wstyd patrzeć tym, którzy byli po prostu przed nami.
0: Cztery osoby wybrane na sędziów Trybunału Konstytucyjnego dzisiaj ponownie stawiły się w Trybunale, ale nie zostały dopuszczone do orzekania. Prawnicy przynieśli ze sobą wczorajszą decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który zwrócił się do wszystkich władz w Polsce o nieutrudnianie im podjęcia obowiązków jako sędziów Trybunału. Prezesa Bogdana Święczkowskiego nie było w pracy, będzie w poniedziałek. To były Wiadomości Wnet.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama.
8: 3,17,41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
13: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
7: Po reklamie.
14: Autopromocja.
15: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
14: To była autopromocja.
7: Południe Wnet.
16: 16:07, Popołudnie Wnet, Krzysztof Skowroński
17: i Małgorzata Kleszcz.
16: Zapraszamy Państwa na popołudnie, w którym głównie będzie o polskich innowacjach, bo jesteśmy...
17: Jesteśmy na Stadionie Narodowym, na drugim dniu targów i wydarzeń Defense 24.
16: A z nami jest Pan Juliusz Pytka, Politechnika Warszawska. Dzień dobry Panu.
18: Dzień dobry Państwu.
16: Albo można powiedzieć dzień dobry Tobie, bo Ty jesteś studentem trzeciego roku Politechniki, ale nie dlatego tu będziemy rozmawiać o Politechnice, tylko będziemy rozmawiać o rakietach, które konstruujecie w ramach studiów.
18: Tak, dokładnie. W ramach naszego koła naukowego konstruujemy rakiety. Między innymi największą rakietę, która ma około 5 metrów i będziemy pod koniec maja wylatywać na zawody międzynarodowe w Stanach Zjednoczonych.
16: Ta rakieta tutaj, model tej rakiety 5-metrowej stoi?
18: Tak, jest ona tutaj niestety ze względów wystawienniczych, nie mamy miejsca tutaj, aż 5 metrów do sufitu nie mamy, więc byśmy zmuszeni ją rozdzielić na dwie części. Jedna część to jest silnik, który ma około 3,5 metra oraz część, reszta rakiety, w której mieści się kosz awioniczny, część wyrzucająca payload, w którym znajduje się eksperyment naukowy oraz część, która nazywa się system odzysku rakiety, w której znajduje się spadochron, dzięki temu możemy odzyskać całą rakietę.
16: I ta rakieta lata?
18: Jeszcze dokładnie nie miała testu lotnego. Jej poprzedniczka, Twardowski pierwszy, już leciał we wrześniu 2023, natomiast te zawody będą pierwszym lotem tej rakiety, który mam nadzieję się uda w pełni.
16: Ale na czym te zawody będą polegały?
18: Zawody polegają na jak najdokładniejszym doleceniu do danego, zadanego punktu. W związku z tym musimy realizować bardzo precyzyjne predykcje rakiety, na jaką wysokość i od tego, jak dokładnie dolecimy do tego punktu, dostajemy również punkty i możemy zwyciężyć.
16: A ten punkt jest w jakiej odległości?
18: Nasz punkt jest do około 9 km. Jeszcze musimy to zweryfikować względem naszych testów statycznych z silnika, które realizujemy w Polsce, żebyśmy mogli jak najdokładniej to przewidzieć.
16: Czyli taką rakietą w kosmos polecieć nie można?
18: nie możemy polecieć, to jest około 10 km dla nas, chociaż czasem chcemy to coraz bardziej rozwijać. Mamy też w naszym kole rozwijany projekt GROT, dzięki któremu dolecieliśmy na 18,5 km w Polsce.
16: A jaka jest tutaj wasza myśl technologiczna?
18: Tutaj rozwijamy, w tej rakiecie Twardowski 2 rozwijamy silnik hybrydowy, w którym paliwo jest stałe, natomiast utleniacz podtlenek azotu jest w formie ciekłej, który wtryskujemy do silnika.
16: Ale to jest taka innowacja, której nikt inny przed wami nie wprowadził do rakiety, czy to jest po prostu podejrzane?
18: To dokładnie to nie jest innowacja. Są podobne projekty, chociaż u nas bodajże jesteśmy jedyni, którzy realizujemy ziarno, które jest w silniku, jest paliwem, jest to ABS, który możemy drukować na drukarce 3D, co zdecydowanie bardziej nam ułatwia proces cały.
16: Tutaj przed Stadionem Narodowym Politechnika Warszawska jeszcze się czymś jednym chwali, to jest to część satelity?
18: To jest dokładnie PWSAT-3, to jest trzeci satelita opracowany u nas w kole. Podczas tej misji będziemy testować nasz silnik do deorbitacji satelity w celu, w przyszłym chcemy to rozwijać, w celu pozbycia się śmieci kosmicznych. No jesteśmy w miarę już pod koniec całego procesu, jesteśmy po testach na wytrząsarce oraz testach termicznych.
16: A jakie są twoje marzenia?
18: Moje marzenia? Wow. Myślę, że na pewno zostanie dobrym inżynierem, mogącym bardzo dużo przewidzieć i mogącym, że tak powiem, zawojować świat cały.
16: W przemyśle kosmicznym?
18: Może kosmicznym, ale może też przemysł obronny. Myślę, że to też jest miejsce, gdzie to można to rozwijać.
16: No, czyli taką rakietę uzbroić i strzelać do nieprzyjaciół.
18: Tak, dokładnie.
16: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i oczywiście powodzenia życzymy ci Małgosia.
17: Ależ oczywiście, bardzo dużo powodzenia, ale jak patrzę, to myślę, że nie będzie aż tak potrzebne.
16: Bo to powodzenie jest. Ja, Juliusz Pytka, Politechnika Warszawska, był gościem Popołudnia Wnet, a my przesuniemy się kawałek. Zobaczymy, tutaj są panowie, którzy strzelają. Dzień dobry panu, Radio Wnet na żywo, Krzysztof Skowroński, Małgorzata Kleszcz. Proszę powiedzieć, co tu się dzieje, co pan sprzedaje, czy pan to produkuje, co pan tu wystawia, czy też pan jest tylko pośrednikiem?
9: Witam serdecznie, Krzysztof Papadis. Akurat jesteśmy producentem naszym polskim. Jest to trenażer strzelecki, który umożliwia realizować trening strzelecki w dowolnym miejscu.
16: Aha, wy te tablice produkujecie?
9: Elektroniczne tarcze, tak. Te małe, tutaj duże, to jest odwzorowanie podstawowej tarczy aktualnie Wojska Polskiego. Jeżeli chodzi o repliki, to są nasze konwersje laserowe, ale mamy, tak jak tu widać, naboje laserowe, które możemy też włożyć do prawdziwej broni i oddawać strzał z broni palnej impulsem lasera.
16: Czyli to jest broń, która służy do treningu, to już służy do prawdziwego strzelania. Takie naboje też robicie?
9: Znaczy, akurat naboje póki co importujemy, natomiast tu możemy wykorzystać broń palną. Natomiast jeżeli chodzi o karabinki, no to możemy realizować też trening. Nie musimy mieć pozwolenia, czyli tak naprawdę każdy może mieć w domu i sobie ćwiczyć, trenować.
16: W domu i może nie ma odpowiedniej odległości, bo tu trzeba, bo odległość jest dosyć bliska, a celność to jest na 100 metrów, na 50 metrów.
9: No nie do końca, bo możemy sobie skalować cele i przez to możemy skracać dystans treningowy, także tutaj nie ma problemu. Zresztą standard treningowy to jest, powiedzmy, jeżeli uczymy kogoś strzelać, to jest 5-7 metrów. Jeżeli chodzi o karabinek, powiedzmy, to 15 metrów. Także tutaj dystans to jest trochę rzeczą wtórną. Istotne jest, żebyśmy powtarzali, powielali te same ruchy, żeby wypracować pamięć mięśniową. I trening na systemie laserowym umożliwia to, bo jedyny koszt to jest naładowanie baterii akumulatorków.
16: Nie, a to jest, zamówienia są dla wojska, czy to jest takie do użytku domowego?
9: Aktualnie te rozwiązania nasze i używają służby różne nasze mundurowe, ale też mamy bardzo dużo szkół, które używają w ramach realizacji programu nauki strzelania w szkołach
16: Ponieważ pani redaktor Małgorzata Klesz wyrusza w daleką podróż, to może byś się, Małgosiu, sprawdziła, czy potrafisz w jakiś cel, czy potrafisz osiągnąć cel.
17: Potrafię.
16: To wiem, że ty potrafisz osiągać cel, a nie wzięłabyś takiego do ręki, nie?
17: Niekoniecznie. Ja z łuku wolę na przykład strzelać. Jest łuk?
9: Znaczy, my nie mamy akurat laserowego łuku, ale wiem, że są takie rozwiązania wideo, gdzie można łukiem strzelać do ekranu i się realizuje taki trening. Natomiast myślę, że możemy tutaj zrobić szybką edukację i...
17: Ale to może pan redaktor. Ja przejmę mikrofon, a pan redaktor strzeli.
16: Ja będę dzisiaj strzelał z mikrofonu, ale czy to jest biznes, który się opłaca? Pan jest właścicielem?
9: Jestem właścicielem, tak. Każdy biznes się opłaca wtedy, kiedy się sprzedaje więcej niż się produkuje być może. Natomiast jesteśmy, myślę, nadal startupem, ale rozwijamy się bardzo dynamicznie. Mamy w tym roku pierwsze pojawienie się na targach na IWE w Niemczech. Mieliśmy bardzo duże zainteresowanie, bardzo pozytywnie oceniony jest nasz pistolet treningowy. Z wielu ust padło, że jest to dzisiaj prawdopodobnie najlepszy pistolet treningowy na świecie. Przynajmniej tak jest oceniony przez wielu strzelców, którzy znają rozwiązania pozostałe. Także no, patrząc, jakie dajemy możliwości przy połączeniu jeszcze tarcz z aplikacją, którą też w Polsce wytwarzamy, możemy śmiało powiedzieć, że nasze rozwiązanie jest na pewno nie gorsze od tego, co jakby prezentuje świat.
16: A jest w tym systemie jakaś myśl inżyniera polskiego?
9: Oczywiście. Tutaj mogę tutaj pokazać. Ta wkładka laserowa do replik ASG jest jedyne takie rozwiązanie na świecie. Nawet ostatnio dostaliśmy potwierdzenie z Urzędu Patentowego, że przyznano nam ochronę, także mamy swoje też sukcesy. No jeżeli chodzi, to tarcza zaprojektowana, oprogramowana, wszystko w Polsce, produkowane wszystko w Polsce. Ta tarcza to jest jedyna na świecie. Nikt nie ma takiej. Odzorowanie naszej tarczy T3 Bulinek. Wyprodukowane wszystkie, od podstaw skonstruowane w Polsce.
16: I pan jest konstruktorem?
9: Ja jestem pomysłodawcą, moi wspólnicy są elektronikami, inżynierami, także oni moje pomysły później przekładają na rzeczywistość.
16: To jeszcze powiedzmy, jak nazywa się firma?
9: Firma Smart Target, także nasza rodzima, w 100% Polska.
16: Która jest w Warszawie, w
9: Kielcach? Jesteśmy z Trójmiasta.
16: Trójmiasto.
9: Trójmiasto.
16: Sopot?
9: Piękne miejsce, dokładnie Gdynia.
16: Dokładnie Gdynia. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Krzysztof Papadis, właściciel firmy Smart Target, był gościem Popołudnia Wnet. Małgosiu.
17: Tak, przechodzimy dalej. Dziękujemy bardzo.
9: Oczywiście zapraszamy na wszelkie, tak powiem, treningi.
16: Przyjdziemy i skorzystamy. To, żeby nie było, żebym nie monopolizował mikrofonu, to w takim razie podejdziemy do kolejnej innowacji, do kolejnej polskiej firmy. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
10: Dzień dobry, miło mi.
17: Nam również. Trzecie stoisko, od prawej patrząc. I co tutaj znajdziemy?
10: Jesteśmy Raptors UAV System. Zaczynamy jako spin-off z Politechniki Łódzkiej. Zajmujemy się budową dronów o różnych zastosowaniach, zależnie od potrzeb klientów, a także zaczynamy powoli z kursem o budowaniu dronów FPV. Poza tym świadczymy takie usługi jak właśnie doradztwo w zakresie dronowym, no i również oferujemy usługi z zakresu właśnie filmówki i szkoleń.
16: Dobrze, a opowiedz w takim razie o tym dronie, który tutaj widzimy. Przede wszystkim, jakie są innowacje? Co żeście wymyślili? Czy to jest taka chińska papuga, którą po prostu składacie w garażu z chińskich elementów, czy coś innego?
10: To jest prototyp, który ma różne zastosowania. Ma modułową konstrukcję, ma przykładowo wymienne ramiona. Możemy go złożyć bardzo szybko i złożyć z powrotem. Również możemy podłączyć różne czujniki, jak kamery lidar, czy chociażby inne sensory. On ma wszelakie zastosowania i to zależy właśnie od potrzeb producenta, klienta.
16: No dobrze, ale tu pokazałeś, że to możemy wyciągnąć, tu możemy kamerę zastosować, ale jaką technologię stosujecie? Czy sprowadzacie wszystko, co tu jest, sprowadzacie z zewnątrz, czy jest też jakaś własna myśl przy konstrukcji tego drona?
10: To jest nasza własna konstrukcja, my ją sami zaprojektowaliśmy od A do Z. Oczywiście niektóre komponenty są zamówione z Chin ze względu na cenę, na koszty produkcji, ale chociażby silniki, takie najważniejsze komponenty są produkowane u nas w Polsce i to są polskie komponenty.
16: A to jest prototyp, czy to już jest produkcja? Na przykład produkujecie 10 tysięcy takich dronów rocznie?
10: Nie, to jest prototyp, to jest pokazowy prototyp. Generalnie brał udział w wielu konkursach technologicznych i zajmował topowe miejsca.
16: Bo to jest spółka, która nazywa się Raptors. Raptors i to jest spółka założona przez studentów Politechniki Łódzkiej?
10: Zaczynamy nasz spin-off. Niedługo, mam nadzieję, jesteśmy w okresie przejściowym, ale dokładnie tak, jak pan redaktor mówi.
16: Czyli zebraliście się, skończyliście Politechnikę Łódzką i powiedzieliście sobie, dobrze, to nie będziemy pracować w wielkich korporacjach, tylko stworzymy coś własnego.
10: Dokładnie tak.
16: I myślisz, że dawno wyruszyliście w taką drogę?
10: Wyruszyliśmy tak naprawdę w tym roku, no i prężnie tutaj się rozwijamy.
16: Ten rok, to dopiero właściwie jego piąty miesiąc się rozpoczął, to niedługo już macie prototypy, a tutaj jeszcze widzę jedno urządzenie, co to jest?
10: To jest kamera termowizyjna, to był akurat zakup, wykorzystujemy to przy zleceniach, na przykład przy audytach termicznych.
16: Myślisz, że to jest produkt, który mógłby się przydać polskiemu wojsku?
10: Myślę, że tak. Ma tutaj różne zastosowania. Ze względu na modularność, wszechstronność na pewno by znalazł zastosowanie wojsku.
16: A powiedz, czy spacerowałeś po tych wszystkich i patrzyłeś, co tu się wystawia, kto tu się wystawia, czy tylko pilnowałeś swojej własnej spółki?
10: Oczywiście skorzystałem z tej okazji. Tutaj przeszedłem kilka stoisk, kilka firm i naprawdę jest duża rozpiętość technologiczna. Polskie wojsko na pewno ma w czym wybierać.
16: Tak myślę, do tego wszystkiego ma pieniądze. No dobrze, to w takim razie życzymy powodzenia.
10: Bardzo dziękuję, miło mi było.
16: Nam również i idziemy dalej. Mamy rakietę, mamy drony, to teraz te drony trzeba pomalować. Krzysztof Skroński, dzień dobry.
19: Dzień dobry, Wojciech Pauli, firma handlowa Barwa.
16: No dobrze, opowiadamy o tradycji firmy i o tych, co zawierają te puszki.
19: Firma handlowa Barwa Kielce została założona w latach 90. na samym początku. Zaczynaliśmy od produkcji cywilnej, natomiast w tej chwili mam już ponad 20 lat doświadczenia w produkcji farb do zastosowań wojskowych, które pozwalają na zmniejszenie widoczności pojazdu pomalowanego taką farbą w świetle widzialnym i w świetle bliskiej podczerwieni, czyli przy zastosowaniach noktowizyjnych.
16: I to jest tak pan powiedział, jak rozmawialiśmy kilka godzin temu, że większość tych pojazdów pancernych, które są tutaj i są tu widoczne, są pomalowane farbą z fabryki pod tytułem Barwa.
19: Tak, zdecydowanie. Dzięki naszemu 20-letniemu doświadczeniu, to tutaj powtórzę, mamy już duży udział w rynku, szacowany na mniej więcej 95% zastosowań militarnych w Polsce.
16: I to jest tak, że to jest własna receptura, czy też kupiona receptura, nie wiem, w Niemczech albo w jakimś innym państwie?
19: Nie, to jest całkowicie polski produkt, polska technologia, wytwarzana w Kielcach. Też to jest nasze know-how, jak to zrobić. Receptura opracowana przez nas.
16: Ale co, jest bardzo jakaś skomplikowana. Co trzeba dodać do zwykłej farby, żeby tego nie było widać nawet w podczerwieni?
19: To jest kwestia dobranie odpowiednich pigmentów, które będą w tej farbie. Nie mogę zdradzić szczegółów oczywiście, ale za pomocą odpowiednich pigmentów, odpowiednich wypełniaczy jesteśmy w stanie tak modyfikować farbę, że będzie odbijać odpowiednie długości fal, a niektóre będzie wchłaniać, przyjmować i w ten sposób upodobni się do otoczenia.
16: I właściwie ma tylko zastosowanie do sprzętu wojskowego, do przemysłu lotniczego, do okrętów, a poza tym?
19: Firma Barwa wywodzi się tak naprawdę z przemysłu cywilnego i dalej jesteśmy w tym przemyśle cywilnym bardzo, bardzo silni. Malujemy autobusy, malujemy pociągi, malujemy różnego rodzaju sprzęt, śmieciarki, pługi, całe mnóstwo rzeczy. Także to nie jest tylko sprzęt wojskowy.
16: Boi się pan wojny? Że wojna wybuchnie w Polsce? Że będzie Polska w obszarze wojennym?
19: Mam nadzieję, że nie będzie. Wszystko zależy od tego, jak mocne będą nasze siły zbrojne, jak będzie tutaj zbudowane nasze wojsko i oczywiście od naszych sojuszników.
16: To prawdziwe twierdzenie, są paluszki słone, są orzeszki. To w takim razie życzę smacznego i bardzo serdecznie dziękuję. Dużo osób zatrudnia firma Barwa?
19: Ponad 100.
16: Czyli dosyć poważna fabryka.
19: Duże przedsiębiorstwo w tej chwili, biorąc pod uwagę, że zaczynaliśmy od małego sklepiku w Kielcach na rynku. No w tej chwili jesteśmy poważną fabryką, zatrudniającą dość sporo ludzi.
16: Koszty w takim razie prowadzenia takiej fabryki, koszty energii. Cieszy się pan, że mamy najdroższą energię w Europie? Jest pan z tego dumny?
19: Nie jestem z tego dumny w żadnym wypadku. Nasza firma zainwestowała w panele fotowoltaiczne, żeby tutaj koszty energii obniżyć i uniezależnić się trochę od tego czynnika.
16: I udało się?
19: Produkujemy dość dużo energii, mamy dość duże tutaj zasoby. Więc wydaje mi się, że jest to taka gałąź, która nam wyszła.
16: To gratuluję i bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
19: Dziękuję bardzo.
16: I pozdrawiamy. Idziemy dalej, kawałek dalej. Z kolei są pojazdy, które potrafimy uruchamiać zdalnie. Dzień dobry panu, Krzysztof Skowroński.
20: Dzień dobry, Robert Fintar.
16: No to dobrze, to opowiadamy. To są pojazdy na gąsienicach.
20: To są bezzałogowe platformy gąsienicowe, drony naziemne, tak zwane multifunkcjonalne platformy o różnym przeznaczeniu.
16: Na przykład?
20: Logistyk, czyli dron działający jako dron logistyczny, dowożący na froncie w jedną stronę amunicję, medycynę, żywność, również z elastycznymi noszami. Na powrocie jest w stanie transportować rannych żołnierzy na zaplecze frontu.
16: Czy jest już gdzieś sprawdzony, czy to są prototypy?
20: Nie, to są platformy już produkcyjne, działające na wschodzie, na Ukrainie, w dużych ilościach. Tam, gdzie je dostarczamy i tam są wykorzystywane właśnie do takich rzeczy.
16: Zadaję każdemu pytanie, czy to jest firma polska i czy to jest technologia polska?
20: W 100% polska firma.
16: A technologia?
20: Technologia wzorowana we współpracy z partnerami ukraińskimi, natomiast już jakby te dopasowanie pod nasze wymogi na to, co my robimy, w jakim kierunku idziemy, to już jest w pełni 100% polskie.
16: I to już jest sprawdzone w działaniu, czyli sprawdzone w boju.
20: Tak jest.
16: No dobrze, i ile to jest duża fabryka zatrudniająca dziesiątki albo setki osób, tysiące osób, czy to jest mała domowa manufaktura?
20: Jeszcze na razie mała domowa manufaktura, jeżeli chodzi o Polskę, tak? Bo jeżeli chodzi o dystrybucję i dostawę na kierunku wschodnim, to jest to zupełnie inna rzecz i o tym nie chcę rozmawiać, bo to są rzeczy tak jakby nie wymagające na razie promowania. Natomiast tutaj w Polsce w tej chwili właśnie rozwijamy nasz zespół, zatrudniamy kolejnych konstruktorów, inżynierów i no, chcemy być tym kluczowym graczem, jeżeli chodzi o polskie wojsko, służby cywilne, bo mamy przeznaczenie i zarówno militarne, jak również i cywilne, czyli na przykład jako straż pożarna, jako platforma, która może działać w trudnym terenie, w zanieczyszczeniu, w skażonym powietrzu, w dużej temperaturze, wysokiej temperaturze, w halach grożących zawaleniem, w konstrukcjach, które gdzieś tam no, są niebezpieczne dla funkcjonowania strażaka, czyli człowieka, natomiast one mogą wjechać i gasić pożar.
16: Ma pan w dłoniach system dowodzenia. Proszę powiedzieć, na jaką odległość może, jak długo może pan, jak daleko to może pojechać?
20: To jest bardzo trudne pytanie, ale oczywiście na nie odpowiem. To jest od kilkuset metrów do kilkudziesięciu kilometrów. Wszystko zależy, jaki system łączności zastosujemy, czy będzie to przeznaczenie, czy będzie to łączność satelitarna, tak jak w tym bezzałogowcu po prawej stronie, tam już jest Starlink zamontowany, więc mamy bardzo daleką możliwość kontaktowania się z systemem. Tam jest również zamontowana głowica ze światłowodem, więc ten dron może jechać na światłowodzie nawet 50 km, bo taką ma długość światłowodu. Natomiast oczywiście może też pracować w bardzo krótkich odległościach, jeżeli mamy. Wszystko zależy od tego, jakie jest przeznaczenie, jaki jest cel i zadanie dla bezbłogowca.
16: Ale mogą to być też kilometry i wtedy ma pan podgląd na tym urządzeniu. Wie pan, gdzie to urządzenie jest i też może pan obserwować to, co to urządzenie widzi.
20: Oczywiście, oczywiście. Możemy patrzeć, co się dzieje. Dlatego my jesteśmy producentem tylko samej platformy. To, co jest na niej nadbudowane, to realizujemy z naszymi partnerami. I tutaj na przykład na Defense 24 już rozmawiamy z naszym partnerem, inną firmą polską, o zamontowaniu wysokiego masztu, kilkumetrowego masztu na górze z przekaźnikiem telekomunikacyjnym, gdzie ten dron mobilnie mógłby działać na ścianie wschodniej jako taki mesh, jako taki sygnał.
16: No dobrze, ale tutaj obok jest pan, który produkuje farby, które czynią takie urządzenia niewidzialnymi. Czy już pan z tym panem rozmawiał i czy pan taką farbą maluje swoje urządzenia?
20: Panie redaktorze, dokładnie tak i właśnie dlatego takie miejsca jak dzisiejsze tutaj na Defensie powodują, że spotykamy ludzi, inne firmy, z którymi wchodzimy w kooperację i dokładnie tak jak powiedziałem, że po prawej naszej stronie jest firma, z którą nawiązujemy współpracę w zakresie łączności. Po lewej stronie mamy firmę, która zajmuje się farbami, które są bardzo obiecujące, bo mogą spowodować, że na przykład nasza bezzałogowiec, nasza platforma będzie rozmyje się w widmie radarowym, więc przeciwnik jej do końca nie zobaczy lub zobaczy ją jako zupełnie coś innego i zdefiniuje ją nie jako, jako dron naziemny, tylko jako zupełnie coś innego, fałszywy obraz. Jak również jest mowa tutaj też o farbach, które rozmyją nam widmo podczerwieni, czyli ciepło wydzielane przez tą maszynę, ono też zostanie gdzieś tam oszukane, rozmyte i nie będzie widoczne na przykład w nocy.
16: A dlaczego pan się zdecydował na taką produkcję?
20: Bo obserwujemy bardzo dokładnie rynek, uczestniczymy w wielu konferencjach międzynarodowych, jeździmy po świecie, patrzymy jakie jest zapotrzebowanie, słuchamy ludzi i staramy się dostrzegać nisze rynkowe na pewne rozwiązania, które dla jednych są jeszcze niestandardowe, nieoczywiste i zazwyczaj jak ktoś się wyśmiewa z czegoś, to jest stałe jakaś tam zabawki, to jest niepotrzebne, nieużyteczne, to wtedy właśnie taki temat zgłębiamy, bo być może jest dla tego zastosowanie zupełnie inne niż nam się wydaje na co dzień.
16: Jest pan inżynierem?
20: Jestem w tej chwili, doktoryzuję się na Politechnice Łódzkiej, ale nie jestem inżynierem, jestem z biznesu.
16: Tam są młodzi ludzie z Politechniki Łódzkiej właśnie, też pan już ich poznał.
20: Tak, współpracujemy, znamy się od wielu lat, jest to świetna grupa młodych studentów, już studentów, bo właśnie wykończyli Politechnikę, ale współpracujemy razem i rozwiązujemy różne trudne problemy wspólnie.
16: I taka myśl, a przynajmniej w kawiarniach się spotykacie, żeby wypić kawę i porozmawiać o czymś innym, o literaturze?
20: Spotykamy się w różnych sytuacjach, w różnych momentach i rozmawiamy na bardzo różne pytania. Tematy również geopolityczne, ale również i o literaturze. Tak jest.
16: Takie duże to są pojazdy na tym billboardzie.
20: Tak, to są tak. Pomysły czysto wytworzone przez sztuczną inteligencję, ale generalnie chodzi o to, że to jest nasz świat robotyzacji pola walki, robotyzacji pewnych rozwiązań i zapotrzebowania z rynku.
16: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Tutaj nawet taka miniaturka drona.
20: Tak, to jest mały dron FPV z pociskiem dźwiękowym. Jest to przykład tego, jak nasze platformy znajdują rozwiązanie, ponieważ na jednej z naszych platform montowane są 4 takie drony, więc dron, nasz pojazd po dojechaniu 50 km w głąb pola walki, z niego startują takie małe drony z ładunkiem wybuchowym i jakby mogą jeszcze dalej o kolejne 10 km polecieć, więc jakby wydłużamy to długie ramię o jeszcze kolejne kilometry, jeśli chodzi o walkę na polu bitewnym.
16: Będzie bardzo duża kolejka po pieniądze, które pożyczamy z Unii Europejskiej, po te 44 miliardy euro. Pan stanie w tej kolejce, pana firma będzie chciała otrzymać coś z tego, żeby móc zwiększyć produkcję? Czy w ogóle małe firmy mają szansę, małe prywatne firmy mają szansę na to, żeby duże polskie wojsko dostrzegło zastosowanie i zamówiło odpowiednią ilość produkcji, bo wtedy skala może być inna i pan może się rozwijać i pana przedsiębiorstwo.
20: Bardzo się cieszymy, że my jako pracownicy cieszymy się, że takie pieniądze są. Wiem tak, no z informacji, jakie są nam udzielane, wiemy, że w jakiś sposób są już rozdystrybuowane i to duzi gracze będą dysponować tymi funduszami, ale jak rozmawiamy z tymi dużymi graczami, jak Polska Grupa Zbrojeniowa, no to tam znajdujemy płaszczyzny do tego, do rozmowy, gdzie duzi gracze z rynku zbrojeniowego mówią: OK, nie uciekajcie nigdzie, będziemy was potrzebowali przy naszych projektach. I coraz częściej dostrzegamy, że ci duzi zaczynają nas słuchać. To znaczy my jako mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa dużo bardziej czujemy to, co jest na ziemi, tu na froncie, w sensie tej demokratyzacji uzbrojenia i przychodzimy do nich z rozwiązaniami, na które oni by w życiu nie wpadli, gdybyśmy my tego na własne oczy nie widzieli, no, w różnych miejscach, na przykład na Ukrainie.
16: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
20: Bardzo serdecznie dziękuję.
16: A to jest Popołudnie Wnet. Popatrzymy na zegarek, która jest godzina. Jest 16:34, a ja podejdę do kolejnego miejsca. Też pan Krzysztof Cedrowski. Dobrze, w jakim miejscu jesteśmy i na co ja teraz patrzę?
2: Dzień dobry, Krzysztof Cedrowski z tej strony, z firmy Transbit. Znajdujemy się na naszym stoisku. Transbit jest polskim producentem urządzeń łączności radiowej dla wojska. Jesteśmy firmą z bardzo dużym doświadczeniem. Na rynku istniejemy ponad 40 lat. Przepraszam, prawie 40 lat. W przyszłym roku będziemy mieli rocznicę. Od samego początku jesteśmy związani z dostawą urządzeń łączności dla wojska.
16: 40 lat to jest firma, która jest w rękach państwa czy w rękach prywatnych?
2: Transbit jest całkowicie firmą prywatną, związaną od początku w zasadzie ze swojego istnienia właśnie z rynkiem wojskowym polskim.
16: To jest urządzenie. Ja przyznam się, że nie znam się na sposobach łączności. Czy to jest nowoczesne urządzenie, którym można się pochwalić, czy to jest jedno z możliwych urządzeń do komunikacji?
2: Już panu wyjaśniam.
16: Kolor ma rzeczywiście wojskowy. Program?
2: Tak. Stoimy przed naszym jednym z głównych urządzeń łączności radiowej, czyli radiostacją szerokopasmową R450C. Radiostacja jest bardzo szeroko wprowadzona do sił zbrojnych RP. Stanowi jeden z głównych urządzeń łączności, na przykład w wojskach obrony przeciwlotniczej, w marynarce wojennej, w nadbrzeżnym dywizjonie rakietowym, morska jednostka rakietowa odpowiada za przesył danych w ugrupowaniu bojowym pomiędzy stanowiskami dowodzenia, efektorami, czyli wyrzutniami rakiet, jak to ma miejsce w obronie przeciwlotniczej czy w morskiej jednostce rakietowej, ale również i w wojskach lądowych na tak zwanych wozach łączności, aparatowniach łączności cyfrowo-transmisyjnej.
16: Najtrudniejsze jest chyba bezpieczeństwo takiej transmisji danych. To jest chyba wyzwanie w tej chwili.
2: Tak, dlatego Transbit jest zaufaną firmą w polskim środowisku wojskowym, odpowiadającą na potrzeby sił zbrojnych RP. Całą elektronikę, która znajduje się w naszych urządzeniach, czyli płyty główne, moduły elektroniczne, powstaje u nas od projektu poprzez wykonanie, dlatego możemy powiedzieć, że jesteśmy zaufanym partnerem Sił Zbrojnych RP, jak również i oprogramowanie, które odpowiada za sterowanie tej radiostacji. Radiostacja jest wykonana w technologii SDR, czyli Software Defined Radio, czyli waveformy, czyli te właśnie oprogramowanie, które definiuje pracę naszej radiostacji, jest również u nas przez naszych inżynierów, programistów, informatyków rozwijane i produkowane, żeby odpowiedzieć na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Tutaj jeszcze warto wspomnieć, że jeden z najnowszych programów, jakie są realizowane w Wojsku Polskim, będą realizowane, czyli program obrony przeciwdronowej SAN. W dniu jutrzejszym mamy podpisanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów tej umowy. Transbit w ramach tego programu, jeden z wielu programów, będzie finansowany z funduszy europejskich SAFE. Jutro będzie finansowanie te podpisane w Kancelarii Prezesa. Radiostacja stanowi główny środek łączności w tym programie antydronowym SAN. Transbit odpowiada za organizację całej sieci wymiany danych w programie SAN.
16: I już oczywiście sztuczna inteligencja też w tym wszystkim uczestniczy, w analizie danych.
2: Sztuczna inteligencja jest tematem szerokim, jak najbardziej jest potrzebna i jest wykorzystywana w siłach zbrojnych. Sama analiza związana z pozyskiwanymi danymi z wielu sensorów, tak jak radary, głowice optoelektroniczne, jest w tym momencie wykorzystywana. Tak? Transbit oprócz urządzeń do przesyłu tych dużych ilości danych właśnie z tych sensorów, również produkuje urządzenia sieciowe, które tworzą całą tą, organizują całą tą sieć, tak jak serwery, switche i serwery. I na tych serwerach właśnie, wysokowydajnych serwerach, te dane są gromadzone i właśnie ta sztuczna inteligencja odpowiada za odpowiednie przetwarzanie tych danych i generowanie odpowiednich danych skompresowanych do stanowisk dowodzenia, do dowódców, którzy podejmują decyzje.
16: I mówi pan, że w tych urządzeniach nie ma ani jednego, który nie pochodził z Polski?
2: Znaczy elektronika, tak jak wiemy, tak jak zdajemy sobie sprawę, wiemy, gdzie jest produkowana. Niestety w Polsce, nawet i w Europie, nie produkujemy wysoko wydajnych procesorów i one są pozyskiwane z Azji, po prostu z Azji, na przykład z Tajwanu, ale co innego pozyskać sam procesor jeden i go zaprogramować według naszych wymagań, według wymagań wojska i mieć kontrolę nad oprogramowaniem, oprogramowaniem tego procesora i go wykorzystać tylko jako narzędzie, ale wiemy, jak on pracuje, wiemy, co jest w nim zaszyte, czyli tak zwany układ otwarty, i Transbit kupuje układy otwarte, które później u nas w firmie programujemy. I to zapewnia właśnie bezpieczeństwo, tak? Że płyty główne, które są u nas robione, komponenty, owszem, są pozyskiwane z zagranicy, natomiast całe oprogramowanie i cała płyta główna powstaje u nas, co powoduje uniknięcie niechcianych elementów, które mogą być zaszyte w takich płytach, tak, które mogą mieć wpływ później na działanie tego urządzenia. My tego unikamy i projektujemy i produkujemy w pełni bezpieczne urządzenia dla Wojska Polskiego.
16: O czym powiedział pan Krzysztof Cedrowski. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję uprzejmie, panie redaktorze.
16: Bardzo to jest imponujące urządzenie, że też takie ma. Ja jeszcze przejdę kawałek, ale tu już jest taki moment, kiedy kończy się podejdę do pana, ale nie wiem, czy mogę z panem przeprowadzić wywiad na temat tego, co tu się dzieje, co to za systemy nawigacji satelitarnej, jaka produkcja, czy mam na kogoś poczekać, poczekam, ja to na żywo jest program w Radiu Wnet, mamy czas, ale podejdę do kolejnego, bo tutaj jest, rozumiem, sytuacja taka, w której jest ranny żołnierz i to też jest takie nosze, które od razu reanimują i podają odpowiednie rzeczy, żeby ten ktoś przeżył, tak?
3: Czy niestety nic nie robią, natomiast my tutaj pokazujemy rozwiązania właśnie na pole bitwy, które na przykład przykładowo ten mały namiocik, to jest takie małe pole operacyjne, więc możemy tak naprawdę gdzie chcemy, gdzie możemy tak naprawdę prowadzić operacje. Więc razem z tym mam taki zestaw, czyli system do powstrzymania życia kanadyjski. Nazywa się to MOVES SLC, czyli takie wszystko w jednym zestawie potrzebne, żeby tego pacjenta utrzymać w życiu.
16: Czyli to już nie jest produkcja polska, tylko to jest produkcja kanadyjska.
3: Kanadyjska, natomiast jednym z wynalazców tego jest anestezjolog z Polski, który mieszka obecnie w Kanadzie.
16: Czyli jest element polskiej myśli. Rozumiem, że to jest coś, co jest bardzo potrzebne polskiemu wojsku i polskim żołnierzom.
3: No tak, tak. Obecnie no, na Ukrainie jest między 200 a 300 takich jednostek, więc to jest urządzenie, które rzeczywiście jest tak zwane battlefield tested, czyli rzeczywiście działa. I mogę powiedzieć z pierwszej ręki, bo akurat nasza firma się zajmuje szkoleniami i pomagaliśmy, żeby ten sprzęt tam się znalazł. Więc mogę powiedzieć, tak mówię, z pierwszej ręki, że to działa. Działa i ratuje ludzi.
16: A pan był na Ukrainie?
3: No, zdarza się, że jeżdżę. Dużo nie mogę powiedzieć, ale bywam.
16: Bo to jest tajemnica wojskowa. No dobrze, bardzo serdecznie dziękuję za krótką rozmowę.
3: Dziękuję.
16: I podejdziemy jeszcze, jedno jest stoisko, ale tak, i widzę nawet jego prezesa, do którego się zbliżę, żeby udzielił krótkiego wywiadu, jeśli to będzie możliwe. Jeśli nie będzie możliwe, to byśmy porozmawiali na żywo w radiu. Nie, prezes jest zajęty, to może prezes kogoś wskaże. To jest firma, która produkuje drony. To też jest polska myśl technologiczna, ale założyciel i prezes tej firmy jest wybitnie zajętym człowiekiem. My w takim razie mamy dla Państwa jakąś popołudniową piosenkę, to może teraz jest dobry na nią czas.
17: Tak, rano słuchamy przed porankiem zespołu The Beatles, to teraz też posłuchamy tylko nieco innego utworu.

0: No i tak, Beatlesi opowiedzieli swoją historię, a my w Popołudniu Wnet opowiadamy naszą. Teraz jesteśmy przed kolejną firmą, firmą polską, firmą rodzinną. Jej właściciel jest koło mnie. Dzień dobry, współwłaściciel.
1: Dzień dobry, tak. Jesteśmy rodzinną firmą. Mój tato jest założycielem, ja jestem junior, który, mam nadzieję, będzie kontynuował tę piękną przygodę.
0: Firma z Białegostoku, która robi rodzinne moduły ochronne.
1: Tak, specjalizujemy się w szeroko pojętych modułach, od kontenerów mieszkalnych, sanitarnych, specjalistycznych, jak też teraz naszym nowym produktem są rodzinne modułowe miejsca ochronne, ukrycia, gdzie rodziny mogą się schronić, mieć swój taki bezpieczny kącik. Docelowo może być to miejsce ukrycia, aczkolwiek na co dzień może być to przeznaczenie dowolne.
0: Miejsce ukrycia na wypadek, gdyby coś złego się w Polsce zdarzyło.
1: No tak, mentalność jest taka już u nas, że wszyscy widzimy, co się dzieje dookoła. Musimy myśleć szczególnie o swoim zdrowiu, życiu naszych bliskich. Stąd też wyszliśmy z inicjatywą i proponujemy moduł ochronny, który przydomowo możemy umieścić i w nim właśnie się ukryć na ten czas pierwszego frontu, pierwszego zagrożenia, które występuje.
0: Ten moduł ochronny można wkopać do ziemi, można go zakopać, można go przykryć ziemią tak, żeby go nie było widać.
1: Tak, dokładnie. No, ukrycie powinno być miejscem nieoczywistym, czyli ukrywamy go pod ziemią, dowolny wyłaz robimy, żeby wejście nie było też ogólnodostępne, może to być w szafie, może być to oddalone gdzieś w ogródku, taki wyłaz robimy, żeby móc swobodnie się tam ukryć, wejść i przebywać na czas zagrożenia.
0: Czyli to jest tak, że ktoś musi to zamówić i wtedy szyjecie na miarę, czyli robicie na miarę, czy też jest taki jeden moduł, których wyprodukowaliście już 10 albo 50 i czekacie na klientów?
1: Wychodzimy z naszymi standardowymi wymiarami. Są to wymiary 3x2,5, żeby transportowo możliwie wygodnie i ekonomicznie to transportować, ponieważ moduły wykonujemy w fabryce i wozimy je w całości do klienta. Ale na etapie wyboru i ofertowania jesteśmy w stanie zaprojektować dowolny moduł łączony zarówno dla rodziny, jak dla instytucji typu sztaby kryzysowe czy też wojsko.
0: Przypuśćmy, czteroosobowa rodzina, w jaki sposób zapewnić, żeby miała co jeść, to sobie może tutaj przygotować, ale czym oddychać?
1: Specjalna filtrowentylacja, którą możemy również zastosować. Jest to dostępna opcja. Podstawowa jest to grawitacyjna oczywiście, z tym, że no, nie spełni ona wymogów, jeżeli by jakieś zagrożenie powstało typu chemiczne, czy jakiekolwiek zapylenie, to nas jakby nie uratuje, aczkolwiek filtrowentylacja zapewni tutaj nam pobyt na pierwszą jakby możliwość schronienia. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie jest to obiekt, który jest odporny na jakikolwiek atak, ostrzał, aczkolwiek no, nie taki jest cel tego produktu. Produktu celem jest, żeby się schronić po prostu tymczasowo, czyli jeżeli zapewnimy tutaj, wyposażymy te ukrycie w odpowiednie produkty typu jedzenie długoterminowe, zapasy wody, no, czy też filtrowentylacja ręczna lub też specjalny system, jesteśmy w stanie bezpiecznie przebywać tutaj do kilku godzin, niezależnie kiedy by była taka potrzeba.
0: Kilka godzin.
1: Podstawową opcją ukrycia jest przebywanie w nim kilka godzin, tak.
0: To jest nowy produkt firmy, a jakie są pozostałe?
1: Jest to nowy produkt firmy, tak. Pozostałymi produktami, od których zaczynaliśmy, były to konstrukcje stalowe, aczkolwiek no, do wojska dostarczamy już cyklicznie kontenery mieszkalne, budujemy obozowiska, zajmujemy się tym kompleksowo, roboty ziemne, dostarczamy kontenery mieszkalne, sanitarne. Tak jak
0: tylko jedną rzecz powiem, bo właśnie patrzę, że jest wiceminister z Ukrainy, który wsiada w tej chwili do samochodu. Była taka konferencja o współpracy przemysłu obronnego Polski i Ukrainy i teraz ta konferencja, jak podobnie jak całe wydarzenie, się już kończy, ale proszę kontynuować. dostarczacie do wojska.
1: Tak, dostarczamy do wojska. A propos Ukrainy, sytuacja na Ukrainie pokazuje doskonale, że Ukraina nie buduje schronów, tylko takie właśnie ukrycia, jakie my proponujemy, po to właśnie, żeby nie budować tego latami i nie inwestować w to dziesiątek milionów złotych, ponieważ dzisiejsze penetracyjne pociski nie są w stanie zapewnić nam 100% bezpieczeństwa, dlatego ukrycia w rozproszeniu zapewnią nam takie tymczasowe schronienie.
0: Myśli pan o tym, że będzie pan miał duży rynek, czy będzie duże zainteresowanie, cywilne zainteresowanie tym, co wy robicie?
1: Miesiąc temu w Nadarzynie na targach właśnie powstał nasz produkt.

0: Popołudnie Wnet.
1: I wracamy do naszej rozmowy, tylko nie pamiętam, na czym się skończyła.
2: Skąd się wziął pomysł na ukrycie? Generalnie opowiadałem o tym, że nasz rodzinny moduł ochronny powstał dlatego, że na targach w Warszawie, nie dalej jak miesiąc temu, ludzie przychodzili i pytali, czy posiadamy w swojej ofercie produkt typu nierodzinny, aczkolwiek przydomowe jakieś ukrycie. Produkt, który by był dostępny dla każdego człowieka, dla każdej rodziny, którzy mieszkają w domu jednorodzinnym, i taki obiekt, który można by było zakopać gdzieś, tak jak wspominałem, w ogrodzie chociażby. Stąd też powstał pomysł i prototyp, gdzie dwa tygodnie temu powstała koncepcja. W tydzień żeśmy wyprodukowali właściwie od zera. Zrobiliśmy podstawowy marketing i teraz wychodzimy z tym na rynek i chcemy to promować, bo widzimy w tym bardzo duży potencjał.
1: A to jaką w takim razie twój tata fabrykę założył?
2: Mamy dosyć duże moce przerobowe. W zeszłym roku w 4 miesiące wyprodukowaliśmy około 500 kontenerów mieszkalnych dla wojska, także jesteśmy w stanie produkować tego seryjnie bardzo dużo.
1: Czyli duża białostocka fabryka.
2: Tak, pod Białymstokiem posiadamy swoją fabrykę, firma Ale, rodzinna firma. Jesteśmy w stanie podejść do klientów indywidualnie, robimy obiekty specjalistyczne, tak jak mówiłem, i jest u nas szybka decyzyjność i możemy wykonać wiele, wiele ciekawych rzeczy.
1: Ale Hale to jest już dla użytku wojskowego.
2: Tak, Ale Hale jest to marka, nasza spółka, którą rozwijamy w kierunku właśnie produktów służących obronie, obronności generalnie, szeroko pojęte. I tak dla wojska dostarczamy pod tą marką wszystkie nasze produkty.
1: Ale to jest to mieszkanie dla żołnierzy, czy to ma inne zastosowanie?
2: Widzimy teraz właśnie, stoimy przed kontenerem obserwacyjnym. Jest to z kolei nasza odpowiedź na stacjonujących przy granicy naszych strażników granicznych, którzy przebywali w namiotach. My zaproponowaliśmy kontener obserwacyjny odporny na ostrzał z kalibru 7,62x51 natowski. Jest on w pełni obłożony materiałem kuloodpornym. Szyby w klasie BR-7 również są odporne na ostrzał. Takich dwóch żołnierzy może bezpiecznie stacjonować i patrolować 24 godziny na dobę teren wokół. Jest to kontener wyposażony w agregat prądotwórczy, który jest dosyć cichy, jak na rynku najcichszy z możliwych generalnie, żeby nie budził zainteresowania wroga, a bezpiecznie mogą w nim przebywać żołnierze, nie są obarczeni ryzykiem, tak jak to było, atakiem chociażby dzidą, która była dosyć szeroko komentowana w zeszłym roku, gdzie niestety nasi strażnicy ucierpieli podczas takich patroli.
1: A jaką farbą jest pomalowany?
2: Jest farbą maskującą, pomalowany w kolor zielony.
1: Tę farbą, którą produkuje ten pan, który tam stoi?
2: Dokładnie ten pan jest naszym dostawcą farby.
1: Czy się znacie?
2: Jesteśmy tak, w kooperacji.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: I tak, takie rozmowy w Popołudniu Wnet prowadzimy. Patrzę na zegarek, jest godzina 16:58. Za chwilę wiadomości z Watykanu, a po wiadomościach z Watykanu wrócimy tutaj. Przed stadion narodowy.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania. Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem już wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne i jednocześnie

0: strasznie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy, no to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
1: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
2: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
3: Wizytę w Watykanie złożył Donald Tusk. Zaprosił papieża do odwiedzenia Polski w 2028 roku.
4: Jestem pod wielkim wrażeniem spotkania z Ojcem Świętym.
3: Leon XIV przyjął również amerykańskiego sekretarza stanu. Rozmawiano przede wszystkim o kwestiach międzynarodowych. Książka to antidotum na zamknięcie umysłu, powiedział papież na audiencji dla watykańskiego wydawnictwa. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV przyjął na audiencji Donalda Tuska. Premier powiedział dziennikarzom, że zaprosił papieża do odwiedzenia Polski w 2028 roku. Rozmawiano o polaryzacji sceny politycznej w Polsce, ładzie międzynarodowym, wojnie na Ukrainie, zbrojeniu się Polski i Europy, a także o zbrojeniu Niemiec.
4: Jestem pod wielkim wrażeniem spotkania z Ojcem Świętym i nie są to słowa takie kurtuazyjne. Wszyscy pamiętamy słowa papieża o potrzebie pokoju, ponownego zjednoczenia ludzi dobrej woli na całym świecie, pojednania, ale wtedy, kiedy ma się okazję rozmawiać w cztery oczy, to takie słowa i argumenty brzmią o wiele, wiele mocniej. Jestem przekonany, że tak jak kiedyś w przeszłości, nasz papież, przed chwilą składaliśmy na grobie Jana Pawła II kwiaty i wspominaliśmy chyba wszyscy te chwile, kiedy nasz papież zmieniał świat. Bo dobre słowa, mądre słowa, moralne zachowania czasami mogą zmienić świat. I tak było w przypadku Jana Pawła II. Byliśmy wszyscy tego beneficjentami. Powiedziałem Ojcu Świętemu Leonowi, że jego słowa też mogą bardzo poprawić ten świat, który zmierza przecież w nie najlepszym kierunku. I że słowa i działania Ojca Świętego mogą przywracać taki ład moralny.
3: Południe papież przyjął też amerykańskiego sekretarza stanu Marka Rubio. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim kwestii międzynarodowych, Ameryki Łacińskiej, Kuby, Libanu, Strefy Gazy, a także równowagi geopolitycznej. Książka pomaga myśleć, spotkać się i głosić Chrystusa, mówił Leon XIV do kierownictwa i pracowników Libreria Editrice Watykana. Papież przyjął ich z okazji setnej rocznicy powstania watykańskiego wydawnictwa, które zostało wyodrębnione w 1926 roku z mającej znacznie dłuższą historię drukarni watykańskiej założonej już w XVI wieku. Z okazji jubileuszu papież wskazał na znaczenie książki w życiu człowieka i Kościoła.
5: Il libro è un'occasione per
6: Leon XIV podkreślił, że książka jest okazją do myślenia. W epoce cyfrowej jej fizyczność przypomina o roli refleksji, studium i dojrzewania intelektualnego. Jak zaznaczył, czytać to karmić umysł, a lektura pomaga rozwijać świadomy i uformowany zmysł krytyczny oraz chroni przed fundamentalizmami i ideologicznymi skrótami. Papież zaapelował, by sięgać po książki jako antidotum na zamknięcie umysłu, które wyraża się w sztywnych postawach i zawężonym spojrzeniu na rzeczywistość.
3: Papież wskazał też, że dla chrześcijan książka jest okazją do głoszenia Chrystusa. Lektura biografii świętego czy dobrze przedstawionej refleksji duchowej może dotknąć serca.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
7: Reklama.
8: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
7: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 16 i 17 maja. Kolejne już w czerwcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
8: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
7: Zaprasza Fundacja Art Bene.
9: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
12: W piątek o godzinie 19 zapraszam na Muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kruciński.
13: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
14: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
10: To była autopromocja.
1: Popołudnie wnet.
15: 5 minut po godzinie 17 popołudnie wnet trwa. Krzysztof Skowroński, Małgorzata Kleszcz. Przed chwilą usłyszeli Państwo zaproszenie na spektakl teatralny Seminarium Diabła. Oczywiście zapraszamy, ale tutaj nie o kulturze, nie o sztuce się mówi na Stadionie Narodowym. Właściwie kończą się już spotkania, warsztaty i panele Defense 24, ale jeszcze z niektórymi bardzo ciekawymi osobami można porozmawiać i my mamy kolejnego gościa. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, Sylwia Garbarczyk, przedsiębiorstwo Armpol. Nieopodal, bo w okolicach Sulejówka znajduje się nasze przedsiębiorstwo. Zajmujemy się sprzętem, typowo defense, obrona, przeznaczenie głównie dla wojska. I tu wspieramy nasze Wojsko Polskie. Produkujemy u siebie od 35 lat, współpracujemy z polskimi przedsiębiorcami. Ale teraz też oferta nowa na rynek cywilny, ochrona ludności, obrona cywilna. Główny sprzęt, który pokazujemy dzisiaj na stanowisku, to filtrowentylacja schronowa, zestaw modułowych urządzeń filtrowentylacyjnych o różnych gabarytach, do różnej kubatury pomieszczeń, dodatkowo agregat.
15: Na przykład do promu mobilnego.
16: Nie, prom mobilny też jest naszym urządzeniem, naszą propozycją. Na wypadek klęsk żywiołowych czy takich wojennych działań ewakuacyjnych dla ludności. To taki największy gabaryt, jaki wyprodukowaliśmy swoimi siłami. Jest się czym pochwalić. 30 ton wagi, 30 ton udźwigu. Przeprawiamy się przez rzeki, jeziora, wszystkie przeszkody wodne.
15: Interesuje mnie to, dlaczego pani zainteresowała się tą branżą.
16: Troszeczkę przez przypadek tak naprawdę, bo przeprowadziłam się w okolice działalności przedsiębiorstwa. Ja jestem raczej administracja, więc takie biurowe obszary, no ale produkty już znam, firmę znam, więc jakby tutaj reprezentować na takich wydarzeniach jestem w stanie firmę.
15: Ile rzeczy, jakich gabarytów, jakie rozmiary zmieszczą się na takim mobilnym promie ewakuacyjno-przeprawowym, bo tak brzmi jego pełna nazwa?
16: Tak jest. Mamy do 30 ton udźwigu, więc tak jak zdjęcie nasze też z badań na wodzie pokazuje, kilka samochodów bądź duża ciężarówka z naprawdę dużym obciążeniem. Na ludność nie przeliczaliśmy, nie było takich badań, natomiast sam udźwig, no to już pokaźne liczby osób.
1: Bardzo duża firma.
16: Sama firma nie, natomiast duże rzeczy i działalność raczej duża i szeroka.
1: Jak widzimy, teraz koniec tego całego zdarzenia zorganizowanego przez Defense 24. Udało się?
16: Myślę, że pozytywnie. Należy to wydarzenie oceniać. Było zainteresowanie, były rozmowy. Też część ta prezentacyjna w środku. Jak najbardziej, pozytywnie.
1: 35 lat ma firma, do kogo należy?
16: Pan Józef Fred jest prezesem firmy od wielu, wielu lat. Do tej pory działa. To są głównie jego projekty, jego pomysły, więc jakby tutaj...
1: Czyli jest i prezesem, i właścicielem.
16: Tak, i głównym pomysłodawcą.
17: bardzo,
18: naszych urządzeń.
17: Bardzo pana Freda pozdrawiamy.
18: Oczywiście, jak najbardziej.
17: Dziękuję bardzo za rozmowę.
18: Dziękuję.
17: I jeszcze na deser Roman Nikitow, człowiek, który przed chwilą wrócił z panelu, i pan Robert Łapacz, dwaj panowie w czapeczkach z literką U. Co ta literka U oznacza?
19: Dzień dobry. Będę próbował mówić po polsku. Jak to mnie nie uda, to pana proszę mnie poprawić, ale z całym szacunkiem próbuję mówić po polsku. Będziemy udawali, że wszyscy to rozumieją. Literka U naprawdę stoi za nazwą funduszu polskiego. Nazywa się to United Heritage, albo wspólne dziedzictwo. I podstawowo ta literka U i ten fundusz, i ta misja tego funduszu jest połączenie biznes projektów, a teraz też dual use projektów między Polską i Ukrainą.
17: Wspólne dziedzictwo, co dla pana oznacza?
19: Bo mamy tak naprawdę wspólne dziedzictwo między Polską i Ukrainą. Wierzymy w to, co naprawdę bez tej przyszłości wspólnej nie damy rady z tymi ryzykami, które teraz nas schodu, czas od czasu z zachodu, z punktu widzenia historii. Dlatego dla mnie wspólne dziedzictwo to wspólne dziedzictwo między Bałtyckim, tak by mówić, i Czarnym Morem.
17: Czyli Trójmorze to wspólne dziedzictwo, to od razu uruchamia się w u nas świadomość spraw trudnych polsko-ukraińskich, a nie tych momentów, kiedy jak na przykład w 1920 roku była współpraca między Piłsudskim a Petlurą.
19: My możemy męczyć o przeszłości i gadać o tym i naprawdę rozmawiać, ale jak nie będziemy planować naszą przyszłość, to cały czas będziemy tak by mówić w tej przyszłości, w przeszłości, przepraszam, żyć. Trzeba dogadać między sobą, ogarnąć te wszystkie rzeczy, które jest nieproste jak z jednej, tak i z drugiej strony, bo nie ma tylko polskiej wersji i nie ma tylko ukraińskiej wersji. Musi być wspólna wersja, bo na teraz słyszę oddzielną ukraińską wersję, oddzielną polską wersję, to nie do dogadania. Do dogadania jest wspólna wersja, gdzie my patrzymy na to wspólno i ofiary wspólnie też szanujemy i też idziemy do przyszłości naszej wspólnej, bo inaczej nie będzie tej przyszłości, jak nie damy rady teraz dogadać.
17: A jak pan sobie wyobraża, jest pan mieszkańcem Kijowa, codzienne naloty na Kijów, codzienne myśli o sobie, o rodzinie, o przyszłości Ukrainy, a jak pan tą przyszłość sobie wyobraża polsko-ukraińską?
19: Mam marzenia, że ta przyszłość polsko-ukraińska będzie na podstawie takiego partnerstwa. Mam marzenie, że ta przyszłość polsko-ukraińska będzie pobudowana też na mocy też wspólnej, bo chodzi naprawdę pierwszym krokiem o tym, żeby połączyć nasze siły, bo nasze kraje jest trochę komplementarne, kulturne i z punktu widzenia tych technicznych osobliwości pracował z tej komplementarnej modelu już lata w takim pokojowym, tak by mówić, w prywatnym, finansowo-prywatnym sektorze. I mam nadzieję, że my potrafimy to pobudować równoprawnie, bo jak nie będzie tego równoprawnie, to nic nie wyjdzie.
17: Wiceminister ukraiński, który przed chwilą występował w panelu, powiedział, bardzo zależy Rosjanom, żeby nas bardzo mocno podzielić. Czuje pan to?
19: Właśnie, naprawdę zależy i Rosjanom, i może nie tylko Rosjanom, bo naprawdę budowanie czegoś wspólnego i wspólne i wzajemne wsparcie między Polską i Ukrainą, tak naprawdę to taka dwójka, a w historii trójka narodów. I jeszcze nie zapamiętamy, że byliśmy mocni parę razy razem w historii, i to nie zaczynaje się z Rzeczypospolitej, jak to idzie w polskiej historii, to zaczynaje się od Kijowskiej Rusi, gdzie też żyliśmy w wspólnym kraju i byli najmocniejszym chyba krajem na całą Europę. Rzeczypospolita to jest drugi przypadek i mam marzenia, że będziemy mieć jeszcze trzeci przypadek.
17: była ta dyskusja o współpracy przemysłów polskiego i ukraińskiego w czasach wojny, czyli współpraca przede wszystkim w tej dziedzinie militarnej. Co, jakie konkluzje z tej dyskusji wynikały?
19: Widzimy wielki obszar do współpracy, wielki potencjał. Warto by było, żebyśmy otworzyli oczy my ze strony polskiej, bo ja tutaj reprezentuję to polskie DNA w naszej firmie, żebyśmy otworzyli oczy i drzwi, wpuścili troszeczkę świeżego powietrza i możliwości, które niesie doświadczenie ukraińskie, ich wiara w zwycięstwo i wiara w to, że można tutaj wytrwać na tym pomoście między jednym morzem i drugim. Ukraińcy sprawdzili swoje technologie i rozwinęli swoje technologie w sposób taki garażowy wręcz czasami i doprowadzili je do perfekcji, stworzyli system zróżnicowany, który daje radę przeciwko ogromnej armii i wydaje mi się, że powinniśmy korzystać z ich doświadczeń. Liczę na to, że dojdzie do tworzenia partnerstw polsko-ukraińskich, do wymiany doświadczeń. Doszliśmy do momentu, gdzie cenne byłyby, wydaje mi się, szkolenia dla Wojska Polskiego z punktu widzenia operatora ukraińskiego na froncie. Także ogromne możliwości. Liczę na to, że skupimy się na potencjale, a nie na dyskusji, która nas dzieli. To nie chodzi o to, żebyśmy zapominali o trudnych momentach. Trzymajmy je w sercu, w pamięci, ale zobaczmy na to, co może nas łączyć i jaką siłę możemy wspólnie zbudować w przyszłości.
17: Często pan jeździ na Ukrainę?
19: Obecnie nie. Niestety nie, mimo zaproszeń, ale tutaj mamy dużo pracy, naprawdę dużo pracy. Walczymy o to, żeby zbudować coś razem. Także.
17: Ale co chcecie razem zbudować?
19: Chcielibyśmy zbudować. Budujemy mosty między biznesem polskim, ukraińskim. Liczymy na to, że uda nam się zainteresować. Staramy się zainteresować polski biznes, żeby inwestował na Ukrainie wbrew temu, co się dzieje teraz, wbrew tej burzy, bo teraz jest moment, gdzie rzeczywiście inwestycyjnie to wygląda ryzykownie, ale teraz jest moment dla tych, którzy podejmą ryzyko i będą zbierali wielkie plony po wojnie, w momencie, kiedy nastanie pokój. Wydaje mi się, że czeka tych inwestorów wielka nagroda.
17: I co? I są chętni polscy przedsiębiorcy? Dają się namawiać na to?
19: Stworzone są narzędzia. Troszeczkę brakowało takiego systemu wsparcia, ale on się tworzy. Polski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego. Dzieją się już takie rzeczy pozytywne. Pierwiązki już mamy jakieś tworzenia systemu wsparcia, ale liczymy na więcej i liczymy na to, że państwo polskie wesprze się przedsiębiorców i da im tą odwagę, bo jednak oni ryzykują własnym kapitałem i rozumiemy ich obawy. To troszeczkę ruletka oczywiście, ale ze wsparciem państwa wszystko może być możliwe.
17: A jak długo pod względem finansowym państwo ukraińskie jest w stanie jeszcze wytrwać?
20: Naprawdę, jeśli chodzi o finansach, Ukrainie kosztuje ta wojna pod 60 miliardów dolarów czy euro rocznie. I jeszcze 40, może 45 miliardów, to jest wsparcie od Unii Europejskiej. I teraz, kiedy następne 90 miliardów było rozmrożone po wyborach na Węgrach, to teraz pieniądze, tak krótko jak mówić, to istnieją na następne 2 roki wojny, bo ukraińskie państwo opłacaje wojnę i każda w naszym kopijka, nie złotówka, a kopijka, każda grywna idzie na tą wojnę z tych podatków. Mamy podatki zwiększone teraz na wsparcie wojska i nie wystarczy nam na humanitarne cele. I humanitarne cele teraz finansujące Europejskiej Unii. Za to naprawdę dziękuję, bo już by nie wytrwali.
17: Kolejne dwa lata wojny. Myśli pan, że ta wojna będzie jeszcze długo trwała?
20: Jak pan mnie zapyta, to ja już mylę tyle raz, kiedy ta wojna skończy, że już nie mam na to jakiegoś pomysłu, bo nie do przemyślenia mnie było od początku, że ta wojna może, tak by mówić, wybuchnąć w 21 stuleciu.
19: Ale jak ona już je, istnieje i trwa, to mam cały czas, każdy ranek obudzi i myślę, byłoby fajnie, jakby ta wojna skończyłaś dzisiaj. Niestety nie, ale musimy być przygotowani na to, że ta wojna będzie trwała.
17: Czy jest jakaś skłonność, no bo zna pan swoich kolegów i koleżanki z Kijowa, jest jakaś skłonność, jakaś myśl do tego, że część terytorium Ukraina mogłaby stracić w tej wojnie? Czy Ukraina chce i wszyscy chcą prowadzić wojnę aż do wycofania się armii rosyjskiej poza granicę?
19: Naprawdę to trochę nie o tym chodzi. Nie chodzi o terytoria, chodzi o ludzi. Bo nie może ukraińskie państwo, czykolwiek jakie państwo, zdecydować, tak by mówić, o tym, żeby oddać część swojej rodziny pod okupację innego dyktatora, czy tam prosto dyktatora, albo innego kraju. Dlatego pomysł jest taki, że nie będzie zgody, tak by mówić, bez prymusu. Jak będziemy musieli, jak to wymuszeni, jak przymuszeni, no to wtedy nigdy nie akceptujemy, ale będziemy byli wymuszeni. Tak jak kiedyś Finy byli zmuszeni akceptować część terytorii, może do tego dojdzie w Ukrainie, ale to nie będzie tak, że to będzie akceptowane Ukraińcami i przyjdzie nasz czas i jak historię pan trochę interesuje, Ukraińcy swoje odbiorą.
17: Ale to jest, tak jak powiedzieliśmy o trudnych relacjach historycznych polsko-ukraińskich, to ukraińsko-rosyjskie są równie trudne, kiedy Rosjanie mówią, Odessa była nasza, Krym był nasz, to było nasze, to też patrząc na swoją historię powiedzą, tak było i taka jest prawda, to my idziemy po swoje.
19: Ale pan dokładnie chce iść w tą stronę dyskusji, bo
17: nie,
19: ja nie wiem.
17: Ale tak, tak, takie jest pytanie, które się narzuca.
19: To pytanie, ja tak rozumiem, kto nazywa czym swoje. No, proponuję wtedy bazowo, albo tam podstawowo, myśleć o tym, jakie granice były wyznane prawniczo po II światowej wojnie. Bo jak będzie mieć w historii głębsze i głębsze, to naprawdę nie ma tych granic i nie zrozumiało, kto tam Polak, kto Ukrainiec, kto Słowak, kto tam Niemiec między Polską i Ukrainą, kto tam na Ślązak, to nie może mieć w tą stronę. Jak podstawowo tu dyskusję teraz pobudujemy na podstawie, że jest granice po II światowej i te granice były akceptowane większością albo wszystkimi, no to wtedy istniejemy w tych ramkach. A jak idziemy głębszej, no to wtedy wojna będzie wszędzie. Ja tak myślę.
17: Tak mogłoby się to wszystko skończyć. A czym się pan zajmuje w Kijowie?
19: Finansowanie. Venture Fund i Fund Private Capital Fundusz.
17: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. To jeszcze pytanie o impresję na temat tego, co działo się na Stadionie Narodowym teraz, wczoraj i dzisiaj. I impresję na temat Warszawy, jaka jest?
19: Impresja na temat miasta Warszawy? No, miasto Warszawa jako celna ogólnopolska jest bardzo fajne, bardzo podobne nam do Ukrainy i przyroda, i naród, i kulturowo, i z punktu widzenia wartościowo, i historyczno, tak prawdę. Bo no, tak naprawdę żyli my w jednym kraju, nie wiem, ile to, 250, 300 lat, no to mamy coś wspólnego. Jakoś my latwili między sobą tych 300 lat, czy coś takiego. I dlatego nie traktuję Polskę jako taki cudzy kraj. Rozumiem i szanuję, że my jest w gościach, ale to nie jest taki dalni gości, których ty nie rozumiesz. To taki trochę, jak to, rodzice. Taka rodzina trochę. Tak to traktujemy dla siebie.
0: Roman, 4 lat tutaj mieszkasz. Roman mieszkał 4 lat w Warszawie, także jest już troszeczkę warszawiakiem, mam wrażenie.
19: No naprawdę rodzina tu już 4 lata, a powoli czas między Kijowem i Warszawą jeżdżę. Ile mam czasu i możliwości spędzić w Warszawie, to spędzę w Warszawie z rodziną.
17: Roman Nikitow był gościem Popołudnia Wnet
0: i Robert. I pozdrawiamy wszystkich słuchaczy i Radio Wnet oczywiście.
17: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i miłego popołudnia. Panom życzę, ale też miłego popołudnia życzę Małgorzacie Kleszcz, a Małgorzata Kleszcz może miłego popołudnia będzie życzyć komu?
15: Wszystkim słuchaczom Radia Wnet i im ich najbliższym na pewno, bo za chwilę godzina 17.30. I bardzo dziękuję panie redaktorze i dziękuję państwu.
17: I posłuchamy teraz piosenki, którą wybrała Małgorzata Kleszcz.
15: Tak, słowo daje zespół. Chyba nam się podoba.

0: wojny think tanków.
1: Witam Państwa w audycji Wojny Think Tanków, a dzisiaj gościmy profesor Józefinę Hrynkiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego, tak można powiedzieć, wieloletnią przewodniczącą Rządowej Rady Ludnościowej. Nie jest już Pani przewodniczącą Rady Ludnościowej. W ogóle jest Pani w Radzie Rządowej
2: Nie
1: Rady
2: jestem.
1: Ludnościowej?
2: Dzień dobry Państwu. Przepraszam. Bardzo miło, że dzisiaj możemy się spotkać i możemy rozmawiać o tak ważnej sprawie. Rządowa Rada Ludnościowa, nie wiem co teraz robi, ale nie jestem już w Rządowej Radzie Ludnościowej. Byłam w Rządowej Radzie Ludnościowej wiceprzewodniczącą od 2009 roku, a przewodniczącą od 2016 roku. I organizowałam wszystkie trzy kongresy demograficzne, które odbywały się co 10 lat. Wspólnie były realizowane razem ze spisem powszechnym prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny.
1: Powiem Państwu, że nazwisko pani profesor Hrynkiewicz jest nie do pominięcia, kiedy zaczynamy dyskutować o sprawach demograficznych i rozwojowych, bo oczywiście modą tego czasu zadałem jedno czy dwa pytania sztucznej inteligencji, a dokładnie Anthropicowi, Claude'owi. I tam pojawia się stanowisko pani profesor, która do dyskusji, jak zauważa sztuczna inteligencja, wprowadza bardzo istotne rozróżnienia pojęciowe. To pytanie dotyczyło 800+, ale nie od tego zacznijmy, tylko w ogóle, czy można sobie wyobrazić model rozwoju jakiegokolwiek państwa bez myślenia o wzroście gospodarczym, o sytuacji demograficznej? Czy można mówić o stabilizacji i spokoju wewnętrznym bez rozmowy właśnie o tym, co się stanie z nami, naszymi pokoleniami, naszą rodziną? Zaczyna się pewien spór. Ja uważam, że on ma nawet pewien niebezpieczny aspekt w międzynarodowych instytucjach, które tak naprawdę niespecjalnie kwapiły się z pomocą dla kryzysu demograficznego, czy to w Azji Wschodniej, czy to w Europie, bo o takim też można mówić. Pani profesor, czy można mówić w ogóle o rozwoju, nie tykając się sprawy sytuacji demograficznej?
2: Sytuacja demograficzna jest punktem wyjścia do projektowania gospodarki, projektowania różnych rozwiązań, także społecznych, które występują w danej społeczności czy w danym państwie. I to jest najważniejsze uwarunkowanie. Sytuacja demograficzna, według której musimy dostosować wszystkie nasze działania. Tak w gospodarce, bo to decyduje o sytuacji na rynku pracy i możliwościach rozwoju gospodarczego, a także musimy wszystkie rozwiązania społeczne, takie jak dostarczenie mieszkania, dostarczenie usług ochrony zdrowia, dostarczenie usług edukacji, kultury, wypoczynku, po prostu wszystkich zagadnień muszą być uwarunkowane demograficznie, dlatego że rozwiązania te projektowane są dla określonych populacji. Dzisiaj w Polsce nie możemy zapomnieć, że mamy coraz więcej ludzi starych, ale nie tylko starych. Mamy coraz więcej ludzi bardzo starych i musimy dostosować i ochronę zdrowia, i mieszkalnictwo, i system bezpieczeństwa, i wszystkie inne usługi. Ale musimy też pamiętać o młodzieży, której mamy coraz mniej.
1: Dobrze, ja zaraz odwołam się do tego, co pani zapewne będzie mówić, do konkretnych polityk, mniej albo bardziej konkretnych polityk. Ja tylko odwołam się do obrazu, że Polska starzeje się, że się wyludnia, że liczba ludności spada i spadła już do 37 milionów, tam 300 tysięcy to są chyba dane za 2025. Że się wyludnia, że liczba urodzeń była o 168 tysięcy niższa od liczby zgonów ostatnio. Czyli można po prostu, proszę Państwa, wyjść na plażę w Gdańsku i zobaczyć, jak to wygląda, a malowidło nie jest za pozytywne, albo nawet niech ci, którzy pojadą czarterem na plażę na Maltę po przyjeździe czarteru z Polski, niech też popatrzą na plażę i zobaczą, że te malowidło, jak mówił wcześniej Kotelimenie, jest niezbyt pociągające. Malowidło nieco stare, mówił Cześnik, i ja to mówię z szacunkiem też do swojego wieku, w którym jestem.
2: No, to nie zdarzyło się przypadkiem po prostu. To, że mamy starych ludzi obecnie, to jest skutek bardzo wysokiego przyrostu naturalnego, jaki miał miejsce po II wojnie światowej. I mimo, że straciliśmy bardzo dużo swoich obywateli podczas II wojny światowej, ponad 6 milionów straciliśmy, to po prostu to odzyskaliśmy tę wielkość dopiero w roku 1978. W 1978 zrównaliśmy...
1: Prawie po 30 latach.
2: Tak, zrównaliśmy populację ludności Polski. Po prawie 40 latach, dokładnie po 40 latach, bo 38 rok porównujemy z 38 rokiem. I dzisiaj te osoby, które w roku 45 urodziły się, mają już 81 lat. A ci, którzy urodzili się w 46 roku, to jest pierwszy rok wyżu demograficznego, kiedy rodziło się zawsze powyżej 600 tysięcy dzieci, a najwięcej w roku 1955, to nas jeszcze czeka, bo dzisiaj to jest grupa, która ma 71 lat, urodziło się prawie 900 tysięcy dzieci. Wobec tego, przepraszam, 795 tysięcy, czyli prawie 800 tysięcy dzieci. I następne roczniki były też bardzo, bardzo obfite. Troszkę mniejsze na poziomie lat 60., potem znowu większe w latach 70. I znowu 700 tysięcy zjawiło się w roku 1982. roku, więc jeszcze...
1: Po roczniku Solidarności.
2: Tak, to jeszcze grupa w wieku 40 kilku lat, więc można powiedzieć młoda. Młodzieży jest coraz mniej i to musimy przyjąć do wiadomości. I zmniejszyło się na przykład w okresie 2010-2021 liczba młodzieży do 24 życia zmieniła się o ponad 1,5 miliona osób. I nadal ta grupa zmniejsza się. Dzisiaj możemy powiedzieć, że osób w wieku 24-34 lat mamy około 9% w całej populacji. Wobec tego czeka nas po prostu bardzo trudny okres, kiedy po prostu będzie mniej starych ludzi, bo ci, którzy dzisiaj mają rok, czy mają 10 czy nawet 20 lat, będą się w odpowiednim czasie starzeć i będą po prostu zapełniali nasz kraj. Zapełniali, a w każdym razie nie zapełniali tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Oczekujemy zawsze takiej dobrego rozwoju demograficznego, który polega na tym, że następuje proste zastępowanie pokoleń, czyli mamy do czynienia z taką samą liczbą urodzeń, jak zgonów, ale już od kilku lat...
1: To jest takie naturalne jakby stanowisko, tak, o którym pani profesor mówi.
2: To jest pożądane.
1: I powinno być pożądane i oczywiście też... No, nie zaskakujące, ale ja chciałem zwrócić uwagę na to, jeżeli chodzi o instytucję ONZ-u, to tam pojawił się na przykład taki ekonomista i demograf Michel Herman, chyba tak dobrze będę wymieniał jego imię i nazwisko, który powiedział, że tego typu zmiany demograficzne to nie są właściwie kryzysem, to jest rzeczywistość, nowa rzeczywistość, którą musimy zrozumieć. jakoś ją planować może, a przede wszystkim adaptować się do niej. Co pani sądzi o tego typu tezach, które się pojawiają wewnątrz tej organizacji nobliwej, jaką jest Organizacja Narodów Zjednoczonych?
2: No to jest organizacja, tak jak widać, wiele tych organizacji międzynarodowych, to są organizacje, które dają bardzo dobre miejsca pracy dla bardzo zasłużonych, oczywiście w cudzysłowie, osób, które tam są. Bo nie słyszałam, żeby po prostu te organizacje wystąpiły z jakimś bardzo ważnym projektem i żeby chciały ten projekt realizować.
1: Zgadza się, jeszcze tylko dodam, że też uważa się, że Unia Europejska albo w ogóle nie działa, albo działa, jak to mówi się, zbyt ogólnikowo. I teraz powiem też, że taki think tank jak Brechel wystąpił, co dziwne nawet, ale z pewną krytyką działań, albo raczej braku działań Unii Europejskiej, wskazując na to, że może i migracja według niektórych polityków rekompensuje spadek populacji, ale tak naprawdę to ona nie nadrobi, nawet ona, żadnych niskich wskaźników dzietności w skali
2: Unia Europejska po prostu nie zajmuje się tym zagadnieniem, ponieważ Unia Europejska, zdaje się, doszła do przekonania, że najlepiej będzie, jak sprowadzi osoby do pracy i będziemy się bardzo dobrze rozwijać, jak sprowadzimy sobie do pracy ludzi z Afryki, z Azji, z Ameryki Łacińskiej, no po prostu z całego świata, gdzie jest ich nadmiar, gdzie oni nie mają pracy, nie pracują, ale bardzo to mylące stanowisko, ponieważ są już takie przykłady w Szwecji, we Francji, w Anglii, gdzie te osoby, które przyjechały, wcale nie chcą pracować, chcą po prostu sutych danin od tego społeczeństwa, w którym żyją i chcą tym społeczeństwem rządzić. I wydaje mi się, że to wszystko zmierza w tym kierunku. Ale wróćmy do naszej sytuacji w Polsce i teraz to, co mamy najważniejszego do zrobienia. Ja oczywiście bardzo dużo mówiłam i pisałam o ludziach starych, ponieważ jestem przeciwna eutanazji, którą już się stosuje w Europie w wielu krajach. Ale ja z powodu nie popieram tego, wręcz przeciwnie, bardzo to zwalczam, żeby tak to się kończyło i nie chciałabym, żeby ono było. Stąd bardzo dużo pisałam, mówiłam, apelowałam o to, aby były rozwiązane sprawy opieki nad osobami starszymi, które stają się niezdolne do samodzielnej egzystencji. I to jest zadanie państwa, a nie szukanie innych wybiegów. Ale to jest jedna sprawa. My wiemy, ile tych ludzi jest. Mniej więcej potrafimy przewidzieć, jaka część tych ludzi ma osoby, które są zobowiązane prawnie do opieki nad swoimi bliskimi osobami. Połowa. I z naszych wyliczeń wynika, że jest to połowa osób starych, które będą miały, jak dojdą do bardzo zaawansowanego wieku i niepełnosprawności, będą miały opiekę. A pozostałe 50% musi zaopiekować się nimi państwo. Taki jest rozdział. Natomiast najważniejszym problemem jest troska o tych, których jeszcze nie ma. I musi to być troska, największa troska skoncentrowana na tym, żeby po prostu stworzyć warunki dzisiejszym młodym ludziom, którzy są tym, którzy są w wieku prokreacyjnym, a więc takim, kiedy mogą rodziny mieć jeszcze dzieci, stworzyć warunki do tego, aby oni, stając się dorosłymi, mogli bardzo dobrze wejść w swoje role dorosłe. Co to znaczy? To znaczy założyć rodzinę, utrzymać rodzinę, powiększać rodzinę, pracować.
1: Role dorosłe to jest świetne określenie.
2: role pełniły role dorosłe po prostu. Mamy coraz więcej młodych osób, które nie pracują, które nie wiadomo z czego się utrzymują, z dorywczych jakichś prac, nie zakładają rodziny i bardzo nad tym bolejemy. Ale nie chcemy prawdzie spojrzeć w oczy i powiedzieć tak. Nikt nie dba o to, żeby było bardzo ważne przejście z systemu edukacyjnego do systemu pracy. Każdy młody człowiek, który kształci się, wszystko jedno, czy kształci się w zawodówce, czy kształci się na uniwersytecie, czy na politechnice, on powinien wiedzieć, co będzie robił i jakie może role zawodowe pełnić. I do tego jest zarówno uczelnia, czy szkoła zawodowa, czy szkoła branżowa, nie wiadomo dlaczego tak nazwana, ale niech już tak zostanie. Te szkoły muszą współdziałać z potencjalnymi pracodawcami. I ta wiedza, którą uzyskuje się w szkole, powinna być przeniesiona do praktyki, czyli do normalnego działania. To jest możliwe.
1: Chyba zakłada nie tylko obecność młodych dorosłych, ale również obecność dorosłego biznesu. I ja się zastanawiam, czy rzeczywiście te dwa zasoby można skutecznie połączyć i jaką polityką.
2: Jeżeli będziemy poważnie traktowali biznes, poważny biznes, jeżeli poważnie będziemy traktowali, mamy sporo spółek Skarbu Państwa, które dobrze pracują i dobrze są zarządzane, to znaczy i mamy bardzo dużo dobrych ludzi na bardzo dobrym poziomie zawodowym, którzy odchodzą na emeryturę i ci ludzie mogą wprowadzać młodego człowieka do systemu pracy. I to jest niezwykle ważne. I to jest pierwsza zasada, która musi dotyczyć wszystkich, którzy kończą kształcenie. Oni powinni być wprowadzeni do pracy. I to, jaką pracę zacznę, jak będę pracować, z jaką instytucją zwiążę się, od tego zależy moja dalsza kariera zawodowa.
1: Panie profesor, ale brak tego mechanizmu obciąża brak nas. Tego... Znaczy my jesteśmy za to odpowiedzialni, państwo jest za to odpowiedzialne. Państwo, które teraz wykonuje różne dziwne funkcje, ale tej akurat nie.
2: Tak, ale ja nie mówię o patologii. Ja mówię o pewnych rozwiązaniach, które muszą być, jeśli nam zależy na młodych ludziach. Młody człowiek musi dostać pracę, dostać możliwość wyboru takiej pracy. Jest chorą rzeczą, że osoba, która bardzo dobrze kończy studia wyższe, pisze bardzo dobry, bardzo ciekawą pracę doktorską i nie ma pracy, nie ma dla niego pracy, to trzeba stworzyć takie prace. Jeżeli młodzi ludzie, najzdolniejsi, na przykład z Politechniki Warszawskiej, z takiego wydziału jak Wydział Lotniczy, wyjeżdżają za granicę, bo nie ma tutaj pracy, to po co my to robimy? Jak to się odbywa? Czyli krótko mówiąc, te dwa działy, gospodarka i edukacja, muszą być bardzo dobrze powiązane. I jeśli edukacja zaczęła już to robić, to jeszcze gospodarka do tego nie dorosła. Dlaczego? No, bo każdy, kto kieruje zakładem, nie chce utrzymywać osoby, która będzie szkoliła młodych ludzi. Bez takiego szkolenia, bez wprowadzenia, rozsądnego wprowadzenia, bez pomocy wejścia do roli pracownika w danym zawodzie, nie będziemy mieli w przyszłości bardzo dobrych pracowników, bo samo się to nie robi. Szkolnictwo wyższe w dawnych latach, tak jak ja pamiętam, zaczynało od tego, że każdy asystent miał swojego opiekuna, miał swojego profesora, czy trochę starszego pracownika naukowego, który się nim opiekował, jego rozwojem, wskazywał, jak to z rozwojem jako dydaktyka. Ja przeszłam wszystkie te etapy i moim zdaniem one dawały bardzo dobre przygotowanie. I dzisiaj takie samo przygotowanie potrzebne jest w każdej pracy. Czy będzie to praca lekarza, czy ślusarza, czy kogokolwiek. I tutaj nie możemy się wykręcać tym, że my mamy nadprodukcję osób wykształconych. No to już takie pojawia w różnych miejscach. To jest pierwsza sprawa, która...
1: Mamy nadprodukcję osób wykształconych, a jednocześnie, jeżeli chodzi o innowacyjność polskiej gospodarki, to jest szary koniec tak naprawdę.
2: Dlatego, że nie korzystamy z tych ludzi wykształconych, bo gdybyśmy robili tak, jak robi się choćby w Chinach obecnie, co opowiadała mi moja przyjaciółka, która tam jeździ z różnymi konferencjami. I muszę powiedzieć, że gdyby wykorzystano ten potencjał, jaki jest, to oczywiście byłoby to możliwe.
1: To jest niesłychanie ważne, niesłychanie interesujące. Ja być może właśnie w pierwszym rzędzie to bym zabrał na tą plażę nadbałtycką przedstawicieli biznesu, bo może ten obraz wykazałby im, jak potrzebne są pewne działania dotyczące budowania tego jąk tym pomiędzy ludźmi, którzy kończą edukację, a chcą zacząć pracę.
2: Panie redaktorze, ale my musimy mówić o poważnych przedsiębiorcach.
1: Jasne.
2: A my nagle mówimy o przedsiębiorcy, pokazujemy, jak ważny jest przedsiębiorca, który postawił skrzynki i rozwozi paczki. No naprawdę, to jest wielkie, że tak powiem, osiągnięcie technologiczne.
1: Może ważny jest wskaźnik ekonomiczny. Można rozwozić paczki, jeżeli to przynosi duży zysk, a być może czasami trzeba zostawić pewne zagadnienia filozoficzne.
2: Przepraszam,
1: mówię to krytycznie.
2: Przepraszam, ja nie mam nic przeciwko dobrym usługom. Oczywiście dobre usługi są potrzebne, ale my musimy wykorzystać, bo przecież jeśli tych młodych ludzi mamy coraz mniej, to musimy zadbać o tę małą część. I teraz jaki jest skutek tego, że oni nie mają pracy? Otóż skutek jest taki, że oni nie wchodzą w rolę pracowników, którzy pracują w swoim zawodzie. I zaczyna się po prostu praca dorywcza, praca niepewna. I młody człowiek, który nie ma pracy stałej, nie ma stałego dochodu, nie ma mieszkania, nie jest w stanie założyć rodziny. Czy ktoś może założyć rodzinę, nie mając stałych dochodów i dachu nad głową.
1: Panie profesor, fascynująca jest ta rozmowa. Ja bym chciał dłużej rozmawiać o tym pomoście, który pani tak ukazała pomiędzy przedsiębiorczością a tymi zasobami młodych ludzi, którzy mogą naprawdę robić istotne kariery dla siebie i dla naszego kraju.
2: I te kariery, i to musimy, to jest ostatnia chwila, kiedy będziemy to robić. Dzisiaj młodzi ludzie, ponieważ nauka i dobre wyniki w nauce w Polsce nie są nagradzane. Nauka, zajmowanie się nauką, zagłębienie się w nauce jest także pewnym wysiłkiem, ale jest to ogromny kapitał, który trzeba wykorzystać. W Polsce mamy coś takiego, że my kompletnie lekceważymy kapitał ludzki, którym możemy rozporządzać. I po prostu jak ja patrzę na to, co się dzieje z młodymi ludźmi, także z moimi wychowankami, także wśród znajomych, że ci młodzi ludzie mają pracę doraźną. Pracują na tak zwanych, mają pracę niestałą. No. Oczywiście niby ta praca, różne formy pracy, ale tak, jakie to ciekawe. Człowiek musi być wprowadzony do normalnej pracy, czy będzie księgowym, czy będzie finansistą w banku, czy będzie nauczycielem, czy będzie pracownikiem zakładu przemysłowego, czy administracji. Musi być do tej pracy życzliwie wprowadzony. Musi mieć pokazane, jak ciekawa może i pożyteczna może być każda praca, bo każda praca jest ważna.
1: Pani profesor, to jest bardzo ważne i o tej konstrukcji pewnie będziemy jeszcze rozmawiać.
2: Dobrze.
1: Co do szczegółów. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę, że to, co pani proponuje, to jest pewnym konkretnym rozwiązaniem. Ono być może potrzebne.

0: Nie musi się zgadzać z tym zdaniem.
1: Ja się akurat z tym zdaniem nie zgadzam, bo jeśli pytamy młodych ludzi, co dla nich jest najważniejsze, to oni mówią, że dla nich najważniejsza jest rodzina. Rodzina, posiadanie dzieci, wspólne wychowanie dzieci. Dlaczego z tego nie korzystamy? Dlaczego nie tworzymy warunków do stałej pracy, stałego dochodu po prostu, do mieszkania, tak żeby można było, ta rodzina mogła zamieszkać. W Polsce buduje się dosyć mieszkań i to jest zadanie państwa, że każdy deweloper, który buduje osiedle, ma zbudować tam żłobek, przedszkole czy inne instytucje, które mają być tam, a także dać 10% tych mieszkań, które wybudował, osobom, które tam zamieszkają i będą miały dzieci, będą te dzieci wychowywać.
0: Pani profesor, teraz pojawiły się takie dwie półpropozycje, a może jedna jest bardziej całościowa, jeżeli chodzi o politykę demograficzną, bo dobrze, że odezwał się Przemysław Czarnek, kandydat na premiera ze strony Prawa i Sprawiedliwości, który powiedział o czymś takim, co nazwał progresywnym 800+, które zakłada dodatkowe pieniądze na następne dziecko. Chciałbym opinię usłyszeć pani profesor, czy pani profesor by nie zweryfikowała tej części programu, z którą Przemysław Czarnek wystąpił, a drugi raz tak powiedziałem, no proszę. A po drugie, pojawiło się coś takiego jak manifesty demograficzne, co do których jestem absolutnie sceptyczna.
1: Ja jestem generalnie przeciwna dawaniem pieniędzy, bo to jest tak mniej więcej jak masz kuro 5 zł i najedz się. Wobec tego, no tak można powiedzieć, no najedz się, proszę bardzo, dostaniesz 1000 albo 1500, no to utrzymaj się, wynajmij sobie mieszkanie. Cała sprawa powinna polegać na tym, żeby młodzi ludzie, którzy zakładają rodziny, którzy mają dzieci, mogli korzystać z bardzo dobrych, wysokiej jakości usług, opieki, ochrony zdrowia, edukacji, rozwoju wszystkich talentów swoich dzieci. I to jest zadanie państwa, a nie dawanie pieniędzy. Bo co z tego, że ja dostanę 1500 zł, a nie 800? Ja nie wynajmę mieszkania dla rodziny za 1500 zł w Warszawie, ani nawet w takich Skierniewicach czy Radomiu po prostu. Wobec tego to nie jest stałe mieszkanie. Zatem więc trzeba stworzyć to, co jest oczywiste. Mianowicie trzeba stworzyć takie warunki, żeby młodzi ludzie mieli dobre wejście do zawodu, żeby szanowano ich w pracy, żeby nie była to praca nazywana tak ładnie pracą śmieciową, żeby te dochody były dochodami wystarczającymi na utrzymanie rodziny, nawet na skromne utrzymanie rodziny, a także żeby było mieszkanie, w którym wraz z tym, jak pojawia się dziecko, mogli zamieszkać. I było to mieszkanie nie wynajmowane za bardzo duże kwoty, tak jak to jest teraz. I wszyscy z tego się bardzo cieszą, że mogą sobie tak dorobić przy tych kwotach. Tylko po prostu, żeby były to mieszkania, które będą finansowane przez państwo i będą tam płacili czynsz, tak jak płacą. A jeśli będą chcieli w przyszłości mieć mieszkanie, to niech sobie na to mieszkanie zarobią. Natomiast w tej części, kiedy pojawiają się dzieci, muszą mieć mieszkanie, w którym mogą te dzieci wychować i mogą po prostu spokojnie żyć, a nie zastanawiać się, czy kupić potrzebne rzeczy do gospodarstwa
0: żeby
1: domowego.
0: Żeby być sprawiedliwym, to dodam, że Przemysław Czarnek mówił też o uruchomieniu zasobów pustostanów na potrzeby młodej generacji. Ja nie znam oczywiście danych, jak ta sprawa wygląda, ale ja rozumiem, że to tylko fragment pani
1: pustostanów.
0: Propozycji.
1: W Polsce jest 12% mieszkań jest niezamieszkałych. Całkowicie w Warszawie co piąte mieszkanie jest nie jest zamieszkałe. Wobec tego ta polityka mieszkaniowa, z której wszyscy, którzy mieli pieniądze kiedyś, korzystają, powinna ulec pewnej zmianie. To się bardzo, nie bardzo podoba, a nawet bardzo się nie podoba, że może coś takiego, tylko my mamy dzisiaj najważniejsze zadanie, stworzyć młodym ludziom

0: osiągnięcie tego, co oni chcą osiągnąć. Oni chcą mieć rodzinę, chcą mieć dzieci i chcą po prostu żyć w szczęśliwej rodzinie. I ja widzę takie rodziny, na przykład w mojej rodzinie, tam bardzo, kiedyś bardzo, bardzo licznej. Teraz widzę, jak wnuki mojej siostry mają dzieci, jak wychowują te dzieci, jak te cieszą się tymi
1: gratulacje,
0: dziećmi.
1: Gratulacje, pani profesor. Ja liczę na to, że może dojdzie do jakiegoś istotnego spotkania pomiędzy panią a profesorem Przemysławem Czarnkiem.
0: Nie wiem, czy pan profesor Czarnek będzie chciał ze mną rozmawiać. Ja myślę, że tak. Prostym językiem o prostych sprawach, które muszą być rozwiązane teraz, od razu, już. Nie czekać, nie szukać pustostanów, nie szukać niczego, tylko po prostu powiedzieć 10%, budujesz tutaj domy, masz 10% mieszkań oddać. I państwo bierze te mieszkania, zarządza tymi mieszkaniami i mieszkają tam młodzi ludzie z dziećmi.
1: Józefina Hrynkiewicz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, demograf, liczę na spotkanie po kolejnych ważnych spotkaniach politycznych, pani profesor, w które pani wątpi. Ja też wiem, że skoro młodych jest coraz mniej, to oni coraz mniej liczą się politycznie w decyzjach politycznych, ale mam nadzieję, że takie nieszczęście nas wszystkich nie spotka, pani profesor.
0: Ale mam dobrą wiadomość. Młodzi ludzie coraz częściej chodzą na wybory. Także trzeba, że tak powiem, ich zachęcić i trzeba przedstawić, że te ich marzenia, a ich marzenia są zgodne z naszymi najbardziej narodowymi interesami, najważniejszymi.
1: Uwierzyć w marzenia młodych, więc taki jest postulat. Dziękuję pani profesor. Paweł Badzio, ja żegnam się już z państwem w wojnach think tanków.
0: Dziękuję bardzo.
2: Wojny think tanków.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great brands.
4: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15:00. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
6: To była autopromocja.
8: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie. Wojna, pieniążki sypią się wroga, bi w imię Boga, za cudzą kieszenie oddaj młode życie swe.
9: Sekcja lewacka Radia Wnet.
10: Dobry państwu, pogoda jak zwykle wspaniała. A tak naprawdę to nie ma wspaniałej ani niewspaniałej pogody, po prostu pogoda jest. Możemy się wspaniale ubrać albo gorzej się ubrać i wtedy można narzekać, ale narzekać nie na pogodę, tylko na siebie, że tacy głupi jesteśmy. Proszę państwa, mam zaszczyt gościć dzisiaj mojego jednego z najstarszych przyjaciół. Najstarszych, jeśli chodzi o nie wiek, tylko odległość, jak długo się znamy, bo ja to już jestem stary, ale kolega jeszcze jest młodszy, młody chłopiec, Tomasz Lipiński.
11: Dobry wieczór.
10: W sekcji lewackiej Radia Wnet, najbardziej przekornej audycji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, nie ludowej. Na szczęście już nie. Tomku, kupiłem książkę wczoraj.
11: No bardzo mi miło.
10: I stwierdzam, że ty tak naprawdę to jesteś optymistą. No dać taki tytuł książce, jeszcze będzie przepięknie.
11: Czyli wiesz, no, szczerze mówiąc, tytuł zaproponowało wydawnictwo.
10: No to mądre wydawnictwo.
11: Tak. I tak przez chwilę mi się na początku wydawało takie zbyt oczywiste. Ale pomyślałem sobie, że to dobry tytuł, bo oczywiście drugi tom tych wspomnień Jak się nazywa tytuł? Jeszcze będzie normalnie. Siłą rzeczy, wiesz.
10: Nie będzie nigdy normalnie.
11: No, to są, wiesz, tak, druga część, tak, jest bardziej prowokacyjna na pewno.
10: Jednak, tak? Czyli tak jak audycja lewacka. My też staramy się prowokować, szczególnie tych, którzy nie lubią lewaków. Bo wtedy nagle się okazuje, że jeśli to są lewacy, to ja też jestem lewicowiec. Piszą jacyś prawicowcy. Ale przecież już nie ma lewicy ani prawicy.
11: Wiesz co, to jest tak. No właśnie tutaj możemy zdradzić, że zanim weszliśmy na antenę, to trochę się zastanawialiśmy nad metodyką analizowania krajobrazu politycznego.
10: Ty zdrajco. Chcesz zdradzić, o czym gadaliś?
11: Nie, no mogę, chciałem to przytoczyć, wiesz, dlatego wspominam o tym.
10: Oczywiście.
11: Dlatego, że moim zdaniem rozpatrywanie sytuacji politycznej tylko na jednej osi, tak zwanej lewicy i tak zwanej prawicy, jest dzisiaj anachroniczne i w ogóle nie odpowiada współczesności. Dużo ciekawsze są takie diagramy, gdzie są na przykład cztery współrzędne, gdzie są jakieś dodatkowe parametry typu stosunek do tego albo stosunek do tego i tak dalej. I można wtedy, bo no czy Partia Narodowa w formie, a socjalistyczna w treści jest lewicowa czy prawicowa?
10: No właśnie,
11: trudno powiedzieć.
10: No dla mnie Prawo i Sprawiedliwość powinno się nazywać Prawo i Socjalizm, po pierwsze, a nie PiS.
11: No tak, ale
10: i dla mnie, jak wróciłem ze Stanów i jak zobaczyłem Prawo i Sprawiedliwość, to dla mnie typowa lewica. No typowa lewica.
11: No więc właśnie, panuje tutaj spory zamęt i właściwie tak. Poza tym, wiesz co, ja ci powiem, ja też tak zauważyłem, że no bo to jest ten aspekt niby ideowy, tak? Widzę coraz wyraźniej, że ten aspekt ideowy staje się, jakby to powiedzieć, zakładnikiem sondaży. To znaczy, jak sondaże pokazują, że ludzie chcieliby prawdopodobnie usłyszeć coś bardziej tradycyjnie identyfikowanego z prawicą, to nawet lewica w te pędy biegnie w tamtą stronę.
10: Tak.
11: Więc
10: tak zwana lewica.
11: Tak zwana, więc dlatego...
10: Znaczy dla mnie jest jedna partia, przepraszam,
11: no.
10: Jest jedna partia lewicowa, to Razem. Ona jest bliższa lewicy niż SLD na przykład. Nie wiem, czy SLD jeszcze istnieje.
11: Ja to kiedyś mówiłem, teraz to się oczywiście zmieniło, ale kiedyś mówiłem, że w Polsce są trzy rodzaje lewicy. Że jest lewica kawiorowa, czyli SLD,
10: Staby.
11: Lewica kawiarniana, czyli środowisko krytyki politycznej.
10: Tak.
11: I trzecia zapomniałem jak.
10: No to zostańmy na dwóch. A propos krytyki politycznej, Janis Varoufakis, zdradzę teraz ja, o nim również rozmawialiśmy. Krytyka polityczna wydała książkę Janisa Varoufakisa Porozmawiajmy jak dorośli. O Unii Europejskiej, o Komisji Europejskiej, o tej całej sytuacji, w której Grecja się znalazła, na której Niemcy...
11: Swego czasu,
10: jest 15 lat temu, czy 20. Na której Niemcy nie kiepsko zarobili, 50 miliardów euro zarobili na samym naszym długu. Ale mieliśmy premiera, Papandreou. Kiedy pani Merkel zaproponowała, żeby... No to sprzedajcie jakieś greckie wyspy, przecież tyle tych wysp macie. To pan nasz... Nie wyobrażam sobie żadnego polskiego polityka. No może Dmowskiego albo Paderewskiego, założycieli niepodległej Polski. Wznowicieli niepodległej Polski. I on powiedział, Frau Merkel, nie wasza ekscelencjo, nie pani kanclerz, Frau Merkel, oddajcie nam nasze złoto, które nam ukradliście, wywieźliście z banku Zaten do Berlina, a jak będziecie mieli problemy finansowe w związku z tym, to my od was Bawarię odkupimy. Tak premier Grecji odpowiedział pani kanclerz Niemiec. Wyobraź sobie jakiegoś polskiego polityka, który by tak odpowiedział.
11: Trochę gdzie indziej w Europie, wiesz, i my musimy bardzo być czujni, dlatego, że Polska w swoim położeniu...
10: Wspaniałym, wyśmienitym, najlepszym geopolitycznym położeniu w Europie.
11: Tak, dopóki ktoś jej z boku nie najeżdża. Albo...
10: Nie, dopóki mądrzy rządzą.
11: Nie, to tak nie jest, wiesz, dlatego, że w całej rosyjskiej mentalności mocarstwowej Polska... jest częścią imperium. Powinna
10: znaczy
11: być.
10: Znaczy strefy wpływów.
11: No, im głębiej, tym lepiej, prawda?
10: To tak to jak znaczy... Amerykanie mają strefę wpływów Tajwan, no
11: tak,
10: wiesz,
11: ale to
10: Korea
11: nie znaczy, że mamy
10: tak
11: być
10: dalej.
11: Szczęśliwi z tego powodu, wiesz. Ja się urodziłem i wychowałem w PRL-u.
10: Ja też.
11: I wiem, czym się PRL skończył. I całkowicie racjonalnie też patrząc na to wszystko, widzę, jak Polska się zmieniła w przeciągu ostatnich 20 paru lat.
10: Też to widzę.
11: I dla mnie jakby diagnoza jest prosta. Ten czas w PRL-u, który miał oczywiście swoje pewne dobre strony i tak dalej, bo nigdy nie jest tak, że wszystko jest biało-czarne czy czarno-białe. Natomiast no, w życiu za żadne skarby nie chciałbym, żebyśmy się znaleźli tam, gdzie byliśmy przed 90 czy 93.
10: No to się zgadzam oczywiście.
11: Rozumiesz, więc... dlaczego mówię, że Polska jest w specyficznej sytuacji? Dlatego, że tak, z jednej strony masz rację, że im mądrzejsi ludzie rządzą w Polsce, tym Polska jest bezpieczniejsza, ale to jest dosyć oczywiste. Geopolitycznie Polska ma właściwie trzy opcje, o czym ja od lat mówię. Że albo jest najsilniejszym państwem w regionie.
10: I będzie niedługo.
11: I jest szansa, że idziemy w tą stronę. I to nam daje wtedy oddech. Albo musi, bo nie ma innej możliwości, trzymać z sąsiadami z zachodu albo z sąsiadami wschodu. Ponieważ jeżeli będzie słaba i będzie pomiędzy nimi, to się zawsze kończy tak, że oni się dogadują między sobą.
10: Jakieś 10 lat temu rozmawiałem z redaktorem Gadowskim na temat właśnie geopolityki. Teraz to jest bardzo modne słowo.
11: Wtedy jest, zawsze było.
10: Zawsze było, tak?
11: Zawsze.
10: To ja nie wiedziałem. Tak. Nie spotykałem się z nim wcześniej. W każdym razie ja jemu tłumaczyłem z greckiego punktu widzenia. Jak zrobiono przekop Wiślany, Grecja natychmiast dołączyła się do tego Międzymorza. Natychmiast, bo widział, jaki jest biznes. I ja mu tłumaczę,
11: no, ale
10: tak, słuchajcie, macie,
11: wiesz, no
10: już zaczyna, pogłębiają, ci platformerzy pogłębiają teraz te w Elblągu, bo no. Grecy chcieli odkupić nabrzeże w Elblągu. Grecy chcieli to zrobić,
11: tak,
10: bo Grecy widzą, jaki jest biznes.
11: Wiesz co, no dobrze, no ale co to zmienia w geopolityce polskiej?
10: Już ci mówię. Polska jest w takim miejscu, gdzie na północ, bogata północ, biedne południe. Bogaty zachód, największe rynki zbytu na wschodzie. Jeśli my byśmy byli silni, znaczy politykami oczywiście, myślącymi, to za ten tranzyt sam tego wszystkiego byśmy tyle zarabiali, mógłby być największy hub. Przecież to, co Macierewicz zrobił, kiedy Chińczycy, wiesz, chcieli przeprowadzić ten jedwabny szlak pod Łodzią gdzieś tam, wiesz, i on zabronił, że to będą wojskowe tereny. Nie wiem, czy ty to pamiętasz, to
11: nie,
10: było
11: to tego epizodu
10: 15
11: nie
10: lat
11: wiesz.
10: Temu. Ja się tak dziwiłem, że ci ludzie działają wbrew interesowi Polski.
11: Ja ci powiem, to teoretycznie to tak wygląda, ale praktycznie ta bogata północ i to bogate południe, wiesz, znaczy co masz na myśli, Afrykę, no kto
10: południe,
11: co...
10: Grecja, Włochy,
11: no co Grecja, a co Grecja sprowadza ze Szwecji albo z Finlandii?
10: No i duże rzeczy, na pewno. Volvo.
11: Co?
10: No, a Volvo już są chińskie, przepraszam.
11: Nie, wiesz, bo to
10: ale nie, no, będzie sprowadzał, bo Pireus jest chiński, wiesz, przecież.
11: Oczywiście, że Polska powinna stawiać na tranzyt, no, bo ma pod tym względem ma,
10: no, ale zamknęliśmy granicę z Białorusią. Pan,
11: no, musieliśmy zamknąć granicę z Białorusią, nie mieliśmy innego wyjścia.
10: No. PiSowcy nie zamknęli, a ci zamknęli.
11: Nie, to samo zamknęli. Zaczęli...
10: Nie, no, ogrodzili.
11: No, ogrodzili. No,
10: pierwsze ogrodzenie w Europie zrobili Grecy. Między Turcją a Grecją.
11: No ale co, to chciałbyś, żeby była granica otwarta i żeby tutaj wjeżdżali wszyscy po prostu z Białorusi?
10: Z Białorusi chciałbym. Bardzo
11: tak, ale
10: Białorusi.
11: Ale wiesz, kto by wjeżdżał wtedy z Białorusi. No właśnie.
10: Wiem. No jest trudno, ale to
11: nie
10: się...
11: Nie nasi przyjaciele
10: to się
11: na
10: tam,
11: pewno.
10: Wiesz co, no, jeśli Amerykanie potrafią się dogadać z Ruskimi, przepraszam, z Rosjanami, bo jak mówisz ruski, to wiesz, no wszystko
11: ale dogadują się naszym kosztem.
10: Ale my moglibyśmy byśmy na tym zarabiać.
11: Na czym? Na tym, że oni się dogadują?
10: Oczywiście.
11: W życiu.
10: Bardzo.
11: Nie, po co my jesteśmy Amerykanom potrzebni do dogadywania się z Ruskimi?
10: Graniczymy z nimi.
11: No ale to co z tego? Amerykanom dużo bardziej będzie się opłacać, jak będziemy częścią strefy wpływów, żeby to tak łagodnie nazwać, rosyjską. I tyle. Po co im mali partnerzy?
10: Wzrok mi się popsuł, musiałem podejść do ekranu, zobaczyć, czego słuchamy.
12: Dobra.
10: A ponieważ mówimy o politykach i o... I akurat, wiesz, ja dobrałem sobie piosenki, no te, które lubię i które znam. Ale
12: zapraszam.
10: Właściwie wszystkie znam te
12: zapraszam.
10: Piosenki. Ale tutaj rozmawialiśmy o tych politykach, więc piosenka nie wierzę politykom.
12: No bardzo proszę.

0: No więc widzę, że jest, nie wierzysz politykom, ale optymistą chyba dalej jesteś.
1: Znaczy, wiesz, to zależy już w jakim wymiarze, w jakim
0: dożyjesz setki? Wiesz.
1: Nie wydaje mi się.
0: Co ty?
1: Nie wydaje mi się, absolutnie. Zresztą nie mam takich ambicji, wiesz, ja dla mnie, wiesz, długość życia nie jest dla mnie jakąś wartością szczególną, wiesz, taką, że im dłużej, tym lepiej, wiesz, to w ogóle na to tak nie patrzę, więc nie mam takich potrzeb.
0: Ja patrzę, ja chciałbym żyć długo.
1: W ogóle mi na tym nie zależy.
0: Żydzi sobie składają życzenia zawsze 120 lat życia.
1: No to ich
0: katolicy, problem. Katolicy życzą sobie 100, więc ja sobie życzę 130.
1: Nie, ja nie mam takich ambicji.
0: Jak widzę, bardziej... jak starzy ludzie w Grecji żyją, powyżej setki faceci, wiesz, siedzą sobie.
1: No ja wiem, ale to rozumiesz.
0: Piją winko, parą papieroska, fajnie, słońce,
1: fajnie dla
0: śmieci.
1: Nich, ale czy to znaczy, że jak będę sobie... umierał wcześniej, to mam im zazdrościć? Wiesz, nie, no
0: każdy, a nie miał zazdrościć.
1: Każdy ma swoje życie, każdy umiera wtedy, kiedy umiera i co zrobisz?
0: No nic, no przecież.
1: Nikt nie wie kiedy, rozumiesz? Możesz zaplanować sobie życie na 240 lat i umrzeć mając 20.
0: No ja tak ja z planowaniem mam kłopoty jedne.
1: Wiesz, także ja myślę, że wiesz, bądź gotowy już do drogi, wiesz, w każdej chwili, bo kto wie, wiesz. To
0: no to wróćmy do twojej książki.
1: No.
0: Więc ja zacząłem ją czytać. I w pewnym momencie się zorientowałem, znaczy, no kupiłem w Empiku oczywiście. No,
1: dziękuję bardzo.
0: I zacząłem ją czytać i dochodzę do metra i patrzę, bo kupiłem ją na rogu Alei Jerozolimskich i tam w Cepeli, wiesz, ten nowy Empik jest i Marszałkowskiej.
1: Nowym, tak, tak.
0: I zanim doszedłem do metra... To już 20 stron pochłonąłem.
1: Myślę, to dobrze, że się nie przewróciłeś po drodze.
0: Wiesz co, to mój ojciec nauczył.
1: Nie, bo czytać chodzić.
0: Ojciec, bo jak tam chodził, strony masz czytał, po drodze, zawsze wiesz. Czytał, jak chodził. I ja się tego od ojca nauczyłem.
1: Okay.
0: No, i to jest, wiesz, jak czytasz, bo możesz porównać teraz.
1: Jest audiobook jakby, co? Jest
0: jakby... Nie, właśnie, nie.
1: Ale
0: ja
1: niektórzy lubią.
0: A ja muszę
1: lubią.
0: Mieć papier, żeby szeleścić, no. Żeby zakładkę założyć, wiesz. Albo sobie zagiąć róg, no, wiesz, no, jak nie masz zakładki. Nie, no lubię to. Ale widzisz, ale jak czytasz i idąc, to zupełnie... połóż na podłogę później.
1: Tak.
0: A jak czytasz...
1: Idąc
0: książkę, to jest zupełnie co innego niż jak czytasz telefon. W telefonie prawdopodobnie tak. Zagłębiasz się mocniej. Wiesz, ludzie wpadają pod samochody czytając telefony.
1: To ciekawe.
0: Nowy, wspaniały świat.
1: Tak, tak. Z książką rzeczywiście trudniej.
0: A z książką jest trudno. Tak. Poza tym znak książki łatwiej spojrzeć, wiesz? Tak. Nie wiem dlaczego, bo telefon
1: coś
0: jest łatwiejszy.
1: Tak, coś wydawałoby się, tak.
0: Coś jest takiego... No więc przeczytałem 20... Nagle, wiesz, patrzę, no w metrze następny... No tylko super. Dwa przystanki mam do domu, do Arsenału, ale przeczytałem już następne ze 20. No i się szybko czyta. No. Masz oprócz tego, że jesteś nieprawdopodobnym kompozytorem i pisarzem, to jednocześnie, znaczy kompozytorem i autorem tekstów, to teraz sobie zdałem sprawę, że ty jesteś normalnym pisarzem.
1: No tak właśnie mówią, wiesz. No,
0: ja a to nie ja pierwszy mówię.
1: Nie, Mikołaj Lizut pierwszy mnie zaszczycił, wiesz.
0: A Mikołaj się zna akurat.
1: Akurat, no tak, tak. Nie, wiesz co jest miłe właśnie, że dużo miłych słów nie tylko od czytelników, ale też od zawodowych piszących ludzi, nazwijmy ich literatami, tak? I to jest dla mnie bardzo cenne, bo rzeczywiście starałem się, żeby to było napisane moją ręką i moim językiem. I nawet audiobook czytam ja. Po to, żeby zachować...
0: Czyli wiesz, jeszcze jesteś lektorem.
1: Jestem lektorem, dlatego że wiesz, doszedłem do wniosku, że to są tak osobiste opowieści, tak. Że interpretacja tego przez autora, przez aktora...
0: No jasne.
1: Wiesz, o co chodzi.
0: Tak, nie to będzie jest, naturalne.
1: Ja na przykład tak samo nie lubię tak zwanych biopików, czyli
0: nie wiem, co to jest.
1: To są filmy biograficzne o znanych postaciach, często kręcone za ich życia, tak jak film o Dylanie niedawno,
0: o pistolcach.
1: Ja, ja nie mogę tego oglądać, słuchaj, dlatego że ja patrzę na tego aktora i ja po prostu przez każdą sekundę mam cierń w świadomości mówiący mi, to nie jest on. I nie jestem w stanie, rozumiesz? Więc trochę tutaj z tym czytaniem przez lektora
0: byłoby
1: rację, też
0: bardzo,
1: tak.
0: Bardzo mądrze. Ja oglądałem o Dylanie film w telewizji Kultura w TVP Kultura, ale...
1: Ale ten fabularny?
0: Nie,
1: ja mówię o tym fabularnym filmie.
0: A nie, to takich to ja mówię.
1: Aktor gra, rozumiesz, aktor gra...
0: Kogoś.
1: Kogoś, tak, kto żyje i kogo znamy i tak dalej. Wszyscy się zachwycają, że podobny. Wiesz,
0: nikt nie zagra Jerry'ego Garcia z Grateful Dead.
1: No i wielu innych, no rozumiesz. No.
0: Na przykład nikt nie zagra Jaggera czy Keitha Richardsa.
1: Też, wiesz, ja też wolałbym, wiesz, jakby ktoś kiedyś miał mnie grać w jakimś filmie, to już po mojej śmierci też
0: dobra,
1: bym tego
0: ja
1: nie oglądał.
0: Dobra, to ja zagram, bo ty przynajmniej to ja zagram ciebie. Okay. Ty zgadzasz się?
1: No, wiesz co.
0: Uwaga, uwaga.
1: W ramach licencji, wiesz, poetycznej, wiesz, mogę się zgodzić.
0: Tak lubię zaskakiwać. No to zaskoczmy następną piosenką.
1: No, co tam wybrałeś?
0: Zobaczymy.

0: No tak, muzyka zaskoczyła nas trochę. Specjalnie chciałem dać coś spokojniejszego, tak, żebyśmy się uspokoili.
1: Tak, jesteśmy bardzo spokojni.
0: Już, no więc czytam tą książkę i radzę wszystkim szybko polecieć, bo drugi nakład, te wydawnictwa teraz nie są takie szybkie.
1: Szybkie, to jest szybkie bardzo. Tak? To jest bardzo szybkie.
0: Bo ja czytałem jakieś, wiesz, no, są wyczerpane jakieś nakłady i się pytam, czy będzie wznowienie? Nie. Mimo, że nakład
1: tutaj,
0: się wyczerpał. Będzie, tak?
1: Tak, tak.
0: Ale mówimy. kupujcie. Lećcie. Tak. Lepiej ty nie, widzisz, ja ci robię taką reklamę, a ty nie, przeciwko no, sobie
1: słuchaj,
0: działasz.
1: No, wiadomo, kiedyś się wyczerpię. Nie, no musiałem pochwalić wydawnictwo.
0: No tak, tak. Wydawnictwo dobre. Ja czytam o tych, jak ty opowiadasz, jak tam gruzy, wiesz, i sobie przypominam swoją młodość. Tak. Co prawda ja przeżywałem te rzeczy jeszcze bliżej wojny. Ja się urodziłem 2 lata po wojnie. Po wojnie w Grecji oczywiście, tak, to tak, w 49 u nas się
1: wojna. Ale ty się urodziłeś w Grecji czy w Polsce już?
0: No w Polsce powiedz. Znaczy oficjalnie w Polsce.
1: Oficjalnie w Polsce.
0: A nieoficjalnie proponowano mi...
1: Różne kraje.
0: Nie, proponowano mi w stanie wojennym obywatelstwo niemieckie.
1: Niemieckie?
0: Tak.
1: A z jakiej paki?
0: A mój teść to potomek hetmana Tarnowskiego.
1: Ale z jakiej paki nagle niemieckie?
0: No bo się tam urodziłem. Tylko rodzice chcieli mieszkać, wiesz,
1: tutaj
0: lecieli do Moskwy, lecieli komuniści.
1: Aha.
0: Na szczęście
1: nie
0: ja
1: dolecieli,
0: się urodziłem po
1: nie
0: drodze,
1: dolecieli.
0: Ale jeszcze przewieźli mnie z tego szpitala, żeby w Polsce mnie zapisać, a nie w Niemczech.
1: No, tak.
0: No wiesz, to no, wstyd
1: no,
0: dla
1: tak,
0: Greka.
1: Tak. To tak to były inne czasy zresztą.
0: Ale ja opowiadam, Stasio, opowiadam mojemu teściowi. Mówię, potomkowi hetmana Tarnowskiego. I mówię mu, Stasiu, słuchaj, jadę o 8 rano, wsiadam w pociąg do Berlina. To jest 82 rok, stan wojenny. Ja mam papiery, już mam paszport grecki. Więc wiesz, wpuszczają mnie tam.
1: No do Berlina Polaków też wpuszczali bez wizy.
0: Zachodniego.
1: Tak.
0: A, to nie wiedziałem nawet.
1: Tak.
0: No więc jadę do Berlina, robię zakupy. No, w stanie wojennym chyba nie, bo to w stanie wojennym było.
1: No w stanie wojennym to myśmy nie mogli jeździć, wiesz, na polskie paszporty nigdzie. Wiesz.
0: A ja mogłem.
1: No, nie mieliśmy paszportów.
0: Z Osjanem, wiesz, stan wojenny z Osjanem zastał nas w Holandii. I my wróciliśmy
1: tarpanem?
0: Tak, tarpanem. Nie, wtedy polskim Fiatem 125.
1: Bo jeździliście tarpanem też.
0: Jeździliśmy
1: polskim,
0: tarpanem, kupiłem go, to ja go kupiłem.
1: Pamiętam.
0: Chciano nam dać nowego Volkswagena Busa za tego tarpana i Jacek się nie zgodził.
1: Że to taki oryginalny w ogóle.
0: No, oryginalny, no wiesz, no, oni myśleli, że to ręcznie
1: Jacek
0: robiony.
1: Miał urodziny dopiero co.
0: Miał.
1: Jacek Ostaszewski. No, tak.
0: W każdym razie ja na tych gruzach się też bawiłem tak jak ty.
1: No.
0: Tylko żeby tutaj na Starym Mieście, wiesz, ja się wychowałem tuż koło getta, oprócz domów dziecka. W domu dziecka blisko ciebie, bo na Rakowieckiej. Ale później dostaliśmy mieszkanie z rodzicami na Nowym Mieście.
1: Na Nowym Mieście, tak.
0: Tuż jakieś 10 metrów od granicy getta.
1: Tak, dobrze.
0: Czyli po aryjskiej stronie.
1: Tam, gdzie ambasada chińska dzisiaj.
0: Naprzeciwko ambasady chińskiej. Tak. Ambasada chińska jest na cmentarzysku postawiona,
1: tak,
0: niestety.
1: No, w getcie, tak, na ruinach.
0: No, jest,
1: tak. No, jak cały południowy Muranów.
0: Tak. Tak. No więc Muranów jest moja ukochana dzielnica. To na pewno i Stare Miasto. Najbardziej to chyba Wola. Ta Stara Wola to jest. Tam co się dzieje. Idziesz sobie małą uliczką. Tu tybetańska knajpa, tu malajska knajpa,
1: no
0: tu
1: tak.
0: Hinduska. Tu
1: za komuny chińska. Tak nie było.
0: Za komuny tak nie było. Ale jest fajnie na tej Woli, wiesz, bo jeszcze tam jest ten stary klimat.
1: Ja wiem, tak. To jest
0: bo
1: właśnie
0: na pracę
1: fajne.
0: Się kończy.
1: No wiesz, tam się po prostu zachowało trochę tej substancji tak zwanej, wiesz, tak. Miejskiej, wiesz.
0: No.
1: No
0: i zieleni dużo.
1: No.
0: I pięknie. No więc my tutaj na gruzach znajdywaliśmy całe taśmy nabojów na przykład.
1: Nawet.
0: Tak, jeszcze, nie wybuchy. Tak. Przecież to, co ty robiłeś, jak ja to czytam,
1: no to
0: teraz
1: to później,
0: dzieci nie dałoby rady. Rodzice by nie puścili.
1: Słuchaj, to jest ciekawy właśnie wątek, który poruszyłeś, bo zobacz, myśmy właściwie cała ta, wszystkie te pokolenia, powiedzmy sobie przedcyfrowe, takie nazwijmy.
0: Analogowe,
1: tak. Zobacz, ile myśmy mieli swobody.
0: Tak.
1: Przecież myśmy łazili, gdzie chcieli. Musieliśmy podejmować decyzje. Musieliśmy rozwiązywać różne trudne problemy, jakie się, wiesz, pojawiały raz po raz podczas różnych, wiesz, akcji na mieście, wiesz, dziecięcych czy nastoletnich. Musieliśmy nauczyć się rozwiązywać sprawy między sobą bez pomocy rodziców.
0: Tak.
1: I w ogóle dorosłych.
0: Choćby cię spieczono w smole, nie mów, co się dzieje w szkole.
1: A teraz, wiesz, dzieciaki, kurczę, są wiesz... Ma być bezpiecznie i tak dalej, i tak dalej. Są bezpieczne pod tym względem, że rodzice w każdej chwili wiedzą, gdzie dzieci są, ale są też przez to mniej samodzielne niestety. Tak. Wiesz, i dorastają jako trochę mniej samodzielni jednak dorośli. Nie wydaje mi się, żeby to było korzystne dla społeczeństwa. Wiesz?
0: No tu wracamy znowu do nowego wspaniałego świata i do komórek. Jest uzależnienie niesamowite.
1: No jest potworne, tak.
0: Te dzieci, patrząc na komórki, wchodzą pod samochody.
1: Wiesz, że w Stanach ktoś w tej chwili niedawno wytoczył proces analogiczny do tych procesów, jakie wytaczali koncernom tytoniowym.
0: Aha.
1: O odszkodowanie z powodu uzależnienia. Wygrali ten kontrakt.
0: No w Grecji trochę co innego zrobili. Oglądałem obrady parlamentu greckiego. Wprowadzają już zakaz używania komórek do 15 roku życia.
1: W ogóle?
0: Tak. Aha. I dla dzieci, ale wiesz, pamiętam, że we Włoszech były komórki dla dzieci. Były tam tylko 4 przyciski. Na pogotowie, do rodziców, wiesz, do wychowawcy i do czegoś. 4 przyciski i wiesz, wtedy jest łatwiej. No w każdym razie te gruzy i to wszystko, my jednak się potrafiliśmy przystosować.
1: No i wiesz co, no nabywaliśmy różnych umiejętności, wiesz, właśnie takich, które się później w dorosłym życiu przydawały. Właśnie rozwiązywanie problemów, właśnie, wiesz, mierzenie się z trudnymi sytuacjami i tak dalej. Przy czym, wiesz, ja strasznie protestuję zawsze, jak różni dorośli, starsi czy młodsi, pomstują na te dzieciaki. A jakie one głupie, a jakie nie wiedzą, a jakie to, a jakie...
0: Ale na nas tak samo powstawało.
1: To jest po pierwsze. Po drugie, to nie jest prawda, dlatego że w każdym pokoleniu są i mądre dzieciaki, i głupie, i później są mądrzy i głupi dorośli, i tak było zawsze. Ta. Po trzecie, jeżeli biadamy nad tym, że te dzieciaki są uzależnione od komórek, że te komórki im robią wodę z mózgu i tak dalej, to naprawdę, no nie zapominajmy, że myśmy im te komórki dali.
0: Że musimy im dać?
1: Że myśmy im dali te komórki.
0: A no właśnie, to jest nasza wina.
1: Wiesz, oni sobie ich nie wymyślili. To myśmy stworzyli tego rodzaju kontekst kulturowy, który o tak przemożnym wpływie na psychikę człowieka, taki technologiczny, wiesz, kontekst, że tak go nazwę, i daliśmy go, słuchaj, dzieciakom od najmłodszych lat.
0: O świecie.
1: O świecie, ja mówię, nie mówię o sobie. Tak?
0: Nie, no, nie mówimy o Polsce.
1: Nie, mówimy o tym, że no, dzieci tego nie wymyśliły. Tak.
0: Raczej
1: zostały skrzywdzone przez tych, którzy nie dostrzegli tych niebezpieczeństw.
0: No niestety, to idzie w bardzo no kiepsko to idzie z tymi telefonami. Znowu, ja nie chcę wychodzić za Ramola. Wiesz co, ja porównuję, ponieważ ostatnio często jeżdżę do Grecji, porównuję Polskę z Grecją. No, oczywiście ciekawe. Grecja wygrywa, Polska wygrywa pod każdym względem. Jest bogatym krajem, czysto. Tu jest tak, no, każdy jest Grek, tu jest tak niesamowicie czysto w Polsce.
1: Czysto, tak.
0: Warszawa chyba najczystszą stolicą Europy jest w tej chwili.
1: Jest, nie, ale w ogóle w Polsce, wiesz, ja co prawda przez ostatnie 1,5 roku trochę mniej, ale jeżdżę, wiesz, po Polsce. I naprawdę, no powiem ci, że serce rośnie. Przy wszystkich różnych, wiesz, akcjach, o których wiemy, które wiele rzeczy powinno wyglądać inaczej, tak to nazwijmy, tak?
0: Tak.
1: Niezależnie od tego, naprawdę serce rośnie, patrząc, jak Polska pięknie wygląda, jak jest czysto, jak wszyscy dbają, jak, wiesz, no nikt, wiesz, nie ma tego, co jest na zachodzie Europy, który apogeum szczęścia, zdaje się, ma za sobą już.
0: No niestety.
1: I nie ma tego, że się rzuca wszystko byle gdzie, rozumiesz, że tego wszędzie, nawet w McDonaldach jest czysto. Wszędzie jest jakoś czysto, schludnie, nowocześnie, bo mamy po prostu fantastyczną, nowoczesną technologię.
0: No, metro.
1: Mamy metro fantastyczne, gdzie ludzie tak nie mogą wyjść.
0: Przyjechał z Paryża ostatnio, kumpel do mnie.
1: Czy z Londynu, czy z Nowego Jorku.
0: Zeszłą niedzielę przyjechał i wsiadamy do metra, wiesz, bo ja chodzę co niedziela, idę bulwarami, wiesz, jestem chodziarzem. To
1: no,
0: wiesz,
1: to wiem.
0: I
1: kiedyś też byłem.
0: Ale ty na rower się przesiadłeś.
1: No nie, nogę złamałem już.
0: No wiem. W każdym... Poczekaj.
1: Chodziłeś.
0: Metro.
1: Tak.
0: I słuchaj, biorę tego Francuza, idziemy tam przy Syrence, wsiadamy do metra i dojeżdżamy do metro Świętokrzyska. I on był, pierwszy raz był w polskim metrze.
1: To jest szok zawsze.
0: Szok.
1: Tak.
0: Jak to czysto, kurczę, papierka nie ma, nic. Tak. Więc mieszkamy w przepięknym kraju. Ja porównuję Grecję z Polską właśnie.
1: Aha.
0: Bardzo często, bo pewne rzeczy są w Polsce, no...
1: No wiesz, my goniliśmy po 90 roku, goniliśmy Grecję. Ja pamiętam, jak w 90 roku mówili nam, że no 35 lat, żebyśmy dogonili Grecję. Czyli tak, mniej więcej tak, teraz. Mówili, czyli więcej teraz. Takie były prognozy.
0: No nie, już Polska przegoniła Grecję kilka lat temu.
1: No właśnie.
0: Jeszcze zapisu.
1: No. No to dlatego, że Grecja miała wtopę, a myśmy przyspieszyli.
0: No mieliśmy, ale wiesz co, no, w tej chwili w Grecji idę do sklepu, kupuję sobie na przykład, no coś kupuję, płyn jakiś.
1: Tak.
0: I wychodzę.
1: Tak.
0: I tak jak w Polsce, biorę płyn i wychodzę. Dziękuję, wychodzę. Eucharisto, Eucharystia. A propos, Eucharisto to znaczy po grecku dziękuję. Eucharystia, podziękowanie. Jakby kto nie wiedział.
1: Nie wiedział.
0: Warto być Grekiem. Wszystko jest łatwiejsze.
1: No.
0: Straciłem wątek.
1: No właśnie.
0: Ciągle pracę.
1: W każdym razie...
0: Porównuję tą Grecję, tak, wiesz.
1: Ale wiesz co, ja miałem takie doświadczenie. Ja jeżdżę co jakiś czas na północ Norwegii, za koło podbiegunowe do Tromsa, gdzie moja córka mieszka, aha, wnuczka. I ostatnio w styczniu, pod koniec stycznia wracałem z Tromsa samolotem do Gdańska. I tam jest nowo zbudowane lotnisko w Tromsø.
0: Aha.
1: No wiesz, nowoczesne, fajne wszystko w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Tak to widzę, jakaś tam maszyna do kawy nie działa, a tam w kiblu coś też nie tego. Wiesz,
0: Norwegia?
1: W Norwegii, tak. Po czym, słuchaj, lądujemy na lotnisku Lecha Wałęsy w Gdańsku.
0: Aha.
1: I się lśni. I po prostu ja idę do toalet, które lśnią i pachną. A tam na przykład pachniało niestety moczem.
0: Oba.
1: Rozumiesz, więc it's fucking amazing, rozumiesz? No. Ale co ciekawe, słuchaj, kto sprząta te kible w Gdańsku? Dziewczyny z Ukrainy.
0: No tak.
1: I szanujmy je za to.
0: Właśnie, szanujmy ludzi, kurczę, tak naprawdę.
1: Bez względu na to,
0: bo my mamy rozwój na poziomie 3,5%.
1: Tak samo jak w Norwegii. Norwegia, gdyby nagle wszyscy Polacy wyjechali z Norwegii jednego dnia, albo UFO ich porwało, to tam szereg sektorów by stanął. Transport, sprzątanie, budownictwo i tak stanęłoby. Podobnie jest w Polsce. W tej chwili, gdyby usunąć cudzoziemców, zwłaszcza Ukraińców Polski, w ułamku sekundy wiele sektorów by stanęło.
0: Co prawda, no wiesz, tak jak w każdym narodzie zdarzają się również wyjątki kiepskie.
1: Wśród Polaków też.
0: Wśród Polaków też.
1: W każdym, dokładnie.
0: No w każdym narodzie, wiesz, no Grecja przyjęła ćwierć miliona uchodźców z Polski w stanie wojennym. No i wtedy się działo, wiesz, no tam kupę robili.
1: To samo było we Włoszech,
0: w Londynie, co się tam... Te karpie, wiesz, no ci Londyńczycy brzydzą się jedzenia karpi. A dla nich to jest...
1: Muł i wodorosty.
0: A Polacy im, no, wiesz, no. Ale Grecy, no każdy, wiesz, znaczy powiem, nie ma wybranych narodów.
1: Nie ma,
0: o, tak
1: nie
0: powiedzmy.
1: Nie ma.
0: Wszyscy jesteśmy tacy sami.
1: Ludzie są tacy albo tacy. Na ogół ci, którzy są bardzo wredni, to są też bardzo nieszczęśliwi niestety. I tyle. Ale najgorsze jest to, że wiesz, że te wszystkie różne tożsamości narodowe, religijne, rasowe, ideologiczne, jakiekolwiek, że tak łatwo jest je rozgrywać przeciwko...
0: sobie.
1: Tak, jak łatwo... Bo ja tak, wiesz, często zadaję pytanie, okej, no politycy walczą ze sobą o władzę, tak? Już nie chcę zagłębiać się w polityków, ale kim oni walczą we władzę? Nami. O władzę, nami.
0: Tak.
1: My jesteśmy ich tak naprawdę bronią, rozumiesz? Oni nas próbują tak motywować, żebyśmy koniecznie stanęli murem, rozumiesz? Ja jestem tak naprawdę humanistą. Tak się zastanawiałem przed naszą rozmową, jakim jestem istą, czy istą, wiesz? Jestem humanistą, znaczy ja wierzę w człowieka tak naprawdę. Ja wierzę w to, że człowiek ma ogromne, być może nieograniczone możliwości, tylko z nich niestety nie korzysta. Wiesz, wyrosły nam ewolucyjnie ogromne mózgi i wielkie serca. A ciągle się zachowujemy jak małpy, wiesz, i to mnie boli. Wiesz? A nie musimy.
0: Nie musimy.
1: I to zależy od nas.
0: Mam dokładnie tak samo jak ty. W Grecji ostatnio, jak byłem z... Wojtek Wagleski był u mnie w wrześniu. Tak, no, gościłem go. Wiesz, on co roku we wrześniu jeździł z Grażynką, z żoną, jeździł na wakacje do Włoch.
1: Aha.
0: Ale Grażynka umarła.
1: No to.
0: No to mu powiedziałem na pogrzebie, ty, no to teraz jedź do mnie, wiesz, nie będziesz jeździł do Włoch. Też południe, cieplej nawet. I przyjechał, no cudownie. Ale pani, i rozmawiałem rozmawiałem tam z jakąś panią, artystką, nieznajomą, tak? Jakoś się zgadaliśmy na ulicy, bo tam ludzie nieznajomi rozmawiają na ulicach, nie mają najmniejszego problemu.
1: No ty wiesz, że w Sopocie też.
0: Też? Tak. No fajnie. Mhm. I rozmawiamy i wreszcie pani mnie pyta, si se dexios i aristeros. To znaczy, ty jesteś prawicowy czy lewicowy? A ja jej odpowiadam, ego imeo antropos. Ja jestem człowiekiem. Nie jestem ani aristeros, ani dexios, imę antropos. Nie jestem prawicą, lewicą, jestem człowiekiem, wiesz. I można i z prawicowcem przecież rozmawiać, i z tak zwanym prawicowcem, tak zwanym lewicowcem. Ja nie mam z tym problemu.
1: No, wszystko się kończy wtedy, kiedy ktoś próbuje nam, uznaje, że wie lepiej, jak powinniśmy żyć i próbuje nam narzucić swoje. Nie, słuchaj, ja nie mam problemu, niech sobie, jeżeli nie krzywdzą innych, niech sobie żyją jak chcą. Ale w momencie, w którym przychodzą do mnie, wiesz, i mówią, ale ty też musisz tak żyć, no to ja mówię, no sorry, ale nie.
0: No ale popatrz, my jednak przeżyliśmy komunę i to najgłębszą komunę, bo ty, ja pamiętam jeszcze tego.
1: Bieruta.
0: Ty Bieruta. No, tak, i tak, pamiętam,
1: ja,
0: wiesz,
1: ja
0: pamiętam 1955 rok zjazd młodzieży lewicowej ze świata, kiedy pierwszy raz czarnoskórych widziałem i Chińczyków, bo byłem
1: tutaj,
0: na tym, na Barana mnie wziął. Ojciec, więc no przeżyliśmy tą komunę jakoś.
1: Myśmy, wiesz co, mi się wydaje, że myśmy, zresztą tak jak piszę w tej książce, że myśmy ją przeżyli trochę udając, że jej nie ma, wiesz. To znaczy tak trochę żyliśmy, jakby jej nie było. Staraliśmy się, dzisiaj byśmy to nazwali bańką. Ja to raczej nazywam takim marginesem.
0: Ruch hipisowski to była bańka.
1: Tak, że istniał taki wąski margines takiego alternatywnego społeczeństwa, które zresztą dało bardzo wiele interesujących zjawisk, bo z tego marginesu wywodziło się wiele zespołów, wielu muzyków, teatr Grotowskiego, cały inne teatry awangardowe, wiesz, typu ten z Lubelszczyzny.
0: Peter Brook.
1: Najprzeróżniejsi, prawda?
0: Peter Brook, najwięksi reżyserzy świata przyjeżdżali do Polski uczyć się.
1: I to wszystko wyszło z tego marginesu. To były spontaniczne działania i dlatego się mówiło o Polsce, że jest tym najweselszym barakiem w obozie, wiesz, socjalistycznym tak zwanym, że jednak władze, jeśli wprost nie występowałeś przeciwko, to nawet ten margines był tolerowany jakoś.
0: Tak.
1: On nie był hołubiony, tak jak powiedzmy artyści głównego nurtu różnych dziedzin, którzy mieli naprawdę w PRL-u komfortowo.
0: Tak. Nie wymieniajmy nazwisk, bo dalej działają.
1: Nie, ale wiesz, no ja się urodziłem w takim środowisku, więc ja to jakby, ja nie miałem komfortowo, bo byłem wychowywany przez samotną mamę. Natomiast znam to środowisko i wiesz, ojcu też proponowała władza ludowa willę na Żoliborzu, wiesz, której ojciec nie wziął, bo powiedział, że to nie jedno.
0: Jedna.
1: Tak. Ale byli tacy, co brali. No w każdym razie nawet ten margines istniał i wiesz, i oczywiście hipisi, oczywiście Osian, oczywiście Imanam, i Tilt, i Brygada Kryzys.
0: No właśnie.
1: I tego to wszystko zafunkcjonowało w Polsce, dlatego że był ten taki
0: wentyl bezpieczeństwa.
1: Niewielki marginesik, który władza, wydaje mi się, utrzymywała dlatego, że nie czuła się w Polsce jednak pewnie, władza komunistyczna tak zwana znowu.
0: No.
1: I zależało im, żeby jakoś się legitymizować poprzez to, że oni, zobaczcie, no jednak polska kultura, że was tak nie sowietyzujemy, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. Byliśmy dużo mniej sowietyzowani kulturowo niż chociażby Czesi, NRD.
0: Ale popatrz, Czesi, Węgrzy mieli świetne zespoły rockowe.
1: Węgrzy zwłaszcza.
0: No,
1: Czesi może mniej, tak.
0: Flamengo to był czeski. Blue Note był czeski.
1: Tak, no Czesi mieli tych Plastic People of the Universe. Nieszczęsna historia, gdzie pewnie, wiesz, buntownicy mimowoli nie chcieli być buntownikami.
0: Byłem na ich koncercie w Kalifornii.
1: To tragiczna
0: historia.
1: Ale tam
0: historia. 5 osób przyszło.
1: Tragiczna opowieść.
0: No niestety.
1: Natomiast Węgrzy tak, dlatego że tam troszeczkę było inaczej. Oni mieli ten 56 rok, po którym wszyscy przykucnęli, ale też tam władze uznały, że trzeba dać młodzieży pewien margines swobody i oni rzeczywiście bardzo uwolnili ten rockowy rynek, dużo bardziej niż w Polsce, dużo szerzej. Było tam muzykom rockowym dużo łatwiej, mieli więcej miejsc do grania, mieli więcej czasu w radiu i tak dalej.
0: No i mieliśmy jednak, te w klubach studenckich się grało i było gdzie grać.
1: My tak, gdyby nie kluby studenckie, no to w zasadzie nie było gdzie grać.
0: To musielibyśmy iść na budowę. A propos wolności, bo przed chwilą mówiłeś o wolności. Moja definicja wolności jest taka, że ja za Bieruta byłem wolnym człowiekiem. Co prawda 4-letni, czy 5-letni, ale byłem wolny.
1: No tak.
0: W komunie w PRL-u byłem wolny. W stanie
1: wojennym, nie wiedziałeś o tym.
0: W stanie wojennym byłem... że byłem wolny, to się dowiedziałem dopiero jakieś kilka lat temu. W stanie wojennym byłem wolny. W policyjno-purytańskiej Ameryce byłem wolny. W więzieniu w Stanach, w obozie koncentracyjnym tak naprawdę byłem wolny. Opowiadałem ci o Ameryce, jak wróciłem. Teraz jestem wolny. Ja zawsze byłem wolny, bo dla mnie wolność to jest stan umysłu, a nie otoczenia.
1: No tak, oczywiście, aczkolwiek jest to szalenie, wiesz, są fantastyczne przykłady, na przykład mnichów tybetańskich, tak, którzy są więzieni w Chinach, torturowani i tak dalej, i zachowują pogodę i przytomność umysłu.
0: No,
1: i
0: oni są oświeceni.
1: No, oświeceni może nie są, w każdym razie wiedzą, jak pracować, jak funkcjonuje ich umysł, jak z nim pracować. Mówiąc tak w uproszczeniu. Mhm. Więc oczywiście, że tak, że ta prawdziwa wolność to jest ta wolność, którą mamy wewnątrz, aczkolwiek no... trudno abstrahować od tej wolności w świecie materialnym, w którym niestety jednak funkcjonujemy przynajmniej, wiesz.
0: No ale wiesz, i ty, i ja mieliśmy wzloty i upadki, tak, ale... a jednak nie zależeliśmy nigdy, mogliśmy nie mieć kasy, ale nigdy nie zależeliśmy tak strasznie od kasy.
1: To była kwestia wyboru, wiesz, ja w tym drugim tomie wspomnień piszę właśnie o tym, że mnie po prostu robienie kasy, pomnażanie kasy nigdy mi nie przynosiło tego dreszczyku emocji, jakie mi przynosiły inne rzeczy, i nie, dlatego się tym nie zająłem. Wiesz, gdyby mi przynosiło, byłbym prawdopodobnie milionerem. No, ale ja wiesz, także ja o wolności mówię zwykle tak, że wiesz, z tą wolnością, tą zewnętrzną taką, nazwijmy, jest tak jak z powietrzem, że
0: nie wiesz, że
1: dopóki jest, dopóki o nim nie myślimy. Zaczynamy myśleć o nim, jak zaczyna nam go brakować. Dlatego, podobnie jak dobrze jest nauczyć się być świadomym oddychania, tak dobrze jest nauczyć się być świadomym tego, że jesteśmy wolni.
0: Więc powiem wam tak, liczcie do 4. Najpierw wdech, 4. Później trzymajcie powietrze pod przeponą. Liczcie do 8, liczcie drugie 4, a wydychanie liczcie do 8. I tak się oddycha bardzo przyjemnie. Jak będziecie liczyć, to niczym innym nie będziecie myśleć.
1: To nie jest
0: takie
1: proste, bo ludzie się muszą nauczyć. Większość ludzi nie umie oddychać, oddycha zwykle...
0: przeponą.
1: Właśnie nie przeponą, tylko oddycha szczytem płuc. Aha. I jeżeli nie są nauczeni, to oni nawet nie wiedzą, co do nich mówisz w tej chwili.
0: O.
1: Bo nie wiedzą,
0: ale nasi słuchacze
1: ale
0: są
1: można to ułatwić. Oddychanie przeponą jest wtedy, kiedy na przykład położycie się na plecach i dajmy na to, połóżcie sobie na brzuchu książkę.
0: Tak.
1: I teraz oddychanie przeponą jest wtedy, kiedy ta książka się unosi do góry i opada. To jest oddychanie przeponą.
0: Jej, od soboty będziemy na YouTube, więc przyglądajcie się, co robił Tomek. W jaki sposób pokazywał tą książkę.
1: Musiał mi się rozebrać.
0: Muzyka.

0: Ja myślałem, że to jeszcze 12 sekund, a to już...
1: A tam klaski.
0: A, to było klaski? Tak, no to trzeba było zostawić.
1: To był live, tam przez chwilę było słychać.
0: Zobaczylibyście, z jakim wybitnym, najpopularniejszym w Polsce pankowcem rozmawiam. Po pierwsze, nie pankowcem.
1: Wszystko nieprawda, wszystko nieprawda.
0: Jak to nieprawda?
1: Ja wszystko nieprawda.
0: Całe życie tylko... Cała prawda, całą dobę. To jest piękne.
1: Tak, z każdej strony jeszcze, ale to konkurencja.
0: Proszę państwa, jeszcze będzie przepięknie.
1: No miejmy nadzieję, to zależy od nas.
0: To zależy tylko od nas. Mniej się kłóćmy i więcej słuchajmy. Grupa w składzie,
1: bądźmy ludźmi, humanistami.
0: Ty jesteś humanistą, tak się przedstawiłeś. Ja też się... troszeczkę
1: utożsamiasz się
0: zbliża.
1: Z
0: człowieczeństwem. No tak, staram się, wiesz, no, lepiej w górę celować niż
1: w
0: dół.
1: Tak, na pewno, tak.
0: Proszę państwa, więc Tomek, ja cię proszę, jeśli wyjdzie drugi tom.
1: Wychodzi na dniach.
0: A na dniach już?
1: Na dniach, tak. Już
0: to ja bym cię poprosił może za miesiąc, żebym przeczytał oba tomy. Wpadniesz tutaj, to
1: jasne,
0: już będzie
1: tak.
0: Czerwiec.
1: Jasne, że tak.
0: Będziemy przed moim festiwalem muzyki świata. Omówimy drugą część. Ludzie, lećcie i lećcie, kupujcie. Dlatego, że jak ja byłem w Empiku przedwczoraj.
1: To była przedostatnia już.
0: To była ostatnia.
2: Ostatnia.
0: To była ostatnia, ale w innym Empiku byłem, gdzie nie było w ogóle.
1: A, to muszę powiedzieć wydawnictwu, żeby...
0: Trzeba powiedzieć, żeby oni widzisz, bo ja pamiętam, jak wyszła książka, bo też próbowaliśmy tutaj we wnecie książkę Kamila Sibowicza, Kora i inne zwierzęta. Piękny tytuł też, przepiękny. I ojej. Kurczę, tracę wątek dzisiaj coś.
1: No właśnie, widzisz.
0: No to wtedy to, może to znaczy, że...
1: Chyba koniec.
0: W każdym razie wszyscy słyszeli, że przyjął zaproszenie Tomek na za miesiąc.
1: Tak jest.
0: Jeszcze będzie przepięknie. Tomasz Lipiński w Empikach i najlepszych księgarniach. W księgarni Prusa, niestety naprzeciwko Uniwerku. Też nie znalazłem. Empiki chyba. Ale widzisz, ale Sipowicz chodził w tym, no. W Prusie też był. Porozmawiaj z wydawcą, bo...
1: Pytam go, czy jak
0: bo warto, żeby ludzie wiedzieli. To warto czytać, bo wiesz co, mnie na przykład, dla mnie, ponieważ jestem starszy troszkę od ciebie, ale przeżywałem to wszystko, ty tak to opisujesz. Ja nie potrafię tak odpisać. Nie umiem. Ja mogę to zagrać na klarnecie.
1: Mam nadzieję też, że uda mi się, wiesz, bo mam swój sklep oczywiście.
0: T-shop.pl
1: T-shop.pl
0: T.shop.pl
1: Z tym, że przebudowujemy go i mam nadzieję, że właśnie go odpalimy razem z premierą drugiej części, więc będzie można w sklepie kupić.
0: T.shop
1: przez H.
0: S-H-O-P. Stanisław, Halina, Olga, Paweł. .pl PL to wszyscy
1: jak
0: wiedzą,
1: Polska.
0: Co to jest.
1: Dobra. No dziękujemy, miłego wieczoru.
0: Dziękuję i słuchamy na zakończenie jeszcze troszeczkę Tiltu.

0: Dziękujemy.
1: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie. Wojna, pieniążki sypią się wroga, bi w imię Boga, za cudzą kieszenie oddaj młode życie swe.
2: Sekcja lewacka Radia Wnet.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Autopromocja.
5: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
4: Sofa Surfing. To była autopromocja.
3: Radio Wnet uszami słuchaczy.
6: Jestem zakochana w Radio Wnet. Może od niedawna, bo od 24 roku, no po tym zamachu na media publiczne, jestem narcyńcą. No jestem zachwycona właśnie na okrągło i jesteście Państwo w moim domu i w kuchni, i w pokoju, i w dzień, i w nocy. Także rzeczywiście różnorodność audycji jest pożyteczna i świetna. Trzymam kciuki za Waszą obecność. Życzę Wam wszystkiego dobrego, całej załodze. Trzymajcie się.
7: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
4: Wieczór Wnet.
8: Zaczynamy wieczór w net. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Jest godzina 19.07, studio Józef Orzeł. Dzień dobry, panie doktorze.
9: I nie tylko zaczynamy w net, ale nawet już. Dobry wieczór Państwu.
8: Coś w tym guście, jakieś cicho, bo tu mi się skręciło pokrętełko i stąd ja nie słyszałem nas w słuchawkach. Dobrze, teraz nas słyszę. Mam nadzieję, że Państwo nas również słyszą. Czasami jest tak, że wieczór w net nasz czwartkowy wieczór wnet jest to niemalże taka opera albo symfonia, wszystko jest ustalone, tematy są jasne i jest to poważny koncert publicystyczny, zresztą także w poważnym koncercie medialnym.
9: A mówiłem, żebyśmy się dzisiaj powygłupiali.
8: No właśnie, a dzisiaj wydaje się, że to będzie koncert jazzowy, bo żeśmy niczego nie ustalili, nic nie wiemy i będziemy improwizować.
9: Nic nie wiemy i chcemy Państwu coś powiedzieć?
8: Nie, no nie wiemy, co mamy powiedzieć. Nie poradzimy sobie. No coś tam wiemy, ale tematów faktycznie dzisiaj nie ustaliliśmy, więc będzie improwizacja. No, Łukasz Jankowski.
9: Ale ja ci wysłałem tematy.
8: A ja ich po prostu dzisiaj nie przeczytałem.
9: Bo wysłałem je we wtorek. Tak?
8: No właśnie, jasne. Od wtorku wiele się zmieniło. Od czego by tu zacząć?
9: Nic się nie zmieniło.
8: Faktycznie polityka jest jakby w trendzie bocznym. Jakby tak, niby dużo wydarzeń, ale wszystkie jakieś takie niezbyt przełomowe. A to jakiś Lenz, senator, no obrzydliwe rzeczywiście wykorzystywanie, ale czy to jest coś, co zmienia politykę? Jakiś
9: to nawet nie zmienia senatora Lenza.
8: No więc właśnie.
9: Obiecała Platforma, że już nie. Pani Dominika Wielowiejska, czyli Gazeta Wyborcza, tak napisała, wypisując całe stada nierozliczeń wewnętrznych Platformy, że oni chyba tego nie zrobią, a jak zrobią, to dopiero po wyborach.
8: Więc na początek złamaliśmy wszelkie zasady nowoczesnego marketingu, bo we wszystkich audycjach, jak Państwa witają, to mówią: czeka nas niesamowity program, mamy całą masę towaru nowego, świeżego, przełomowego i słuchajcie nas koniecznie, bo to, co teraz się wydarzy, będzie przełomowe i razem z nami przyjdzie do historii, ewentualnie jeszcze niektórzy tworzą swoją sektę, dodają: powiemy wam prawdę o świecie, nie tylko jak nas
9: świeży
8: słuchać.
9: Towar, tak proszę jest. Pana, to u mnie jest w moim domu, bo są dwa sklepy second hand z odzieżą i tam jest zawsze napisane, że jest świeży towar, a kilogram kosztuje 19 zł. A ile kosztuje kilogram tego, co my robimy?
8: To zależy od Państwa. Na początku była promocja, autopromocja Patronite'a, więc to już Państwo wycenią. No ale dobrze, ale już do rzeczy, skoro złamaliśmy wszelkie możliwe zasady automarketingu, to przejdźmy jednak do konkretów. Ja jednak w tym tygodniu widzę parę ciekawych rzeczy nowych.
9: Wal pan.
8: Konfederacja. To, co się wydarzyło między Mentzenem a Bosakiem.
9: No właśnie, nic się nie wydarzyło.
8: Nie, oni Bosak, do tej pory milczeli, a teraz już rozmawiają, tylko się kłócą publicznie.
9: Bosak
8: i to jest ciekawe.
9: Tak, objechał pana Mentzena. Słusznie zresztą. Natomiast pan Mentzen opowiedział na jakimś targu, czy w Kanadzie na ulicy do ludzi, o tym, że na 200 wiecach już mówił o tym, że armia nasza jest do niczego. To jest ciekawe, ale w takiej mikroskali właśnie zjawisko. Wreszcie Bosak się odważył na pokazanie jakichś różnic. Wreszcie spróbował zasugerować, że on to jest kompetentny, wszystko umie, wszystkiego się uczy, a think tank ma już od pół roku zbudować. A pan Mentzen to taki tam PR-owiec jest byle jaki. A tu odgryzł mu się Mentzen wiadomostką o tym, że mamy armię, ale jej nie mamy. Myślisz, że to oznacza, że przywódcy Konfederacji, Mentzen z Bosakiem, walczą o władzę przed wyborami, albo już zaczęli, czy też inaczej jest, że pan Bosak czuje się nie do wypromowany i próbuje jednak coś powiedzieć, że może między tymi partiami są jakieś różnice. Bo jak wiemy, to ci dwaj panowie prawie ze sobą nie rozmawiają, a jak rozmawiają, to się kłócą.
8: Tak, znaczy na piwo razem nie pójdą, to już nie jest żadna tajemnica Poliszynela.
9: Jeden z liderów powiedział, lepiej, żeby oni ze sobą nie gadali, bo wtedy będzie mniej kłótni. Ale to znaczy, że tam nie ma żadnej debaty programowej.
8: Nie ma, jak mi powiedział, zresztą na tej antenie, a potem poza studiem, pan Bartosz Bochęciak, to jest osoba, która jest dość blisko, nie jest tak najbliżej, ale jednak jest dość blisko w takim drugim kręgu, jakby patrzeć na partię Nowa Nadzieja, środowisko Mentzena, jak na kręgi platońskie, to nie jest w takim drugim kręgu od Mentzena, więc nie jest najbliżej, ale jest dość blisko. Powiedział, to jest małżeństwo z rozsądku. I ono się raczej nie rozpadnie, ale tam tej miłości nie ma już w ogóle żadne i oni tylko idą trochę osobno. Ciekawe będzie Kraków, bo w Krakowie, jeżeli się referendum uda, to bardzo możliwe, że Ruch Narodowy wystawi swojego kandydata, a Nowa Nadzieja swojego, więc to będzie, więc już nawet tam będzie rozjazd. Będzie do dowód. Sejmu pewnie pójdą razem, ale co jest bardzo ciekawe, ja oczywiście nie wiem, tak? Znowu złamię wszelkie przekazy.
9: Przyznasz się.
8: Tak jest, bo wszyscy mówią, że wszystko wiedzą i siadają przed mikrofon i po prostu znają cały świat, a ja, proszę Państwa, nie wiem, dlaczego to jest spowodowane, ale mam dwie hipotezy, dwie teorie. Jedna jest całkiem spiskowa, chociaż przy okazji tej wymiany zdań publicznie jeden z polityków Nowej Nadziei wspomniał o wykształceniu, że jak Krzysztof Bosak może poprawiać w kwestii ekonomii Sławomira Mentzena, skoro tamten ma doktorat z ekonomii, a Krzysztof Bosak raptem maturę zrobił, a próbował magistra i mu się nie udało, co pokazuje, że już publicznie na antenach zwolennicy Sławomira Mentzena wyciągają sprawę Kolegium Humanum.
9: To jeszcze druga jest rzecz.
8: I tylko ja dopełnię, i to jest pierwsza hipoteza. Stanowisko Krzysztofa Bosaka wynika z tego, że jest szantażowany sprawą Kolegium Humanum i że na niego są kwity i stąd on jest taki spolegliwy, grzeczny, bo i stąd nie idzie tak ostro, chciałby Mentzen, bo właśnie pan minister Żurek ma te kwity i w każdej chwili może, tak jak Szymona Hołownię, postawić zarzuty Krzysztofowi Bosakowi. To jest jedna hipoteza idąca na rękę Mentzena. Mam drugą, która idzie na rękę Bosaka, a jest przeciwko Mentzenowi, ale to w tej pierwszej, jak rozumiem, coś powiedzieć.
9: Nie, ale mało. Tak na pewno jest, bo to jest od pewnego czasu i te bajki, czy tam prawda o tym, że jednak i pan Bosak, i pan Hołownia coś mają wspólnego z tą dziwną uczelnią. To tak, tylko że w momencie, w której jakiś polityk Konfederacji Mentzena zaczyna o tym mówi, albo nawet tylko wspomni, to znaczy, że logicznie staje po stronie prokuratury i nie będą bronić Bosaka, gdyby prokuratura coś na kształt zarzutów mu postawiła. Więc to jest jeszcze coś więcej.
8: To jest ciekawe, warto zapytać. A druga hipoteza, to też zaczerpnąłem tym razem trochę z tej publicznej wiedzy, tak jak to o tym kolegium Humanum, w tych publicznych wypowiedziach polityków Nowej Nadziei, którzy wskazywali, że tam Bosak tak mówi, bo właśnie jest ta sprawa kolegium Humanum. To jest z wewnątrz, że podobno to od pana Hogaja. To jest taki szef think tanku, który przez chwilę był przy BBN-ie, stąd wywalony, ma osobistą zadrę do pana Kukuły, no i on powiedział Sławomirowi Mentzenowi: Sławek, tam przywal w tego Kukułę.
9: Ty mówisz o panu, który się nazywa Hoga.
8: Powiedziałem Hogaj.
9: Powiedziałeś Hogaj.
8: Hoga, tak, Hoga. Pan Hoga. Mhm. Ja go wcześniej niespecjalnie znałem, dopiero teraz

0: urządzeniu. Patent na wyświetlacz OLED.
1: No dobrze,
0: no to
1: proszę bardzo, to ten, który wynalazł telefon. Był taki człowiek.
0: No był.
1: No właśnie, to tego typu.
0: Tego typu wynalazki. No to zespół, który zajmuje się głównie AI-em, stwierdził, że diagnozowanie pacjentów, którzy chorują na płuca, tak, trwa długo. Potrzeba tutaj specjalistycznej wiedzy lekarza, aby ocenić, czy jakieś zmiany widoczne na prześwietleniu są problematyczne, trzeba się nimi zająć, czy nie są, tak? I nie wnioskują one o jakiejś poważniejszej chorobie. Stworzyli do tego system analizy AI, analizy klasyfikacji, który wspomaga lekarza. Lekarz dalej podejmuje w 100% decyzję, ale przyspiesza podejmowanie przez niego decyzji, bo pokazuje mu ten system, na co zwracać uwagę i zachodzi nie... wstępna klasyfikacja zmiany chorobowej.
1: No dobrze, ale to nie uznaję tego za rewolucję światową.
0: Nie? Ja bym bardzo chciał nie czekać miesiąc na to, czy mam jakąś zmianę w płucu. Wolałbym poczekać 10 minut.
1: Lepiej poczekać 10 minut i oczywiście sztuczna inteligencja może w tym pomóc, ale nie jest to rewolucja, bo sztuczna inteligencja pomaga w bardziej skomplikowanych operacjach, na przykład w wojnie z Iranem, czy w wojnie na Ukrainie i tak dalej. No sztuczna inteligencja ma miliardy zastosowań.
0: Dokładnie tak. To jest jedno z ważniejszych, aniżeli generowanie zdjęć, czy wybieranie celu.
1: No dobrze, jest 400 patentów, rozumiem, nie wszystkie rzeczy, które są wynalezione na Politechnice. Ile jest takich zespołów, które pracują na Politechnice, które chcą coś wynaleźć i coś wprowadzić nowego?
0: Oj, setki. Pracowników zajmujących się stricte nauką mamy około 2500. Zespołów około 700-800. I tutaj wszędzie gdzieś w laboratorium powstają rozwiązania, które mogą znaleźć swoje ujście na rynku. Czy to w takiej bardzo prostej drodze obrazowej, tak, że przychodzi zespół, robi sobie patent, a następnie go sprzedaje do firmy albo zakłada swoją firmę. Jest kilka ścieżek. Ale istnieją też takie rozwiązania, które są wdrożone na rynku i Polacy je znają i to od dziesięcioleci. Na Politechnice takie rozwiązania powstawały, a na przykład są przenoszone na Skarb Państwa. Tak więc nie dostajemy za to dodatkowych pieniędzy za sprzedaż, ale państwo może tym dysponować i może to wdrożyć w każdej chwili.
1: No dobrze, ale na Stadionie Narodowym nie ma takiego miejsca, gdzie by stała tak Politechnika Warszawska czy inne, bo może być zbiór, rozmaite są Politechniki, mówię, to proszę bardzo, drogi Przemyśle Zbrojeniowy, mamy tyle i tyle patentów, możecie z tego skorzystać. Nie ma takiego miejsca.
0: Nie ma, bo na Stadionie Narodowym teraz jest taka bardziej konferencja i Politechnika zdecydowała się nie wystawiać stanowiska. Jeżeli chce pan zobaczyć nasze technologie, na przykład wojskowe, to zapraszam we wrześniu do Kielc na MSPO. Tam mamy duże stanowisko, kilkanaście technologii, które pokazujemy, również te, o których wspominałem. Ponadto mogę jeszcze do poprzedniego pańskiego pytania się odnieść, jakieś rzeczy, które mogą zmienić świat. No to Politechnika jest bardzo zaawansowana, mamy świetne zespoły badawcze od komputerów kwantowych. Tworzą podzespoły.
1: I to jest to.
0: To jest to. Do tego pan dążył. Tak, zespoły politechniczne, które zajmują się technologiami kwantowymi, dokładają do takiego ludzkiego zbioru wiedzy, tak, to co wszyscy ludzie wiedzą na świecie, potężne swoje know-how do tego, jak sterować komputerem kwantowym, a tak tego typu technologie no, zmienią nasz świat. Czy to na dobre, czy na gorsze, po prostu będziemy musieli do nich zaadaptować.
1: Nie tylko komputery kwantowe, ale coś, co może przeciwdziałać komputerom kwantowym. To też jest wynalazek.
0: Dokładnie tak. No, komputer kwantowy może się przyczynić do tego, że wszelaka kryptografia, której używamy teraz na przykład w bankowości,
1: gdziekolwiek,
0: tak, może zostać bardzo szybko złamana.
1: Wszystkie szyfry, którymi posługują się wojska, też będą złamane.
0: To znaczy, że trzeba będzie się zawczasu przestawić na kryptografię kwantową.
1: Co jest dosyć skomplikowane.
0: To jest arcyskomplikowane.
1: I nad tym też na Politechnice są prace.
0: Od lat.
1: Bo komputer kwantowy i kwantowa technologia to jest technologia przyszłości i tej nie ma i w tym możemy być jako Polska innowacyjni.
0: Bardzo chciałbym, żeby Polska stała tutaj bardzo mocno na świecie, jeżeli chodzi o technologię.
1: No dobrze, ale może pan nie znać odpowiedzi na to pytanie, ale czy rząd polski jest tym zainteresowany? Czy są duże pieniądze, które są dedykowane tej kwantowym wynalazkom?
0: Gdybym to wiedział, na pewno

0: bym odpowiedział.
1: Na pewno bym odpowiedział i łatwiej by mi się pracowało.
0: Gdyby tak było.
1: Mam nadzieję, że decydenci mają na uwadze, że takie technologie powstają i one powstaną. Mam nadzieję, że dążą do tego, żeby one powstały najpierw w Polsce i żebyśmy mogli je sprzedawać na świecie.
0: No dobrze. Ocenia pan tą współpracę między Politechniką a przemysłem na jaką ocenę? Jaka jest ocena? Jak na przykład przemysł polski się interesuje tym, co się dzieje na Politechnice? Czy ma pan 10 telefonów dziennie, czy jeden na 2 tygodnie?
1: To może dam 2 oceny. To, jak przemysł współpracuje w ogóle z uczelniami, jest... No nie chcę tutaj nikogo krytykować, ale tego może być wielokrotnie więcej. Natomiast Politechnika się tutaj na tle innych uczelni polskich wyróżnia z racji tego, że jesteśmy uczelnią techniczną. Jesteśmy dużo bardziej zaawansowani, jeżeli chodzi o rozwój technologii. Nie badamy tylko nauki podstawowej, ale również aplikujemy te podstawowe teorie do tego, żeby one działały. Tworzymy maszyny, narzędzia, urządzenia, aplikacje. I tutaj przemysł, szczególnie w ostatnich 3 latach, widzimy się pobudza do współpracy z Politechniką.
0: A jak często pan z kolegami i koleżankami rozmawia o polityce?
1: Staramy się bardzo rzadko. Raczej jeżeli rozmawiamy o polityce, to na przykład o polityce państwa rozwojowej, o tym, ile pieniędzy idzie na budżet państwa.
0: O pieniądzach.
1: O pieniądzach, które trafią później do edukacji czy do badań i rozwoju, bo to leży nam blisko.
0: A czy jest spór polityczny? PiS, PO obecny?
1: Nie rozmawiamy na takie tematy.
0: W ogóle?
1: W ogóle. Lubimy się przyjaźnić w zespole.
0: Powiedział Piotr Bednarski. Politechnika Warszawska, Centrum Innowacji. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu i do zobaczenia na Stadionie Narodowym. Wszystkiego
1: dziękuję,
0: najlepszego.
1: Do zobaczenia. Pozdrawiam cały zespół innowacji.
2: Nocne powtórki w net.
3: Warszawa 87,8 FM.

0: Nocne powtórki w net.
1: Przy telefonie Dmytro Antoniuk. Tam współpraca między inżynierami a państwem na Ukrainie przebiega w sposób doskonały, bo wszystkie wynalazki dronowe i rakietowe są natychmiast wdrażane w życie. Dzień dobry, Dmytro.
2: Dzień dobry, Krzysztofie, witam Państwa serdecznie.
1: I za sprawą tych dronów i rakiet coraz więcej szkód ukraińskie wojsko wyrządza Rosji.
2: Tak jest. Dzisiaj Ministerstwo Obrony Rosji powiedziało o tym, że w tej nocy podobno zestrzeliło 317 dronów, które leciały z Ukrainy. Szczególnie trzeba zauważyć, że niektóre z tych dronów leciały w Czuwaszyję, czyli za około 2000 kilometrów od granicy z Rosją. Tam już przylatywali do tych Czebokszar, do tego miasta w tej republice tak zwanej rosyjskiej. No i tak, my jesteśmy zmuszeni, skoro Rosja nie przyjęła propozycji o rozjemkę, o którym mówił Władimir Zelenski, bo wczoraj odnotowano, że co najmniej 5 osób zginęło w atakach rosyjskich tylko w obwodzie sumskim. Kilkadziesiąt są rannych. Ataki na linii frontu nie ustają. Za minęłą dobę zniszczyliśmy ponad 890 żołnierzy i oficerów wojska rosyjskiego. I też odnotowano, że w tej nocy akurat zaatakowali Ukrainę 92 drony rosyjskie. W tym też w moją dzielnicę w Kijowie słyszałem działania przeciwdronowe w ciągu nocy. Także nie ma rozejmu. Ukraina jest zmuszona zawdawać odpowiednich uderzeń w Rosję. No i my oczywiście wszyscy czekamy 9 maja. I co, jaka będzie decyzja Kijowa? Czy zaatakować Moskwę i ten nieszczęsny parad Putina? Pamiętając o tym, że wokół Moskwy jest teraz skoncentrowana chyba największa ilość przeciwrakietowych, przeciwdronowego sprzętu na świecie w ogóle, lub kontynuować takie bardzo dotkliwe uderzenie w Czuwaszy, być może znów w porty rosyjskie, skoro tam tej obrony przeciwrakietowej, przeciwdronowej już prawie nie będzie. Zobaczymy.
1: Co się wydarzy, ale jest niepokojąca informacja, mianowicie władze rosyjskie, chyba sam Władimir Putin zaapelował do dyplomatów, żeby opuścili Kijów, co oznacza, że być może to Rosja szykuje się do jakiegoś frontalnego uderzenia na stolicę Ukrainy.
2: My na to my żartujemy, a co, Rosja być może ogłosi wojnę Ukrainy, być może, nie? No, także to, że grozi Kreml i Putin nam tym, że uderzy z niesamowitą siłą w Kijów lub jeszcze gdzieś, no to to jest śmiesznie po prostu. My mamy takie uderzenie co nocy, prawie co nocy, i my żyjemy w tym już ponad 4 lata. Także to, co oni tam grożą nam, że oni nas zaatakują, no cóż, no mogą zapuścić oręcznik swój, zobaczymy. Pozostało w Rosji tylko uderzenie bronią atomową, bo wszystko, co oni mają, już my wielokrotnie doznaliśmy na sobie, wiemy, o co chodzi, i jesteśmy do tego gotowi. Także my na to patrzymy, no, z wielką ironią i sarkazmem.
1: Jeszcze jedna informacja, mianowicie po wyborach z Węgier ten internowany transport gotówki i złota, rozumiem, dotarł do Kijowa albo do jakiegoś banku na Ukrainie, ale to, co mnie zdziwiło, dlaczego nie było takich elektronicznego przekazania tych pieniędzy? Rozumiem, że złoto trzeba transportować, ale dlaczego ktoś w Brukseli nie kliknął i po prostu nie znalazły się te pieniądze od razu na koniec w banku ukraińskim? To mnie właściwie zastanowiło.
2: Potwierdzam, że wczoraj to, co zostało zainternowane na Węgrzech podczas jeszcze rządów Viktora Orbana, jest już na Ukrainie, o tym jest informacja wszędzie. A co do tych transakcji elektronicznych lub nie, ja to przepraszam, nie jestem od sprawy bankowej, także niestety nie mogę dać kompetentnej odpowiedzi.
1: A nawet się nie spodziewałem takiej odpowiedzi, Dmytro, od ciebie, tylko też zdziwienia, no bo w końcu to nie jest nic takiego nadzwyczajnego, przelanie pieniędzy, dużych pieniędzy. Na przykład jak będą pieniądze z safe dla Polski, o czym wczoraj mówił na konferencji Defense 24 czy wicepremier Kosiniak-Kamysz, czy wicepremier Sikorski, powiedział, dostaniemy te pieniądze w ciągu kilku dni. W piątek jest podpisanie tego dokumentu. To rozumiem, że nie będą w walizkach przywozić tych pieniędzy, tylko to będzie operacja bankowa, a w tym wypadku nie.
2: Ciężko powiedzieć. Być może przyjadą jakieś pojazdy ze złotem do Warszawy. Trzeba zobaczyć.
1: I co napisać wtedy na tych transparentach, które będą je witały? Zależy, kto będzie witał. Dmytro, życzę ci miłego dnia. Usłyszymy się jutro. Więcej komentarzy na temat tego, co dzieje się i na Ukrainie, i w polityce ukraińskiej, i wokół Ukrainy. Wszystkiego dobrego. Miłego dnia.
2: Dziękuję. Wzajemnie.
0: Nocne powtórki w net.
3: Digi, Białystok 103,9 FM.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Studio Szanghaj.
2: I oczywiście chcemy być sobą i dlatego łączymy się z Andrzejem Zawadzkim-Liangiem, Studio Szanghaj. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: A w Pekinie teraz trzepanie czerwonych dywanów, bo wszyscy się spodziewają wizyty prezydenta Trumpa i spotkania na szczycie. Dojdzie do tej wizyty i co będzie tematem?
3: Niewątpliwie już wszystko wskazuje na to, że dojdzie, szczególnie tuż przed majówką, 30 kwietnia, minister spraw zagranicznych Wang Yi rozmawiał telefonicznie z sekretarzem stanu panem Marco Rubio, gdzie wyraźnie zostały określone właśnie tematy, które będą poruszane. Niemniej jednak również i wicepremier He Lifeng, który jest właśnie do spraw tych ekonomicznych i stosunków chińsko-amerykańskich, nomen omen, taki dziwny zbieg był okoliczności, że również 30 kwietnia, również wieczorem rozmawiał z sekretarzem skarbu, panem właśnie Bensentem i z przedstawicielem do spraw handlu, Greerem. Więc tutaj widać, że intensywne te przygotowania postępują. Nie mówiąc już o tym, że na chińskich mediach społecznościowych pojawił się taki króciutki filmik w Douyin, czyli tym macierzystym TikToka, gdzie w Beijing, w Pekinie obserwują ludzie, jak ląduje amerykański samolot wojskowy, transportowy C-17 ląduje. Więc to było takie wydarzenie, które już wszyscy tutaj w mediach mówią, że na pewno wizyta będzie. No, chociaż różne są komentarze na temat tej wizyty, łącznie z tym, że nie tyle czerwony dywan, co jak to niektórzy złośliwie mówią, czerwona wycieraczka będzie przygotowana. Czyli, że rozmowy mogą być trudne. Właśnie, a mówimy o tematach. Na pewno ten jest kilka tematów, bo tuż właśnie w tych dniach, raz, że Trump nie rezygnuje z sankcji na chińskie firmy. To jest rzecz duża, szczególnie, że Chińczycy teraz nałożą już sankcje za kupno ropy irańskiej na 5 firm rafinerii. Zresztą nie za dużych, no ale rafinerii, żeby było śmiesznie, to są prywatne rafinerie, które rząd wziął w opiekę i powiedział, no, na podstawie nowego prawa na początku kwietnia uchwalonego, które broni przed sankcjami zagranicznymi firmy chińskie, iż te firmy 5 rafinerii mają się nie stosować do amerykańskich sankcji. To jest taki przykład może ciężki dla stosunków chińsko-amerykańskich, szczególnie do przełknięcia dla Amerykanów, bo jak wiemy, ropa wprawdzie może nie w takiej ilości jak zakontraktowana, ale ropa irańska czy Zatoki Perskiej płynie do Chin. Tutaj Amerykanie nie zatrzymują chińskich statków pod chińską banderą. Jakoś to do tej pory nie zdarzył się taki przypadek. No i tu mamy kolejny przypadek i po raz pierwszy w ogóle w historii, gdzie oficjalnie rząd chiński stawia sprawę, iż nie dopuszczą, nie mają się stosować do amerykańskich sankcji. Także sankcje. I to będą dużym tematem. Ograniczenia technologiczne oczywiście też, bo Chińczycy chcą kupować najnowszą technologię od Stanów Zjednoczonych i tak niby chociażby te układy scalone dla AI Navidy najnowsze raz sprzedają, raz nie sprzedają. No, w każdym bądź razie tu jest też dużo zamieszania i przede wszystkim Amerykanie postanowili, że oni będą wybierać firmy, którym sprzedadzą. Więc to też jest takie restrykcyjne. Do tego dochodzi oczywiście sprawa ta, że toczą się przecież analizy, Amerykanie nie ukrywają, bo przecież Trump wcześniej już jako zajmę rozpoczął sprawę z Iranem, z wojnę całą, to była sprawa taka, iż nałoży na Chiny sankcje handlowe kolejne, znaczy wraca do swojej koncepcji nakładania ceł. Więc te tematy na pewno będą gospodarczo-handlowe mocno poruszane. Do tego jest jeden temat, który jest niesłychanie ważny i to nawet sekretarz Rubio potwierdził oficjalnie wprost na swojej niedawnej konferencji w tym tygodniu, że tematem taką zasadniczym będzie Tajwan. Czerwona linia ze strony chińskiej, to jest Tajwan. I Chiny z pewnością będą domagały się, jak zresztą oficjalnie zapowiadają, do tego, aby Trump wręcz potwierdził, że podtrzymuje, że są jedne Chiny, że nie będzie wspierał dążeń Tajwanu do niepodległości, że nie będzie też wspierał militarnie. Oczywiście toczy się na Tajwanie nadal duża dyskusja o pakiet, budżet wojskowy, który 11 miliardów to jest ten w pierwszym etapie, gdzie właśnie Amerykanie mają sprzedać broń rakietową różnego rodzaju. W sumie pakiet, który ma wartość do 40 miliardów dolarów. Więc Amerykanie, część senatorów właśnie naciska na parlament, który jest w rękach opozycji, żeby jednak zatwierdzili ten pakiet. Na razie nic na to nie wskazuje, a jeśli Trump rzeczywiście w czasie tej swojego pobytu 14 i 15 maja stwierdzi, że oczywiście, że jest jeden Tajwan i Amerykanie bądź wstrzymają, bądź rozmowy na temat sprzedaży tej broni, bądź w ogóle zaprzeczy, to jest oczywiście jeden z bardzo ważnych tematów. No, Chińczycy na pewno pójdą na pewne ustępstwa, to już się też tak różni eksperci wypowiadają tutaj, że oczywiście, bo Trump lubi takie big deale, dobre, słodkie deale, jak to on mówi, a mianowicie zakup, być może zakup nawet Boeingów, to od 2013 roku Chińczycy nie kupili ani jednego, czy 17, zaś 17, przepraszam, więc tylko Airbusy, więc tutaj może być duże ustępstwo. Oczywiście zależy, jak Trump ustąpi, coś za coś. No i oczywiście rolnictwo, to Chiny mogą kupić soję, bo to zawsze kupowali i tutaj.
2: Ale to są takie interesy amerykańsko-chińskie. Oczywiście wiemy, jak skomplikowana jest relacja, ale wiemy też, że są wojny rozmaite na świecie. O dwóch być może będzie rozmowa, wojna na Bliskim Wschodzie, czyli z Iranem, i wojna na Ukrainie. Klucze do rozwiązania problemów są i w Waszyngtonie, i w Pekinie. Tak na dobrą sprawę, gdyby powiedzieli sobie dwaj panowie, kończymy te dwie wojny, to te dwie wojny by się natychmiast skończyły, bo Chińczycy mają w rękach, można tak powiedzieć, serce i mózg Władimira Putina, z kolei Amerykanie mają swoją armię.
3: Tak, to nie tylko to, że Chińczycy mają serce Władimira Putina, mają bardzo duże, że tak powiem, ekonomiczne tutaj przewagę w rękach. Mało tego, wizyta Putina ma być zaraz po wizycie Trumpa. Już, że będzie wizyta Putina w Chinach, już jest to w zasadzie pewne, jeszcze potwierdzone i oficjalnie potwierdzone. Nie ma jeszcze czy konkretnej daty, ale to nie sugeruje niezmiennie, że to będzie na pewno maj, że to będzie na pewno końcówka maja. Więc tutaj też nie ulega wątpliwości, że Chiny bardzo mocno teraz właśnie stawiają na kwestię Iranu, bo przecież właśnie zakończył wizytę wczoraj rozmawiał, dzisiaj zakończył minister spraw zagranicznych Iranu. Jest to jego kolejna wizyta, bo był w kwietniu, 23 kwietnia był. Poza tym od tego czasu 3 razy rozmawiał telefonicznie z Chinami, więc nie ulega wątpliwości, że tutaj też Chiny trzymają kartę. On stwierdził, wręcz poinformował oczywiście o swojej sytuacji, jaka jest na sytuacji Iranu w tych rokowaniach z Amerykanami, negocjacjach. Natomiast podkreślają obie strony, że tego kryzysu nie da się rozwiązać środkami militarnymi. No, Chiny wyraźnie naciskają Iran na to, że właśnie tylko negocjacje są drogą i że jest to krytyczny moment, w którym cały region może przejść od właśnie wojny do pokoju. Ma szansę przejścia takiego do pokoju. I Chiny oczywiście naciskają na zaprzestanie działań wojennych i wznowienie konfliktu jest jak najbardziej niepożądane, jak to oficjalnie w komunikacie zostało dzisiaj określone. Natomiast interesujące jest to, że Chiny oczywiście wspierają Iran w ochronie swojej suwerenności i bezpieczeństwa narodowego, doceniają oczywiście gotowość Iranu do poszukiwania rozwiązań politycznego kanałami dyplomatycznymi. Natomiast jeśli chodzi o kwestie broni jądrowej, to tu jest też ciekawe stanowisko Chin, bo w kwestii nuklearnej Chiny doceniają zobowiązanie Iranu do nierozwijania broni jądrowej, czy niedążenia do posiadania broni jądrowej. Jednocześnie podkreślają, że Iran ma prawo do pokojowego wykorzystywania energii jądrowej. I tutaj też jest dość stwierdzenie, dość zasadnicze. Natomiast jeszcze jedna rzecz, która jest do podkreślenia, to jest to, że Chiny po prostu twierdzą, że kraje Zatoki Perskiej i Bliskiego Wschodu powinny same wziąć swój los we własne ręce i zachęcają do dialogu z Iranem i innymi państwami Zatoki Perskiej, aby właśnie one same wypracowały tą formułę bezpieczeństwa bez ingerencji zewnętrznej. No tutaj trzeba też powiedzieć, że przecież Amerykanie popsuli całą sytuację tą wojną, bo przecież to były wysiłki nie tylko kilkumiesięczne, kiedy Chiny w 2023 doprowadziły do tego, że Arabia Saudyjska z Iranem w końcu porozumiały się i w końcu uznały siebie nawzajem. Mówiąc już o tym, że drugim sukcesem chińskim było to, że ale to już Izrael, kwestia Izraela, że było podpisane porozumienie palestyńskie, 14 frakcji palestyńskich o pokojowym współdziałaniu na rzecz utworzenia jednego państwa palestyńskiego. Tu też wojna Izraela zupełnie przekreśliła wysiłki chińskie. To mówię, to trudno, że Chiny były zadowolone z takiego przebiegu sprawy. Niemniej jednak w tej chwili, to też trzeba podkreślić, sprawa Ukrainy jakby jest na jakimś takim bocznym zupełnie torze. Zupełnie mało. No są informacje oczywiście o wzajemnych atakach, czy rosyjskich, czy ukraińskich, ale kwestia Ukrainy, no Chiny podkreślają, że obie strony powinny właśnie dążyć do i ukraińska, i rosyjska, do jak najmniejszego zaostrzenia tego konfliktu, bo on tylko powoduje właśnie różne perturbacje. Im dalej będzie trwał, tym trudniej go będzie rozwiązać.
2: Ciekawe zdarzenia czekają nas w Pekinie, ciekawe spotkanie na prawdziwym szczycie, a teraz już pytanie nie dotyczy polityki, krótka odpowiedź. Jakie rybki pływają w akwarium?
3: Złote.
2: Same?
3: Qin i. To w Chinach są złote rybki. Niestety urosły mi w ciągu ostatnich kilku, no już lat i niektóre to właśnie możemy powiedzieć, że czas, żeby niektóre wybrać i zjeść. No na to nie mogę pozwolić.
2: Zjeść złotą rybkę zamiast nią porozmawiać.
3: No, rozmawiać mogę, to one ze mną zawsze chcą jeść, to tam właśnie pluskają sobie, ale to jest mają apetyty duże, no. Ale nic nie chcą z powrotem właśnie jakiegoś tutaj zrobić, zaczarowania, czy żeby się spełniło jakieś właśnie marzenie, życzenie.
2: A może warto zapytać, ale odpowiedź poprosimy w następnej korespondencji, bo patrzę na zegarek, jest godzina 7:52 i z Szanghaju, gdzie jest Andrzej Zawadzki-Liang, przeniesiemy się do Paryża. Wszystkiego dobrego.
3: Również najlepszego.
0: Nocne powtórki wnet.
4: Lublin 101.1 FM.
5: Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście.

0: Kronika paryska.
1: A w Paryżu jest Piotr Witt. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Witam pana, panie prezesie. Witam państwa. Dzisiaj kroniki paryskiej nie będzie. Robimy remanent. Punkt pierwszy. Jutro i pojutrze będziemy świętować rocznicę zwycięstwa nad Niemcami. I oto proszę, po 79 latach od zakończenia II wojny prasa doniosła znowu o ukrywaniu ludzi. Na lotnisku Charles de Gaulle funkcjonariusze, którzy prowadzą kontrolę bagaży i pasażerów, nie należą do jednostki państwowej. Służba ochrony lotniska stanowi rzeczywiście oddział armii francuskiej, ale kontrolerzy są pracownikami prywatnego przedsiębiorstwa Watchover. Ten podwykonawca aeroportu paryskiego zatrudnia 2700 ludzi do kontroli na 10 lotniskach, m.in. na lotnisku de Gaulle i na Orly. Kiedy oczekiwano na ekipę telewizyjną stacji TFN, która miała realizować reportaż na terminalu S3, wśród kontrolerów zapanowało poruszenie. Dyrekcja Watchover od świtu dokonywała roszady. W punktach, gdzie kamery miały się pojawić, pracownicy zostali odesłani na tyły, żeby nie rzucali się w oczy, i zastąpieni przez innych. Selekcji dokonano według koloru skóry. Ukryci zostali pracownicy czarni, zastąpieni przez białych. Wystarcza, że telewizja jest kolorowa, nie potrzeba, żeby osoby były również. Jak silna jest troska wizerunkowa, pokazuje fakt, że dyrekcja spółki Watchover zaryzykowała kryminalny zarzut dyskryminacji zagrożony karą 3,5 roku więzienia i grzywną 45 tysięcy euro. Dochodzenia i kontrole w sprawie obrażonych kontrolerów trwają. Złośliwe języki twierdzą, że bez względu na to, jak wielka byłaby jej zbrodnia, spółka Watchover, starając się poprawić obraz Francji w oczach telewidzów, nie robi nic innego jak państwo i kolejne rządy, które ukrywają fakty, zamiast odważnie spojrzeć prawdzie w oczy. Punkt drugi. Blokada cieśniny Ormus daje się we znaki mieszkańcom 15 dzielnicy Paryża i innych dzielnic oraz nie. Ceny rosną. Sklep papierniczy podwyższył ceny niektórych towarów o 50% ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie. A żywność? Pakietka wciąż nie kosztuje więcej jak 1,30 euro. Cena jest kontrolowana. Są dwa rodzaje bagietek. Zwyczajna, produkowana metodą przemysłową, która jest niejadalna, oraz bagietka zwana tradition, którą trzeba skonsumować na świeżo w ciągu 3 godzin po kupnie. Piekarze republikańscy proponują chleby fasonowe w cenach nieregulowanych. Chleb z ziarnami, chleb z orzechami, ze śliwkami. Mógł wiesz czym jeszcze. Ceny wahają się od 10 do 20 euro za kilogram i więcej. Nie chcemy chleba z dodatkami, chcemy chleb pszenny, żytni, razowy, o który jest najtrudniej. Na przyjęciach w ambasadach i pałacach podaje się chleb tylko od Pualana albo od Kaisera. Żona pierwszego piekarza była Polką i nauczyła go piec. Drugi jest także pochodzenia polskiego. Do dzisiaj w niektórych regionach Francji przetrwała nazwa pain polka, chleb polka. I podczas gdy we Francji wątła, bo wątła, ale tradycja dobrego polskiego chleba trwała. W Polsce, od kiedy na miejscu piekarni pojawiły się galerie wypieków i inne salony pieczywa, o dobry chleb coraz trudniej. Przyjęły się zachodnie technologie przemysłowe, które ułatwiają życie piekarzom, a nam nie. Pieczeniem nie kieruje jeszcze sztuczna inteligencja, ale uwaga, postęp idzie szybko. Punkt trzeci. Zdrożała nafta w ślad za nią benzyna. U nas w Paryżu jest metro, które lepiej czy gorzej, ale jednak funkcjonuje. Autobusy zdecydowanie gorzej, lecz także jeżdżą, ale na prowincji, która rozciąga się we wszystkich kierunkach poza Paryżem, koniecznie trzeba mieć samochód. Kierowcy manifestują. Aby poprawić humor niezadowolonym, rząd opublikował fenomenalne wyniki francuskiego przedsiębiorstwa. W ciągu pierwszych 3 tygodni blokady francuski gigant naftowy Total Total Energy zarobił 6 miliardów euro, ponieważ przezornie przed amerykańsko-izraelskim uderzeniem na Iran zakupił zapasy ropy naftowej. Total w paryskiej dzielnicy finansów Défense posiada najwyższy wieżowiec, a nawet 3. Zatrudnia ponad 100 tysięcy pracowników na świecie, ma ponad 900 filii. Potęga. Naród odetchnął z ulgą. Dla dobra francuskiej ojczyzny warto podjąć wyrzeczenia. Radość trwała, dopóki jakaś świnia, dziennikarz naturalnie, nie wyjaśniła, że nie ma co się cieszyć, a w każdym razie nie mają się z czego cieszyć Francuzi. Francuski Total należy do Amerykanów. Od czasu prywatyzacji połączonej z mundializacją Total stał się wielonarodową spółką akcyjną, w której inwestorzy amerykańscy reprezentują 50% inwestorów instytucjonalnych, francuscy 15%. Total jest takim gigantem, że państwa posiadające jak Luksemburg zaledwie 0,1% kapitału liczą się jako poważni udziałowcy. Bilans księgowy przedsiębiorstwa wyniósł w ubiegłym roku 285 miliardów euro. Podatki nawet od 15% całości musiałyby być więc ogromne, gdyby Total płacił podatki we Francji. Jednak przedsiębiorstwo działające na całym świecie, we Francji ma tylko rafinerię, która jest deficytowa. Dlatego Total płaci we Francji 0 podatków. Kto by uznał to za nadużycie, może wnieść skargę. Ale tylko do Sądu Europejskiego, ponieważ w 2020 roku Total uzyskał status prawny przedsiębiorstwa europejskiego i podlega tylko jurysdykcji europejskiej. Punkt 4. W stolicy z ubiegłego tygodnia wspomniałem wybitnego polskiego malarza z Paryża. W transkrypcji przeczytałem jego nazwisko Tadeusz Michałowski. Błąd. Malarz nazywał się Tadeusz Michaluk. Do Paryża przyjechał w początku lat 80. na zaproszenie znanego marszanda paryskiego, pana Morantin Nouvion. Dwukrotnie złoty medal na salonie artystów francuskich, co najmniej 30 innych nagród. Drugie w historii akademickie wydanie Don Quixota, opublikowane przez Akademię Królewską Hiszpanii, zaprojektowaną przez niego okładką. Pierwsze wyszło w końcu XVIII wieku. Okładkę Michaluka obejrzeli w Hiszpanii oraz klienci 22 akademii stowarzyszonych, Ameryka Południowa i tak dalej, 500 000 000 ludzi na świecie. W Polsce, kto chciał zapoznać się z nazwiskiem Tadeusza Michaluka, musiał zaopatrzyć się w silną lupę. Artysta projektował znaczki dla Poczty Polskiej. Znane serie kwiatów, miniatur to on, ponad 200 zdatków podpisanych on parelem albo nawet diamentem czcionką milimetrową. Punkt 5. W piątek 1 maja manifestowali piekarze i kwiaciarze. Protestowali przeciwko prawu do manifestacji. Przedstawiciele obu tych zawodów pragną w tym dniu pracować, piec chleb i sprzedawać konwalie bez podatku. Tymczasem prawo zabrania im pracy 1 maja. Radio France ogłosiło, że konwalie są silnie trujące i nie należy ich trzymać w domu. Koniec remanentu. Do usłyszenia.
3: Nocne powtórki wnet.
1: Radio Wnet. Więcej niż radio.

0: Nocne powtórki w net.
1: Gość zapowiadany, poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Kacper Płażyński. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu.
1: Jesteśmy tutaj oczywiście, żeby rozmawiać o bezpieczeństwie, o obronności i o tym panelu, w którym pan brał udział. Panel zatytułowany Bałtyk 2035, jak zapewnić bezpieczeństwo w czasie wojny i pokoju. Kto był obecny na tym panelu?
2: Generał Gromadziński, admirał Niedź, admirał z szwedzkiej floty, szef z Litwy, przepraszam, nazwiska nie podam, bo te nazwiska litewskie nie są naprawdę łatwe do wymówienia, firmy SAP. Tak, wszyscy rozmawialiśmy o tym, co zrobić, żeby Bałtyk wykorzystywać nie tylko w czasach wojny, celem walki i obrony, ale też w czasach pokoju po prostu robić na tym dobry interes, bo Bałtyk to jest tak naprawdę autostrada. Autostrada, która cały czas w małym z każdym rokiem coraz większym, ale w dalszym ciągu pokutuje jednak ta infrastruktura postkolonialna, tak bym ją nazwał, ze wschodu na zachód, sięgająca potem aż po Moskwę, która w takim znaczeniu rozwoju północ-południe się rozwija w zakresie marginalnym i teraz to systematycznie naprawiamy, a projekt trójmorzowy najbardziej chyba symbolem.
1: Projekt Trójmorza, ale wczoraj tak się składa, że równo 24 godziny temu rozmawiałem z profesorem Markiem Grzybowskim na temat właśnie bezpieczeństwa tyku i mówił pan profesor coś, co mnie zaskoczyło, że 45 drogą morską ropy rosyjskiej płynie właśnie przez Bałtyk. To mnie zaskoczyło. Takim dużym wyzwaniem bezpieczeństwa.
2: W zakresie bezpieczeństwa, tak, chociaż nie wiem, czy ma pan na myśli dokładnie to samo bezpieczeństwo, co ja. To znaczy, biorąc pod uwagę, że w grudniu dwa lata temu na Morzu Czarnym doszło do największej katastrofy ekologicznej z udziałem rosyjskich statków przewożących właśnie ropę, o czym w polskich mediach raczej mało się mówiło, no to biorąc pod uwagę stan rosyjskiej floty cieni, bo głównie ją przewożą teraz ropę, zresztą no ta rosyjska flota cieni, no niestety, ale zgodnie z ma swobodę i może sobie do portów rosyjskich dopływać i to się dzieje, ale duży znak zapytania nad technicznymi zdolnościami, ewentualnie, że a to jest ten moment, czy nie dojdzie do innego niż dotychczas sabotażu, bo dotychczas to głównie mamy do czynienia z sabotażem rosyjskim w wymiarze przecinania podwodnych kabli elektroenergetycznych, czy na przykład nie uznają, a dobra, teraz na Morzu Bałtyckim czy Północnym rozwalimy sobie tankowiec, skazimy tutaj, wyłączymy w zasadzie znacznej mierze żeglugi na najbliższy miesiąc te tereny, spowodujemy olbrzymie straty środowiskowe. O tym też trzeba myśleć, o takich kwestiach należy rozmawiać też w czasie pokoju, w jaki sposób na to powinno.
1: Panie pośle, proponuję, byśmy tutaj postawili przecinek, ponieważ musimy rozwiązać mały powy i posłuchamy teraz może dwuminutowej piosenki i wrócimy dosłownie za dwie minuty do naszej rozmowy o bezpieczeństwie na Bałtyku. Tak, proszę państwa, już rozwiązaliśmy problemy techniczne i wracamy do rozmowy z naszym gościem, pan poseł Kacper Płażyński. Zapomniałem dodać na początku naszej rozmowy, że przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Nie wiem, czy panu przerwałem wypowiedź, ale może jeszcze mówiliśmy tutaj, no właśnie, o tej ropie rosyjskiej oraz o tych formach bezpieczeństwa, o których mówimy.
2: Nie, w zasadzie dokończyłem, ale przypomnę, jeśli był jakiś problem techniczny, że sabotaż to nie tylko bomba, to nie tylko wysadzanie, nie wiem, torów w portach infrastruktury, sianie jakiegoś zamętu teleinformatycznego, to też może być sabotaż środowiskowy, na przykład właśnie spowodowanie katastrofy tankowca gdzieś na przykład na Morzu Bałtyckim, co bardzo utrudniłoby żeglugę, mogłoby doprowadzić do szerokiego oskarżenia środowiska, jakbyśmy się z tym borykali długie, długie miesiące, jak na przykład było na Morzu Czarnym, gdzie chyba po prostu z uwagi na bardzo fatalnego stanu techniczną flotę rosyjską doszło do największej katastrofy w historii tamtego akwenu.
1: No ale tak, spójrzmy w takim razie na nasze podwórko. Czy Polska jest gotowa na to, aby w jakiś sposób włączać się w budowanie tego, no właśnie, bezpiecznego Bałtyku w czasie wojny i pokoju, żeby tutaj raz jeszcze powtórzyć tytuł tego panelu?
2: Pytanie, czy jesteśmy gotowi, to jest trudne pytanie, bo można powiedzieć, że nigdy może nie będziemy gotowi, ale można być bardziej niż mniej gotowym. Na pewno te decyzje, które podejmowane były jeszcze za naszych rządów inwestycyjne, to znaczy przede wszystkim wejście z Brytyjczykami w strategiczną współpracę i budowę 3 fregat Miecznik, to jest coś, co jest rewolucją w polskiej marynarce wojennej. Aktualnie rząd te kontrakty realizuje, no bo my je zaczęliśmy, nie ma jak ich zerwać, więc dzięki Bogu te okręty, zdaje się, będą, ale zaskoczyło mnie to i zmartwiło, że na poprzednim panelu, na który przyszedłem przysłuchiwać się trochę przed moim, jeden z komandorów polskiej floty mówił o tym, że przygotowywany jest teraz plan przez rząd nie budowy dalszych fregat, tylko budowy o klasę niższą okrętów, które miałyby zapewniać nam bezpieczeństwo na Bałtyku, czego ja zupełnie nie rozumiem, się z tym nie godzę, martwi mnie to, będę na pewno o to rząd pytał, bo zainwestowaliśmy kupę pieniędzy w to, żeby stocznię wojenną, którą zresztą uratowaliśmy przed upadkiem, chcieli doprowadzić do jej upadku, w zasadzie doprowadzili jej do stanu likwidacji, w zasadzie do upadłości, ale wyciągnęliśmy ją z tego dna i dzisiaj jest niezwykle nowoczesną stocznią wojenną, gdzie budowane są właśnie te fregaty Miecznik. No skoro zaczęliśmy coś z Brytyjczykami, strategicznego, robimy to u siebie, zainwestowaliśmy kupę kasy, przeszkoliliśmy ludzi, to dlaczego mamy zakończyć na 3 fregatach, zamiast myśleć o tym, żeby budować dalej ten nasz potencjał? Potencjał, który w polskich portach za 10 lat możliwe, że osiągniemy po prostu maksymalny pułap przeładunków. No to jakby naturalnym kierunkiem teraz myślenia takiego, jak chcemy się rozwijać i zarabiać coraz więcej, bo przecież po to są politycy i zarządy w spółkach, żeby myśleć o tym, jak Polacy mają zarabiać coraz więcej. Między innymi od tego są, to trzeba też się skupić na rozwoju naszej floty cywilnej i też uzależnianiu się od flot obcych, jeżeli chodzi o dostawy surowców. W wielu wymiarach też to poprawia bezpieczeństwo i daje nam po prostu pieniądze do portfela. W związku z tym my tych fregat powinniśmy myśleć bardziej ambitnie i myśleć o tym, że potrzebować będziemy ich więcej, a nie mniej, i zastępować je po prostu jednostkami gorszej klasy, które też musielibyśmy, można powiedzieć, że z kimś budować, tworzyć nowy projekt, wymyślać tak naprawdę coś na nowo, tylko dlatego, bo no, ktoś myśli, że fregaty są droższe w utrzymaniu. No zależy po prostu, do czego te fregaty mają służyć, więc trochę jestem zmartwiony tym, co usłyszałem wcześniej. Natomiast jeżeli chodzi o sam Bałtyk, to jest po prostu autostrada logistyczna, tak ją można nazwać. Port Haller to jest takie przedsięwzięcie, które przedstawiliśmy na początku roku razem z prezesem Kaczyńskim i premierem Błaszczakiem.
1: No i na jakim właśnie etapie jest ten pomysł?
2: No na takim etapie, że jesteśmy w opozycji, ale jako szef Komisji Gospodarki Morskiej zleciłem szereg ekspertyz. Jedną ekspertyzę już otrzymałem, jeszcze jej nie publikowałem, bo chcę ją opublikować wspólnie z komandorem Jacuchem. Komandor Jacuch to poza tym, że jest wykładowcą na Wojskowej Akademii Technicznych, był przez wiele lat zastępcą szefa w kwaterze głównej NATO w Brukseli do spraw logistyki cywilnej, więc chyba nie ma lepszego eksperta w Polsce od takich spraw, który bardzo wysoko ocenił ten projekt, jeżeli chodzi o jego wykorzystanie

0: zrealizować. No ale też koledzy z Litwy, na przykład szef BBN-u litewskiego, też no, przychylnie na to patrzył, bo mówiliśmy się, że wyśle też mu tą ekspertyzę w najbliższych dniach, no bo przecież taki port służyłby nam, ale w razie wojny to paradoksalnie Bałtyk jest drogą bezpieczniejszą do przerzutu dużego ilości sprzętu wojskowego niż droga lądowa. Bo nawet gdyby przyjąć, że zaczyna Rosja wojnę, przejmujemy obwód królewiecki, opanowujemy Bałtyk, a to jednak tory, drogę lądową, dużo łatwiej jest sabotować na drodze takich dużych przejazdów wojskowych, a generalnie czołgi, to tak w skrócie mówię, z czołgi się przewozi generalnie albo koleją, albo się przewozi drogą morską. No to taka droga morska do tych krajów bałtyckich jest dużo bezpieczniejsza niż po prostu lądowa, nawet gdyby zająć obwód królewiecki.
1: Chociaż sam Bałtyk jest też akwenem, który bardzo łatwo jest ogólnie zablokować, odciąć. No mówię tutaj o cieśninach duńskich, ja wiem, że pan tutaj mówi o drodze raczej, żeby dostać się, nie?
0: Wie pan, technicznie tak, ale kto miałby to zrobić? Królem na wodach jest Ameryka. Olbrzymi potencjał ma Wielka Brytania, która zaraz sąsiaduje. Francja też ma silną flotę. Rosjanie na akwenie bałtyckim trochę mają tego swojego sprzętu, ale to jest stary sprzęt słabej jakości. Generalnie oni na Bałtyku nie bardzo się liczą. Więc to raczej my możemy ich zablokować, ich porty Sankt Petersburg, niż oni nas.
1: No, teraz...
0: Sabotaże są groźne, ale w otwartym konflikcie raczej mają słabe karty. Na Bałtyku kontynentalni są bardzo groźni. I na innych morzach, oceanach też, ale na Bałtyku nieszczególnie.
1: Dobrze, w takim razie, skoro już jesteśmy tutaj z politykiem Prawa i Sprawiedliwości, to muszę się zapytać o to, co dzieje się aktualnie na prawicy. Nowe stowarzyszenie, które ma powstać w Prawie i Sprawiedliwości, czy już powstało. Pana komentarz?
0: Mój komentarz odnośnie czego, panie rektorze? No, prawica nie może się dzielić.
1: Na razie się dzieli, mamy wrażenie.
0: No, wiem, ja jestem rocznik 89 i trochę tak pamiętam jak przez mgłę czasy lat 90., prawda? Mimo, że u mnie polityka zawsze w domu była obecna, bo przecież tata był wojewodą, potem w parlamencie zasiadał i tak dalej. Więc ta polityka u mnie była i zawsze się o tym rozmawiało, słuchało wiadomości, faktów, wszystkiego, co w mediach leciało, gazety różne na stole leżały i się po prostu czytało, słuchało, gadało. No ale pamiętam, że ta sytuacja wtedy prawicy była po prostu bardzo zła. Było rozdrobnienie, siła prawicy nie miała dużego potencjału. Byliśmy w zasadzie kulturowo, ideologicznie zjadani znowu przez lewicę, mimo że tą lewicę dopiero co postkomunistyczną odpychaliśmy u władzy w 89 roku i w następce. Więc no, każde ruchy, które miałyby doprowadzić w imię czyichkolwiek ambicji do osłabienia jednego takiego dużego bloku prawicowego, jakim jest Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj, uważam, że byłoby bardzo groźne i niebezpieczne.
1: W kontekście nadchodzących wyborów, dzisiejsza chyba Gazeta Wyborcza tam robi dokładne wyliczenia, kto ma jakie szanse. Tutaj wychodzi z tych wyliczeń, że jednak ten obóz narodowy, czyli skupiający właśnie te różne frakcje prawicowe, miałby większość. Oczywiście to jeszcze trochę czasu zostało do wyborów parlamentarnych, ale czy według pana jest, czy to, jaka jest optymalna forma właśnie pójścia do wyborów tej całej prawicy? Mówię o całej prawicy. Czy to powinna być jakaś forma koalicji, czy jakaś wspólny dyskurs? Kurs, przekaz. Czy w ogóle prawica jest dzisiaj gotowa do tych wyborów parlamentarnych, które wydają się odległe, ale które są całkiem niedaleko?
0: Uważam, że najlepiej byłoby, gdyby Polacy powierzyli samodzielną większość Prawu i Sprawiedliwości, ale nie daliby nam większości konstytucyjnej, żeby nam nie odbiło. Żebyśmy musieli się dogadać z resztą, jeżeli chodzi o zmianę konstytucji. To takie życzeniowe moje podejście, panie rektorze. A tak mówiąc całkiem serio, no to sondaże są sondażami. Jakby ja się nimi nie przejmuję. Robimy swoją robotę. Moim zdaniem też trochę przez państwa, proszę się nie obrazić, przez dziennikarzy, przez publicystów, przez osoby, które w mediach komentują sprawy polityczne. Politycy czasami zapominają, po co są do polityki. A nie są do tego, żeby za każdym razem zastanawiać się, jakie jest vox populi, się przypodobać, tyle byle przypodobać się 50+1%, tylko żeby podejmować słuszne decyzje, prowadzić naród i tłumaczyć również trudne decyzje. Więc ja się szczególnie sondażami, przyznam szczerze, nie

0: przejmuję, po to jestem, żeby robić po prostu dobre, ważne rzeczy, a jeżeli nie będzie dla nich akceptacji, to po prostu mi Polacy podziękują. Ale myślę, że politycy nie powinni być od tego, żeby skupiać się na sondażach.
1: Ale powiedział pan o tym, o tych ryzykach osłabiania prawicy trochę w kontekście, jeżeli dobrze zrozumiałam, utworzonego stowarzyszenia przez pana Mateusza Morawieckiego. Czy to tak pan na to patrzy? Czy widzi pan w tym jakieś ryzyko, jakiejś destabilizacji prawicy? Czy czym dla pana w ogóle jest to stowarzyszenie powołane przez Mateusza Morawieckiego? Ich 20 kilku, jeżeli dobrze pamiętam, posłów i nie tylko działaczy Prawa i Sprawiedliwości. Co to dla pana znaczy?
0: Nie wiem do końca, jaka była intencja twórców. Mogę się tylko domyślać, a o swoich domysłach nie chcę publicznie mówić. Dla mnie to jest niepotrzebny ruch. Był niepotrzebny i wprowadził mnóstwo kontrowersji. Wtedy, kiedy wyznaczyliśmy naszego kandydata na premiera, czyli profesora Czanka, odwrócenie to było trochę uwagi od tego, co naprawdę ważne. I z tej perspektywy oceniam to negatywnie, ale dzisiaj już wszyscy się kochamy i się umówiliśmy na to, że będziemy ciężko pracować, a nie zajmować się tym, co było, tylko patrzymy wspólnie w przyszłość i trzymamy się za ręce.
2: Ale jest już stowarzyszenie Po pierwsze Polska.
0: Nie ma jeszcze takiego stowarzyszenia.
2: Ma być, przynajmniej takie doniesienia medialne.
0: Jak będzie, to będziemy komentować.
3: No. Panie pośle, dobrze, ale to, żeby właśnie taką klamrę, no bo jednak jesteśmy na tych dniach tutaj Defense 24, pan powiedział o tym, że jednak politycy powinni robić swoje, nie powinni się oglądać na sondaże. Czy według pana istnieje ten konsensus wokół kwestii bezpieczeństwa w Polsce? Bo często mówimy o tym, że ten konsensus jest, że to jakieś kontinuum jest zachowane z kadencji na kadencję, z władzy na władzę. Czy rzeczywiście tak jest? Czy rzeczywiście jest konsensus polityczny w Polsce, że tak, że bezpieczeństwo, że mamy wspólną koncepcję tej strategii?
0: Konsensus jest o tyle, że myślę, że żaden polski polityk, łącznie z Donaldem Tuskiem, nie chciałby, żeby Polska była najechana przez Rosję albo przez jakiekolwiek inne państwo. Natomiast w rozumieniu tego zagrożenia i tego, jak się do tego przygotować, uzbroić, zapewnić wsparcie sojusznicze, to już koncepcje mamy bardzo różne i na przykład w moim odczuciu premier Morawiecki zachowuje się trochę jak rozkapryszone... Nie, to nie jest właściwe słowo rozkapryszone dziecko, bo on to robi intencjonalnie i działa na szkodę bezpieczeństwa Polski. Bo na przykład w sytuacji, w której Trump ogłasza, że 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich nie będzie dalej stacjonować w Niemczech, to naturalną reakcją państwa graniczącego z takimi państwami jak Rosja i Białoruś powinno być to, że skoro tam ubywa 5, to lepiej się dyplomatycznie uśmiechać do Trumpa i może nam ze 2-3 tysiące przyśle tych żołnierzy, a każdy żołnierz amerykański na naszej ziemi, możemy Amerykę lubić lub nie, to jest naprawdę zwiększanie naszego bezpieczeństwa, bo póki oni tu są, to Rosja nas po prostu nie zaatakuje. Będzie ich więcej, będzie trudniej większą ilość stąd odesłać. Tusk po prostu komentując to w jakimś zmożeniu emocjonalnym, wymierzonym w Trumpa, prowokując go, też wiedząc, jaki prezydent Trump ma charakter dość wybuchowy, delikatnie mówiąc, no działa na szkodę naszego bezpieczeństwa polskiego. A potem, jak Donald Tusk wychodzi i mówi o tym, że za chwilę może się rozpocząć wojna, a ja rozmawiam z kolegami z państw bałtyckich, którzy dużo bardziej się tej wojny boją, na przykład. Dzisiaj też rozmawiałem. No i oni mówią, że oni nic o tym nie wiedzą. No chyba jesteśmy w jednym NATO i zakładam jednak, że wszyscy mamy podobne wiadomości, jeżeli chodzi o to, kiedy taka wojna może wybuchnąć. No Tusk po prostu wychodzi i gra tym, czy za chwilę zacznie nam wybuchać wojna z Rosją. No czy to jest poważny polityk? No przepraszam, ale on jest w stanie poświęcić wszystko, jeżeli ma w danym momencie jakiś interes polityczny w tym, żeby odwrócić uwagę, kogoś ośmieszyć, zaatakować. Nawet wykorzystując do tego no właśnie takie argumenty. I chyba najbardziej szokujące jest to, że nikt Donalda Tuska nie potraktował poważnie. Od polityków po społeczeństwo. Bo w normalnym świecie, gdyby premier powiedział, że za chwilę może rozpocząć się wojna, no to byłyby tytuły, nagłówki, relacje, petycje, nie wiem, ludzie by kupowali plecaki ewakuacyjne, by kupowali wodę, nie wiem, ropę. I każdy by latał i starał się jakoś przygotować do tego wybuchu wojny. Ja w zasadzie to chyba zauważyłem jedynie więcej żartów z Donalda Tuska po tym jego oświadczeniu.
3: Takie pytanie, które pojawiało się w tych różnych dzisiejszych rozmowach popołudnia wnet, to na temat tego właśnie przygotowania społeczeństwa do różnych scenariuszy, ponieważ tutaj widzimy bardzo dużo nowoczesnego sprzętu na tych targach, dużo słyszymy o różnych przetargach, mniej lub bardziej udanych, tych, które są kontynuowane, tych, które raczej nie są kontynuowane, bądź są kontynuowane w inny sposób. No ale właśnie, z drugiej strony pan wskazuje na jakiś problem, nie wiem, czy komunikacji.
0: Cui bono.
3: No właśnie.
0: Przecież Tusk się zachowuje tak, jakby wysługiwały się nim głowy zachodnich państw, które Trumpowi podskakiwać nie chcą, bo wiedzą, że za dużo na tym mogą stracić, a za to Tusk po prostu podskakuje, tyle jego o to poproszą. No tak to wygląda z mojej perspektywy. Przecież w naszym interesie jest to, żeby nie drażnić naszego najważniejszego sojusznika od bezpieczeństwa. Nawet jak nam się coś nie podoba, to jaki my mamy interes w tym, żeby wychodzić i tutaj piać jakieś morały tak naprawdę. No po prostu jaki my jako Polska mamy w tym interes? Czasami polityk po prostu musi zachować się jak dyplomata, no, szczególnie w relacjach międzynarodowych. Na rynku krajowym wiadomo, że czasami więcej słów się mówi po to, żeby osiągnąć jakiś efekt wyborczy, brzydko mówiąc. Ale w reakcjach międzynarodowych to są zbyt poważne sprawy, żeby sobie pozwalać na takie zagrywki, tanie zagrywki, które no nie służą nam, tylko służą innym państwom, z którymi konkurujemy i gospodarczo, i w różnym innym zakresie.
3: No, pytanie też, czy w dzisiejszym świecie można jeszcze, jest miejsce na dyplomację, ponieważ mam wrażenie, że coraz częściej trzeba zajmować jakieś stanowiska. Nie wiem, co pan sądzi, to już na zakończenie, o tych słowach prezydenta Donalda Trumpa, który powtarza no, dość regularnie o tym, że NATO to tygrys z papieru.
0: Donald Trump powtarza to od 10 lat. I oczywiście ja widzę tu pewne zagrożenia takie, że podchwytują to lewicowe, liberalne media, agentura również, czy nie mówię, że to jest agentura rosyjska, ale plus ukryta agentura rosyjska w Polsce. Mnóstwo ludzi, którzy chce nastawić Polaków przeciwko Stanom Zjednoczonym i wykorzystuje do tego skrzętnie niektóre wypowiedzi Donalda Trumpa, który je mówi raczej też na swój wewnętrzny często użytek. I tutaj widzę pewne niebezpieczeństwo, brak odpowiedzialności naszych, nazwijmy to, elit kreujących wizerunek publiczny różnych wydarzeń, zdarzeń, różne opinie wydając. Natomiast realia są takie, że prezydent Trump dużo mówi, ale potem w tym zakresie osłabiania NATO to zazwyczaj jest na odwrót. Tak było chociażby, jeżeli chodzi o kwestie zwiększenia finansowania różnych armii natowskich sojuszniczych. Nie chcieli płacić 2%, Trump zaczął ich straszyć, że w takim razie nie będą mieć ochrony Stanów Zjednoczonych i zaczęli płacić. Teraz płacą 2% albo i więcej.
3: Tak, to jest na pewno temat na dyskusję, na kolejny wywiad na antenie Radia Wnet. Mam nadzieję, że będziemy mieli przyjemność właśnie z panem o tym porozmawiać, ale teraz już kończymy popołudnie Wnet. Gościem naszej audycji był pan poseł Kasper Płażyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
4: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: A gościem poranka w net jest pani Urszula Dubejko. To jest jedna z zatrzymanych w 2024 roku urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
1: W jakiej pani jest formie?
2: Różnej. Różnej, na pewno innej. O tak bym to ujęła, niż było wcześniej, przed tym całym zatrzymaniem. Wiele bardzo się zmieniło. I można powiedzieć, że z jednej strony czuję się taka trochę mądrzejsza o pewne rzeczy, ale też duży jest taki bagaż cierpienia i takiego przytłoczenia tą całą sytuacją, niepewności, strachu trochę, trochę smutku, także mieszają się te emocje. No,
1: czyli nie jest tak, że te całe 7 miesięcy spędzonych w areszcie poszło w zapomnienie?
2: O, absolutnie nie. Ciągle mi się śni więzienie, ciągle mi się śni jakby ta sytuacja, kiedy ABW mnie zatrzymywało. Bardzo nie lubię godziny 6 rano, właściwie tak parę minut przed 6 wyglądam, czasami po prostu budzę się, ciągle nie mogę przestać się budzić przed 6 i sprawdzać.
1: Czyli to jest trauma, która pozostawia taki wyraźny ślad w życiu człowieka.
2: Absolutnie. W bardzo wielu płaszczyznach. Znaczy, zaczynając od tej takiej zdrowotnej, gdzie rzeczywiście, jak się okazało zupełnie po jakimś sporym czasie, gdzieś pod koniec zeszłego roku, już najbliżsi mówią, idź już do lekarza, zobacz, co się dzieje, bo tak nie można żyć. I rzeczywiście poszłam, okazało się, że mam zespół stresu pourazowego, bo już czułam się taka dzielna i wydawało mi się, że poradzę sobie z tym wszystkim, to jednak już tutaj trzeba było rzeczywiście też takiej profesjonalnej pomocy medycznej, żeby to ogarnąć. Po taki wymiar też ludzki. Z jednej strony myślę, to doświadczenie naprawdę bardzo wiele mnie nauczyło i cieszę się, że opatrzność też pozwoliła mi jakby odkryć ten taki wymiar naprawdę duchowy cierpienia i jakoś to przejść przez to. Myślę, że naprawdę tutaj Boża opieka sprawiła, że jakoś to się udało przetrwać integralnie, duchowo.
1: Po wyjściu z aresztu, o tym pani mówiła, o modlitwie, o tym wszystkim, co i jak, w jaki sposób można przetrwać każdą godzinę, będąc w celi zamkniętym.
2: Tak, i to samemu, prawda? Kiedy rzeczywiście 24/7 człowiek jest sam. I były takie dni, że w ogóle nawet się z nikim nie spotykałam tak za bardzo, poza funkcjonariuszami, czy tam tymi osobami, które gdzieś tam wydawały posiłki. No i wtedy rzeczywiście ta obecność Bożej Opatrzności, obecność Matki Przenajświętszej, to była ta osoba, która była ze mną, do której mogłam się zwrócić.
1: Tak? Ze strony Straży Więziennej i tych, którzy przygotowali jedzenie, czy odczuwała pani współczucie? Czy ktoś myślał o tym, że oto osoba, która nie powinna być w tym miejscu, w którym jest, jest zamknięta?
2: To znaczy, powiem, że reakcje były bardzo różne, takie z całego spektrum. Szczególnie na początku, jak jeszcze część osób nie wiedziała w ogóle, kim jestem, jakby jaka jest moja historia. Ponieważ trafiłam do pojedynczej celi, takiej dla osób pod szczególnym nadzorem. Część osób uważała mnie, nie wiem, za mordercę czy za jakąś taką osobę. I rzeczywiście czułam taką presję, czułam taką niechęć. Czasami naprawdę to było bardzo przytłaczające. Czułam się po prostu przestępcą. Potem jakby ta historia się trochę zaczęła już, wiadomo, rozchodzić po areszcie i to też zmieniła się też podejście, percepcja, też jakby w takich relacjach międzyludzkich naprawdę były takie panie oddziałowe, które tam gdzieś z boku mi szepnęły, a my się też modlimy za panią, albo też jakby jesteśmy z wami. I też rzeczywiście nie miałam za dużo do czynienia z osadzonymi, no bo jakby cały czas byłam izolowana i to tak naprawdę radykalnie. Natomiast było kilka takich osób, które też w ramach, jak rozumiem, pracy dla więźnia, po prostu one właśnie rozdawały posiłki, czy tam były w świetlicy, kiedy tam mogłam przyjść. I od nich też dostałam bardzo dużo takiej pozytywnej, powiedziałabym, energii.
1: Inwigilacja i to trwała przez 24 godziny. W takiej celi są kamery ukryte?
2: Wszędzie. To znaczy, łącznie z tym, że w toalecie są kamery. Najpierw miałam z tym straszliwy problem, jak skorzystać z toalety, wiedząc, że na górze jest kamera, która mnie obserwuje cały czas. Także potem już przestałam o tym myśleć. I, ale rzeczywiście cały ta inwigilacja była cały czas i też jakby dojmujące było to rzeczywiście ta izolacja, żebym przeszła z celi na spacerniak, nie wiem, jakieś 150 metrów, tak jakby cały korytarz musiał być wyczyszczony ze wszystkich. Jakbym poszła do kaplicy, to cały obszar aresztu musiał być wyczyszczony jakby z osadzonych, z niepotrzebnych osób, więc naprawdę powiem panu redaktorowi, jak się jest w takim klimacie, to w pewnym momencie człowiek zaczyna się czuć tak jako jakiś groźny przestępca, niebezpieczny, nie? Skoro wszyscy cię tak traktują, tak się czujesz.
1: A książki, dostęp do mediów?
2: No, na początku było ciężko, na początku było bardzo ciężko. Potem pierwszy takie okno na świat to było spotkanie z księdzem kapelanem, gdzie rzeczywiście w kaplicy też byłam sama, poszłam normalnie do kaplicy skuta kajdankami, w ogóle nikt mnie nie rozkuł, całą mszę, całą spowiedź byłam skuta tymi kajdankami. To było przytłaczające takie, ale rzeczywiście on, no właśnie i tam przy kaplicy była taka biblioteczka różna, naprawdę spektrum tych zagadnień było różnych, ale brałam co było, żeby skorzystać i też takie naprawdę jego wielkie duchowe wsparcie. Także muszę powiedzieć, że naprawdę tutaj te pierwsze tygodnie, kiedy nie miałam jeszcze dostępu do adwokata, kiedy jakby w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje, zupełne oszołomienie, to właśnie to wsparcie pojawił się we właściwym momencie.
1: A kiedy pani dowiedziała się, dlaczego pani trafiła do aresztu?
2: No, teoretycznie dowiedziałam się od razu, w momencie, w którym przyszła ABW i pokazało mi to pismo jakby ówczesnej pani prokurator Kowalskiej, no, że rzekomo właśnie z powodu właśnie Fundacji Profeto. To, no, początkowo to był w ogóle jeden zarzut i tak prawnie napisany, że właściwie został zgruzowany już w sierpniu 24 roku, właściwie w lipcu przez sąd apelacyjny, to znaczy w ogóle się nie utrzymał nawet ten przepis, bo to była tam wielka szkoda w działalności gospodarczej, gdzie w ogóle... Natomiast to jakby nie przeszkodziło trzymać mnie jeszcze potem do października w areszcie. Tak, i to był ten jeden zarzut najpierw, ale mówię, nawet nie miałam dostępu do akt, miałam bardzo ograniczony dostęp, kontakt z adwokatami, adwokaci też nie mieli dostępu do akt, więc nawet na tym posiedzeniu aresztowym nie byłam w stanie się bronić, nie byłam w stanie jakby odpowiedzieć, skąd im się w ogóle wzięły te pomysły w tym akcie oskarżenia, że rzekomo właśnie, no początkowo było tak, że jakby clue tego, nie akcie oskarżenia, tylko tej decyzji o zatrzymaniu i potem decyzji aresztowej. Clue było takie, że dopuściłam do tego, żeby Fundacja Profeto otrzymała ze środków funduszu dotację i że rzekomo nie spełniała wymogów formalnych, więc nie powinna, a po drugie, że rzekomo namówiłam Tomasza Mraza, żeby zmienił punktację i żeby dostali więcej i z tego powodu Profeto dostało. Jakby to się w ogóle nie utrzymało, panie redaktorze. Ja to już, jakby, ponieważ już jakby też ten proces jest jawny i też media to transmitują i ja to też w ciągu tych 5 rozpraw, które były, to 3, że tak powiem, były poświęcone moim wyjaśnieniom. Teraz już je skończyłam i od razu to wyjaśniłam i udowodniłam. Ale ja to już udowadniałam prokuraturze dziś w okolicach czerwca, kiedy pierwszy raz w ogóle mnie przesłuchano, że Profeto spełnia jak najbardziej warunki formalne. To w ogóle nie jest ten case. Gdzieś prokuratura usłyszała, jakby coś powiedział Tomasz Mraz, ktoś jakby tak zasugerował, natomiast tam nie ma w ogóle tych formalnych wymogów niespełnionych. I zauważyłam, że tak jak wcześniej to było strasznie nagłośnione, nie spełniają formalnych wymogów, nie spełniają. Teraz już ucichło, nie? Jakby ci, którzy mieli usłyszeć, usłyszeli, chociaż oczywiście nie przyznają mi racji otwarcie, nie? Ale jakby to, co pokazałam, te wyliczenia, jakby w ogóle się nie potwierdza, nie? Nic się, ja bym to pokazała od razu, ale nikt nie chciał
1: słuchać.
2: Czyli
1: po prostu ten wniosek, który ksiądz złożył, był takim wnioskiem po prostu normalnym trybie rozpatrywanym.
2: Jak najbardziej normalnym i moim zdaniem, cały czas mam głębokie przekonanie, to był najlepszy z tych wszystkich wniosków. On był rzeczywiście taki bardzo uniwersalny i jak się potem okazało, jak czas potem pokazał, no naprawdę to był z wielkim rozmachem. Przecież ten ośrodek stoi. On
1: niszczeje.
2: No niszczeje i to jest najsmutniejsze. Ja
1: 65 milionów złotych zostało wydane, no, z tego co wiem.
2: Tak. No moim zdaniem ta inwestycja już jest kilkukrotnie więcej warta i ona jest prawie na wykończeniu. Ja w styczniu gdzieś plus minus, może w lutym 24 roku byłam tam, żeby właśnie też zobaczyć, bo mówię, bo wtedy był straszliwy atak medialny. Ja też chciałam wspomóc trochę profetów jakby też w obronie takiej właśnie tych ataków medialnych na księdza, tych nieprawdziwych opowieści. I co zobaczyłam? Piękny budynek, już naprawdę na takim etapie wykończenia, że podłogi, były okna. Jakby brakowało tych już takiego wykończenia, powiedzmy, białego montażu, jak to się mówi, nie? Te wszystkie pomieszczenia dla osób, które, dla tych matek z dziećmi, które miały się chronić przed przemocą, dla całych rodzin, które miały też zacząć normalnie funkcjonować, to było gotowe. To było naprawdę już
1: bo
2: gotowe.
1: Bo to był wniosek, może nie wszyscy wiedzą, co ksiądz napisał we wniosku.
2: Chodziło o to, żeby stworzyć taki ośrodek, który ma wspierać osoby pokrzywdzone przemocą, w szczególności też przemocą seksualną, w szczególności też jakby przemocą seksualną w kościele, jakby te wszystkie obszary, ale też cały obszar był też dla młodzieży. I profeto zarówno przewidywało tam takie mieszkania interwencyjne, tam rocznie miało znaleźć schronienie koło 200-300 osób, więc to naprawdę jest bardzo duża skala. Poza tym też przewidywało jakby taką działalność terapeutyczną, że tam była grupa dla młodzieży, grupa dla rodzin, grupa dla kobiet, grupa dla mężczyzn, plus takie szkolenia, które miały też młodzieży właśnie, szczególnie tej z tych trudnych obszarów, z tych trudnych warunków, narażonych na przestępstwo, dać szansę jakby na przykład wyszkolić się w czymś, co daje na przykład zawód, nie? Teraz co jest zawodem dla młodzieży? Co robi młodzież? Działa medialnie, nakręca rolki, wiadomo, są z tym świetni, nie? Jakby działa w social mediach i profeto też trochę oferowało jakby ten obszar. No, oni się na tym znają, robili radio, więc też oferowali, że te szkolenia właśnie takie, że dzieciaki, młodzież będą się mogli uczyć profesjonalnie robić radio, profesjonalnie robić nagrania. I potem zarzucono, że to ma być w ogóle nowe radio. Nie, to ma być taka działalność, która będzie ciekawa. Przecież teraz już no, z całym szacunkiem jakby dla osób, które wykonują te zawody, ale powiedzmy danie maszyn do szycia i uczenie szycia ludzi, no to nie jest to, co należałoby robić, żeby dać młodzieży, żeby dać młodym ludziom zawód przyszłości, prawda? Tak, taki przykład.
1: Czyli to było, bo rozumiem, zarzut jest taki, że ksiądz no, miał chody, krótko mówiąc, w Ministerstwie Sprawiedliwości i wychodził sobie te pieniądze.
2: Nie wiem, to też jest takie trochę śmieszne, dlatego że jakby jak ktoś zna ten rytm działania funduszu, to wie, że te konkursy są ogłaszane cyklicznie, że one są ogłaszane na podstawie programu, więc to nie jest tak, że to była jakaś tajemnica, że będzie konkurs czy coś. Bo od 2018 roku, kiedy ogłoszono program, było wiadomo, że będzie taki konkurs na taki ośrodek. Rok wcześniej był...
1: Że będzie konkurs na ośrodek.
2: Tak. Rok wcześniej był analogiczny konkurs na ośrodek, który wygrała Fundacja AKOGO, pani Ewy Błaszczyk. I więc było też do przewidzenia, że to będzie po prostu analogiczny, skoro miał być ogłoszony w przyszłym roku następny konkurs, bo to wynikało też ze wskaźników. Więc nie tylko ksiądz, ale wiele osób dzwoniło, pytało, no to kiedy konkurs, no to o czym będzie? I zawsze odpowiedź była taka sama. Spójrzcie do tych poprzednich konkursów, spójrzcie do programu, przyszykujcie się.
1: No dobrze, czyli te trzy rozprawy to były pani zeznania i pani wyjaśnienia. Czy prokurator zadawał pytania, czy nie zadawał?
2: Nie, to jakby nie był też etap jeszcze, kiedy
1: to
2: prokurator
1: są same
2: może...
1: Wolna
2: tak,
1: wypowiedź.
2: To jest wolna wypowiedź. Ja po prostu tak starałam się z całej siły, żeby to było bardzo metodyczne i takie rzetelne i wyłącznie w odniesieniu do faktów, jakby też pomijając cały ten aspekt emocjonalny i taki trudny. I po kolei wykazywałam, jak bardzo niespójny jest ten akt oskarżenia.
1: Proszę. Przerywam, ale to jest tak, nie tylko ksiądz, bo to jest że właściwie nie wiem, czy pani była szefem tego, ale zorganizowana grupa przestępcza. To jest ten artykuł, którym bardzo lubi się posługiwać obecni prokuratorzy.
2: No to myślę, że to jest największy paradoks tego. Nie wiem, kto był szefem tej grupy. Nie wiem, może ja. Biorąc pod uwagę, kto siedzi na ławie oskarżonych i to, że w ogóle to jest podzielone, nie? Że sugeruje się, że pan minister Ziobro czy pan minister Romanowski mogli być szefami. Dlaczego ich nie ma też na tej ławie? Jakby to już jest pierwszy błąd taki merytoryczny prokuratury, że coś rozdziela, że żeby już coś wrzucić, żeby coś się działo. Nie wiem, kto był. I tam, szczerze powiedziawszy, w akcie oskarżenia nie ma nic, nie ma żadnych takich merytorycznych dowodów na tą grupę przestępczą, że nawet nie ma się do czego odnieść. Rozumie pan redaktor, ja szukałam czegoś, czego mogę się uchwycić, żeby coś podważyć, z czymś dyskutować, ale tam nie ma. Jakby jeśli chodzi o grupę przestępczą, to tam są takie wywody na poziomie, powiedzmy, słabej pracy licencjackiej, czym jest grupa przestępcza, a czym nie jest, nie?
1: Bo to wystarczy, żeby trzy osoby ze sobą rozmawiały na jakiś temat i to już może być zorganizowane.
2: Nie wiem, nie wiem. Naprawdę ciężko nawet się odnosić, bo nie ma tak... Nikt nie pokazał niczego, co by dowodziło, że jest jakaś grupa przestępcza.
1: No dobrze, to jeszcze jakie są... jeszcze jakie zarzuty pani usłyszała? No bo już wiemy, Profeto, to jest jeden.
2: Tak.
1: Zorganizowana grupa przestępcza, to jest drugie. Rozumiem, że tam są jakieś zeznania, czy wywiad przeprowadzony ze świadkiem koronnym, pan Mraz, tak się nazywa, prawda?
2: Tak, no jeszcze nie jest świadkiem koronnym, ale jak rozumiem, aspiruje do tego małego świadka koronnego. Także...
1: Że on ponagrywał jakieś rozmowy, coś tam ma, coś tam nie ma, ktoś mu coś powiedział.
2: No tak, no więc to jest jakby wiele historii. Z jednej strony mówię, co było śmieszne, te nagrania to są już jakby z okresu, kiedy już w ogóle nie ma zarzutu grupy przestępczej, bo grupa przestępcza rzekomo miała funkcjonować do grudnia 23, a Tomasz Mraz nagrywał coś w 24. Do tego jeszcze się nie będę odnosić, bo jakby o tym jeszcze merytorycznie nie rozmawialiśmy w sądzie. Natomiast o to, o czym nawet ostatnio mówiłam już na tej ostatniej rozprawie, to pokazałam to, że te nagrania były inspirowane przez prokuraturę. To znaczy, jest i to jest normalnie w aktach, normalnie w tych zeznaniach Tomasza Mraza, to początkowo w ogóle nie było dla nas dostępne, było takie wyblurowane, czy jak to się mówi, zaciemnione, nie? I w ogóle nie mogliśmy się z tym zapoznać, no ale już jak szło to do sądu, to jakby wszystkim się już zapoznaliśmy. I tam jest taka rozmowa gdzieś z lutego między nim a prokuratorem, że to pan prokurator tak pytał, czy jakieś spotkania, to ja tak zasugerowałem, że może się spotkamy, wrzuciłem jakiś taki artykuł z Onetu krytyczny i jeszcze do tego tak zasugerowałem, że może jeszcze minister Woś by na to spotkanie przyszedł, więc widać kuchnię tego, jak to powstawało. I ja się pytam, i to było takie pytanie retoryczne, które zadałam. Mówię, czy to już taki jest outsourcing prokuratury, że po prostu robi jakieś prowokacje, zleca to temu w cudzysłowie świadkowi koronnemu jeszcze w ogóle bez jakiejś zgody sądu, bez jakiejś procedury, bez niczego. No jakby w jakim trybie to się odbywa i jak to się odbywa. No widać, że ten chłopak po prostu z prokuratorem uzgadnia, że on tam coś ponagrywa i jeszcze weźmie, zawoła Wosia, żeby jeszcze były lepsze materiały, jak rozumiem.
1: I to mi się nie udało. A czy od strony oskarżycieli ta sama pani prokurator prowadzi...
2: Nie, jej już dawno nie ma. Już dawno się wycofała z tego.
1: Czyli ta, która doprowadziła do aresztowania i napisała ten nakaz aresztowania, już nie uczestniczy w całym?
2: Nie. Ona już chyba przeszła na emeryturę i to gdzieś po tej akcji z ministrem Romanowskim nieudanej, kiedy tam rzeczywiście był błąd, prawda, prokuratury taki radykalny, no to wtedy ona się wycofała. Zresztą część prokuratorów już się też powycofywała. Jakby im bardziej się wchodzi w głąb, im bardziej widać, jak to jest mierne, jak to jest mizerne, tym część takich rozsądnych, czy bardziej myślących osób, czy takich, które po prostu się boją o własną skórę, się wycofują z tego. No.
1: To jest tak, że nawet sam początek procesu była sprawa ławników, czy może się rozpocząć, czy nie może się rozpocząć. No. Pani sędzia zdecydowała się, że może się rozpocząć mimo pewnych wad proceduralnych.
2: Znaczy te wady proceduralne zaczęły się już od samego losowania pani sędzi, jakby z całym szacunkiem też dla sądu. Ale to było tak, że ona po prostu jednego dnia trafiła jakby z delegacji do sądu, następnego dnia została wylosowana. Wiadomo, że algorytm, który sprawdza, jakie jest obciążenie sędziów, zobaczył, że to obciążenie było zerowe, więc została wylosowana. I jakby tutaj też nasi adwokaci podnosili, prawda, że był ten konflikt między panią sędzią a panem ministrem Ziobrą, taki osobisty, prawda, gdzie też ona pozwała pana ministra za jakieś słowa. Jakby więc i ona sama w pewnym momencie też złożyła taki wniosek o wyłączenie, ale jakby potem inny sąd jej nie wyłączył. Nie wiem, czy to była taka pokazówka trochę, czy to było ze szczerego serca. No ale skoro ona sama już pokazuje, że nie czuje, że będzie obiektywna, no to o czym my w ogóle mówimy? No potem ta sytuacja z ławnikami, no to było naprawdę takie... bardzo dołujące tak po ludzku, że byli wyznaczeni rok wcześniej, mieli czas zapoznać się z aktami, potem na tydzień, a właściwie na dzień przed, bo formalnie to zostało zatwierdzone na dzień przed rozpoczęciem procesu, ławnicy zostali wymienieni. Jakby
1: czyli
2: na
1: ci, którzy się, bo to rzeczywiście o tym mówiliśmy w poranku wnet z panem mecenasem, ale to było tak, że byli ławnicy wyznaczeni, którzy zapoznawali się z aktami?
2: Tak, no byli wcześniej ławnicy, rok wcześniej wyznaczeni razem w tym samym momencie, co pani sędzia.
1: I oni dostali akta, tak żeby mogli sobie poczytać.
2: Tak, tak. No wiadomo, musieli się z tym zapoznać.
1: I teraz są ci, którzy po prostu słuchają.
2: No,
1: jeśli są.
2: Z całym szacunkiem dla tych osób, które tam są, no ale w ciągu nocy nie były w stanie się te osoby zapoznać z wszystkimi aktami, których też, to też jest przereklamowane, że tam jest nie wiadomo ile akt, nie? Z tego, co wiem, z tego, co tam gdzieś w tych pismach było, to jest 38 akurat w tej naszej sprawie tomów. I z tego, co ja dosyć dokładnie się z tym zapoznawałam, z tym materiałem dowodowym ostatnio, jakby no to też wiele rzeczy jest po prostu tam bez sensu. Są rzeczy z 2017 roku, z 2018, jakieś wydruki zupełnie niepotrzebne, więc to też jest trochę tak, powiedziałabym, nabite te akta są. Trochę spamem, mówiąc młodzieżowo czy kolokwialnie. Nie?
1: No ale to wcale nie jest radosne, bo rozumiem, ten proces się toczy. On nie ma takiego rytmu, że codziennie rozprawa, tylko są przerwy dwumiesięczne między jednym a drugim. Teraz też jest ten czas zawieszenia, bo tak. do któregoś maja.
2: Teraz do 27 maja jest
1: I tego 27 maja, bo pani już skończyła zeznawanie?
2: Skończyłam przedstawiać wyjaśnienia, teraz jeszcze będą odczytane moje zeznania, które składałam wcześniej w prokuraturze i będą pytania i odpowiedzi.
1: Czyli będzie pytał prokurator teraz?
2: Zastanawiam się, bo jako oskarżona mogę nie chcieć odpowiadać na pytania prokuratora. Na pewno będę odpowiadała na pytania sądu, na pytania adwokatów. Natomiast co do prokuratury, zastanawiam się jeszcze, jak to rozwiążemy.
1: Bo prokurator też miał jeden dzień na przygotowanie i przeczytanie akt, czy miał więcej czasu, żeby się przygotować?
2: No nie wiem, no siedzą tam chyba już od dwóch lat, ponad dwóch lat i pracują nad tym, jakkolwiek, jak mówię, po akcie oskarżenia tego nie widać. No dochodzi do takich absurdalnych sytuacji, że ja w tym akcie oskarżenia czytam, prokurator myli pomoc dla pokrzywdzonych z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości. I to, żeby pomylił raz, to bym powiedziała, dobra, pomyłka pisarska, nie? Cały wątek jest pomylony, nie? Są takie sprawy, już abstrahuję, też o tym już mówiłam na wyjaśnieniach, od takiego outsourcingu merytorycznego, to znaczy tam są przepisane kawałki z jakichś innych dokumentów, w ogóle czasami prawie, że toczka w toczkę, nie? Całe to samo znaczenie, także widać, że tam nie ma refleksji prokuratora, tylko wziął sobie jakiś materiał, który przepisał po prostu i no i przepisał go z błędami, przepisał go z nieprawdami, nie? Jakieś te rzeczy są pomanipulowane, daty są przesuwane. No, coś jest takiego na przykład napisane, że 26 marca, właśnie 24 roku, coś tam przedstawiam jakieś zeznania, czy coś. 26 marca 2024 roku ja nie powiedziałam ani słowa. Powiedziałam, nie ma adwokata, ja z panami nie rozmawiam, nie? Więc no, tego typu są rzeczy w tym akcie oskarżenia.
1: Ten proces może trwać długo.
2: Długo. I to jest chyba takie najbardziej przytłaczające psychicznie i obciążające, bo ciągle się żyje w niepewności, nie? Ciągle się żyje z takim poczuciem, nie mogę opuścić kraju, muszę się meldować na policję.
1: Bo takie ma pani, bo raz w tygodniu, czy?
2: Nie, na szczęście raz w miesiącu już teraz. Wcześniej to było dwa razy w tygodniu, teraz to na szczęście jest już rzadziej. Ale jakby ciągle żyję, jakby... Nie ma takiej sytuacji, o której marzyłabym, żeby ktoś powiedział, dobrze, to już odejdź w pokoju, nie? Jakby stało się, pewne rzeczy się wydarzyły. Nie, ciągle to jest w głowie, nie?
1: I cały czas trzeba o tym myśleć.
2: Trzeba to przeżywać. Mówię, no ten moment procesu też psychicznie taki był dla mnie drenujący, naprawdę. I mimo iż też staram się jakby patrzeć na to głębiej, nie? Widzieć ten sens cierpienia z perspektywy też jakby, można powiedzieć, wieczności, nie? I przeżywać to też w takiej głębszej religijności, która myślę, że jest łaską na czas tego procesu, na czas tego siedzenia. No tak po ludzku są takie trudne momenty, naprawdę takie bardzo trudne i to one przede wszystkim nawet nie dotyczą mnie samej, tylko moich najbliższych, którzy przecież to są zupełnie niewinni, zupełnie nic nie mają z tym wspólnego. Jakby a ich to najbardziej dotyka, no bo oni po pierwsze widzą moje cierpienie, po drugie też jakby sami też są w jakiś sposób dotknięci, no zaczynając od mojego męża, który przeze mnie stracił pracę, tylko dlatego, że jego firma bała się, że straci wizerunkowo, bo jest moim mężem, nie, no...
1: I ma pracę, czy nie ma?
2: No, teraz znalazł inną na szczęście, nie? Ale no... Więc proszę sobie zobaczyć. Człowiek, który naprawdę no, jest winien tego, że ma żonę, no. No więc...
1: Która wpadła w tryby politycznej machiny.
2: Tak. Tak, no więc to jest wielka niesprawiedliwość. Ale z drugiej strony mówię, też poznałam bardzo wiele ludzi takich dobrej woli, których bym nie poznała w ten sposób. Te wszystkie osoby, które przychodziły pod areszt, teraz przychodzą na proces, słuchają, no bo jakby to jest otwarte też dla publiczności. Więc modlą się, wspierają. Jest bardzo dużo, także tutaj mówię, z tego miejsca też wielkie podziękowania właśnie dla tej grupy Nie jesteś sam, sama. To jest taka grupa dla rycerzy Jana Pawła, gdzie mój właśnie obrońca, pan z nazwą Szewskiej, z generałem, prawda, bratem, więc nagle mam wielu braci, wiele bratowych i to są bardzo dobrzy ludzie, którzy mnie wspierają i wszyscy tacy ludzie dobrej woli, którzy po prostu mówią, no nie możemy być, ale się modlimy, albo pamiętamy, nie? I takie sygnały naprawdę nie tylko z Polski, z całego świata do mnie docierają i to jest bardzo budujące.
1: Ale pani nie pracuje, czy pani pracuje?
2: Pracuję, ale nie w zawodzie, to znaczy nie jestem już urzędniczką, no trzeba było podjąć jakąś pracę też ze względów ekonomicznych, no wiadomo, obrona kosztuje, jakby życie kosztuje, po prostu trzeba coś robić, więc pracuję trochę, mówię, takich rzeczy robię gdzieś tam, no mówię, to co umiem, nie? Z jednej strony jest to wielka trudność, bo byłam urzędnikiem mianowanym, jakby przeszłam wszystkie szczeble kariery od referenta do dyrektora departamentu i jakby zrobiłam to, nie byłam nigdy z żadną partią związana, nie? Zresztą nawet nie mogłam potem już jako mianowany urzędnik i starałam się naprawdę rzetelnie wykonywać moją pracę. I powiem panu redaktorowi, też jest mi bardzo ciężko, że nikt nie stanął w obronie takiej właśnie, nie tylko mnie, ale tych wszystkich innych osób, tych wszystkich innych urzędników, którzy siedzą na ławie oskarżenia. Gdzie jest szefowa służby cywilnej? Zresztą notabene moja była podwładna. Nie usłyszałam od niej ani słowa, nie? A naprawdę ja czy Karolina, no to byłyśmy na kierowniczych stanowiskach, ale potem z nami na ławie oskarżonych siedzą szeregowi urzędnicy, którzy po prostu mieli pecha, że dostali do oceny niewłaściwe oferty. Że jakby... I też no, ich mi najbardziej szkoda. Młody chłopak, bardzo zdolny, mała córeczka, nie? I nagle wszystko mu się wali, bo po prostu dostaje zarzuty takie naprawdę z kosmosu, nie? Gdzie już udowodniłam, że nawet nie popełnił żadnego błędu, nie? I zabezpieczenie finansowe jakieś 300 tysięcy. No, dla młodego urzędnika wpłacić kaucję 300 tysięcy, wyobraża sobie pan redaktor, gdzie jest córeczka mała, żona, no drugi chłopak to samo. Potem dziewczyna, która była urzędnikiem mianowanym, ona była też moją zastępczynią, ale jakby do wszystkiego doszła sama, naprawdę super mądra, super inteligentna dziewczyna. Teraz musiała zmienić pracę, dziś pracuje w zupełnie innej branży, nie? I też jakby, i takich... I tych urzędników zastraszonych jest mnóstwo. I to potem widać. Widać to w funduszu, który przecież na 3 miesiące teraz zamarł, prawda? Gdzie kilkaset tysięcy osób zostało bez pomocy, osoby pokrzywdzone, prawda? Które prowadzą terapię, którym nie można przerwać tej terapii. Nagle przez 3 miesiące słyszą, że nie ma pieniędzy, że skończyło się. I tak było na początku tego roku. I ja to rozumiem trochę tych urzędników, że oni się bali podjąć jakąkolwiek decyzję. Ale z drugiej strony my mamy zarzuty o jakieś niedopełnienie obowiązków. A co się działo w tym okresie teraz? Od stycznia do marca, kiedy żaden ośrodek nie funkcjonował. Tak jakby... To właśnie byłaby taka, gdyby ośrodek Profeto funkcjonował, to byłby jeden funkcjonujący ośrodek, który mógłby pomagać, ale że go nie było, no to nic nie funkcjonowało. Teraz dopiero to zaczyna ruszać i rusza z wielkim bólem też. Ja mam takie sygnały też od organizacji, że po prostu urzędnicy wymagają takich dokumentów, które znowu traumatyzują te ofiary, że muszą się tłumaczyć z każdego wydatku, jakby... Jakieś kupują sobie jakieś środki higieny osobistej, muszą rachunki przynosić za to. No to czy tak powinni dostać jakby tą możliwość, te bony, żeby sobie kupić, żeby coś, żeby, a nie tłumaczyć się potem z tego. Oni są ofiarami czy przestępcami? Ukradną te pieniądze? Czy kupią sobie, nie wiem, coś, środki do prania, czy nie wiem, coś do jedzenia.
1: To z tymi pytaniami słuchaczy Poranka Wnet zostawimy. Bardzo dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Urszula Dubejko była jego gościem. Na zegarze godzina 9:05 w blokach startowych. Jakub Duszak i za chwilę wiadomości.
2: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dziękuję bardzo.
0: Nocne powtórki Wnet.
3: Radio Wnet.

0: nie wie się zbudzić.
1: Nocne powtórki wnet.
2: Na naszej antenie teraz Maciej Kożuszek, dziennikarz, publicysta, na YouTubie kanał Kożuszek zza szafy, ale też Telewizja Republika. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry państwu.
2: Trochę porozmawiamy sobie o polskiej prawicy również, stąd ten mój złośliwy początek, trochę kąśliwy pewnie wobec niektórych, ale i są i psy. No i bez to
3: tak,
2: jest
3: kompletnie. Witają psy państwa serdecznie, skutecznie sabotujące od wielu lat moją karierę w mediach.
2: Gdyby mimo tylko nie dobrze. Te, tak, gdyby tylko nie te psy. No dobrze, zacznijmy może od tematów poważnych, zanim będzie polska prawica. Donald Trump mówi o porozumieniu z Iranem, że już jest tuż, nie po raz pierwszy tak mówi, ale chyba po raz pierwszy Marco Rubio powiedział, że pewien etap, a może w ogóle cała operacja Epicka Furia dobiegła końca. Jak wygląda aktualnie polityka administracji Białego Domu wokół Zatoki Perskiej? Czy faktycznie widać jakąś wizję zakończenia, może wycofania się rakiem Ameryki z tej operacji?
3: Nie, myślę, że wycofywania się rakiem nie będziemy mieli. W ogóle problem z interpretacją takich podstawowych faktów jest też polega na tym, że co zarzuca się słusznie Donaldowi Trumpowi, że komunikacja wojenna, która powinna się jednak różnić od komunikacji takiej bieżącej, gdy się, że tak powiem, pod pojedynczymi wpisami zaoruje, czy orze jakiegoś lewaka, prawda, i powinna wyglądać trochę inaczej, tak, że chyba komunikacja z sojusznikami. Więc mieliśmy już wiele sytuacji, w których ogłaszano zwycięstwo w tej wojnie, takie jednoznaczne, albo ogłaszano, że bardzo blisko jest porozumienie i że Iran już nie ma żadnych argumentów i tak dalej. Teraz wydaje się, że słychać to też po stronie irańskiej, że tych argumentów chyba po stronie irańskiej wcale nie ma tak dużo. Przede wszystkim tą taką pytaniem, które jest bardzo ważne w tym kontekście, jest to, na ile Iran jest w stanie wytrzymać, na ile długo jest w stanie wytrzymać blokadę amerykańską, tą blokadę cieśniny Ormuz, bo to jest kwestia wytrzymałości tego systemu, który odwierty, wiadomo, ropy, ja nie jestem specjalistą od tego, ale to nie są rzeczy, które można zakręcić jak krany i ona sobie tam będzie czekać, one dalej trwają. No i jest pytanie, na ile Iran, ten system cały wydobycia ropy przede wszystkim, będzie w stanie wytrzymać tę blokadę, no bo po prostu te magazyny się przepełniają i tak dalej. No więc wydaje mi się, że ciekawa też jest bardzo wypowiedź Donalda. Moim zdaniem ta wypowiedź Rubio została trochę przekręcona. On powiedział, że
2: W Polsce zaczęto mówić, że Stany zakończyły epicką furię i wchodzą w nową, już nieagresywną fazę tej kampanii, gdzie tam pokój jest w nazwie. No dobrze, to jak rozumiem, myśmy źle sobie przetłumaczyli Marka Rubio. Co właśnie powiedział
3: sekretarz stanu? To jest wszystko kwestia tego, na ile dużą miarę przywiązujemy do słów, bo są pewne napięcia strukturalne, które są moim zdaniem nieprzekraczalne w tej wojnie i administracja czasem ma takie wrażenie, że za pomocą odpowiednich słów jest w stanie te napięcia przekroczyć, tak? To jest taka kwadratura koła. Jest na przykład zablokowana cieśnina Ormuz, no i mówi się, że USA musiałyby albo dokonać inwazji lądowej, żeby zabezpieczyć te miejsca, z których może jeszcze Iran razić statki przepływające przez cieśninę, albo dokonać takiej bardzo zaawansowanej operacji konwojowej, która wiadomo wiąże się z wieloma ryzykami. No to Donald Trump wymyślił operację Freedom, czy Donald Trump, czy ludzie z jego administracji, czyli że Stany Zjednoczone nie będą konwojować tych statków, ale będą w jakiś sposób je prowadzić, prawda, za pomocą danych satelitarnych, za pomocą zabezpieczenia powietrznego, znaczy takiego przed atakami z powietrza. No i to jakby to do końca nie zadziałało. No jakby równanie się od tego, że wymyślono nowy sposób, żeby to nie był konwój, a jednocześnie, żeby to był trochę konwój, no same słowa tutaj nie ten. Tak samo jest z tym być może życzeniem, że zakończyliśmy pewien etap. To życzenie było też widoczne w tym, jak po tym właśnie, jak zaczęła się ta operacja Freedom, czy jak tak ona się nazywała, tego właśnie nie konwojowania, ale przeprowadzania głównie tych statków, które utkwiły po stronie tej irańskiej, czy po stronie tej od strony Zatoki, w Zatoce Perskiej, o tak, utknęły, prawda, czyli wyprowadzić je stamtąd, bo to też jest następny problem, tych statków jest sporo. I po tym, jak były te ataki i na tankowce, i próby ataków na okręty wojenne amerykańskie, Biały Dom stwierdził, że to nie zmienia, czy to nie przekracza progu tego, żeby to było naruszenie zawieszenia broni. O tak. Więc widać było, że Białemu Domowi zależy na tym, żeby dalej prowadzić te rozmowy. Dzisiaj pojawiało, czy wczoraj już od wieczora, pojawiają się takie informacje, że Biały Dom jest przekonany, że jest coraz bliżej do wznowienia tych rozmów, prawda? Natomiast no znowu, pewne napięcia strukturalne są w pewnym sensie nieprzekraczalne. To jest kwestia oceny tego, na ile, jak daleko posunięta jest ta presja, na ile reżim odczuwa tę presję. No ale pamiętajmy, że tutaj jest jeszcze dodatkowy problem, który polega na tym, z kim Amerykanie rozmawiają. No już podczas tych negocjacji w Islamabadzie to było widoczne, że niekoniecznie ci, którzy są tam wysłani, mają pełne prerogatywy do tego, żeby zobowiązać całość tego, wydaje się w tej chwili, dosyć sfragmentaryzowanego systemu władzy w Teheranie i generalnie w Iranie, żeby przymusić do jakichś ustępstw, prawda? Także sprawa się toczy, ale kończąc to na nieco takiej bardziej optymistycznie, bo moim zdaniem z polskiej perspektywy tak, my trochę przeżywamy też na zasadach takich fazowych histerii w związku z tą wojną. No, udziela się nawet to tym, którzy w jakiś sposób kibicują Ameryce w tej wojnie, bo ja do tej grupy się sam zaliczam, bo uważam, że niezależnie od tego...
2: Ale czy trudno nie jest tak, patrząc na działanie Stanów dookoła Cieśniny Ormuz, że jednak nie była to odpowiednio rozplanowana i przemyślana inwazja, że ta ekipa okazała się nieprzewidująca w skutkach swoich działań?
3: Także no, to jest bardzo pytanie takie nakierowujące, bym powiedział, tak? No bo to jest pytanie...
2: To jest nawet pytanie z tezą, można powiedzieć, ale...
3: Jaka ekipa byłaby w stanie się przygotować na wojnę tej skali? Myślę, że zasadne jest mówienie, że w pewnym sensie przeceniono to, co się nazywa dekapitacją, prawda? Czyli usunięcie Ajatollaha Chomejniego i że to sprawi jakieś napięcia wewnętrzne, wywoła protesty. Donald Trump mówił zresztą o tych protestach w tym swoim pierwszej przemowie. Natomiast dla mnie jest ważniejsze niż to, czy przewidziano wszystko, bo wydaje mi się, że oczywiste jest to, że Ormus może wejść do gry i to jest ten jeden, ta jeden get out of jail free card, prawda? Czy ta karta przetargowa Iranu i na pewno brano w ogóle Ormus w takiej szerszej geostrategicznej kalkulacji tej wojny. To znaczy, że wydaje mi się, że oprócz tej broni nuklearnej, o której Amerykanie myślą, niedopuszczalne jest w długofalowej, według z amerykańskiej perspektywy, w długofalowej perspektywie, żeby przy na przykład rosnących napięciach z Chinami, to jakiś tam pośredni, ale jednak sojusznik Chin miał do dyspozycji takie narzędzie, to znaczy możliwość blokady tej cieśniny. I ostateczną kryterium oceny tej wojny, moim zdaniem, będzie to, czy Ameryka wyjdzie z niej z lepszymi narzędziami do zarządzania takim ewentualnym kryzysem. Może nie zmianą reżimu w Iranie, ale sytuacją, w której tak jednostronne zamknięcie tej cieśniny Ormus będzie niemożliwe, bo na przykład państwa regionu dojdą do wniosku, że należy uzależnienie od cieśniny Ormus i Zatoki Perskiej w kontekście transportu węglowodorów w jakiś sposób zdywersyfikować. I takie dyskusje już się w tej chwili pojawiają. No więc to moim zdaniem obraz jest dosyć złożony, gdyż wojna jest złożona. No ja wiem, że takie te twierdzenia, że tam Izrael namówił Trumpa, a Trump w ogóle nie... Trump zresztą sam mówił wielokrotnie o tym, że z Iranem trzeba coś zrobić, zanim jeszcze w ogóle był prezydentem. Więc to jest takie jego w pewnym sensie oczko w głowie, nieprzypadkowo zawieszenie czy odejście od JCPOA, czyli tej umowy wynegocjowanej za czasów Obamy, też było jednym z rzeczy, którą takich no, osiągnięć czy decyzji dotyczących polityki zagranicznej, która była najbardziej Trumpowa w tej pierwszej kadencji Donalda Trumpa. Tak? Więc no, ja mam pewną, ja jakby taki pogląd jestem w stanie przedstawić, że wydaje mi się, niezależnie od tego, czy uważamy, że tej wojny można było uniknąć, i wydaje mi się, że tutaj argumenty są przekonujące, to znaczy niektórzy uważają, że Iran wcale nie dążyłby. Ludzie

0: skończyć, żeby nie wyjść w takiej fazie przejściowej, płyną właśnie też z państw Zatoki do Stanów Zjednoczonych. Tak, no zdecydowanie, no to są moim zdaniem te przekłamania, które są obecne w polskiej debacie.
1: Dobrze, rozpocząłem trochę kpiącym komentarzem z Rosji, z Władimira Putina, który wtopił w Ukrainę w roku 14, a jeszcze bardziej w 22, trzydniową operacją specjalną, jak to Skabiejewa razem z resztą propagandystów zachwalały Sołowiowem również 3 dni i Ukraina jest posprzątana. Trwa to dłużej niż wielka wojna ojczyźniana i końca nie widać, a raczej w tej chwili wydaje się, że to Rosja jest stroną, która się musi bronić niż atakować. Zatoka Perska, Iran nie jest, może nie tej skali oczywiście, ale czymś na kształt trzydniowej operacji specjalnej Putina dla Donalda Trumpa, dla tej administracji.
0: Którego dnia rozpoczęła się operacja Epic Fury?
1: Oczywiście, panie doktorze, możemy sobie liczyć, tak? Dni, że w tej chwili mamy dzień, no nie, ale 65, ale... 70, jasne, skala jest inna, ale też Stany to nie Rosja. Rosja to upadające mocarstwo, pełne korupcji, oligarchii, biedy, tą korupcję nawet w wojsku widzieliśmy, jak Ukraińcy zajmowali te eszelony rosyjskie, gdzie są były rozkradzione radiostacje nawet z BWP-ów czy z czołgów, bo dowódcy je sprzedawali na lewo, a Stany miały być czymś innym, więc chyba też nie chcę pana porównywać Rosji Putina do aktualnej sytuacji Stanów Zjednoczonych.
0: No nie, ale pan zaczął mnie pytać o to porównanie, więc porównywanie 5-letniej wojny, w której Rosja stosowała, przecież teraz chyba już nawet nie ma sił na to, te mięsne szturmy, nie licząc się ze stratami w ludziach, w których, no według przynajmniej tych opartych na ukraińskich danych, które być może są nieco podkoloryzowane, ale nawet miesięcznie ponad 30 tysięcy strat ponosi Rosja, z sytuacją, w której w dziesiątkach rannych liczymy amerykańskich w tej operacji, nie ma operacji lądowej, mamy ile 2 miesiące z hakiem trwania tej operacji, wyeliminowano wierchuszkę reżimu, wyeliminowano zdolności produkcyjne do rażenia długofalowego, nie wszystkie oczywiście, natomiast ja mam wrażenie, że to w ogóle to jest taka gra, że Iran wygrywa, gdyż na 200 tam dronów i rakiet balistycznych, które wyślą na przykład ten, 3 się przedostaną. No tak, no to jest rzeczywiście możliwe. Tę zdolność rażenia Iran zachował. Natomiast jak ja czytam w polskim internecie, że Iran kontroluje cieśninę Ormus. No nie, Iran kontroluje na takiej samej zasadzie jak terrorysta, który wejdzie z pistoletem do banku, terroryzuje bank. Natomiast to nie znaczy, że on kontroluje ją w sensie strategicznym. To znaczy nie może komuś pozwolić przepłynąć, gdyż Stany Zjednoczone w tym samym sensie tak samo ją kontrolują. Prawda? Więc ten jakby... To jest problem z Ameryką, prawda, generalnie. To znaczy, że my uważamy z jednej, i to często jest grzech tych, którzy są oficjalnie amerykosceptyczni, czy sceptyczni relacji transatlantyckich. To znaczy, że Ameryka, jeżeli nie jest idealna, jeżeli wszystko jej nie wychodzi od razu, to znaczy, że można dokonywać ekwiwalencji z reżimem, który jest naprawdę niekompetentny i któremu się nie udaje osiągnąć takiego celu, jaki chciał osiągnąć. No to jakby, przepraszam, ale taka jest prawda, ta operacja, oczywiście można, teraz tak, żeby jasność, można krytykować Trumpa za zlekceważenie skali wyzwań, jakie będą czekały na Amerykę w Iranie. Jednocześnie, gdyby z Iranem nic nie zrobiono, być może, to jest jedna z tych historii alternatywnych, których nigdy nie poznamy, za 10 lat mądrzy by krytykowali i nie mówiliby, że teraz Trump jest jak Putin, bo chciał przeprowadzić specjalną operację militarną, ale że Trump jest jak Chamberlain, bo po prostu myślał, że Iran można obłaskawić, a to był ten kluczowy element, czy jeden z kluczowych elementów, który w długofalowej rywalizacji z Chinami okazał się, że pozbawił po prostu Stany Zjednoczone kluczowego miejsca, prawda?
1: A to zanim, bo chciałbym jeszcze mieć chwilę, żeby o wewnętrznej polityce amerykańskiej, też tych polskich wątkach i odpryskach porozmawiać, to chciałem skonkludować tą część militarno-polityczną w Zatoce Perskiej. Co pana zdaniem oznaczają te wszystkie zapowiedzi końca etapu, zmiany tej sytuacji, porozumienia z Iranem? Faktycznie jest tak, że ta administracja wysyła takie najpoważniejsze od tych 60 kilku, chyba 7 już w tej chwili nie liczę, dni od początku tej operacji Epicka Furia, tej uderzenia na Iran, po raz pierwszy daje sygnały tak silne, że to się zakończy jakimś kompromisem i że będzie można uznać, że Donald Trump

0: zakończył tą operację jakimś sukcesem?
1: No znowu nie zgodzę się z tezą postawioną w pytaniu. Nie wiem, czy to są najsilniejsze sygnały. Pamiętajmy, że jak wyszła ta irańska propozycja z Islamabadu, ona została ujawniona w mediach i tam były zapisy, które były no wręcz, można powiedzieć, upokarzające. Natomiast słyszeliśmy ze strony administracji Trumpa, że to jest jakaś tam podstawa do dalszych rozmów. To znaczy, więc wydaje mi się, że to był podobnej rangi sygnał do tego, że Stany... Ja myślę, że to w ogóle jest cecha Trumpa, tak, którą jakby, która jest dosyć oczywista, ale jakoś tak umyka. To znaczy, może umyka dlatego, że w tych takich bieżących interpretacjach, niezależnie czy ktoś jest zwolennikiem Ameryki w tej rozgrywce, czy chce właśnie pokazać, że Ameryka się kończy, jak śpiewał Kazik Staszewski w 97 roku, też się sypie, a Bill Clinton palił trawę, to że te pojedyncze wypowiedzi... To te pojedyncze wypowiedzi doskonale mogą posłużyć do tego, żeby zbudować jakąś szerszą interpretację. Tak? A tak naprawdę to, co widać, no pamiętajmy, Madman Theory, którą stosował szczególnie wobec negocjacji wyjścia z Iranu Nixona, opierała się na tym, że Nixon chciał, żeby Wietnamczycy mieli przekonanie, że on jest gotowy z nimi podpisać umowę, ale jednocześnie jest szalonym antykomunistą, który jest gotowy zbombardować ich i właściwie to było tak zwane wycofanie poprzez eskalację, prawda? Które zresztą też jest w rosyjskiej doktrynie wojennej. Trump, ciekawa wypowiedź, na którą nikt nie zwrócił uwagę, Trump też powiedział, że on jest gotowy prowadzić dalej te działania, nawet jeżeli ropa sięgnie $200. Umówmy się, teraz codziennie mamy doniesienia, czy lekko jest ponad $100, czasem więcej niż lekko ponad $100, czy czasem w momentach, kiedy jest odprężenie i ludzie są przekonani, że sprawę uda się jakoś załatwić, czy rynki są przekonane, ta ropa spada poniżej tych $100 za baryłki. Czyli innymi słowy, on też chce sygnalizować, żeby Irańczykom się nie wydawało, że my jesteśmy na ostatnich nogach, bo wybory śródterminowe, bo nasza gospodarka i wy jesteście w stanie więcej wytrzymać niż my jesteśmy w stanie wytrzymać. Tak? No i pytanie, czy ten komunikat świadczy o tym, że ta wojna będzie jeszcze trwała długo, czy ta blokada będzie trwała jeszcze długo, czy świadczy, czy to jest element komunikacji strategicznej także z rywalem. Tak więc ja bym tak bardzo do pojedynczych wypowiedzi nie przywiązywał uwagi i nie wykluczał też tego, że może nastąpić jakaś eskalacja w pewnym momencie, o czym mówią nawet sami Irańczycy, tak? To znaczy, że ciągle jest jedna karta, powiedzmy, przetargowa. Ona oczywiście, jak na wojnie, przepraszam, eskalacja zawsze wiąże się z pewnymi konsekwencjami, tak? Ale uderzenie w system wydobywczy czy w system energetyczny Iranu, o czym była mowa, ciągle wydaje mi się jest, mówiąc, że jest to na stole, to moim zdaniem Irańczycy sobie zdają z tego sprawę i Amerykanie sobie z tego zdają sprawę. No mamy teraz grę na wyczekiwanie i znowu, no moim zdaniem znowu to, w jaki sposób zrobiono z tej wypowiedzi o zakończeniu pewnego etapu. A kto nam mówi, że następny etap musi oznaczać mniejszą na przykład eskalację, czy nie? Ja nawet nie mówię, że ja jestem zwolennikiem eskalacji. Ja tylko mówię o strukturze interpretacyjnej w dzisiejszym świecie, która tej komunikacji strategicznej, ponieważ wszyscy są tak bardzo zaangażowani, żeby mieć rację i to nie rację za 10 dni, ale mieć rację pomiędzy 13.13 a 14.15, to te po prostu i do tego oczywiście dochodzi, to Trump jest w pewnym sensie za to odpowiedzialny, bo no, te jego komunikaty też nie są zbyt przemyślane czasem, tak? No, chociażby jak sobie, warto sobie przypomnieć ten 5- czy 7-minutowe to jego wystąpienie na początku tej wojny. No nie było jakimś majstersztykiem, tak? Zresztą było też taką obietnicą, że to będzie, jak to mówił w rodzinie Soprano, prawda? Ci włoscy gangsterzy mówili badabim, badabum i prawda, 1, 2, 3 i wszystko będzie załatwione. Zresztą to jest krytyka, która najbardziej do mnie trafia, to znaczy, że Donald Trump po prostu na tak zaawansowaną, czy tak pełną wyzwań wojnę nie zabrał ze sobą amerykańskiego narodu w żaden sposób, prawda? Nie było żadnego przygotowania. Pytanie, czy to było możliwe? To jest kolejne pytanie.
0: To więc teraz tak to... od tej odpowiedzi przejdźmy na chwilę do tematu związanego z amerykańską i polską prawicą. Donald Trump dalej jest sexy, czy przestaje być sexy? W poniedziałek informacja, że Wojciech Cejrowski, który był rzeczywiście zagorzałym trumpistą, fanem, może nawet więcej niż fanem Donalda Trumpa, także w studio Dziki Zachód na antenie Radia Wnet zawsze go bronił, zawsze go chwalił, zawsze mówił, że jest no, w zasadzie takim politycznym niemalże mesjaszem. Pamiętam dyskusje, kiedy były, to toczył się dookoła wyborów w roku 20. Pan redaktor twierdził, że one nie były sfałszowane. Wtedy wiele osób zarzucało panu, że pan się nie zna, nie wie, że na pewno establishment ukradł Trumpowi wybory, żeby wsadzić Bidena. Taką tezę też przedstawiał Wojciech Cejrowski. Teraz uważa, że to był błąd i że jako handlarz się pomylił i że już nie będzie sprzedawał Polakom Donalda Trumpa. To jest jakiś jednostkowy przypadek, czy jednak seria, że część prawicy i w Ameryce, ale też w Europie uznała, że Trump zawiódł ich nadzieję?
1: Nie, no to nie jest jednostkowy przypadek, absolutnie. Żyjemy w atmosferze, w której to jest dosyć zabawne, że podobna, i to mówimy o presji z prawej strony, bo mówmy się, każdy z nas, kto jest trochę po prawej stronie sceny komentatorskiej, tam jak ktoś tam napisze, o Boże, jesteś faszystą, mówiąc szczerze, już żyjemy w takich bańkach, że to, że ktoś tam by mi zarzucił, że ja nie mam odpowiedniej tolerancji do związków jednopłciowych, to po pierwsze zdarza się rzadko, po drugie to wręcz bym był zadowolony, prawda, z tego. Natomiast to, co wywołuje presję psychiczną, co zresztą widać było ewidentnie w tym filmiku Wojciecha Cejrowskiego, który mówił o tym, że ja dostaję bęcki w komentarzach pod swoimi własnymi filmami, co normalnie nie powinno się zdarzać. Tak? Ja mam oczywiście takie dosyć, można to różnie wyjaśniać, prawda? Wydaje mi się, że Wojtek, przepraszam, nigdy nie byłem z Wojciechem Cejrowskim, to moja pomyłka, pan Wojciech Cejrowski, mówił o tym no, w sposób tak jednoznaczny i wyraźny, bo mówił o tym, że ja wam to sprzedawałem i teraz do mnie macie pretensje. Narzekał na to, że Tucker Carlson, który też się odwrócił od Donalda Trumpa i też sprzedawał, do niego mają mniej ludzie pretensje. No i generalnie chodzi o to chyba, żeby ludzie nie mieli pretensji do nas. No, ja nie wiem, no, taka była motywacja. To w całym tym filmie, który można obejrzeć z Pawłem Lisickim na kanale Wojciecha Cejrowskiego, dużo było mowa o tym, że ludzie mają teraz inne emocje niż mieli wcześniej i na przykład jak był zamach w Butler w Pensylwanii, to oni byli za Trumpem, a jak teraz był próba zamachu, no zupełnie innej skali mimo wszystko, dużo dalej od jednak jakiegoś potencjalnego, tam to był rzeczywiście kilka centymetrów od śmierci Trump. Ten zamach podczas kolacji korespondentów zagranicznych, próba zamachu, to teraz już ludzie nie mają tych emocji. No tylko jakby pytanie jest takie, czy naszym celem jest, jako komentatorów, jest robienie tak, żeby to zarządzać emocjami na poziomie zbiorowym, tak żeby ludzie byli zadowoleni, czy no starać się opisywać rzeczywistość tak, żeby też ze swojej oczywiście jakiejś tam prawicowej czy konserwatywnej perspektywy, bo tego nikt nie uniknie. No tutaj ten wątek sprzedażowy, o tak bym powiedział, to znaczy wiarygodności. To,
0: ale co jest też ciekawe, rzeczywiście jest tak, że to w Polsce lewica bardzo przyklasnęła tej deklaracji Wojciecha Cejrowskiego, uznając, no w końcu jesteś też po naszej stronie i że ta strona jest szeroka, że to jest w tej chwili, jak się popatrzy chociaż na platformę X, gdzie część z nas dużo czasu spędza, no to tam rzeczywiście wiele było takiego schadenfreude właśnie po stronie lewicowo-liberalnej z hasłami witamy u nas.
1: No, ja od dłuższego czasu mówię, to jest rzecz, która nie jest oczywiście dlatego, że ja nie jestem sławny i nie wszyscy uznają mnie za najmądrzejszego, ale że od, nie wiem, od wielu miesięcy tak naprawdę, że powoli buduje się coś takiego jak sojusz liberalno-realistyczny, o tak bym powiedział. To znaczy ci tu po stronie realistycznej wrzucam tę alt-prawicę, która jakby albo jest realistyczna w takim sensie polityki międzynarodowej, bo się inspiruje Johnem Mersheimerem, albo jest realistyczna w takim bardziej popkulturowym sensie, prawda, że mówi, ja wam mówię jak jest naprawdę, odsłaniam przed wami ten zepsuty świat i powiem wam, jakie są prawdziwe struktury na podstawie jakichś tajnych powiązań. I ta teoria podkowy też jakby w pewnym sensie tutaj działa. Zresztą osoba, która przez wiele lat była uznawana za największą wariatkę w obozie MAGA, zresztą ja to na to mówiłem, ja na to też zwracam uwagę, w pewnym sensie słusznie, czyli Marjorie Taylor Greene, po tym jak weszła w konflikt z Donaldem Trumpem, stała się też na krótko takim no, złotym dzieckiem liberalnych mediów, do tego stopnia, że została zaproszona do The View, czyli takiego, no nie wiem do jakiego programu w Polsce można to, do jakiejś loży prasowej w TVN-ie, ale jeszcze bardziej w takim celebryckim, tam Whoopi Goldberg, te panie występują. I tam opowiadała o swoich przeżyciach, prawda? No, więc to jest proces, który się odbywa. Zresztą, no to jest
0: ale z winy czy bez winy Trumpa, bo wczoraj rozmawiałem o tym z Pawłem Lisickim i w tej rozmowie no, padł taki argument, że oczywiście w polityce wewnętrznej Donald Trump wiele swoich zapowiedzi zrealizował, aborcja, migracja i można by dalej to wymieniać, ale co było kluczowe, czy jako zim jest kluczowe dla redaktora Pawła Lisickiego, no nie zrealizował tego postulatu zagranicznego, że Stany nie będą żandarmem świata i że będą się z wojen i ze świata wycofywać, no i to spowodowało najpierw odwrócenie się Pawła Lisickiego od Donalda Trumpa, bo właśnie nie zwinął zabawek i nie poszedł za ocean, a teraz także Wojciecha Cejrowskiego. Może no, ale... Donald Trump nie dowiózł tego, co obiecywał i tutaj trudno się dziwić.
1: No ale, ale przepraszam, no bo to jest cały problem. Pan przed chwilą mówił, że Wojciech Cejrowski zawsze bronił i tam chwalił Donalda Trumpa. No moja odpowiedź jest taka, może trzeba nie było być trumpistą, no bo to jest problem w ogóle spojrzenia na politykę, że polityka ma nam wszystko dowieść, że to staje się jakby taka wiara parareligijna w pewnym sensie. I teraz no, okazał się fałszywym mesjaszem, tak? Ja rozumiem, bo nie odnowił struktury bytowej, prawda, świata, nie dokonał się jakaś radykalna rewolucja. I to zresztą jak spojrzeć we wszystkich ruchach rewolucyjnych, prawda, które estetykę ruchów rewolucyjnych w pewnym sensie ta altprawica przejmuje. Prawda? To znaczy zawsze się okazuje, że po przewrocie, prawda, rewolucji świat jednak nie ma Królestwa Bożego na ziemi, bo to zawsze jest fałszywa obietnica. Prawda? Natomiast jeszcze jedna rzecz tutaj trzeba powiedzieć. Tak? No, nie dowiózł obietnic, no ale jakich obietnic? Bo ja Donalda Trumpa zawsze traktowałem jako wehikuł pewnych zmian, które z punktu widzenia polskiej suwerenności mogą być dla nas korzystne lub mogą być dla nas niekorzystne. Ale jeżeli ktoś uważa, jakby w pewnym sensie internalizuje pewną wizję wpływowych w internecie, ale też nie odpowiadających za sporą część elektoratu, umówmy się, podcasterów, influencerów, takich jak Tucker Carlson, prawda, czy Alex Jones, czy ktokolwiek. I on internalizuje tą wizję z polskiego punktu widzenia, że to są cele prezydentury Donalda Trumpa, to ja trochę nie rozumiem tej perspektywy. Chyba, że to wynika z takiej perspektywy, że na przykład Paweł Lisicki uważa, że to byłoby bardzo dobrze dla świata, gdyby Ameryka się z tego świata wycofała. Bo wtedy, że tak powiem, rozkwitłoby tysiąc kwiatów i rozumiem, zapanowałby pokój na ziemi. Prawda? To jest ta klasyczna, radykalnej lewicy narracja o tym, że w co Ameryka się nie miesza, to wywołuje tylko wojny, a jakby Ameryki tam nie było, to by wojen nie było. Prawda? W Niemczech lewica podczas zimnej wojny też sobie opowiadała, że Związek Sowiecki by nas, od nas nic nie chciał, gdyby nie było tutaj baz amerykańskich, prawda? No jakby trudno nawet dyskutować z takimi tezami, ale jak usłyszałem, że Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski w tym swoim filmie mówią, że ze wszystkich osób, które są w administracji Trumpa, to jedyny to się broni Robert Kennedy Jr., no to tak troszeczkę... nie wiedziałem, co mam z tym zrobić, no bo tak już nawet abstrahując od tych jego wszystkich teorii, niektóre są takie zdroworozsądkowe i powiedzmy tam piramida żywności, nie miałem do niej żadnych zastrzeżeń, też się świetnie na tym nie znam, ale niektóre, ale abstrahując od tych, jego poglądy w polityce zagranicznej, to są poglądy radykalnej lewicy z lat 70. i tak dalej, trochę dostosowane do dzisiejszych realiów. To antyimperialistyczne w istocie, tylko wewnątrz amerykańskie. Zresztą przecież Kennedy był politykiem partii demokratycznej, prawda? Podobnie jak Tulsi Gabbard, podobnie jak wielu, tak Carson pracował w CNN, więc to są takie przeflancowane w pewnym sensie elementy naprawić. Jeżeli ktoś uważa, że jak oni są, ja generalnie...
0: To jest puenta, bo rozmawiamy dość długo, kolejny gość czeka. Puenta jest taka, że co, że ta frakcja, która teraz odchodzi, czy jest na prawo Trumpa, to tak naprawdę są byli marksiści dawni, jak chociażby właśnie...
1: Oj, to za dużo powiedziane, że to są byli. Marksizm, jak wiadomo, krąży w algorytmowym nurcie na wielu poziomach, prawda? Erik Voglin powiedziałby, że to jest jeszcze coś głębszego, że to jest gnoza, jakaś struktura ukryta rzeczywistości. Zresztą no, lewica chwali Donalda Trumpa, ale tam lewica chwali Wojciecha Kocejrowskiego, ale przecież tam była mowa, Paweł Lisicki o wyborach mówił, no, że one być może ciągle zostały skradzione. No dlaczego? Dlatego, że to jest ta teoria spiskowa, która się jakby sprawdziła, bo nie została zweryfikowana przez rzeczywistość. No. Więc to nie chodzi o to, czy ktoś jest marksistą, czy nie, czy ktoś miał, czy Wojciech Cejrowski prowadził w mediach publicznych, prawda, swoje audycje. Ja bym takich daleko idących tutaj wniosków z tego nie wyciągał. To jest po prostu pewna wspólnota interesu, ale też wskazuje na to, że pewna wspólnota myślenia. To, dlaczego ja zawsze kibicowałem bardziej republikanom niż demokratom w amerykańskiej polityce wewnętrznej, to właśnie dlatego, że oni uważali, że Ameryka ma pewną istotną rolę do spełnienia na świecie, że musi powstrzymywać Związek Sowiecki i tak dalej. Prawda? I jeżeli ktoś wybiera w obozie MAGA tę część obozu, która mówi bądźmy izolacjonistami i Ukraina to jest korupcja i laboratoria, bla, bla, bla, bla, bla, to moim zdaniem może tak wybrać, bo to są jego preferencje, ale to nie jest zgodne z interesem daleko widzianym polskiej racji stanu.
0: To
1: tak?
0: Pytanie, no, jak się tą rację stanu rozumie?
1: No pytanie,
0: wczoraj
1: jak się ją definiuje.
0: Długa, to... Tak jest, każdy ją definiuje pewnie troszkę inaczej. Wczoraj długa rozmowa z Pawłem Lisickim, dzisiaj za nami długa rozmowa z Maciejem Kożuszkiem. Może kiedyś się uda w nieodległej przyszłości zrobić taką wspólną rozmowę o tym, jak polska prawica patrzy na Trumpa, jak wygląda ten rozjazd polskiej prawicy, bo ja z kolei od siebie dodam, że moim zdaniem to jest jeden z istotnych kamieni milowych tego rozjazdu na dwie różne prawice w Polsce, tą tradycyjną część Konfederacji PiS i tą nową, inna część Konfederacji i Grzegorz Braun. To jest bardzo ciekawy proces. Była taka chwila, kiedy był LPR, potem to znikło, teraz tworzy się na nowo w trochę innych warunkach. Bardzo dla mnie politycznie i społecznie ciekawy proces, jako dla tego, który ogląda tą scenę od najmłodszych lat, jako dziecko jeszcze, oglądając posiedzenia pierwszego Sejmu III Rzeczpospolitej w telewizji. Wtedy to jeszcze w dwójce leciało, ale dobrze pamiętam, albo w jedynce. No dobrze, Maciej Kożuszek był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia.
1: Dziękuję.
2: Nocne powtórki w net.
3: Warszawa 87,8 FM.

0: Nocne powtórki wnet.
1: A my mamy płynnie telefon do kolejnego gościa, którym jest Tomasz Grodecki, dziennikarz Portal Niezależna. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry.
1: I bardzo przepraszam i dziękuję za cierpliwość. Trochęśmy się zagadali z Maciejem Kożuszkiem, ale temat...
2: Ciekawa rozmowa.
1: Tak, dla mnie też ciekawa, bo sam proces jest niezwykle intrygujący, który się na prawicy odbywa, ale my teraz do rządu przejdźmy. Na początek news. Wczoraj rozmawialiśmy, nie wiem, czy to zostało, ale chyba zostało opublikowane, że przy okazji gaszenia pożaru Puszczy Solskiej pan redaktor zauważył, że w tragicznym locie, w którym zginął pilot jednej z maszyn gaśniczych, nie wszystko zdaje się było zgodnie z procedurami, że tam działania, które bezpośrednio nadzoruje na miejscu pan minister Kierwiński i pani minister Henik-Kloska, chyba się wkrada jakiś chaos. Jak to wygląda z pana perspektywy?
2: No nawet na pewno. Dromader i pilot znajdował się nad miejscem pożaru o godzinie 20.41. Wtedy stracono łącznie z samolotem, wtedy samolot spadł. To było 40 minut po zachodzie słońca. To też było już po zmierzchu. Tak? Zachód słońca 19.56. Zmierzch około 40 minut później, a ten samolot jeszcze był nad miejscem pożaru i jeszcze nie kierował się na lotnisko docelowe, żeby wrócić do bazy. Samoloty typu Dromader mają zakaz latania po zmierzchu, także po zachodzie słońca muszą szybko wracać do bazy. No i tutaj rozmawiałem z wieloma osobami, w tym z dyrektorem generalnym firmy, od której Polskie Lasy, a więc pośrednio Ministerstwo Henik-Kloski, podnajmują te samoloty. No i on przyznał wprost, no, procedury zostały złamane. Byliśmy 10-15 minut za późno nad terenem gaśniczym. No więc są tego typu rzeczy, że wskazuje na to, że no, niepotrzebnie doświadczony pilot poniósł śmierć.
1: Ale kto odpowiada za to, bo mówimy o tragedii, o śmierci człowieka, doświadczonego pilota, który co był zmuszony, żeby łamać procedurę, a jeśli tak, to kto takie decyzje podejmuje?
2: Czy robi to zmuszony? Czy był zmuszony, to tego nie wiemy, tak? No to bada to Państwa Komisja Wypadków Lotniczych, no ale no ktoś podejmuje decyzję, że samolot po pierwsze startuje, bo to był samolot, który leciał aż z Warszawy nad teren pożaru. Jednostki gaśnicze i samoloty gaśnicze typu Dromader, a także inne są rozsiane po całym kraju. Z mojej informacji, też opisuję w artykule na niezależna.pl, wynika, że z innych jednostek, na przykład w Białymstoku, ale także jeszcze paru innych, odmówiły te jednostki lotu tak późno, no ze względu właśnie na niebezpieczeństwo, jakby to stwarzało dla pilotów. No tymczasem z Warszawy ruszył samolot o 19.00, no i jakoś przed 20 poczuł gaszenie, no ale no, nie zdążył zmierzchem i spadł już po zmierzchu na terenie. Za całość akcji gaśniczej, więc za samoloty, odpowiada sztab, tak? Przy każdego typu dużej akcji jest powołany sztab. Jeżeli chodzi o pożary, no to na czele tego sztabu stoi Państwowa Straż Pożarna, na czele której, która odpowiada przed ministrem Kierwińskim. No więc oczywiście teraz czekam na odpowiedzi na liczne pytania, które mam, kto konkretnie podjął decyzję, ale musiał tutaj ingerować sztab w decyzję. Dlaczego tak późno został wysłany ten samolot, dlaczego nie wrócił o odpowiedniej
1: Można mówić o odpowiedzialności politycznej. Jak powiedziałem, na miejscu akcję koordynuje dwóch ministrów, w tym chyba bezpośrednio za staż odpowiedzialny minister Kierwiński, minister spraw wewnętrznych administracji.
2: A za samoloty gaśnicze odpowiadał Lasy Państwowe. Lasy Państwowe podlegają minister bardzo znamienitej pani Henik-Kloska.
1: To jest sprawa techniczna, ktoś zaniedbał, czy to jest sprawa polityczna, minister jest na miejscu, minister wiedziała, nie wiedziała, jakie mogą być przypuszczenia, że łamane są procedury?
2: To jest o tyle poważna sprawa, że nie chcę tutaj gdybać i przypuszczać, no ale ewidentnie, co mam też potwierdzone, to w ogóle zostały złamane procedury. No, ktoś powinien odpowiedzieć za złamanie tych procedur. No, jeżeli tam były dyspozycje sztabu, na czele którego stoi straż, Państwowa Straż Pożarna, która jest bezpośrednio pod nadzorem ministra Kierwińskiego, no to chyba jakaś odpowiedzialność powinna być poniesiona. No jeszcze raz, jak mówiłem, sprawę bada i prokuratura, i Państwowa Komisja do Spraw Badania Wypadków Lotniczych. No ale tutaj widać już gołym okiem, że te procedury no, na wprost zostały złamane. Mówią o tym także eksperci, że takie powinno być. Oczywiście tam była, oprócz tego, że nieszczęsny samolot był już po zmierzchu, no że tam były też inne niekorzystne warunki, typu dość silny wiatr, no i sam pożar, też są prądy. Jeżeli pali się aż tak duża przestrzeń, to są też takie, czasami się wytwarzają prądy powietrzne, też niekorzystne, no ale no, to ktoś powinien też dbać o bezpieczeństwo ludzi i ratowników, jeżeli chodzi o ten pożar. Tu ewidentnie no, rodzą się bardzo przykre pytania, na które no, niestety trzeba do spodu wyjaśnić no, z prostej przyczyny, żeby tego typu sytuacje się nie pojawiały w przyszłości, no bo szafowanie życiem ludzkim no, to nie jest metoda na nic.
1: Była konferencja, były o to pytania. Minister Hennig-Kloska mówi, że nie ma wiedzy na ten temat, jeśli chodzi o uprawnienia latania dromaderem po zmierzchu.
2: No, wiedza w minister Hennig-Kloski w ogóle, jakby ją zapytać o cokolwiek, no to ja tutaj się nie oczekiwałbym cudów. Ale tam była bardzo nerwowa reakcja na pytanie dziennikarza Republiki, który był na tej konferencji ministra Kierwińskiego, no zaatakował agresją, zareagował na to, no. Rola dziennikarza jest zadawać pytania, nawet niewygodne, ale przede wszystkim niewygodne, bo po to to jest. Na tym polega też ten zawód. Odpowiedzialny minister, odpowiedzialny polityk no, w kulturalny sposób, przystępny, stara się przekazywać, szczególnie w tak ważnych rzeczach, jak tutaj śmierć, taki wielki pożar, odpowiadać. No, zamiast tego wybrał agresję, czyli no, uciekanie od argumentów. No, to jest stara metoda, no, to jest stosowane powszechnie przez ministra, rzecznika, nie do rzecznika, Szłapkę na przykład, który zamiast pytań, odpowiadać na niewygodne pytanie, no to wybiera jakieś przepychanki słowne, no uciekając od merytorycznej odpowiedzi. No to jest przykre, ale to stosowane już od dłuższego czasu. No, jak brakuje argumentów, no to używa się argumentu siły.
1: Jak się patrzy na tą akcję gaśniczą, też o to, na te uwagi samych strażaków, no to wygląda, że to od tego zaczęliśmy. Ja powiedziałem, że to jest pewien chaos, czy doza chaosu. Pan redaktor powiedział, że absolutnie to jest coś więcej. To jak możemy opisać tą akcję, także z tych informacji, które spływają co do katastrofy chociażby?
2: To znaczy tak, no powiedzę, że mówię o bohaterstwie tych ludzi, pilotów, strażaków, którzy byli na miejscu i prowadzili z narażeniem życia. No, niektórzy niestety poświęcili życie w walce z żywiołem, który się w końcu udało opanować. No, rząd to już sprawdził się w wielu żywiołach, tak? Pamiętamy działania rządu, jeżeli chodzi o powódź w Kłodzku, znaczy w Kłodzku, no, na Dolnym Śląsku, ale w Kłodzku też. No i tam ewidentnie doszło do rażących błędów wielopoziomowych, jeżeli chodzi o zarządzanie gospodarką wodną, tamami, przepływem wody i tak dalej, ostrzeganiem o powodzi. No jeżeli chodzi o ten pożar, no to sprawa jest świeża, ale no już widać, że pojawiają się niestety jakieś wątpliwości. I w takich sprawach, no to nie tylko chodzi o to, żeby komuś dopiec, tak, że zły Kierwiński, tylko że no, chodzi o to, żeby to, tak jak już mówiłem, nie powtarzało się na przyszłość, dlatego takie błędy powinny być weryfikowane, powinny być wytykane i powinny być wyjaśniane do spodu, żeby na przyszłość to się nie pojawiło. I to nie jest jakiś atak polityczny na ministra jednego, drugiego. To nie jest atak na kogokolwiek, tylko to jest, no, mówienie sprawdzam procedurą i dlaczego te procedury zawodzą, żeby na przyszłość nie dochodziło do tego typu tragedii.
1: Jeszcze zmieńmy na koniec naszej rozmowy temat na drugą część. W piątek ma być podpisany program SAFE, to też w zakresie bezpieczeństwa, a z tego, co pan publikuje na stronie niezależna.pl, no ten potrzeba szybkiego wydania środków będzie powodować, że polskie firmy zbrojeniowe walczące od miesięcy o zagraniczne kontrakty są bliskie ich utraty. Na czym polega ten mechanizm?
2: No, rząd, a konkretnie szef MON i pełnomocnik do spraw SEF, czyli pani Sobkowiak, jeżdżą po całej po Europie, już byli w kilku krajach. Grecja, Norwegia, Rumunia i jeszcze w paru. No i proponują w ramach tak zwanej wspólnych zakupów, tak, polskie produkty za granicą. Bardzo to świetne i szlachetne i dobre, żeby polskie firmy zbrojeniowe już nawet w ramach tak źle wprowadzonego nielegalnie SAFE z ominięciem prezydenta sprzedawały swoje produkty. Tylko jest mały problem. W ogóle nie ma analizy rynku. Są firmy, i mam trzy przykłady, specjalnie ich nie wymieniam w tekście, no bo nie chcę ich narażać na jakieś straty, ale no sami się odezwali dyrektorzy z kilku firm, którzy mi zaczęli mówić o przerażających rzeczach, że oni walczą o kontrakty na dostawę sprzętu, no nazwijmy to X, żeby też nie zdradzać, już są dogadani z MON-em danego kraju, a tymczasem przyjeżdża minister Siemoniak i minister Stopkowiak z inną firmą konkurencyjną i rozwalają ten kontrakt, który zainwestowali miliony, jeżeli chodzi o sprawę lobbingu, dotarcia do danego rządu i mają zapowiedź, jedna z tych firm, że także w kolejnym kraju pojawi się ta delegacja Sopkowek, czyli oni powoli mogą pakować manatki, no bo po prostu stracą wszystkie zagraniczne kontrakty, bo rząd, pan minister Kosiniak-Kamysz i pani Sopkowek jeżdżą tylko z wybraną jedną firmą do wszystkich tych krajów. Więc to jest zagrożenie dla firmy i mam też informacje nie o jednej firmie, tylko o paru firmach, które są w podobnej sytuacji no i są przerażone swoją perspektywą. Czyli popatrzmy na to, że będzie jedna firma świetnie prosperująca, która będzie sprzedawać sprzęt dzięki SAFE, a 3/4 innych firm, które nie wystąpiły za szczytu z różnych względów, to też ciekawe, jakie były, ale to jest ukrywane, jakie były realia, jak bardzo transparentne było wyłanianie tych firm, wybrańców, tylko one będą promowane, a reszta będzie skazana na zakłady. To jest bardzo niebezpieczne, no bo przemysł zbrojeniowy powinien się rozwijać równomiernie, czyli no, rząd ma tu rozwiązanie. W jednym kraju mógłby preferować jedną firmę produkującą dany sprzęt, w drugim kolejną, tak żeby pozwolić równomiernie na rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego, a nie wszędzie promować tą samą jedną firmę, która produkuje dokładnie taki sam sprzęt o świetnych parametrach, no ale no, zarabia tylko jedna firma.
1: Zarabia tylko firma konkretna, no to pierwsze pytanie, która się rzuca, jak to jest, na jakich kryteriach wybrano tą jedną firmę? Jak
2: no to właśnie, jest, to jest wszystko ukryte i tajemnicze. Dlaczego tylko
1: jedna? Ale to jest w ogóle jakiś zakrawa na taki, nawet powiedziałbym, że bezczelny skandal, no bo jeżeli rząd wspiera jedną konkretną firmę, trochę jak rozumiem nie jest firmą państwową, ale jakby była firmą państwową i wykrusza całą
2: nie
1: inną
2: konkurencję. Akurat w tym wypadku, o którym piszę, no znaczy no, tutaj i z tego co wiem, w drugim wypadku to także
1: pytania o korupcję narzucają się same niemalże.
2: No narzucają się same, tylko że rząd zasłania się cały czas, że SAFE jest tajemnicą, że nie możemy podać pełnej tej listy firm, tylko przeciwne, co rząd podał, to jakiś taki w ogóle niepełny, że tak powiem, spis priorytetów. Te firmy już jeżdżą z przedstawicielami rządu, czyli rząd bezpośrednio się angażuje w promocję tylko jednej danej firmy z branży. Reszta na to patrzy i płacze i zaciska zęby i widzi, że do kolejnego kraju znowu idzie ta firma i oni tracą kontrakt po kontrakcie zagranicznym. To doprowadzi do upadku, jeżeli tak dalej będzie rząd działał, a wszystko to wskazuje, bo tak jest zrobiony ten mechanizm SAFE, że tylko się promuje te wybrane firmy, że duża część po prostu polskich firm, naprawdę świetnych, które już dostarczają i są chwalone za swój sprzęt do polskiego wojska, stracić całe zagraniczne kontrakty. No to jest sytuacja straszna, dlatego też postanowiłem się na tym pochylić. Będę jeszcze drążył oczywiście ten temat, no bo to jest niedopuszczalne, bo na razie przedstawia się nam SAFE w jakichś takich samych superlatywach, a tutaj są gigantyczne zagrożenia płynące dla całej branży. No już nie będę mówił o tych wszystkich argumentach, które już padały, czyli o tym, że to jest godzi w suwerenność obronnościową Polski i tak dalej.